0: pęd. Dlaczego?
1: Panie redaktorze, no tak naprawdę tam kilka było impulsów. Jeżeli byśmy popatrzyli na to, co się dzieje w układzie miesięcznym, no to faktycznie drożała żywność, drożały te rzeczy związane z mieszkaniem i energią. Natomiast widać też było skutki interwencji rządowej na rynku paliw. Tam same paliwa do środków transportu staniały, choć trzeba pamiętać, że to jeszcze nie są ostateczne dane dla całej grupy transport. Mogło się okazać, że ona też gdzieś będzie pokazywała po pierwsze wzrost cen aut, bo mogło się tak zdarzyć choćby ze względu na przykład na zawirowania walutowe. One będą dostarczane po innych kwotach, no ale też mogły być widoczne w nich pierwsze podwyżki w transporcie, choćby lotniczym.
0: A czy ten pakiet paliwowy zadziałał? Bo pojawiły się głosy, że jednak zadziałał nie tak mocno, jak się spodziewano.
1: Panie redaktorze, bo to była taka subtelna kwestia rozłożenia cen między ostatnimi dniami marca i pierwszymi dniami kwietnia. Wypadałoby pamiętać, że no, sposób zbierania danych o cenach jest taki, że w zasadzie nie do końca one mogły zebrać wszystkie podwyżki, które były w ostatnich dniach marca. Po prostu ten system jest tak skalibrowany. I to, co dostaliśmy w postaci ulgi ze względu na podatki niższe, no mogło się okazać, że to głównie odwróciło te podwyżki z ostatnich dni marca, a nie cały proces marcowy, więc stąd rozczarowanie części analityków. Moim zdaniem tam i tak całkiem niezły wyszedł ten wynik. Jest tylko jeden kłopot, bo jeżeli wstawimy te dane, które w tej chwili widzimy, to jako wstępne, które zaprezentował nam Główny Urząd Statystyczny, no to widać, że tam sporo innych artykułów też musiało wyraźnie podrożyć, skoro cała zmiana miesiąc do miesiąca jest 0,6 przy spadku cen paliw i tak naprawdę tam musiało sporo z tych innych kategorii mocno pójść do góry. Być może część sezonowo typu choreka, czyli restauracje, hotele, być może rekreacja i kultura. To jest typowo sezonowe, po prostu rozpoczynamy sezon, tam są nowe cenniki, no ale musiało tam się coś dołożyć jeszcze, tak? Więc widać, że ten impuls inflacyjny jest spory i tak jak zechciał pan redaktor nawiązać do tego, co może jutro Rada dyskutować, no to widać, że to nie jest tylko i wyłącznie impuls związany z samymi paliwami, chyba że to już jest impuls, który my widzimy w drugiej fazie, to znaczy, że ceny wytwarzania wzrosły na tyle, że trzeba podnieść ceny towarów i usług.
0: A no właśnie, mówi pan coś jeszcze i to coś jeszcze to już może być przekładanie się tych drogich paliw na inne ceny w gospodarce?
1: Mogło się okazać, że tak, że tam już są te pierwsze impulsy i co gorsze, to nie są wszystkie impulsy, które zobaczymy w tej chwili. Warto by też było zauważyć, zaczęliśmy od paliw, że mieliśmy spory wzrost cen paliw w ostatnich dniach, tak, więc one mocno będą nam podbijały to, co będziemy z kolei widzieli w kolejnym miesiącu sprawozdawczym, czyli w maju. Więc może się okazać, że to otwarcie takie mocne, wysokie, mimo interwencji administracji w to, że nam jest spora ulga na podatkach w zakresie paliw, no i tak nam będzie inflacji wyraźnie podbijać.
0: Ekonomiści używają takiego stwierdzenia, efekty drugiej rundy, jeżeli chodzi na przykład o drogie paliwa, czyli kiedy te drogie paliwa już zaczynają się tak rozlewać po całej gospodarce,
1: tak, no, bo,
0: czy my gdzieś bo tak to naprawdę, widzimy, albo będziemy widzieć?
1: No właśnie prawdopodobnie, jak zobaczymy te dane bardziej szczegółowe za kwiecień, które no będą za dwa tygodnie opublikowane zgodnie z grafikiem, no to prawdopodobnie zobaczymy przynajmniej kilka takich kategorii, w których stwierdzimy, o kurczę, to właśnie tu, tak? I ten efekt no, przekłada się w ten sposób, że wytwórcy, którzy mają przez pewien czas podwyższone koszty, na przykład czy energii, czy paliwa, no bo muszą dostarczyć towary albo przywieźć sobie jakieś produkty do dalszego przetwarzania, no przez jakiś czas oczywiście to kompensują, no bo wszyscy działamy na bardzo takim konkurencyjnym rynku i to wcale nie jest tak łatwo podnoszenie cenników, ale jeżeli to trwa zbyt długo, no to trzeba gdzieś to kompensować, no i może się okazać, że już tego widzimy trochę, a więcej zobaczymy w maju, w czerwcu.
0: To dla prognoz inflacji nie brzmi dobrze.
1: Nie brzmi dobrze, może się okazać, że znowu będziemy gdzieś w górnej widełkach celu inflacyjnego albo na jakiś czas z niego wyskoczymy. Oczywiście, no jak przyjdzie efekt tej bazy za rok, tak, więc mieliśmy inflację za marzec już podwyższoną, no to oczywiście ten indeks 12-miesięczny spadnie, ale na razie nam potowarzyszy. Gdzieś między 3,5, a pewnie 4 będziemy gdzieś mieli przez ładnych kilka miesięcy ten roczny wskaźnik inflacji.
0: No to z kolei brzmi jak dość jasna wskazówka dla Rady Polityki Pieniężnej, no i też dla kredytobiorców. Z obniżkami stóp procentowych już się pożegnaliśmy?
1: Na razie pewnie tak.
0: Myślę, i w tym tygodniu zostaną bez zmian?
1: I raczej wiele wskazuje na to, że

0: że raczej Rada będzie przyjmowała tą taktykę. Patrzę, czekam, analizuję, a nie wprowadzam dane, kiedy jeszcze nie mam ustalenia ostatecznych warunków.
1: Ostatnio Europejski Bank Centralny wskazywał, że drogie paliwa i droga energia są zagrożeniem dla europejskiego wzrostu gospodarczego i dla inflacji. No to może gdzieś rysuje się jakaś perspektywa wręcz podwyżek stóp procentowych.
0: No panie redaktorze, no to jest zawsze ta delikatna sytuacja, kiedy się zbliżamy gdzieś w okolice tego, co część z nas nazywa stagflacją, czyli nie za duży wzrost, a spora inflacja, no bo w zasadzie, ażby się chciało dokręcić śrubę w zakresie stóp procentowych, no bo inflacja jest za duża, ale z drugiej strony my z takiej stagnacji możemy wtedy przejść do recesji. To też nie jest to, co by wszyscy chcieli widzieć.
1: Czyli trzeba się przyzwyczaić, że stopy procentowe na tych poziomach, na których teraz są, no to tak na dłuższy czas.
0: Na razie bym się nie cieszył z tego, że mogą zaraz szybko spaść. Myślę, że to raczej kwestia za kilka kwartałów. Jakby dobrze poszło, to być może gdzieś w końcówce tego roku jeszcze jakiś mały ruch, ale pewnie nie.
1: No to zostańmy przy ulicy Świętokrzyskiej. Ja mówię dlatego, że przy Świętokrzyskiej jest siedziba Narodowego Banku Polskiego, w której zapadnie w tym tygodniu decyzja dotycząca stóp procentowych, ale również Narodowy Bank Polski pokazał swoje sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Strata NBP w ubiegłym roku wyniosła 35 miliardów 740 milionów złotych wobec ponad 13 miliardów w 2024 roku. No sporo się powiększyła.
0: Panie redaktorze, w zasadzie my nie odbiegliśmy z tym ostatecznym wynikiem od tego, co zakładała część analityków. Oczywiście też warto pamiętać, że strata NBP-u to nie jest taka strata jak w jakiejś innej instytucji, jakby, nie wiem, choćby w firmie komercyjnej, zwłaszcza w banku komercyjnym, więc to się rozlicza i ogląda zupełnie inaczej. No z drugiej strony mogłaby być ona pewnie mniejsza.
1: Mogłaby być, a dlaczego nie była?
0: Panie redaktorze, no mieliśmy całkiem niedawno, jedni chwalili się, że tam jest bardzo dużo złota w rezerwach, inni mówili, że to nie jest wcale tak dobrze. I warto pamiętać, że złoto oczywiście jest fantastyczne i świetnie się o nim mówi i można mówić jest, jak tam kolejne tony przybywają. No ale warto pamiętać, że żeby je kupić, trzeba było sprzedać coś, co było dochodowe, na przykład obligacje jakieś, które NBP do tej pory trzymał w rezerwach. No i te obligacje już nie procentują, więc w tym wyniku nie ma procentowania obligacji, jak pewnie średnio w zeszłym roku w rezerwach złota było ze 25, a może już więcej procent, no to można sobie wyobrazić, że spokojnie mogło być go 10 czy 15 i duża część tych pieniędzy, które poszły na złoto, mogła być wciąż w obligacjach i mogła przynosić odsetki. I też oczywiście można sobie było wyobrazić jeszcze dodatkowo do tego wyniku, że z większą uwagą byśmy się pochylili w kraju na tym, żeby korzystać z pieniędzy, które mamy tu, żeby nie korzystać z tych z zewnątrz, bo jak są te z zewnątrz, to potem trzeba je wymienić w NBP-ie, jest większa płynność na rynku, a NBP to musi za ciężkie pieniądze sterylizować z rynku. Więc też oczywiście można by było poszukać gdzieś jakiegoś dodatkowego impulsu, żeby ta strata mogła być mniejsza.
1: Część ekonomistów wskazuje też na amerykańskiego dolara, w którym oczywiście trzymamy część swoich rezerw, no i przez działania Donalda Trumpa ten dolar w ostatnim czasie wyraźnie się osłabiał, no i to też na ten wynik NBP-u pewnie wpłynęło.
0: Trochę tak, ale nie przesadzajmy, tego dolara aż tak dużo w rezerwach nie mamy, a poza tym wydaje się, że no siedzą tam łebscy specjaliści od struktury już tego, co mamy, w jakich to ma być walutach i mogłoby się okazać, że można to było cwaniej zrobić. No z drugiej strony mogliśmy mieć europejskie obligacje, a mieliśmy złoto wyceniane w dolarach.
1: Przy czym podkreślmy, no strata NBP-u, jeżeli jest, to jest stratą na papierze. Natomiast gdyby był zysk, no to już są konkretne pieniądze do budżetu państwa.
0: W tej skali od 0 do 100, to na papierze może nie do końca samo 0, ale no pewnie bardziej 10 niż 90, tak?
1: Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: Zerknijmy jeszcze, co dzieje się na warszawskiej giełdzie, a tam niewielkie zwyżki. WIG i WIG20 w tej chwili w górę o 0,3%. No i mówiliśmy o złotym, więc jeszcze sprawdźmy. Euro dziś po 4,25, frank po 4,64, dolar po 3,63, a funt po 4,92. Wojciech Kowalski. Kowalik. To jest poniedziałkowe popołudniowe EKG, w którym porozmawiamy dziś o cenach mieszkań. O tym za chwilę, bo najpierw o cenach paliw. Jutro tylko trochę zdrożeje benzyna do maksymalnego poziomu 6 zł 49 groszy. Mowa oczywiście o benzynie 95, a na dzisiejszym poziomie zostanie diesel, czyli 7,31. Tak wynika z informacji Ministerstwa Energii. To wszystko oczywiście w ramach rządowego pakietu paliwowego, którego na razie rządzący nie chcą kończyć, zapewniał rano w TOK FM minister energii Miłosz Motyka. Jak dodawał, decyzje o przedłużaniu tego pakietu będą podejmowane w cyklach dwutygodniowych, żeby zachować elastyczność. A ropa naftowa dziś znów drożeje do poziomu wyraźnie ponad $110 za baryłkę. Taki jest efekt irańskich medialnych informacji, jakoby marynarka wojenna Iranu trafiła pociskami amerykański okręt, kiedy ten przepływał przez cieśninę Ormus. Dowództwo Generalne USA zaprzeczyło jednak tym doniesieniom. Strata Narodowego Banku Polskiego w ubiegłym roku wyraźnie się powiększyła do ponad 35,5 miliarda złotych. Bank Centralny w swoim sprawozdaniu finansowym potwierdza dane, jakie podawał jego prezes. Strata NBP jest w zasadzie tylko księgowa, ale gdyby był zysk, to wtedy trafiłby on do państwowej kasy. I teraz jeszcze zerknijmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie WIG w górę o 0,3%, WIG 20 o 0,1%, a na rynku walutowym euro po 4,25, frank szwajcarski 4,64, dolar po 3,63, a brytyjski funt po 4,92. Po południowym EKG czas na naszą rozmowę, a w naszym studiu Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Oto Dom. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania w Warszawie właśnie dotyka 20 tysięcy złotych. Ta liczba robi wrażenie, ale spróbujmy ją trochę rozbroić. Z czego tych 20 tysięcy wynika?
2: Po pierwsze z tego, że mówimy o cenach ofertowych mieszkań, czyli tych, których jeszcze deweloperzy nie sprzedali, są w ofercie, czekają na nabywców. Ja wiem, że nabywcy się prawdopodobnie nie spieszą, żeby po 20 tysięcy za metr kupić wszędzie w Warszawie te mieszkania, ale drugą rzeczą jest to, skąd się bierze wzrost cen w Warszawie, bo cały czas go obserwujemy i mało tego, ten wzrost przyspiesza. I to przyspiesza z miesiąca na miesiąc. Powodem jest są mieszkania nowe wprowadzane do sprzedaży. W Warszawie deweloperzy wprowadzili w ostatnich 3 miesiącach mieszkania, których średnia cena, taka oferowana cena, przekraczała wyraźnie 23-24 tysiące.
1: Są one takie drogie?
2: No, dlatego, że ich jest nie za dużo wprowadzanych. W bardzo dobrych lokalizacjach cena w Warszawie, jeśli chodzi o ziemię, jest bardzo wysoka. I jest jeszcze jeden element, który trochę słyszeliśmy w doniesieniach z Bliskiego Wschodu. No niestety drożeje główne paliwo, drożeje ropa i to powoduje, że bardzo szybko zareagowały ceny materiałów budowlanych, więc nowe kontrakty zawierane na mieszkania, które nie są jeszcze budowane, ale będą za chwilę budowane, one są już droższe. Jest duże przyzwolenie po stronie kupujących w Warszawie na to, żeby te ceny rosły, dlatego że ponad 1100-1200 mieszkań miesięcznie jest z rynku zabierane, to znaczy jest kupowane przez nabywców i Warszawa, no może to trochę pocieszy. Warszawa zachowuje się jednak inaczej niż pozostałe rynki, gra jakby w innej lidze.
1: To jest i dlaczego miałoby to pocieszyć?
2: No dlatego, że jak myślimy o tym, gdzie zamieszkamy, no to nie tylko w Warszawie możemy zamieszkać, a nawet jest lepiej. Jak może jakaś pocieszająca informacja, jak nie znajdziemy mieszkania na rynku pierwotnym, to pójdźmy na rynek wtórny i ten od 2 miesięcy, a nawet od 3 miesięcy w Warszawie jest tańszy niż rynek pierwotny. Jest jeszcze jedna metoda. Ja wiem, nie wszyscy chcą wyjeżdżać za granice administracyjne miasta, ale różnica między mieszkaniem oferowanym w Warszawie, a mieszkaniem, nie domem, ale mieszkaniem oferowanym za granicami administracyjnymi miasta sięga 200-250 tysięcy, jeśli chodzi o cenę całkowitą. Więc mamy pewne rozwiązania, jeżeli nie chcemy się zgodzić na tę cenę, bo jak mówię, cena średnia 19700.
1: Oj, to
2: 33 też jest, ale na szczęście z drugiej strony i 12 i 13 za metr w Warszawie też znajdziemy. No niestety, to nadal jest nawet w tych najtańszych opcjach, czyli przy najtańszych mieszkaniach, nadal to jest tyle, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w Warszawie, czyli...
1: O tym jeszcze sobie porozmawiamy. Mówimy o Warszawie, bo to największy rynek mieszkaniowy w Polsce, ale przecież na Warszawie wcale świat się nie kończy. Drugie na tej liście widzę Trójmiasto. Tak. 17,5 tysiąca średnio za metr. Też dużo.
2: Bardzo dużo, ale tu w Trójmieście jest bardzo ciekawa rzecz. Jak spojrzymy na wzrosty cen rok do roku, czyli porównujemy ceny z końca kwietnia tego roku z końcem kwietnia 25, no to w Trójmieście, jakbyśmy chcieli doznać szoku, no to w Trójmieście te ceny rosną 13-15% rok do roku. I teraz to wynika z tego, że mieliśmy w Trójmieście rok temu, ale dopiero w maju i czerwcu zostały wprowadzone do sprzedaży, tak jak teraz w Warszawie. Była taka fala wprowadzeń bardzo drogich. Czyli średnia cena mieszkań oferowanych poszła bardzo wysoko w górę. Ale zanim to się stało, to my nadal porównujemy do tej ceny niższej i wychodzą nam wzrosty kilkunastoprocentowe. To jest na szczęście tylko wzrost średniej ceny mieszkań oferowanych. To wcale nie oznacza, że średnie ceny czy ceny mieszkań sprzedawanych zachowują się w ten sam sposób. One są niższe. Zła wiadomość, jeśli chodzi o Trójmiasto, jest taka, że w całym Trójmieście 17600, ale w samym Gdańsku 18 tysięcy za metr. Czyli Gdynia pozostaje troszkę tańsza w tej chwili od Trójmiasta. Nadal niestety to jest bardzo, bardzo dużo.
1: No i trzeci rynek mieszkaniowy, Kraków. Niewiele mniej wcale, bo 17 tysięcy. No w Krakowie, pamiętam, był zawsze ten problem z podażą mieszkań.
2: Tak jest.
1: Czy to też wpływa teraz właśnie na tę cenę?
2: Właśnie nie. Dlatego, że Kraków przeżył taki dołek podażowy na rynku pierwotnym, czyli na rynku deweloperskim w 2023 roku, kiedy działał bezpieczny kredyt 2%. I wówczas mieszkania zostały niejako wyssane. W tej chwili w Krakowie oferowanych jest przez deweloperów ponad 10 tysięcy mieszkań. Podczas gdy w 2023 roku, pod koniec 2023 roku, tych mieszkań było 3,5 tysiąca. I wtedy był dołek podażowy. W tej chwili już podaż jest na odpowiednim poziomie, ale uzupełnianie tego dołka następowało mieszkaniami znacznie droższymi niż te, które były w ofercie. Różnica między Warszawą i Trójmiastem a Krakowem jest taka, że i w Warszawie, i w Trójmieście te mieszkania wprowadzane w ostatnim czasie do sprzedaży były droższe. W Kraków mamy taki moment uspokojenia, no ale trudno mówić w gruncie rzeczy o uspokojeniu, jak cena jest prawie 17 tysięcy za metr.
1: No i Wrocław, 15 tysięcy.
2: Tak, i to jest rynek...
1: Tam coś się dzieje takiego, na co powinniśmy zwrócić uwagę?
2: Wrocław w kwietniu każdego analityka mógł zachwycić, dlatego że we Wrocławiu mieliśmy takie dość niezwykłe zjawisko. Na rynku deweloperskim liczymy 3 średnie ceny. Średnią cenę wszystkich mieszkań oferowanych przez deweloperów, i to jest ta, o której w tej chwili mówimy, i to rzeczywiście we Wrocławiu prawie 15 tysięcy, ale 14 900. Średnia cena druga to jest średnia cena mieszkań wprowadzanych w danym miesiącu przez deweloperów do sprzedaży. I w przypadku Wrocławia te wprowadzone w kwietniu mieszkania były znacznie tańsze od tych, które miesiąc temu były w ofercie. A jeszcze jedna cena to jest średnia cena tych mieszkań, które w ciągu miesiąca są kupowane. I ta dziwność, o której mówię, że Wrocław zachwyciłby analityka, gdyby spojrzał głębiej w to, co się działo. Mianowicie, nabywcy mieszkań we Wrocławiu, tych mieszkań deweloperskich, w kwietniu kupili mieszkania, których średnia cena była wyższa od średniej ceny mieszkań w ofercie, czyli wyższa niż to 14 900. Dlaczego? Dlatego, że jakość na tym rynku, ta jakość, która się wiąże z wyższą ceną, została zaakceptowana. W ogóle Wrocław jest w tej chwili zaakceptowana po stronie popytu. Wrocław jest w tej chwili takim rynkiem, o którym możemy mówić, że jest w równowadze popytowo-podażowej. Czyli jak porównujemy 3 miesiące sprzedaży z ofertą deweloperów, to wychodzimy tak między 4 a 5 kwartałów. Czyli w rok wyprzedałaby się cała oferta, stabilizuje się cena. Miesiąc temu mówiliśmy, o, we Wrocławiu przekroczyła 15 tysięcy. Proszę bardzo, dobra wiadomość, teraz jest 14,9.
1: My mówimy o tych średnich cenach, przy czym, tak jak pani mówiła, to są ceny ofertowe. No ale przecież kupujemy za te transakcyjne. Czy my ciągle jesteśmy w stanie coś utargować u dewelopera? Bo były takie dobre czasy, kiedy sporo dało się zejść z ceny.
2: Tak, możemy utargować i w ogóle to jest podstawowa rzecz. To znaczy ci, którzy przychodzą do deweloperów, którzy chcą kupić konkretne mieszkanie, mają obowiązek zapytać o rabat, mają obowiązek poprosić.
1: W cudzysłowie obowiązek.
2: Tak jest, tak. Ja proszę, żeby państwo pytali o rabat. Nie należy się spodziewać rabatów, które widzieliśmy w grudniu czy w listopadzie poprzedniego roku, kiedy zakończył się rok, kwartał i miesiąc i deweloperzy czy zespoły sprzedażowe chciały wykonać plan. W tej chwili tak nie jest. Kwiecień nie jest takim dobrym momentem, nie był dobrym momentem na wysokie rabaty, ale 3-4% rabat to jest coś, co możemy uzyskać od deweloperów, nie we wszystkich inwestycjach, ale to jest coś, o co powinniśmy się pokusić i zadbać, kupując mieszkanie.
1: A ile metrów kwadratowych, bo z ciekawymi danymi przyszła pani do studia, możemy kupić w największych miastach, biorąc pod uwagę tę średnią pensję w tych największych miastach?
2: To odpowiedź, powinnam zacząć od tego, jaką część metra kwadratowego, ale
1: ani jednego?
2: Ani jednego nie możemy obecnie kupić we wszystkich miastach wojewódzkich poniżej jednego metra za przeciętne wynagrodzenie. Najlepsza sytuacja w Gorzowie Wielkopolskim to jest 0,9 metra i w Katowicach. Dlaczego? Z innych przyczyn w Gorzowie, z innych w Katowicach. W Katowicach było bardzo dobre, wysokie wynagrodzenie, średnie wynagrodzenie. W przypadku Gorzowa najniższa średnia cena mieszkań oferowanych przez deweloperów mniejsza niż 9 tysięcy.
1: A najmniej. Części metra kwadratowego?
2: 0,6. No i oczywiście Warszawa.
1: W Warszawie.
2: Tak. Warszawa i w zasadzie, Olsztyn jeszcze. Po drugiej stronie troszkę.
1: No i takie mieliśmy informacje dla tych, którzy zastanawiają się nad zakupem mieszkania, a przyniosła je nam do studia Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Oto Dom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
3: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 20 statków przygotowuje się w Turcji do przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy. 4 napady z użyciem noża w ciągu doby w Barcelonie. Nie żyją 2 osoby. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. W tle amerykańska groźba wycofania wojsk, m.in. z Niemiec. Minęła 3. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Turcja przygotowuje się do zwodowania nowej flotylli mającej podjąć próbę przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy. Do wypłynięcia z Turcji przygotowuje się 20 łodzi, poinformował portal Jerusalem Post. Po raz pierwszy istnieje realna obawa, że może dojść do starcia zbrojnego między stronami, ostrzegły izraelskie media. Jak dodano, dyplomaci pracują za kulisami, aby złagodzić napięcia. Flotylle organizuje turecka Fundacja Pomocy Humanitarnej, która już podjęła podobną inicjatywę w 2010 roku. Flotylla została zaatakowana przez Izrael w trakcie próby sforsowania blokady Strefy Gazy. W incydencie zginęło 9 tureckich aktywistów. W odpowiedzi na atak Turcja zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Zostały one odnowione dopiero pod koniec czerwca 2016 roku. W obszarze metropolitalnym Barcelony w północno-wschodniej Hiszpanii w ciągu 24 godzin doszło do 4 napadów z użyciem noża. 2 osoby zginęły, a kilka zostało rannych. Do najgłośniejszego zdarzenia doszło w sobotę około 11 w miejscowości Esplugues de Llobregat, gdzie mężczyzna pochodzący z Afryki Północnej śmiertelnie pchnął nożem kobietę, po czym uciekł z miejsca zbrodni. Kobieta zmarła, a sprawca został szybko namierzony przez katalońską policję. Regionalna ministra spraw wewnętrznych Núria Parlon zaprzeczyła, aby w regionie miał miejsce kryzys bezpieczeństwa, a partie opozycyjne łączą ataki z kwestią imigracji i niedawną decyzją rządu centralnego o legalizacji pobytu około 500 tysięcy migrantów. Media zagraniczne szeroko komentują zapowiadane wycofanie z Niemiec części amerykańskich żołnierzy. Mówi się nawet o erozji NATO. Z kolei kanclerz Niemiec przekonuje, że ten ruch był od dawna rozważany, a w jego kraju i tak amerykańska obecność jest na wysokim poziomie. O obecności wojsk USA w Europie telefonicznie z prezydentem Trumpem rozmawiał Karol Nawrocki. Czy z tej rozmowy wynika coś dla Polski? To sprawdzał Maciej Kluczka.
5: Kancelaria prezydenta jak na tę chwilę nie mówi nic o efektach tych rozmów. Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna mówi, że dobrze by było, by prezydent przypomniał prezydentowi Trumpowi i jego wypowiedź o tym, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce może być większa.
6: Natomiast ja nie wiem, czy prezydent Trump, czy czasem jego celem jest wycofanie części wojsk, aby na przykład użyć ich na Bliskim Wschodzie czy w innej części świata.
5: A Donald Tusk, pytany, czy wycofani żołnierze z Niemiec mogliby przyjechać do Polski, odpowiada tak.
7: Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim.
5: Z kolei Ministerstwo Obrony informuje, że w sprawie zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce prowadzone są rozmowy z amerykańską administracją. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: Maturzyści są już po maturze z języka polskiego. Ben O'Connor pytał ich zaraz po wczorajszym egzaminie o tematy tegorocznej matury.
8: Poszło wystarczająco dobrze, będzie zdane. Temat na rozprawce był całkiem prosty.
9: A co to był za temat?
8: Wpływ pracy na życie człowieka oraz na jego otaczającą rzeczywistość. Ja odwołałem się do innego świata, proszę państwa do gazu, dżumy i zdążyć przed Panem Bogiem.
9: A część testowa jak wyglądała?
10: Standardowo były 2 teksty na początku. Były o zapisach informacji, o cyfrowym i o takim tradycyjnym papierowym. No i jeden był tekst bardziej o tym, że papier jest jednak nadal niezawodny, ponieważ te cyfrowe mogą ulegać awariom, one też mniej, krócej wytrzymują. No a drugi tekst był bardziej właśnie za tym, że te cyfrowe są lepsze, ponieważ papier może się spalić, możemy bardzo szybko stracić ogrom wiedzy.
4: W tym roku do matury podchodzi rekordowa liczba uczniów, bo jest ich aż 320 tysięcy. A dziś pora na egzamin z matematyki. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
11: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych. To było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. dwa medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Przed tygodniem PZN ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A, w której znalazło się sześciu zawodników. Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. A Horngacher ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec. Przemysław Pozowski, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o 16:00. Dziś w zachodniej i północnej części kraju przewaga chmur i przelotny deszcz. Z kolei w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury również burze. Na wschodzie przewaga słońca i bez opadów. Termometry pokażą od 15 stopni na północy do 20 na zachodzie i 28 stopni na wschodzie. Chłodniej nad morzem od 10 do 12 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy ją od książki pod tytułem Girl on Girl. Jak popkultura zwróciła kobiety przeciw sobie? Napisała ją Sophie Gilbert i właśnie ta książka wyszła w Polsce nakładem wydawnictwa Znak. I cofa nas ta książka do przełomu lat 90. i 2000. i pokazuje, że to był moment, w którym zmieniło się postrzeganie kobiet w kulturze i z kobiet, które były właśnie przedstawiane jako podmioty z własnym głosem, własnym gniewem, przeszliśmy do kobiet, które głównie są podmiotami do oglądania, oceniania i sprzedawania. I zadajmy sobie pytanie, co z nami zrobił ten moment, co zrobił z postrzeganiem kobiet, jak nauczył nas patrzeć na siebie i na inne kobiety. I o tym dzisiaj porozmawiam wszystkim z Emilią Dłużewską, dziennikarką Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, cześć.
12: Wracają chyba lata zerowe i w muzyce, i w modzie, i w estetyce. Już właściwie trochę to już przestaje być modne, bo ten największy boom na zerosy tak zwane był kilka lat temu. Ale pamiętane są głównie jako taki lekki, zabawowy, dość niefrasobliwy, porównując z dzisiejszym chociażby politycznie czasem. A ta książka mówi coś odwrotnego, że to był moment dla przede wszystkim wielu kobiet brutalny i opresyjny. Jak ty się konfrontujesz z tym, co twierdzi Gilbert i co ty pamiętasz z tej epoki najlepiej?
13: No właśnie nie pamiętam w ogóle tej epoki jako jakiejś takiej lekkiej i przyjemnej. Myślę, że po części dlatego, że ja byłam wtedy nastolatką i te rzeczy, które Gilbert opisuje, związane z tym, w jaki sposób kobiety były wartościowane, w jaki sposób były oceniane ze wszelkiego rodzaju presją i jakimś takim szowinizmem, który wtedy panował. Znaczy nie to, żeby teraz nie panował, ale powiedzmy ona opisuje takie specyficzne różne jego przejawy. Myślę, że one mnie dotykały dużo bardziej niż dotykają mnie teraz, bo właśnie teraz już mam zupełnie inny sposób patrzenia na świat, dużo mniej te takie różne presje zewnętrzne mnie dotyczą, a wtedy jednak nie byłam, nie miałam tych wszystkich jakichś obronnych mechanizmów czy sposobów radzenia sobie, więc ja nie wspominam w ogóle lat zerowych jako jakiegoś takiego sympatycznego momentu na bycie kobietą.
12: Zanim się namówiłyśmy na tę książkę i na to, że o niej porozmawiamy w radiu, to napisałaś mi, że czytałaś ją szukając i wyszukując różnych rzeczy, o których Gilbert wspomina. Rozumiem, że obrazów i zdjęć też tak miałam, ale też występują tam też przede wszystkim chyba rzeczy, które my dobrze pamiętamy. Są tam bohaterki tamtych czasów, takie jak Spice Girls, jak Britney Spears, jak Lindsay Lohan, jak klan Kardashianów, ale też są programy, które doskonale pamiętamy. Dla mnie takim zaskoczeniem było to, że opisany jest program, który w Polsce puszczany był pod tytułem Łabędziem Być. Oglądałam go pasjami i wtedy byłam pełna podziwu dla kobiet, które w nim decydowały się na metamorfozę. fazę i ją przechodziły właśnie biorąc życie w swoje ręce, a dzisiaj jak to sobie przypomnę, to jednak przypominam sobie, że ten program polegał na tym, że tak zwane przeciętne kobiety były tam poddawane jakimś strasznym reżimom, restrykcjom, operowano je od góry do dołu, jeszcze w tych wszystkich bandażach musiały zaczynać bardzo restrykcyjne diety, ćwiczenia, a potem jeszcze ze sobą jakoś rywalizować i konkurować, która z nich jakoś najlepiej przeszła te transformacje i jest najpiękniejsza. A potem jeszcze się okazało, że one zostały zupełnie bez jakiejś opieki psychologicznej, przeżywały załamania nerwowe, wpadały w depresję, nie mówiąc już w ogóle o powikłaniach medycznych, które były po tych wszystkich operacjach i po jakichś źle wstawionych licówkach na zęby. Także dzisiaj to się wydaje jakieś absolutnie przerażające.
13: No mnie się takie wydaje, bo ja z kolei tego programu w ogóle nie kojarzyłam. Ja nie przeczytałam w tej książce i byłam w szoku. I naprawdę chodziłam i opowiadałam różnym osobom znajomym. Mówię, Jezu, był taki program. Kobietom robili szereg operacji plastycznych. Nie pozwalali im w międzyczasie patrzeć w lustro, bo też fascynujące jest to, Gilbert w ogóle pisze bardzo erudycyjnie. To, że sobie wyszukiwałam różne rzeczy, też wynika z tego, że ta książka jest gęsta od odniesień i przykładów. I to było fantastyczne, bo bardzo mało jest tam jakichś takich luźno rzuconych uwag, które nie, na które nie można spojrzeć, jak się o tym czyta. No i ona też, jak pisze o tym, The Swan, chyba to się nazywało po angielsku, mówisz, łabędzie być, no to zwraca uwagę na takie dwie rzeczy też meta, czyli jedna jest właśnie taka, że chodziło w gruncie rzeczy o doprowadzenie do tego, żeby ta kobieta nie rozpoznała samej siebie, że idealna metamorfoza to jest metamorfoza, po której nie rozpoznaje się samej siebie, a po drugie, że nawet to zostało potem opakowane w rywalizację, czyli wybieranie tej, która najpiękniej wypiękniała i co się z tym wiąże naturalnie, w to, że reszta przegrywała, bo to jest też gdzieś, to nawet nie chodzi tylko o to, że jedna osoba wygrywa, tylko chodzi o to, że cała reszta przegrywa.
12: Jednocześnie przechodząc te wszystkie straszne zabiegi, i zanim przejdziemy dalej, bo też o tym elemencie rywalizacyjnym chciałabym z tobą porozmawiać, to jednak to jest książka, która bardzo opowiada o takim anglosaskim kontekście, żeby nie powiedzieć praktycznie w 100% amerykańskim. No a jednak lata zerowe, lata 90. trochę inaczej wyglądały w Polsce. Jak ty to widzisz? Na ile to jest taka uniwersalna opowieść o popkulturze, a na ile w Polsce działało to trochę inaczej?
13: Nie do końca jestem pewna, jak to działało w latach 90. Na pewno w latach zerowych, bo te lata zerowe po prostu dużo bardziej pamiętam właśnie jako osoba, która już świadomie, no nie wiem, czy w tym uczestniczyła, no nie uczestniczyłam w żadnym reality show, ale jednak bardzo
12: konsumowała to.
13: I jednak ja pamiętam, że ta moja perspektywa była bardzo przefiltrowana właśnie przez amerykańskie programy. Ja najbardziej pamiętam reality show, które leciały na MTV, które też wtedy właśnie już zaczynały się żegnać z muzyką i coraz bardziej zajmować produkcją właśnie takich programów reality show. Więc nie wiem, czy była bardzo duża różnica w samej treści tych przekazów. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że one były bardzo mocno przez Polskę naznaczone. Trochę to opisuje Monika Borys swoją drogą w książce, która ostatnio wyszła, nazywa się Bezwstydne obrazy. Ona opisuje metamorfozę Szazy, która w latach 90. nagrywała jako ta piosenkarka disco polowa z takim dosyć ekscentrycznym wizerunkiem, a potem jak podpisała umowę z dużym wydawnictwem płytowym, z wytwórnią, to się musiała, jak to się kiedyś mówiło, wylaszczyć. Czyli musiała schudnąć, dostała taką fryzurę z pazurkami, została właśnie w jakiś sposób sformatowana do takiego dominującego stylu, więc być może też w tej popkulturze u nas się coś takiego wydarzyło, właśnie zamerykanizowała się.
12: Ja myślę, że w latach zerowych też przez tą bliskość transformacji cały czas i tą świeżość tego wszystkiego, co nam przyszło z Zachodu, mieliśmy bardziej bezkrytyczne podejście do tego i może dużo bardziej kupowaliśmy wszystko, co amerykańskie. Dlatego też i mi te rzeczy, o których mówi Gilbert w swojej książce, się bardzo, bardzo kojarzą z tym, jak to wpływało też na chociażby na polskie dziewczyny, bo od co widzieliśmy na przykład w Bravo Girl, naprawdę nie odbiegało od tego, co się pojawiało w jakichś amerykańskich magazynach o nastolatkach. I Gilbert ma tak, że ona przeciwstawia sobie w pewnym sensie te lata 90. i te lata zerowe, że z jednej strony mamy lata 90., które były bardziej upolitycznione, jeśli chodzi o kobiety, że tam artystki były bardziej wściekłe, bardziej odważne, wyraziste, a potem w latach zerowych te właśnie popkulturowe kobiety silne zastąpiły tak zwane girls, czyli bardziej przystępne, bardziej atrakcyjne, sympatyczne, mniej konfrontacyjne. Czy to jest rozróżnienie, które do ciebie przemawia? Jak ty rozumiesz, jak doszło do tej zmiany?
13: To jest rozróżnienie, które do mnie przemawia, chociaż wydaje mi się, że nie da się znaleźć takiego jednego źródła tej zmiany. Gilbert trochę to w taki sposób opisuje, bo ona też pisze o jakimś useksualnieniu jeszcze większym kobiet. Ona pisze o wpływie pornografii na tę popkulturę. To są takie rzeczy, które wydaje mi się, że są trochę bardziej zniuansowane niż ona pisze. Natomiast bardzo jest ciekawy taki moment, gdzie ona opisuje, przytacza cytat z Victoria wówczas Adams, a niedługo później Beckham, która jako na początku Spice Girls mówi, że one chcą być wszędzie rozpoznawane i chcą być jak coś tam albo Ajax, czyli że chcą być marką. I to akurat w jakiś sposób Gilbert łapie przejście od jakiejś rockowej, tej powiedzmy dominacji rocka, która też tutaj jakby to na ile ten rock puszczany w radiu był faktycznie taki niezależny i zupełnie niczym nie sterowany, no to też jest dyskutowalna sprawa. Natomiast potem przejścia do tych właśnie dziewczyn takich popowych, czyli takich, które już w punkcie wyjścia otwarcie miały być produktem. Spice Girls w bardzo otwarty sposób były produktem, natomiast, a Riot Girls absolutnie nie były. No tutaj akurat szczerze nie były.
12: Tak, i to na przykład świetnie obrazuje to przejście hasła Girl Power, kiedy wiemy o tym, że hasło Girl Power, siła dziewczyn wymyśliła Caitlin Hanna, wokalistka Bikini Kill, właśnie związana z tym ruchem Riot Girl, i to miało być coś, co będzie prowokacyjne, będzie dodawało siły. Ta zbitka tych słów dziewczyna i siła były absolutnie wtedy niepostrzegane jako coś oczywistego i to będzie takim wyrazem buntu, po czym następuje trzeba powiedzieć, komercjalizacja tego hasła, i mamy je na t-shirtach, mamy je na przedmiotach, mówi o nim Spice Girls, które samo jest w sobie produktem, po prostu zostało ono przerobione na taki produkt do sprzedaży.
13: No tak, bo uwaga, proszę Państwa, Spice Girls spotyka Erika Fromma. Myślę, że to przejście było przejściem od wolności od, czyli wolności od Riot Girls, dyskryminacji, molestowania, różnego rodzaju negatywnych rzeczy, do wolności do konsumpcji i zabawy, a zwłaszcza konsumpcji. I wydaje mi się, że to było jakąś taką kluczową rzeczą przy ugładzeniu tego hasła, właśnie, że ono się okazało niezwykle poręczne dla zupełnie innych ludzi, niż myślę, że Caitlin Hanna miała w głowie, jak zaczynała go używać.
12: O tym, gdzie się podziało tamte girl power, porozmawiamy po informacjach. Moją gościnią jest Emilia Dłużewska z Gazety Wyborczej i książka Girl on Girl, jak popkultura zwróciła kobiety przeciw sobie, wydało ją w Polsce wydawnictwo Poznańskie, a napisała Sophie Gilbert. Anna Piekutowska i cały czas w studiu TOK FM Emilia Dłużewska. Rozmawiamy o książce Jak popkultura zwróciła kobiety przeciw sobie, gdzie jedną z tez autorki na temat tego, jak zmieniła się rola kobiet w popkulturze gdzieś na przełomie lat 90. i zerowych, jest to, że po prostu pornografia przeniknęła do mainstreamu i zaczęła kształtować popkulturę. Ja mam tutaj pewne wątpliwości co do tego, że to była pornografia, dlatego że na przykład jest tam podany jako przykład film, znana bardzo głupawa komedia American Pie, w którym jednym z gagów, jednym z żartów jest to, że dziewczyna rozbiera się do bielizny w pokoju, w którym jest kamera, o której ona nie wie, i to jest streamowane wśród osób, które podglądają na żywo, co się tam dzieje w tym pokoju. I to jest właśnie podane jako przykład tego, jak bardzo powszechna, popularna i niewidoczna była pornografia. A ja to czytam i myślę sobie, że to wcale nie jest o pornografii, tylko to jest o przemocy wobec kobiet.
13: Znaczy, bo Gilbert w ogóle wydaje mi się, że bardzo Wydaje mi się, że ona by odpowiedziała, że pornografia jest w ogóle o przemocy wobec kobiet. Mhm. I to też jest jedna z rzeczy, co do których mam wątpliwości, bo ja rozumiem, że ona mówi o mainstreamowej najbardziej pornografii, natomiast no to nie jest cała pornografia i już wydaje mi się, że w momencie, kiedy ona, w momencie, o którym ona opowiada, czyli na początku lat zerowych, już były na przykład filmy Ricky Last, była pornografia, która była tworzona też przez kobiety i niecała wyglądała tak, jak Gilbert ją opisuje. Ona zwraca uwagę na to, że ta pornografia tam przesiąkała i ona też napędzała jakąś brutalność w stosunku do kobiet i taką brutalną seksualizację czy uprzedmiotowienie. I to nie jest myśl, z którą ja się jakoś zupełnie nie zgadzam. Mi się wydaje, że ona jest ciekawa, ale wydaje mi się, że ona... Gilbert trochę pisze, jakby kobiety nie były seksualizowane i uprzedmiotowiane przed pornografią. I to jest chyba taka rzecz, co do której mam wątpliwości. Okej, lata zerowe to jest internet, czyli to jest też to, że pornografia zaczęła być dostępna dużo bardziej, w zupełnie inny sposób. I był ten porno chic, o którym ona pisze, czy jakieś estetyki, które przechwytywała popkultura z pornografii, ale nie wiem, wydaje mi się, że to jest bardziej złożone i wydaje mi się, że to takie useksualnienie wydarzyłoby się tak czy siak, bo ono jest częścią jednak naszej kultury dużo dłużej niż można było w ogóle nagrać jakikolwiek film, w tym filmy pornograficzne.
12: I udostępnić w internecie, bo powiedziałaś o internecie, więc mnie to skłania do przytoczenia jeszcze jednego przykładu, który mnie po prostu powalił na łopatki z tej książki. Mianowicie ona opowiada o dwóch wydarzeniach. Jednym z nich było to, kiedy Jennifer Lopez założyła na galę Grammy bardzo wydekoltowaną, już kultowo w tym momencie, zieloną sukienkę. Bardzo wiele osób ją zaczęło wyszukiwać w internecie. No to nie był raczkujący internet, ale to nadal nie był internet tak bardzo łatwo dostępny jak teraz. I właśnie po tym przykładzie ludzie z Google'a postanowili dodać nową opcję, wyszukiwanie obrazem i w ogóle dzięki temu rozwinęła się technologia. Podobnie było z YouTube'em, który jako serwis przeszedł dużą zmianę, jakby zmienił też, bardzo dużą też popularność wtedy zyskał, rozrósł się nagle, kiedy wszyscy chcieli zobaczyć nagranie z innego występu, z występu Janet Jackson, podczas którego ona pokazała nagą pierś. I tutaj nagle się okazuje, że ten... ta seksualizacja i ta kobieca nagość, można powiedzieć też w pewnym sensie pornografia, napędza nam rozwój technologiczno-internetowy.
13: Mm-hmm. No tak, i teraz bardzo łatwo byłoby postawić taką tezę ze współczesnego punktu widzenia, że te technologie i te platformy i te, no nie wiem, wtedy się nie mówię o platformy, no powiedzmy ten YouTube stworzony na tym sutku Janet Jackson był od początku skazany na bycie czymś, co jest antykobiece, co jest seksistowskie i tak dalej, a też wydaje mi się, że tak nie było. To znaczy, wczesny YouTube był z jednej strony bardzo eksploatacyjny, bo tam było dużo takich filmów, ludzi, którzy zostali memami i nikt się jakby nie miał oporów, żeby ich w taki sposób traktować. Natomiast były to osoby różnych płci. A tak naprawdę, moim zdaniem, i YouTube, i różne inne społecznościówki, ich największym problemem była monetyzacja. I ta monetyzacja jest pożeniona z seksualizacją kobiet bardzo mocno, ale że to też znowu nie jest takie proste, nie? Że YouTube był trochę niewinny w czasach, kiedy się zaczynał.
12: Z naszej perspektywy, no, absolutnie.
13: Ja tęsknię strasznie za tym YouTube'em.
12: Ale za tym, za czym na pewno ty nie tęsknisz, tak mi się wydaje przynajmniej, jest... to takie zjawisko, które też u Gilbert jest opisane, które można jakoś skrócić, nazywając to napuszczeniem na siebie kobiety. Mm. Że lata zerowe to był ten moment, proszę potraktować to bardzo jakby uproszczająco, wielkich upadków. Mm. Britney Spears, która goli się na łyso, Lindsay Lohan, która wpada w kolejne nałogi i w kolejne kłopoty. Że to wszystko...
13: Spektakli w ogóle upadku.
12: Tak. I właśnie tutaj też Gilbert upatruje takiego, takiej kultury okrucieństwa, która nagle stała się dużo bardziej kusząca dzięki mediom społecznościowym, brukowcom. Dlaczego tak łatwo wtedy nam było w nią wejść?
13: Znaczy, wydaje mi się, że po części właśnie dlatego, że internet zaczął być powszechnie dostępny, więc te wszystkie portale i blogi plotkarskie się wtedy rozwijały. Wydaje mi się, że faktycznie jest tak, że to było dużo bardziej usankcjonowane. To znaczy, że nie wiem, czy ktokolwiek publicznie, człowiek z YouTube'a, ja przepraszam, nie pamiętam, jak on teraz miał na imię, ale ten, który zasłynął filmikiem Leave Britney Alone, który domagał się tego, żeby przestać dać spokój Britney Spears, ale on był jakimś głosem na puszczy wołającym, bo absolutnie znormalizowane było to, że jeśli ktoś jest, zwłaszcza kobieta, powszechnie rozpoznawalna i jest gwiazdą, bo to nawet nie tylko celebrytką, no Britney Spears była jednak piosenkarką bardzo popularną, to ona musi coś takiego znosić, że to jest po prostu cancel territory, nie?

0: faktycznie teraz już chyba nawet na portalach plotkarskich się nie znajdzie w takiej formie, tak bezpośrednio.
1: Bardziej subtelnie myślę,
0: tak,
1: że teraz
0: jest. Natomiast to się po prostu przeniosło do komentarzy. Na, w sensie to jest, tylko że to jest, nie wiem, no, na TikTokach, w różnego rodzaju społecznościówkach. Nie ma może tego, to znaczy tam, gdzie ktoś się musi podpisać i ponosi w związku z tym odpowiedzialność za swoje stwierdzenie, to może te kobiety się traktuje przynajmniej pozornie łagodniej. Czy nie tak wprost, po prostu obraźliwie. Natomiast ta rozrywka cały czas jest, bo to było rozrywką. I te spektakle, upadki celebrytek i no Britney Spears i nie wiem, Lindsay Lohan, ale też Amy Winehouse, no, która po prostu troszkę jakby teraz już wiemy, że umierała na oczach jakby no, wszystkich. Przepraszam, to jest trochę może patetyczne stwierdzenie, ale to też był spektakl. I on był relacjonowany przecież na bieżąco.
1: Ale też było to w tak zwanej telewizji reality. Tak jak mówiłaś wcześniej, w MTV też w tym celowała. Tam również było bardzo dużo takiej brutalności i okrucieństwa wobec kobiet.
0: Mm-hmm. No tak, bo ono też i ono się wiązało no tak, z jakimś takim właśnie założeniem bardzo, które też w latach 90. tego nie było i to faktycznie jest coś, co jakoś znaczy, nie tak, że w ogóle nie było, nie? Ale ta, powiedzmy, kultura Riot Girls mówiła o siostrzeństwie bardzo mocno, mówiła o wspólnocie. Potem to przeszło przez te Spice Girls, które jeszcze mówiły, tak owszem, że one były grupą, one są przyjaciółkami i tak dalej, ale już to szło w kierunku tego, że one mają te oddzielne osobowości, które są w jakiś sposób sprzedawane, w sensie, że one są takimi modelami, które sobie można wybrać. No a potem im bardziej się przestawało mówić o kobietach jako o wspólnocie, co też się wiąże z tym, że właśnie, bo mówię, że może być ten girl bossing, że teraz ty o siebie zadbasz, że weźmiesz sprawy w swoje ręce, że
1: wszystko jakby, jest możliwe,
0: że kształtujesz siebie, że przecież te metamorfozy to też jest jakaś taka najlepsza wersja siebie. No to są cały czas takie stwierdzenia, które gdzieś są, nie? Jakby mm-hmm. Tak naprawdę to my je wszystkie gdzieś mamy w głowach wdrukowane, bardziej lub mniej krytycznie. No i z tym się musi wiązać rywalizacja, no bo nie może być tak, że wszystkie jesteśmy szefowymi, no.
1: To na koniec, bo już powoli zbliżamy się do zakończenia naszej rozmowy. Gdzie Gilbert szukała antyprzykładów, jakichś wyłomów w tej ścianie? Kto dla niej był takimi postaciami, które może nie do końca się wpisywały w ten nurt? Ona tam podaje chyba przykład Madonny, chociaż ja też mam z nim jakiś taki, do niego mam stosunek ambiwalentny, do Madonny.
0: Bo ona podaje tak naprawdę przykłady wcześniejsze, to znaczy, że ona też jak pisze o Madonnie, to pisze o tej wczesnej Madonnie. Z lat 90., jakby wczesnych lat 90. i to się właściwie kończy. No potem też tej Madonny, nie wiem, z, jak to się nazywa, Hang Up, która też była przecież taka wyżułowana na siłowni i tam rządząca, kręcąca wszystkim. Ja nie wiem, bo ja właściwie też kojarzę te przykłady, które ona podaje głównie z wcześniejszych czasów, natomiast no też trzeba pamiętać, że ona pisze o takiej najbardziej mainstreamowej kulturze, że to nie jest tak, że tych przykładów nie było, tylko one były czy w kulturze trochę bardziej alternatywnej, czy nie wiem, no w literaturze chociażby, która mogła pokazywać dużo bardziej zróżnicowane modele kobiecości, czy bycia tam, nie wiem, współpracy z innymi kobietami.
1: I więcej Państwo znajdą w książce Girl on Girl, jak popkultura zwróciła kobiety przeciw sobie. Książkę wydało wydawnictwo poznańskie, napisała ją Sophie Gilbert, a rozmawiałam o niej z Emilią Dłużewską z Gazety Wyborczej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki wielkie za zaproszenie.
1: 15.06, Anna Piekutowska, wracamy do audycji Zapytam Inaczej i teraz porozmawiamy o decyzji Donalda Trumpa o wycofaniu około 5000 żołnierzy amerykańskich z Niemiec. To nie jest zaskoczenie, podobne sygnały pojawiały się już wcześniej. Oficjalnie Trump mówi o tym, że to dostosowanie do warunków operacyjnych i przesuwanie uwagi na Indo-Pacyfik, no ale wiemy dobrze, że w tle są napięcia polityczne z Berlinem i też szersze pytanie o przyszłość zaangażowania Stanów Zjednoczonych w NATO w Europie. Profesor Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: Czy wycofanie tych żołnierzy ma bardziej znaczenie militarne, czy jednak głównie polityczne?
2: Podstawowe pytanie polega na tym, gdzie oni zostaną wycofani. Oczywiście to jest kombinacja motywacji politycznych i osobistych w pewnym sensie, ponieważ wiemy, że prezydent Trump jest

0: jest bardzo wrażliwy na krytykę i tutaj prawdopodobnie te krytyczne słowa, które pod jego adresem wypowiedział kanclerz Merz na nieoficjalnym spotkaniu, też mogły odegrać jakąś rolę.
1: A jak obecnie wygląda ta obecność Amerykanów w Niemczech pod względem wojskowym? To ma być 5 tysięcy żołnierzy z przeszło 36 tysięcy. Czy Niemcy w takim razie jakoś znacząco zostaną osłabieni w tym amerykańskiej obecności, w tej amerykańskiej obecności w Europie? Bo to jest największa baza lotnicza w Ramstein, najwięcej żołnierzy w kraju europejskim.
0: To jest, te 5 tysięcy to jest około 15% tych sił, które Amerykanie mają w Niemczech. Czy Niemcy zostaną osłabione? Niemcy tak czy owak muszą zainwestować bardzo dużo w swoją obronę. Te bazy amerykańskie są rozłożone głównie w południowych i zachodnich częściach Niemiec. W związku z tym to wycofanie tych 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec nie będzie miało jakiegoś bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo Niemiec. Tak jak powiedziałem, pytanie, gdzie oni zostaną przeniesieni. Jeżeli by zostali przeniesieni na wschodnią flankę NATO, to by raczej wzmocniło bezpieczeństwo niż osłabiło. Natomiast jeżeli zostaną wycofani na przykład do Stanów Zjednoczonych albo w jakieś inne okolice, to by osłabiło bezpieczeństwo w Europie, bo by oznaczało, że Ameryka, Stany Zjednoczone wycofują się z Europy po prostu.
1: A jaka jest szansa na to, że oni zostaną przesunięci na wschodnią flankę? Bo na przykład czytałam, że to wycofanie się z Niemiec spotkało się z krytyką także ze strony republikanów. Dwóch kongresmenów, Roger Wicker i Mike Rogers, argumentują, że właśnie trzeba by było przesunąć tych żołnierzy na wschodnią flankę.
0: No, pojawiają się takie głosy i one są znaczące w tym sensie, że po prostu nie pochodzą ze środowisk demokratycznych w Stanach Zjednoczonych, tylko z republikańskiej partii, która jest podstawą Trumpa. Natomiast w jaki sposób to się wpłynie na decyzję prezydenta, trzeba chwilę poczekać i zobaczyć, jakie decyzje zostaną podjęte po prostu.
1: Ale czy to pokazuje, że jednak amerykański establishment nadal ma ten silny konsensus co do znaczenia odstraszania Rosji?
0: Konsensusu chyba nie ma, ponieważ wiadomo na przykład, że takie postaci w kręgu najbliższym Donalda Trumpa jak J.D. Vance są bardzo krytyczne w stosunku do współpracy z Europą. W związku z tym mówienie o konsensusie jest może lekką przesadą. Natomiast są osoby w kręgach republikańskich i demokratycznych, które bardzo wspierają dalszą ścisłą współpracę Stanów Zjednoczonych z Europą. W związku z tym na pewno pojawią się głosy krytyczne i być może to będzie miało jakiś wpływ na następne decyzje prezydenta.
1: Trump zasugerował również wycofanie wojsk amerykańskich z Włoch i Hiszpanii. No nie wiemy, na ile to są poważne groźby, czy po prostu kwestia retoryki prezydenta amerykańskiego, ale na ile to ma związek z tym, jak bardzo europejskie kraje popierają działania Donalda Trumpa w Iranie, a raczej ich nie popierają, bo ta decyzja o żołnierzach z Niemiec, no ewidentnie jest efektem napięć na linii Donald Trump i Friedrich Merz.
0: Napięcia między Hiszpanią, zwłaszcza i Włochami z drugiej strony i Stanami Zjednoczonymi powstały w związku z tą wojną w Iranie, ponieważ chociaż to miało trochę odmienne znaczenie, ponieważ w przypadku Hiszpanii Hiszpania odmówiła prawa amerykańskim statkom powietrznym lądowania na swoim terytorium, natomiast w przypadku Włoch, tego co się orientuje, to sprawa polegała na tym, że Amerykanie nie uprzedzili Włoch, że będą starali się wykorzystać te bazy amerykańskie we Włoszech w tych celach, więc no ale to tylko wskazuje na to, że prezydent Trump jest bardzo wrażliwy na tą krytykę. To nie jest nic nowego. Wiemy, że prezydent ma bardzo duże ego i bardzo nie lubi być krytykowany. To jest, że tak powiem, immanentna część tej postaci, tak bym to określił.
1: Decyzja o redukcji wojsk zbiega się w czasie z ostrzeżeniami, że Rosja w najbliższych miesiącach może chcieć przetestować spójność sojuszu. Czy pan tutaj widzi ten związek, czy te sygnały z Waszyngtonu mogą zostać odczytane w Moskwie jako no po prostu zachęta do takich działań?
0: Rosja próbuje osłabić spójność sojuszu od czasu jego powstania. Jeszcze w czasach Związku Radzieckiego to był jeden z celów strategicznych Rosji, osłabić spójność, a najchętniej podkopać zaufanie między różnymi członkami sojuszu. W związku z tym to, że Rosja podejmuje tego typu działania obecnie, to nie jest nic nowego. Natomiast pojawiają się niepokoje związane z tym na przykład, że zwiększyła się aktywność rosyjskich służb w takich państwach jak Estonia, ale też w innych państwach europejskich. W związku z tym to można odebrać jako jakiś rodzaj przygotowania Rosjan do działań hybrydowych, które miałyby podkopać zaufanie sojuszu, członków sojuszu wzajemne. Tutaj trzeba niestety powiedzieć, że to, co prezydent Trump robi i te sygnały, jakie wysyła, no nie wzmacniają tej spójności sojuszu, tak bym to ujął.
1: A czym mógłby być taki test praktycznie, ta prowokacja?
0: No, w wielu scenariuszach, które się pojawiły w ostatnich latach, uwaga jest skupiona na sytuacji w państwach bałtyckich, ponieważ tam jest spora część populacji, to są nie obywatele, ale etniczni Rosjanie, w związku z tym się uważa, że to może być miejsce, gdzie taka prowokacja może znaleźć miejsce, natomiast NATO jednak podjęło pewne kroki w tym celu, żeby obniżyć prawdopodobieństwo takich działań rosyjskich, ponieważ we wszystkich krajach bałtyckich stacjonują siły natowskie, które są traktowane jako taki, po angielsku to się mówi, tripwire, czyli w momencie, kiedy by Rosjanie tam ruszyli, to byłaby natychmiastowa reakcja tych sił natowskich w tych krajach bałtyckich. Natomiast Rosja na pewno nie zaprzestanie działań zmierzających do osłabienia spójności wewnętrznej sojuszu.
1: A co Rosja mogłaby chcieć tym osiągnąć? To miałby być pokaz siły?
0: Nie, no to chodzi przede wszystkim o to, że Rosja najchętniej by miała bilateralne stosunki z czołowymi państwami europejskimi, ponieważ wtedy ten parytet siły rosyjskiej, na przykład w odniesieniu do Francji, do Niemiec, jest dużo korzystniejszy z punktu widzenia Rosji niż odnoszenie się do dobrze działającego sojuszu wojskowego, w którym znajdują się największe gospodarki świata, z którymi Rosja w ekonomicznych zmaganiach z NATO nie miałaby najmniejszej szansy.
1: Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, mówi, państwa europejskie zrozumiały sygnał ze strony Stanów Zjednoczonych i podejmują działania, by wdrożyć uzgodnienia dotyczące korzystania z baz wojskowych. Co to znaczy?
0: To znaczy, że jednak prawdopodobnie może być to wycofanie tych 5000 żołnierzy amerykańskich z Europy. Natomiast przypuszczam, że to nie będzie oznaczało dalszego procesu, który będzie kontynuowany, czyli że to osłabienie będzie miało taki charakter symboliczny. No, Trump już taką decyzję zaanonsował, więc prawdopodobnie byłoby mu trudno się z tego wycofać, bo by to oznaczało jego problem z jego wiarygodnością. Natomiast przypuszczam, że jednak działają za kulisami bardzo silne siły amerykańskie, które jednak będą starały się ochronić te dobre stosunki transatlantyckie między Stanami Zjednoczonymi i Europą. No, jak to ktoś powiedział, mamy jeszcze 2,5 roku z Donaldem Trumpem i trzeba zrobić wszystko, żeby te szkody możliwe, które mogłyby powstać w tym kontekście, były jak najmniejsze.
1: No i cały czas też padają takie sakramentalne, powtarzalne cały czas deklaracje o tym, że takie decyzje właśnie powinny skłonić Europę do zwiększania wydatków na obronność i przejęcia większej odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo. To też już słyszymy od 2 lat, w czasie których Donald Trump jest z nami.
0: No, Donald Trump był z nami już od wielu lat, ponieważ był już, miał jedną kadencję jako prezydent Stanów Zjednoczonych, w związku z tym wtedy te jego działania przyniosły pewien pozytywny skutek, ponieważ państwa członkowskie NATO zgodziły się do podniesienia wydatków do 2% i w dniu dzisiejszym praktycznie rzecz biorąc wszystkie ten poziom osiągnęły. Potem została podjęte to zobowiązanie, że poziom tych wydatków na obronność musi wzrosnąć do 3,5% bezpośrednich wydatków na obronność plus 1,5% na podwyższenie możliwości zareagowania na konflikt w innych dziedzinach. W związku z tym no, tutaj Trump miał pozytywny wpływ na to, że Europa zrozumiała, że trzeba się w tej sytuacji zbroić. To zresztą jest coś, co Europa jako taka też jest zainteresowana. Jest ta kwestia tej strategicznej autonomii, którą Europa stara się zbudować. W pewnym sensie też pod wpływem Trumpa i to jest pozytywne, ponieważ no, Stany Zjednoczone mają też inne problemy, z którymi muszą się uporać. Europa jest tylko jednym z teatrów, na których Stany Zjednoczone działają, że tak powiem.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był Państwa gościem.
2: To jest powtórka.

0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 20 statków przygotowuje się w Turcji do przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy. 4 napady z użyciem noża w ciągu doby w Barcelonie. Nie żyją 2 osoby. W informacjach również o tym, co dalej ze sprawą umowy giełdy kryptowalut Zonda Krypto z Polskim Komitetem Olimpijskim. Minęła 4. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Turcja przygotowuje się do zwodowania nowej flotylli mającej podjąć próbę przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy. Do wypłynięcia z Turcji przygotowuje się 20 łodzi, poinformował portal Jerusalem Post. Po raz pierwszy istnieje realna obawa, że może dojść do starcia zbrojnego między stronami, ostrzegły izraelskie media. Jak dodano, dyplomaci pracują za kulisami, aby złagodzić napięcia. Flotylę organizuje turecka Fundacja Pomocy Humanitarnej, która podjęła już podobną inicjatywę w 2010 roku. Flotylla została zaatakowana przez Izrael w trakcie próby sforsowania blokady Strefy Gazy. W incydencie zginęło 9 tureckich aktywistów. W odpowiedzi na atak Turcja zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Zostały one odnowione dopiero w 2016 roku. W obszarze metropolitalnym Barcelony w północno-wschodniej Hiszpanii w ciągu 24 godzin doszło do 4 napadów z użyciem noża. 2 osoby zginęły, a kilka zostało rannych. Do najgłośniejszego zdarzenia doszło w sobotę około 11 w miejscowości Esplugues de Llobregat, gdzie mężczyzna pochodzący z Afryki Północnej śmiertelnie pchnął nożem kobietę, po czym uciekł z miejsca zbrodni. Kobieta zmarła, a sprawca został szybko namierzony przez katalońską policję. Regionalna szefowa resortu spraw wewnętrznych Núria Parlon zaprzeczyła, aby w regionie miał miejsce kryzys bezpieczeństwa, a partie opozycyjne łączą ataki z kwestią imigracji i niedawną decyzją rządu centralnego o legalizacji pobytu około 500 tysięcy migrantów. Ogłoszono przyznawane przez Columbia University nagrody Pulitzera, honorujące redakcję mediów i twórców za wybitne osiągnięcia w dziennikarstwie. Dziennik The New York Times zdobył 3 nagrody, w tym za dziennikarskie śledztwa dotyczące konfliktów interesów Donalda Trumpa, które, jak uzasadniło jury, ujawniły, jak prezydent przełamywał ograniczenia i wykorzystywał możliwości związane z władzą, wzbogacając rodzinę i sojuszników. Publicysta Masha Gessen otrzymał nagrodę za przenikliwe eseje o rosnących reżimach autorytarnych, a fotograf Saher Al-Ghora za zdjęcia dokumentujące zniszczenia i głód w Strefie Gazy. Inny dziennik The Washington Post zdobył nagrodę za służbę publiczną uznawaną za najważniejsze wyróżnienie. Dotyczy ono m.in. relacji o działaniach administracji Trumpa zmierzających do redukcji federalnej administracji i przekształceń państwa, m.in. poprzez inicjatywy związane z Elonem Muskiem. Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto, jaką zawarł Polski Komitet Olimpijski. Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma też pieniędzy od sponsora. Zarówno dla komitetu, jak i medalistów olimpijskich PKOL zastanawia się, jakie kroki prawne może teraz podjąć. Szuka też potencjalnych nowych sponsorów, ale ci wolą pozostać anonimowi. O szczegółach opowie Błażej Kulesza.
2: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
3: czyli neon zniknął z fasady budynku.
2: To jak mówi rzeczniczka PKOL Katarzyna Kochaniak, zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
3: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkich formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
2: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKOL się nie zgłosił. Wciąż trwają poszukiwania nowych sponsorów.
4: Jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawniać. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKOL-u.
2: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes z PKOL.
4: I w dalszym ciągu twierdzę, że prezes działał w dobrej wierze. Dobrej wierze. Nie można kopać leżącego tylko dlatego, że chciał dobrze.
2: W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsora wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Maturzyści są już po maturze z języka polskiego. Ben O'Connor pytał ich zaraz po wczorajszym egzaminie o tematy tegorocznej matury.
5: Poszło wystarczająco dobrze, będzie zdane. Temat na rozprawce był całkiem prosty.
6: A co to był za temat?
5: Wpływ pracy na życie człowieka oraz na jego otaczającą rzeczywistość. Ja odwołałem się do innego świata, proszę państwa do gazu, dżumy i zdążyć przed Panem Bogiem.
6: A część testowa jak wyglądała?
7: Standardowo były 2 teksty na początku. Były o zapisach informacji, o cyfrowym i o takim tradycyjnym papierowym. No i jeden był tekst bardziej o tym, że papier jest jednak nadal niezawodny, ponieważ te cyfrowe mogą ulegać awariom, one też mniej, krócej wytrzymują. No a drugi tekst był bardziej właśnie za tym, że te cyfrowe są lepsze, ponieważ papier może się spalić, możemy bardzo szybko stracić ogrom wiedzy.
1: W tym roku do matury podchodzi rekordowa liczba uczniów, bo jest ich aż 320 tysięcy. A dziś pora na egzamin z matematyki. Teraz to już wszystko, a kolejne informacje w TOK FM o 5:00. Dziś w zachodniej i północnej części kraju przewaga chmur i przelotny deszcz. Z kolei w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury również burze. Na wschodzie przewaga słońca i bez opadów. Termometry pokażą od 15 stopni na północy do 20 na zachodzie i do 28 stopni na wschodzie. Chłodniej nad morzem od 10 do 12 stopni.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
8: Łączymy się teraz z pierwszą naszą rozmówczynią. Jest nią dr Beata Rajba, psycholożka z Uniwersytetu WSB Merito Wrocław. Dzień dobry, kłaniam się pani.
9: Dzień dobry.
8: Dowiedziałem się, przygotowując się do naszej rozmowy, że jest pani mamą tegorocznego bądź też tegorocznej maturzystki.
9: Tegorocznej maturzystki, tak jest.
8: Nie słyszę w pani głosie żadnego rozedrgania. Dlaczego?
9: Myślę, że dlatego, że przygotowywałyśmy się obie. Poza tym no, jestem psychologiem i to zobowiązuje, chociaż mam wrażenie, że moja córa mniej się przejmuje maturą niż ja. To jest troszeczkę obronne, troszeczkę tak to, co słyszeliśmy w sądzie. Zobaczę, jak będzie. To jest forma takiej obrony przed wybieganiem, myślą, zbyt daleko, po to, żeby się nie stresować właśnie.
8: To ja zadam pani fundamentalne pytanie. Czy to wszystko ma jeszcze sens? Skoro matura wciąż w naszym kulturowym wzorcu jest czymś, co jest no, egzaminem, który warto zaliczyć z wielu powodów, nie tylko tych związanych z wykształceniem, a później pracą zawodową. A z drugiej strony właściwie rok rocznie dostajemy informacje i to właśnie w poniedziałek po godzinie 9, że są już pierwsze przecieki z matury z języka polskiego, jutro powtórzy się to z innymi przedmiotami i tak dalej. To czy nie jest to taka weryfikacja umiejętności załatwiania sobie czegoś, czy nie jest to weryfikacja sprytu, a nie wiedzy, którą uczeń, uczennica posiedli w ciągu ostatnich lat nauki?
9: Dla pojedynczych osób, które faktycznie dotrą do tych przecieków, na pewno. Natomiast większość maturzystów, myślę, że nawet jeżeli szuka przecieków w internecie, to dostaje setki stron, które chwalą się tym, że mają przeciek, natomiast w praktyce to nie jest autentyczne. Matura jest w naszym systemie koniecznością, dlatego że jest przepustką na studia, dlatego że jest przepustką do pewnych ścieżek kariery zawodowej, pewnych ścieżek zawodowych, których inaczej nie da się osiągnąć. I chyba tylko dlatego ma to sens. Tak naprawdę jest to dla większości maturzystów sprawdzian wiedzy, chociaż tylko z wybranych przedmiotów i z bardzo wyśrubowanymi wymaganiami.
8: Pani doktor, to ja zwrócę się teraz do pani jako ojciec ubiegłorocznego maturzysty, który już zaocznie miał w sobie pewną niezgodę. Otóż z wielu powodów, tutaj nie chciałbym zbyt wiele zdradzać, miałem świadomość tego, że koledzy, którzy w innej placówce piszą tę maturę, być może niekoniecznie będą robić to w okolicznościach bardzo restrykcyjnych, jeśli wie pani, co chcę powiedzieć. A mój syn, nie oczekiwałem, że on będzie miał łatwiej, to musi podołać zadaniu sam. I zastanawiałem się, co będzie, jak ja to przyjmę, jak ja sobie z tym poradzę, kiedy on tej matury nie zda. Ja wiem, że świat się wówczas nie zawali, ale mimo wszystko świadomość tego, że szczycą się zdaną maturą ci, którzy być może do końca nie zrobili tego w uczciwy sposób, a rozpaczają, bo jest to rodzaj jakiejś rozpaczy, ci, którzy robili to przykładnie od początku do końca, no to jest takie poczucie wewnętrznej, nie wiem, niesprawiedliwości, ale też i nawet w niektórych przypadkach traumy.
9: Ta niesprawiedliwość zaczyna się tak naprawdę znacznie wcześniej. Zaczyna się od tego, że niektórych stać na korepetycje, innych nie, że niektórzy chodzą do lepszych szkół, inni do gorszych. Tutaj jest ogromna przepaść między miastem a wsią. I tak naprawdę te niesprawiedliwości można by mnożyć. Oczywiście to nie jest sprawiedliwy system. Choćbyśmy, nie wiem jak próbowali, to matura jest tak naprawdę biegiem długodystansowym. Więc efekt jest taki, że nierówności się pojawią. Pytanie, co możemy z tym zrobić? Przełknąć chyba tę gorzką pigułkę i to jest najlepsze rozwiązanie, bo nie na wszystko możemy cokolwiek poradzić.
8: A czy takim fundamentalnym źródłem stresu dla maturzystów nie są rodzice przede wszystkim, a nie sam egzamin i właśnie ich niestabilność emocjonalna?
9: Absolutnie tak. Rodzice dzielą się tak naprawdę na dwie takie grupy. Pierwsza grupa to są tak zwani wygłuszacze, czyli osoby, które po prostu zajmują się swoim życiem i te osoby do końca nie rozumieją, dlaczego inni się tak emocjonują. To jest zresztą bardzo dobra strategia redukcji stresu, redukcji lęku. Natomiast znacznie gorzej ma druga grupa, czyli tak zwani monitorsi, którzy skupiają się tak naprawdę na kontrolowaniu, a właściwie mylą wiedzę z kontrolowaniem, więc to oni szukają w tej chwili przecieków, to oni zastanawiają się, jak można napisać maturę, jeżeli już mają dostępne tematy. To oni katastrofizują, czyli co będzie, jak nie zda, stanie się katastrofa. Oni też tworzą plany A do Z i zwykle mają te plany przygotowane. To jest coś, co człowieka tak naprawdę bardzo wypala. I teraz mogę sobie wyobrazić, że w wielu domach ten maturzysta przyjdzie z polskiego i zostanie zalany powodzią pytań. A co zrobiłeś? A jak to napisałeś? A jak z tym sobie poradziłeś? A jakie argumenty wysunęłeś? I tak naprawdę ta powódź pytań może być bardziej wyczerpująca niż sam egzamin. Ona nic nam nie daje i warto sobie z tego zdać sprawę, że tak naprawdę to, że my wiemy, nie oznacza, że mamy kontrolę nad sytuacją. To już nie jest nasza sytuacja i nie jest to nasze życie, tylko tego maturzysty.
8: Pani doktor, dlaczego pani uprawia ze mną terapię na antenie?
9: Uprawiam tak naprawdę terapię ze wszystkimi, ze sobą włącznie, bo sama jestem takim monitorcem i dzisiaj rano, kiedy za moją córką zamknęły się drzwi, miałam takie poczucie, że ja muszę siąść do internetu i sprawdzić, czy już nie ma jakichś przecieków. A później pomyślałam, po co? To tak naprawdę nic nie daje. Tak samo w momencie, kiedy ona wróci do domu, powie mi to, co będzie chciała. Natomiast rozliczanie jej z tego, w jaki sposób napisała maturę, nie jest tak naprawdę moim zadaniem. Moim zadaniem jest wsparcie i zrobienie dobrego obiadu, wzięcie na lody, odstresowanie.
8: No właśnie, bo przejdźmy, albo właściwie wróćmy do tej kwestii uczciwości. A dlaczego pani tych przecieków szukała? I nawet gdyby pani znalazła, to co by pani z tym zrobiła?
9: No właśnie nie szukałam tak naprawdę. Nawet gdybym je znalazła, to tylko miałabym poczucie, że ja wiem, bo przecieki pojawiają się co roku, ale zwykle po godzinie 9:00, czyli nasi maturzyści, ci zainteresowani już są na salach, w niczym im nie pomożemy, w niczym nie oszukamy. To jest tylko kwestia tego, w jaki sposób my sobie radzimy ze swoimi emocjami. I tutaj bardzo często, szczególnie w naszej kulturze, jest mylenie wiedzy z poczuciem kontroli, czyli jak wiem, to mam poczucie, że mam kontrolę. Tak naprawdę nie mam tej kontroli. I to jest gorzka pigułka, którą musi przełknąć każdy rodzic, że nasze dzieci dorosły i że one teraz piszą tę maturę na własny rachunek. My już nic nie możemy.
8: A z czego wynika, pani powiedziała, że charakterystyczne jest to dla nas, to poczucie sprawowania nad czymś kontroli?
9: My mamy kulturę, która promuje działanie, która promuje tak naprawdę często brak refleksji, ale w każdym razie promuje poczucie kontroli, wyścig szczurów. I to jest taki moment, kiedy bardzo często uciekamy się właśnie do takich zastępczych działań, kiedy nie możemy działać w sposób skuteczny, czyli nie możemy pójść i rozwiązać naszej matury za, czy też matury naszego dziecka za nie. W związku z tym jedyne, co możemy zrobić, to zbierać informacje. I bardzo wielu rodziców maturzystów w tej chwili to właśnie robi, troszeczkę się spalając, troszeczkę się za bardzo nakręcając i zapominając, jaka w tej chwili jest ich rola. A nie jest nią już pomoc w przedsięwzięciu matura, tylko wsparcie młodego człowieka, który już jest dorosły.
8: Z pani opowieści, pani doktor, wyłania się obraz tego, że egzamin maturalny jest egzaminem dojrzałości przede wszystkim dla rodziców, a nie maturzystów. I na ogół ci rodzice ten egzamin oblewają.
9: Myślę, że to jest tak pół na pół. Większość z nas, czy też połowa z nas ten egzamin oblewa i bywa toksyczna, daje się ponieść własnym emocjom i tak naprawdę obciąża nimi swoje dziecko. A część z nas doskonale sobie z nimi radzi. Takim sposobem radzenia nie jest upychanie głęboko stresu po kieszeniach, tylko uświadomienie sobie go. Mamy czas do tej godziny mniej więcej 13, kiedy nasze dzieci wrócą do domu, żeby się opanować, żeby się uspokoić i żeby troszeczkę sobie to pokładać w głowie.
8: Dlaczego w nas, do rodzicach, bo nie dorosłych, maturzyści też są dorośli, jest taka potrzeba zapewnienia dziecku wykształcenia za wszelką cenę, mimo że mamy do czynienia z samostanowiącym o sobie z punktu widzenia prawa człowieku, który powinien mieć wybór.
9: Z punktu widzenia prawa jak najbardziej tak, natomiast zauważmy, że większość rodziców jeszcze mówi o swoich dzieciach, czyli to jest moje dziecko, ono do mnie przynależy, taka filozofia, która tak naprawdę jest widoczna w języku, a przede wszystkim jest to wizytówka skuteczności rodzicielskiej i bardzo...
8: Czyli to przepraszam, jest... też dla nas to wizytówka jest nasza, czyli jakiś partykularyzm wdziera się tutaj w te relacje.
9: Wdziera się tak naprawdę, ja bym powiedziała, że taki troszeczkę narcyzm, może nie jako zaburzenie osobowości, ale jako taki koloryt lokalny znowu naszej kultury, która jest kulturą dumy i przypisywania sobie osiągnięć. Czyli jeżeli mojemu dziecku pójdzie na maturze, to ja sobie przypiszę osiągnięcia i to będzie znaczyło, że ja jestem dobrym rodzicem. To jest taka logika.
8: Doktor Beata Rajba, psycholożka z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Dzień dobry, kłaniam się pani doktor ponownie.
9: Dzień dobry ponownie.
8: Rozpocznę od wyznania, jeśli pani pozwoli. Zastanawialiśmy się z naszym wydawcą Michałem Tobolewskim, jak podejść do tematu matur, żeby tej kwestii nie spłycać, bo Radio Tok FM nie zasługuje na spłycone tematy i nasi słuchacze także. No, nie będziemy pochylać się nad tematami, uznaliśmy. Z drugiej strony taka garść porad, po którą można sięgnąć w mediach społecznościowych, też nie na miejscu, ale myślę, że ta kwestia, która wybrzmiała w pierwszej części naszej rozmowy, czyli ten współudział rodziców w zdawaniu egzaminu maturalnego, jest jak najbardziej okej. Bo być może też wielu dorosłym rodzicom pomoże dobrze przejść przez ten czas. Ja słuchając informacji Radia Tok FM przejrzałem swoje media społecznościowe i natknąłem się na 3 zdjęcia rodziców dorosłych, którzy fotografują się ze swoimi dziećmi i piszą: to jest ten dzień. Czyli w podtekście: razem zdajemy tę maturę.
9: Tak, to jest tak naprawdę troszeczkę zatarcie granicy między rodzicem a dzieckiem, które no, z jednej strony być może jest troszkę sztuczne, czyli tak jak my zrobiliśmy kubkę, mówi matka o niemowlaku, tak my zdajemy maturę, mówi rodzic o swojej maturzyście, a z drugiej strony też należy zrozumieć emocje, zrozumieć to, że często rodzic poświęcił bardzo dużo się zaangażował, płacił za korepetycje, sam siedział z dzieckiem nad lekcjami. Bardzo często jest tak, że on przeżywa bardziej niż dziecko, właśnie dlatego, że nie może nic z tym zrobić. Czyli ma zablokowaną możliwość działania, a jeżeli przypadkiem jest monitorsem, jeżeli ma taką potrzebę tego działania, to jego stres jest tym większy. Więc myślę, że należy to zrozumieć i należy też uśmiechnąć się nad dumą rodzicielską ze swojego maturzysty, który faktycznie dzisiaj wchodzi w dorosłość.
8: Pani doktor, użyła pani sformułowania: płacił za korepetycje, co wprost niemal oznacza, że my inwestujemy w wykształcenie naszych dzieci. Nie wiem, czy oczekując jakiegoś benefitu, nawet jeśli on jest niematerialny, a w kategorii uznania sąsiadów, rodziny, znajomych i tak dalej, to jednak jest to swego rodzaju inwestycja, no bo z reguły, jeśli płacimy, to spodziewamy się zwrotu.
9: Co więcej, inwestycja w Polsce powszechna, przy czym mam wrażenie, że nie chodzi tutaj nawet o to, że te 70% rodziców, którzy wykupują lekcje, robi to dla sąsiadów. Oni to robią po to, żeby ich dzieci miały lepsze życie, żeby znały języki, żeby lepiej sobie radziły w szkole, ale też niestety po to, żeby zapewnić im szansę w wyścigu szczurów. Wyścigu szczurów, który szczególnie w kręgach, gdzie dzieci idą na oblegane studia, i jest czymś co jest tyle szkodliwe, co powszechne.
8: Panie doktor, sytuacja ekonomiczna Polaków w porównaniu z tym, co było dekady temu, jest wiele lepsza. Co oznacza, że wielu rodziców stać już na to, by zapewnić swojemu dziecku korepetycje. W związku z czym, nie wiem, czy to jest wywód, który da się obronić, no, dużo większa liczba maturzystów, a później studentów osiągnie wykształcenie takie, które w teorii pozwolą na zdobycie dobrej, świetnie płatnej pracy. No, ale ta konkurencja też jest dużo większa. To troszeczkę kwadratura koła.
9: Oczywiście, że to jest błędne koło, bo z jednej strony inwestujemy w korepetycje, żeby nasze dzieci wyprzedziły inne, ale rodzice tych innych dzieci też inwestują w korepetycje, więc efekt jest taki.
8: Kto da więcej?
9: Kto da więcej, że Polska tak naprawdę korepetycjami stoi. Dla mnie to jest przerażające, dlatego że świadczy również o tym, że szkoła nie daje rodzicom tego, co uważają oni za przewagę na rynku edukacyjnym. No czyli kompetencji językowych, informatycznych. Co z tym zrobić?
8: Ale to jest nasza charakterystyka, pani zdaniem, czy ogólnoeuropejska, gdzieś rozglądając się, co jest za naszymi granicami?
9: W różnych krajach Europy jest różnie. Na pewno jest tak, że Polska przoduje, jeżeli chodzi o korepetycje, że w innych krajach są takie kraje, gdzie edukacja dzieli się na prywatną i państwową, i ta prywatna jest znacząco lepsza i zapewnia lepszą przyszłość. Na przykład w Wielkiej Brytanii przez długi czas 80% studentów wywodziło się ze szkół prywatnych. Natomiast z drugiej strony są też kraje, w których korepetycje są wręcz zakazane, dlatego że uważa się, że to właśnie napędza wyścig szczurów i napędza ogromną presję wobec młodych. Presję, że mają coś osiągnąć, że mają odnieść sukces, który jest ściśle określony, czyli jest studia wyższe, czyli dobra praca, coś, co tak naprawdę troszeczkę już nie jest zgodne z tym, co oczekuje ich na rynku pracy.
8: A jak to zakazane korepetycje?
9: W jaki sposób to wyegzekwować? Dobre pytanie. Natomiast faktycznie dzieci mają mieć w szkole wszystko to, czego potrzebują. I to jest taka idea, która jest dobra pod warunkiem, że szkoła jest dobra. Czyli, że ta szkoła jest przyjazna, że ta szkoła daje te kompetencje, które są konieczne na rynku pracy, że ona jest współczesna tak naprawdę.
8: Pani doktor, z pani punktu widzenia profesji, którą pani uprawia, do tegorocznego egzaminu maturalnego przystępuje około 345 tysięcy młodych Polaków. Ilu z nich wyjdzie z traumą z tego maturalnego czasu? Myślę o samych maturzystach, ale także ilu rodziców wyjdzie pokiereszowanych w związku z nerwami, jakie temu towarzyszą?
9: Trudno mi powiedzieć, ilu wyjdzie z traumą, natomiast mamy badania, które pokazują, że mniej więcej 51% maturzystów wychodzi z naszego systemu edukacji średniej wypalonych. I to jest ogromny problem, dlatego że oni już na starcie mają wszelkie objawy wypalenia zawodowego, mimo że jeszcze nie pracowali. Tyle tylko, że nie pracowali, ale jednocześnie, jeżeli policzymy sobie na przykład godziny nauki, godziny spędzone w szkole, czy też na robieniu zadań, to okaże się, że pracują na 1,5 etatu. Okaże się, że są przemęczeni, że nie widzą sensu tego, co robią, mają poczucie, że materiał jest nie dzisiejszy, że tak naprawdę dostają wiedzę teoretyczną, która jest im po nic.
8: No dobrze, a co się później z tym dzieje? Co się później z tym robi? Czy też zostawieni oni są samopas?
9: Chodzi o problemy psychiczne,
8: tak,
9: czy o których pani się z tą wiedzą?
8: Nie, nie, o problemach, o których pani przed chwilą wspomniała, o tym wypaleniu.
9: Tak naprawdę studenci, którzy są wypaleni, ci pierwszoroczni studenci, są najbardziej zagrożeni odpadnięciem ze studiów, czyli tym, że de facto troszkę pójdą po części własną drogą, natomiast po części po prostu nie będą w stanie się przystosować do nowego systemu, dlatego że ich siły są na wyczerpaniu. Przy czym to odpadnięcie ze studiów nie dzieje się na początku. Ono się dzieje mniej więcej w styczniu, w lutym, kiedy już minie ten pierwszy impet, zrobi się trudno. I w tym momencie okazuje się, że taki młody człowiek się wycofuje z relacji w grupie, że on nie jest w stanie współpracować w grupie, dlatego że po prostu nie ma siły, że odracza zadania i w efekcie one się spiętrzają, no i w końcu rezygnuje.
8: Władze wielu polskich

0: drogie. Drugim czynnikiem jest właśnie to wyczerpanie, wypalenie, które sprawia, że młody człowiek gorzej funkcjonuje na studiach i nie jest w stanie się zaadaptować. I wreszcie trzeci czynnik. Studenci, którym rodzice wybrali studia, to jest przestroga, mają o 18% wyższe ryzyko odpadnięcia ze studiów, bo to nie jest ich ścieżka życiowa, to nie są ich studia.
1: Ale rodzice też ulegają pewnej pokusie. Jesteś na tyle niedoświadczony, niedoświadczona życiowo, że jeszcze nie wiesz, co chcesz robić, więc ja ci wybiorę kierunek, który być może będzie przyszłością, taką zawodową, ekonomiczną.
0: Dokładnie tak. Rodzice bardzo często chcą zapewnić dziecku bezpieczeństwo ekonomiczne, a przy okazji spełniają własne marzenia. Tyle tylko, że nawet jeżeli dziecku uda się przejść studia w tym momencie, dorosłemu już człowiekowi, bo trudno tu mówić o dziecku, to może się zdarzyć, że nawet jeżeli będzie dobry w swoim fachu, będzie bardzo nieszczęśliwy. Mam takich pacjentów, którzy mają po 40-50 lat kredyty, dzieci, samochody w garażu, którzy mają ugruntowaną pozycję zawodową, ale codziennie rano wstają, patrzą w lustro i doznają takiego poczucia nienawiści wobec siebie, bo nie robią tego, co chcieli.
1: Pani doktor, zostało nam 1,5 minuty jeszcze. Chciałbym, byśmy zakończyli taką puentą, która być może okaże się pomocna rodzicom tegorocznych maturzystów, a może inaczej. Wielu z nas, dorosłych, ma takie poczucie, nawet jeśli nasze dzieci komunikują, że nie mam samodzielności, to wy, sprawując ten kontroling, decydujecie za mnie, to wówczas taki rodzic sobie myśli, jeszcze mi za to kiedyś podziękujesz.
0: Tak, myśli, jeszcze mi za to kiedyś podziękujesz, ale pytanie, czy ten rodzic zdaje sobie sprawę z kosztów emocjonalnych, z tego, jakie będą również koszta finansowe, przekwalifikowania się, pójścia na terapię. To wszystko są koszty, które ponoszą dzieci, jeżeli zawłaszczamy ich życie. Nie warto.
1: Dziękuję bardzo. Doktor Beata Dziękuję. Rajba, psycholożka z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, mama tegorocznej maturzystki Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie. Kłaniam się w towarzystwie doktora Michała Rynkowskiego, dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej. Dzień dobry, kłaniam się.
2: Dzień dobry.
1: Jest pan bohaterem mediów dzisiejszych. Występuje pan w roli eksperta przy okazji sprawy Markety Wondrouszowej, a więc mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku, która nie wpuściła do swojego mieszkania kontrolerki, w związku z czym grożą jej nawet 4 lata dyskwalifikacji, czyli niemożliwość uprawiania zawodu. Zastanawiam się, czy jest jakaś trafiona analogia do tej sytuacji. Do niech będzie. Piloci na przykład podlegają, czy też kierowcy zawodowi, kontroli trzeźwości. Nie wiem, czy z taką niezapowiedzianą kontrolą można przyjść do domu chwilę przed tym, jak oni wsiądą za stery albo za kółko samochodu. No ale mniemam, że jest to zbliżona sytuacja. I co, i rzeczywiście można z punktu widzenia obowiązujących przepisów zdyskwalifikować taką sportsmenkę, która na przykład boi się otworzyć drzwi, bo mieszka w niebezpiecznej dzielnicy?
2: Tutaj przede wszystkim, zanim jeszcze odniosę się do przypadku zawodniczki, chciałbym najpierw powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy przepisów antydopingowych. I sprawa wygląda w ten sposób, że zawodnicy są zobligowani do tego, żeby w sytuacji, kiedy zostaną poproszeni o to, żeby oddać próbkę, żeby tą próbkę oddać, czyli
1: próbkę moczu.
2: Próbkę moczu lub krwi. I tutaj przepisy stanowią jasno. Natomiast oczywiście zachodzą obiektywne okoliczności, w których zawodnicy mogą odmówić poddania się kontroli antydopingowej. Na zawodach jest to chociażby dekoracja medalowa, czy wywiad, czy generalnie spotkanie z mediami, czy na przykład jakaś bardzo poważna kontuzja, która uniemożliwia zawodnikowi przebywanie już w danym miejscu i zachodzi konieczność, żeby natychmiast jechać do szpitala. To jeżeli chodzi o zawody. Natomiast poza zawodami są dwie sytuacje, w których zawodnicy mogą być kontrolowani, czyli w momencie, kiedy tak zwanego jednogodzinnego okienka testowania, każdy zawodnik stopu jest zobligowany do podawania przetrwania jednogodzinnego okienka, kiedy jest dostępny dla kontrolerów antydopingowych.
1: Każdego dnia.
2: I to zawodnik wybiera, kiedy to okienko jest wpisane w dany dzień, czy to jest na przykład przedział od 6 do 7 rano, czy od 8 do

0: do 9, czy może być, mogą być to godziny wieczorne, więc to zawodnik o tym decyduje. Druga kwestia jest taka, że zawodnik może zupełnie poza okienkiem też być badany. I wtedy ta kontrola już ma charakter totalnie niezapowiedziany. Zawodnik zupełnie nie może spodziewać się, że ta kontrola się odbędzie. I teraz tak, jeżeli chodzi o przypadek czeskiej zawodniczki, mamy do czynienia, nie jesteśmy pewni do końca, co się wydarzyło. Sama zawodniczka twierdzi, że była badana poza okienkiem, natomiast tutaj nie mamy żadnego oświadczenia ze strony ITIA, czyli International Testing Integrity Agency, czyli agencję tenisową, która jest odpowiedzialna za wszelką walkę z patologiami w sporcie tenisowym. I jeżeli, powiedziałbym, z naszej perspektywy doszło do sytuacji, kiedy zawodniczka podała informację o tym, o kiedy chciałaby być kontrolowana, czyli podała ten jest slot jednogodzinnego okienka testowania, kiedy jest dyspozycyjna do kontroli i nie otworzyła wtedy drzwi, no to sprawa jest, powiedziałbym, przesądzona. Natomiast negatywnie dla zawodniczki. Natomiast jeżeli to się odbywało rzeczywiście poza tym jednogodzinnym okienkiem, no tutaj możemy już sobie dywagować. Sprawa nie jest taka oczywista.
1: Zapytam pana wprost. Po co podaje się okienka, skoro kontrola może przyjść niezapowiedziana i w każdej chwili najść zawodniczkę, zawodnika?
0: Dokładnie. Tutaj to bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim generalnie jest tak, że za brak, czy niestawienie się, czy brak, nieobecność zawodnika poza tym okienkiem, no nie ma konsekwencji. To kontrolerzy mogą próbować tak kogoś do tej kontroli antydopingowej znaleźć. Natomiast jeżeli nie znajdą...
1: Ale on ma prawo odmówić w myśl zasady my home is my castle?
0: Jeżeli tutaj powiedziałbym, jeżeli nie znaleźliby zawodnika, no to przynajmniej z naszej perspektywy, tak jak my to robimy w Polsce, no nie ma tematu, tak? My nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych konsekwencji wobec sportowca. Chyba że rzeczywiście widzielibyśmy, że zawodnik jest na miejscu, wszystko na to wskazuje i dalej unika kontroli antydopingowej, właśnie nie wpuszcza kontrolera. Wtedy sprawa już nie jest taka zero-jedynkowa, bo pojawia się pytanie, dlaczego to się dzieje. Ale zawodnik w trakcie roku ma trzy takie żółte kartki, które może wykorzystać. Czyli jeżeli jest raz nieobecny w miejscu pobytowym, drugi raz, trzeci raz, albo nie podał danych, bo to też jest kwestia niepodania danych albo po prostu nieobecności. I jeżeli wykorzysta dwa z tych trzech kartek, no to jest okej, nie ma żadnego naruszenia. Jeżeli już dopuści się trzeciego naruszenia, no to wtedy stawia się zarzut. Więc to nie jest też tak, że od razu za każdą pojedynczą sytuację grożą zawodnikowi konsekwencje. Jest tu pewien margines pozostawiony na to, że zawodnik może popełnić błąd, może o tym zapomnieć. No różne życiowe sytuacje się zdarzają.
1: A jak było z Wądrouszową?
0: No tutaj niestety nie do końca wiemy o tym, ponieważ w tej chwili pojawiło się oświadczenie zawodniczki. Ona twierdzi, że do kontroli doszło poza tym okienkiem, więc oczywiście nie znamy tutaj ani szczegółów sprawy z perspektywy kontrolera antydopingowego, no i też samej agencji tenisowej. Natomiast jeżeli zdecydowano się na postawienie zarzutu, wydaje się, że przynajmniej z perspektywy prokuratora, czyli tej agencji tenisowej, sprawa jest bardziej niż uprawdopodobniona. Tak, gdyby nie byli pewni swego, nie wystąpiliby z takim zarzutem i nie rozpoczęliby postępowania, które może się finalnie skończyć najpierw Sport Resolution, czyli takim Trybunale Arbitrażowym brytyjskim, ale później też docelowo w Trybunale Arbitrażowym z siedzibą w Lozanie do spraw sportu, więc tutaj oczywiście sądziłbym, że nie jest to takie oczywiste, że coś musi być na rzeczy generalnie, że z takim zarzutem agencja postanowiła wyjść. Ja też może...
1: Ale proszę sobie hipotetycznie załóżmy sytuację. Markieta Wądrouszowa podaje przedział. Jestem u siebie w domu między 10 a 11 do kontroli. Kontrolerka, bo kobiety kontrolują kobiety.
0: Tak jest.
1: Mężczyźni kontrolują mężczyzn. Puka do drzwi minutę albo pół minuty po. Zawodniczka to dokumentuje, nie wiem, nagraniem wideo. ma prawo odmówić, prawda?
0: Ma i jeżeli ten kontakt nastąpiłby już po godzinnym okienku, to tych konsekwencji nie ma. Kontrola musi się zacząć w jednogodzinnym okienku testowania, czyli kontroler musi być na miejscu już przed tym, jak się to okienko zacznie, czyli jeżeli zaczyna się o 8, no najlepiej by było, gdyby był 7:59, o 8 puka do drzwi i tak próbuje pukać, dzwonić jakkolwiek do 5 minut do zakończenia okienka. Wtedy może nawiązać kontakt telefoniczny z zawodnikiem, spróbować. Natomiast jeżeli nie uda się tego kontaktu nawiązać, no to wtedy spisywany jest protokół, że doszło do raport z nieudanej kontroli antydopingowej. No i oczywiście później już jest to sposób bardzo wnikliwy, analizowane przez prawników, którzy potencjalnie mogą właśnie zbudować z tego sprawę.
1: Kontrola ma to do siebie, że nie jest to jeden kontroler, który przechodzi do danego zawodnika, bądź kontrolerka do zawodniczki, tak? Bo rozumiem, że rotacyjnie działa ten system.
0: Tak, dokładnie. To nie jest tak, że mamy do czynienia, że zawsze ten sam kontroler będzie pukał do drzwi tego samego zawodnika. Tutaj po pierwsze, sprawa zależy od dyspozycyjności kontrolerów, zależy też od regionu i zależy od miejsca pobytu sportowca, no bo w różnych miejscach też ci sportowcy przebywają.
1: No to proszę sobie wyobrazić sytuację, że dotknięty traumami sprzed lat, mam w zwyczaju nie otwierać się drzwi obcym. Albo hipotetycznie załóżmy, że dany sportowiec przebywa na terytorium Republiki Południowej Afryki, gdzie jak wiadomo intruzom, otworzenie drzwi komuś obcemu z reguły naraża nas na konsekwencje i to daleko idące, włącznie z utratą życia. Proszę wybaczyć ten stygmat, jakim obarczam teraz RPA, ale nie mam, że tam bezpiecznie nie jest. Czy to jest okoliczność łagodząca? Czy ja mogę przynieść od swojego terapeuty zaświadczenie, że mam z tym kłopot, jestem dotknięty traumą, jestem w trakcie leczenia, w związku z czym nie podejmuję kontaktów z ludźmi dla siebie totalnie obcymi.
0: I tutaj rzeczywiście tak zawodniczka się tłumaczy, że obawiała się, tak nie była pewna, kto tak naprawdę stoi za drzwiami, czy to jest kontroler antydopingowy, czy też nie, i stąd jednak zdecydowała się nie otworzyć tych drzwi. Natomiast kontroler antydopingowy powinien w sposób widoczny nosić legitymację kontroli antydopingowej, więc już bardzo często tak mamy do czynienia z wideo domofonami, czy też nawet w takiej, powiedziałbym, ostateczności nawet kontroler mógłby zadzwonić do zawodnika, ponieważ ten numer jest dostępny, czy zrobić wideo rozmowę, tak, powiedzieć, że ja to ja, tak, jesteśmy pod drzwiami.
1: Wie pan, taką legitymację to można kupić w pierwszym lepszym sklepie z militariami.
0: Znaczy to teoretycznie można też policyjną odznakę podrobić, natomiast też obowiązek otwarcia drzwi policjantom, te konsekwencje mogły być poważne, tak, więc tutaj przepisy mówią jednoznacznie, że naprawdę musiałyby być bardzo wyjątkowe okoliczności, żeby uniknąć czy odpowiedzialności za to, za niewpuszczenie kontrolera antydopingowego. Tylko też mówimy, tak, o tym, że generalnie muszą się wydarzyć takie 3 sytuacje w ciągu roku. I też pytanie jest, tutaj wchodzimy w bardzo delikatne kwestie zdrowia psychicznego i za każdym razem, przy każdym takim przypadku, jeżeli zawodnik rzeczywiście zadeklaruje, że miał jakieś obawy, że faktycznie z jego zdrowiem psychicznym nie było najlepiej w tym momencie, to też musi przedstawić jakieś konkretne dowody w tym zakresie. To nie może być tak, że powie, że tego dnia akurat czułam się gorzej i to był główny powód, dla którego nie otworzyłam drzwi, to by było trochę za mało zdecydowanie. I zakładam, że w tym procesie będzie zawodniczka mocno próbowała uwiarygodnić swoją wersję wydarzeń.
2: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Samochód wjechał w tłum w Lipsku. Dwie osoby nie żyją, a 25 jest rannych. Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny z udziałem agentów Secret Service nieopodal Białego Domu. Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej o podobnym planie, ale w innych dniach, mówiła strona rosyjska. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Dwie osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych po tym, jak w centrum Lipska w Niemczech samochód osobowy z dużą prędkością wjechał w grupę ludzi. Sprawca, 33-letni obywatel Niemiec, został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Lokalne władze, ani policja na razie nie podały motywów działania sprawcy. Mężczyzna oraz nastolatek zostali ranni w wyniku strzelaniny z udziałem funkcjonariuszy Secret Service nieopodal Białego Domu, poinformowała waszyngtońska policja. Do incydentu doszło w parku między Białym Domem i pomnikiem Waszyngtona. Jeden z funkcjonariuszy po zauważeniu oznak posiadania broni przez podejrzanego mężczyznę zaczął go ścigać. Po chwili mężczyzna otworzył ogień do funkcjonariuszy, a napastnik następnie został postrzelony. Ani policja, ani agenci Secret Service nie określili, jakie zamiary miał mężczyzna. Chwilę przed incydentem przejeżdżała obok kolumna pojazdów z wiceprezydentem J.D. Vance'em, lecz nic nie wskazuje na to, by miała ona związek ze strzelaniną. W reakcji na incydent Secret Service tymczasowo zamknęła kompleks Białego Domu i poleciła schronić się przebywającym na terenie dziennikarzom i pracownikom. Prezydent USA Donald Trump wygłaszał w tym czasie przemówienie w Białym Domu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych. A przywódca Rosji Władimir Putin, przypomnę, zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, które ma obowiązywać 8 i 9 maja. Przekazała wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti. Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 1941-45. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał wtedy, że rosyjscy wojskowi złamali warunki zawieszenia broni ponad 10 tysięcy razy. Przemysław Czarnek chce być jak Mateusz Morawiecki i zakłada swoje stowarzyszenie. Te na razie nieoficjalne doniesienia częściowo potwierdzają politycy Prawa i Sprawiedliwości. W PiS-ie, pomimo ostatnich interwencji prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wciąż trwają przepychanki między frakcjami, a jej elementem jest właśnie tworzenie kolejnych stowarzyszeń. Po głośnym powołaniu stowarzyszenia Rozwój Plus przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego na podobny ruch miał zdecydować się kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Paweł Jabłoński, jeden z tak zwanych harcerzy ludzi Mateusza Morawieckiego, cieszy się, że w ramach PiS-u powstaje kolejna inicjatywa. A cel wszystkich jest jeden – odsunąć rząd Donalda Tuska od władzy.
3: Ale idziemy różnymi ścieżkami, takimi, które docierają do różnych grup wyborców. Zachęcam każdego i posła, i senatora, i sympatyka, nie polityka, czy nie polityka, czy samorządowca, żeby angażował się również poza życiem takim stricte politycznym, partyjnym, w różne inicjatywy równoległe.
2: Mniej rozmowny jest Zbigniew Kuźmiuk, którego zapytałem, czy Przemysław Czarnek pozazdrościł Mateuszowi Morawieckiemu.
4: Panie redaktorze, niczego nie pozazdrościł. Proszę poczekać, jeżeli stowarzyszenie powstanie, to pan dostanie jego listę i będzie pan znał jego członków.
2: Nieoficjalnie mówi się, że z kandydatem PiS-u na premiera stowarzyszenie zakłada frakcja maślarzy, między innymi Tobiasz Bucheński i Patryk Jaki. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. Jak dowiedziała się reporterka TOK FM, metod działania oszustów jest coraz więcej. Anna Gwitarek-Zabłocka.
5: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
6: To przestępstwo ma charakter masowy.
5: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
7: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
5: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
8: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
5: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: A więcej na ten temat piszemy na tokfm.pl. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dziś w zachodniej i północnej części kraju przewaga chmur i przelotny deszcz. Z kolei w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury również burze. Na wschodzie przewaga słońca i bez opadów. Termometry pokażą od 15 stopni na północy do 20 na zachodzie i do 28 stopni miejscami na wschodzie. Chłodniej nad morzem od 10 do 12 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Wtorek, 5 maja, to jest jednocześnie dzień urodzin 38, dodajmy, Adele, czyli wokalistki i autorki tekstów. Adele to tak naprawdę Adele Laurie Blue Atkins. Utwór Skyfall od nas dla Państwa na dobry początek tego dnia. Witamy w pierwszym programie TOK FM. Przed mikrofonem Wojciech Muzal, wydawcą naszego programu jest Jakub Żebrowski, a za konsoletą, za naszymi radiowymi sterami Liwia Prądzyńska. Dzień dobry.

0: Wtorek, 5 maja, to 125 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 5, a zajdzie o 25. Imieniny obchodzą dzisiaj Irena, Waldemar, Hilary, Ireneusz, Maksym, także Penelopa, Stanisław, Stanisława i Teodor. Najlepsze życzenia dla Państwa. 207 lat temu w majątku Ubiel koło Mińska urodził się Stanisław Moniuszko, kompozytor, dyrygent, pedagog, muzyczny i twórca Polskiej Opery Narodowej, autor m.in. Strasznego Dworu i Halki. 180 lat temu w Woli Okrzejskiej na Podlasiu urodził się natomiast Henryk Sienkiewicz, pisarz i laureat Literackiej Nagrody Nobla w roku 1905. W 1949 roku natomiast powstała Rada Europy. To organizacja, która zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną demokracji oraz praw człowieka. Polska należy do niej od 1991 roku. A 32 lata temu w Kijowie zastępca szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przekazał władzom RP tak zwaną ukraińską listę katyńską. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Polska ma podpisać traktat obronny z Wielką Brytanią, przekazał premier Donald Tusk. I to będzie drugi w ostatnich latach taki traktat, bo rok temu doszło do podpisania podobnej umowy z Francją. Szef polskiego rządu zapowiedział, że nasz kraj będzie adwokatem ponownego po Brexicie zbliżenia się Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. O szczegółach Maciej Kluczka.
1: O tym, że porozumienie z Wielką Brytanią jest już gotowe, premier Tusk poinformował na pokładzie samolotu lecącego z Armenii, gdzie odbył się szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Premier miał tam okazję porozmawiać z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem.
2: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
1: Reintegracji po Brexicie, a więc wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Faktu, którego na tę chwilę nie da się odwrócić, ale na pewno współpracę można zacieśniać, mówił premier. Rządzący, szczególnie w rozmowach kuluarowych, podkreślają, że w dobie wojny za naszą wschodnią granicą i w momencie, gdy lider Stanów Zjednoczonych, a więc Donald Trump, nie jest 100% przewidywalnym sojusznikiem. Wzmacnianie obronnych sojuszy w Europie jest naszym żywotnym interesem.
3: Więc wszystkie te elementy są jak takie cegiełki w wielkim systemie bezpieczeństwa państwa.
1: Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk, bo po podpisaniu traktatów obronnych z Francją i Wielką Brytanią Polska liczy jeszcze na trzeci tego rodzaju traktat z Niemcami. Jego podpisanie planowane jest na czerwiec.
0: Mówił Maciej Kluczka. Podpisanie tego traktatu z Brytyjczykami natomiast zaplanowane jest na 27 maja. Wszystko wskazuje na to, że wśród poszkodowanych w Lipsku nie ma Polaków. Na to wskazują słowa rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Macieja Wiewióra. Wczoraj w tym niemieckim mieście samochód wjechał w grupę ludzi. Sprawca to 33-letni obywatel Niemiec, który został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. W wyniku zdarzenia jedna osoba zginęła, a 25 doznało obrażeń. W związku z aferą w Kolegium Humanum wnioski w sprawie uchylenia immunitetów Szymona Hołowni i Michała Kobosky na razie jeszcze nie wpłynęły ani do polskiego, ani do europejskiego parlamentu. Szymon Hołownia przekonuje, że żadnego wniosku nie będzie. Michał Kobosko nie zmienia zdania i wszystko chętnie wyjaśni. Najnowsze informacje w sprawie uczelni, która nazywana jest fabryką, czy też była nazywana fabryką dyplomów, zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Zarówno Szymon Hołownia, jak i Michał Kobosko już jakiś czas temu tłumaczyli się i przekonywali, że na Kolegium Humanum nie studiowali. Potwierdzili jedynie, że zapisali się na uczelnię, ale nie podjęli nauki, nie zdawali egzaminów i nie dostali dyplomów. I tego trzyma się wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050, który nie wierzy w doniesienia o tym, że prokuratura będzie chciała uchylenia immunitetu Szymonowi Hołowni.
5: Jest to informacja z jednej strony wyssana z palca, ale jeżeli dojdzie do sytuacji, w której będzie musiał to wyjaśnić przed organami sprawiedliwości, to po prostu zrobi. W tej całej sprawie zdecydowanie powinien mieć status pokrzywdzonego i pomówionego, bo z jednej strony można być zainteresowany studiowaniem i złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, ale potem przypomnę, nie studiował, nie mówił, że studiował, nie ma dyplomu, nie mówił o tym, że ma dyplom i krótko mówiąc, nie ma żadnej najmniejszej sytuacji, w której można byłoby powiedzieć, że w jakikolwiek sposób byłby zainteresowany jakimś, nie wiem, mataczeniem w tej sprawie.
4: Afera Collegium Humanum to nie tylko nadużycia i przypadki ewidentnego łamania prawa, ale także masa spekulacji, zauważa wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
6: Każdy, kto jest przekonany o swojej niewinności, o tym, że ma czyste sumienie, powinien po prostu zacisnąć zęby i to ustać i tyle, no i czekać na wyjaśnienie sprawy. Pozostaje mi uszanować zdanie pana marszałka. Jeżeli twierdzi, że już nie ma sobie nic do zarzucenia, to ja tą opinię przyjmuję. Natomiast co będzie się działo dalej w tej sprawie, tego nie wiem, bo to nie zależy ode mnie. Jeżeli będą jakieś działania, czynności podejmowane, no to pewnie będzie ciąg dalszy, bez względu na to, jakie deklaracje złożył pan marszałek.
4: W przypadku ponad 50 osób zamieszanych w aferę Collegium Humanum skierowano już do sądu akty oskarżenia. Dotyczą one m.in. prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, byłych europosłów PiSu Karola Karskiego i Ryszarda Czarnieckiego, rzecznika prezydenta Andrzeja Dudy Błażeja Spychalskiego, byłego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, byłego ambasadora RP we Francji oraz byłego rektora Collegium Humanum. Wawrzyniec Zakrzewski, Tok FM.
0: Kasztany kwitną, więc i maturzyści zaczęli egzaminacyjny maraton. Jako pierwszy pisali wczoraj egzamin z języka polskiego. Po części testowej mieli do napisania wypracowanie, a były takie tematy do wyboru. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. I drugi temat, kiedy dla człowieka jest ważny, jak postrzegają go inni. Egzamin pisało 320 tysięcy osób. Ben O'Connor.
7: Maturzyści najbardziej zadowoleni byli z tematów wypracowań, które dawały dużo przestrzeni do własnej interpretacji.
8: Myślę, że będzie dobrze. Myślę, że trudniej było na próbnych na pewno niż na tym dzisiejszym, także mam nadzieję, że przyszłe egzaminy też tak będą wyglądały.
9: Temat na rozprawce był całkiem prosty.
0: A co to był za temat?
9: Wpływ pracy na życie człowieka oraz na jego otaczającą rzeczywistość.
10: Ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1980. 64, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
7: W trakcie trwania matur w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
11: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
7: Żeby zdać egzamin dojrzałości, maturzyści muszą uzyskać wynik powyżej 30%. Benedykt O'Connor, Tok FM.
0: A już dzisiaj o 9:00 matematyka. Meteorolodzy nie wykluczają, że w tym roku będziemy znów obserwować ekstremalne zjawiska w pogodzie na całym świecie. A to za sprawą El Niño, czyli zjawiska powstającego wskutek ponadprzeciętnego ogrzewania się Pacyfiku. El Niño zaczyna się wtedy, gdy temperatura powierzchni wody w środkowej części oceanu wzrasta o co najmniej 0,5 stopnia Celsjusza powyżej długoterminowej średniej. Jeśli różnica przekracza 2 stopnie, to już jest super El Niño. I w tym roku właśnie to może wystąpić, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
12: Jeżeli ktoś chciałby powiedzieć, że wzrost temperatury atmosfery wynikający z działalności człowieka będzie zrównoważony przez płód oceanów, mówiąc kolokwialnie, no to musi niestety się zmierzyć z faktem, że te oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
0: El Niño ma wpływ na pogodę na całym świecie, jak już wspominałem, a jego skutkiem mogą być na przykład upały w Europie, dotkliwe susze w Afryce i Australii, czy też powodzie w Ameryce i w Chinach. W południe zbiera się Rada Ministrów, która zajmie się między innymi projektem przygotowanym przez pełnomocniczkę rządu do spraw polityki senioralnej Marzenę Okłę-Drewnowicz, który przewiduje wprowadzenie bonu senioralnego. I ten bon ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65. rok życia. Mamy tutaj ograniczenie dotyczące progu dochodowego, o tym jeszcze będziemy wspominać później. Natomiast ten bon jest świadczeniem niepieniężnym, który jest przyznawany na usługi doraźne, trwające maksymalnie 2 tygodnie, polegające na pomocy w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego, jak na przykład pomoc w ubraniu się, przygotowaniu posiłków, czy też utrzymaniu porządku. I w związku z tym mamy do Państwa dzisiaj pytanie. Jak Państwo powinno wspierać seniorów i czy taki bon to jest dobry krok? Czekamy na Państwa głosy pod numerem 22 44 044.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 7 Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Millennium Dogs Against Gravity, największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce, rozpoczyna się 8 maja w kilku polskich miastach. Znany program i tegoroczne hasło, które brzmi poszukiwania, mówi Paulina Kwas z Silesia Film w Katowicach.
15: Poszukiwać będziemy jak co roku prawdy o świecie. Zachęcamy do tego, żeby eksplorować, odkrywać, jak co roku na Millennium Dogs Against Gravity przekraczać granice, ale też za pomocą filmów dokumentalnych, na styku ekranu i wspólnie przeżywanej rzeczy. No przede wszystkim poszukiwać prawdy o życiu i o nas samych.
14: Millennium Dogs Against Gravity w wersji stacjonarnej do 17 maja w katowickich kinach Światowity Rialto będzie można zobaczyć ponad 50 tytułów z całego świata, spotkać twórców i wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących. Opowiedz mi miasto to wystawa w Tyskim Muzeum z okazji 75-lecia przyznania Tychom praw miejskich. Rozpoczyna się również 8 maja. Na wystawie będzie można obejrzeć pamiątki rodzinne, dzieła sztuki, fotografie, dokumenty, wycinki prasowe i przedmioty codziennego użytku. Pojawiają się też opowieści osób, których rodziny zostały wywłaszczone w związku z rozbudową miasta. Nowe Tychy to była obok budowy nowej huty w Krakowie jedna ze sztandarowych inwestycji socjalizmu. Do lat 80. powstawały kolejne osiedla nazywane kolejnymi literami alfabetu. Towarzyszyła im budowana zgodnie z ówczesnymi trendami infrastruktura. 32 wykonawców z niepełnosprawnościami zaprezentuje się w sobotę podczas półfinału 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Kilkuetapowy konkurs zakończy się potem finałem w połowie czerwca na rynku głównym w mieście. Sobotnie całodzienne wydarzenie zakończy z kolei koncert Mietka Szcześniaka.

0: sprawdzamy teraz, co w pogodzie. Dzisiaj w zachodniej i północnej połowie Polski zachmurzenie będzie na ogół duże. Okresami większe przejaśnienia, na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Miejscami głównie na północy i na zachodzie opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy, Powarmię i Mazury również burze. Za to będzie to ciepły, kolejny ciepły dzień, bo temperatura maksymalna na dzisiaj to od 15 stopni na północy przez około 20 stopni na zachodzie do 28 stopni maksymalnie na południowym wschodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 23 minuty po godzinie 5. Jak państwo powinno wspierać seniorów i czy bon senioralny to jest dobry krok? 22 44 044. Pod ten numer proszę do nas dzwonić. Jako pierwszy dodzwonił się pan Marek z Warszawy. Dzień dobry, słuchamy.
2: Witam serdecznie. Dobra, jaki trudny temat dzisiaj. Powiem trudny i rozpocznę w sposób może mało... Mogę być zaatakowany zaraz na antenie, ale spróbuję mimo wszystko. Jestem przeciwnikiem tego bonu senioralnego. Jestem przeciwnikiem dlatego, że uważam co do zasady, panie redaktorze, tak jak 800 plus wcale nie przyniosło żadnych korzyści, tak uważam, że z kolei dawanie tego bonu senioralnego jest trochę takie ubaczające z mojego punktu widzenia. To jest straszne, że żyjemy w kraju, który mieni się 20. gospodarką świata. I to nie ma żadnego wspólnego związku to nie ma z żadną z władz, które się tutaj w Polsce zmieniają. Po prostu każda z nich nie przykłada do tego właściwej wagi. To jest po prostu straszne, że ludzie starsi mieliby dostawać jakiś bon, bo państwo nie stworzyło systemu, żeby mogli godne mieć emerytury. To jest takie trochę przerażające i przyznam szczerze, z jednej strony weźmy mógł taki odruch, chciał się jest taki, oto dobrze, państwo dba o seniorów, da im bon. Będą mieli łatwiej w życiu, ale na drugim biegunie od razu mi się taka lampka zapala, jak to jest, że ci seniorzy no po prostu nie mają godnego życia i takiej godnej możliwości zabezpieczenia swoich potrzeb sami. Muszą liczyć na innych. Oczywiście są wyjątki. To jest tak jak z 800 plus, że mnóstwo ludzi, którym w ogóle nieprzydatne były te pieniądze w żaden sposób, bo znam mnóstwo ludzi, którzy traktowali te środki jako coś tak zupełnie, no z uśmiechem na ustach, bo mieli mnóstwo pieniędzy i nie potrzebują tych pieniędzy. 500, potem 800 plus. Tak samo znam mnóstwo ludzi starszych, którzy

0: poszkodowany w pewnych okolicznościach życiowych. Ale jak pomyślę sobie, że emerytura, którą jako menadżer mając zarabiając jakieś dobre pieniądze i tak wcale nie będę miał wysokiej, bo taki jest ten system. I pomyślę, że moja córka będzie prawdopodobnie mnie jakoś wspierała, to przyznam, że coś mi tutaj nie gra i moim zdaniem państwo powinno stworzyć system, w którym ludzie starsi powinni mieć duże wsparcie. Mhm.
1: Czyli reasumując, panie Marku, patrzy pan na bon senioralny w ten sposób, że no, powinno być zdecydowanie więcej, lepsza oferta, większa.
0: Na pewno nie bon, na pewno nie bon, a bardziej systemowe rozwiązanie, które pozwoli...
1: Tak, żeby po prostu było na więcej stać naszych seniorów. Bardzo dziękuję. Pan Marek z Warszawy rozpoczął nam dyskusję, do której państwo tutaj mogą dołączyć, telefonując pod numer 22 44 044. Pan Piotr z Chorzowa jest z nami, słuchamy.
2: Dzień dobry, witam wszystkich, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. No trudno się nie zgodzić z panem Markiem. Ja podejrzewam, że zdecydowana większość z nas nie będzie popierała tego bonu, bo to jest takie ratowanie chorego systemu, w którym żyjemy niestety. Przez wiele lat odkładamy z każdą składką zdrowotną, odkładamy czy tam emerytalną, odkładamy pieniążki na emeryturę. Wiele, wiele, wiele lat ciężkiej pracy. I co się okazuje? Że państwo nas musi wspomagać jakimś bonem? Czy to jest śmiechu warte? Czy to jest jakaś farsa? Oczywiście, że każdy powie z emerytur, bo moi teściowie już są też na emeryturze. Rodzice niestety nie żyją, więc z tego już nie skorzystają. Ale na pewno każdemu się ten bon przyda, tylko tak jak pan Marek powiedział, no to nie jest ratowanie, to nie jest jakiś zdrowy system. My nie potrafimy w tym systemie odłożyć godnie na życie po pracy. Oczywiście dostając taki bon, gdzieś możemy z niego pewnie skorzystamy. Ja nie znam co prawda tego tutaj tej akcji. Nie wiem, jak to będzie długo trwało, czy to jest jednorazowe, czy wielorazowe. Nie znam tematu i może by pan mnie tu wesparł jakoś i rozjaśnił, bo pewnie dla wielu słuchaczy jest to zupełnie nowy temat. Mhm. Dla emerytów być może tak, bo siedzą w tym, śledzą, tak, natomiast dla nas nie. Ale panie redaktorze, szanowni słuchacze, no niestety, no nawet gdy nam się trafi dobre zdrowie na emeryturze, w porządku, ale co wtedy, kiedy niestety, ale skazani jesteśmy na jakiś ośrodek. U nas w naszym regionie dobry ośrodek to jest koszt w granicach od 4 do 7 tysięcy złotych na miesiąc. To ja się pytam, co my z tej emerytury będziemy mieć.
1: Panie Piotrze, a będzie coraz trudniej, bo seniorów wśród nas będzie coraz więcej, na co wskazują dane dotyczące demografii.
2: Ależ oczywiście, teraz, w obecnym czasie, bo ja wczoraj dzwoniłem w sprawie matur. Oczywiście dla mnie to jest ten system też chory, to całe SKE, OKE, na które płacimy masę pieniędzy. Płaćmy na emerytury, płaćmy na to. Nie potrzebujemy matur nadzorowanych przez system państwowy, co niedługo prezydent będzie nam układał pytania do z matematyki, na litość boską. Jeszcze odnoszę się, panie redaktorze, do tej całej nieszczęsnej matury na chwileczkę dosłownie. Mhm. Nie zdając matematyki na przykład, ktoś może być orłem z polskiego, z historii, pójść na dziennikarstwo. Nie, nie zdając matematyki, po prostu jest wyłączony z tego systemu. I co?
1: A trochę nas kusiło dzisiaj, żeby zapytać o to, czy o tę matematykę na maturze. Dziękuję. Pan Piotr z Chorzowa. Wracamy do tematu, który dotyczy bonu senioralnego. Czy to jest dobry krok i jak w ogóle państwo powinno wspierać seniorów? Pan Bernard z Norymberki zabiera głos. Już panu oddaję ten głos, ale wcześniej, bo nasz słuchacz zasugerował, że niezbyt wiele wiadomo na temat samego bonu. To już spieszę z informacjami, które mamy. Otóż taki bon przysługiwać będzie osobie, której średni miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł. To jest takie świadczenie niepieniężne, które jest przyznawane na jakieś takie doraźne usługi trwające maksymalnie 2 tygodnie, które polegają na przykład na pomocy w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego.

0: pomoc w ubraniu się, przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, czyli jak rozumiem takiego opiekuna, osobę, która pomoże seniorowi, można opłacić taką osobę z tego bonu. Pan Bernard jest z nami, słuchamy.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Kłaniam się. No, trudny temat, tak jak już przedmówcy tutaj zarysowali. Ja pozwolę sobie się nie zgodzić do końca z panem Markiem, z panem Piotrem. Uważam, że każda forma pomocy seniorom jest dobra. Teraz akurat wymyślono ten bon senioralny. Jeżeli jest jakieś kryterium dochodowe, które ogranicza po prostu wykorzystanie tego bonu, żeby to nie było tak, żeby nie było takiej urawniłowki, że wszyscy dostają po równo, to uważam, że dobry to jest sposób, tym bardziej, że wiem z relacji znajomych żyjących w Polsce, którzy mają trochę mniejsze dochody emerytalne, że jest to często problem z zakupem leków czy z jakimiś takimi nieprzewidzianymi wydatkami. Także uważam, że to jest dobry pomysł i mam nadzieję, że to seniorom się przysłuży na tyle, żeby ci, którym się tak dobrze nie powodzi, mogli sobie jakoś pomóc. To tyle z mojej strony. Dziękuję.
0: Pozdrawiam. To był pan Bernard. No, zdecydowanie łatwiej jest oceniać zasadność takiego świadczenia w sytuacji, gdy nie jesteśmy na miejscu seniora, osoby o niskich dochodach, dla której jest to jednak jakaś forma pomocy. Tak myślę. Pan Włodek telefonuje z Wrocławia. Słuchamy.
2: Dzień dobry. Witam pana redaktora, wszystkich radiosłuchaczy. Ja sobie po prostu tak samo jak pan Bernard. Halo?
0: Jest pan na antenie.
2: Dobrze, właśnie, bo to się też nie zwykł mi głos. Po prostu powiedzieć, że każda forma seniorom jest potrzebna. Właśnie leki, jakieś tam badanie, ostatnio cięcia tam na tomografię komputerową. Pani, druga ministra zamierza szukać pieniędzy tam, gdzie nie trzeba. I po prostu powiem tak. Ten próg, co pan powiedział, ten 3460 na osobę w rodzinie. Dobra, niech będzie. Ktoś wyliczył statystycznie tam te minimum. Dobra, niech będzie. Ja bym był za tym, żeby to było, że jeżeli ktoś tego nie przekracza, dostaje go w pełnej wysokości 100%, na przykład ustalmy jakąś tam kwotę na rok, na przykład, ja strzelam, 9 tysięcy to Polska tego nie utrzyma na każdego, ale niech będzie 5 tysięcy, 5-7 tysięcy, w granicach takich rzeszcze budżetowy wytrzymał, ale jeżeli ktoś to przekracza, jemu to jest tak potrzebne, jak kwiatek do kożucha, no bo ma nieważne dochody, z tytułu pracy, emerytury, czegokolwiek, ma kilka średnich krajowych albo kilkanaście, to uważam, że dawanie to nie ma sensu, tak samo jak dawanie 800 ludziom, co mają zarobki set tysięczne po prostu, czy wielomilionowe. Na przykład ja byłbym na przykład ja bym zrobił tak, że każdy ma, czy prowadzi działalność firmy, czy ma jakiś tam dochód roczny, to nieważne, jaki tam rozlicza się PIT-em, CIT-em, czy jakimkolwiek podatkiem w kolejnym roku. I po prostu, jeżeli też taki próg ustalić, na przykład, nie wiem, na przykład, niech będzie to 3400.
0: No w każdym razie chodzi o to, pan Włodek z Wrocławia, jak rozumiem, tutaj podnosi argument, że osoby, które naprawdę potrzebują, powinny dostawać świadczenia chociażby 800+, i tutaj trudno się nie zgodzić, ale zdaje się, że sęk w tym, jak machina państwowa miałaby właśnie te rozgraniczać, wybierać te grupy społeczne, te osoby, według jakich kryteriów, kto miałby o tym decydować i tak dalej. To było wyzwanie, które pojawiło się, gdy dyskutowaliśmy o wprowadzeniu 500+, jeszcze wtedy. Pan Piotr z Pruszkowa, słuchamy.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja nawiążę do takiej jednej rzeczy. Nie wiem, czy pan pamięta, dlaczego Platforma Obywatelska przegrała w 2016 roku wybory. W momencie, kiedy naprawdę inwestowali w kraj niesamowite pieniądze, kraj się rozwijał niesamowicie, wszystko szło super, tylko odjechali od zwykłych ludzi. I problem był taki, że wie pan, 800+ to jest durny program, bo jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto. No znam osobiście ludzi, którzy mają gigantyczne dochody i dostają 800+ na dzieci. Ja osobiście przez całe swoje życie nie dostałem na dziecko nawet jednej złotówki. Nie dostałem w ogóle od państwa nic. Ale nawet nie chciałem tych pieniędzy, bo po prostu no zarabiałem i ja rozumiałem, że zarabiam na tyle, że te pieniądze, miałem przynajmniej nadzieję, powinny trafiać do ludzi, którzy tych pieniędzy potrzebują. I uważam tak samo, że żaden bon senioralny, po prostu zamiast wywalać pieniądze w błoto, pomoc celowa, to jest najważniejsze, co może być. To w tym momencie nawet pomogłoby im elektorat zdobyć, bo przecież naprawdę pieniądze wywalane w błoto, takie 800+, to ile z tych pieniędzy mogłoby się przysłużyć osobom, które tych pieniędzy naprawdę potrzebują. Mhm. Tak samo ten bon senioralny, on generalnie nic nie da, bo to takie żenujące jest. No. W momencie, kiedy ja słyszę, że jest korupcja na Ukrainie, 200 milionów ktoś zdefraudował, w tym momencie pan Sikorski mówi, że on 200 milionów natychmiast prześle im, żeby mieli, bo im brakuje. No. Nie, no nie tędy droga, no kurczę, no kraj się rozwija, naprawdę, jest super. Ja zawsze byłem za Platformą, zawsze głosowałem na nich, bo oni inwestowali w kraj. Pierwsza zasada, najpierw gospodarka głupcze, ktoś to powiedział, któryś z prezydentów, to było bardzo mądre zdanie, ale generalnie rzecz biorąc, pomoc powinna być, ale tylko i wyłącznie celowa dla ludzi, którzy tych pieniędzy potrzebują. W innym wypadku to jest przepalanie i wyrzucanie pieniędzy w błoto.
0: To był pan Piotr z Pruszkowa. Dziękujemy za ten głos. Pytanie, czy założenia tego bonu się wpisują w to, o czym mówi nasz słuchacz, o tej pomocy celowanej, bo proszę państwa, to jest bon na pomoc dla seniora, który ma określony poziom dochodów i potrzebuje opiekuna, pielęgniarza w domu, kogoś, kto pomoże w podstawowych potrzebach. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej jest z nami, słuchamy.
4: Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj gorąca linia, ciężko się dodzwonić, ale ważny temat dla wszystkich. Jeżeli nie jesteś jeszcze emerytem i seniorem, to wkrótce będziesz, tak?
0: To jest rozmowa potencjalnie o każdym z nas prędzej czy później.
4: Dokładnie. Tak jak czasami sobie myślimy, że to nas nie dotyczy, bo przecież seniorzy, ja nigdy nie będę seniorem, albo... To niestety takie jest takie życie. I teraz zadając naszego tematu dużo...
0: Panie Andrzej, proszę odsłonić mikrofon, bo to zdaje się, że coś tam...
4: Dużo mądrych głosów dzisiaj lepiej słychać?
0: Trochę lepiej, chociaż mam wrażenie, że coś nadal panu zakrywa ten mikrofon.
4: A teraz może...
0: No teraz to pięknie.
4: To dziękuję, kurczę, trzeba umieć używać telefon. Panie redaktorze, to jest tak, że bony nie jest dobra metoda. To jest tak, że ktoś tutaj zauważył, pan chyba z Nurembergi, taka urawniowka to nie jest dobry system, bo przecież mamy bardzo dobrze wyposażonych emerytów, którzy dostają emerytury po kilkadziesiąt tysięcy i na sprawę, czy należy im się, czy się nie należy, to już jest inny system, czy system jest chory, czy system powinien ulec reformie, no. Bo jest może taki prosty kanadyjski sposób, że jak emeryci z dwóch czy trzech filarów, w Kanadzie dostają trzy filary, mają za mało, to państwo, no może na to opiekuńcze, ale dobrze, że jest takie państwo, dopłaca im tam te $1000 takie jakby wyrównania, dostają jakieś bony na wynajęcie mieszkania, że już nie mogą utrzymać domu. Są jakieś różne benefity. Oczywiście nigdy nie jest idealnie. Nie będziemy gloryfikować jakiejś Kanady czy tam Niemiec. Wszędzie jest niestety tak, że to nie jest kraj dla starych ludzi. No. Ludzie myślą, że jak się nie zapiekują swoimi seniorami, no to oni będą siedzieć w milczeniu i czekać na śmierć. Nie. To jest nasze prawo, nasz przywilej i nie tędy droga. Bony oczywiście dać to łatwo. Poza tym, wie pan, dlatego ma być ograniczone na co? To od razu dać patologię, nie? Że, a na pielęgniarkę, a na opiekunkę, niech sobie ten emeryt wybierze. Chce na pielęgniarkę, to niech sobie wybierze na pielęgniarkę. Chce wydać i kupić sobie orzeszki, to niech sobie orzeszki. To niestety tak jest, że państwo nie powinno bardzo ingerować, natomiast prawda jest taka, nasz system emerytalny w Polsce nie jest najlepszym rozwiązaniem. To jest oczywiście wynik wielu rzeczy, te mundurowe emerytury, które, no, dlaczego generał ma dostawać 9 razy więcej niż profesor czy inżynier, który skończył. To nie jest fair, ale no, tak jest, jak jest. Pomagajmy naszym seniorom, są inne też możliwości takiego bezpośredniego udziału, a przede wszystkim nie zostawiajmy ich w samotności, bo to jest najgorsze, jak ludzie zostają sami.
0: To prawda. Chociaż to jest. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. To jest temat na trochę inną rozmowę, bo fakt, że niektórzy seniorzy są po prostu samotni i dla nich największą pomocą jest po prostu jakieś zainteresowanie, towarzystwo, nasza uwaga. To jest jeszcze inny rozdział tej historii o naszych seniorach. Do dyskusji wracamy za chwilę.
5: Są fajne promocje, można fajne rzeczy patrzeć normalnie w sklepie, gdzie
6: można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy, a my akurat z małżonką skorzystaliśmy z tego, że dostaliśmy karty podarunkowe.
7: W takich sytuacjach uruchamia się w nas takie szybkie, intuicyjne, emocjonalne myślenie, które reaguje natychmiast.
8: Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
7: Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody i kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego: o, tu może być nagroda.
8: Jeśli kupimy coś, co uznajemy za wartościowe, za ułamek ceny nominalnej, czyli takiej, która jest na metce, możemy się lepiej poczuć, jak taki Indiana Jones, który odkrywa skarby Majów.
9: Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: W Polsce zachodniej i północnej dzisiaj zachmurzenie na ogół duże, okresami większe przejaśnienia, a na pozostałym obszarze przeważnie umiarkowane. Głównie na północy i na zachodzie pojawią się opady deszczu, tak pewnie przez rolników wyczekiwane i wypatrywane, czy też przez sadowników, o czym w drugiej godzinie porannego programu, pierwszego programu TOK FM jeszcze będziemy rozmawiali, a jeśli chodzi o wskazania termometrów na dzisiaj, to od 15 stopni na północy przez około 20 stopni na zachodzie do maksymalnie 28 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej będzie tylko nad morzem, tam od 10 do 12 stopni.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Rząd zajmie się dzisiaj projektem wprowadzającym bon senioralny. Jak państwo powinno wspierać seniorów? Przy tej okazji pytamy naszych słuchaczy właśnie o te rodzaje wsparcia, też propozycje ze strony państwa, jak to wsparcie mogłoby wyglądać. I czy ten bon to jest dobry krok? 22:44:044. Dołącza do nas pan Łukasz z Będzina. Słuchamy.
11: Dzień dobry. Pozdrawiając pana Andrzeja, muszę zaapelować do redakcji, aby odbierać jego telefon w pierwszej trójce dzwoniących, ponieważ telefon szwankuje. Oczywiście to z ironią. Wracając do pytania, panie redaktorze, troszeczkę mi tu, oczywiście ja jestem, to chyba wszyscy wiedzą, za Koalicją Obywatelską, ale troszeczkę mi tu pachnie pisowskim przekupstwem ludzi starszych, którzy no niestety, pamiętamy, 13, 14 byli złowieni przez tą partię. Chociaż z drugiej strony, proszę pana, muszę powiedzieć, że każdy senior oczywiście patrzy z niecierpliwością na każdą jedną złotówkę, którą państwo może mu dorzucić do życia, które jest niestety bardzo ciężkie w naszym kraju dla seniorów. I przykre jest to, może już w mniejszej, może w mniejszym stopniu, ale niestety nasi seniorzy z bardzo dużym, z dużą zazdrością patrzą na życie seniorów z zachodu. Nam, młodym ludziom produktywnym, jest już łatwiej dogonić na przykład te nieszczęsne Niemcy dla prawicy. Ja osobiście powiem szczerze, bo tu się poruszył temat 800+. Moje dziecko ma odkładane te pieniądze. Mogę sobie pozwolić poprzez ciężką pracę na to, że nie wykorzystuję tych pieniędzy. Ale wracając, bo tutaj nikt nie odpowiedział na pytanie dosłownie, jak pomagać tym seniorom. Ja nie wiem, panie redaktorze, czy dalej są opodatkowane renty, emerytury?
0: Pewnie tak.
11: Właśnie. Proszę państwa, kolejki do lekarzy. Seniorzy powinni mieć tak zwane, nie wiem, guziczki czerwone, mówiąc w cudzysłowie. Oczywiście, jeżeli to nie zagraża życiu innym pacjentom, powinni być pierwsi wpuszczani bez kolejki do lekarzy. Nie wiem, może tutaj bym był lobbystą branży gastronomicznej, ale jakieś strony żywnościowe...
0: Panie Łukaszu, na chwilę tutaj pozwolę sobie dodać jedną rzecz do tego, co pan mówi. A czy nie obawia się pan, że takie... Tak, to, o czym pan mówi, brzmi racjonalnie, ale z drugiej strony wyobraźmy sobie napięcia społeczne, kiedy w jakiś sposób byliby faworyzowani seniorzy w tym sensie, że na przykład pierwszeństwo w kolejce, że na przykład jakoś szczególnie ułatwiony dostęp mieliby do ochrony zdrowia, gdzie ktoś, nie wiem, 10-15 lat młodszy, a może bardziej schorowany by nie miał tego. To nie takie proste to rozwiązać. Proste.
11: Panie redaktorze, proszę mi powiedzieć, ja jadąc w autobusie nie korzystam z komunikacji. Nie ma chyba osoby młodej albo w wieku średnim, która by nie ustąpiła miejsca w autobusie, w komunikacji miejskiej. Pewnie, że się zdarzą ludzie bez serca, bez jakiejś empatii, ale to naprawdę są jakieś osoby pojedyncze. Ja sobie nie wyobrażam, żebym, nie wiem, wykłócał się z osobą 70-80-letnią, dla której wyjście do lekarza, czy nawet... To jest wycieczka całodniowa nieraz.
0: Inna sprawa, panie Łukaszu, że w tych kolejkach już są seniorzy w przewadze, jak sądzę.
11: Tak, no mam nadzieję, że nie będziemy zaglądać do legitymacji, do dowodu, że ta pani jest pół roku starsza, a ta rok starsza.
0: A tak by się to mogło skończyć.
11: Mogłoby się tak skończyć, ale spróbujmy, bo to ja tak jak mówię, to by była już chyba jakaś naprawdę hipokryzja ludzi, którzy, nie wiem, no rzucaliby się tutaj z pazurkami na osobę starszą, która mogłaby. Tu powinien decydować lekarz i on powinien mieć pierwszeństwo. Pewnie gdyby było zagrożenie jakiegoś życia, czy jakieś poważniejsze choroby, ludzie mają prawo pierwsi skorzystać. No i na końcu mówię, proszę państwa, 30% osób starszych niestety, ale nie ma do kogo zadzwonić. I tutaj nie zastąpimy ludzi bliskich, bo tutaj wyłącznie rodzina. Pewnie, że może ktoś obcy do tej osoby zadzwonić, porozmawiać, wesprzeć słowem. To też jest ważne. Ale pamiętajmy, my młodzi, nie zapominajmy o swoich rodzicach, o swoich babciach, dziadkach. Wykonajmy ten telefon chociaż to drugi dzień, bo może przyjść taki dzień, że będzie za późno. Miłego dnia.
0: To był pan Łukasz z Będzina i wzajemnie, panie Łukaszu, dobrego dnia. Tutaj pragniemy dodać, że o kolejności państwa występowania na antenie decyduje kolejność, w jakiej po prostu państwo się dodzwaniają. My nie mamy na to wpływu. Kto kiedy się pojawi na antenie, no może w ostatniej chwili możemy się z panem Darkiem, Bogdanem, Przemysławem na zmianę połączyć, tak jak widzę w tej chwili, ale tylko w takiej krótkiej, powiedzmy, perspektywie. To tak zdradzając tutaj w kulisy na naszych prac nad programem, nad pierwszym programem TOK FM. Pan Darek z Warszawy jest z nami, słuchamy. Panie Darku, co pan by tutaj zaproponował, jeśli chodzi o jakąś dobrą rzecz dla seniorów ze strony państwa?
12: Dzień dobry, witam wszystkich. Cytując klasyka, nie idźcie tą drogą. Uważam, że seniorzy przez tyle lat swojej pracy, oczywiście ci, którzy ciężko pracowali, wiele swoich lat zasługują na zupełnie inne przeliczenie emerytur, a rozdawnictwo, no cóż, idą wybory. Więc wszystko władza robi, no żeby pewien elektorat też ściągnąć. Uważam, że to nie jest dobra rzecz, ponieważ tak jak program 800+ pokazał, że demografia w naszym kraju to jest największy problem i to powinno być zupełnie inaczej rozwiązane. Nawiązując do mojego poprzednika, emerytury nie powinny być opodatkowane oczywiście od jakiegoś tam progu, ponieważ to nie jest sprawiedliwe. Ludzie całe życie swoje płacili podatki i jeszcze na emeryturze muszą płacić podatki od tego, co zarobili, to, co im się tak naprawdę należy jak psu buda i tyle w temacie. Mi się wydaje, że większym problemem jest to, że nie ma w Polsce dzieci i powinni rządzący wprowadzić modę na rodzinę, bo to będzie największy problem. Nie seniorzy, bo seniorów będzie przybywać, a dzieci jednak ubywa. Nie moda na psiecka, tylko na rodzinę, na to, żeby Polska rosła, a nie się kurczyła. I że rozdawnictwo to nic dobrego, pomoc doraźna. Są od tego MOPS-y i tam ludzie się zgłaszają. Wtedy po weryfikacji seniorzy dostają sprawiedliwą pomoc. No i następna rzecz, no KRUS, tak? Może któraś władza wreszcie to ruszy. No i tyle w temacie. Mm-hmm. No, nie wiem, nie mam nic więcej.
0: To był pan Darek z Warszawy. Ja nie byłbym taki pewien, że zgłaszając się do opieki społecznej, taką dostaniemy super pomoc w każdej miejscowości, w której potencjalnie korzystamy z takiej pomocy. Pan Bogdan Stychów, słuchamy.
13: Dzień dobry, krótkim wojskowym tekstem pozdrawiam wszystkich. Jestem zbulwersowany. Rząd chce mi rzucić ochłap. Dwutygodniowa pomoc jakakolwiek. Oczywiście połknę ten ochłap, ale to jest żenujące i to jest tragedia mentalna. Panu Bernardowi zazdroszczę mieszkającemu pod Norymbergą sposób opieki państwa niemieckiego i stosowane metody pomocowe i po prostu wszystko, mając kawałek rodziny w Niemczech koło Düsseldorfu, to wiem, jak wygląda. Mniej więcej minimalnie wiem i to mi wystarczy. Państwo polskie niestety poległo i takie ochłapy rzucane. Nie wiem, czy mam powiedzieć, że to rozumiem, czy nie rozumiem. Ja przeżyłem 8 lat dorabiając do renty po nocnych zmianach jako tak zwany strażnik, ochroniarz. Opiekowałem się 8 lat sparaliżowanym ojcem. Udawało mi się pracować na nocne zmiany, a potem pomagałem pielęgniarkom z opieki, z przychodni rodzinnej, które przychodziły na codzienną higienę. 8 lat i mam w małym palcu całą naszą służbę zdrowia i opiekę społeczną, socjalną. To jest nędza, to jest tragedia. Czy potrafilibyśmy wziąć dobre przykłady z niemieckiej służby zdrowia, opieki socjalnej, ze Skandynawii? Ruszmy głowami, a nie utrzymujmy takich profesorów, którzy nas wykańczają po prostu, nie dając opieki dla tych wszystkich rodzin emeryckich, senioralnych i niepełnosprawnych. Mhm. Także pozdrawiam jeszcze pana Andrzeja z nad Odry. Czy on coś wie, czy Odra już odżyła? Bo mamy płacić kary za niedopełnienie rewitalizacji Odry, która umarła niedawno. I wstyd mi jest, że wody zrzutowe, solankowe z Górnego Śląska nadal wpływają do Odry. Uśmiechu i maturzystom cierpliwości i weny twórczej, nawet przy matematyce. Kłaniam się.
0: Dziękuję. To był pan Bogdan Stychów. Zbliżamy się do końca dyskusji, więc proszę państwa trochę o przyspieszenie. Pani Barbara z Lublina. Słuchamy.
14: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć tak. Po pierwsze, że słyszałam kiedyś w Radiu Tok FM, że przyznawanie 500+, być może 800+, osobom, które rzeczywiście mają poniżej jakiejś granicy, łączyłoby się z takimi kosztami, nakładami, które no nie wiem, przewyższają, które się nie opłacają i w związku z tym lepiej jest dawać wszystkim niż selekcjonować, niż wybierać. Nie wiem, czy to stosowałoby się też do seniorów, ale to mnie zastanowiło bardzo. A druga rzecz to jest taka, no jeśli by koalicja rządząca, na którą głosowałam, miała przegrać z takiego powodu, który jest dla mnie no może nieracjonalny, ale jest, to ja wolę, żeby nastąpiła taka akcja po to, żeby wygrać, bo jeśli nie wygra nasza koalicja, no to stracimy więcej niż to, co możemy teraz ofiarować seniorom, a na końcu no, tym seniorom też na pewno jakaś pomoc się należy. Także dziękuję bardzo.
0: Pani Barbara z Lublina, pan Przemysław z Karwolina teraz. Słuchamy. Panie Przemku.
15: A witam, dzień dobry.
0: Proszę mówić.
15: Mam takie pytanie, a skąd się wezmą pieniądze na ten bunt? To będziemy wysprzedawać, że tak powiem, Polskę po kawałku? Nie wiem, zaczniemy sobie od Śląska i będziemy sprzedawać powiatami, gminami, żeby zabezpieczyć te pieniądze? Czy może politycy z monopolu sobie wyciągną te pieniądze? Jak pan myśli?
0: Myślę, że sięgniemy po kartę kredytową.
15: Dokładnie. I co się stanie? Czyli dajemy na 500-800+, żeby się rzekomo poprawiła dzietność, a z drugiej strony już tym dzieciom, które jeszcze się nie narodziły, przypinamy, już nawet nie wiem, czy to kula, czy jakąś szynę, czy cokolwiek. Przecież te dzieci będą musiały to spłacić. Ludzie, musimy się zastanowić. Nie dajmy poklasku takim politykom, którzy rozsypują z samolotu, ze śmigłowca, jak to nazwał, tak zwał, pieniądze naszych przyszłych dzieci. No, po prostu do czego to prowadzi? Ja mam 50 prawie lat i będę miał dylemat, czy moje dzieci zostaną w tym kraju, czy one po prostu uciekną, bo tu będą z każdej złotówki zarobionej musiały odprowadzić 60% w formie podatków, które będą pokrywały kredyty, które były zaciągnięte na to, żeby moim rodzicom zapewnić nieselekcjonowany jakiś bon. No, ja wiem, to jest po prostu kiełbasa wyborcza, ale chyba czas z tym skończyć. I tu pani nie ma racji, bo jeśli my tak będziemy głosować w ten sposób, że no dobra, niech oni rozdają byle jak, ale ważne, żeby oni rządzili, no to powodzenia.
0: Zobaczcie, bardzo dziękuję.
15: Będziecie mieli państwo kontakt z wnuczkami.
0: Pan Przemysław z Garwolina, który ma tutaj sporo jest sensu w tym, co nasz słuchacz mówi, ale chyba to ugrupowanie, które zrezygnuje z tych świadczeń, przegra wybory po prostu. Pan Tomasz z Warszawy na koniec. Panie Tomku, jeśli mogę prosić o krótką wypowiedź.
16: Dzień dobry. Proszę pana, w całej tej dyskusji jest jedno duże niezrozumienie i niedopowiedzenie, ale to dotyczy szerokiego ogółu społeczeństwa. Mówi się, że wszyscy się składamy. Otóż nie wszyscy i nie solidarnie. Pamiętajmy, że tak naprawdę pod hasłem Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, do którego budżet dokłada i dokłada te ciężkie miliardy, tam są emerytury nie tylko gromadzone przez tak zwanych normalnych pracowników. Mamy cały KRUS, gdzie rolnicy płacą kwartalnie jakąś tam niewielką wkładkę, tak? A później, no niestety z budżetu są te emerytury jakby dopłacane, tak? Mamy cały fundusz kościelny, który od 15 lat jest nie do ruszenia, tak? Gdzie no po prostu de facto jest to kilka miliardów rocznie dopłacanych do emerytur księży. Mamy emerytury górnicze, gdzie wszystkie te pakiety górnicze, jak się dokładnie wczyta, to też zawierają dopłaty do emerytur.
0: A zatem, panie Tomku, ta lista jest długa i dopisywanie do niej naraża na pewne niebezpieczeństwo co coraz większe. Dziękuję panu i dziękuję państwu za dzisiejszą dyskusję. Polecamy się jutro o stałej porze. A już teraz pierwszy dzisiaj przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek o skandalu przy inwestycji potentata w branży. To na pierwszej stronie. O paliwowej samowoli. Budowlana anarchia, bezczelna patoinwestycja. Tak o budowie wielkich zbiorników paliwa mówią szczecińscy radni. Inwestor zaczął je stawiać bez zgody na budowę i podpiera się argumentem, że jest ważna dla bezpieczeństwa państwa. To, że w Podjuchach prawo łamane jest w wyjątkowo spektakularny sposób, wykryli sami mieszkańcy tej dzielnicy Szczecina. Od grudnia próbowali ustalić, co się dzieje w ich okolicy, dlaczego trwają hałaśliwe prace także w nocy i dlaczego nikt nie zapytał o zdanie choćby rady osiedla. Dopiero radni odkryli, że w pobliżu ich osiedla powstaje baza paliwowa. Zdobyli decyzję środowiskową dla tej inwestycji wydaną przez prezydenta miasta, a dokładnie Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Szczecinie. Wynika z niej, że na powierzchni 4 hektarów powstaje 7 zbiorników na paliwa w wysokości od 25 do 28 metrów. Całkowita pojemność ma wynieść ponad 161 tysięcy ton. Dodajmy jeszcze, że inwestor zapewniał, że w bazie mają być składowane paliwa dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ale to nieprawda. Teraz Rzeczpospolita. Szkoleni przez Zondę. Wykłady prowadzone przez branżę krypto miały pomóc śledczym zrozumieć nowe mechanizmy przestępczości. Dzisiaj rodzą pytania o granice ich współpracy z podmiotami komercyjnymi. Nie tylko pracownicy Zonda Krypto, ale i zaginiony dzisiaj prezes BitBeja Sylwester Suszek prowadzili szkolenia dla prokuratorów i policjantów. Choć bez wiedzy o rynku prokuratorzy byli ślepi i głusi, to w konsekwencji najlepsi śledczy muszą się dzisiaj wyłączać ze sprawy dotyczącej nieprawidłowości na giełdzie. Jeszcze rzut oka na dziennik Gazetę Prawną. Firmy odczują spór o sztuczną inteligencję w Unii Europejskiej. Unijne instytucje nie porozumiały się w sprawie zmian w AI Act. To oznacza, że już od 2 sierpnia niektóre firmy i instytucje publiczne mogą mieć nowe obowiązki. Spór dotyczy dostawców systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka oraz podmiotów stosujących takie narzędzia. Według obecnych przepisów mają realizować nowe wymogi, w tym wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem już od 2 sierpnia. Komisja Europejska i Parlament chcą przesunięcia tego terminu na 2 grudnia 2026 roku. Po informacjach o godzinie 6 będziemy mówili o projekcie Wolność w cieśninie Ormus.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Donald Trump bagatelizuje irańskie ataki na Zjednoczone Emiraty Arabskie i statki w cieśninie Ormus. Polska podpisze traktat obronny z Wielką Brytanią, ogłosił premier Donald Tusk. Przepisy są dziurawe. Tak samorządowcy komentują działanie systemu kaucyjnego w Polsce. Jest wtorek, 5 maja, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Prezydent Donald Trump zbagatelizował w rozmowie ze stacją ABC irańskie ataki na statki w cieśninie Ormus i emiracki port w Fudżarze, uznając, że nie były zbyt ciężkie. Uchylił się także od odpowiedzi na pytanie, czy stanowi to pogwałcenie obowiązującego zawieszenia broni w konflikcie z Iranem. Wbrew słowom Trumpa, władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich uznały atak za poważną eskalację. Emirackie Ministerstwo Obrony poinformowało, że chwyciło wczoraj 12 rakiet balistycznych, 3 pociski manewrujące i 4 drony wystrzelone z Iranu. Były to pierwsze irańskie ataki na Zjednoczone Emiraty Arabskie od blisko miesiąca. Władze Emiratów powiadomiły kilka godzin wcześniej, że atak dronów spowodował pożar infrastruktury naftowej w portowym mieście Fudżara, a w wyniku tego uderzenia rannych zostało 3 obywateli Indii. Polska podpisze traktat obronny z Wielką Brytanią, zapowiedział premier Donald Tusk po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Politycy rozmawiali podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. To ważne, żeby szukać partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w szeroko pojętej dziedzinie obronności, powiedział premier. Dodał, że dla Wielkiej Brytanii to też element ponownego zbliżania się do Unii Europejskiej.
18: Polska ze względów geopolitycznych, tradycyjnie też ze względu na wciąż dużą ilość rodaków w Wielkiej Brytanii, będzie pracowała na rzecz takiego zbliżenia, więc premier Starmer usłyszał pozytywną moją odpowiedź na swoją prośbę, żeby Polska była liderem tego procesu ponownego zbliżania się.
17: Traktat zostanie podpisany 27 maja. Nie cichną komentarze wokół powołania przez Karola Nawrockiego Rady Nowej Konstytucji. Rada działająca przy prezydencie ma zdaniem samego powołującego wypracować konstytucję nowej generacji roku 2030. To rodzaj politycznej zabawy, a nie poważna propozycja, komentował w TOK FM senator, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela.
19: Co to znaczy moment konstytucyjny? To znaczy wtedy, kiedy uda się zebrać większość, która jest w stanie porozumieć się i uchwalić nową konstytucję. W tej chwili takiej większości nie mamy.
17: Pierwsi członkowie Rady Nowej Konstytucji mianowani zostali podczas obchodów Święta Konstytucji 3 maja przez Karola Nawrockiego. Członkami Rady jest m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska czy były poseł PiSu Marek Jurek. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy. Benzyny 98 6 zł 99 groszy, a oleju napędowego 7 zł 31 groszy. Delikatnie natomiast tanieje autogaz, który nie jest objęty rządowym programem. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Samorządowcy i specjaliści alarmują, że system kaucyjny działa źle, a przepisy są dziurawe. Ostrzegają, że jeśli nic się nie zmieni, to mieszkańcy będą więcej płacić za wywożenie odpadów. Jakub Medek.
20: Profesor Artur Madurzejewski, zajmujący się gospodarką odpadami prawnik z Uniwersytetu w Białymstoku, przyznaje, że z psychologicznego punktu widzenia system kaucyjny to majstersztyk.
21: My mamy takie przeświadczenie, że ten system jest generalnie fajny, dlatego że ja mogę odzyskać część opłaty, którą zapłaciłem za opakowanie. No ale to wcześniej to sam zapłaciłeś.
20: Specjalista podkreśla, że w rzeczywistości jednak koszty, jakie powinni ponosić producenci, przerzuca się na gminy. Dlaczego? Wyjaśnia Piotr Odorczuk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczenia w Krakowie.
1: Po pierwsze tracą surowiec, który mieszkańcy teraz oddają gdzie indziej. No i też nie spełniają wymogów recyklingu. Większość gmin już w tym momencie płaci kary za niespełnienie tych wymogów.
20: To zaś zmusi gminy, jak dodaje przedstawiciel MPO, do podnoszenia opłat za odpady. Tych, które płaci każdy z nas. Jakub Medek, TOK FM.
17: Teraz jeszcze prognoza pogody na wtorek. Dziś w zachodniej i północnej części kraju przewaga chmur i przelotny deszcz. Z kolei w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmii i Mazury również burze. Na wschodzie przewaga słońca i bez opadów. Termometry pokażą od 15 stopni na północy do 20 na zachodzie i do 28 stopni miejscami na wschodzie. Chłodniej nad morzem od 10 do 12.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 6 minut po godzinie 6. To jest pierwszy program TOK FM. Naszym gościem jest teraz dr Grzegorz Gil, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, kłaniam się nisko.
0: Amerykańskie dowództwo centralne podaje, że dwa statki handlowe pod amerykańską banderą przepłynęły bezpiecznie przez cieśninę Ormus. Czy to znaczy, że projekt Wolność, projekt Donalda Trumpa wypalił, mówiąc kolokwialnie?
2: No przede wszystkim pragnę zwrócić uwagę na dosyć ciekawy timing tego wydarzenia, ponieważ równolegle trwają rozmowy w Pakistanie, który próbuje zgromadzić wokół tych samych interesów obydwie strony, a zatem Islamską Republikę Iranu i Stany Zjednoczone. No i wczoraj mieliśmy do czynienia z komunikatem w zasadzie z obu stron, że choć bardziej ze strony Abbasa Araghchiego, ministra spraw zagranicznych Iranu, że widać progres w tych rozmowach, natomiast nie spodziewam się, żeby Irańczyk mówił akurat o tym rozwiązaniu wojskowym. Iran oczywiście odpowiedział swoimi super szybkimi motorówkami, które zostały z uwagi na asymetrię bardzo szybko zneutralizowane przez eskorty amerykańskich okrętów. Niemniej to dosyć osobliwe i oryginalne rozwiązanie. Nie mam wątpliwości, że Donald Trump i projekt Wolność, sama nazwa, która ma tutaj budować pozytywne skojarzenia, jest elementem presji wywieranej na Iran, pokazującej, no musimy się, chcemy się z wami dogadać przy stole negocjacyjnym w Pakistanie lub gdziekolwiek indziej. Niemniej miejcie na uwadze, że jeśli te rozmowy będą szły w kierunku ślepego narożnika, to naprawdę jesteśmy w stanie w sposób militarny, biorąc pod uwagę naszą potęgę, o tę wolność żeglugi zadbać, ponieważ sprawy poszły za daleko. Czy to oznacza trwałe odczopowanie cieśniny Ormus, która dziś, przypomnę naszym słuchaczom, to mniej więcej 5 statków na dobę, które pokonuje to wąskie gardło w skali właśnie 24 godzin.
0: A ile było przed kryzysem?
2: Przed kryzysem to nawet 60 jednostek. A zatem, panie redaktorze, szanowni państwo, te środki militarne to nie jest też tak, że to jest coś, na co Amerykanie mogą sobie pozwolić w każdej chwili. To są także gigantyczne koszty. Natomiast no, koszty związane z zablokowaniem cieśniny idą już w miliardy, jeśli nie biliony dolarów. I tu tak naprawdę eskortowanie kilku więcej jednostek, które przeprawią się bezpiecznie po tym dawnym kanale żeglugowym o szerokości 3 km w jedną, w drugą stronę, nie licząc tej kontrpropozycji Iranu, to naprawdę nie jest game changer i spodziewałbym się, że przy nasycaniu tego ruchu i próbą powrotu zwiększania tych jednostek do kilkunastu, być może do 20-30, Iran będzie miał jednak tutaj wciąż sporą przewagę, biorąc pod uwagę ograniczenia geograficzne, że tak się wyrażę, ciasną koniunkturę, sytuację i nie spodziewam się tutaj w długim okresie sukcesu tej operacji bez, powtarzam, zaplecza politycznego i dopracowania porozumienia. No ale tu, jak wiemy, wciąż są duże rozbieżności.
0: Zaraz o tych rozmowach jeszcze będziemy mówili, ale tutaj pojawia się pytanie, czy Stany Zjednoczone, nie wiem, czy są za słabe, żeby zapewnić żeglugę w cieśninie, a może Iran z racji swojego położenia siłą rzeczy kontroluje tę sytuację?
2: No, w tym pytaniu zasadniczo jest odpowiedź. Nie chcę powiedzieć, że za słabe, natomiast oczywiście powtarzam, że taka potęga, także morska, jaką są Stany Zjednoczone, także ma swoje ograniczenia w wyeksponowaniu się, wchodząc w to wąskie gardło na szereg, jak sądzę, czynników, element zaskoczenia. Ewidentnie geografia sprzyja Iranowi i jest on w stanie w sposób bardzo skuteczny razić te cele. Natomiast, szanowni państwo, panie redaktorze, nie mam wątpliwości, że te kilkanaście motorówek to naprawdę jest ze strony Iranu najpewniej pewien gest symboliczny. To znaczy, no jeśli sytuacja miałaby się powtarzać, to sądzę, że Iran będzie w stanie podwoić, potroić, być może także skierować po prostu pociski balistyczne w kierunku tych jednostek. To jest już duże zagrożenie, także wizerunkowe, i wtedy zawieszenie ognia tak naprawdę wisi na włosku. Sądzę dzisiaj, że Iran zachowuje się, nie jestem tutaj absolutnie adwokatem Teheranu, natomiast stosunkowo w sposób wyważony i chce za wszelką cenę uratować sens rozmów w Islamabadzie. Niemniej powtarzam, jeśli Amerykanie będą próbowali taranem wyważyć i otwierać cieśninę, to byłbym tutaj sceptyczny.
0: Mm-hmm. Rząd Iranu przesłał pakistańskim mediatorom najnowszą propozycję, która dotyczy właśnie tych rozmów z władzami USA i drogi do zawieszenia broni, czy też do pokoju. Kto tutaj rozdaje karty w tej chwili? Iran czy Stany Zjednoczone?
2: Ja nie mam wątpliwości, że ta presja czasu i gigantyczne straty, o których już rozmawialiśmy, patrząc na także optykę państw zachodnich, zachodniej gospodarki, zerowanie niemalże zasobów gazu ziemnego w kontekście gospodarek europejskich, to, że to zagraża finalnie przemysłowi, rozwojowi ekonomicznemu, to jest pewien czynnik presji, który oczywiście nie jest odpowiednio wciąż zaopiekowany przez stronę europejską, która tłumaczy, że nie będzie tutaj wchodzić w militarną eskortę. Natomiast niewątpliwie dziś coraz częściej państwa europejskie zaczynają jednak Amerykanom kibicować w sposób miękki, dając im pewne dyplomatyczne błogosławieństwo. I to może oznaczać, że Amerykanie mogą czuć się troszkę pewniejsi w kontekście rozmów pokojowych. Przypomnę chociażby próbę, no właśnie, szantażu, wywierania presji na Republikę Federalną Niemiec przez Pentagon, która wieszczy perspektywę rychłą od 6 do 12 miesięcy wycofania kontyngentu 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Jednocześnie Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, publikuje post na Instagramie, który mówi, że Stany Zjednoczone są największym sojusznikiem natowskim dla Niemiec i Niemcy popierają zakaz nałożony na Iran wejścia w posiadanie broni jądrowej. To jest bardzo ważne. Mówię o tym, to jest niuans, można powiedzieć, w dalekim kontekście cieśniny Ormus. Natomiast ja mam wrażenie, że to jest jednak wzmocnienie pozycji Stanów Zjednoczonych w tych negocjacjach. Negocjacje, które oczywiście dotyczą dwóch wątków. Po pierwsze, wątek ekonomiczny związany z warunkami odblokowania cieśniny Ormus. Wiemy tu o irańskiej próbie komercjalizacji tego przepływu. to pojawia się bardzo konsekwentnie od kilku tygodni. To znaczy nie można odmówić pewnej wirtuozerii sprytu dyplomacji irańskiej. Po pierwsze musimy się z tym mitem rozprawić, że są to jacyś fanatycy z pasami szachida podwieszonymi pod marynarki i tak dalej.
0: Jest radzą sobie w tej sytuacji radzą nadspodziewanie sobie... dobrze. Chyba się Trump tego nie spodziewał, że to się tak potoczy. A przyjmując perspektywę w tej chwili naszych odbiorców, osób, które tankują swoje samochody, czy w jakiejś przewidywalnej przyszłości to, co się tam dzieje daleko od nas, dość daleko od nas, przełoży się na naszą sytuację na stacjach benzynowych w jakiś sposób?
2: No ja nie mam wątpliwości, że także to, co słyszeliśmy w serwisie wprowadzającym do naszego pasma porannej rozmowy, że tu te środki amortyzujące ceny ropy i benzyny, one w przypadku Polski na pewno są dostrzegane także przez Polaków, przez wyborców. Natomiast no, tu kłopotem jest oczywiście cena gazu ziemnego. Bogu dzięki, że jesteśmy po sezonie grzewczym, to naprawdę jest ważne z uwagi na ceny gazu, które tego skroplonego, co oczywiście się przekłada na kwestie także cen na stacjach benzynowych. I generalnie ja chciałbym zwrócić uwagę, panie redaktorze, na to, że to oczywiście jest wierzchołek góry lodowej. My jako konsumenci korzystamy ze środków komunikacji, tak, i tankujemy swoje auta, natomiast umówmy się szczerze, że na gazie stoi także duża część przemysłu, o czym już mówiłem. Ta specjalna agencja odpowiedzialna za jakby dyktowanie cen gazu, holenderska, to są gigantyczne podwyżki, biorąc pod uwagę megawattogodzinę. Mówimy tutaj przede wszystkim o energii elektrycznej, która także jest przecież pozyskiwana, generowana ze spalania gazu i to no, nie wygląda najlepiej. A zatem z jednej strony stacje benzynowe i to, co odczuwamy wszyscy mniej lub bardziej, być może jeżdżąc mniej, tak, decydując się na korzystanie z auta jedynie na dalekich odcinkach, a wybierając inne środki lokomocji na krótsze, i przyznam, że to także jest moja refleksja z ostatnich kilku tygodni, czy tu po lubelskich ulicach naprawdę opłaca się wyciągać auto, czy nie skorzystać jednak z innych możliwości. Sądzę, że takie myśli mają tysiące, setki tysięcy, jeśli nie miliony Polaków i nie tylko Europejczyków. A zatem stacje benzynowe to jedna, a druga sprawa to narzut finansowy i pełzająca inflacja. Myślę, że już nawet nie pełzająca, związana z tym, że firmy, korporacje po prostu narzucają już dzisiaj bardzo często od 20-30% wzrostu cen z uwagi na dekoniunkturę tutaj energetyczne na rynku paliw i wyraźnie muszą adaptować się do sytuacji. Ta blokada ciśniny Ormus z pewnością w dłuższym okresie będzie zmniejszała perspektywy rozwojowe takich gospodarek także jak Polska.
0: Doktor Grzegorz Gil, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, był razem z nami. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
0: Po informacjach o 6.20 będziemy pytali o konsekwencje dla sadowników, konsekwencje ostatnich przymrozków.
10: Autopromocja.
3: English Biz o tym, co dzieje się wokół afery Zonda Krypto, jak mówić o takich rzeczach, jak mówić o takich wydarzeniach. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
10: Autopromocja.
3: Reklama. Yeah.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
0: Lidl. To się opłaca. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 6.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Wszyscy Polacy, którzy znajdują się na płynącym przez Atlantyk wycieczkowcu, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, czują się dobrze, przekazuje MSZ. W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o śmierci 3 pasażerów statku. Potwierdzono 1 przypadek zakażenia hantawirusem, który jest przenoszony przez gryzonie. Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, który ma obowiązywać od północy z wtorku na środę. Według prezydenta Ukrainy dotychczas nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie w sprawie przerwania działań bojowych zapowiedzianych wczoraj przez stronę rosyjską. Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni 8 i 9 maja w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Turcja przygotowuje się do zwodowania nowej flotylli mającej podjąć próbę przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy. Do wypłynięcia szykuje się 20 łodzi. Izraelskie media ostrzegają, że po raz pierwszy istnieje realna obawa, że może dojść do starcia zbrojnego między stronami. Duża asteroida o średnicy od 50 do około 100 metrów przeleci w środę w nocy względnie blisko naszej planety, około 9 razy takiej jak dystans Ziemia-Księżyc. Naukowcy przekonują, że nie grozi nam uderzenie. Gdyby tak się hipotetycznie stało, wywołałoby to katastrofę o skali regionalnej. Zniszczeniu mogłoby na przykład ulec duże miasto. W dużym promieniu odczuwalne byłoby trzęsienie ziemi. W przypadku uderzenia w ocean powstałaby ogromna fala tsunami.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magdalena rozpocznie turniej od meczu z Niemką Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Filipinką Aleksandrą Jalą. Świątek turniej w Rzymie wygrywała 3 razy. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy. Tytułu będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. W turnieju mężczyzn pod nieobecność kontuzjowanego Kamila Majchrzaka zagra tylko Hubert Hurkacz, w pierwszej rundzie zmierzy się z Janikiem Hanfmanem z Niemiec. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Hortnacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. O czym więcej wie Przemysław Pozowski.
5: Jak informuje PZN, Hortnacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Przed tygodniem PZN ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A, w której znalazło się 6 zawodników. Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. A Horngacher ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec. Przemysław Pozowski, TOK FM.
4: Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1 na zakończenie 31. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Abdul Tabsoba, który strzelił wszystkie 3 gole. Dzięki temu Radomiak awansował na 8 miejsce, a Lechia jest tuż nad strefą spadkową. Tymczasem nowym trenerem Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek. 37-latek do tej pory w Ekstraklasie prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie skautingu. Potknięcie Manchesteru City w walce o mistrzostwo Anglii na zakończenie 35. kolejki Premier League zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Evertonem 3-3, ratując punkty w ostatniej akcji meczu. City mają 5 punktów straty do Arsenalu i 1 mecz rozegrany mniej. A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
3: Dziś w zachodniej i północnej części kraju przewaga chmur i przelotny deszcz. Na wschodzie przewaga słońca i bez opadów. Termometry pokażą od 15 stopni na północy do 20 na zachodzie i do 28 miejscami na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 10 do 12.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 25 minut po 6:00. To jest pierwszy program TOK FM. Początek wiosny nie był zbyt ciepły i efekty tego niestety widać w gospodarstwach. Przymrozki spustoszyły plantacje, o czym teraz porozmawiamy z Mirosławem Maliszewskim, prezesem Związku Sadowników RP, przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasz gość jest posłem PSL-u. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy.
6: Jaka jest skala strat?
7: Ogromna, to jest właściwe słowo. Drugie właściwe słowo to jest tragedia, która nawiedziła tysiące, dziesiątki tysięcy polskich gospodarstw sadowniczych. W ubiegłym tygodniu mieliśmy ogromną falę przymrozków wiosennych. Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, samo kwitnienie lub tuż po kwitnieniu, kiedy już są młode zawiązki, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, a są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.

0: niżej położonym, no to oczywiście straty są tam ogromne. Ale w tym roku, w odróżnieniu od poprzednich, bo to jest, przypomnę, trzeci rok przymrozków, straty są notowane w całej Polsce, niezależnie od tego, gdzie gospodarstwo jest położone. Fala mrozu właściwie dotknęła wszystkie gospodarstwa. Nieliczne też przetrwały, tylko takie, które na przykład przykrywały truskawki włókniną, folią, albo takie, które miały techniczne zabezpieczenia, na przykład zraszanie takie antyprzymrozkowe z góry, padający ciągle deszcz, ciągle woda, powoduje, że kwiaty przeżywają. Ale to jest niewielki procent tych, które ocalały.
1: W jakiej sytuacji teraz są sadownicy?
0: Wielu sadowników załamuje ręce, bo brak zbiorów, brak plonów oznacza, że nie będzie żadnego produktu, który będzie można sprzedać na rynku, za który będzie można uzyskać środki finansowe. Sadownicy są też w trudnym momencie z tego powodu, że największe wydatki już ponieśli, czyli nawożenie, przygotowanie plantacji, cięcie prześwietlające, czy ochrona przed chorobami i szkodnikami. Część tych zabiegów już została wykonana, więc ogromne pieniądze, ogromny kapitał już został w te gospodarstwa zainwestowany i przy braku wpływu z tytułu sprzedaży produktów, na przykład jabłek, to będzie około półtora roku, oznacza to, że te gospodarstwa są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, będzie bardzo trudno złapać tak zwaną płynność finansową, czyli dotrwać do kolejnych zbiorów, żeby móc coś sprzedać.
1: Czy jakieś konkretne uprawy szczególnie ucierpiały? Czy jakieś kolejne konkretne produkty, konkretne owoce tutaj możemy spodziewać się, że będą droższe?
0: Podstawowym gatunkiem, który uprawiany jest w polskich sadach, to oczywiście jest jabłoń i wyrastające na nich jabłka. Tego produkujemy najwięcej. To jest źródło przychodu dla większości gospodarstw sadowniczych. One uległy ogromnym zniszczeniom. Szacujemy, że to może być nawet 80% strat w stosunku do potencjału plonotwórczego tych sadów, czyli tylko 20% jabłek, tych, które powinny w Polsce wyrosnąć, wyrośnie. Nigdy nie było takich strat. Ostatnie to 40 lat temu w wyniku zimy stulecia, gdzie przemarzły całe drzewa, a z powodu przymrozków, no to największe straty w XXI wieku, czyli od 20 ponad kilku lat. Ale wszystkie inne gatunki również ucierpiały, jak grusze, czereśnie, wiśnie, śliwy, szczególnie te, które rosną na drzewach, ale odnotowujemy także straty w porzeczkach, w malinach, w truskawkach, więc prawie każdy gatunek owoców produkowany w Polsce uległ uszkodzeniom i będzie tego zdecydowanie na rynku mniej, co jest oczywiście problemem zarówno dla sadowników, jak i dla całej polskiej gospodarki.
1: Co pan by podpowiadał rolnikom, sadownikom? Gdzie się zgłaszać, na jaką pomoc można liczyć? Co można dla nich zrobić?
0: Związek Sadowników, którego jestem prezesem, przygotowuje teraz taki precyzyjny raport, który przedstawimy zarówno ministrowi rolnictwa, jak też przedstawimy Komisji Europejskiej, po to też, żeby pokazać skalę zniszczeń, skalę utraty dochodów, ale też skutki negatywne dla gospodarki. Mamy zapewnienie ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, że środki krajowe będą zapewnione. Zabiegamy o wsparcie ze strony Komisji Europejskiej. Tam jest taki specjalny mechanizm likwidacji skutków klęsk żywiołowych, bo tak można nazwać tą klęskę, która dotknęła polskich sadowników. Będziemy szacować straty. Na razie tak na podstawie doniesień sadowników, czy informacji ze strony sadowników, czy informacji ze strony stacji pogodowych, bo takowe w swoich gospodarstwach posiadamy, pokazujące, jakie były spadki temperatur. Określimy poziom strat, a wtedy, kiedy będzie zapewnione wsparcie, myślę, że ono będzie, będziemy szacować precyzyjnie straty w poszczególnych gospodarstwach, w poszczególnych gatunkach owoców, na poszczególnych hektarach, po to, aby sprawiedliwie tą pomoc rozdzielić wszystkim poszkodowanym sadownikom. Więc to jest w tej chwili ten moment, gdzie sadownicy mogą już do swoich urzędów gmin zgłaszać straty związane z przymrozkami. Mogą to zrobić w najbliższym czasie, mogą to zrobić w trochę dłuższej czasie, ale proponowałbym, żeby tego nie odkładać, czyli w ciągu najbliższych 2 tygodni, żeby takie informacje do urzędów gminy skierować, a wtedy urzędy gminy skierują pewnie komisje, które będą chodziły i szacowały straty w gospodarstwach, określając precyzyjnie ich poziom.
1: I tutaj można myśleć już o wsparciu ze strony Komisji Europejskiej.
0: Jest taki specjalny mechanizm wsparcia dla poszkodowanych rolników w wyniku klęsk żywiołowych. Z tego mechanizmu korzystaliśmy w roku ubiegłym, korzystaliśmy również 2 lata temu jako Polska. Otrzymaliśmy dość sporo środków finansowych i to zostało pomnożone razy 2 ze środków budżetu krajowego. Taki jest mechanizm, czyli Unia Europejska daje przykładowo 1 euro, a pozostałe 2 euro do pomocy możemy dołożyć z budżetu krajowego. Środki krajowe są zapewnione, więc teraz będziemy starali się wywalczyć jak największe wsparcie ze strony Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. Ono pozwoli uruchomić akcję.

0: pomocy sadownikom, ale to nie jedyna forma pomocy, o którą zabiegamy, bo nie sztuką jest tylko i wyłącznie, chociaż to jest bardzo potrzebne, dać jednorazową pomoc dla każdego poszkodowanego, ale warto też zapewnić stałe źródło dochodu dla gospodarstw, czyli doposażyć gospodarstwa w techniczne środki zabezpieczenia przed przymrozkami, również przy wsparciu ze środków Komisji Europejskiej i budżetu krajowego.
1: A już na koniec, jak pan sądzi, to po prostu są takie trudniejsze lata z powodu przymrozków właśnie i najzwyczajniej pech, czy też może występujące coraz częściej konsekwencje na przykład zmian klimatu i w związku z tym zjawisk, coraz częstszych negatywnych zjawisk dla rolników?
0: Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, 20-30 lat temu zjawisko przymrozku występowało raz na 5 lat. Dzisiaj okazuje się, że przymrozek występuje 4-5 razy na 5 lat, albo jest co roku, albo z cudem zdarza się rok, kiedy go nie ma. To oczywiście efekt zmian klimatycznych, powodujących to, że te cykle klasycznych pór roku zmieniają się. Mamy słabe zimy, bez opadów śniegu, mamy wiosny, które charakteryzują się przymrozkami, czy w późniejszym okresie opady gradu. To wszystko efekty zmian klimatycznych, dlatego musimy się przed tymi zjawiskami zabezpieczać. Ja się bardzo cieszę, że jest zrozumienie ze strony Ministerstwa Rolnictwa. Myślę, że będzie zrozumienie ze strony Komisji Europejskiej. Jeszcze raz powiem to, zarówno pomoc doraźna, jak i ta pomoc długofalowa, zapewniająca cykliczne planowanie polskich sadów po to, aby była produkcja, aby było co sprzedawać, a rolnicy, sadownicy, żeby mieli dochody, nastąpi.
1: Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, był razem z nami. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję Państwu.
1: A teraz jeszcze więcej tematów dotyczących gospodarki.
2: Sponsorami programu są organizatorzy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Czas przewagi Warszawa.
1: W pierwszym programie gospodarczym na początek Gazeta Wyborcza. Pani Karolina, nabita w XTB, straciła prawie 90 tysięcy złotych. Wystarczyło kilka minut, by straciła ona oszczędności. Według pani Karoliny aplikacja brokerska odmówiła posłuszeństwa w najgorszym możliwym momencie. Firma odpiera zarzuty o awarii systemu, zrzucając winę na brak płynności rynku. XTB to jest największa firma inwestycyjna w Polsce. Posiada 1 800 tysięcy klientów, z czego 1 w naszym kraju, a pozostali w innych europejskich krajach. Została założona w 2004 roku przez Jakuba Zabłockiego, który wywodził się z domu maklerskiego ówczesnego Brebanku i do dziś kontroluje spółkę. To biznes nieco inny niż to, co oferują tradycyjne biura maklerskie, które zwyczajowo w Polsce działają jako spółki córki banków. XTB jest jedynym tak dużym samodzielnym brokerem. Firma stawia na agresywny marketing. Brak pomysłu na prezent? Podaruj akcję w aplikacji XTB, głosi jedno z haseł. I oferowanie instrumentów pochodnych, kontraktów na różnice kursowe, na kursy walut, forex, notowania złota czy też ropy. Dla części analityków rynkowych handel przypomina bardziej hazard niż inwestowanie. Wszak obstawia się, co za chwilę wydarzy się z danym kursem, a nie nabywa daną akcję czy też walutę. 11. Tyle łącznie, jak informuje XTB, toczy się postępowań w sprawie dotyczących roszczeń klientów przeciwko spółce i zagranicznym oddziałom. Czytamy w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, gdzie także znajdziemy tekst o irańskiej gospodarce, która się zatrzymała. Według szacunków krążących w irańskich mediach straty spowodowane atakami amerykańsko-izraelskimi są dziewięciokrotnie wyższe niż wartość całego ubiegłorocznego budżetu państwa. Ale to nie jedyne źródło słabości gospodarki Iranu. Narodowa waluta rial na rynku w Teheranie osiągnęła w niedzielę nowy, rekordowo niski kurs. 1,9 miliona za $1 amerykańskiego. Kebab w restauracji kosztuje teraz 5-6 milionów riali, a podstawowy posiłek, kurczak z ryżem, może kosztować 4 miliony. W Polsce te kilkanaście złotych to byłoby tanio, ale Irańczycy są przyzwyczajeni do znacznie niższych cen. Kto skorzysta na pożyczce dla Ukrainy? O tym w Rzeczpospolitej. Z 90 miliardów euro pożyczki dla Kijowa aż 60 miliardów ma być przeznaczonych na inwestycje w przemysł obronny i zakup uzbrojenia. Polskie firmy raczej nie będą wielkim wygranym, ale kilka z nich ma szansę zwiększyć swój eksport. O czym dzisiaj możemy w Rzeczpospolitej przeczytać?
2: Sponsor. Sponsorami programu byli organizatorzy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Czas przewagi. Warszawa. Autopromocja. Co zrobić, by polska szkoła była lepsza?
3: Często słyszymy od nauczycieli, że oni by chcieli, żeby młodym ludziom się chciało chcieć.
4: Chodzi o to, żeby po pierwsze stawiać takie wymagania, które wymagają wysiłku. Z drugiej strony nie stawiamy wymagań, którym oni nie są w stanie na dzień dobry sprostać. Bo wtedy to nie jest edukacja, tylko udawanie, zabawa w szkołę.
2: Wywiadówka. We wtorki po 10:40.
5: Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Cześć, siostrzyczko.
13: Gratulacje.
12: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
13: Ania.
12: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
13: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
12: Obiecuję.
14: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Najwyższy czas na Obertauern. Świeże górskie powietrze, zielone hale, szczyty i jeziora tworzą idealne miejsce na letnią energię, aktywność i prawdziwy odpoczynek. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kanter spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł. Benzyny 98 6,99 zł bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy, czyli 7,31 zł. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśnienie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.
10: Obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
9: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, który nie jest objęty rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilku groszowych spadków. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się także takie lektury jak Antygona, Fredy Durkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnia.
11: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
12: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
13: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba
14: fajne lektury, liczyłem na lalkę, była lalka, przyjemna matura.
9: Za niecałe 3 godziny o 9 kolejny maturalny egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny z udziałem funkcjonariuszy Secret Service nieopodal Białego Domu. Jeden z funkcjonariuszy miał zauważyć mężczyznę, który miał przy sobie broń i zaczął go ścigać. Po chwili mężczyzna otworzył ogień. W wyniku strzelaniny postrzelony został podejrzany oraz przypadkowy nastolatek. Obaj trafili do szpitala, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ani policja, ani Secret Service nie określili, jakie zamiary miał postrzelony mężczyzna. W reakcji na incydent tymczasowo zamknięto kompleks Białego Domu. W paryskim Muzeum do Chce pojawiła się sala poświęcona dziełom odnalezionym w Niemczech po II wojnie światowej, z których część została zrabowana właścicielom. Ekspozycja zatytułowana Do kogo należą te dzieła pokazuje m.in. prace sławnych impresjonistów, takich jak Degas czy Renoir, ale również prace mniej znanych malarzy. Muzeum d'Orsay przechowuje wciąż około 225 prac uznanych za pochodzące z grabieży, których właściciele nie zgłosili się. Deszczu spodziewajmy się na północy i zachodzie, a zagrzmieć może w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy, Powarmię i Mazury. Nad morzem maksymalnie do 12 stopni, na zachodzie do 20, a na południowym wschodzie nawet 28.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Za 16 minut siódma. To jest pierwszy program TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od najbliższej nocy, od północy. Profesor Włodzimierz Marciniak, politolog i sowietolog, także były ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej, jest z nami. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
15: Z czego wynika decyzja prezydenta Ukrainy?
16: No, to jest chyba odpowiedź na jednostronne ogłoszenie zawieszenia broni przez Rosjan na okres 9 maja. No,
15: Tylko tu różni się termin, wybrał... bo Rosja w związku z paradą w Dniu Zwycięstwa ogłosiła takie zawieszenie broni, a Zełenski odpowiada, dlaczego by nie od razu, dlaczego by nie teraz, prawda?
16: No tak, tak. No więc to jest jakby testowanie dobrej woli, tak? Strony rosyjskiej. No i, no i też jednocześnie no, na zasadzie kto narzuci swoją koncepcję, tak? Sprawdzanie. Czy Ukraina swoją, czy też Rosjanie będą trwali przy swojej propozycji, no i naruszali ogłoszony przez prezydenta Zełenskiego reżim, inaczej nazywają te rzeczy i tak dalej. No więc ten aspekt tutaj też jest ważny, wydaje mi się.
15: Gdyby Rosja uszanowała decyzję Ukraińców, to byłaby tą słabszą stroną, jak pan sądzi?
16: To by to oznaczało, tym bardziej, że wyraźnie od wielu miesięcy, jakby to powiedzieć, prezydent Putin nie odgrywa istotnej roli politycznej, tak? To agendę światową kształtuje prezydent Trump. Próby dołączenia się do uregulowania konfliktu z Iranem się Putinowi nie udało. No i niepowodzenia na froncie. No szereg jest czynników powodujących to, że rzeczywiście prestiż słowo wziąć w cudzysłów, prezydenta Putina jako tego, który jest silny i narzuca agendę, cierpi ostatnio.
15: Czyli pan spodziewa się, że wbrew tej deklaracji prezydenta Zełenskiego Rosja będzie atakowała?
16: No to jest trudny wybór dla Putina. W ogóle wydaje mi się, że w tej chwili Rosjanie znajdują się w takim punkcie zwrotnym, co dalej robić, tak? Jest oczywiste już publicznie, nie tylko dla ekspertów, dla wojskowych, że rosyjska ofensywa się wyczerpała i Rosjanie nie dysponują w tej chwili odpowiednim potencjałem i co robić dalej, tak? To znaczy podjąć rozmowy, czy też przeprowadzić mobilizację na wielką skalę i wyprowadzić konflikt zbrojny na jeszcze wyższy poziom niż to jest do tej pory. A ten dylemat związany z właśnie zawieszeniem broni i terminem, no jest cząstką tego szerszego problemu, przed którym Rosjanie stoją i wydaje mi się, do tej pory Putin decyzji chyba nie podjął jeszcze.
15: Jeszcze wczoraj mieliśmy ostrzeżenie ze strony Ukrainy. Ukraińskie drony mogą pojawić się na paradzie w Moskwie. Później pojawiła się decyzja Rosjan, czy też propozycja tego zawieszenia broni w związku ze świętem. Czy pan tutaj widzi Ukraińców jako tę stronę, która no, wizerunkowo tu wygrała? No bo Rosja mogła odpowiedzieć, zobaczycie, nasze drony w Kijowie. A jednak odpowiedzią jest propozycja zawieszenia broni.
16: No, jeszcze wcześniej była rozmowa Putina z Trumpem, że on tam poprzez Trumpa próbował coś załatwić. No, dla Putina osobiście istotne znaczenie ma to, żeby dronów nie było ukraińskich nad Moskwą i żeby w ogóle nie było tego poczucia zagrożenia, tak, że one się mogą pojawić, bo to też jest ważne. I niewątpliwie inicjatywa, jeśli chodzi o walki, jak to się mówi, fachowcy mówią, w małym niebie, czyli właśnie przy pomocy dronów, tych bezzałogowych obiektów i przy froncie, i w głębi terytorium, jest chyba coraz bardziej po stronie ukraińskiej. Statystyka potwierdza, że Ukraińcy wypuszczają ich więcej. Więc psychologicznie wydaje mi się ważniejszym byłoby pojawienie się dronów ukraińskich nad Moskwą niż rosyjskich nad Kijowem. To już nie stanowi niczego nowego. Natomiast z praktycznego punktu widzenia to jest dla strony ukraińskiej to może być bardzo trudna operacja do przeprowadzenia ataku w tej chwili na Moskwę 9 maja. Dużo środków by musieli użyć i poza efektem ewentualnie propagandowym, praktycznym może nie być istotny, a mogą zmarnować po prostu dużo, dużo środków.
15: Jaka będzie tegoroczna parada?
16: No, w przyszłości nie znam. No już są pewne
15: tak, ale z tego, co widzimy, słyszymy, bo wiadomo, że Rosja nie ma aż tylu środków, które mogłaby pokazać na paradzie, bo prowadzi wojnę, którą nazywa specjalną operacją wojskową.
16: No tak, ale i w poprzednich latach tam w defiladach uczestniczyło 8-9 tysięcy żołnierzy. Rzeczywiście chyba w ostatnich latach malała ilość, zwłaszcza coraz mniej sprzętu wojskowego pokazywano. Tym, że tutaj warto być może uświadomić sobie, że defilady wojskowe 9 maja nie są regułą. One się stały dopiero od 1995 roku, a wcześniej je przeprowadzano tylko przy okazji okrągłych rocznic 9 maja. Więc to dla reżimu putinowskiego ma jakieś istotne znaczenie, no znowu cudzysłów sakralne, tak, przeprowadzenie defilady na 9 maja. Jaką w tej sytuacji, dzisiejszej sytuacji formę oni ostatecznie wybiorą, no nie potrafię powiedzieć. No widać, że jeszcze trwają jakieś zabiegi, gry, już także polityczne, ażeby no zapewnić bezpieczeństwo dla parady i, co bardzo ważne, a być może najważniejsze, osobiste bezpieczeństwo Putina. A takie bezpieczeństwo i fizyczne, osobiste, no, jak również bezpieczeństwo no, prestiżu Putina, tak? No byłoby rzeczą fatalną, gdyby musiał w czasie defilady uciekać do bunkra jakiegoś czy schronu, który tam się pewnie znajduje gdzieś w pobliżu mauzoleum.
15: Jak tutaj zmienia się w pańskim odbiorze postrzeganie Rosji? Bo kilka lat temu, przed wybuchem pełnoskalowej wojny, sytuacja, w której Putin, dyktator rosyjski, może się w Moskwie czegokolwiek obawiać, była chyba nie do wyobrażenia.
16: Nie, no absolutnie. No właśnie ważne jest w nazwie defilada zwycięstwa, tak? I to słowo zwycięstwo. Rosyjska pabieda, które ten termin w ogóle, pojęcie jest punktem centralnym no, czegoś, co można byłoby nazwać religią państwową. Kultu potęgi siły państwa, tak? I to się przekładało także na pełne poczucie bezpieczeństwa samej imprezy, więc zakwestionowanie tego stanu rzeczy no jest de facto zakwestionowaniem kultu siły i potęgi państwa i oczywiście ma z tego punktu widzenia zasadnicze znaczenie dla ludzi rządzących w Rosji.
15: W jakim położeniu w tej chwili w wojnie z Ukrainą znajduje się Rosja?
16: To dobre pytanie, natomiast jak najkrócej odpowiedzieć. Wydaje mi się, że w punkcie przełomowym, tak jak powiedziałem, w pewnych elementach inicjatywa zaczyna się przesuwać w stronę Ukraińców, ale tu bym był bardzo ostrożny w sformułowaniach. No na przykład strona ukraińska ma wyraźną przewagę, jeśli chodzi o użycie dronów, zwłaszcza dronów pola walki. To jest ważny element. Dysponuje już taką ilością środków ataku, że jest w stanie atakować różne obiekty na terytorium Rosji, a Rosja ze względu na ogromne terytorium nie jest w stanie obronić swojej całej przestrzeni powietrznej. Tutaj efekt skali odgrywa istotne znaczenie, no bo oczywiście Rosja dysponuje potężną obroną przeciwlotniczą, ale zbyt słabą w stosunku do rozmiarów państwa. Pewne niewielkie w tej chwili przesunięcie inicjatywy, jeśli chodzi o walki na froncie, na stronę, na korzyść Ukrainy, ale to być może jest czysto okresowe zjawisko, więc to bym był bardzo ostrożny, ostrożny w sformułowaniach. Wydaje mi się, że wojna zabrnęła już w ślepą uliczkę i albo zostanie osiągnięte jakieś uregulowanie, nawet tymczasowe, a to być może jest realne, no albo Rosjanie zdecydują się na wojnę, ale no mobilizację już na pełną skalę, ale to jest troszeczkę trochę trudno wyobrażalne, biorąc pod uwagę i kondycję społeczeństwa, i kondycję gospodarki, długość trwania wojny i tak dalej. Wiele czynników.
15: Mamy Ukrainę, która jest trochę słabsza, odkąd wsparcie z USA się skończyło. Mówię o wsparciu finansowanym przez USA. A w tej chwili Ukraina trochę przejmuje inicjatywę na froncie, a przecież za chwilę będzie miała szansę na ogromną, znaczy tak mi się wydaje, że to jest ogromna pożyczka ze strony Unii Europejskiej. Czy tutaj widać, że się wzmacnia Ukraina?
16: No wydaje mi się, że ostatnie miesiące, przynajmniej tak od grudnia, widać pewne wzmocnienie Ukrainy. Coraz większą rolę odgrywa przemysł krajowy. On zapewne został, krajowy przemysł zbrojeniowy ukraiński, on zapewne został wzmocniony dzięki współpracy z podmiotami zewnętrznymi. No, szczegółów nie znam, ale moja ocena jest raczej taka, że Ukraina się wzmacnia i ukraińska, jeśli tak można powiedzieć, machina wojenna pracuje coraz sprawniej, a dzięki wykorzystaniu na szeroką skalę bezzałogowych obiektów latających, pływających i przesuwających się po ziemi, czynnik ludzki odgrywa trochę mniejszą rolę. Znaczy te deficyty Ukrainy, jeśli chodzi o żołnierzy, schodzą na dalszy plan, a przewaga rosyjska, która była ewidentna, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, też zaczyna tracić na znaczeniu. Ona jest, ale odgrywa mniejszą rolę. Więc ja bym w ten sposób chyba sytuację określił, że raczej z kryzysem mamy do czynienia, czy zarysowującym się kryzysem po stronie rosyjskiej. Oni coś albo będą w stanie coś z tym zrobić i go przezwyciężyć, albo będą chyba zmuszeni po prostu do podjęcia rozmów. No trochę inicjatywa Putina by mogła o tym świadczyć.
15: Profesor Włodzimierz Marciniak, politolog i sowietolog, były ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej, był razem z nami. Dziękuję i do usłyszenia.
16: Dziękuję bardzo.
15: Teraz mamy 3 minuty do 7. Dołączył właśnie do mnie Maciej Kluczka.
7: Dzień dobry.
15: Który przywita się z Państwem po informacjach, po godzinie 7 i zacznie dla Państwa poranek TOK FM. Co w poranku dzisiaj?
7: Wiele pytań, bo choć jesteśmy w takim czasie pomajówkowym, nie ma posiedzenia Sejmu, to mimo wszystko w polityce dzieje się sporo. Zapytam, dlaczego chociażby prezes PSL-u, a więc ważna persona w polityce, chce dymisji wiceministra klimatu, który będzie gościem o godzinie 8. Długa lista zarzutów PSL-owców wobec tego wiceministra się uzbierała, no ale pytanie, czy też wiceminister właśnie Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu, nie ucierpi ze względu na ponoć jakieś zmiany w rządzie. Ponoć Donald Tusk chce dać jakieś 2-3 stanowiska klubowi centrum, jeszcze nie partii, no i wtedy ucierpiałaby Polska 2050.
15: Takie... Jak się mówi potencjalnie o jakichś zmianach w rządzie, to w rękach szefa rządu tego czy innego jest to zawsze taki trochę straszak, że ministrowie się może do pracy bardziej, może się bardziej starają. Tak?
7: Tak, no a w tle jest jeszcze ewentualny wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Szymonowi Hołowni. On nie jest jeszcze pewny, w tle afera z Kolegium Humanum, no ale gdyby do tej rekonstrukcji rządu doszedł wniosek w sprawie immunitetu poselskiego byłego marszałka Sejmu, to zrobiłoby się naprawdę gorąco, ale przyjrzymy się też sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Zapytam o kondycję dwóch płuc.
15: Maciej Kluczka z Państwem w poranku TOK FM. My już dziękujemy za nasze wczesnoporanne spotkanie w pierwszym programie TOK FM. Jakub Żebrowski był wydawcą tej audycji. Liwia Prądzyńska zrealizowała program. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dziękujemy Państwu. Dobrego dnia.
17: Reklama. Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
18: No to tak, mamy pendrive'y i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
17: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
19: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
20: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
21: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
22: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Reżim ciszy w wojnie z Rosją, ogłasza prezydent Ukrainy. Pod koniec maja Polska podpisze traktat obronny z Wielką Brytanią. Dziś drugi dzień matur i obowiązkowa matematyka na poziomie podstawowym. Jest wtorek, 5 maja, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencje informowały, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą 8 i 9 maja. Grzegorz Kozioł.
24: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Wołodymyr Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
25: Amerykanie
24: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
9: 27 maja Polska podpisze traktat obronny z Wielką Brytanią, zapowiedział premier Donald Tusk.
26: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
9: Traktat Polski z Wielką Brytanią ma dotyczyć także współpracy gospodarczej i kulturalnej. Przemysław Czarnek chce być jak Mateusz Morawiecki i zakłada swoje stowarzyszenie. Te na razie nieoficjalne doniesienia częściowo potwierdzają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Paweł Jabłoński cieszy się, że w ramach PiS-u powstaje kolejna inicjatywa.
27: Ale idziemy różnymi ścieżkami, takimi, które docierają do różnych grup wyborców. Zachęcam każdego i posła, i senatora, i sympatyka, nie polityka, czy nie polityka, czy samorządowca, żeby angażował się również poza życiem takim stricte politycznym, partyjnym, w różne inicjatywy równoległe, bo to wzmacnia nasz obóz i sprawia, że będziemy skuteczniejsi.
9: Zbigniew Kuźmiuk na pytanie o Stowarzyszenie Czarnka tak odpowiedział reporterowi TOK FM.
28: Panie redaktorze, niczego nie pozazdrościł. Proszę poczekać. Jeżeli stowarzyszenie powstanie, to pan dostanie jego listę i będzie pan znał jego członków.
9: Według nieoficjalnych informacji w nowym Stowarzyszeniu Przemysława Czarnka znajdą się m.in. Tobiasz Boheński i Patryk Jaki. Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto przez Polski Komitet Olimpijski. Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma także pieniędzy zarówno dla komitetu, jak i medalistów olimpijskich. PKOL szuka zatem nowych sponsorów. Błażej Kulesza.
29: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
30: czyli neon zniknął z fasady budynku,
29: to jak mówi rzeczniczka PKOL Katarzyna Kochaniak, zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
30: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkich formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
29: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKOL się nie zgłosił. Trwają poszukiwania nowych sponsorów.
31: Jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawniać. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKOL-u.
29: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL. W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsora wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: Dziś drugi dzień matur i obowiązkowa matematyka. O nastroje przed egzaminem maturzystów z 6 liceum w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
32: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
33: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem, co zrobią. Jest to trochę taka zagadka.
34: To w marcu była trudna?
33: Bardzo trudna była.
35: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka, także matematyką się trochę stresuję. Po próbnej to nie wiadomo, czego się spodziewać. Próbna była bardzo tragiczna.
1: ale oby wszystko się udało i życzę każdemu powodzenia.
2: Będzie w porządku.
3: Czuję się bardzo przygotowany, już się nie mogę doczekać.
9: Maturę zdaje w tym roku ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą także absolwenci z poprzednich roczników poprawiający egzamin albo zdający go po raz pierwszy. Kumulacja to efekt tego, że do matury przystępują także uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej potem reformy dotyczącej obowiązku szkolnego. 10. W zachodniej i północnej części kraju przewaga chmur i przelotny deszcz. Z kolei w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury również burze. Na wschodzie przewaga słońca i bez opadów. Termometry pokażą od 15 stopni na północy do 20 na zachodzie i do 28 nawet miejscami na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 10 do 12.
23: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 5 minut po godzinie 7. Maciej Kluczka, zapraszam na wtorkowy poranek TOG FM. Piąty dzień maja. Sztuczna inteligencja coraz śmielej podszywa się pod znane osoby, dlatego amerykańska gwiazda Taylor Swift postanowiła sięgnąć po nietypowe narzędzie prawne. Artystka złożyła wnioski o rejestrację znaków towarowych obejmujących jej głos i wizerunek, a to ruch, który ma zabezpieczyć ją przed nieautoryzowanym wykorzystaniem ich m.in. przez polityków w czasie kampanii wyborczej, która przecież w Stanach Zjednoczonych trwa. Taylor chroni swój głos przed politykami. Za to coraz więcej głosów, i to często wzajemnie się zwalczające, są i można je usłyszeć w Prawie i Sprawiedliwości. Jak też zresztą przed chwilą państwo słyszeli w informacjach TOG FM, Przemysław Czarnek zakłada stowarzyszenie konkurencyjne do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Ale ta mnogość bytów i nurtów w PiSie nie martwi jednego, przynajmniej jednego posła tej partii, Pawła Jabłońskiego.
4: Słyszałem, że powstaje drugie stowarzyszenie. No właśnie, zakwita tysiąc kwiatów. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby było jak najwięcej inicjatyw.
7: Hasło niech rozkwita 100 kwiatów, często parafrazowane jako 1000, pochodzi z Chin z lat 50. ubiegłego wieku i oznaczało okres chwilowej odwilży politycznej, zachęcającej do pluralizmu opinii, ale ostatecznie, i to przestroga dla posła Jabłońskiego, kampania została stłumiona. A na tym kampanijnym, można powiedzieć prekampanijnym szlaku jest Przemysław Czarnek, kandydat na kandydata na premiera PiSu, który w Piotrkowie Trybunalskim został ostatnio zapytany o plany rozwiązania problemów mieszkaniowych młodych ludzi.
5: Chcemy zakładać rodziny. Czy ma pan jakiś plan na rozwiązanie obecnej polityki mieszkaniowej?
6: To nie mieszkania o tym decydują, kochani. To nie mieszkania. Tłumaczmy naszym dzieciom, naszej młodzieży. Zakładajcie rodziny. Nie czekajcie na to, co będzie, tylko zakładajcie rodziny. Bez rodzin nie przeżyjecie, choćbyście mieli 6 mieszkań. Naprawdę.
7: Czyli nieważne mieszkanie, ważna rodzina. Czyżby Przemysław Czarnek chciał nam powiedzieć, nie pytaj, co może państwo zrobić dla ciebie, nie pytaj, czy państwo może zaoferować dobrą politykę mieszkaniową, zapytaj, co ty możesz dać państwu. Odpowiedź pomocnicza, najlepiej kilkoro dzieci. No ale pytanie, czy Przemysław Czarnek na pewno będzie mógł marzyć o tym, by być premierem w razie ewentualnej wygranej Prawa i Sprawiedliwości, bo coraz więcej dochodzi głosów z Prawa i Sprawiedliwości, że dosyć duże szanse na to ma ktoś inny, a dokładnie Zbigniew Bogucki. Można było o tym przeczytać w weekendowym, majówkowym wydaniu Gazety Wyborczej. Ponoć jest taki scenariusz, że Przemysław Czarnek mógłby się zgodzić na tekę wicepremiera i ministra sprawiedliwości, a przecież jest konstytucjonalistą wykładającym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, no a właśnie prezydent Nawrocki mógłby w razie ewentualnej wygranej PiSu forsować scenariusz, w którym to właśnie jego zaufany współpracownik, szef kancelarii prezydenta obecny, czyli Zbigniew Bogucki, byłby tym premierem. I pisała o tym Gazeta Wyborcza w weekend po części, prezentując szeroko sylwetkę ministra Boguckiego, ale pisze też o tym Newsweek z tego tygodnia. No i według informacji Dominiki Długosz uzasadnione są te informacje, te takie przecieki z kancelarii prezydenta, że za dymisją szefa BBN-u Sławomira Cenckiewicza właśnie stał Zbigniew Bogucki. Tak Donald Tusk też skomentował to odejście, no więc wykończyli go. Ja chyba nawet domyślam się kto, ale nie powiem. Tak wtedy kilkanaście dni temu premier skomentował dymisję szefa BBN-u, ale Dominika Długosz w Newsweeku z tego tygodnia przypomina, że przecież to jest poważna dymisja, bo Cenckiewicz to przede wszystkim bardzo bliski przyjaciel polityczny Karola Nawrockiego, uchodzi za ojca kariery obecnego prezydenta. Najpierw promował gdańskiego historyka na stołek dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, potem do Instytutu Pamięci Narodowej, a w końcu właśnie do pałacu. Prezydent liczył się z jego zdaniem bardzo, a moi rozmówcy, pisze Dominika Długosz z rządu, śmieją się, że Nawrocki nawet mówi Cenckiewiczem. Zaskoczony jestem, jak bardzo Zbyszek się wyostrzył w ostatnich miesiącach. Tak o Zbigniewie Boguckim mówi polityk PiSu. Może to wpływ prezydenta, a może w końcu zrozumiał, o co chodzi w tej zabawie. Kiedy w 23 roku dostał się do Sejmu, wyglądał raczej na pracowitego gościa z tylnego rzędu i do głowy by mi nie przyszło, że będzie gwiazdą, wspomina inny doświadczony poseł partii Kaczyńskiego. Dobrze ubrany, wygadany, chciał być zauważony, więc chodził do mediów, a te go polubiły, ale dziesiątki takich widziałem, a tu nagle bum, pierwsza liga i podejrzewam, że to nie szczyt jego ambicji. Koniec cytatu. Pytanie kolejne dotyczące Prawa i Sprawiedliwości. Czy faktycznie zarówno i minister Bogucki, i poseł Czarnek będą mieli szansę na realizację marzeń ewentualnych swoich o premierostwie? Bo dzisiejsza Wirtualna Polska przynosi sondaż United Surveys właśnie dla WP. I wynika z niego, a to jest o tyle ciekawe, że to się potwierdza też może taki już mini trend z ostatnim sondażem CBOS-u, sondażem Ibrisu, przepraszam, ale tutaj właśnie w tym dzisiejszym, najnowszym jest podobna sytuacja. Koalicja Obywatelska i Lewica, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, zdobyłyby razem 228 mandatów, a to o tylko 3 za mało, by rządzić samodzielnie. Czyli właśnie do stworzenia koalicji rządowej wystarczyłyby te dwie partie. Oczywiście w takich większych marzeniach polityków koalicji rządzącej pojawia się pomysł na stworzenie większości konstytucyjnej, by poradzić sobie z wetami prezydenta Nawrockiego, bo przecież przynajmniej do 30 roku Karol Nawrocki prezydentem będzie, no ale na to raczej z tych sondaży się nie zanosi, to jest w ogóle bardzo trudny scenariusz do zrealizowania w polskiej rzeczywistości. No ale jeszcze kończąc te wyniki sondażu, koalicja wygrałaby wybory z wynikiem niemal 32%, a drugie jest Prawo i Sprawiedliwość, które ma 24,5% poparcia. Ale z kolei PSL i Polska 2050 nie przekraczają progu wyborczego. Wraca, proszę Państwa, temat, znaczy on cały czas istnieje z różnym natężeniem, ale temat afery dotyczącej kryptowalut i firmy Zonda Krypto. Jutro rozpoczyna się posiedzenie Senatu i senatorowie w jego trakcie tego dwudniowego posiedzenia zapoznają się, tu cytat ze strony Senatu, z kompleksową informacją ministra sprawiedliwości oraz ministra koordynatora służb specjalnych, czyli ministrów Żurka i Siemoniaka, na temat działań organów i służb w zakresie giełdy kryptowalut. I z takich nieoficjalnych informacji na razie sejmowych wynika, że ta część obrad Senatu może być utajniona. Będziemy zapewne dzisiaj o to dopytywać, bo Senat rozpoczyna swoje posiedzenie jutro. A jeśli chodzi o temat Zonda Krypto i skoro przy nim jesteśmy, to, drodzy Państwo, zaglądam na portal OKO.press, bo tam do znalezienia bardzo ciekawy artykuł Agaty Kołodziej na temat tego, kiedy już zaczynała się, kiedy zaczynał się pojawiać problem z kryptowalutami już wiele, wiele lat temu i może gdyby wtedy instytucje państwa, a dokładnie prokuratura nadzorowana przez ówczesnego ministra i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry działały sprawnie i rzetelnie, no to może byśmy nie doszli i do tej historii. Bo jak ujawnia OKO.press, zaufani prokuratorzy Ziobry przez 4 lata ukręcali łeb śledztwu w sprawie Zonda Krypto, bo Komisja Nadzoru Finansowego już w 2018 roku złożyła zawiadomienie w sprawie spółki BitBay, to jest obecnie Zonda Krypto, to były początki tej firmy. Katowicka Prokuratura Regionalna, zresztą kierowana przez zaufanego wtedy człowieka Zbigniewa Ziobry, umorzyła śledztwo z absurdalnego powodu. Można tutaj doczytać o szczegółach. Ale krótka chronologia. Prokuratura regionalna w Katowicach podzieliła stanowisko KNF właśnie w 2018 roku i przyznała, że spółka BitBay naruszyła artykuł 150 ustawy o usługach płatniczych, bo spółka świadczyła usługę płatniczą i powinna uzyskać zezwolenie KNF właśnie na świadczenie tych usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Nie zrobiła tego. I kara za naruszenie tych przepisów, jaka groziła wówczas prezesowi firmy, to 5 milionów złotych grzywny i do 2 lat pozbawienia wolności. Kary mogłyby zostać orzeczone przez sąd rozdzielnie lub łącznie. BitBay jednak kary nie poniósł. A prokuratura regionalna w Katowicach już w marcu 2019 roku umorzyła to postępowanie. Dlaczego? No i tu jest ten absurdalny powód. Z uwagi na brak znamion czynu zabronionego strony, a dokładnie umyślności działania. Innymi słowy, prokuratura uznała, że BitBay złamał prawo, ale nie wiedział, że je łamie. Więcej szczegółów w tym artykule polecam na portalu okopress.pl. I jeszcze zajrzę do Dziennika Gazety Prawnej dzisiejszej, bo bardzo są też ciekawe, mówiliśmy o sondażach dotyczących Polski, polskich partii politycznych, ale też bardzo złe są sondaże dla Donalda Trumpa. One może też mogą tłumaczyć niektóre jego kontrowersyjne decyzje, zachowania, też wypowiedzi kierowane chociażby w kierunku europejskich przywódców, czy wobec kanclerza Niemiec, czy wobec premiera Hiszpanii. Ale jak zobaczymy i przeczytamy na ostatniej stronie dzisiejszej Dziennika Gazety Prawnej, dowiemy się, że opinie Amerykanów na temat sytuacji w kraju są bardzo niekorzystne dla republikanów i prezydenta Trumpa, a też w amerykańskiej polityce jest tak, że przede wszystkim w wyborach decyduje portfel, kwestie ekonomiczne. A więc, jeśli chodzi o to, czy sytuacja w kraju zmierza w dobrym, w złym kierunku, jeśli chodzi o krajową gospodarkę, to 61% Amerykanów uważa, że w złym, a tylko 22%, że w dobrym. Jeśli chodzi o koszty życia, wynik jest jeszcze gorszy, bo 70% Amerykanów uważa, że sytuacja zmierza w złym kierunku. A jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, podejście do interwencji w Iranie, która trwa przecież od końca lutego, ostatniego dnia lutego do tej interwencji doszło, popieram, tylko 34% ogółu Amerykanów, 61% jest przeciwnych. No, lepiej to wygląda, jeśli chodzi o rozkład głosów wśród wyborców republikanów, bo aż 75% popiera tę interwencję. Ale jeśli chodzi o wyborców demokratów, 93% jest przeciwnych. I przypomnijmy, za pół roku wybory środka kadencji, tak zwane połówkowe, które zdecydują o kontroli nad amerykańskim kongresem i znaczną częścią Stanów. Minorowe nastroje Amerykanów działają na niekorzyść partii republikańskiej i w samej partii, wywołują coraz większą i coraz bardziej gorącą dyskusję na temat zasadności strategii Donalda Trumpa w wielu obszarach działania państwa, zarówno w kraju, jak i za granicą. Czas na przegląd prasy minął. Za chwilę informacje o 7.20. Po nich połączymy się z posłanką Prawa i Sprawiedliwości, a także członkinią Stowarzyszenia Rozwój Plus, Agnieszką Ścigaj.
2: Autopromocja.
8: Galicja Felix, Galicja Szczęśliwa, stworzyła sprzyjające warunki dla rozwoju politycznego i kulturalnego nie tylko Polaków, ale także Żydów i Ukraińców.
10: Są stworzone warunki, ale zobacz, Ukraińcy i Żydzi, ordynacja w Galicji w nich bardzo uderza. Żydów posłów jest 2,5%, to jest ponad 4 razy mniej niż ich udział w populacji.
8: Prawdziwa historia Polski.
2: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
12: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 7.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańskie siły zbrojne zabiły dwóch podejrzanych o przemyt narkotyków. Wojskowi zaatakowali na Morzu Karaibskim łódź wykorzystywaną według nich przez organizację terrorystyczną. Dowództwo armii USA podało, że w ataku nie został poszkodowany żaden amerykański żołnierz. Od września ubiegłego roku w amerykańskich atakach na łodzie domniemanych handlarzy narkotyków zginęły co najmniej 182 osoby. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni w tym tygodniu stóp procentowych, twierdzi ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Dziś rusza dwudniowe posiedzenie Rady. Jak twierdzi Antoniak, zaostrzy ona retorykę i położy większy nacisk na zagrożenia dla wzrostu inflacji. Rada Polityki Pieniężnej w marcu obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Ogłoszono przyznawane przez Columbia University nagrody Pulitzera. The New York Times zdobył 3 nagrody, w tym za dziennikarskie śledztwa dotyczące Donalda Trumpa. Jak uzasadniło jury, ujawniły one, jak prezydent wykorzystywał możliwości związane z władzą, wzbogacając rodzinę i sojuszników. The Washington Post zdobył nagrodę za służbę publiczną, uznawaną za najważniejsze wyróżnienie. A teraz w TOK FM czas na sport.
17: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bilety do Budapesztu będą mogli rezerwować piłkarze Arsenalu lub Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie było 1-1, dziś rewanż w Londynie. Liczę, że kibice poniosą nas do zwycięstwa, mówi napastnik kanonierów Wiktor Gyökeres. No, oczywiście to niesamowite uczucie móc rozegrać ten mecz u siebie. Wiemy, jaką stawkę toczy się gra i mamy wspaniałą okazję, by rozegrać świetne spotkanie, cieszyć się z naszymi kibicami. Bo to będzie trudny mecz, podobnie jak ten w Madrycie. Oni mają świetny zespół. Mają mnóstwo jakości w ataku i w obronie, mogą stworzyć nam duże zagrożenie. W związku z tym musimy uważnie zagrać w defensywie i robić to, w czym sami jesteśmy dobrzy, gdy jesteśmy przy piłce. Arsenal nie przegrał w tej edycji Ligi Mistrzów żadnego meczu, ale trener Atletico Diego Simeone wierzy, że jego zespół ponownie wzniesie się na wyżyny. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Mecz o 21. Drugi półfinał pomiędzy Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain jutro. Arsenal ma już małe powody do radości, bo losy mistrzowskiego tytułu w Anglii są znów w jego rękach. Goniący kanonierów Manchester City wczoraj jedynie zremisował w Liverpoolu z Evertonem 3-3. W koszmarnej formie jest wciąż Chelsea. Przegrała wczoraj z Nottingham Forest 1-3. Była to dla Londyńczyków szósta porażka z rzędu. To najgorsza seria tego zespołu od ponad 30 lat. W naszej ekstraklasie ważne zwycięstwo odniósł Radomiak. Pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Jeszcze 2 tygodnie temu to zespół z Radomia miał bić się o utrzymanie, a Lechia miała walczyć o puchary. Teraz to Radomiak jest 8, a Lechia znajduje się tuż nad strefą spadkową. Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był 41 lat temu Bernard Hinault. W kwietniu Sexas wygrał wygrał wyścig dookoła Krajobasków, triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie Dokaty w Strat-Bianche i Liège-Bastogne-Liège. W obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France ruszy w tym roku z Barcelony 4 lipca. A już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
17: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
16: Na zachodzie i północy pojawi się dziś sporo chmur, a także przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane i znacznie więcej słońca. Na termometrach zobaczymy od 14 stopni nad morzem do nawet 28 na południowym wschodzie.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Gościem poranka TOK FM jest Agnieszka Ścigaj, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam słuchaczy.
7: Przemysław Czarnek w rozmowie z Wirtualną Polską rzucił taki pomysł, że każdy powinien dostawać 800 zł, każda rodzina, na pierwsze dziecko, ale kwota powinna wzrastać na każde kolejne. Jego zdaniem byłaby to wręcz idealna recepta na kryzys demograficzny. Zaraz zapytam o sam pomysł i ewentualną jego realizację, ale także program 500+, wdrożony w czasach rządów PiS, nie pomógł na zwalczyć kryzysu demograficznego. To dlaczego i 800+, i jeszcze więcej plusów miałoby pomóc?
0: No, nie zgodzę się do końca z tym, że program 500+ w niczym nie pomógł, jeśli chodzi o sytuację demograficzną.
7: Ewentualnie
0: dlatego, że być może
7: spadek.
0: Zatamował, urodzeń. Tak. No, to jest tak, że proszę sobie przypomnieć sytuację rodzin. Ja pracowałam w pomocy społecznej, wiem więc, w jakiej sytuacji było wiele polskich dzieci i jak trudna była sytuacja finansowa. Na pewno program 500+ zatrzymał biedę.
7: Ale co innego, pani poseł, zgodzimy się, sytuacja, właśnie, zatrzymał biedę, co innego sytuacja finansowa, a co innego sytuacja demograficzna.
0: Jeśli chodzi o sytuację demograficzną, to ja osobiście zgadzam się z tym, że to musi być polityka wielofrontowa. To nie tylko samo wsparcie rodziny w takim bezpośrednim wychowaniu, czyli świadczenia rodzinne, ale ono jest bardzo ważne, dlatego że też w jakiś sposób rozwiewa różnego typu lęki i obawy przed rodzicielstwem, ale to też polityka mieszkaniowa, to też rozwiązania związane z godzeniem ról. To też zmiana kulturowa i też wsparcie różnych środowisk z promocją rodziny, promocją rodzicielstwa. I to musi iść wielotorowo. Ja osobiście

0: w sztabie natomiast wyborczym, natomiast z całą pewnością jest to dobry program, dlatego że to jest bardzo logiczne, no bo jeżeli sytuacja polskich rodzin znowu się pogarsza i mamy też wzrost i inflacji, ale też i kosztów życia bezpośrednio, no to to jest program, który powinien być ewaluowany i dostosowywać się do obecnej sytuacji życiowej, więc to
1: tak,
0: na pewno...
1: ale wzrost programów socjalnych też może być czynnikiem proinflacyjnym w jakiejś części.
0: No, wie pan, może być proinflacyjnym, ale w tym momencie, jeżeli mówimy o tym, żeby rzeczywiście zabezpieczyć polskie rodziny i żeby one w jakiś sposób myślały o dzieciach, bo to jest dla nas wyzwanie numer jeden, to jest priorytet i to wszyscy się z tym zgadzamy, od prawa do lewa, no to warto pomyśleć o tym, jak wesprzeć te rodziny, czyli te osoby, które chcą się zdecydować na macierzyństwo, a szczególnie mówimy tu o rodzinach z większą liczbą dzieci. Więc ja ode mnie pan nie usłyszy krytyki żadnej formuły wsparcia rodzin, ponieważ one cały czas nadal wymagają różnego form wsparcia. Ewentualnie jestem zwolennikiem rozszerzania tej formuły o innego typu rozbudowywanie usług społecznych, które
1: właśnie
0: są potrzebne również.
1: Pani poseł mówi bardziej kompleksowo, a ja jeszcze w przeglądzie prasy zacytowałem Przemysława Czarnka z Piotrkowa Trybunalskiego, który zapytany o problemy mieszkaniowe młodych ludzi mówi: przede wszystkim zakładajcie rodziny i nie czekajcie na to, co będzie. Bez rodzin nie przeżyjecie, chociażbyście mieli 6 mieszkań. Takie troszeczkę bez urazy, ale łopatologiczne podejście do sytuacji.
0: Panie redaktorze, program Prawa i Sprawiedliwości na wybory, on będzie kompleksowy, ja pana zapewniam, dlatego że nad tym pracuję. To jest też tak, że trudno w trakcie trasy i półgodzinnych spotkań z mieszkańcami omówić cały szereg kompleksowych rozwiązań. Ta wypowiedź na pewno pasuje w cel, który przyświeca temu, żeby takie programy dla rodzin wdrożyć. To jest takie trochę wyrwane z kontekstu. Oczywiście, że tego typu cel powinien być obudowany konkretnymi rozwiązaniami. Nie może pan zarzucić, bo jednak Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich latach to, co obiecało w kampanii wyborczej, a były to konkrety, w większości zrealizowało. Więc jeśli chodzi o politykę mieszkaniową, to też jest tak, że często się gdzieś tam pokazuje, że konkretne mieszkania nie zostały oddane, ale w tej chwili są oddawane mieszkania z programu społecznych inicjatyw mieszkaniowych czy społecznych agencji najmu. To są programy, które zostały rozpoczęte przez Prawo i Sprawiedliwość. One są w tej chwili tylko na etapie przecinania wstęgi i w tej chwili pani minister Nałęcz opowiada, że to są super innowacyjne programy, że naprawdę mnóstwo mieszkań udaje się zrobić, więc żeby być uczciwym, to są programy, których budowa, konstrukcja, projekt i wszystko, co się wiąże z legislacją, zostało rozpoczęte kilka lat temu i wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
1: A czy, żeby być uczciwym, powie też pani, że dobrze, że rząd wprowadza nowe programy, chociażby dzisiaj ma się zająć bonem senioralnym, ma być to uproszczenie rachunków za energię w gospodarstwach domowych dla seniorów, oczywiście z o określonym dochodem, o określonym poziomie, możliwość wsparcia seniorów. Czy to jest program, który mógłby także wprowadzić rząd PiS-u, gdyby rządził? Coś, co pani powie, tak, głosuję za tym w Sejmie.
0: Nie znam szczegółów, a powiem szczerze, że śledzę tą inicjatywę od samego początku. Ona się wielokrotnie przeobrażała z samych obietnic. I tu gdyby pan zacytował obietnicę na samym początku, na przykład pani minister Okła-Drewnowicz, to były wprost, że każdy senior otrzyma ponad 2500 złotych i że będzie mógł je wykorzystać zgodnie ze swoimi potrzebami. W tej chwili pan już przytacza elementy, że będzie to uproszczenie, jeśli chodzi o rachunki. Wprowadzono kryteria dochodowe w tym momencie i tak naprawdę ustawy jeszcze nie ma. Ustawa, która się pokazała w zakresie pracy rządowych, to jest ustawa o polityce senioralnej, w którym o bonie senioralnym jest po prostu tylko muśnięty. Nie ma tam żadnych konkretów. Natomiast czekamy już ponad 2,5 roku na konkretną propozycję i konkretne rozwiązanie. Więc samo hasło w sobie i ta prezentacja przed wyborami było okej. I mogę panu powiedzieć z całą pewnością, na pewno bym zagłosowała za takim programem. Natomiast realizacja wygląda bardzo, bardzo marnie. Natomiast teraz mamy do czynienia i pracujemy 2,5 roku już nad ustawą o asystencji osobistej i proszę sobie wyobrazić, że ten bon senioralny miał trochę zrekompensować seniorom to, że na przykład ich się wyrzuca z tego programu. Proszę, powyżej 65
1: tak,
0: roku życia.
1: Tak, jest o to duży bój
0: jak się
1: w
0: jest
1: środowisku.
0: Osobą, tak,
1: ale
0: jak się
1: rozumiem,
0: jest osobą z niepełnosprawnością,
1: klub Prawa i Sprawiedliwości
0: po prostu...
1: będzie pani namawiać klub do głosowania za.

0: bonem senioralnym, nawet jeżeli jego wersja nie będzie dla państwa w 100% satysfakcjonująca. Czy jednak PiS może być przeciwko takiemu rozwiązaniu?
1: Ja już namawiam rząd Prawa i namawiam cały klub Prawa i Sprawiedliwości, żebyśmy motywowali i mocno upominali się o ten bon senioralny, chociaż jakiś minimalny projekt, bo na razie jest to wszystko w sferze obietnic, a ostatnia informacja, jaka była, to że ten bon senioralny, który był wpisany w kamień milowy, został wyrzucony 10 marca na posiedzeniu rządu. Uchwałą zmieniono plan KPO, zmieniono plan kamień milowy i wyrzucono ten bon senioralny właśnie po to, żeby zrealizować asystencję, ale również pomijając osoby powyżej 65 roku życia.
0: Też gwoli ścisłości, z realizacją programów rządowych zawsze bywa trudno, bo pani przed chwilą mówiła o sukcesie projektu mieszkaniowego PiSu. No chociażby Beata Szydło w 16 roku mówiła o 3 milionach mieszkań, które będą zbudowane w ramach Mieszkania Plus. Potem Mateusz Morawiecki mówił mniej więcej o 100 tysiącach mieszkań. To już mówił w 2019 roku, a stan na maj 2023, czyli tuż przed oddaniem przez państwa władzy, to jest jakieś 20 tysięcy lokali mieszkalnych w ramach tego programu, więc jak widać, każda ekipa rządowa miała problemy z takimi...
1: Ale rozpoczęta budowa jest ponad 270 tysięcy. Wiadomo, że proces inwestycyjny trochę trwa i one właśnie teraz są oddawane, jeśli chodzi o społeczne
0: ale
1: inicjatywy
0: mieszkaniowe. Ale Mateusz Morawiecki obiecywał do końca kadencji.
1: W 700 gminach.
0: No dobrze. A skoro już dotknęliśmy osoby byłego premiera Mateusza Morawieckiego, myśli pani, że te dwa płuca, dwa stowarzyszenia, bo jedno już właśnie powstało, Stowarzyszenie Rozwój Plus, do którego pani też chce należeć, należy już jest zarejestrowane, czy jeszcze czekacie państwo?
1: Ogólnie za powstanie stowarzyszenia ujmuje się pierwsze posiedzenie i uchwałę po powołaniu, natomiast drugi etap to jest rejestracja w sądzie i na tym etapie teraz jesteśmy, no trwa rejestracja.
0: Ale ma też powstać drugie stowarzyszenie, po pierwsze Polska, Przemysława Czarnka. Czy te dwa stowarzyszenia, dwa płuce, jak to mówi prezes PiSu, nie doprowadzą jednak do zadyszki partii?
1: Ja, panie redaktorze, wiem, że politycy Prawa i Sprawiedliwości zaangażowani są w wiele stowarzyszeń. Na tej prawej stronie nie jest tylko jedno stowarzyszenie czy drugie, bo jest kilka stowarzyszeń.
0: Ale te akurat mamy teraz powstają nawet... i wzbudzają emocje.
1: No tak, powstają, inne powstawały na innym etapie. Są to grupy polityków czy ludzi, którzy mają też określony cel w ramach tego szerokiego obozu Zjednoczonej Prawicy. Ja powiem panu, przecież nie jestem w Prawie i Sprawiedliwości jako partii. Powiem szczerze, że nie byłam nigdy w żadnej partii politycznej, a formuła stowarzyszenia bardzo mi odpowiada, ponieważ wywodzę się z organizacji pozarządowych i tam jest taka formuła, która jest nacelowana na pewien cel, na pewne rozwiązania, z dużą elastycznością, jeśli chodzi o forum działania, nie dla wszystkich, którzy chcą być stricte w rygorach partii. I też dlatego jestem w klubie Prawa i Sprawiedliwości, bo jest ta swoboda w tym zakresie, jeśli chodzi o pewną przynależność.
0: Ale też właśnie w czasach rządów PiSu współpracowała pani blisko z Mateuszem Morawieckim. Uważa pani, że lepszym byłby kandydatem PiSu na premiera po ewentualnych wygranych wyborach niż Przemysław Czarnek? Czy zgadza się pani na kandydaturę Czarnka w pełni?
1: Ja miałam możliwość i zaszczyt współpracować z rządem Mateusza Morawieckiego i naprawdę uważam go za premiera, który chyba w Polsce nam się do tej pory nie wydarzył, a dalsza kierunkowa polityka przez niego, która była realizowana. Wie pan, ja miałam możliwość przyglądania się pracy i bezpośredniego takiego kontaktu w codziennej pracy Mateusza Morawieckiego i udziału w posiedzeniach rządu. I naprawdę, jeśli chodzi o realizację pewnych, szczególnie w sytuacjach kryzysu, w których Polska doświadczała ostatnio, to naprawdę nie poznałam sprawniej działającej osoby zarządzającej.
0: Czyli mając takie doświadczenie, to wyczuwam, wolałaby pani Morawieckiego w fotelu premiera niż Czarnka. Ostatnio.
1: Panie redaktorze, na przyszłość jakby działają różne kwestie. Tutaj jest decyzja Zjednoczonej Prawicy, decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ja oczywiście ją bardzo szanuję i nie uważam, żeby pan profesor Czarnek nie był dobrym kandydatem. Uważam, że jest dobrym kandydatem, ale moje doświadczenia współpracy z Mateuszem Morawieckim, akurat osobiste, wskazują, że dla mnie był bardzo dobrym premierem i byłby również dobrym premierem.
0: Agnieszka Ścigaj, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, dobrego dnia.
0: Za chwilę informacje, po nich Joanna Wicha z Lewicy.
2: Autopromocja.
3: Czy wiedzieliście, że działanie leku nie zależy tylko od jego stężenia, ale też od tego, kiedy się rozpuści, gdzie się wchłonie i jak długo utrzyma we krwi? Dlatego form leków mamy tak wiele. Zastrzyki, inhalacje, maści, plastry, no i tabletki. Więcej o lekach i ich działaniu opowiem w najbliższej audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Będzie też o bólu i o tym, skąd tabletka wie, gdzie boli. Do usłyszenia. Adam Mira.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power. Jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 7.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rozszerzenie programu 800+ w taki sposób, by na kolejne dzieci kwota wzrastała, to dobry pomysł, stwierdziła w poranku TOK FM Agnieszka Ścigaj, posłanka Prawa i Sprawiedliwości ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
1: To jest bardzo logiczne, no bo jeżeli sytuacja polskich rodzin znowu się pogarsza i mamy też wzrost i inflacji, ale też i kosztów życia bezpośrednio, no to jest program, który powinien być ewaluowany i dostosowywać się do obecnej sytuacji życiowej.
18: Przemysław Czarnek w rozmowie z Wirtualną Polską rzucił pomysł, by każda rodzina dostawała 800 zł na pierwsze dziecko, ale ta kwota powinna wzrastać na każde kolejne. Jego zdaniem byłaby to wręcz idealna recepta na kryzys demograficzny. A dziś rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Projekt przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Regulacja wynika z konieczności realizacji kamienia milowego reformy Krajowego Planu Odbudowy. W specjalnym rozporządzeniu określony zostanie standard świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, który obejmie m.in. sposób ich monitorowania i oceny. Regulacja przewiduje też wymagania, jakie musi spełniać osoba świadcząca te usługi. Co najmniej 9 górników zginęło, a 6 zostało rannych po wybuchu gazu w kopalni węgla w Kolumbii. Jak poinformował na Platformie X gubernator regionu Cundinamarca Jorge Emilio Rey, 3 z 15 górników udało się wydostać na powierzchnię. Pozostałym wybuch, który doprowadził do zawalenia się chodnika, odciął drogę ucieczki. Ratownicy próbują dotrzeć do uwięzionych, ale akcję utrudnia wciąż wysokie stężenie metanu. Sekretarz stanu USA Marco Rubio uda się jutro do Włoch i Watykanu na rozmowy z przedstawicielami ich władz. Do spotkania dojdzie na tle publicznych sporów zarówno z Włochami, jak i Stolicą Apostolską. Z włoskimi urzędnikami Rubio ma rozmawiać przede wszystkim na temat wspólnych interesów bezpieczeństwa i uzgodnieniu kwestii strategicznych. Według Watykanu sekretarz stanu USA z papieżem ma rozmawiać w czwartek. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na południowym wschodzie dziś sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Inaczej będzie na północy i zachodzie. Tam znacznie więcej chmur oraz deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 stopni w okolicach Szczecina do nawet 28 na południowym wschodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dochodzi godzina 7:44. Naszym gościem jest teraz Joanna Wicha, posłanka Lewicy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Chciałaby pani zostać ministrą zdrowia?
4: Pewnie.
0: O, mamy kandydatkę.
4: Od początku to mówię.
0: Okej, okay, to gdyby serio. Jednak doszło do dymisji w Ministerstwie Zdrowia, to pani jest gotowa?
4: Ja jestem chętna, jasne.
0: Okej, okay. No bo dochodzą do nas takie informacje, że oczywiście w ubiegłym tygodniu doszło do obrony pani minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy przed wnioskiem opozycji o odwołanie, ale niewykluczone, że dojdzie do tej dymisji w przeciągu najbliższych miesięcy i ma w tej sprawie napierać szef Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, na spotkaniach Rady Koalicjantów.
4: Ojej.
0: Mówi o tym ponoć coraz
4: częściej.
0: To teraz
4: wyszło, że to jest jakieś moje tutaj. Nie, to jak...
0: Łączymy kropki.
4: Nie, dobrze, to ja tak chciałam powiedzieć, że to tylko takie moje było, że chciałabym zostać, natomiast...
0: Ale
4: oczywiście...
0: narasta w Lewicy z niecierpliwienia?
4: Oczywiście, że tak, no bo jednak... Znaczy tak, żeby była jasność. Ja stoję na stanowisku i mówię to od początku, że nie chodzi o to, o osobę personalnie tak naprawdę, tylko ogólnie o cały system finansowania ochrony zdrowia i tego się trzymajmy. Znaczy ja uważam, że czy to byłaby osoba X, czy osoba Y, jeśli w budżecie brakuje pieniędzy i minister finansów tych pieniędzy nie chce dać, to po prostu lepiej nie będzie. Bo no, czego pewnie pani ministrze Kęckiej nie można odmówić, to tego, że jednak doświadczenie w zarządzaniu w ochronie zdrowia ma, bo 20 lat pracowała. Natomiast no, faktycznie ja uważam, że dwie rzeczy się źle stały. Po pierwsze, odpolitycznienie resortu to nie jest dobry pomysł. Dlatego, że jednak no, żeby decyzje zapadały właściwie to jakieś takie połączenie z polityką, z Sejmem i lepszy dialog powinien być.
0: Ale to wtedy ministrem powinien być polityk, czy chociaż wiceministrowie powinni być delegowani
4: ja
0: przez
4: uważam,
0: partie koalicyjne?
4: Ja uważam, że tak jak było, jak mieliśmy wiceministra Wojtka Koniecznego, to było okej. Okay. No bo teraz to jest tak, no my mamy się dostosowywać do pewnych rzeczy, popierać jakieś reformy, ale my nie mamy żadnego jakby takiego wpływu bezpośredniego na to, więc trudno brać odpowiedzialność za coś, w czym się nie uczestniczy. Jak pani Leszczyna próbowała przeprowadzić swoją reformę dotyczącą sieci szpitali i nam się to nie spodobało, bo myśmy uważali jako lewica, że to jest prosta droga do prywatyzacji ochrony zdrowia, no to Wojtek Konieczny powiedział nie. No i nie. I
0: no bo się nie da się organizować nowych spotkań. Doba jest określona, jeśli chodzi o zakres czasowy. Nie da się organizować jakichś regularnych spotkań z ministerstwem, z kierownictwem. Po prostu na to nie ma czasu. Tam powinni być ludzie, politycy z partii. Czyli dojdzie do takiej zmiany, myśli pani, w najbliższych miesiącach?
4: Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Nie. Czy...
0: A tu lewica może powinna bardziej właśnie wybierać presję na premiera, żeby...
4: To jeszcze raz mówię, nie o to chodzi. Znaczy, Wicha może sobie tam opowiadać rzeczy, że chciałaby być. Ja uważam, że trzeba brać odpowiedzialność za rzeczy. Ja uważam, że...
0: No ale to Czarzasty już nie będzie tak sobie opowiadał, że panią zacytuje, tylko powie premierowi, domagamy się zmian.
4: Nie.
0: Ale to co, Włodzimierz Czarzasty nie ma przebicia?
4: Nie, to nie o to chodzi, czy nie ma przebicia, czy ma przebicie. Chodzi o to, że, ale teraz mnie pan zakręcił, że już nie wiem. Chodzi o to, że my cały czas mówimy od początku, że sprawa nie jest personalna, tylko dotyczy rozwiązań systemowych. Mhm. Takim rozwiązaniem systemowym jest według nas, według lewicy, inny sposób finansowania ochrony zdrowia. Składka zdrowotna się nie sprawdziła. Mało tego, pani ministra ostatnio, jak była na Komisji Zdrowia, kiedy była debata na temat wotum, właśnie nieufności, to powiedziała, właściwie prawie w pierwszym zdaniu, że składka zdrowotna przestała być wydolna.
0: No tak. Wczoraj też Krzysztof Gawkowski w TVN24 powiedział, czas składki zdrowotnej minął, ale czy nadszedł czas podatku zdrowotnego? Bo ja pamiętam wasze, lewicy, spotkanie z ministrą zdrowia i ministrem finansów. Już 2 miesiące temu.
4: No to
0: trzy
4: nie
0: miesiące.
4: Tak dużo.
0: No dobrze, ale czy coś się w sprawie ruszyło?
4: 24 chyba dokładnie lutego to było, jeśli dobrze pamiętam. Pan minister Domański miał zadać różne pytania, dużo tych pytań. Powiedział, że no nie zrobi tego na komisji, zresztą śpieszył się gdzieś. No w każdym razie wysłał... te pytania do Ministerstwa Zdrowia, z tego co już wiem, znaczy sam przygotował już te pytania i one teraz poszły do Ministerstwa Zdrowia i są w Ministerstwie Zdrowia. I też zapytałam właśnie ostatnio na komisji panią minister, jak tam z tymi naszymi pytaniami po tym naszym spotkaniu i kiedy dostaniemy jakiś feedback. No nie dostałam odpowiedzi na
0: właśnie,
4: to pytanie.
0: Czy pani wyczuwa, że możecie mieć sojuszniczkę w pani ministrze zdrowia w sprawie podatku zdrowotnego, żeby zastąpił składkę zdrowotną, czy niekoniecznie? Jeśli... Bo jeżeli nie będzie tu sojusznika i nie będzie w Koalicji Obywatelskiej sojusznika, to możecie ten projekt schować, powiem delikatnie, do szuflady, żeby nie powiedzieć
4: gorzej. Dobra, no to może ja nadinterpretuję, ale jak pani ministra słuchała tego wszystkiego, co my mówimy na temat tego podatku zdrowotnego, to nie było tak, że zamykała oczy i mówiła nie chcę tego w ogóle
0: słuchać.
4: Otwierała oczy szeroko i słuchała z zainteresowaniem.
0: To jeśli teraz jeszcze zostaje Andrzej Domański i Donald Tusk.
4: Głównie Andrzej Domański, ale jeśli pani ministra będzie chciała naprawdę zreformować ochronę zdrowia, to bez zmiany finansowania ochrony zdrowia tu się nic nie zadzieje, bo to nie chodzi jakby tylko o też pieniądze, ale o to, gdzie te pieniądze
0: jak
4: idą,
0: że część musi... I skąd idą źródła, tak? Bo tutaj byłyby dołączone
4: do jakiegoś worka, prawda, nie wiadomo
0: duże
4: gdzie.
0: Firmy, tak?
4: Tak, no,
0: bogatsi płaciliby
4: płatnicy
0: więcej.
4: Płatnicy CIT przede wszystkim płaciliby więcej. Okay. I że one nie idą, te pieniądze, do ogólnego budżetu, tylko my tam mamy na przykład ten podatek na tłuszczowy, który no, idzie w 100% do Narodowego Funduszu Zdrowia. I z tych pieniędzy no, można mnóstwo rzeczy fajnych zrobić dla ludzi, na przykład jeśli chodzi o profilaktykę.
0: Czyli w kolejnych latach, na przykład, nie wiem, za 2-3 lata, nie słyszelibyśmy o dziurze budżetowej NFZ-u powyżej 20 miliardów złotych?
4: No,
0: przy takim rozwiązaniu?
4: Z naszych obliczeń wynika, że nie, no bo to jest zysk około 32 miliardów złotych.
0: Ale czy myśli pani, albo nie wiem, lewica daje sobie taki jakiś termin, powiedzmy tuż po wakacjach, wrzesień.
4: Że jeszcze poczekamy trochę.
0: Że wtedy wracacie i stawiacie sprawę na ostrzu noża.
4: Myślę, że tak, że to jest, znaczy tak, teraz mamy jeszcze tą ustawę Stop Alkoholobby, tak, pracujemy nad tym, dla mnie to jest bardzo ważne i ja mam nadzieję, że my to przeprocedujemy do wakacji. I to też jest ogromna zmiana jednak, jeśli
0: tak,
4: chodzi o zdrowie Polek i Polaków.
0: Zaraz jeszcze o tym porozmawiamy. A to jeszcze wracając do tej obrony ministry zdrowia.
4: Ale proszę zauważyć, że myśmy jej... Znaczy inaczej.
0: Tak.
4: Uważamy, że opozycja nie jest od meblowania rządu, ale to też nie jest tak, że my się całkowicie jakby zgadzamy z tym, co robi pani ministra, tak? I to wybrzmiało w wypowiedzi naszej przewodniczącej klubu.
0: A no właśnie, mamy ten dźwięk, to przypomnijmy sobie, bo to jest znaczący głos w ramach koalicyjnych dyskusji.
19: Jeżeli pan, panie premierze, nie zmieni swojego podejścia do finansowania ochrony zdrowia, będziemy mieli problem, żeby wspólnie wygrać kolejne wybory. Dlatego, że ten temat ochrony zdrowia jest naprawdę najważniejszy dla wszystkich.
0: No właśnie.
4: Dokładnie tak. Zgoda całkowita.
0: Czy pani w czasie tej debaty usłyszała od ministra zdrowia informacje o tym dla nas, wszystkich obywateli, jak będzie wyglądać system diagnostyki po tej rewizji? Bo rozumiem, że przechodzi rewizję, niektórzy uważają w rządzie, że może tej diagnostyki jest wykonywanej czasami za dużo, no ale słyszeliśmy też w kampanii wyborczej, że limitów na diagnostykę nie będzie, a teraz niektóre nadwykonania nie są płacone w 100%. Czy my usłyszeliśmy jakieś, bo może być trudny czas, myślę, że nawet obywatele po części mogliby się zgodzić, okej, jest jakaś rewizja, ale widzimy, że pani ministra ma plan, mówi, kiedy to się skończy, że pacjenci nie będą zagrożeni jakąś sytuacją, no ale chyba takiego horyzontu, takiego kalendarza nie usłyszeliśmy.
4: No i to jest właśnie coś, czego mi zabrakło w tej wypowiedzi. To znaczy jakby to, w jaki sposób pani ministra tłumaczy jakby to, te ograniczenia i te limity, no, że jest dużo nadmiarowych badań i tak dalej. Ja się jestem nawet w stanie z tym zgodzić, ale nie można takiej reformy przeprowadzać bez takiego naprawdę porządnego policzenia, ile jest tych nadmiarowych badań. A ja tego nie usłyszałam nigdzie. To znaczy nie usłyszałam,
0: że... I też nie wiemy, czy to już się skończyło liczenie,
4: czy nie, ani też perspektywy. Czyli, że na przykład, słuchajcie, kochani, no dobra, będzie ciężko przez rok, będzie, no trzeba trochę tam jakby zmniejszyć tą ilość badań, ale za rok będzie dobrze, bo już się te nadmiarowe badania jakoś tam wyprostują, nie będzie ich i okej, będzie lepiej, ale... No to proszę to powiedzieć komuś, kto czeka, nie wiem, na diagnostykę raka jelita grubego i to jest akurat taki nowotwór, który, no naprawdę trzeba bardzo szybko działać, czyli nowotwór piersi. I po prostu, jeżeli nie ma żadnej perspektywy i nie ma na przykład czegoś takiego, że jest jakieś szybsza ścieżka dojścia w sytuacjach kryzysowych, no to Każdy może się niepokoić.
0: Czyli oczekiwalibyśmy, rozumiem, że Lewica też oczekuje, żeby może na jakiejś konferencji prasowej dokładnie plan tak wyjścia jest z tej sytuacji, nomen omen jednak chyba kryzysowej,
4: znaczy ja uważam,
0: wyjście, żebyśmy usłyszeli to.
4: Jednym z grzechów tego resortu jest słaba komunikacja, bo ani nie potrafi... Ja to też zresztą powiedziałam ostatnio pani rzeczniczce na jakiejś tam konferencji Ministerstwa Zdrowia, że ani się nie chwalą tym, co dobrze zrobili, bo na przykład te pieniądze z KPO, które poszły naprawdę na dużo fajnych...
0: Na modernizację
4: szpitali. Tak
0: dalej. Albo się nie chwalą, albo nie tłumaczą problemów.
4: Ani nie tłumaczą, tak.
0: A to teraz pani poseł, się wytłumaczy ze swoich słów. Posłuchamy pani wypowiedzi tutaj z TOG FM
4: z
0: trzech miesięcy. No proszę, w TOG FM takie rzeczy.
4: Narobiło się, no dobra.
0: Kiedy komisja wyda opinię o projekcie i projekt trafi pod głosowanie wszystkich posłów?
4: Myślę, że przełom kwietnia i maja, albo wejdzie jeszcze przed majówką, to by było cudownie, jeżeli by był to kwiecień, a jeśli nie wejdzie przed majówką, to wakacje, to już na 100%.
0: To oczywiście o ustawie zakazującej sprzedaży alkoholu w nocy w całym kraju, tam są jeszcze inne zapisy.
4: Połykam język, zapijam kawą.
0: No właśnie, mamy maj, czerwiec się zbliża, chyba się nie uda.
4: No nie uda się, ale to jest tak, że troszkę dlatego, znaczy ja nie
0: ale prace trwają zespołu?
4: Tak, ja nie żałuję, że się tak nie do końca uda, dlatego, że następne, tak, jak wtedy jak rozmawialiśmy, to jeszcze nie wiedziałam, jak będą przebiegały. Tak, jak będą te prace przebiegały i my postanowiliśmy, że podzielimy to na prośbę pana posła Cieszyńskiego i w ogóle strony PiS, żeby podzielić procedowanie tej ustawy na takie obszary. Znaczy główne punkty, które są w ustawie, żeby wszyscy ze strony społecznej, którzy chcą o tym porozmawiać, na spokojnie sobie podyskutowali. Czyli nie rozmawiamy w tej chwili konkretnie o zapisach ustawy, tylko przerabiamy po kolei te obszary. Na przykład reklama, promocja, zakaz alkoholu, tak, na stacjach sprzedaży alkoholu.
0: Czy to jest taki polityczny plan, żeby zyskać poparcie PiS-u, gdyby niektórzy z koalicji, a są tacy w koalicji, obywatelskiej, Obywatelskiej nie chcieli poprzeć tych projektów.
4: Nie, aż tak, to nie jest aż takie
0: Nie aż takie, głębokie. Ale taki mały plan B, znaczy, chyba tak.
4: Inaczej, jeżeli jesteśmy w komisji, no różne są, prawda, strony politycznej, no to fajnie jest pójść na jakiś kompromis, jeżeli komuś na czymś zależy.
0: Tak, bo akurat w Koalicji Obywatelskiej jest głos, że to samorządy powinny decydować, czy ta sprzedaż, zakaz nocnej
4: tak
0: sprzedaży jest,
4: no
0: czy
4: jest.
0: Nie.
4: I dlatego, fajnie, że wysłuchaliśmy tej strony społecznej. I muszę panu powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o ten zakaz sprzedaży nocnej, czyli ograniczenie raczej sprzedaży nocnej, to wcale nie było takiego awantii wielkiego.
0: No to teraz proszę nowy termin, który zapiszemy sobie w archiwum.
4: O nie.
0: Jesień? Kiedy mogłoby... Ja mówię o głosowaniu sejmowym. Zobaczymy, co zrobi potem jeszcze Senat, czy poprawi, co zrobi prezydent.
4: Na następnym posiedzeniu, czyli w przyszłym tygodniu, idzie połówka ostatniego obszaru, czyli na już kolejnym posiedzeniu. I tutaj się do pana przewodniczącego, pana Napieralskiego uśmiecham. Liczę na to, że zaczniemy już procedować, no bo to jednak przewodniczący decyduje, procedować ustawę. I ja na to liczę, że zaczniemy to robić. Czyli to by było koniec maja, początek czerwca. Okay. Już po kolei. I to, czy jakby ta dyskusja, że będą najpierw obszary, znaczy ten pomysł dotyczył tego, że potem już jak będziemy procedować ustawę, żeby trzeba było mniej czasu poświęcać na taką dyskusję ze stroną społeczną, bo naprawdę
0: już
4: daliśmy mnóstwo czasu, tak, żeby...
0: Ostatnia minuta naszej rozmowy, ale zapytam, czy pani uważa, że faktycznie jest problem? Jest taki list otwarty do minister zdrowia, między innymi od Fundacji W Drodze po Pomoc. Chodzi o opiekę psychiatryczną i centra zdrowia psychicznego. W tej sprawie jest pilotaż.
4: Tak,
0: nie wiadomo, czy on się już kończy, czy nie. Po prostu chodzi o to, czy te centra będą miały stabilne finansowanie, czy będą miały, czy są zagrożone, bo to jest często pierwsza pomoc dla osób, także młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego.
4: Pani ministra powiedziała ostatnio, że do 13 maja zbiera się ta rada, która tam pracuje przy Ministerstwie Zdrowia i mają wtedy już ogłosić jakby w jaki sposób będzie finansowane, w jaki sposób będą te centra finansowane. 13 maja, więc trzymamy panią ministrę za słowo, bo to jest prawdopodobnie kolejny termin. Ta rada powstała pod koniec 2024 roku, 2 lata pracy. I to się ma zadziać.
0: Ale centra zdrowia psychicznego powinny istnieć dalej, tak? W naszym systemie.
4: Mało tego, że zostaną, to jeszcze ministerstwo proponuje, bo to będą jakby, to będzie pierwszy stopień referencyjności, te centra, potem jeszcze będą 2 pozostałe. Czyli
0: I to będzie coś nowego.
4: Znaczy, tak, to będzie chyba, chodzi o to, żeby podzielić jakby te zdrowie psychiczne, jeśli tak mogę powiedzieć, na takie właśnie obszary, czyli przesiewowe badanie, potem na przykład jak są jakieś problemy związane z lekoodpornością, to jest ten drugi stopień, a trzeci stopień to już są takie no, choroby, które wymagają naprawdę hospitalizacji i jakiegoś głębszego leczenia. I według tego, co ja słyszałam, to ten ryczałt, bo to o to głównie chodzi, pozostanie, ale zostaną jeszcze 2 różne punkty dodatkowe. Jakość będzie oceniana i liczba osób przyjmowanych. I w zależności od tego i od tego, jak będą centra raportowały, też będą dostawały mniej lub więcej pieniędzy. No,
0: i 13 maja tak. Będziemy się temu spotkaniu oczywiście przysłuchiwać i o efektach informować. Joanna Wichal, Lewica, dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
0: Za chwilę informacje o 8, po nich Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu.
20: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Jeszcze nie śpisz?
24: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
23: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
24: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
25: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Yeah, mój recyklomat u mnie na rogu.

0: Cyklomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wtorek, 5 maja, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację Tok FM. Jestem gotowa, żeby zostać ministrą zdrowia. Zapowiedziała w poranku Tok FM Joanna Wicha, przewodnicząca Sejmowej Podkomisji do Spraw Zdrowia Publicznego z Nowej Lewicy. Dodała jednocześnie, że w najbliższym czasie do zmiany na tym stanowisku nie dojdzie, a Lewicy nie chodzi o zmiany personalne, a o konkretne rozwiązania, m.in. wprowadzenia specjalnego podatku zamiast składki zdrowotnej. W zeszły czwartek Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Posłowie PiSu zarzucali jej pogłębienie kryzysu finansowego w ochronie zdrowia. Wszyscy Polacy, którzy znajdują się na płynącym przez Atlantyk wycieczkowcu, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, czują się dobrze. Przekazuje MSZ. W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o śmierci 3 pasażerów statku. Potwierdzono jeden przypadek zakażenia hantawirusem, który jest przenoszony przez gryzonie. Turcja przygotowuje się do zwodowania nowej flotyli, mającej podjąć próbę przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy. Do wypłynięcia szykuje się 20 łodzi. Izraelskie media ostrzegają, że po raz pierwszy istnieje realna obawa, że może dojść do starcia zbrojnego między stronami. Ceny ropy naftowej na globalnych rynkach na razie spadają. Baryłka jest w tej chwili wyceniana na $113. Teraz sprawdźmy, co w pogodzie. Dziś w zachodniej i północnej części kraju przewaga chmur i przelotny deszcz. Z kolei w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmii i Mazury również burze. Na wschodzie przewaga słońca i bez opadów. Termometry pokażą od 15 stopni na północy do 20 na zachodzie i do 28 miejscami na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 10 do 12 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 8:02, a naszym gościem poranka Tok FM jest teraz Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Naszą rozmowę można też śledzić w transmisji na YouTubie i na profilu facebookowym Tok FM. Ponoć jest zgoda premiera, by klub Centrum, ja wiem, że pan w klubie Centrum nie jest, ale jest pan blisko klubu Centrum po odejściu z Polski 2050, a szefowa resortu klimatu przecież jest szefową też właśnie Centrum, pani Paulina Henning-Kloska. Ponoć jest zgoda i plan premiera, by klub dostał może 2-3 teki wiceministrów. Coś jest na rzeczy? Słychać to w pana
4: nie,
3: otoczeniu?
4: Nie znam szczegółów. Wiem to z doniesień prasowych. To już zostawiam mojej szefowej sprawy polityczne.
3: Okej.
4: Okay. Ale widziałem jakąś wypowiedź premiera widziałem wczoraj, że to chyba jest jakiś dobry kierunek pod kątem równowagi, prawda? No, jakby nie patrzeć, dzisiaj klub Centrum to jest 15 posłów. Tyle samo, co klub Polski 2050.
3: Więc należy się.
4: No, nie wiem, czy się należy, ale to raczej kwestia jakiejś politycznej równowagi. W polityce bardzo ważna jest ta tak zwana sprawczość. To Francuzi mówią na to la pouvoir politique, Niemcy mówią politische Macht, prawda? No i to jest ważne. Czyli no,
3: i
4: musisz,
3: przyszło do Polski z zachodu.
4: I przyszło do Polski z zachodu, prawda? Ale zupełnie serio, no jakaś równowaga jest potrzebna, więc tutaj myślę, że pan premier w tej swojej wypowiedzi też jakby dostrzega taką potrzebę. Zresztą pani minister Henning-Kloska też gdzieś na ten temat się wypowiadała. Nie znam szczegółów, nie uczestniczę w tych rozmowach.
3: Ale ponoć toczą też się rozmowy w sprawie pana stanowiska i to nawet publicznie powiedział, chyba pierwszy raz w Radiu Z, wicepremier i prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który powiedział, że ma duże zastrzeżenia do pana pracy i że nawet będzie domagać się pana dymisji. Tu cytat, Mikołaj Dorożała nie rozumie leśników, nie rozumie gospodarki leśnej. To zaraz o tej gospodarce leśnej, ale skoro ma pan takiego przeciwnika w osobie wicepremiera i prezesa PSL-u, który ma też dobry kontakt z Donaldem Tuskiem, to może pana dni są policzone. Na tym stanowisku oczywiście.
4: Ja przede wszystkim bardzo lubię leśników i to jest fantastyczna grupa ludzi, z którymi pracuję od 2,5 roku. I jeździłem po całej Polsce, zrobiłem sobie taką trasę, nazwałem to dialog z leśnikami. Spotykałem się w różnych miejscach, tam naprawdę spotkałem fantastycznych ludzi. Wie pan, ludzi, którzy nawet w czasach PiSu organizowali specjalne konsultacje społeczne przy planach urządzania lasu. Nie musieli tego robić, a robili to, narażając się tak naprawdę tej wierchuszce politycznej. Natomiast zawsze mówiłem o tym, że problemem nie są leśnicy, problemem jest system zarządzania w lasach państwowych, w instytucji, która jako instytucja padała łupem politycznym różnych okresów, różnych rządów. I to, co się wydarzyło po 2015 roku, a zwłaszcza po 2019 roku, kiedy ludzie Ziobry weszli do lasów państwowych, tacy ludzie jak pan Matecki, prawda, i tego typu postaci. Mamy dzisiaj ponad 60 spraw w prokuraturze. Mamy, wie pan, że w 2022 roku koszty funkcjonowania lasów państwowych wzrosły o 50%. 50% do blisko 15 miliardów złotych z trochę ponad 9 miliardów złotych.
3: A teraz?
4: My żeśmy w 2024 roku obniżyliśmy te koszty o 12%, ponad miliard złotych. Około
3: czyli tak szybko
4: miliarda.
3: Obniżyć się nie da, tak?
4: Jeżeli no, już oczywiście, że szybko się nie da, ale mimo, gdybyśmy...
3: A cel jest jaki?
4: Gdybyśmy my...
3: Do końca kadencji?
4: Gdybyśmy my o ten ponad miliard nie obniżyli tych kosztów, to mielibyśmy problem z wypornością finansową lasów państwowych. No cel jest taki, żeby przede wszystkim obniżać koszty tam, gdzie te koszty były no, rozdęte do granic możliwości, zarządzać w sposób odpowiedzialny. No chociażby w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie my żeśmy koszty ogólnego zarządu obniżyli o około 200, prawie 250 milionów złotych. To są historie typu billboardy, prawda, które się gdzieś tam pojawiały, różne wydatki na kampanię, wspieranie polityków bezpośrednio.
3: Czyli jest co wycinać. Nie, może nie w lasach samych, ale w lasach państwowych, ale pan zgrabnie tutaj za drzewo wszedł, jeśli chodzi o
4: trochę
3: odpowiedź.
4: Trochę rozwinąłem ten wątek, ale chciałem... Ja wykorzystałem ten moment, kiedy ta krytyka, że tak powiem, nieuzasadniona i dlatego chciałem pokazać, że jest nieuzasadniona, kiedy na mnie spłynęła.
3: No dobrze,
4: spłynęła.
3: Ale tak politycznie. Obawia się pan prezesa PSL-u, czy nie? I jego wpływów w rządzie i
4: wie pan,
3: zamiarów
4: ja przyszedłem do tego rządu, dzisiaj jestem osobą bezpartyjną. Przyszedłem do tego rządu, podpisaliśmy się wspólnie wszyscy w ramach tej koalicji pod tymi deklaracjami, które realizujemy. Tu nie ma jakichś nowych rzeczy. W sensie ja nie robię niczego,
3: ale
4: co
3: pewnie
4: byłoby...
3: chodzi o sposób realizacji, tak? Bo pewnie hasłowo się zgadzacie, a tutaj diabeł tkwi w szczegółach.
4: Wie pan, my byśmy skupieni w ramach tej koalicji na tym, żeby współpracować.
3: Ale jest pan spokojny o swoje stanowisko, czy nie?
4: Przeciwnik jest dosyć jasno zdefiniowany, wiemy, gdzie jest. Musimy walczyć i z konfederacjami, prawda, i z PiS-em, i z tym populizmem w polskiej polityce, z tym nacjonalizmem, prawda, który się rozkręca. Więc szkoda marnować energię na rzeczy, które są w ramach koalicji, pod którymi się podpisaliśmy wszyscy. Bo jeśli ja dzisiaj pokazuję, że polityka leśna, my na przykład, wie pan, co my zrobiliśmy z moim zespołem? Mamy świetny zespół ludzi, również takich, którzy pracowali kiedyś w lasach państwowych, jeszcze 20 lat temu, czy 15 lat temu. Ci ludzie przyszli, zalogowali się do systemu, bo chcą zmieniać tą rzeczywistość. Wpisaliśmy leśnictwo do dokumentów strategicznych, na przykład rozwój krótkoterminowy Polski 2035, Krajowy Plan na rzecz odbudowy, na rzecz energii i klimatu. To są dokumenty strategiczne, gdzie leśni pracujemy nad Narodowym Programem Leśnym.
3: No, ale jak widać, może to nie przekonało prezesa PSL-u. Wrócę do tego pytania.
4: Nie mamy strategicznego dokumentu.
3: Czy może, skoro Paulina Henning-Kloska spotkała się z Klubem Polski 2050 ostatecznie, wcześniej też z PSL-em, przed swoją debatą na temat wniosku opozycji o jej odwołanie, to może i pan powinien się spotkać i wytłumaczyć PSL-owi swoje działania.
4: Wielokrotnie rozmawialiśmy, natomiast powiem panu tak, ja się nie obawiam, dlatego że ja jestem gotowy ponieść konsekwencje, jeśli to, na co się umówiliśmy, ja realizuję to, na co się umówiliśmy. Większość Polaków oczekuje, że ochrona przyrody w Polsce będzie efektywna, że lasy będą systemowo chronione. Dlatego przygotowaliśmy koncepcję tak zwanych lasów społecznych. W przyszłym miesiącu, pod koniec czerwca, pierwsze lasy społeczne powstaną we Wrocławiu. Jesteśmy w procesie kolejne w Szczecinie, w Kielcach, w Bydgoszczy, w Toruniu, w Bielsko-Białej i również pod Warszawą czy pod Poznaniem. To jest projekt, nad którym pracowałem przez ostatnie prawie 2 lata razem z moim zespołem.
3: I ludowcy powinni to zrozumieć.
4: Oczywiście, że tak. To, że mamy Puszczę Białowieską, dzisiaj projekt zarządzania dla UNESCO, który przygotował ten rząd, gdzie oddajemy 96% Puszczy Białowieskiej procesom naturalnym, na to UNESCO czekało, jak ja byłem w UNESCO, pojechałem rozmawiać w tej sprawie, UNESCO czekało na to od 2014 roku. Więc ja realizuję to, na co się umówiliśmy. Nie jestem jakby klasycznym politykiem, więc nie będę jakiejś mowy trawy tutaj uprawiał. Jeśli jest jakaś kontrreformacja, że tak powiem, zamiast reformacji, to ja jestem gotowy ponieść tego konsekwencje. Ja nie jestem przyspawany do stołka, natomiast uważam, że zrobiliśmy mnóstwo dobrych rzeczy dla polskiej przyrody i moglibyśmy zrobić więcej.
3: zarzutem prezesa PSL-u, ale też szerzej ludowców, ale też środowiska, chociażby branży drzewnej, jest to, że to moratorium przedłużone przez ministerstwo na wycinkę drzew, nie dość, że niepotrzebnie według niektórych przedłużone, to zbyt szeroko, bo ponoć, nawet nie ponoć, no są dane, że tracimy miliardy złotych na tym, że eksportujemy drewna mniej.
4: Nie, to jest nieprawda.
3: Z powodu tej wycinki, z powodu tego moratorium.
4: To są fake newsy. My przede wszystkim eksportujemy o 50% mniej nieprzetworzonego drewna do Chin niż eksportowaliśmy za PiS-u. I to jest sukces tego rządu. Po drugie, to moratorium dotyczyło najcenniejszych lasów w Polsce. Na przykład lasów łęgowych pod Wrocławiem, które mają funkcję wodochronną i przeciwpowodziową. Najcenniejszych lasów na Podkarpaciu, fragmenty Puszczy Karpackiej, gdzie toczy się od wielu lat dyskusja o powołaniu, tam od lat 80. o powołaniu tam Turnickiego Parku Narodowego, tak?
3: I dopóki Mikołaj Dorożała będzie wiceministrem klimatu i głównym konserwatorem przyrody, to moratorium w tych miejscach zostanie.
4: No, to moratorium jest, bo to są najcenniejsze lasy. To moratorium to jest na przykład fragment Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Powiem panu tak, nikt nie stracił w związku z tym moratorium pracy. Kryzys w branży drzewnej, czy spowolnienie w branży drzewnej wynika zupełnie z czegoś innego. No na przykład z tego, że zamknął się rynek białoruski i rosyjski, gdzie był tani dostęp do surowca na skutek wojny w Ukrainie, na skutek wysokich cen energii, które mamy w Europie.
3: Czyli pan mówi branży drzewnej
4: niewinne
3: Dorożała, tylko Putin i Łukaszenka.
4: Nie, to jest tak, że Dorożała i zespół podejmuje decyzję. Jak podejmujesz decyzję, zawsze musisz mieć jakieś konsekwencje tych decyzji. Albo będziemy trwać w bezruchu, nie robić nic, albo będziemy... To obiecaliśmy ludziom, że gospodarka leśna się zmieni, że będziemy mieli lasy o wiodącej funkcji społecznej i przyrodniczej, że ograniczymy eksport do Chin. Ja z moim zespołem wprowadziliśmy przede wszystkim rozporządzenie w sprawie zakazu spalania drewna pełnowartościowego w energetyce zawodowej. To jest ogromne wsparcie dla całej branży drzewnej w Polsce. My wolimy, żeby to drewno jechało do produkcji mebli czy płyt drewnopochodnych, a nie było spalane w piecach energetycznych. Tak? Zrobiliśmy moratorium na najcenniejszym obszarze, gdzie fragmenty tych lasów, to są drzewa, które mają 140-160 lat i więcej, które mają funkcje wodochronne, które mają funkcję retencji wody. Wie pan, że marzec był trzecim miesiącem od 1951 roku, w którym było najmniej opadów w Polsce. Musimy retencjonować wodę w lasach i to robimy.
3: I to jeszcze dwie kwestie z tej listy zarzutów. Według opozycji, ale także niektórych środowisk pozaparlamentarnych, że tak je nazwę, podczas tworzenia rezerwatów przyrody nie preferuje pan tylko opinie aktywistów klimatycznych zaangażowanych w tworzenie rezerwatów, ani innych ekspertów. W ostatnich 2 latach stworzył pan 150 dodatkowych rezerwatów, a brakuje środków na już obecnie funkcjonujące. Za dużo, za szeroko.
4: To są tak zwane fakty facebookowe czy tiktokowe. Podam przykład. Stworzyliśmy największy od 30 lat rezerwat przyrody, Bliżyńskie Lasy Naturalne w województwie świętokrzyskim, który ma prawie 3000 hektarów. To jest przepiękny teren leśny, gdzie występują stare jodły, prawda? Stary teren, który może dzisiaj na przykład gromadzić wodę. Zachowany ręką leśników, tak? Piękna praca wielu pokoleń. Ten rezerwat powstawał tam przez ponad rok. W pełnym procesie konsultacji. Każdy rezerwat w Polsce, który powstaje, jest konsultowany społecznie, wypowiada się lokalna społeczność, wypowiadają się
3: jest
4: samorządowcy,
3: gminy,
4: wypowiada
3: tak?
4: się Regionalna Rada Ochrony Przyrody.
3: Ale aż 150 to faktycznie dużo.
4: No to bardzo dużo, ale wie pan...
3: Nie za dużo? Ja nie mówię, że nie lubię rezerwatów przyrody, więc kocham, ale
4: wie pan,
3: 150
4: jaka była...
3: na terenie całego kraju?
4: Ostatnio tyle rezerwatów powstało bodajże w 93 roku, za czasów rządów bodajże Lewicy. I to był jeden rok, gdzie powstało ponad 100 rezerwatów. Teraz przez 2 lata powstało ponad 160 już, w tym jeden największy od 30 lat. Wie pan, ile rezerwatów było przez te ostatnie lata na liście? Około 1000, ponad 1000.
3: Rezerwaty, które nie powstawały. Chce pan po sobie zostawić rezerwaty?
4: Nie, wie pan, no w Polsce nie powstawały rezerwaty. My mówimy o, w tym kraju, tereny, które są chronione, to jest 1% tego kraju. 1%. Mm-hmm. Parki narodowe to jest 1%, z czego ochrona ścisła to jest poniżej 0,5%.
3: To jeszcze jedna kwestia.
4: To wie pan, no versus 99%, gdzie w jakiś sposób żeśmy przetworzyli ten teren. My musimy zostawić jakąś część tej przyrody, żeby obserwować te naturalne procesy, ale uwaga, ten rząd przy okazji tej polityki środowiskowej wprowadził mechanizm w postaci subwencji ekologicznej, o czym trzeba powtarzać. Przykładów jest wiele. Gminy Puszczy Białowieskiej w zeszłym roku otrzymały ponad 14 milionów złotych z tytułu subwencji ekologicznej, czyli specjalnej premii za to, że chronią przyrodę.
3: Mówiliśmy.
4: Województwo podlaskie dostało ponad 135 milionów złotych, zachodniopomorskie prawie 100 milionów złotych. To są konkretne pieniądze.
3: Mówiliśmy o florze,
4: to jeszcze... Nie było, gdyby nie rezerwaty.
3: O florze to teraz o faunie. Mamy 8 tysięcy wilków. Jest taka populacja w Polsce?
4: Nie, nieprawda. Nie ma
3: a
4: tyle
3: ilu,
4: wilków.
3: Ile jest?
4: Różne szacunki podają około 3 tysięcy, coś między 3 a 5 tysięcy.
3: Okej. Okay. A we Francji
4: dokładnie.
3: Jest 1000, takie są dane. I tam się myśli o odstrzale wilków, a my przy tych 3-5 tysiącach nie, pan blokuje, tak, odstrzał. I w ogóle jeszcze taka no, parlamentarna kwestia, pytała Konfederacja pana o to, klub Konfederacji o to, dlaczego tak się dzieje i ponoć nie napisał pan odpowiedzi. Czy już pan napisał? Czy napisze pan?
4: Wiele odpowiedzi w sprawie wilków napisałem, natomiast w kontekście wilka przede wszystkim trzeba zważyć pewne emocje, które się pojawiają i zderzyć to z faktami. We Francji trwa w ogóle proces odbudowy populacji wilka. Po drugiej wojnie światowej, czy chwilę przed II wojną światową, tam w ogóle nie było wilka. Później trochę tam w Alpach przy granicy ze Szwajcarią, z Włochami ten wilk się pojawiał. Teraz się pojawia trochę szerzej.
3: A poziom u nas 3-4 tysięcy jest bezpieczny?
4: On jest bezpieczny. Wilki mają ogromnie istotną rolę w kontekście równowagi populacji, na przykład dzika, z którym mamy problem dzisiaj w miastach. Wilki są, one się w jakiś sposób zasłużyły się, widzieliśmy to w badaniach, które zrobiliśmy w Parku Narodowym Ujście Warty, wsparciu rolnictwa, bo wilki żywią się głównie tymi zwierzętami, jak na przykład sarny czy dziki, które powodują szkody w rolnictwie. Więc to jest jakaś kwestia równowagi.
3: Czyli tutaj zmiany nie będzie w podejściu
4: znaczy, ministerstwa. Nie ma potrzeby... wie pan, o co chodzi?
3: Zarządzania populacją
4: wie pan,
3: wilka.
4: O co chodzi z tym wilkiem? Rzeczywiście jest jakaś wyporność, ale no, nie grozi nam to, żebyśmy mieli teraz więcej wilka niż ludzi w Polsce. Natomiast problem jest taki, że określone grupy chciałyby czerpać z tego korzyści. O co się toczy gra dzisiaj? Dzisiaj gra się toczy o to, żeby spowodować, że polowania dewizowe, które na przykład odbywają się w Polsce na ptaki, na którym ktoś zarabia pieniądze.
3: Były również
4: na wilki. I z takiego polowania
3: wilków.
4: Dewizowego na wilka, ile można skasować?
3: Zaczęliśmy od polityki
4: euro?
3: I polityką zakończymy. I zaczynał pan w Polsce 2050. Szymon Hołownia, założyciel tej partii, może mieć wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu, jeśli oczywiście on trafi do Sejmu, jeśli prokuratura uzna, że te zarzuty w sprawie Collegium Humanum są zasadne. Ale jeżeli by tak się stało, załóżmy, to według pana poseł Hołownia powinien sam zrzec się immunitetu? Skoro uważa, że nie ma w tej sprawie nic sobie do zarzucenia?
4: Wie pan, to będzie decyzja Szymona Hołowni w tej sprawie. Ja trochę tak jak w starym, dobrym małżeństwie chciałbym mówić tylko dobrze albo wcale, więc nie będę tej sprawy politycznie jakoś
3: komentował. No, ale Polska 2050 szła tak z hasłami na ustach transparentności w polityce, przejrzystości, nie zasłaniania się za urzędami.
4: Nie jestem w Polsce 2050.
3: A to wygodna odpowiedź. No, obecnie. No tak bywa. Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i ewentualnie centrum, jeśli powstanie partia?
4: Ja nie jestem posłem, więc nie jestem
3: centrum. No ale do partii można się zapisać.
4: Będziemy się zastanawiać, jak powstanie. Na razie chyba nie powstała jeszcze. Ja się dobrze czuję jako niezależny człowiek, który walczy o polską przyrodę.
3: Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu. Dziękuję za rozmowę. Za chwilę informacje, po nich komentarze.
1: Autopromocja. Plan działania.
5: Czas ucieka, a w Polsce schrony wciąż bardziej się planuje niż buduje. Między analizami a realnymi inwestycjami stoi sporo wyzwań. Koszty, przepisy, pytania o wykorzystanie istniejącej infrastruktury i o to, kto faktycznie zarządza bezpieczeństwem w sytuacji kryzysowej. Czasem też, kto ma klucz do schronu albo bezpiecznego miejsca. Choć blokowa piwnica nie zawsze jest schronem, a często może stać się prawdziwą pułapką. O tym, na jakim etapie ze schronami jesteśmy dzisiaj w Polsce i co dalej. Dziś 13.40 w planie działania. Szymon Kępka, serdecznie państwa zapraszam.
1: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
0: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 8.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje Tok FM. Realizuję to, na co się umówiliśmy. Jestem gotowy ponieść konsekwencje, powiedział w poranku Tok FM wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. W ten sposób odniósł się do słów Władysława Kośniaka-Kamysza, który twierdzi, że wiceminister, tu cytat, narobił dużo głupich rzeczy. Według prezesa PSL to właśnie Dorożała zasługuje na dymisję, a nie obroniona niedawno ministra klimatu Paulina Henik-Kloska. Tymczasem premier Donald Tusk zapowiedział, że niewykluczone jest, iż klub Centrum będzie miał nowych wiceministrów. Jak dodał, sytuacja się zmieniła i po rozpadzie Polski 2050 istnieją dwa kluby tej samej wielkości. Klub Centrum powstał w lutym, kiedy wybory na przewodniczącą Polski 2050 przegrała właśnie minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Szefowa resortu wraz z grupą kilkunastu posłów opuściła ugrupowanie i utworzyła własny klub. Na Węgrzech ruszyły ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Adaptive Hussars, które potrwają do 15 maja. Ich głównym celem jest przećwiczenie wiedzy zdobytej podczas ubiegłorocznych szkoleń, czyli największych tego typu od upadku komunizmu na Węgrzech. Manewry będą prowadzone równolegle z ćwiczeniami NATO, Steadfast Deterrence. W informacjach to wszystko, a teraz w Tok FM czas na sport.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Tydzień temu padł remis 1-1. Momentami graliśmy bardzo dobrze. Jeśli to powtórzymy, zagramy w finale, mówi napastnik Atletico Antoine Griezmann. Zawsze, gdy startuje Liga Mistrzów, naturalnie wyobrażasz sobie, jak podnosisz trofeum. To robi każdy zespół, każdy piłkarz i każde dziecko w swoim pokoju. My oczywiście też to robiliśmy. Zostały nam już tylko dwa kroki. Musimy bazować na tym, co pokazaliśmy w drugiej połowie meczu u siebie, bo ona była bardzo dobra. Faworytem w starcie jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Nie mogę się doczekać, czuję niesamowitą energię w zespole i wśród naszych kibiców. To są momenty, które chcemy przeżywać wspólnie jako klub i jako drużyna. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00. Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. W pierwszych treningach uczestniczyło 15 zawodniczek. Kolejne pojawią się w najbliższych dniach. Siatkarki Dewelopresu Rzeszów i budowanych drużyny Łódź, które występowały w finale Ekstraklasy, przyjadą do Wałcza na początku przyszłego tygodnia. Najpóźniej dotrze tam Magdalena Stysiak, która w niedzielę grała jeszcze w finale Ligi Mistrzyń. Siatkarki w Wałczu będą trenować przez najbliższe dwa tygodnie. Pierwszym i jedynym sprawdzianem przed startem Ligi Narodów będzie występ w turnieju towarzyskim w Genui. Oprócz Polek wezmą w nim udział reprezentantki Serbii, Włoch i Turcji. Ruszyła druga runda fazy play-offy w koszykarskiej NBA i mamy od razu niespodziankę na zachodzie. San Antonio Spurs przegrali z Minnesota Timberwolves 102-104. Na wschodzie pewne zwycięstwo odniesie New York Knicks. Wygrali z Philadelphia 76ers 137-98. Niestety Jeremy Sochan jako jedyny w składzie Knicks nie zagrał nawet minuty. Chińczyk Yize Wu został mistrzem świata w snukerze. W finale w słynnym teatrze Crucible w Sheffield pokonał Anglika Shona Murphy'ego 18-17. To największy sukces w karierze 22-latka. I kolejny triumf Chińczyków, bo rok temu mistrzem był Zhao Shintong. A już za chwilę w Tok FM prognoza pogody.
10: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Na północy i zachodzie może dzisiaj popadać. Z kolei w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę aż po Warmię i Mazury mogą pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 stopni nad morzem do nawet 28 na południowym wschodzie.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 8.25 poranek, TOK FM trwa, a teraz czas na komentarze, analizy. Jest z nami profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: I profesor Krzysztof Podemski, Instytut Socjologii Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
7: Zapytam o Radę do Spraw Konstytucji Prezydenta, chociaż nie chciałbym skupiać się głównie na tym, kto tam zasiada i jakie mogą być pomysły, chociaż pewnie to się w naszej rozmowie, panowie, zapewne pojawi, ale chciałbym zacząć od tego, czy ta inicjatywa mówi nam coś o prezydencie i jego podejściu do państwa, bo mnie najbardziej zafrapował ten fragment wypowiedzi Karola Nawrockiego, który mówił, że no nie może być tak, że władze w różnych ośrodkach, musimy się w końcu zdecydować. Był wtedy aplauz publiki. No nie podoba się ewidentnie prezydentowi trójpodział władzy, balansowanie się władzy, ten system check and balance. Chciałby władzy w jednym ośrodku. Co to nam może mówić o podejściu prezydenta do państwa, do systemu państwowego? Profesor Słomka może najpierw.
12: Panie redaktorze, mam wrażenie, że pan prezydent chce być trochę Charlesem de Gaulle'em naszych czasów. Tak

0: model współdziałania władzy.
1: I to powinien być wręcz nasz atut, a nie problem.
0: To jest cecha tego systemu. Ta sama preambuła mówi o tym, że jesteśmy pomni gorzkich czasów, gdy prawa były łamane człowieka w naszej ojczyźnie, gdy władza była autorytarna, gdy nie było demokracji i suwerenności. I to współdziałanie władzy założone konstytucyjnie ma być swoistym remedium na te problemy. Władza ma być bliska, ma współdziałać tak długo, aż podejmie racjonalne i ważne decyzje, a nie kto kogo swoistym takim przysłowiowym kapeluszem politycznym przykryje. Tak, i mam wrażenie, panie redaktorze, szanowni państwo, że pan prezydent szuka pretekstu do tego, aby przeformułować system, aby go skierować w stronę czegoś, co ja nazywam neocezaryzmem, czyli taka władza silnej jednostki przy bardzo ograniczonej kontroli.
1: Profesor Krzysztof Podemski, myśli pan, panie profesorze, że rzucone takie propozycje, taka idea może znaleźć posłuch w społeczeństwie, że ludzie, część może społeczeństwa, część naszych współobywateli, współobywatelek stwierdzi, okej, ta polaryzacja jest taka już trochę irytująca, męcząca, może ona właśnie wynika ze złego uregulowania przepisów konstytucji, może prezydent ma rację.
2: Tak, to znaczy na pewno znaczna część społeczeństwa uważa, że jest pewne napięcie między powszechnym wyborem prezydenta a jego ograniczoną rolą w systemie politycznym, co powoduje, że prezydent, tak jak no zwłaszcza obecny, bardzo próbuje się w tej roli jednoznacznie konstytucyjnie określonej rozpychać. I rzeczywiście dobrze byłoby coś z tym zrobić. Moim zdaniem jednak zdecydowanie byłoby dobrze, żeby wrócić do idei wyborów prezydenta przez parlament, co zdaje się, że ze względów no także konstytucyjnych żadna zmiana konstytucji przy tak spolaryzowanym społeczeństwie nie będzie możliwa w najbliższych, nie wiem, możemy najwyżej gdybać o kilku latach. Pewna część społeczeństwa, to jest tak około 20%, bywało kiedyś więcej, chce rządów silnej ręki. Wierzy w takiego dobrego cara, który pochyli się nad biednym, prostym ludem, któremu i zmieni świat na lepsze, a ci różni urzędnicy w Unii Europejskiej czy w ministerstwach sypią mu piach w tryby. No więc jest ten mit takiej silnej władzy, która może pomóc prostemu człowiekowi w pewnej części elektoratu, ale to jest zdecydowanie mniejsza część elektoratu. Poparcie dla demokracji rośnie i gdy Cebos zadawał takie pytanie, czy raczej uważasz, że przewagę mają rządy demokratyczne, czy rządy silnej ręki, to o ile jeszcze w latach 90. zdarzało się, że te rządy silnej ręki były postrzegane przez nie mniejszą część społeczeństwa jako pozytywne niż rządy demokratyczne, to no zwłaszcza rok 2015 z wiadomymi wydarzeniami uświadomił znacznej większości Polaków, że demokracja parlamentarna ma przewagę. Ja bym tylko dodał, że moim zdaniem prezydent Nawrocki nie tyle marzy o byciu de Gaulle'em, bo przecież jest taki patriotyczny, taki narodowy, raczej chciałby być Piłsudskim. No wiemy, że nastąpiła zmiana konstytucji demokratycznej z marcowej na kwietniową autorytarną i jak wiemy nie zapobiegła ona klęsce wrześniowej 4 lata później, a też odwoływano się do podobnych argumentów jak obecnie prezydent, że istnieją rozmaite zagrożenia zewnętrzne i potrzeba konsolidacji silnej władzy, a obcy też nie będą nam mówić, jak mamy urządzać swój dom.
1: To jeszcze w tym temacie, pozostając na chwilę, pytanie, czy czy gdyby została stworzona taka przestrzeń do jednak spokojnej dyskusji

0: nad konstytucją, to co panowie profesorowie chcieliby ewentualnie może zmienić w naszej ustawie zasadniczej, bo że ona wymaga może jakichś zmian. Niektórzy eksperci podkreślają to, chociażby wczoraj w poranku TOG FM profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich, mówił, że ten system jest w pewnych elementach niekonsekwentny, bo właśnie tak jak pan profesor Podemski powiedział, bardzo silny mandat prezydenta, ale bardziej też już potem realizacja tego mandatu jest blokująca, no chociażby przez weta. Ja tylko dopowiem, że oczywiście wtedy powinna powstać konstytuanta w parlamencie, a nie Rada do spraw konstytucji przy prezydencie, no ale to już jakieś tam kolejne elementy tej historii. Czy trzeba by było coś doprecyzować, szczególnie w relacjach prezydent-rząd? Profesor Słomka może teraz jeszcze.
1: Panie redaktorze, ja tutaj idąc w sukurs trochę wypowiedzi pana profesora, chciałem stwierdzić, że już od ładnych paru lat piszę o tym, że trzeba by zmienić system wyboru prezydenta w Polsce, odejść od tak naprawdę dysfunkcyjnych w naszych realiach wyborów powszechnych. Ja myślałem bardziej o takim poszerzonym modelu, jak poszerzonego parlamentu, jak we Włoszech, natomiast ani nastawienie społeczne temu nie sprzyja, ani też to, że społeczeństwo chętnie chodzi na te wybory, pokazując, że im się podoba, ani też siły polityczne nie są chętne tej zmianie. Więc jeżeli pan redaktor pyta, jakie zmiany, to tak, rzeczywiście widziałbym taką zmianę, widziałbym refleksję nad pewną korektą uprawnień prezydenta, to znaczy inicjatywa ustawodawcza, być może trzeba by się nad nią zastanowić, czy ona jest sensowna, czy nie należałoby zmienić w większości do tego, aby weto obalać. Może trzeba byłoby się zastanowić, jeżeli pozostawiamy powszechne wybory prezydenckie, czy nie zmienić wieku, czy nie wydłużyć kadencji, ale zamknąć możliwość urzędowania tylko do jednej kadencji. Może jeszcze mocniej rzeczywiście zaakcentować rolę rządu jako podmiotu prowadzącego jako jedyny politykę państwa, ale też myślę, że bardzo ważnym elementem tej refleksji, gdyby ona była rzeczywiście spokojna i rozumna, to byłoby zastanowienie się nad tym, jak powinni odpowiadać urzędnicy państwowi, bo ten system w oparciu o obecny model Trybunału Stanu no po prostu okazał się niewydolny i niezdatny do tego, aby taką kontrolę i potencjalną odpowiedzialność przeprowadzić. Więc ja myślę, że pewne korekty byłyby ważne, ale nie potrzebujemy żadnej rewolucji konstytucyjnej.
0: Tak, korekta, nie rewolucja. Jeszcze profesor Podemski na koniec króciutko.
2: Ja bym dodał jedną rzecz, która wydaje mi się niesłychanie istotna. Mianowicie rok 2015, 16 i następne pokazały nam, że nasza konstytucja nie posiada wystarczających bezpieczników, które uniemożliwiają destrukcję państwa prawa. Ja oczywiście nie jestem prawnikiem, nie potrafię doradzić, co by to miało być, ale nie mam wątpliwości, że takie zmiany by się bardzo przydały.
0: Tak, bo dość łatwo było można prezydentowi skutecznie, nieprawnie może, ale faktycznie nie przyjąć ślubowania, przyjąć od tych sędziów tak zwanych dublerów, tak zbyt łatwo można było rozmontować TK.
2: Tak, bo to jest też kwestia pewnych sformułowań niezbyt szczęśliwych, które mogą być rozmaicie rozumiane. No tutaj klasyczny przykład z ostatnich tygodni to, co to znaczy, że w obecności prezydenta i tak dalej, dalej. Już nie ma czasu, nie kontynuujemy tego wątku.
0: Ale listę ewentualnych poprawek sobie zapisaliśmy i w archiwum też radiowym zapiszemy, ewentualnie wrócimy do tej rozmowy. I jeśli faktycznie rozmowa na temat zmiany konstytucji będzie poważna i będzie wchodzić w fazę realizacji. Za chwilę informacje, po nich wracamy do dyskusji.
3: Autopromocja.
4: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Yeah.

0: 5 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: O, masz wiadomość.
10: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
9: Super, tylko co im damy w prezencie?
10: Nie mam pojęcia. Kopertę?
9: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
10: Brzmi trochę filmowo.
9: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
10: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
9: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
11: Tawex dla Ciebie i Twoich bliskich.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 8.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Jestem chętna, by zostać ministrą zdrowia, powiedziała w poranku TOK FM Joanna Wicha, przewodnicząca sejmowej podkomisji do spraw zdrowia publicznego z Nowej Lewicy. Zaznaczyła jednak, że do zmiany na tym stanowisku prędko nie dojdzie, a po drugie, tak naprawdę nie chodzi o osobę, która kieruje resortem, tylko o zmianę systemu finansowania służby zdrowia.
15: Czy to byłaby osoba X, czy osoba Y, jeśli w budżecie brakuje pieniędzy i minister finansów tych pieniędzy nie chce dać, to po prostu lepiej nie będzie. Sprawa nie jest personalna, tylko dotyczy rozwiązań systemowych. Mhm. Takim rozwiązaniem systemowym jest według nas, według Lewicy, podatek inny sposób zdrowotny finansowania ochrony zdrowia. Składka zdrowotna się nie sprawdziła.
14: Propozycja Lewicy zakłada wprowadzenie podatku zdrowotnego zamiast składki zdrowotnej. Miałby on wynosić 12%. Co najmniej 4 osoby zginęły, a kolejne 31 zostało rannych. To tragiczny bilans rosyjskich ataków z użyciem rakiet i dronów na obwód połtawski Ukrainy. Ostrzał uszkodził też zakłady przemysłowe i infrastrukturę kolejową. Wczoraj przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Będzie ono obowiązywać 8 i 9 maja. Krajowa Administracja Skarbowa i Straż Graniczna rozbiły gang zajmujący się produkcją nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze zatrzymali na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego w sumie 18 osób. Według ustaleń grupa działała od lipca 2022 roku. W tym czasie wprowadziła do obrotu ponad 485 milionów sztuk papierosów bez polskiej akcyzy. Skarb Państwa miał na tym stracić nawet 640 milionów. milionów złotych. Wszystkim zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. W Gdańsku uruchomiono biuro obsługi artystów, które ma wspierać profesjonalnych artystów działających w mieście. Program oferuje m.in. konsultacje, pomoc prawną, mentoring oraz dostęp do wspólnych zasobów. Biuro powstało na podstawie badań potrzeb gdańskiego środowiska artystycznego przeprowadzonych w ubiegłym roku. Oferta skierowana jest do wszystkich profesjonalnych artystek i artystów działających w Gdańsku, niezależnie od wieku czy medium. Kolejne informacje o 9:00, a teraz jeszcze pogoda. W zachodniej i północnej części kraju dzisiaj sporo chmur i przelotny deszcz. Na wschodzie z kolei więcej słońca i bez jakichkolwiek opadów. Z kolei w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury pojawią się burze. Termometry pokażą od 15 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: 8:44, dokładnie teraz. Profesor Tomasz Słomka i profesor Krzysztof Podemski nadal są z nami. Panowie, za chwilę zapytałbym o koalicję rządzącą i o jej stan obecnie, bo mieliśmy też emocjonujące debaty w sprawie wniosków opozycji o odwołanie dwóch pani minister, ale krótko jeszcze o Prawie i Sprawiedliwości, bo rozmawialiśmy przed chwilą o prezydencie i oczywiście to, co robi prezydent, ma znaczenie dla Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówi dzisiaj w Wyborczej profesor Antoni Dudek, te olbrzymie spory w partii Kaczyńskiego wynikają z tego, że nie było efektu Nawrockiego i jednocześnie, zdaniem profesora UKSW, ten efekt Nawrockiego, tę falę takiego, no falę prawicowego populizmu, jak to niektórzy określają, skonsumował nie Kaczyński, ale Grzegorz Braun. No i zaczęły się walki frakcji Przemysława Czarnka, dlatego on został wybrany na tego kandydata na premiera. No ale też Mateusz Morawiecki nie chciał odstawić nogi. Jak ta sytuacja może ewoluować według panów? Bo oczywiście mamy dwa stowarzyszenia powstające, ale czy to załagodzi sytuację? To chyba jest duży znak zapytania. Profesor Krzysztof Podemski, poproszę.
16: Tak, siłą PiSu było wodzostwo tej partii. Jeden wódz, jeden przekaz. To generalnie dobrze funkcjonuje w polityce, a zwłaszcza w przypadku elektoratu takiego, do jakiego odwoływał się PiS. To się w tej chwili załamało. Trochę jest oczywiście racji w tym, co pan redaktor mówił, ale to jest też tak, że jest efekt prezydenta Nawrockiego polegający na tym, że to on stał się liderem w tej chwili ideologicznym i politycznym tego prawicowego obozu. Odebrał przywództwo nieformalne, ale nazwijmy je ideowe czy moralne, chociaż ja bym tutaj wolał moralności do tego nie mieszać, Kaczyńskiemu, co spowodowało, że pojawiły się odruchy ruchy wewnętrzne i oczywiście jeżeli się pojawia konflikt w tej monolitycznej z pozoru tylko partii, ten konflikt jest widoczny na zewnątrz, artykułowany publicznie, no to on będzie prowadzić do dalszego osłabiania. Rzeczywiście do tego się okazuje, że chyba decyzja o wyborze Czarnka nie była dobra, bo Kaczyński wybrał skrajnego polityka, przynajmniej mówiącego skrajnym językiem, na co zareagowała druga strona. No i mamy rzeczywiście ten kontekst dwóch konfederacji. PiS musi teraz grać między centrum a skrajną prawicą. Kaczyński zawsze bał się jak ognia tego, że powstanie jakieś ugrupowanie jeszcze bardziej na prawo. No i ten jego czarny sen się spełnił, a do centrum, bo kiedyś próbował być partią centrową na samym początku, powrotu do centrum nie ma. Morawiecki próbuje wracać do centrum, no ale przecież ciąży na nim odium jego rządu i wszystkich złych rzeczy, które wtedy się działy. Niemniej jak spojrzymy na popularność postaci politycznych, to no Morawiecki ma tych 10 punktów, cieszy się 10 punktów większym zaufaniem niż Czarnek, więc wydaje się, że ten kierunek, który jest bardziej owocny, ale wydaje mi się, że PiS-owi będzie bardzo trudno grać na dwóch fortepianach i że to wszystko doprowadzi do być może kolejnych podziałów. Podważenie mandatu wodza powoduje autodestrukcję.
12: No i też widać, słychać to w wypowiedziach polityków PiS-u, że desygnowanie Przemysława Czarnka na tego kandydata, na kandydata na premiera, no nie dało stuprocentowej jedności w partii, a przecież taki pewnie był cel Kaczyńskiego, żeby przynajmniej na zewnątrz ta jedność była widoczna, bo politycy pytani o to, czy to jest najlepszy kandydat, stwierdzają, jest dobry, niektórzy oczywiście politycy PiS-u, ale dobry równie jest Mateusz Morawiecki, chociażby mówiła to dzisiaj w poranku do KFM Agnieszka Ścigaj z Prawa i Sprawiedliwości. Więc są dwaj równorzędni kandydaci, a Kaczyński tak domniemuje, chciał, żeby to, tym liderem był jednak Przemysław Czarnek. Profesor Tomasz Słomka.
17: A moim zdaniem, panie redaktorze, są cztery efekty związane z PiS-em. Pierwszy efekt to jest efekt roku 23, to znaczy potknięcie się, i to poważne, przy wygranych, ale przegranych wyborach i nieodnalezienie się PiS-u w tej nowej rzeczywistości politycznej. Tak naprawdę PiS nie ma żadnej koncepcji na bycie w opozycji, poza jednym chwilowym elementem, można powiedzieć, zwycięstwa prezydenckiego, ale to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest efekt prezydenta, a właściwie brak tego efektu Nawrockiego, jeśli chodzi o przełożenie na poparcie dla PiS-u, mogę powiedzieć, PiS zasklepiło się po 25 roku mniej więcej na poziomie poparcia około 20-kilku% i nie może tego szklanego sufitu przebić. Rzeczywiście, tak jak pan profesor mówi, trochę przechodzi to na prezydenta, który staje się swoistym ośrodkiem kreowania być może nowej sytuacji na prawicy, ale z drugiej strony być może za chwilę sam prezydent będzie miał problemy, ponieważ poparcie dla niego w ciągu kilku miesięcy spadło o kilka punktów procentowych, nawet, to chyba Cebos pokazuje, nawet do 10 punktów procentowych, więc nie wiadomo, jak z tą pozycją polityczną prezydenta będzie dalej. Potem jest efekt Przemysława Czarnka, a właściwie brak efektu Przemysława Czarnka, bo on właściwie nie jest tak naprawdę kandydatem na premiera, tylko jest kimś, kto ma odłowić ten elektorat skrajnie prawicowy z Konfederacji.
12: Na razie rzeczywiście to nie idzie. W Polsce zatamował odpływ krwi, czyli PiS krwawił.
17: No tak zatamował, że właściwie niewiele to ta sytuacja zmieniła i sumując, Konfederacje zbliżają się do poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. No i czwarty w końcu efekt, to jest rzeczywiście efekt słabnącego przywódcy, który w czasach, kiedy PiS rządziło, bardzo dobrze, można powiedzieć, sterował tym nurtem. On nawet lubił różne wspierające się frakcje, bo mógł być arbitrem, mógł być tym przywódcą, do którego wszyscy przychodzą i od którego zdania tak naprawdę wszystko ostatecznie zależy. Ale to się nie sprawdza w opozycji, a Kaczyński w opozycji tym razem pokazuje naprawdę ogromną słabość. A więc mamy spór, ani silną opozycję, ale to nie oznacza oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość nagle nam wyparuje z tego drugiego biegu na sceny politycznej, bo taka śmierć jest absolutnie przedwczesnym obwieszczeniem.
12: To na koniec jeszcze, szanowni panowie, poproszę o diagnozę sytuacji koalicji rządzącej, bo z jednej strony Koalicja Obywatelska ma dobre sondaże, silne miejsce pierwsze, mocną pozycję pierwszą. Też ma dobre sondaże Lewica, już jest drugi sondaż, który pokazuje, że nawet mogłyby rządzić samodzielnie, nawet gdyby PSL i Polska 2050 spadły pod próg wyborczy. No ale oczywiście sytuacja koalicji rządzącej różowa też nie jest. Są tarcia w koalicji, szczególnie między tymi mniejszymi koalicjantami. Sytuacja w ochronie zdrowia i problemy będą wracać mimo obrony przed wnioskiem opozycji o odwołanie pani minister, więc lista wyzwań jest też długa. co może spędzać sen z powiek premiera Tuska, profesor Podemski?
16: Tak, no na pewno sytuacja w ochronie zdrowia jest bardzo groźna, dlatego chociażby, że jest to kwestia, która znajduje się na czołowym, czy na najczęściej chyba na czołowym miejscu wśród agendy spraw politycznych, które rząd powinien rozwiązać. I oczywiście bardzo już z innego powodu, z wyborczego powodu, niebezpiecznym powodem jest zanik PSL-u, no może bardzo poważne osłabienie PSL-u i całkowity zanik Polski 2050. Te dwie partie będą musiały podjąć, zwłaszcza PSL, decyzję, czy dołączają do Koalicji Obywatelskiej, powiększając jej stan posiadania, nie wiem, może o 1 czy 2% wyborcze, czy iść samodzielnie z groźbą utraty. No i z drugiej strony mamy tą samą sytuację z partią Razem, która będzie miała ciężki orzech do zgryzienia, ideowy dla niej bardzo, czy pójść razem z Nową Lewicą, czy nie. Do tych konfliktów na poziomie ministerialnym bym takiej wagi nie przywiązywał. Oczywiście one przyciągają uwagę mediów, ale to nie zagraża spójności koalicji, bo ona ma większość. Mm-hmm.
12: No właśnie, te przedwyborcze przymiarki będą pewnie zajmować polityków może pod koniec tego roku, na początku przyszłego. PSL na razie zarzeka się, chociażby słyszałem wczoraj w TVN24 Piotra Zgorzelskiego, który mówi nie, idziemy sami, samodzielnie, ewentualnie będziemy zapraszać różne środowiska na te nasze listy wyborcze. Czy to może zdać egzamin, panie profesorze? Zwracam się do Tomasza Słomki.
17: Panie redaktorze, mówiąc przewrotnie, być może PSL zaprosi środowisko Mateusza Morawieckiego do tego, aby tworzyć ten nowy ośrodek. I ja mówię to trochę pół żartem, ale też mówię i bardzo na serio, bo ja wcale nie wykluczam takiego scenariusza jednak wyjścia środowiska Morawieckiego po oczywiście bardzo dokładnym przeanalizowaniu sytuacji, czy takie ugrupowanie w ewentualnej jakiejś szerszej koalicji miałoby sens i powodzenie na scenie politycznej, a szczególnie w wyborach 27 roku, bo takie chadecko-konserwatywno-centrowe ugrupowanie Morawiecki, resztówka po Polsce 2050 i PSL, to wcale nie jest polityczna mrzonka, ale największy problem ma tak naprawdę Koalicja Obywatelska, bo prawdopodobnie to ona będzie, patrząc na stan dzisiejszy oczywiście, tym ośrodkiem tworzenia nowego rządu, ale ona może stworzyć tak naprawdę dwa modele. Jeden model z lewicą, czyli rząd, który przesuwa się zdecydowanie w kierunku lewej strony sceny politycznej i to rozwiązuje sytuację, bo nie ma tego, można powiedzieć, konserwatywnego nawisu PSL-u. Ale może być też druga strona medalu. Koalicja Obywatelska z Konfederacją i być może z tym ośrodkiem chadecko-konserwatywnym PSL-u i Morawieckiego, gdyby się wytworzyć. Pytanie, dwa modele z jednym ośrodkiem centralnym.
12: Pytanie, czy to byłoby do przełknięcia dla wyborców Koalicji Obywatelskiej, czy w ogóle Konfederacja by chciała wejść w taką koalicję? Będziemy się nad tym zastanawiać.
17: Moim zdaniem mamy przygotowania takie mentalne do tego, aby wyborcy zaczęli myśleć w różnych konfiguracjach.
12: Profesor Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski, i profesor Krzysztof Podemski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Za chwilę program Przemysława Iwańczyka przed południe. Dzień dobry, witam ciebie serdecznie. Po informacjach o godzinie 9:00. Co dzisiaj u ciebie w programie? Jakie tematy?
18: Staram się jak mogę i ustalamy to wspólnie z naszym wydawcą Michałem Tobolewskim, by unikać tematów tak zwanych pospolitych, ale też i życie nam takie przynosi, wszystko zależy od ujęcia sprawy. O nowych egzaminach, albo inaczej, o nowych zasadach egzaminów na prawo jazdy chcemy powiedzieć, chcemy to wyłuszczyć czarno na białym i powiedzieć, co się zmienia. Z pomocą ekspertów, rzecz jasna.
12: Bo sporo się zmienia.
18: Tak, a ja takim ekspertem nie jestem, więc będę słuchał z uwagą. Byłem przeciwny temu, żebyśmy poruszali na naszej antenie temat zdrowia i aktywności fizycznej. Profesor Łukasz Małek, kardiolog, jest piewcą aktywnego stylu życia i on będzie przekonywał, że warto, ale niektórzy twierdzą, że nie warto. I tutaj z punktu widzenia zdrowia będziemy spoglądać na to, czy powinniśmy biegać, ruszać się, chodzić na spacery i tak dalej. Powiemy także, uwaga, o studium dla księży egzorcystów.
12: Bardzo ciekawe i różnorodne tematy. Zapraszamy na program Przedpołudnie, a poranek wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a realizowała Liwia Prądzyńska. Maciej Kluczka, życzę dobrego wtorku, do usłyszenia.
19: Autopromocja. Czy wiedzieliście, że działanie leku nie zależy tylko od jego stężenia, ale też od tego, kiedy się rozpuści, gdzie się wchłonie i jak długo utrzyma we krwi? Dlatego form leków mamy tak wiele. Zastrzyki, inhalacje, maści, plastry, no i tabletki. Więcej o lekach i ich działaniu opowiem w najbliższej audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Będzie też o bólu i o tym, skąd tabletka wie, gdzie boli. Do usłyszenia. Adam Mira.
13: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
20: Reklama.
21: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
22: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
24: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
23: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
24: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
23: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: Czy będzie nowy podział teczek w rządzie? O tym mówił w poranku TOK FM wiceminister klimatu i środowiska. Dziś drugi dzień matur. Właśnie rozpoczyna się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Po zeszłotygodniowej fali przymrozków poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw. Minuta po 9:00. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Jakaś równowaga jest potrzebna, tak o pomyśle, by klub Centrum, któremu szefuje Paulina Henik-Kloska, miał dostać 2 lub 3 takie wiceministrów, mówił w TOK FM Mikołaj Dorożała, bezpartyjny wiceminister klimatu i środowiska.
27: Jakąś wypowiedź premiera widziałem wczoraj, że to chyba jest jakiś dobry kierunek pod kątem równowagi, prawda? No, jakby nie patrzeć, dzisiaj klub Centrum to jest 15 posłów, tyle samo co klub Polski 2050.
28: Więc należy się.
27: No nie wiem, czy się należy, ale pani minister Henik-Kloska też gdzieś na ten temat się wypowiadała. Nie znam szczegółów, nie uczestniczę w tych rozmowach.
26: Wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała pod koniec lutego oświadczył, że rezygnuje z członkostwa w Polsce 2050. Dodał, że pozostaje na najważniejszym dla niego froncie walcząc o polską przyrodę. Rozpoczyna się matura z matematyki na poziomie podstawowym w jednym ze stołecznych liceów. O nastroje pytał nasz reporter Ben O'Connor.
29: Jak usłyszałem, podstawa nie stanowi dla
0: dla nich problemu.
1: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
2: No to jest podstawa. Ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego. Mi ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
3: Na napisanie egzaminu maturzyści mają 3 godziny, a do zdobycia będzie 50 punktów. Każdy wynik powyżej 30% uznany będzie jako zdany. Benedykt O'Connor, TOK FM.
26: Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne spustoszenia, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw, mówił w TOK FM Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL.
5: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, a są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.
26: Poseł wyjaśniał, że sadownicy w tym roku już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowywaniem plantacji, cięciem prześwietlającym czy ochroną przed chorobami i szkodnikami.
5: Ogromne pieniądze, ogromny kapitał już został w te gospodarstwa zainwestowany i przy braku wpływu z tytułu sprzedaży produktów, na przykład jabłek, to będzie około półtora roku, oznacza to, że te gospodarstwa są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, będzie bardzo trudno złapać tak zwaną płynność finansową, czyli dotrwać do kolejnych zbiorów, żeby móc coś sprzedać.
26: To już trzeci rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak duże i tak dotkliwe. Dziś w Erywaniu drugi dzień szczytu Unia Europejska-Armenia. To pierwsze takie obrady w historii w tym kraju, uważanym przez Rosję za część swojej strefy wpływów. Tomasz Orchowski.
6: Przyzwyczailiśmy się, że Armenia jest w pewnym sensie krajem satelickim Rosji, przyznawał prezydent Francji Emmanuel Macron. Armenia decyzją geopolitycznej większości postanowiła uwolnić się od tych ograniczeń i zwrócić się ku Europie. Unia Europejska wyśle do Armenii grupę ekspertów wyspecjalizowanych w zwalczaniu rosyjskiej propagandy i moskiewskiej ingerencji w sprawy innych krajów, bo za miesiąc, 7 czerwca, w Armenii mają się odbyć wybory parlamentarne. Kremlowi proeuropejskie aspiracje rządu Nikola Paszyniana się nie podobają. Rosyjska propaganda wygraża, że Armenia może skończyć jak Ukraina. Tomasz Orchowski, TOK FM.
26: Szef Zonda Krypto Przemysław Kral ukrywa się za granicą wraz z Marianem W., pseudonim Maniek, informuje Onet. To właśnie Maniek jest podejrzewany przez prokuraturę o udział w uprowadzeniu Sylwestra Suszka, pierwszego szefa Zonda Krypto. Suszek, według prowadzonego przez prokuratorów śledztwa, najprawdopodobniej nie żyje. Po tragicznej śmierci kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej w Bieszczadach rośnie presja mieszkańców na zmiany w przepisach. Jak mówią, niedźwiedzie jest coraz więcej, a zagrożenie rośnie. To wójt gminy Bukowsko, Marek Bańkowski.
7: Dzisiaj widzimy, jak olbrzymia populacja naprawdę bytuje tutaj na naszym terenie. Więc to jakby no jest dowód, że trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
26: Samorządowcy, tacy jak wójt gminy Solina, od lat domagają się m.in. odstrzałów i dokładnych badań liczebności zwierząt.
20: Populacja na tym obszarze jest znacznie przerośnięta i tu trzeba radykalne decyzje podejmować.
26: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie podchodzi do sprawy ostrożniej, mówi jej szef Sławomir Serafin.
28: Kontynuujemy działania związane z realizacją naszego projektu niedźwiedziowego. Jesteśmy na etapie w tym momencie zatrudniania członków grupy.
26: Chodzi o specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie, które podchodzą pod zabudowania. Dziś w zachodniej i północnej części kraju przewaga chmur i przelotny deszcz. Z kolei w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy, po Warmii i Mazury również burze. Na wschodzie przewaga słońca i bez opadów. Termometry pokażą od 15 stopni na północy do 20 na zachodzie i do 28 miejscami na wschodzie. Chłodniej nad morzem od 10 do 12.
29: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Jest 9:06. To najlepszy moment, by rozpocząć przedpołudniowy program Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie, a wydawcą tego programu jest Michał Tobolewski. Lilia Prądzyńska jest jego realizatorką, a dziś tematy, które będziemy podejmować, są rozmaite. Pozwolą państwo, że zaburzę chronologię i powiem o tym, co będzie po godzinie 11:00. Powiemy o studium dla egzorcystów. Myślę, że to jest temat, który
0: o którym słysząc czują się państwo nieco zaskoczeni. Po godzinie 10 będzie z nami profesor Łukasz Małek. Na prośbę naszego wydawcy ma objaśnić światu i naszym słuchaczom, państwu, czy aktywność fizyczna jest, aby do końca od początku zdrowa i w jaki sposób podejmując się tej aktywności zwiększamy swoje ryzyko śmierci nawet, bądź też dysfunkcji zdrowotnych, które być może do tej śmierci nas przybliżą. Zaczęło się groźnie, prawda? A już teraz jest z nami w studiu Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: I powiemy o tym, co może, a co powinno zmienić się w egzaminach na prawo jazdy. Mam wrażenie, nie wiem, czy pan podzieli moje zdanie, że to taki temat, który wraca jak bumerang, i ta analogia do czasu matur pewnie jest trafiona, a to dlatego, że jedyną stałą rzeczą w systemie edukacji na poziomie szkoły średniej są permanentne zmiany. I podobnie chyba jest w egzaminach na prawo jazdy. To, czego możemy spodziewać się już teraz, a być może zaraz za lat kilka, to zmiana formuły egzaminu, egzekwowania tych umiejętności za kierownicą i tak dalej. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie można ustalić zbioru zasad, które będą obowiązywać przez lata?
8: Zanim odpowiem na to ciekawe pytanie, ta analogia do matur jest często używana w różnej konfiguracji orzeczeń sądowych. Właśnie nasz egzamin na prawo jazdy w zakresie przede wszystkim w tej formy, trybu, warunków jest zestawiany z maturą, aczkolwiek matura to względem egzaminu na prawo jazdy jednak jest pewien spokój, bo tu jest stolik, krzesło, długopis i ja. A na egzaminie na prawo jazdy, w tej części praktycznej, jest jeszcze wielu obok nas na ulicach. A dlaczego teraz nie można ustalić raz na zawsze?
0: Proszę dać mi szansę w takim razie, bo skoro pan uznał tę analogię za trafioną, to ja też idę dalej. W obu przypadkach, tak w egzaminie, przy egzaminie maturalnym, jak i przy egzaminie na prawo jazdy, mamy do czynienia z oceniającym, który jest tylko i aż człowiekiem, który ma różny stopień wrażliwości. To, co dla jednego będzie zasobem umiejętności wystarczającym, dla innego będzie niewystarczającym. No i tutaj zaczynają się schody.
8: Tak, to na pewno ciekawy rys tej analogii. W przypadku nas, czyli egzaminatorów, rzeczywiście element subiektywizmu był, jest i będzie. Słyszymy od 40 lat o standaryzacji, próbujemy ją wdrażać i oczywiście dużo się udało, ale niewątpliwie w części egzaminu dotyczącej ruchu drogowego ów subiektywizm jest często dominującym, prawda? Każdy bowiem z egzaminatorów ma pewien model kierowcy w sobie i chcąc, nie chcąc, oczywiście obok jest przepis, obok są zasady ruchu, ale chcąc, nie chcąc, ten model, który ma w sobie ów egzaminator, gdzieś próbuje zestawiać z tym, co widzi obok siebie, czyli jak jedzie osoba egzaminowana. Wrócę do tego ciekawego pytania, bo jeszcze nikt mi go w ten sposób tak nie zadał. I myślę, że chodzi o to, co się wokół nas zmienia. Stąd ten egzamin nawet, można powiedzieć, powinien się zmieniać. Tak? On był rzeczywiście inny w latach 80. Ja rozpoczynałem pracę zawodową instruktora nauki jazdy w roku 87. Zupełnie inna rzeczywistość drogowa.
0: Czyli mniej samochodów, ale gorsze drogi, wolniejsze samochody.
8: Tak, trudniejsze w obsłudze, jeszcze niektóre z nich zsynchronizowanymi skrzyniami biegów.
0: Ale też ludzie o obniżonym stopniu brawury drogowej.
8: I spokojniejsi, którzy zdobycie prawa jazdy traktowali coś na kształt ciekawego zdarzenia. Tak? Te kursy, które wówczas były organizowane, były dla ludzi szczególnie dorosłych taką okazją na ciekawe spędzanie popołudnia.
0: Ciekawe hobby.
8: Tak, naprawdę i to tak było. Ja wiem, że dzisiaj może młodsze pokolenia zestresowane sytuacją egzaminów na prawo jazdy, to wprost mogą w to nie uwierzyć, ale rzeczywiście kiedyś tak było. No ale transformacja ustrojowa, polityka państwa zupełnie inna, czyli trzeba się przemieszczać. Wolność jest, że tak powiem, o zapachu benzyny. Ludzie ruszyli do praw jazdy. I rzeczywiście ta pierwsza duża reforma w naszym systemie, czyli reforma roku 91-92, wtedy wprowadzono zupełnie inny program egzaminacyjny, zupełnie inne pytania egzaminacyjne. Można mówić o mega utrudnieniu. Tak? I tu się pojawia już ta inna koncepcja egzaminu, czyli egzaminu, którego zaczynamy się bać. Tak?
0: Ale w warstwie teoretycznej.
8: Nie tylko, w wersji praktycznej również. Mogę tutaj przytoczyć chociażby taki jeden przykład, czyli wprowadzenie placu manewrowego. Ten plac manewrowy w 92 roku miał 7 zadań, miał wiele kryteriów wyrażanych w odległościach centymetrowych, prawda? Miał część ocen związanych z prostopadłością, równoległością. Taki był trudny, że już za 2 lata ówczesny rząd musiał go zmieniać. Nie? W 94 roku nastąpiła już pierwsza reforma systemu egzaminowania. Ona dotknęła elementu właśnie placu. Ten plac został zliberalizowany. No i to wszystko się rozwijało. Aż w 98 roku trzeba było powoływać takie instytucje, w których do dziś jestem zatrudniony. No dlaczego? Bo pojawiły się przy pewnym zbytnim utrudnieniu, to jest taka konsekwencja, ja tak na to patrzę, że jeżeli jakieś egzaminy są za bardzo utrudnione, to uruchamiamy niechcąco 2 kanały. Pierwszy kanał, korupcja. I rzeczywiście połowa lat 90. to jest czas ogromnej korupcji w polskim systemie egzaminowania.
0: Ale nie tylko tam.
8: Oczywiście.
0: Pan, że to taki mankament towarzyszący przemianom ustrojowym.
8: Tak. A drugi element, na który warto zwrócić jednak większą uwagę, jeżeli ktoś zdawał tak trudny egzamin, to zaczynał mieć przekonanie, że jest mistrzem mistrzów i zaczęły się wypadki. Tak, i to jest cały czas towarzyszące różnym egzaminom wyzwanie, żeby tak wcelować w formułę egzaminu, żeby on z jednej strony nie był zbyt łatwy, ale z drugiej strony również nie był zbyt trudny, bo uruchomić może właśnie tą drugą kwestię, która no wtedy w latach 90. no ujawniła się przede wszystkim jakimiś koszmarnymi liczbami osób zabitych na drodze. To jak ja dzisiaj przypominam, że my mieliśmy ponad 9 tysięcy rocznie zabitych na drogach, no to znowu ci młodsi to wprost nie wierzą, że aż tyle ludzi wówczas ginęło na polskich drogach.
0: Opisał pan rzeczywistość lat 90. A że była ona specyficzna, to usłyszeliśmy przed chwilą, bo tak, do egzaminów przystępowała rekordowa liczba chętnych.
8: Tak.
0: To raz. Dwa, zwiększała nam się liczba pojazdów. Pojazdów na drogach. Trzy, mieliśmy tylko w jednej dekadzie, jeśli dobrze zrozumiałem pańską wypowiedź, 3 formuły egzaminacyjne. Do 92, po 92 i po 98 tak. roku. Przyjmując założenie, że gro kierowców pochodzi z tamtego czasu, zdobywających uprawnienia, to my mamy totalnie różnie wyedukowanych
8: tak.
0: kierowców. Co raczej atutem w kontekście bezpieczeństwa nie jest.
8: I tu warto jedną myśl słuchaczom przekazać, bo ona bieżąco jest ważną. I myśmy już wówczas wtedy, w tej drugiej części lat 90., powinni byli wprowadzić drugą fazę szkolenia. My jej nie mamy do dzisiaj. I to jest pewien nadal mankament naszego systemu, że my mamy tylko jedną fazę szkolenia. Jak ją należy rozumieć? Jest szkolenie, jest egzamin i potem już jeżdżę. Tak? Nie ma żadnego elementu, nazwijmy go, uświadamiającego.
0: A jak pan sobie wyobraża taki pomost?
8: Już mówię. Tak jak był uchwalony w Polsce w 2011 roku, a propos, nie muszę niczego tu wymyślać. Polska Moim zdaniem rewolucyjna ustawa o kierujących, która była uchwalona w 2011 roku, miała w sobie niewdrożony niestety do dziś element tak zwanego okresu próbnego. Na czym on polegał? Że w przedziale po czwartym miesiącu jeżdżenia pojazdem w zakresie kategorii B, ale nie później niż przed ukończeniem ósmego miesiąca tych jazd, człowiek był kierowany na dwa rodzaje szkoleń. Szkoleń już oczywiście bezegzaminacyjnych, szkoleń, które miały pierwsze element teoretyczny, typowo uświadamiający rozum, wolę, ale ten drugi, ważniejszy, czyli moduł praktyczny, który ma polegać i miał polegać na tym, że człowiek wsiada w samochód, jest rozpędzany do 45-50 na godzinę i ma zahamować. Albo ma ominąć coś, co mu imituje przeszkodę. Albo ma, bo jedzie na nawilżonym odcinku jezdni, ominąć znowu jakąś przeszkodę i przy okazji jej wpada w poślizg. Musi ten poślizg jakoś wypośrodkować, żeby nie wypaść z tej drogi. Szkoda, że to nie weszło.
0: Za chwilkę informacje Radia Tok FM wybrzmią, natomiast pana postawię przed bardzo trudnym zadaniem. Mamy 20 sekund, żeby powiedział pan w trzech punktach, co cechuje dobrego kierowcę, bo gro naszych słuchaczy właśnie jedzie samochodem. Tak szybciutko.
8: Przede wszystkim myślenie do przodu, czyli jadąc przewiduj.
0: Dwa.
8: Przede wszystkim myśl, nie koncentruj się na niczym innym, jak tylko na jeździe.
0: Trzy.
8: Nie słuchaj żadnych rozmów telefonicznych, choćby z głośno mówiącego aparatu.
0: Informacja, ale Radia Tok FM można słuchać. Zapraszam.
29: Autopromocja.
9: Czy w Polsce łatwiej będzie projektować i budować trasy rowerowe? Ministerstwo Infrastruktury zapowiada przygotowanie ustawy o trasach rowerowych. Co to oznacza w praktyce i czy realnie może przyspieszyć rozwój ruchu rowerowego? O tym porozmawiam w najbliższych Skołowanych. W środę o 13.40. Zapraszam, Krzysztof Woźniak.
29: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
14: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
29: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 9.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje Tok FM. Duński kontenerowiec płynący pod banderą USA opuścił cieśninę Ormus pod eskortą marynarki wojennej. Jak przekazano w komunikacie, przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna. Ceny ropy naftowej spadły dziś po wcześniejszych gwałtownych wzrostach. Sygnały, że marynarka wojenna USA może rozstrzelnić irańską blokadę Ormuzu, złagodziły bieżące obawy dotyczące dostaw surowców z krajów Zatoki Perskiej. Tymczasem ceny gazu w Europie rosną kolejny dzień z rzędu. To wynik zaostrzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Kontrakty na gaz w Amsterdamie wzrosły o 1%. Wczoraj notowania zwyżkowały o ponad 5%. Od początku wojny na Bliskim Wschodzie ceny gazu w Europie wzrosły o ponad 50%. Siły Iranu przeprowadziły wczoraj kilka ataków z użyciem pocisków manewrujących, dronów i łodzi szturmowych na okręty USA i Stanów Zjednoczonych.
4: statki handlowe w cieśninie Ormus. W rezultacie USA miały zatopić 6 z tych łodzi. Resort rolnictwa zamierza uprościć procedury przy składaniu wniosków o dopłatę do inwestycji w odnawialne źródła energii. Chodzi m.in. o odejście od rozliczania się na podstawie faktur na rzecz systemu kosztów jednostkowych. Po zmianach rolnicy nie będą musieli przedstawiać ofert od potencjalnych wykonawców przy składaniu wniosków o przyznanie pomocy. Zdaniem resortu rolnictwa dzięki temu ocena wniosków będzie szybsza, a sam proces wnioskowania prostszy. Punktualnie o godzinie 9 maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Jest on obowiązkowy dla wszystkich abiturientów, których w tym roku jest ponad 376 tysięcy. Przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał, że nie ma żadnych sygnałów o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg matur. A po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, języka łemkowskiego, łaciny oraz kultury antycznej. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na zachodzie i północy pojawi się dziś sporo chmur, a także przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 14 stopni nad morzem do nawet 28 na południowym wschodzie. Sprawdźmy teraz jeszcze, jakim powietrzem dziś oddychamy. A w większości kraju jakość powietrza jest co najmniej dobra. Nieco gorzej jest w okolicach Warszawy, Krakowa, Kielc i Łodzi, gdzie jest ona umiarkowana. Najgorsza sytuacja jest natomiast obecnie w Lublińcu na Śląsku.
29: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Przedpołudniowy program Radia Tok FM. W naszym studiu Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Jeszcze raz dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Tak nam się dobrze rozmawia. Mam nadzieję, że pan też dobrze czuje się w naszym studiu, że w ogóle umknęło mi, że spotykamy się tutaj po to, by zadać pytania dotyczące zmian w egzaminach na prawo jazdy i to takich, które nastąpią lada chwila. Ale ja jeszcze pozwolę sobie na taką publicystyczną pogawędkę z panem. W ogóle nie wygląda mi pan na egzaminatora. Egzaminatora trzeba się bać. Pan jest bardzo przyjaźnie nastawionym do świata człowiekiem. Mam nadzieję, że nasi słuchacze to potwierdzą, słysząc
8: państwa. Może to byłaby jedna z takich cech predestynujących do bycia egzaminatorem, żeby to był człowiek, który właśnie nie wywołuje...
0: To ma być kosa, wie pan. Wsiada się do samochodu, spływa po plecach.
8: To przepraszam, że tak wrócę trochę do filozofowania, prawda? Sokrates mówił o tym, że z ucznia wiedzę trzeba umieć wydobyć, taki akuszer wiedzy, nie? Więc ten egzaminator w moim przekonaniu i bardzo mi miło, że pan nie odnajduje w mojej osobie no typu jakiegoś egzaminatora chłodnego, małomównego, nie wiem, nastawionego na błąd od razu.
0: Wiem, jest stereotypowy wizus takiego bardzo skutecznego i ostrego w swoich poczynaniach Belfra.
8: Egzaminator powinien wywoływać u zdającego takie przekonanie, że czeka go tylko i wyłącznie sprawiedliwa ocena. Nic więcej. Żadne poszukiwania supermankamentów. Także, ale może wróćmy, bo ja nie lubię za bardzo o sobie rozmawiać.
0: Ale ma pan anegdotę związaną z tym, o czym mówimy. Myśli pan, że się nadaje? No,
8: myślę, że się nadaje.
0: Bo to jest jeden z ważnych wątków. Bardzo
8: stara
0: proszę.
8: Stara anegdota, jak to idzie pewien trzeźwy człowiek po cmentarzu i widzi na nagrobku taki napis. Egzaminator, uczciwy człowiek, tak? Odbija mu się wiadomo po czym i mówi, no już po dwóch chowają. I ten stereotyp być może istnieje.
0: A pana uwiera? To w jaki sposób postrzega się egzaminatorów, co jest takim bardzo przykrym dziedzictwem lat minionych?
8: Nie, Mnie to nie uwiera. Ja uważam, że nie powinniśmy już w tym momencie zanadto się tamtymi czasami przejmować. Praktycznie biorąc, mogę nawet taką tezę zaryzykować, systemowej korupcji w polskim egzaminowaniu nie ma już praktycznie biorąc od 18 lat. Nie? Więc ja bym tutaj do tamtych czasów nie wracał. Natomiast no, pojawiają się inne kwestie, czyli kwestie, nazwijmy, pewnego formalizmu i to nam bardzo przeszkadza, żeby nie nazwać go nawet pewnym legalizmem albo troszeczkę taką abstrakcyjną wizją ruchu drogowego, w którym wszystko musi być idealistyczne, nie? I to dzisiaj jest większym problemem, stąd realizm egzaminatora jest dzisiaj niesłychanie potrzebny, prawda? Żeby on na ruch drogowy, na uczestników, na siebie samego w tym ruchu umiał spojrzeć bardzo realistycznie, nie tylko powinnościowo, prawda? Na zasadzie no, takiego ścisłego respektowania reguły i to jeszcze w takim odcieniu typowo językowym, tylko niejako też uznać, że te reguły są pewnego rodzaju kierunkową opcją, w której my się mamy zachowywać, tak?
0: Jak się powinno do pana zwracać ze względu na wykonywaną przez pana funkcję? Panie egzaminatorze?
8: Nie, panie Tomaszu, chyba najprościej. Niektórzy mówią panie sekretarzu, niektórzy nadużywają, mówią panie dyrektorze, bo ja jestem zastępcą, więc tutaj formuła jest każda, ale najlepiej taka bezpośrednia, bo ja też uważam, że dzisiaj w obszarze zaniku takich cieplejszych relacji między ludźmi, to nawet takie powiedzenie,

0: ona niejako jest dzisiaj bardzo potrzebna, w szczególności dzisiaj, kiedy młodzi ludzie, a to są nasi w większości klienci, oni są bardzo czuli na pewien właśnie poważny do nich stosunek. Tak? Ja nigdy do osoby egzaminowanej nie powiem na ty, i nawet unikam owego pani Katarzyno czy panie Tomaszu. Zwracam się do osoby per pan, pani. Nawet jeżeli taką osobą jest 14-latek zdający egzamin kategorii AM i widzę pewną konsternację wówczas, ale no taki standard we mnie się pojawił, bo miałem też dobrych mistrzów egzaminatorstwa, nie wspominając o własnym tacie, ale też wielu, wielu ludzi, przy których się jak gdyby grzałem jako ten przyszły egzaminator, no i rzeczywiście podobno jest tam odcień dojrzałości we mnie, jakiś tam jest. Tak?
1: Skoro już pan ocieplił wizerunek egzaminatorów w egzaminach na prawo jazdy, to teraz poproszę pana, bo my tu gadu, zostało nam 6 minut, a spotkaliśmy się po to, by opowiedzieć o zmianach w egzaminach na prawo jazdy.
0: Zmiany generalne dotkną przede wszystkim egzaminu teoretycznego. I to jest zarówno nasz wsobny pomysł, bo on już zaczął być generalnie bardzo nieświeży, ten polski egzamin, szczególnie poprzez pryzmat pytań, które były tworzone. I tu pomogła nam bardzo dyrektywa o prawach jazdy. Dyrektywy się nie zmieniają często. Mamy dopiero trzecią dyrektywę o prawach jazdy, świeżutką, z listopada 25. I ta podniosła między innymi temat, że troszeczkę inaczej powinniśmy formułować egzaminy teoretyczne. Mniej pytać o samą wiedzę, czyli na przykład, gdzie należy zachować szczególną ostrożność? To jest typowe pytanie z wiedzy, tak? Odpowiedź na skrzyżowaniu. A bardziej pytać o zrozumienie, czyli jak zachować szczególną ostrożność na skrzyżowaniu, tak? I tutaj niewątpliwie duża rzecz się stanie i to dosyć szybko. Plan jest bowiem taki, żeby ta część reformy procesu egzaminowania już zaistniała od 1 stycznia 2027 roku. Druga rzecz, no rewolucja totalna. Praktycznie biorąc po 35 latach funkcjonowania placu manewrowego w zakresie kategorii B prawa jazdy, ten plac będzie zlikwidowany. Czyli generalnie zostaną manewry podstawowe, ale one już nie będą realizowalnymi pomiędzy liniami, pachołkami, tyczkami, z tymi elementami, nazwijmy, lekkiego zmatematyzowania tego procesu, typu nie wolno się zatrzymywać, bo trzeba cały czas jechać płynnie i tak dalej. Tak? I to sam jestem ciekawy, jak to zafunkcjonuje, no bo tutaj wracam moimi myślami do lat 80., gdzie właśnie ja tak ludzi uczyłem i takiego placu, jaki mamy jeszcze na dzisiaj, nie było, więc zobaczymy, jak to się zrobi. I trzecia rzecz, która dotyka sfery bardziej szkoleniowej niż egzaminacyjnej, czyli mówiąc już tak bardzo, bardzo oględnie, próba uporządkowania rynku szkoleń poprzez co najmniej dwie kwestie. Mianowicie rozważenie nagrywania egzaminu wewnętrznego, czyli takiego kolokwium przed egzaminem głównym, bo jest duże prawdopodobieństwo, że te egzaminy wewnętrzne rzeczywiście w skali całego kraju no nam nie za bardzo wychodzą. Być może nawet część z nich odbywa się zbyt szybko i zbyt mało obiektywnie co do oceny. A druga kwestia to jest kwestia scyfryzowania karty przeprowadzonych zajęć. Mianowicie każdy kursant otrzymuje, tak jak student na uczelni, indeks i instruktor w tej karcie przeprowadzonych zajęć odnotowywuje, nazwijmy to delikatnie, pewien tok nauczania, prawda, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. I wokół tych dwóch kwestii myślę, że należy oczekiwać, że 1 stycznia 2027 te wspomniane przeze mnie nowości zaistnieją. Aczkolwiek no, pierwszy ruch będzie już niedługo, o ile dobrze pamiętam, 14 maja Komisja Infrastruktury się spotyka i pan minister już przed posłami przedstawi swoje założenia tej dużej reformy, no bo na razie to, co słyszeliśmy generalnie z wystąpień medialnych, z konferencji prasowych, więc myślę, że za tydzień po 14 maja będziemy już mogli więcej oficjalnie mówić, na jakim etapie i w jakim zakresie będzie ta pierwsza część reformy. Reforma

0: musi być wielowątkowa, no bo tak jak tutaj sobie pogadaliśmy miło, no trochę nam się ten system zakurzył, szczególnie trochę, to mam na myśli tą wielką ostatnią reformę, czyli 2013 roku, czyli już 13 lat minęło, zmieniły się bardzo istotnie warunki.
1: No właśnie, to pozwoli pan, że tak. dopytam, biorąc pod uwagę dynamikę zmian związaną z ruchem drogowym w ogóle szeroko pojętym, w rozmaitych aspektach, już teraz nie mamy czasu, żeby wyłuszczać każdy z nich, to takie odświeżenie powinno następować po dekadzie właśnie?
0: A może nawet czasami wcześniej, bo my na ten moment, można powiedzieć, gonimy. My nie wyprzedzamy problemów, my je na razie jeszcze gonimy, tak? I tutaj ta dekada, o której pan powiedział, to jest też chyba dowód na to, że czasy nam bardzo w zakresie zmian w człowieku, zmian w szeroko pojętej technice samochodowej i zmian także w całej infrastrukturze. One bardzo przyspieszyły i my dzisiaj na razie musimy je nadgonić.
1: A czy jesteście już gotowi? To może nie, ale macie gdzieś na horyzoncie autonomiczne samochody i co wówczas z kierowcami?
0: Tak. Może nie autonomiczne, tylko na razie owa dyrektywa, o której powiedziałem, jasno wskazuje konieczność uczenia i egzaminowania z tak zwanych systemów, które zbiorowo nazywamy systemami ADAS, czyli systemami wspomagającymi kierowcę. To są między innymi na przykład asystenci pasa ruchu, to są między innymi kwestie związane z adaptacyjnymi tempomatami i tego już, i to będzie też duża rewolucja, należy uczyć i z tego będą też w niedalekiej przyszłości egzaminy.
1: Bardzo panu dziękuję. Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie był z nami.
0: Dziękuję. Tak jest, bardzo dziękuję.
1: Szanowni państwo, jest 9.35, za chwilę informacje, a po nich Wojciech Kowalik, gospodarz magazynu EKG. Wojtku?
2: Tak jest. I ważne informacje dla tych z państwa, którzy albo jedzą śniadanie, albo wkrótce będą jedli drugie śniadanie, bo porozmawiamy o cenach żywności, porozmawiamy o tym, jak na te ceny może wpłynąć susza, którą mamy, co się z nimi może dziać w sytuacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i związanego problemu z nawozami sztucznymi, no i drogie paliwa. Czyli gdzie może być taniej, gdzie może być drożej, za jakie produkty możemy w najbliższym czasie zapłacić więcej, a za jakie mniej, bo i takie są. O tym pogadamy po 9.40.
1: Bardzo sprytnie to zrobiłeś, a nie trzeba było powiedzieć, będzie drożej i koniec w każdym obszarze.
2: Będzie też taniej gdzieś.
1: W nielicznych miejscach, obawiam się. Wojciech Kowalik zapraszał na EKG, ale to już po informacjach, na które teraz ja państwa zapraszam.
3: Autopromocja. Co zrobić, by polska szkoła była lepsza?
4: Często słyszymy od nauczycieli, że oni by chcieli, żeby młodym ludziom się chciało chcieć.
5: Chodzi o to, żeby po pierwsze stawiać takie wymagania, które wymagają wysiłku. Z drugiej strony nie stawiamy wymagań, którym oni nie są w stanie na dzień dobry sprostać. Bo wtedy to nie jest edukacja, tylko udawanie, zabawa w szkołę.
3: Wywiadówka. We wtorki po 10.40.
6: Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźni 500 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
13: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 9.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Niegroźna na szczęście awaria instalacji elektrycznej doprowadziła w nocy do zadymienia w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Straż pożarna otrzymała zawiadomienie około godziny 22. Konieczna była ewakuacja noworodków, mówi TOK FM Łukasz Górczyński z Łódzkiej Komendy Straży Pożarnej.
20: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.
19: W trakcie akcji dwie osoby z personelu szpitala zgłosiły zawroty głowy i zostały pod opieką lekarza. Resort rolnictwa zamierza uprościć procedury przy składaniu wniosków o dopłatę do inwestycji w odnawialne źródła energii. Chodzi m.in. o odejście od rozliczania się na podstawie faktur na rzecz systemu kosztów jednostkowych. Po zmianach rolnicy nie będą musieli przedstawiać ofert od potencjalnych wykonawców przy składaniu wniosków o przyznanie pomocy. Zdaniem resortu rolnictwa dzięki temu ocena wniosków będzie szybsza, a sam proces wnioskowania prostszy. Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt z Litwy ponad 5,5 miliona podrobionych opakowań do papierosów. W dwóch ciężarówkach zatrzymanych w Budzisku na Podlasiu było również blisko 500 rolek z owijkami do papierosowych filtrów. Szacunkowa wartość rynkowa takiej ilości oryginalnego towaru to ponad 1 000 000 zł. W sprawie ruszyło już śledztwo, a kierowcy zostali przesłuchani w charakterze świadków. Komisja Europejska zażądała od rządu Włoch wyjaśnień w sprawie obecności Rosji na Biennale Sztuki w Wenecji. Chce wiedzieć, czy kraj ten zaproszono z poszanowaniem sankcji unijnych, podała La Repubblica. Według gazety komisja podejrzewa, że Biennale mogło odnieść korzyści finansowe dzięki pawilonowi Rosji. W marcu Komisja Europejska zagroziła wycofaniem 2 milionów euro finansowania dla Światowej Wystawy Sztuki z powodu obecności Rosji. Biennale Sztuki rozpoczyna się w sobotę. Odwołano jednak jego oficjalną inaugurację. Do dymisji podało się całe jury. Kolejne informacje o 10, a teraz jeszcze pogoda. Na południowym wschodzie dziś sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Inaczej będzie na północy i zachodzie, bo tam znacznie więcej chmur oraz deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 stopni w okolicach Szczecina do nawet 28 na południowym wschodzie.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Partner strategiczny wydarzenia Impact 26.
21: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
22: Dziewiąta 43, Wojciech Kowalik, dzień dobry, to jest wtorkowe poranne EKG, a w naszym studiu Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę w banku BNP Paribas. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
22: Porozmawiamy o cenach żywności, a ponieważ jesteśmy w porze śniadaniowej, to jakie są prognozy dla naszych śniadań?
23: A na śniadanie dosyć dobre są prognozy, czyli chleb raczej nie powinien podrożeć, bo oziminy przetrwały dosyć dobrze w zachodniej Europie, w centralnej, czyli Polska, Niemcy, Czechy jest trochę gorzej, jest jakiś tam lekki stres wodny, ale za to bardzo dobrze wyszedł początek sezonu dla tej pszenicy w krajach Europy Zachodniej, więc chleb nie powinien drożeć. Pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje. Masło jest tanie, czyli...
22: I będzie dalej tanie.
23: I będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem.
22: Ale jajka drogie.
23: Ale będą tanieć teraz. Natomiast jeszcze, bo ja trochę tam kanapkę kończyłem, więc jeżeli chodzi o to, że zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania, dlatego że mamy ASF w Hiszpanii i to, co Hiszpanie zwyczajowo eksportowali do Chin, zostało w Europie, więc wieprzowina tanieje w Europie i zapas narasta. No i teraz można by było właśnie jajka, tu już żeśmy omówili.
22: Będą tańsze?
23: Powinny być tańsze. Mamy jeszcze do tego, nie wiem z czym, no jak z masłem ta jajecznica, no to wiem, że masło już trochę tańsze. Boczek, no to mówiliśmy, że tań, ale z boczkiem raczej nie jemy, więc jeszcze w tą zdrową wersję, jakbyśmy poszli śniadań. Chociaż nie wiem, czy płatki z mlekiem to jest taka najzdrowsza wersja. No to mleko dosyć tanie, płatki kukurydziane, jak z kukurydzy europejskiej, to mogłyby być trochę droższe, ale kukurydza jest rynkiem globalnym, a w Stanach jest przewidywany blisko 15% wzrost produkcji kukurydzy, więc jeżeli nikt nie ma obrzydliwości do amerykańskich płatków kukurydzianych, no to ta wersja śniadania też niedroga, więc zostaje nam już takie super food, czyli warzywa i owoce. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów, one są między 5 a 20% tańsze. Natomiast jeżeli chodzi o nowy zbiór, czyli nowaliki i owoce, to za dużo nie wiemy, bo to są owoce z importu. Faktycznie, że kwietniowe susze w Polsce, one nie pomagają, ale nie pomagają w takim myśleniu, powiedziałbym, no nie do końca profesjonalnym, dlatego że w Polsce większość warzyw i owoców, tych, które jemy, zwłaszcza takich nowalikowych, jest już w jakiś sposób no, wspierana, czyli albo pod osłonami, z systemami nawodnień, więc tu raczej się też nie spodziewam jakichś istotnych wzrostów cen. Może tyle, że tam trochę parę procent może być popchnięte do góry ze względu na ceny energii, które idą w górę.
22: No właśnie, susza, o której pan wspomniał, to będzie coś, co będzie decydowało o cenach żywności w tym nadchodzącym tegorocznym sezonie?
23: nie wiemy, jak długo potrwa. Ta, z którą mieliśmy dotychczas do czynienia, bo jednak po tej dosyć, jak nam się wydawało, śnieżnej zimie, praktycznie rzecz biorąc nie padało, no to póki co ona jeszcze nie robi takich dużych strat, dlatego że poza kukurydzą w Polsce. Czyli tak, większość produkcji rolnej jest oparta o ziminy, które przetrwały dobrze, dlatego że były zaopatrzone w wodę w czasie zimy. Istotnym problemem teraz w Polsce są wysiewy kukurydzy, którą trzeba albo siać głębiej, albo trzeba czekać, a już zaczynają uciekać terminy agrotechniczne, bo jest po prostu za sucho i nie ma sensu siać w suche. No.
0: A kukurydza istotna na przykład choćby ze względu na wyżywienie zwierząt.
23: No tak, ale tutaj Amerykanie nas mogą trochę podratować.
0: Czy widzimy już jakiś problem z nawozami sztucznymi w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie?
23: U nas nie, dlatego że europejscy rolnicy mają w zwyczaju, większość przynajmniej, kontraktować środki do produkcji rolnej bezpośrednio po zbiorach. Także większość tych dużych produkcyjnych gospodarstw jest po prostu zaopatrzona w nawozy na następny sezon zaraz po zbiorze. Natomiast oczywiście, że cieśnina Ormus blokuje praktycznie rzecz biorąc w istotnym stopniu produkcję nawozów na świecie i tu problem może dotyczyć tego, że czy będzie dotyczył tego, że z kolei Brazylijczycy i Hindusi kupują na jesieni nawozy. Jeżeli cieśnina nie będzie szybko odblokowana, no to może być dramatycznie. I to, jak mówię dramatycznie, to naprawdę dramatycznie, bo to trzeba pamiętać, że to jest 1,5-miliardowy kraj, jak Indie, który dość mocno nawozi swoją produkcję rolną po to, żeby uzyskać odpowiednią ilość plonów dla tego gigantycznego społeczeństwa. Z kolei Brazylijczycy oczywiście sami dla siebie aż tyle nie potrzebują, natomiast są jednym z głównych dostawców na stół chiński chociażby. No i tam też te nawozy by się bardzo przydały, żeby uzyskać odpowiednią wielkość produkcji rolnej.
0: Dokładają nam się jeszcze do tego drogie paliwa. No i to też pewnie będzie miało wpływ na to, ile będzie kosztowało wyprodukowanie żywności, no i na końcu ile ona będzie kosztowała w sklepie.
23: W produkcji żywności paliwa nie odgrywają aż tak dużej roli, jak się uważa, natomiast nawozy odgrywają bardzo dużo. To, o czym żeśmy mówili już wcześniej, trzeba sobie zdawać sprawę, że w zasadzie w każdej produkcji rolniczej koszty nawozu to jest ponad 50% kosztów, jakie ponosi rolnik. W przypadku ziemniaków, które akurat reagują teraz trochę zakłóceniem, no to jest blisko powyżej 80%.
0: Wywołał pan temat ziemniaków. My zaczęliśmy naszą rozmowę od śniadania, więc może przejdźmy lekko w stronę lunchu, który nadejdzie za kilka godzin. Ziemniaki tanie, bardzo tanie i takie dalej będą?
23: Chyba będą tanie przez jakiś dłuższy czas. W Polsce one są tanie, ale to nie jest taki dramat jak na przykład w Holandii. W Holandii trzeba część rolników płacić za utylizację ziemniaków, czyli jak ja pierwszy raz od swojego holenderskiego kolegi usłyszałem, że ceny ziemniaków w Holandii są negatywne, no to myślałem, że negatywne pod względem marży. Ale dowiedziałem się, że tutaj chodzi o jakby pełne rozumienie tego słowa, czyli rolnicy muszą zapłacić za wywóz ziemniaków, czyli płacą za to, że ktoś je od nich odbierze, czyli w ogóle ujemna cena ziemniaka. Dlaczego się tak stało? No pewnie dlatego, że po prostu klęska urodzaju. Już nie tylko polska, ale ogólnoeuropejska. Wszędzie te ziemniaki się bardzo dobrze udały. Po drugie, ziemniaków żeśmy siali czy sadzili, żeby tutaj purystów zadowolić, więcej niż rok w rok więcej i one wypierały buraki cukrowe i tego się po prostu zrobiło bardzo dużo. My oczywiście, przeciętny Europejczyk w badaniach opinii konsumenckich twierdzi, że ziemniaków nie je albo je mniej, co jest nieprawdą, bo zdaje się, że chipsów i frytek nie bierze do tego pod uwagę, więc frytek i chipsów jemy więcej, a ziemniaków takich, a kartofelki możesz zostawić, to tych jemy mniej akurat.
0: Co jeszcze w tym naszym menu obiadowo-lunchowym dzieje się, jeżeli chodzi o ceny?
23: No, schabowy i karkóweczka, no to potanieje.
0: Zaczęliśmy sezon grillowy.
23: Zaczęliśmy sezon grillowy, więc to powinno być może nie więcej, wiele więcej tanieć, ale tanie powinno być. Znowu przez to, że po prostu ten rynek chiński, który odbierał dużą część produkcji europejskiej, jest dla nas zamknięty ze względu na ASF i ta duża produkcja zostaje w Europie. Wołowina raczej będzie miała tendencję, nie potanieje na pewno, może podrożeć.
22: Ale też nie jemy jej dużo.
23: Nie jemy jej dużo. W przypadku kurczaków, no raczej bym się spodziewał, ceny są względnie dobre dla producentów.
22: Czyli nie, gorsze dla konsumentów.
23: Nie, one są dosyć niskie ogólnie rzecz biorąc. Tutaj bardziej będzie to zależało od cen paszy. Tam jest, w przypadku kurczaków jest bardzo krótki cykl produkcyjny. W związku z tym, jeżeli ona rzeczywiście, ta pasza opiera się o soję, kukurydzę, więc kurczaki są trochę bardziej wrażliwe na cieśninę Ormus i to, się, co się z nią dzieje. Bo i ceny frachtu mają znaczenie i ta kukurydza, o której już żeśmy rozmawiali.
22: Takie dość dobre informacje mamy dla naszych słuchaczy. A czy jest miejsce, w które pan patrzy ze szczególnym niepokojem? To co może w tym roku jakoś szczególnie drożeć? Gdzie ten problem może być?
23: Znaczy, ja patrzyłem na to, przygotowując się do tej audycji, patrzyłem i też z takim pewnym zdziwieniem zauważyłem, że ta operacja Furia Trumpa, nazwijmy ją w ten sposób, i początek wojny w Ukrainie wypadły dokładnie w tym samym tygodniu.
22: My w przypadku... To ma znaczenie?
23: Dla mnie ma, dlatego że my w przypadku ludzi, którzy zajmują się rolnictwem, raczej posługujemy się kategorią tygodnia. W związku z tym patrzymy po prostu, jak dane ceny wyglądają, notowania są tygodniowe i tak dalej, i tak dalej. Więc widać, że świat odrobił te lekcje po konflikcie, po rozpoczęciu tego konfliktu ukraińskiego. I zróżnicowanie, powiedzmy, zapasów, gazów, różnych takich rzeczy i w Polsce. Polska bardzo dobrze pod tym względem wypada. Widać, że tą lekcję odczuliśmy i zrozumieliśmy dosyć dobrze, więc mamy bardzo zdywersyfikowane zapasy gazu, podobnie z nawozami, więc myślę, że po części ta taka, bo trochę mam wrażenie, że część, nie tylko dziennikarzy, ale ludzi myśli sobie, o rany, taka wielka wojna, a tutaj nic znowu takiego się nie wydarzyło, aż tak spektakularnego, jak było przedtem, ale to moim zdaniem po prostu wynika też z tego, że my żeśmy te lekcje odrobili i oczywiście póki co to jest konflikt krótki i świeży. Oczywiście Trump go niedawno zakończył, bo musiał, ze względu na to, że nie może prowadzić wojny dłużej niż 60 dni bez zgody kongresu. Natomiast no tylko 60-dniowe, więc dużo będzie jeszcze zależało, jaka będzie dynamika tego konfliktu dalej. Cały czas przechodzi zamiast 110 statków przez cieśninę. Na pewno jest tam duża presja polityczna też. Ja nie wyobrażam sobie tego, żeby chińskie zabiegi dyplomatyczne czy hinduskie nie wywarły żadnego wrażenia i reakcji zarówno na Amerykanach, jak i na Irańczykach, dlatego że no wtedy może się zrobić dramat, bo my musimy sobie zdawać też sprawę z tego, że jeżeli 3 miliardy z mojego punktu widzenia, w sensie osoby zajmującej się rynkiem żywnościowym, jeżeli będziemy mieli 3 miliardy ludzi z problemami zaopatrzenia w żywność, no to się robi dramat ogólnoświatowy. Więc cały czas jeszcze wiele kart się nie odkryło przed nami po prostu.
22: Na razie nie mamy tego problemu cenowego z żywnością, no ale właśnie jeżeli ta sytuacja z cieśniną Ormus, z suszą będzie się przedłużać, to pojawi się ten problem? No będzie musiał się pojawić.
23: No dokładnie tak. Natomiast...
22: A gdzie szczególnie on się pojawi?
23: Raczej trzeba patrzeć na Azję. To o czym już wspominałem. Czyli, bo tam mamy większość nieznanych czy niewiadomych, tak? Czyli po pierwsze słabszą statystykę niż europejska czy ogólnie atlantycka. Więc do końca nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Po drugie, tak jak mówiłem, tam ten sezon zaopatrzenia w środki do produkcji, on się dopiero jest przed nami. Nie tak jak w przypadku Europejczyków, że za nami. Widzimy też jakąś taką nerwowość na przykład na rynku hinduskim, jeżeli chodzi o ryż. Nie ma jeszcze ostatecznych decyzji. Cebula zaczęła drożeć. Właśnie mi się przypomniało.
22: A to zła informacja, bo to najbardziej jedzone warzywo na świecie.
23: Tak, zwłaszcza w Indiach. I Indie są bardzo wrażliwe na ceny, na ceny cebuli. Natomiast no, też widzimy takie, nie tylko w Europie, widzimy takie działania, powiedziałbym, prewencyjne, czyli na przykład rząd Egiptu, który jest największym importerem pszenicy, wprowadził już też ceny regulowane na chleb w prywatnych piekarniach. To dosyć może dziwnie brzmi, ale większość Egipcjan je chleb z państwowych piekarni, gdzie cena jest regulowana po prostu, bo one są państwowe. Natomiast wprowadził też regulację, że cena nie może być wyższa niż w prywatnych piekarniach. Więc widzimy, że świat nie wchodzi w taki, powiedziałbym, no, niekompetentny sposób, czy nieprzejęty w ten konflikt, tylko wszyscy starają się reagować prewencyjnie. Dlatego też skala tych, powiedzmy, zmian cen może nas trochę dziwić, że nie jest aż tak wysoka, ale to akurat na szczęście dla nas, no bo w przypadku konfliktów to tam nie trzeba być wielkim prognostą, ceny po prostu idą do góry, wszystkie praktycznie rzecz biorąc.
22: To na ostatnie pół minuty naszej rozmowy nie mogę nie zapytać, bo wchodzimy w sezon truskawkowy. Co z nimi?
23: Ciężko powiedzieć. Część tych truskawek, która teraz jest cały czas jeszcze z importu, ona prawdopodobnie mogłaby być trochę droższa ze względu na cenę frachtów, które poszły do góry. W Polsce te truskawki pierwsze, które będziemy jedli, one będą spod osłon albo spod rynienna, że tak powiem, dogrzane poprzez folie, które są nad nimi i wodę, która jest wlana przy pomocy systemów podlewania, więc póki co nie będzie szczególnie drogo, a z gruntu to byśmy musieli porozmawiać za 2 tygodnie, bo wtedy będzie wiadomo.
22: No i tak od śniadania przez lunch doszliśmy do truskawek na deser. Tak. Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę w banku BNP Paribas. Dziękuję.
23: Dziękuję.
22: Za chwilę w TOK FM informacje, po nich wraca Przemek Iwańczyk z przedpołudniem. Przemku, co u ciebie?
1: Postaram się, żeby kolejna rozmowa była truskawką na torcie. Jak mawia klasyk, profesor Łukasz Małek, kardiolog, opowie nam, czy aktywność fizyczna jest zdrowa, czy nie. Ryzykujemy śmiercią w związku z tym.
22: A to było poranne EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
17: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, partner strategiczny wydarzenia Impact 26. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica-Apart.pl.
2: Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Sytuacja w opiece psychologicznej jest bardzo niestabilna. Centra zdrowia psychicznego martwią się o finanse. Matura z matematyki trwa w najlepsze, a my sprawdzimy, jakie nastroje towarzyszyły maturzystom przed wejściem na salę. Prezydent Krakowa w tym roku nie pojawi się na Marszu Równości. Dlaczego? O tym powiemy na koniec. Jest 10:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni obecną sytuacją środowiskowej opieki psychiatrycznej, piszą w liście otwartym do ministra zdrowia pracownicy Centrów Zdrowia Psychicznego. Pytają w nim, jaka będzie ich przyszłość i czy mogą liczyć na stabilne finansowanie. Za tydzień Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić informacje o Centrach Zdrowia Psychicznego. Obecnie te ośrodki, które często są pierwszym miejscem pomocy dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego, działają w ramach rządowego pilotażu. Posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia w poranku TOK FM mówiła o zmianach, które mają być zaproponowane przez ministerstwo.
9: To będzie pierwszy stopień referencyjności, te centra, potem jeszcze będą dwa pozostałe. Chodzi o to, żeby podzielić jakby zdrowie psychiczne, jeśli tak mogę powiedzieć, na takie właśnie obszary, czyli przesiewowe badanie, potem na przykład jak są jakieś problemy związane z lekoodpornością, to jest ten drugi stopień, a trzeci stopień to już są takie choroby, które wymagają naprawdę hospitalizacji i ten ryczałt, bo to o to głównie chodzi, pozostanie, ale jeszcze dwa różne punkty dodatkowe. Jakość będzie oceniana i liczba osób przyjmowanych.
8: Model środowiskowej opieki psychiatrycznej zmniejsza liczbę hospitalizacji, przez co pomaga leczyć pacjenta w jego naturalnym środowisku. Niegroźna na szczęście awaria instalacji elektrycznej doprowadziła w nocy do zadymienia piętra w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Konieczna była ewakuacja noworodków. O szczegółach Bartosz Kądziołka.
10: Informacje o zadymieniu na drugim piętrze szpitala strażacy odebrali około godziny 22:00, mówi Łukasz Górczyński z Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
11: Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażaków znaleźli oni źródło zadymienia na poziomie -1 w pomieszczeniu technicznym wentylatorowni, gdzie przejściowemu stopieniu uległa instalacja elektryczna oraz lampa. Spowodowało to dość silne zadymienie,
10: które przeniosło się na drugie piętro placówki, stąd konieczna była ewakuacja.
11: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.
10: W trakcie akcji dwie osoby z personelu szpitala zgłosiły zawroty głowy i zostały pod opieką lekarza. Na miejscu pracowało ponad 30 strażaków. Ewakuowane dzieci wracają już na swój oddział. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
8: Maturzyści od godziny zdają pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
12: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
13: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
12: Z matematyki jakieś pojęcia statystyczne typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
14: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
15: Wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko.
4: A dzisiaj nie, dzisiaj na spokojnie.
8: Z maturzystami z Warszawy przed egzaminem rozmawiał Ben O'Connor. Dzisiejsza matura trwa 3 godziny. Za rozwiązanie wszystkich zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do zaliczenia wystarczy 30%, czyli w przypadku matematyki 15 punktów. Irańczycy ostrzegają Amerykanów przed ponownym wejściem w bagno wojny. Teheran, mimo trwającego rozejmu, przeprowadził serię ataków w reakcji na rozpoczęcie wczoraj projektu Wolność. Chodzi o amerykańską misję eskortowania statków z zablokowanej cieśniny Ormus. O uderzeniach na ich statki komercyjne informowały Korea Południowa oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tomasz Orchowski.
15: Donald Trump stara się rozwiązać problem, do którego sam doprowadził, rozpętując wraz z Izraelczykami wojnę z Iranem. Bo przecież przed konfliktem cieśnina była otwarta i normalnie przepływała nią 1/5 światowych dostaw ropy. Idzie nam bardzo dobrze, upiera się Trump, którego bliskowschodnią wojnę popiera coraz mniej Amerykanów. Nie mają marynarki, sił powietrznych, sprzętu przeciwlotniczego, radarów, nie mają niczego, nawet przywódców. Tyle, że to Trump nie potrafi wycofać się z tej wojny z twarzą, a każdy większy atak Iranu wiąże się z podwyżkami cen surowców, co odbija się na światowej gospodarce. Tomasz Orchowski, TOK FM.
8: Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk przekazał dzisiaj, że jeden z jego statków opuścił cieśninę pod eskortą amerykańskiej marynarki. Szacuje się, że w cieśninie Ormus utknęły mniej więcej 2000 jednostek. Prezydent Krakowa, który od początku swojej prezydentury stał na czele Marszów Równości, w tym roku w ogóle się na nim nie pojawi. Powód? Oficjalnie cisza wyborcza przed referendum w sprawie jego odwołania oraz komunia chrześniaka. Jednak zdaniem ekspertów chodzi o coś zupełnie innego. Więcej na ten temat wie Katarzyna Młynarczyk.
16: To chęć przypodobania się bardziej konserwatywnemu elektoratowi, mówi politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
17: Tolerancja tolerancją, marsz równości marszem równości, a polityka polityką. Oczywiście prezydent Aleksander Miszalski i jego otoczenie uzasadnia to ciszą wyborczą, a jest to argument jednak, nie oszukujmy się, mocno naciągany.
16: Pojawił się też inny komunia chrześniaka.
17: Widać wyraźnie, że Aleksander Miszalski próbuje puścić oko do elektoratu, który no nie jest kojarzony z elektoratem progresywnym, tylko z elektoratem bardziej tradycjonalistycznym, konserwatywnym.
16: Marsz Równości w Krakowie odbędzie się dzień przed referendum po raz 22. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
8: To jeszcze przypomnijmy datę. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa zaplanowano na niedzielę 24 maja. Kolejne informacje o 10.20, a teraz jeszcze pogoda. Dziś w zachodniej i północnej części kraju przewaga chmur i przelotny deszcz. Z kolei w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmii i Mazury również burze. Na wschodzie przewaga słońca i bez opadów. Termometry pokażą od 15 stopni na północy do 20 na zachodzie i 28 stopni miejscami na wschodzie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: 10.07, kolejna odsłona przed południe Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Jeszcze raz przypomnę, Michał Tobolewski, a także Szymon Baluta jest już z nami, którzy odpowiadają także za przygotowanie tego programu, a w naszym studiu profesor Łukasz Małek, kardiolog z poradni kardiologii sportowej Instytutu Kardiologii w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
19: Dobry. MSWiA, już teraz szpital MSWiA w Warszawie.
18: Dobrze.
19: Ale kiedyś Instytut Kardiologii.
18: Proszę wybaczyć.
19: Jasne.
18: Tak,
19: życie wciąż czuję się tak, jakoś historycznie związany też z Instytutem Kardiologii.
18: Antarei.
19: Tak.
18: Panie profesorze i szanowni państwo, proszę by nie zabrzmiało to nonszalancko, ale są takie tematy, przy których można powiedzieć, ja już wszystko na ten temat wiem. Natomiast piszecie państwo w listach, to oczywiście traktujmy jako formułę, że chcielibyście dowiedzieć się, czy rzeczywiście aktywność fizyczna, zależnie od wieku, od stopnia zaawansowania, jest korzystna dla naszego zdrowia, czy też nie. Takie też było życzenie naszego wydawcy, to też spełniamy marzenia. Panie profesorze, teraz zupełnie serio już, nie bazując na anegdocie, naprawdę wielu z nas zaczęło mieć wątpliwości, kiedy dowiadujemy się o przypadkach nagłego zatrzymania akcji serca u ludzi potencjalnie zdrowy. Kiedy usłyszeliśmy kilka tygodni temu o śmierci trenera Jacka Magiery, który podczas takiej porannej aktywności fizycznej stracił przytomność i nie udało się go uratować. A może to wszystko to jest bujda? A może nie powinniśmy się ruszać, ograniczać ruch do minimum? Nie chcę powiedzieć siedzieć w domu i nie dać się narażać na to, aż w drewnianym kościele cegła nam spadnie na głowę. Natomiast no, coś w tym jest, co każe nam wątpić, że ten ruch jest tylko i wyłącznie zbawienny.
19: Tak, to ważne pytanie i dobrze pewnie na ten temat się zastanowić, jakie są te granice i poukładać to sobie, bo różne sprzeczne komunikaty odbieramy czasami, czy to w rozmowach, czy śledząc media, czy media społecznościowe. No na pewno nie powinniśmy wyciągać wniosków z takich no, tragicznych, ale jednostkowych sytuacji, bo podejście takie naukowe, którym ja się kieruję, i kardiologia i inne specjalności medycyny, jednak bazuje na badaniach na dużych grupach, na dużych populacjach. I wszystkie te badania w zasadzie jednogłośnie, od kiedy są prowadzone, pokazują, że aktywność fizyczna, że ruch, że sport jest zdrowy. I tych korzyści dla zdrowia, nie tylko serca, ale zdrowia całego organizmu, jest jednak dużo więcej niż ryzyk związanych z uprawianiem sportu. Oczywiście to jest statystyka, tak? Czyli może być tak, że wiele osób odniesie korzyści, ale wśród tych zdarzy się 1, 2, 3 na 100 tysięcy tragiczne wypadki. Tak jak to widzimy czasami w czasie biegów masowych, że ktoś w dobrej wierze podchodzący do biegu nie kończy go, bo doznaje zatrzymania krążenia na maratonie, na półmaratonie, nawet na biegach krótszych, czy po prostu właśnie wychodzi do lasu i doznaje jakiegoś zdarzenia.
18: No tak, ale można, panie profesorze, uznać to za przykrą koincydencję, ale z drugiej strony te zgony, do których się pan w tej chwili odwołuje, następują bezpośrednio po wysiłku fizycznym, więc ta korelacja jest ścisła.
19: Tak, aktywność
18: to nie
19: fizyczna
18: jest tylko przypadek.
19: Zawsze zwiększa troszeczkę ryzyko, no bo musimy sobie uświadomić, że w czasie aktywności fizycznej, to jest ten tak zwany paradoks aktywności fizycznej, nasze serce musi pracować mocniej, musi się bardziej wytężać, w zależności od tego, jak intensywny jest ten wysiłek, no czasami do granic naszych możliwości. I jeśli mamy jakiś punkt, takie tak zwane locus minoris resistencji, jakiegoś małego oporu, jakąś ukrytą chorobę, która nawet w spoczynku nie daje objawów, no to niestety w czasie tej intensywnej aktywności fizycznej to ryzyko, że dojdzie do jakiegoś zdarzenia, jest największe. Ale paradoks aktywności polega na tym, że my główne korzyści z aktywności fizycznej nie czerpiemy w trakcie tej aktywności, gdzie to ryzyko rzeczywiście jest troszkę większe, ale w tych okresach między aktywnościami. To powoduje, że nasz organizm jest spokojniejszy, że nasze serce bije wolniej, że mamy lepsze ciśnienie, że mamy lepszy metabolizm, że nasza głowa pracuje lepiej. No bo aktywność fizyczną, nawet w wersjach jakichś ekstremalnych, czy bardzo intensywnych, no to my uprawiamy góra kilka godzin dziennie, a przez pozostałe kilkanaście godzin nasz organizm czerpie z tego korzyści. To jest tak zwany paradoks aktywności fizycznej, że ryzyko rośnie w czasie samej aktywności, a korzyści mamy pomiędzy aktywnościami.
18: Tak jak z samochodem, który czasami trzeba przeciągnąć na autostradzie po to, żeby w systemie miejskim funkcjonował dużo lepiej?
19: Tak, żeby wszystkie systemy się zgrały, żeby były przetestowane, żeby dobrze potem zaczęły odpowiadać, dobrze pracować. Troszkę tak można powiedzieć, stosując to analogię do samochodu, żeby się wszystko dobrze naoliwiło, żeby ten olej się tam rozprowadził dobrze, żeby się wszystko ułożyło i żeby potem mogło sprawnie i spokojnie pracować.
18: Czy z punktu widzenia pańskiej specjalności, ale nie tylko, da się przeprowadzić taki screening organizmu, by wykluczyć albo zminimalizować do promili ryzyko jakiegoś nagłego zatrzymania akcji serca, bądź też innych konsekwencji aktywności fizycznej?
19: Ryzyka stuprocentowo nie wykluczymy nigdy. Nie ma ani jednego pojedynczego badania, czy nawet serii badań i nikt nie da nigdy nikomu stuprocentowej pewności, że mimo najbardziej kompleksowego screeningu na pewno nic się nie wydarzy. Po pierwsze, nie ma badania, które jest w stanie ocenić wszystkie aspekty. Po drugie, no, my i nasze organizmy zmieniają się, więc musielibyśmy te badania robić co chwilę. Jesteśmy wciąż poddawani atakowi różnego rodzaju czynników, czy to środowiskowych, czy wirusów, czy bakterii. I to, że zrobimy badania w jednym momencie, nie znaczy, że za tydzień, za dwa, za miesiąc ta sytuacja będzie taka sama. Po drugie, my często badania robimy w spoczynku, plus nawet jeśli robimy próbę wysiłkową, to ona trwa kilkanaście minut, a aktywności, którym się poddajemy, czasami trwają godzinami, mają zupełnie inny charakter, są w zupełnie innym środowisku, więc takiego ryzyka nie da się w 100% ograniczyć do zera, natomiast jesteśmy w stanie je zminimalizować dzięki badaniom przesiewowym. To jest troszeczkę tak jak z katastrofami lotniczymi, że też nie jesteśmy w stanie wykluczyć katastrofy lotniczej, natomiast dzięki przeglądom samolotów, dzięki różnym systemom zabezpieczeń, dzięki uważności, protokołom takim bezpieczeństwa, my też uprawiając sport, powinniśmy zwracać uwagę na nasz organizm, jak on się zachowuje, jak reaguje, jak się czujemy. No i z drugiej strony robić takie podstawowe badania przeglądowe i unikamy w ten sposób wielu tragedii. W lotnictwie to się mówi o takiej regule 7, że musi 7 kolejnych elementów nie zadziałać, żeby doszło do katastrofy samolotu. U nas jest troszkę podobnie. No, im jesteśmy lepiej przebadani, im na więcej rzeczy zwracamy uwagę, tym część z tych elementów eliminujemy i może nigdy nie dojdzie do takiej akumulacji czynników, które spowodują tragedię.
18: No właśnie, my o tych tragicznych wydarzeniach słyszymy dlatego, że przepływ informacji jest dużo większy niż przed laty. Czy słyszymy o nich dość regularnie dlatego, że większa liczba Polaków na aktywność fizyczną się decyduje, w związku z czym rośnie prawdopodobieństwo tych ryzyk i co za tym idzie skutków śmiertelnych także?
19: Myślę, że słyszymy częściej, ponieważ są to zawsze zagadnienia czy doniesienia, które powodują pewną sensację, no bo mamy taki dysonans poznawczy. Z jednej strony ktoś uprawia sport, więc powinien być zdrowy, a tutaj dochodzi do tragedii. I to no, po prostu siłą rzeczy się klika. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że codziennie w Polsce dochodzi do 50 nagłych zatrzymań krążenia w domu, w pracy, na stacjach benzynowych, no w różnych innych miejscach i o tym się głośno nie mówi.
18: W skali kraju. To jest dużo, czy...
19: No, jak przemnożymy to przez 365 dni w roku, no to jest sporo, to jest kilkanaście tysięcy osób, które rocznie doznają zatrzymania krążenia.
18: A ilu z nich, ile z tych osób udaje się uratować?
19: No, pewnie niespełna kilkanaście procent. Badania niestety pokazują, że przy braku podjęcia akcji reanimacyjnej szybko, zwłaszcza zastosowaniu takiego automatycznego kardiowertera defibrylatora, to może być nawet 10-80%. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, kiedy te urządzenia są stosowane i przede wszystkim, kiedy osoby postronne, nie czekając tylko i wyłącznie na przyjazd służb medycznych, podejmują akcję reanimacyjną, dlatego warto się w tym kierunku szkolić, warto uczestniczyć w kursach pierwszej pomocy, w tym prowadzenia akcji reanimacyjnych, bo ta pierwsza, im szybsza odpowiedź, tym lepsza. No i też wiedzieć, gdzie wokół nas znajdują się takie kardiowertery, defibrylatory. Jest ich coraz więcej w miejscach publicznych. Czasami osoby kupują sobie nawet raz je do domu, mogą też je dodać do pewnych aplikacji i oznaczyć, że są. Jeśli w ciągu pierwszych minut użyjemy takiego urządzenia, ono nas automatycznie poprowadzi, zwiększamy szanse przeżycia wielokrotnie. No i to jest kolejny element zabezpieczenia, czyli z jednej strony badania przesiewowe, z drugiej strony zwracanie uwagi na to, co, jak robimy, a z trzeciej, no właśnie ten element takiej czujności i w backupie jeszcze posiadania jakiegoś bezpieczeństwa w postaci na przykład uprawiania sportu w miejscach, gdzie są inne osoby, czy stosowania tych kardiowerterów.
18: Czyli nie wycieczka do lasu w samotności, tylko lepiej tam, gdzie możemy kogoś spotkać, ale czy jest pan w stanie wyodrębnić, wskazać grupy największego ryzyka ze względu na kryterium wieku?
19: Tak. Można tak czynniki ryzyka i każdy może sobie sam je precyzyjnie określić. Możemy to sobie zarysować. To są szczególnie osoby już w wieku po 35 roku życia, które na przykład nie uprawiały wcześniej sportu, nagle porywają się na coś ponad miarę, które mają pewne czynniki ryzyka, takie klasyczne, nadwagę, otyłość, nadciśnienie tętnicze, wysoki cholesterol, palą papierosy. No to są takie czynniki, które mogą spowodować, że to ryzyko jest większe w czasie aktywności. Szczególnie na początku.
18: Ale porywają się. Z drugiej strony, jeśli zajrzymy do mediów społecznościowych, i tych wykształconych, i tych samozwańczych trenerów jest naprawdę wiele.
19: Dużo.
18: A część z nich niestety przy braku odpowiednich kompetencji bazuje na tym, na tych cechach wolicjonalnych swoich podopiecznych, czyli zrób to, musisz, przełam swoje bariery. Nie chcę do tych kalek się uciekać, ale jest tego całe mnóstwo i ludzie tego słuchają. Mało tego, stosują się do tego.
19: Tak, u osób zdrowych, u osób przebadanych, u osób, które nie mają żadnych objawów i chcą, mogą być poddawane treningom, natomiast u tych osób, które mają czynniki ryzyka, które dopiero zaczynają, raczej powinniśmy traktować aktywność fizyczną jako tak zwany trening medyczny, trening funkcjonalny, a nie czyste trenowanie sportowca.
18: Profesor Łukasz Małek jest z nami i będzie z nami już po informacjach, na które teraz Państwa zapraszam.
7: Autopromocja. Plan działania.
20: Czas ucieka, a w Polsce schrony wciąż bardziej się planuje niż buduje. Między analizami a realnymi inwestycjami stoi sporo wyzwań. Koszty, przepisy, pytania o wykorzystanie istniejącej infrastruktury i o to, kto faktycznie zarządza bezpieczeństwem w sytuacji kryzysowej. Czasem też, kto ma klucz do schronu albo bezpiecznego miejsca. Choć blokowa piwnica nie zawsze jest schronem, a często może stać się prawdziwą pułapką. O tym, na jakim etapie ze schronami jesteśmy dzisiaj w Polsce i co dalej. Dziś 13.40 w planie działania. Szymon Kępka, serdecznie Państwa zapraszam.
7: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
22: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
21: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Już dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów Rada nie zmieni jednak stóp procentowych NBP, które w marcu obniżyła o 25 punktów bazowych. Obecnie stopa referencyjna, czyli główna stopa procentowa NBP, wynosi 3,75%. Gaz ze złoża Eirin na Morzu Północnym płynie już do Polski. Orlen Upstream Norway wraz z firmą Equinor uruchomiły eksploatację. Złoże w szczytowym momencie ma dostarczać Orlenowi 270 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. 682 zarzuty usłyszała 59-letnia stomatolog z powiatu zielonogórskiego. Dotyczą one poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej oraz oszustwa. Według prokuratury kobieta miała wyłudzić z NFZ ponad 275 tysięcy złotych. To finał śledztwa, które trwało od 2022 roku, wszczętego m.in. na skutek zgłoszeń ludzi, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. Oskarżonej grozi do 8 lat więzienia. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
23: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Dwa wyjątkowe miesiące czekają wielbicieli Mozarta. Jutro w Warszawie rozpoczyna się 35. jubileuszowy festiwal mozartowski organizowany przez Warszawską Operę Kameralną. Otworzy go premiera opery Così fan tutte. To jest dzieło, do którego trzeba dojrzeć, mówi o nim prowadzący orkiestrę dyrygent Adam Banaszak.
24: Niełatwo jest zrozumieć taką niezwykłą, melancholijną nutę tego wyjątkowego dzieła. Pod płaszczykiem zabawy, ferii barw, przebieranek, dowcipów. Znaleźć tam możemy jakąś bardzo niepokojącą prawdę o relacjach damsko-męskich, o miłości, o tym, co jest losem, przeznaczeniem i tęsknotą.
23: W Noc Muzeów, czyli 16 maja, rozpocznie się 7. Mozart Junior Festival, czyli klasyka dla najmłodszych. 70 lat twórczości Józefa Wilkonia obejmuje wystawa Retrospekcja w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Otwarta zostanie jutro i potrwa do 2 sierpnia. W sumie zobaczyć będzie można około 100 prac jednego z najwybitniejszych polskich ilustratorów, a także malarza i rzeźbiarza. Wśród nich zarówno kilkumetrowe rzeźby z drewna i metalu i pełne ekspresji obrazy i rysunki. Józef Wilkoń zilustrował ponad 200 książek tłumaczonych na dziesiątki języków. Także pojutrze rozpocznie się festiwal monodramu Kraków Fest. W Nowochódzkim Centrum Kultury zaprezentowanych zostanie 11 spektakli przygotowanych przygotowanych przez artystów z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Organizatorzy chcą w jednym miejscu zestawić ze sobą różnorodne języki teatralne, kultury i doświadczenia. Przegląd potrwa do niedzieli. A pod koniec maja od 28 do 30 potrwa festiwal Up to Date w Białymstoku. To prawie 50 koncertów muzyki elektronicznej artystów z Polski i zagranicy na trzech scenach w Parku Lubomirskich, a także w przestrzeniach Galerii Arsenał Elektrownia. Na koncercie otwarcia m.in. laureatka paszportu polityki Aleksandra Słysz i Mohamed Reza Mortazawi. Festiwal co roku stara się angażować w społeczne i prozdrowotne działania. W tym roku na uczestników czeka m.in. akcja Wyślij pocztówkę do babci, a osoby powyżej 50 roku życia wejdą na koncerty w Parku Lubomirskich bezpłatnie.
0: Na północy i zachodzie kraju może dzisiaj popadać. Z kolei w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę aż po Warmię i Mazury mogą pojawiać się burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 stopni nad morzem do nawet 28 na południowym wschodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: 10.24 w naszym studiu w przedpołudniu Radia Tok FM. Profesor Łukasz Małek, kardiolog sportowy, także sportowy, wojskowy.
19: Państwowy Instytut Medyczny MSWiA.
18: MSWiA, przepraszam. Ja sobie zapiszę. Dobrze?
19: A wojskowy też.
18: No też, no właśnie. Panie profesorze, to się zmienia. To
19: się cały czas zmienia.
18: Tak, a wcześniej pracował pan w Instytucie Kardiologii w Warszawie, dlatego stąd to moje zawahanie. Rozmawiamy o tym, czy istnieje pojęcie zdrowej aktywności fizycznej bez skutków ubocznych dla naszego zdrowia, co za tym idzie zagrożenia naszego życia. I można się w tym wszystkim pogubić, przyzna pan, skoro w sposób permanentny zmieniają się te wartości referencyjne dotyczące i długości aktywności fizycznej, i jej intensywności. A żeby jeszcze skomplikować sprawę, te wartości podawane są niezależnie od wieku, niezależnie od stopnia zaawansowania, czyli wszystkim daje się to samo danie do skonsumowania, podczas gdy nie każdy jest na to gotowy.
19: Tak, to są takie próby z jakiejś zoperacjonalizowania tej aktywności fizycznej, żeby było wiadomo, jak się poruszać. Mówi się o recepcie na ruch, o tym, że ona powinna być tak zapisywana, jak i inne leki. Ale z pewnością można to uprościć. Tutaj po prostu chodzi o to, żebyśmy byli regularnie aktywni. To nie musi być trenowanie żadnego sportu, wyczynowe, metodyczne, z jakąś aplikacją, z trenerem.
18: To może w ogóle wyzbądźmy się,
19: tak,
18: w naszym codziennym życiu, jeśli nie jesteśmy wyczynowcami, pojęcia trening, bo on, tak, po pierwsze zniechęca, dwa, nadaje temu taki sznyt zawodowstwa jakiegoś.
19: Tego, że musimy koniecznie śrubować nasze wyniki, poprawiać naszą wydolność, poprawiać czasy, zwiększać, nie wiem, liczbę kroków, liczbę minut.
18: To akurat jest fajny challenge.
19: Tak, ale no, do pewnej granicy. My nie musimy wszystkiego, no tak, trochę w takim świecie żyjemy, że musi być tylko więcej, szybciej, dalej, lepiej. Ale tak nie zawsze musi być. Chodzi o to, żeby po prostu regularnie pozostawać aktywnym, ale żeby te aktywności były różnorakie. To jest dla nas biologicznie najbardziej zdrowe. To znaczy, żebyśmy my po prostu starali się w ciągu dnia być aktywni. Pójść do pracy zamiast pojechać, wejść schodami, wykonać prace domowe, a nie zlecić je komuś innemu, czy wykorzystać koniecznie jakieś zautomatyzowane systemy do tej pracy. Skośmy sami trawę, odkuszmy, umyjmy okna. To są też przecież czynności fizyczne. Przejdźmy się na spacer, czy jeśli czujemy się na siłach i mamy taką potrzebę, no to przebiegnijmy się, ale to nie musi być jakiś szaleńczy bieg. To może być marszobieg, może być trucht. Poćwiczmy troszeczkę siłowo, ale też niekoniecznie z wielkimi obciążeniami, ale nawet z własnym ciałem. Porozciągajmy się troszeczkę, czyli poprawiajmy taką kalistenikę, pilates. To chodzi o to, żeby po prostu być aktywnym w stopniu takim umiarkowanym, żebyśmy, no tak, my czuli, że ćwiczymy, ale trochę wychodzili z takiej strefy komfortu, ale niekoniecznie musimy dochodzić do granic możliwości naszego organizmu.
18: Ale szczególnie czy da się to jesteśmy robić własnym sumptem? Czy trzeba koniecznie kupić karnet, nie wiem, zajęcia, chciałoby się w specjalistycznych, przeznaczonych do tego, do

0: Natomiast wiemy, że każda ilość aktywności fizycznej jest lepsza niż brak tej aktywności fizycznej, czyli ruchu. I mamy badania pokazujące te minimalne ilości, nawet 4 minuty dziennie ćwiczeń takich umiarkowanych w postaci, nie wiem, przysiadów, pajacyków, zrobienia kilku pompek, wejścia po schodach, już przekładają się na kilkunastoprocentową redukcję ryzyka zdarzeń sercowych, czy nie tylko. Także wystarcza nawet taka minimalna ilość. My to nazywamy teraz często, bo lubi się różnego rodzaju nazwy i pojęcia, tak zwanymi przekąskami aktywności fizycznej, czyli exercise bites, albo takimi małymi mikrodawkami, mikrointerwencjami. Natomiast oczywiście dużo więcej osiągniemy korzyści, jak to będzie 15 minut dziennie, a optymalnie pewnie tak między pół godziny a godziną dziennie pozostawania w jakiejś formie umiarkowanego ruchu. I to jest taki złoty środek, do którego powinniśmy dążyć stopniowo oczywiście, czyli jeśli nic nie robimy, to nie zaczynajmy od razu od tego punktu, tylko zmieńmy pojedynczą rzecz, potem dodajmy kolejną. Może nam się uda do tego dotrzeć, a nawet jak nie dotrzemy, to robiąc cokolwiek, wciąż sobie pomagamy. Natomiast najgorszą rzeczą, właśnie tą najbardziej ryzykowną, którą możemy zrobić, to jest nie robić nic i nagle porwać się na jakiś cel, który jest dla nas całkowicie nieosiągalny, czyli w formie zakładu przebiec maraton czy półmaraton w jakimś określonym czasie, wbrew przygotowaniu, wbrew czynnikom ryzyka, wbrew samopoczuciu, tylko dlatego, że stwierdziliśmy, że kto nie jak my, to zrobimy. Mhm.
1: Mam do pana pytanie. Jedna z platform, na jednej z platform dostępny jest serial o trenerze Luisie Enrique, piłkarski szkoleniowiec Paris Saint-Germain. I on, kamera śledzi jego codzienne losy zawodowe. On ma nastawiony alarm w swoim zegarku i co pół godziny chyba odrywa się od takiej rutyny codziennej, zajęć, siedzenia przed komputerem i tak dalej, i wykonuje kilka ćwiczeń. Rozciąga się na piłce, robi jakieś pompki i tak dalej, i tak dalej. Twierdzi, że ruch to życie. Czy jest to dobra metoda? A po drugie, czy my żyjemy w takim kręgu kulturowym, że będzie to dobrze widziane? No, wyobraża pan sobie, nie wiem, korporację, w której ktoś ubrany, zapięty na ostatni guzik białej koszuli w krawacie, mówi do swojego przełożonego: boss, teraz to ja mam minutę na to, żeby rozruszać trochę kości. Może to nie jest wzorzec, który u nas byłby mile widziany, ale pytanie, czy z punktu widzenia naszego zdrowia jest korzystny?
0: Jest korzystny i coraz więcej korporacji też tak do tego podchodzi. Ja prowadzę zresztą kursy szkolenia dla wielu firm, które są zainteresowane właśnie wdrożeniem takiej formy aktywności. My musimy sobie też uświadomić, że przebywanie w pozycji siedzącej długo to nie jest jakiś stan neutralny, tylko to jest stan, który nam szkodzi, to jest stan szkodliwy. Są badania pokazujące, że aktywność fizyczna pomaga, ale pozostawanie w bezruchu nam szkodzi, więc w zasadzie tu mamy pełen zakres od aktywności fizycznej do siedzenia. Najgorzej mają osoby siedzące. Siedzenie ponad 7 godzin dziennie, 8, jest czynnikiem szkodliwym. I dobrze jest to przeplatać właśnie takimi krótkimi formami aktywności. W zasadzie tylko osoby tak to od pół godziny do godziny aktywne dziennie są w stanie niwelować te negatywne skutki siedzenia przez kilka, 8-9 godzin, czasami więcej na dobę, co jest po prostu nienaturalne dla nas biologicznie. My nigdy tak długo nie pozostawaliśmy bez ruchu, więc jak najbardziej to w firmach można robić na wiele sposobów. Widziałem już biurka, które mają opcję podnoszenia się i opadania, czyli troszeczkę się przy nich siedzi, pracuje, potem jak jakieś spotkanie, to się je podnosi i się stoi przy nim. Coraz częściej organizowane są spotkania w formie wideokonferencji, gdzie możemy sobie w tym czasie iść do parku na spacer. Są przerwy na aktywność fizyczną. Widziałem nawet takie biurka, przy których siedzi się na takich małych stacjonarnych rowerkach i można cały czas sobie lekko pedałować. Także różne rozwiązania są teraz promowane po to, aby unikać właśnie 8-godzinnego ciągłego siedzenia. Powinno się co godzinę, tak jak Luis Enrique.

0: pogadać i coś lekko porobić. Nawet przejść piętro po schodach, czy przejść kilkaset metrów po okolicy, czy nawet po domu pochodzić, aby troszeczkę ten nasz organizm wytrącić z tego stanu takiego zasiedzenia.
1: Mamy 2 minuty, a teraz pańską rolą, o co proszę, jest zostawić naszych słuchaczy w poczuciu pełnej wiedzy na temat tego, jak spędzać aktywnie czas, tak by nie przekroczyć tego Rubikonu i nie zaszkodzić sobie i narazić się, proszę wybaczyć, na śmierć, no bo od tego wyszliśmy w naszej opowieści.
0: Zacznę może od tego, że nie powinniśmy się bać tej aktywności fizycznej i na pewno nie słuchać takich podszeptów, że aktywność fizyczna jest szkodliwa. Ona jest korzystna dla zdrowia, tylko musi być odpowiednio dopasowana. Czyli nie bójmy się aktywności fizycznej, angażujmy się w nią, ale zaczynajmy małymi krokami. Jak mówił inny trener Leo Benhacker, świętej pamięci, little by little, czyli krok po kroku. Albo w polskiej wersji litu balitu, tak się mawiało, no to tak samo można to przypisać do aktywności fizycznej. Ważne, żeby ona była regularna, czyli żebyśmy się nie poddawali, nie rezygnowali, pamiętali o tej aktywności, starali się ją wpleść w nasze codzienne życie. No i oczywiście, jeśli czujemy, że coś jest z nami nie tak w czasie tej aktywności, no to nie lekceważmy tego, zbadajmy się. Natomiast lekka, umiarkowana aktywność przynosi więcej korzyści niż ryzyka.
1: Tak, to jest dość ciekawe, że mówimy o kategorii inwestycji w naszą przyszłość, myśląc o finansach, inwestycjach nieruchomościowych i tak dalej, ale mało kto mówi o inwestycji w przyszłość dotyczącą aktywności fizycznej.
0: A to jest najlepsza polisa, tak, na długie życie. Zdrowiu.
1: Dziękuję bardzo. Zdrowia, panie profesorze. Profesor Łukasz Małek był z nami, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA. Także Akademia Wychowania Fizycznego, tych afiliacji w pańskim przypadku jest naprawdę wiele. Szanowni Państwo, już za chwilę informacje Radia Tok FM. Po nich o godzinie 10.40, po 10.40 Krzysztof Chorwat zaprosi Państwa na wywiadówkę.
2: Dzień dobry. Matury wystartowały, nie może być więc inaczej. O egzaminach będzie, ale też o tym, jak trudną funkcję w szkole mają dyrektorzy. I to nie tylko podczas matur. Dlaczego tak mało nauczycieli startuje w ogóle w konkursach na dyrektorów? O tym za chwilę w wywiadówce. Zapraszam.
1: Wywiadówka za chwilę, teraz informacja, a my wracamy z przedpołudniem po godzinie 11.
3: Autopromocja.
4: Czy wiedzieliście, że działanie leku nie zależy tylko od jego stężenia, ale też od tego, kiedy się rozpuści, gdzie się wchłonie i jak długo utrzyma we krwi? Dlatego form leków mamy tak wiele. Zastrzyki, inhalacje, maści, plastry, no i tabletki. Więcej o lekach i ich działaniu opowiem w najbliższej audycji Z nauką po imieniu w środę po 10.40. Będzie też o bólu i o tym, skąd tabletka wie, gdzie boli. Do usłyszenia. Adam Mira.
3: Tylko w Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: O, masz wiadomość.
3: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
2: Super, tylko co im damy w prezencie?
3: Nie mam pojęcia. Kopertę?
2: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
3: Brzmi trochę filmowo.
2: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
3: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
2: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
4: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to... przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: plus jeden gratis oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny, 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wywiad USA ocenia, że Iran potrzebuje tyle samo czasu na zbudowanie bomby atomowej, co przed wojną. Nadal wynosi około roku, informuje agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Utrudnienie programu nuklearnego Teheranu może wymagać zniszczenia lub usunięcia pozostałych irańskich zapasów wysoko wzbogaconego uranu. Najnowsze ataki USA i Izraela koncentrowały się na konwencjonalnych celach wojskowych w Iranie, ale Izrael zaatakował też szereg ważnych obiektów jądrowych. Amerykańskie siły zbrojne zabiły 2 podejrzanych o przemyt narkotyków. Wojskowi zaatakowali na Morzu Karaibskim łódź wykorzystywaną według nich przez organizację terrorystyczną. Dowództwo armii USA podało, że w ataku nie został poszkodowany żaden amerykański żołnierz. Od września ubiegłego roku w amerykańskich atakach na łodzie domniemanych handlarzy narkotyków zginęły co najmniej 182 osoby. Polski rząd zajmie się dziś projektem ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i o osobach starszych. Regulacja zakłada m.in. monitorowanie jakości opieki oraz wprowadzenie bonu senioralnego. Bon miałby być dostępny dla każdego obywatela Polski i Unii Europejskiej, który ukończył 65. rok życia, a jego średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ma on pozwolić na pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb, takich jak ubranie się, przygotowanie posiłków czy utrzymanie porządku. Asteroida o średnicy od 50 do około 100 metrów przeleci jutro w nocy blisko naszej planety. Naukowcy przekonują, że na szczęście nie grozi nam uderzenie. Gdyby tak się hipotetycznie stało, wywołałoby to katastrofę o skali regionalnej. Zniszczeniu mogłoby na przykład ulec duże miasto, a w dużym promieniu odczuwalne byłoby trzęsienie ziemi. W przypadku uderzenia w ocean powstałaby ogromna fala tsunami. Kolejne informacje o 11, a teraz jeszcze pogoda. Na południowym wschodzie dziś sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Inaczej będzie na północy i zachodzie. Tam znacznie więcej chmur oraz deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 stopni w okolicach Szczecina do nawet 28 na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dzień dobry, Krzysztof Chorwat. Zaczynamy wywiadówkę. Matury wystartowały. Przyjrzymy się dzisiaj oczywiście zadaniom z języka polskiego. Będzie też o sezonie na konkursy na dyrektorów szkół. Chętnych nie jest wielu. Dlaczego o tym za chwilę w rozmowie z gościem. Najpierw jednak kilka informacji. Projekt ustawy o prawach i obowiązkach ucznia jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Posłowie będą jeszcze nad nim pracować. Jedną z kluczowych zmian jest utworzenie sieci rzeczników praw uczniowskich na poziomach krajowym, wojewódzkim, szkolnym i opcjonalnie gminnym. Wśród krytycznych uwag pojawiają się takie, że powierzenie funkcji rzecznika w szkole opiekunowi samorządu to wzrost biurokracji i dodatkowe obowiązki dla nauczyciela. I to bez dodatkowego wynagrodzenia. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy wypracowań na wczorajszej maturze z języka polskiego. Podczas egzaminu z polskiego w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza egzaminacyjnego. CKE sprawę bada. A wraz z maturą tradycyjnie rozpoczęła się majowa seria wolnych od zajęć dni dla pozostałych uczniów. W przedostatni miesiąc nauki w szkołach uczniowie lekcji mają niewiele, a dla rodziców młodszych uczniów, których koledzy z ósmych klas też zdają egzaminy, to już w przyszłym tygodniu, oznacza to nie lada wyzwanie zorganizowania opieki nad dzieckiem lub po prostu wzięcie wolnego w pracy. I także o tym dzisiaj w wywiadówce. W TOK FM serdecznie witam panią Agnieszkę Ciesielską, nauczycielkę języka polskiego w warszawskim liceum, a od przyszłego roku, czyli po wakacjach, dyrektorkę 64. Liceum imienia Witkacego w Warszawie, działaczkę SOS dla edukacji, ekspertkę edukacyjną Edukacyjnej Fundacji imienia Czarneckiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: To może zaczniemy od tych arkuszy z języka polskiego. Te tematy do zdania były, do napisania?
5: Oczywiście. Nie były to tematy zaskakujące. W tym roku zerkałam na nie i jako nauczycielka języka polskiego, ale też jako matka, maturzysty. I naprawdę...
4: Podwójny stres.
5: Tak, tak, tak, ale taki pozytywny stres. Więc były to tematy do napisania. Oczywiście bardzo ważna jest tutaj uważność, bo jeśli pierwszy temat dotyczył pracy, to wyraźnie w temacie było, jak praca wpływa na człowieka, ale też na otoczenie. Więc ważne, żeby tego drugiego elementu nie zgubić. Drugi temat dotyczył człowieka i tego, czy jest ważne, jak postrzegają go inni. Być może na pierwszy rzut oka trochę trudniejszy, bardziej wymagający, ale tak naprawdę to podobny zestaw lektur jest do wykorzystania i w jednym, i w drugim.
4: Chociażby, czyli jaki zestaw?
5: Chociażby lalka Bolesława Prusa.
4: Tak myślałem.
5: Któż, przygotowując się do matury z języka polskiego, omija Stanisława Wokulskiego?
4: Z odpowiedzi maturzystów wynikało wczoraj, że to na co liczą, i tak chyba jest co roku, to jakaś taka ulubiona lektura.
5: Ulubiona lektura, ale też wśród polonistów wyraźnie się mówi o takiej złotej piątce lektur maturalnych. No i lalka zawsze w takiej piątce jest. Więc naprawdę to nie były tematy zaskakujące, do napisania. Podobnie jak cały arkusz.
4: A czy matura w obecnym kształcie to w ogóle dobry pomysł? Co ona właściwie sprawdza dzisiaj? No wiele jest... było pretensji w ostatnich latach o to, że na przykład kryteria są nie takie, że one trochę też jednak sprawdzają pod klucz pewne rzeczy.
5: Rzeczywiście tak jest, chociaż klucz aż tak bardzo nie ogranicza nas w tym momencie, jak to było przy poprzedniej formule matury. Oczywiście jeśli chodzi o język polski, to chociażby w tegorocznym arkuszu, tam jest w tej części wiedzy z lektur bardzo wyraźna wędrówka przez wszystkie epoki i te ważne lektury, które na 100% były na lekcji, ale pytanie, czy nie można by było badać tych samych umiejętności na tekstach, które są prostsze, które są bardziej przyswajalne dla młodego człowieka. Ja jako polonistka jestem orędowniczką takiej listy lektur, na której byłoby jak najwięcej tekstów współczesnych. Nasza noblistka Olga Tokarczuk jest na takiej liście reprezentowana przez jedno opowiadanie, a mogłoby być tego więcej, bo
4: profesor
5: to jest...
4: Andrus w Warszawie, prawda?
5: Tak, tak, tak. A to jest bardziej przyswajalne dla młodych. To jest pisane taką polszczyzną, którą oni rozumieją.
4: A czy w formie takiej strukturalnej można by było coś zmienić? Bo to są egzaminy długie, wyczerpujące pewnie też dla człowieka, który dzisiaj niekoniecznie lubi i może się skupić przez dłuższy czas na pisaniu.
5: Tu mam sporo zastrzeżeń. Współczesny uczeń ledwo jest w stanie wysiedzieć z jako takim poziomem koncentracji na 45-minutowej lekcji. Natomiast matura z języka polskiego trwa 4 godziny. No i dla mnie to jest antyludzkie. 4 godziny bez jedzenia, 4 godziny od rana, kiedy większość młodych nie jada śniadań, bo nie jada, bo jedzą później, kiedy trzeba się skupić, kiedy... No oczywiście można wyjść do toalety, ale te wyjścia są odnotowywane. Czyli to jest taki dodatkowy stres. Jak wychodzę już drugi raz, to już jest z tyłu głowy, że to jest gdzieś zapisane. Przydałoby się w bardziej ludzkich jednak warunkach sprawdzać te umiejętności młodych. To jest stosunkowo za długie. Polski jest najdłuższy, ale te inne 3 godziny też mogłyby być krótsze.
4: W tej dyskusji o maturze pojawiają się też narzekania na matury ustne, które właściwie przy takim systemie, że matura jest też testem rekrutacyjnym, niejako na studia, to te matury ustne na niewiele się zdają. Tak. Po co one właściwie tam są?
5: Matura jest furtką na studia, nie oszukujmy się. Natomiast rzeczywiście egzaminy ustne, ich wynik nigdzie się nie liczy.
4: To po co my to zdajemy? Po co zdają to współcześni maturzyści?
5: Egzaminy ustne powinny być w szkole, dlatego że jeśli ich nie będzie na maturze, to w szkole przestaniemy mówić. A mówienie dla młodych jest coraz większą trudnością, barierą. Więc egzaminy ustne...
4: Dlaczego?
5: To jest stres przed, coraz większy stres przed wypowiadaniem się na forum. To jest stres przed tym, jak mnie ocenią, kiedy ja coś mówię. Jeśli jest dyskusja w klasie, to też bardzo często mówią ci, którzy w mówieniu czują się swobodniej. Rolą nauczyciela jest to, żeby wyłapywać, czy żeby motywować do odpowiedzi większą grupę.
4: Myślę sobie, że jak mówimy o egzaminie dojrzałości, a dojrzałość to pewna gotowość na przykład przykład do rynku pracy, to rzeczywiście to mówienie jest
5: bardzo ważne. Bardzo ważne, więc egzaminy ustne powinny być, natomiast jeśli chodzi o język polski, to mam w głowie coś takiego, żeby to była wewnętrzna sprawa szkoły, czyli mamy ostatnią klasę maturalną, w pewnym momencie roku szkolnego robimy egzamin wewnętrzny z języka polskiego, który jest formą dopuszczenia do matury.
4: Dlaczego my mówimy też o tych ustnych maturach? Od lat trwa też dyskusja, że matura to dezorganizacja pracy ogromna szkoły i to przez właściwie cały miesiąc. Czy dałoby się to jakoś inaczej zrobić?
5: Mój pomysł na to byłby taki, żeby z końcem maja kończyć rok szkolny, żeby egzaminy maturalne, pisemne i ustne zrobić w czerwcu razem z rekrutacją. Natomiast lipiec, czas wakacji, a w sierpniu wracamy do szkoły. Czyli nadal dla uczniów byłyby wolne te tygodnie, miesiące, które są. Natomiast nie byłoby tego czasu, który no, trzeba jakoś zagospodarować. W ogóle maja w polskich szkołach średnich nie ma. To znaczy jest matura i nic więcej. I to jest taka rzecz, która obnaża system bardzo mocno. Bo to jest moment, kiedy widzimy, że nauczyciele nie mogą być takimi robotami wielofunkcyjnymi. To znaczy robimy maturę, jesteśmy w komisjach ustnych, pisemnych, naprawdę to jest bardzo dużo odpowiedzialnej pracy i po prostu nie możemy w tym czasie prowadzić równolegle lekcji. A system jakby zakłada, że się da. Nie da się, dlatego jest tyle wolnego i dlatego jest tyle czasu bezproduktywnego w polskich szkołach, zwłaszcza licealnych.
4: To jest ważny apel do rządzących chyba, do CKE również, ale z takimi pomysłami to właściwie pani też powinna zarządzać. O! Właśnie, zarządzać, bo pani wygrała niedawno konkurs na dyrektorkę szkoły i już od września nowe wyzwanie przed panią. Pytam też dlatego, że chętnych do pełnienia tej funkcji jest coraz mniej. Właściwie to od lat jest bolączka, że dyrektorzy przez lata są dyrektorami, bo są jedynymi osobami, które się zgłaszają do konkursu najczęściej.
5: Rzeczywiście codzienność edukacyjna w Polsce jest taka, że mamy problem z chętnymi na dyrektorki, dyrektorów szkół, niezależnie czy chodzi o przedszkole, szkoły podstawowe czy licea.
4: Wie pani dlaczego? A po tym konkursie jeszcze bardziej pani wie, może tak?
5: To jest tak, że to jest przeogromna biurokracja. Pamiętam moment, kiedy pierwszy raz zerknęłam na to, jakie dokumenty muszę przygotować i ile tych dokumentów jest, to już jest bariera. Druga rzecz to jest aspekt finansowy również. To znaczy znowu wielozadaniowość, odpowiedzialność za wszystko.
4: Dodatek relatywnie niewielki.
5: Tak, a finansowo to nie jest taka rzecz, która mogłaby przyciągnąć. A trzecia rzecz, i tu mam naprawdę moc refleksji, to jest temat na chyba odrębną rozmowę, to znaczy niby jest dużo takiej narracji, że nie ma chętnych, nikt nie startuje, nikt nie chce, ale z drugiej strony w szkołach naszych dzieje się dużo takich rzeczy, które blokują chętnych, którzy by chcieli. Dyrektorzy, dyrektorki są po 3, 4, 5 czy nawet 6 kadencji. Jest jakiś rodzaj zasiedzenia w tej funkcji.
4: Wypalenia do tego pewnie
5: i
4: trochę.
5: I mimo, że jest wypalenie i frustracja, to komunikat, który idzie do rady jest taki, że ja jestem najlepsza, bo jestem tyle lat. Jaki to daje efekt? Że nikt z rady, albo prawie nikt, nie przyjdzie mu do głowy, żeby w takim konkursie wystartować, bo to jest trochę taki konflikt interesów z obowiązującą dyrekcją. A co jeśli nie wygram?
4: A byli tacy, którzy odradzali pani start?
5: Tak, głównie odradzali mi dyrektorzy, którzy są czwartą, piątą kadencję.
4: Nie posłuchała pani.
5: Więc nie posłuchałam, ale też odbijałam to pytanie, dlaczego odradzasz, skoro 20 lat tę funkcję sprawujesz? Czyli no nie jest tak do końca źle. Tak na marginesie dodam, że mamy liceum w Warszawie, gdzie jest ten sam dyrektor od lat 80. a mamy 2026 rok.
4: To z jaką wizją pani wkracza w wrześniu do tej szkoły? Otwiera pani drzwi i pierwsza decyzja?
5: Trudno mówić o pierwszej decyzji, bo to jest tak, że ja wracam do szkoły bardzo dobrze mi znanej. Ja zatrudniłam się w tej szkole na czwartym roku studiów i byłam tam 25 lat, uczyłam i prawie 10 lat byłam wicedyrektorką, a potem musiałam nabrać jakiejś innej perspektywy, sprawdzić, gdzie...
4: Czyli bogatsza o doświadczenia pani
5: wraca. Tak. Tak naprawdę rzecz, która bardzo jest dla mnie ważna, to jest to, żeby zacząć myśleć w sposób taki funkcjonalny o tym, jak wprowadzać do szkoły kulturę troski i życzliwości. bo nie ma bez tego dobrej nauki i nie ma bez tego młodych ludzi i nie ma bez tego zdrowej kadry. Więc to jest taka podstawa mojego planu. Oczywiście są
4: trudny
5: też
4: temat w tym systemie, prawda?
5: Tak. O małej rzeczy tylko jeszcze powiem, że w planach mam to, żeby stworzyć pokój nauczycielski z prawdziwego zdarzenia, bo Rada Witkacego, jednej z najfajniejszych szkół polskich, liceum publicznego, ale autorskiego, po prostu zasługuje na pracę w świetnych, komfortowych warunkach. Więc pokój nauczycielski to moje wielkie marzenie i bardzo ważny punkt planu.
4: To życzę powodzenia pani w tej misji od września. Zostaje pani też nauczycielką języka polskiego. Będzie pani uczyć?
5: Tak.
4: No
5: tak,
4: to wychowania uczyć kolejnych pokoleń maturzystów, którzy będą świetnie oczywiście zdawać maturę z języka polskiego. Pani Agnieszka Ciesielska, polonistka w warszawskim liceum, a od 1 września, jak państwo słyszeli, będzie dyrektorką 64. Liceum imienia Witkacego w Warszawie.
5: Bardzo dziękuję.
1: My też bardzo dziękujemy. Już za chwilę zaprosimy państwa na informacje Radia Tok FM, ale nim to zrobię, to chciałbym porozmawiać z Filipem Kekuszem, który jest już z nami, który jest gospodarzem Tok 360 w południe. Filipie, opowiedz naszym słuchaczom, odsłaniając nieco kuchnię naszej roboty, jak wybierane są, w jakim procesie też powstają materiały i tematy do magazynu, którego jesteś gospodarzem. Jak to wygląda dziś? Ile już masz pozycji odhaczonych?
6: To jest interesujące pytanie, biorąc pod uwagę, że do startu programu 64 minuty. Dzień dobry Przemku, dzień dobry państwu. No więc nasze tematy wybierane są spośród bardzo, bardzo, bardzo wielu, tak żeby było jak najbardziej bieżące w takim gronie wydawców, którzy przygotowują ten program i oczywiście z udziałem mojej skromnej osoby nadajemy temu kształt na porannym kolegium, które trwa w zależności od tego, jak dużo bądź jak mało się dzieje, od 30 do 70 minut.
1: Czyli słuchacze też mają na to wpływ, ich oczekiwania bierzecie pod uwagę?
6: Oczywiście, że bierzemy, dlatego że zwracamy też uwagę na to, co interesuje słuchaczy, jaki jest odzew po poranku Tok FM, albo jak, co trenduje w internecie, bo to też jest bardzo istotne właśnie dział.
1: Nowe słówko trenduje.
6: Nie takie nowe. Ja już jakiś czas temu się go nauczyłem. W każdym razie no, jest też tak, że tempo przygotowania programu jest na tyle duże, że na przykład teraz nie jesteśmy jeszcze do końca pewni wszystkich tematów, które sobie założyliśmy, natomiast wiemy, o czym powiemy na pewno, a na pewno powiemy o tym, co dzieje się wokół Zonda Krypto, już niesławnej, nieistniejącej, niefunkcjonującej giełdy, dlatego że dziennikarze bardzo różnych mediów docierają do nowych informacji na temat chociażby powiązań z rosyjskimi oligarchami tej kryptogiełdy, czy też tego, w jaki sposób przedstawiciele Zondy Krypto szkolili prokuratorów, i o tym wszystkim postanowimy zrobić sobie taką pigułkę i powiedzieć o tym, co się wokół tej sprawy dzieje, a dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc taka skondensowane przypomnienie, streszczenie, bryk będzie tutaj bardzo istotne. Będziemy też rozmawiać o tym, że 1 maja z ulic Amsterdamu zniknęły reklamy mięsa, paliw kopalnych i wszystkiego tego, co szkodzi środowisku. To jest polityka holenderskiego miasta związana z tym, że właśnie władze tego miasta uważają, że nie ma żadnego powodu, żeby reklamować coś, co może szkodzić środowisku. I teraz jest pytanie, czy jest to walka z wiatrakami, czy w tym momencie, kiedy reklamy mięsa i paliw kopalnych znikną z ulic Amsterdamu, to ludzie przestaną jeść mięso? No to jest jedno z wielu pytań, które temu towarzyszy. Niemniej jednak w takiej ikonicznej kwestii, jeśli chodzi o takie akcje, obrazek, to jest to bardzo interesujące i warto się pochylić, co z tym dalej i co to właściwie oznacza.
1: Zabawnie brzmi w kontekście Holandii walka z wiatrakami, prawda?
6: Aha, tak, to prawda. To prawda.
1: Dobrze. To tak w nawiązaniu do pierwszego tematu. Jeśli coś w swojej nazwie, mowa o zjawisku, ma frazę krypto, to
6: się chowa.
1: To już tak, ale to już trzeba się delikatnie...
6: Tak. Trzeba być ostrożnym.
1: Założyć sobie jakiś filtr. To, co zrobił przed chwilą Filip Kekusz, nie było kryptoreklamą, nie było też kryptozapowiedzią, tylko taką wstawką, dzięki której państwo po godzinie 12 będą z nami i mam nadzieję, że po 11 także. Bo mówić będziemy o studium dla księży egzorcystów. Polecam. Teraz informacje.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Matematyka dziś męczy maturzystów. Trwają egzaminy. Prawo i Sprawiedliwość ma nowy pomysł na program Rodzina 800+. O nim za chwilę. W informacjach będzie też tenis. Rusza ostatni tysięcznik na Mączce. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Minęła druga godzina drugiego dnia matur. Dziś obowiązkowa matematyka.
4: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
5: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem, co zrobią. Jest to trochę taka zagadka.
6: To w marcu była trudna?
5: Bardzo trudna była.
7: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka. Także no matematyką się trochę stresuję. Po próbnej to nie wiadomo, czego się spodziewać. Próbna była bardzo tragiczna, ale oby wszystko się udało i życzę każdemu powodzenia.
3: O nastroje przed egzaminem szóstym LO w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka. Matura w tym roku jest wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą też absolwenci z poprzednich roczników, poprawiający egzamin albo zdający go po raz pierwszy. Dodatkowo maturę zdają uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej potem reformy dotyczącej obowiązku szkolnego. Prawo i Sprawiedliwość przymierza się do złożenia projektu ustawy rozszerzającej program 800+. Program wsparcia rodzin wszedł w życie 10 lat temu, gdy premierem była Beata Szydło. Z kolei w styczniu 2024 roku, gdy premierem był już Donald Tusk, wysokość świadczenia wzrosła z 500 do 800 zł. Maciej Kluczka.
8: Poseł Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera, proponuje, by świadczenie wzrosło po raz kolejny, tym razem wraz z kolejnym dzieckiem w rodzinie. Mówiła w TOK FM Agnieszka Ściga i posłanka PiSu.
9: Jeżeli mówimy o tym, żeby rzeczywiście zabezpieczyć polskie rodziny i żeby one myślały o dzieciach, bo to jest dla nas wyzwanie numer jeden, to jest priorytet i to wszyscy się z tym zgadzamy, no to warto pomyśleć o tym.
8: Jednak zamiast pomysłu o 800+, szerokim echem odbiła się inna wypowiedź Czarnka, wygłoszona podczas spotkania z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego.
10: Chcemy zakładać rodziny. Czy ma pan jakiś plan na rozwiązanie obecnej polityki mieszkaniowej?
11: To nie mieszkania o tym decydują, kochani. Zakładajcie rodziny. Bez rodzin nie przeżyjecie, choćbyście mieli 6 mieszkań. Naprawdę.
8: Przemysław Czarnek kontynuuje objazd po kraju. Maciej Kluczka, TOK FM.
3: Jestem chętna, by zostać ministrą zdrowia, powiedziała w poranku TOK FM Joanna Wicham, przewodnicząca sejmowej podkomisji do spraw zdrowia publicznego z Nowej Lewicy. Zaznaczyła jednak, że po pierwsze do zmiany na tym stanowisku prędko nie dojdzie, a po drugie tak naprawdę nie chodzi o osobę, która kieruje resortem, tylko o zmianę finansowania systemu ochrony zdrowia.
12: Czy to byłaby osoba X, czy osoba Y? Jeśli w budżecie brakuje pieniędzy i minister finansów tych pieniędzy nie chce dać, to po prostu lepiej nie będzie. Sprawa nie jest personalna, tylko dotyczy rozwiązań systemowych. Mhm. Takim rozwiązaniem systemowym jest według nas, według Lewicy, podatek inny sposób zdrowotny. Finansowania ochrony zdrowia. Składka zdrowotna się nie sprawdziła.
3: Propozycja Lewicy zakłada wprowadzenie podatku zdrowotnego zamiast składki zdrowotnej. Miałby on wynosić 12%. Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci 40-latka, który wieczorem na poznańskich Jeżycach miał przeszkadzać w interwencji policji i pogotowia. Funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Mężczyzna stracił przytomność i pomimo reanimacji zmarł. Po 22 służby otrzymały zgłoszenie o rannym w szyję mężczyźnie, który znajdował się na ulicy Sienkiewicza. Na miejsce wysłano ratowników medycznych i patrol policji. Jak się okazało, poszkodowany miał rozcięcia skóry na szyi i krwawił. Gdy ratownicy udzielali mu pomocy, na miejscu pojawił się inny mężczyzna. Wdał się w awanturę, przeszkadzając w pomocy rannemu. Nie reagował na polecenia zachowania się zgodnie z prawem i nie przeszkadzania w interwencji. Wobec 40-latka użyty został gaz pieprzowy. W pewnym momencie mężczyzna zaczął tracić się przytomność i mimo reanimacji zmarł. Rusza ostatni tenisowy tysięcznik na Mączce, który tradycyjnie jest także sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym French Open. W Rzymie zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Więcej na ten temat wie Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
13: Turniej w Rzymie rozpoczyna się w cieniu apelu największych gwiazd o jeszcze większe pieniądze. Liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów. Zatem ponad 61 milionów euro, które czeka na tenisistów w Paryżu, to za mało. To poniżej 15% przychodów, a gwiazdy domagają się 22. Gwiazdy, które nie licząc Carlosa Alcaraza, zagrają w Rzymie w komplecie. Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena de zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
3: A informacje TOK FM wracają o 11.20. Nawet 28 stopni w okolicach Krakowa to dzisiejsza maksymalna temperatura w Polsce. Równie upalnie na Mazowszu. Znacznie chłodniej dziś na Pomorzu Zachodnim. Tam około 14-15 stopni, a do tego deszcz.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Zbliża się 11.06, to jest przedpołudniowy program Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk ponownie przy mikrofonie, a naszym kolejnym rozmówcą jest ojciec Paweł Górzyński, dominikanin, dobrze znany nam z anteny Radia TOK FM również. Kłaniam się.
6: Kłaniam się pięknie państwu i panu również.
0: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o księżach egzorcystach, ale w kontekście zapowiedzi powstania przy Akademii Katolickiej w Warszawie studium dla księży egzorcystów. Pierwsze pytanie, co stoi za taką potrzebą?
6: Co stoi za taką potrzebą? Konieczność profesjonalizacji w tym obszarze, tak? Ponieważ doświadczenia... No nie tylko z ostatnich lat, tak, ale powiedziałbym doświadczenia z ostatnich 200, 300, 400 lat każą zwrócić uwagę na to, że ta kwestia, jeśli jest traktowana po macoszemu, ma wyraźne skłonności do wyradzania się w absurdalne zupełnie postaci, które szkodzą ludziom, szkodzą samemu Kościołowi, tak? Więc jeśli mamy poważnie mówić o kimś, kto jest egzorcystą, to musimy mieć kogoś, kto jest przygotowany do pełnienia takiej funkcji w bardzo profesjonalny sposób. I pierwsza rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, jest taka, że sama taka osoba, która ma zostać egzorcystą, musi być bardzo skrzętnie zweryfikowana. Ponieważ jeżeli tego się nie zrobi, to otwiera się furtkę dla różnego rodzaju hochsztaplerów. No i przede wszystkim osób, które w ten sposób chcą krzywdzić innych, tak? Więc to jest taki moment naprawdę bardzo, bardzo podstawowy. Jeśli ktoś ma zostać egzorcystą, to najpierw jego kształt osobowości, jego motywacje, jego kompetencje muszą zostać tutaj przygotowane, sprawdzone bardzo skrzętnie.
0: Do tych kompetencji i predyspozycji za chwilkę przejdziemy, natomiast ojciec posłużył się takim sformułowaniem, by ograniczyć szkodliwość takiej działalności. A gdzie są granice takiej szkodliwości i w jaki sposób, w oparciu o jakie kryteria te granice ustanawiać?
6: To fundamentalną rzeczą jest dobro innych ludzi, tak? Nie krzywdzenie innych ludzi. To jest podstawowa, absolutnie podstawowa rzecz. Bycie egzorcystą i ta posługa w żaden sposób nie może sprzeciwiać się czy szkodzić dobru innych osób. To jest absolutnie podstawowa sprawa. A jeżeli tak, to oznacza, że kompetencje osobowościowe, moralne, duchowe, intelektualne, osoby, która ma zostać egzorcystą, muszą być na najwyższym poziomie, bo inaczej możemy mieć to, z czym często bywa, mamy styczność, tak? Czyli z doniesieniami o tym, że ksiądz egzorcysta, ja tutaj specjalnie przerysuję, tak? Ale żeby pokazać problem, ksiądz egzorcysta zaproponuje nam leczenie salcesonem, tak? I to niestety kompromituje Kościół wtedy i samą funkcję, samą ideę zwrócenia uwagi na możliwość wpływu osobowego zła, no stawia w świetle po prostu bardzo złym i wyglądamy na wariatów, oszołomów, hochsztaplerów i tak dalej, a sama kwestia undemalum, tak, skąd zło, dlaczego człowiek zło w ogóle popełnia, dlaczego to się dzieje, jest poważną kwestią, ale bardzo podatną niestety na różnego rodzaju dewiacje.
0: Tak samo poważną kwestią i podejrzewam, że nierozstrzygalną, przynajmniej z mojej perspektywy i osób świeckich, jest to, gdzie jest to dobro, o którym ojciec mówi, dzieląc je na wymiar i duchowy, i psychiczno-psychologiczny. Bo tutaj dostrzegam znaczącą różnicę. Za chwilkę przejdziemy też do tego, jak, mówiąc wprost, odróżniać chorobę psychiczną od działania złego ducha.
6: No, pytanie, które jest także niewygodne i dla psychiatrów, i dla psychologów dzisiaj, to jest jednak pytanie, które na przykład zadał w specyficznej formie, ale myślę, że bardzo trafny francuski filozof, badacz Paul Ricoeur. Kim jest ten, kto pyta, kim jest? Tak? Czyli tak naprawdę odpowiedź na to, na pytanie o to, kim jest człowiek, jaka jest jego natura. Bo jeżeli mamy pytać o dobro jakiejś osoby, no to musimy mieć jakieś wyobrażenie tego, kim ta osoba jest i czym jest to jej dobro, tak? Więc czy po cichu, czy wprost, każdy, czy to będzie psycholog, psychiatra, czy to będzie ksiądz, czy każda inna osoba, no my sobie jakoś tego człowieka wyobrażamy, tak? I bez ustalenia tutaj pewnych kryteriów nie jesteśmy w stanie działać w sposób racjonalny, czyli na rzecz dobra danej osoby, tak? To dobro musi być określone. Ten człowiek, ta odpowiedź na pytanie o to, kim jest człowiek, musi zostać udzielona. Jak powiedziałem, albo ona jest explicite, albo implicite udzielana, tak? No i patrząc z perspektywy kościelnej, no Kościół od zawsze dysponował i dysponuje pewną określoną antropologią, czyli wyobrażeniem tego, kim człowiek jest i w związku z tym określone jest jego dobro, tak? I psychologowie czy psychiatrzy częściej będą mówili o dobrostanie człowieka, natomiast Kościół będzie mówił o dobru osoby jako takiej, bo jednak spojrzenie Kościoła jest po stronie tych ujęć, które mówią o pewnej obiektywnej rzeczywistości, a nie relatywnej rzeczywistości, niepłynnej rzeczywistości. Dzisiaj najczęściej, czy to w socjologii, czy psychologii, będzie skłonność do tego, aby określać jednak osobę ludzką w kategoriach jakiejś transgresji, jakiejś płynności, jakiejś niejednoznaczności. I tutaj z tego tytułu występują pewnego rodzaju różnice, nie?
0: No tak, ale tak idąc w ślad za słowami ojca, jeśli rozróżniać dobro od dobrostanu w zależności od tego, kto ten stan definiuje, to tak samo diagnozy mogą być wielorakie wobec jednego, z jednej strony wiernego, a z drugiej strony pacjenta, zależy kto na niego spogląda.
6: Tak, to prawda. I dlatego ustalenie takich kompetencji, co należy do księdza i sfery duchowej, a co należy do psychologa, co należy do psychiatry, są bardzo istotną rzeczą. Jakiś czas temu występowałem w takim panelu dyskusyjnym z panią, zresztą znakomitą specjalistką, panią doktor Angeliką Mironiuk-Ślągowską i temat naszej dyskusji, tego panelu był właśnie taki, gdzie są granice kompetencji księdza, a gdzie są granice kompetencji psychologa, tak? Bo bez ustalenia tych granic to będziemy sobie nawzajem robili pod górkę, a ofiarą tego będzie właśnie pacjent czy osoba prosząca o pomoc duchową. I jak popatrzymy w dokumenty Kościoła w tej chwili, czy wskazania wszelkiego rodzaju związane z tą przestrzenią działania egzorcysty, to będziemy mieli wyraźnie, bardzo wyraźnie i bardzo mocno podkreślone. Najpierw musimy ponad wszelką wątpliwość, na ile to jest możliwe, wykluczyć, ustalić, czy pacjent, czy osoba jest po prostu pacjentem psychiatrycznym czy psychologicznym, tak? Jeśli tak, to wtedy on podpada wyłącznie pod kompetencje psychologa czy psychiatry. A jeżeli mamy powody sądzić, że nie mamy do czynienia z zaburzeniem psychicznym, z jakimiś problemami emocjonalnymi, osobowościowymi, to dopiero wtedy my możemy mówić o kwestiach, które należałyby do kompetencji duchownego.
0: A wyobraża sobie ojciec taką międzyinstytucjonalną kooperację, jeśli pacjent, który jest w takim samym stopniu też wiernym, deklaruje się jako wyznawca wiary katolickiej i wówczas to ksiądz egzorcysta współpracuje z psychologiem?
6: To musi być standard. Moja codzienność pracy, chociażby w konfesjonale, tak? Na tym polega, że ja słuchając osoby spowiadającej się, także muszę bardzo wyraźnie ustalić, czy jej problemy są problemami na przykład moralnymi, duchowymi, czy mam do czynienia z osobą, która ma jakieś zaburzenia emocjonalne, czy nawet psychiczne, tak? W miejscu, w którym w tej chwili pracuję, mam bliską styczność z osobami, które przychodzą do spowiedzi, a są pacjentami otwartego oddziału psychiatrycznego. To bardzo często są młodzi ludzie z bardzo dużymi problemami, jeżeli chodzi o agresję. To są osoby, które są na przykład po próbach samobójczych i tak dalej, i tak dalej. Więc koniecznością jest tutaj mądra moja współpraca z tymi terapeutami, którzy na co dzień zajmują się tymi osobami. I ja nie mogę im wchodzić w szkodę, nie mogę robić czegoś, co nie należy do mojej kompetencji, tak? Tylko muszę wyraźnie ustalić, okej, to co należy do twojej terapii, mówiąc do penitenta, to za to odpowiada psychiatra czy psycholog, tak? I jego masz słuchać, tu masz współpracować, natomiast moja działka to jest działka na przykład rozstrzygnięć moralnych i pracy duchowej nad twoją osobowością. I to powinien być absolutny standard.
0: No dobrze, a kto zdaniem ojca powinien takiego triażu dokonywać? W ocenie wiernego, który jest jednocześnie pacjentem.
6: Najpierw porządek rzeczy, którym nie tylko ja się posługuję, jest taki. Jeżeli mam jakieś podejrzenia, że mam do czynienia z osobą zaburzoną, to delikatnie, ale wyraźnie, stanowczo mówię. Najpierw musimy wykluczyć, czy też ustalić, co jest z tobą na tym poziomie, tak? Na poziomie emocjonalnym, na poziomie psychicznym. Jeżeli ustalimy, że tutaj nie masz kłopotów, albo ustalimy zakres twoich kłopotów, to dopiero potem możemy rozmawiać o innych elementach. Albo ta osoba jak przychodzi, mówi mi, jestem na przykład, mam depresję, to ja pierwsza rzecz, o którą pytam, to czy to jest zdiagnozowane przez specjalistę i czy jesteś pod opieką specjalisty. Jeżeli jest, to wtedy pytam bardzo wyraźnie, czy chcesz, abym podjął współpracę z tym terapeutą i ustalił z nim porządek działania, czy przychodzisz do mnie tylko i wyłącznie w ramach samego zakresu sakramentu, czyli wyznania grzechów i odpuszczenia tych grzechów w perspektywie religijnej. Więc ja sobie to zawsze bardzo precyzyjnie ustalam. Powiedziałbym, działam tutaj bardzo często na zasadzie takiej, że nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale ja sam sobie pomagam, sam sobie ułatwiam życie, jeśli tego rozróżnienia dokonam i odeślę takiego penitenta do specjalisty. Z prostego powodu, ponieważ ja nie posiadam kompetencji, nie jestem terapeutą, nie jestem psychiatrą, w związku z czym gdybym się bawił w to, prawdopodobieństwo, że zrobię takiej osobie krzywdę, jest równe jedynce, tak? po prostu. Więc ja tego nie robię. Nie mam tych kompetencji, nie, się tym nie zajmuję. Czasami muszę powiedzieć, że penitent ma pretensje, kiedy ja to mówię i mówię, słuchaj, ja na tym się nie znam. No jak ksiądz na tym się nie zna? Zwyczajnie w świecie ksiądz się na tym nie zna, ponieważ nie posiada takiego wykształcenia, nie posiada takiego doświadczenia, nie zajmuje się tym. Tym, czym ja mogę się zająć, to twoim życiem moralnym i twoim życiem duchowym. To są te działki, na temat których ja się mogę wypowiadać. Inne rzeczy należą do innych specjalistów. I to bardzo ułatwia życie.
0: Wrócimy za chwilkę do naszej rozmowy. Ojciec Paweł Górzyński, dominikanin, jest z nami, a my zastanawiamy się w przedpołudniu Radia Tok FM, czy słusznym jest powołanie studium dla księży egzorcystów. Informacje.
2: Autopromocja.
14: Czy w Polsce łatwiej będzie projektować i budować trasy rowerowe? Ministerstwo Infrastruktury zapowiada przygotowanie ustawy o trasach rowerowych. Co to oznacza w praktyce i czy realnie może przyspieszyć rozwój ruchu rowerowego? O tym porozmawiam w najbliższych Skołowanych. W środę o 13.40. Zapraszam, Krzysztof Woźniak.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
16: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 11.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje Tok FM. Rosja może zakończyć wojnę w każdej chwili, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, zamiast tego cynicznie prosi o rozejm dla przeprowadzenia propagandowych uroczystości, ale wcześniej atakuje Ukrainę rakietami i dronami. Podkreślił, że Ukraina będzie odpowiadać na rosyjskie ataki. Wczoraj Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Ma to związek z obchodami rocznicy tak zwanego Dnia Zwycięstwa. Później tego dnia Zełenski ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją od północy z wtorku na środę. Tymczasem władze Rosji przed defiladą odcinają użytkownikom dostęp do mobilnego internetu. W tym roku defilada będzie skromniejsza z powodu zagrożenia ukraińskimi atakami dronowymi. Użytkownicy piszą, że nie otwierają się im serwisy komunikacyjne i strony, nie działa nawet tak zwana biała lista i nie ma łączności mobilnej, podał portal Meduza. Kreml zapowiedział w zeszłym tygodniu, że ograniczenia będą wprowadzone, aby zapewnić bezpieczeństwo wobec zwiększonego zagrożenia ukraińskimi atakami. Zwolennicy oddzielenia się prowincji Alberta od Kanady poinformowali, że złożyli listę z liczbą podpisów wystarczającą, by przeprowadzić referendum w sprawie secesji regionu. Szef grupy Stay Free Alberta, Mitch Sylvester, przybył do biura Elections Alberta, czyli niezależnej instytucji odpowiedzialnej za organizację wyborów w prowincji, na czele konwoju siedmiu ciężarówek. Według aktywistów znajdowało się w nich 302 tysiące głosów, podczas gdy do zorganizowania referendum wystarczy ich 178 tysięcy. Premierka Alberty, Danielle Smith, zapowiedziała, że referendum odbędzie się, jeśli autentyczność podpisów zostanie potwierdzona. Plebiscyt mógłby się odbyć już w październiku. Według ostatniego sondażu Ipsos, secesję popiera 29% mieszkańców Alberty. Nawet połowa osób chorujących na astmę w Polsce może nie być zdiagnozowana, twierdzi pulmonolożka dr Marta Frejowska-Reniecka ze szpitala imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. Przy okazji Światowego Dnia Astmy, obchodzonego 5 maja, specjalistka podkreśliła, że kluczowe znaczenie ma wczesne rozpoznanie choroby. Astma oskrzelowa, jedna z najczęstszych chorób przewlekłych układu oddechowego, dotyka setek milionów osób na świecie. Według dostępnych danych rocznie odpowiada za ponad 450 tysięcy zgonów. Jak podkreśliła lekarka, w większości tych przypadków można zapobiec dzięki odpowiedniej terapii. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Dziś w zachodniej i północnej części kraju przewaga chmur i przelotny deszcz. Z kolei w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury również burze. Na wschodzie przewaga słońca i bez opadów. Termometry pokażą od 15 stopni na północy do 20 na zachodzie i do 28 stopni miejscami na wschodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 11.24 w przedpołudniowym programie Radia Tok FM. Jest z nami ojciec Paweł Górzyński, dominikanin, z którym rozmawiamy o tym, czy potrzebne jest studium dla księży egzorcystów i na ile chodzi o kontrolę nad egzorcystami w Polsce, a na ile chodzi o zwiększenie ich zasobu kompetencji, gdyby ojciec mógł odpowiedzieć na to pytanie.
6: W obu przypadkach potrzebny jest rozwój, tak? Potrzebny jest rozwój kompetencji egzorcystów, jak i koniecznie potrzebna jest kontrola. Nie od dzisiaj wypowiadam opinię krytyczną na temat struktury i kultury sposobu sprawowania władzy w Kościele. I dlaczego na to zwracam uwagę? Ponieważ Kościół ponosi bardzo dużo negatywnych konsekwencji z powodu tego, że nie chce wziąć przykładu z innych instytucji, a mianowicie nie ma poziomego systemu kontroli, tak? Wszystko leci w pionie. I ten brak pośrednich, poziomych struktur kontrolnych na przykład sprawił, że wszelkiej maści przestępcy seksualni odnaleźli w kościele Eldorado, bo nikt ich nie kontroluje, bo nikt tego nie sprawdza, bo nikt nie poddaje weryfikacji, tak? I tutaj jest podobnie. Jeżeli ksiądz egzorcysta, czyli ktoś, kto wykonuje bardzo specyficzną, delikatną i trudną funkcję, nie podlega żadnej kontroli, tak? Nie ma tu żadnej ewaluacji, nie ma tutaj żadnych superwizji i tak dalej, to prawdopodobieństwo, że jego aktywność przerodzi się w coś szkodliwego, niestety jest bardzo wysoka. We wszystkich innych instytucjach, typu właśnie psychiatra czy psycholog, są superwizje, jest sprawdzanie, jest kontrola, przynajmniej zadeklarowana, a w kościele nie ma. No to wynik musi być jeden. W kościele będą nadużycia i będą niosły ze sobą bardzo wiele ludzkiej szkody. Więc oba te obszary są istotne. Zarówno kontrola, jak i dbanie o to, aby egzorcyści byli duchownymi, powiedziałbym, interdyscyplinarnie przygotowanymi do pełnienia swojej funkcji.
0: Gdybym chciał wejść na wyższy poziom ironii, to poprowadziłbym tę rozmowę, dyskutując o Salcesonie i tak dalej, bo też ojciec o to zahaczył, ale nie mam takich intencji. Natomiast chciałbym i muszę ojca o to zapytać. Być może błądzę w warstwie retorycznej, ale rozumiem, że egzorcysta to należy traktować jako powołanie, prawda?
6: Nie jako powołanie, jako funkcję, tak? No bo o powołaniu to możemy mówić o powołaniu do stanu duchownego, tak? Natomiast w przypadku egzorcysty, no to on wykonuje pewnego rodzaju specyficzną rolę, funkcję pełni w kościele, tak?
0: To niech będzie, przyjmuję wobec tego i tak, czy zdaniem ojca funkcja ta nie straciła na powadze w związku z nadużyciami, o których słyszeliśmy w ostatnim czasie i staje się to powodem do naigrywania się głównie właśnie do mniej lub bardziej wysublimowanej ironii niż o poważnej dyskusji na ten temat?
6: Z całą pewnością. I właśnie na początku naszej rozmowy ja na to zwróciłem uwagę, że każde nieprofesjonalne, powiedziałbym ludowe podejście do kwestii egzorcyzmów i zła, już dawno temu, to nie są nawet dziesiątki ostatnich lat, tak? Tylko setki lat wstecz sprawiło, że na Kościół pod tym względem patrzy się jak na na istny dom wariatów po prostu, tak? Jakichś oszołomów religijnych. Każde kompromitowanie tego tematu undemalum, mówiąc tak króciutko, tak hasłowo, sprawia, że Kościół jest postrzegany właśnie jak banda oszołomów pod tym względem.

0: Ale proszę wybaczyć, ale dziwi się ojciec też temu ludowemu podejściu, skoro żyjemy w XXI wieku, mamy, nie wiem, perspektywy autonomicznych pojazdów i tak dalej. Więc niezależnie od światopoglądu, no, spogląda się na zjawisko, a może nie zjawisko, na funkcję, proszę wybaczyć, egzorcysty, no, z przymrużeniem oka.
1: Nie, ja się temu nie dziwię, tak? I podkreślam, że Kościół pod tym względem sam sobie w dużym stopniu jest winien, tak? Bo pozwala na różnego rodzaju aktywności, działania. Zwrócę uwagę na coś analogicznego. Na pewno pan zauważył, że także wśród medialnych doniesień jest sporo takich, które mówią o tym, że tu czy ówdzie pojawiła się jakaś grupa przy jakiejś parafii, która przerodziła się tak naprawdę w sektę. Nie? I takich doniesień ostatnio mamy sporo i ja to śledzę, bo też opracowuję ten temat skądinąd i zauważam, że gdzieś tam grupa przy parafii poznańskiej we wrocławskiej diecezji, gdzie ja jestem, ostatnio dwa głośne przypadki, tak? Gdzie księża, inwestując w specyficzny typ religijności, tak naprawdę zaczynają tworzyć sektę, uzależniać ludzi od siebie, krzywdzić tych ludzi, a u źródła co jest? Brak szacunku dla ludzkiej wolności, dla wolności wyznania i wolności sumienia, tak? I to jest analogiczne zjawisko. Jeżeli my prowadzimy nasze duszpasterstwo na poziomie, czy też gdzieś w bliskości magii, czarów, zabobonu, albo no, temu podobnych zjawisk, to ponosimy tego konsekwencje. I częścią tego jest, są te także sprawy związane z egzorcyzmami. I szerzej jeszcze, i to w tej chwili wszyscy przeżywamy i dyskutujemy. Jak ja popatrzyłem na scenę z gabinetu owalnego, tak, w Białym Domu, tej modlitwy nad prezydentem Trumpem, któremu tam sugerowano, że jest pomazańcem Bożym, no to są wszystko formy religijności, które religii par excellence szkodzą. Absolutnie szkodzą. I teraz, jeżeli pierwsze skrzypce w kościele mieliby grać właśnie tego typu ludzie, tak, którzy są albo socjopatami, albo zaburzonymi w kontekście religijnym osobami i one wyznaczają standardy, no to mamy przepis na totalne nieszczęście. I stąd między innymi ten pomysł, żeby powołać takie studium i te sprawy uporządkować i uświadomić ludziom na przykład, że 98% osób, które mówią o tym, czy komunikują nam, że prawdopodobnie są pod wpływem szatana, to są osoby zaburzone, po prostu, które należy leczyć. 98% takich osób to są osoby zaburzone, potrzebujące pomocy psychologicznej albo psychiatrycznej, a nie osoby, które należy traktować jako kogoś, kto pozostaje pod jakimś szczególnym wpływem szatana. I już samo to powinno ludziom uświadomić, że jakakolwiek wielka popularność egzorcystów, czy rzekomo ich, że oni mają nie wiadomo jak wielki obszar ludzi do ogarnięcia, do uratowania, to już to powinno nam uświadamiać, że jest problem, nie?
0: To zapytam wobec tego, mamy niestety 2,5 minuty, a chciałbym jeszcze zadać 2 pytania. Ilu jest egzorcystów w Polsce, księży egzorcystów?
1: No, nie potrafię podać liczby. Teoretycznie powinien być co najmniej jeden w diecezji.
0: Jasne. To proszę, gdyby ojciec zechciał odpowiedzieć na pytanie, czy 3-semestralne studium przy tak interdyscyplinarnej sprawie to jest wystarczający czas?
1: Musiałbym znać szczegółowo program tego studium. Intuicyjnie to jest tak. Jeżeli to są kandydaci, którzy przeszli przez studia filozoficzno-teologiczne dobrej jakości, to tego typu dodatkowe studia uzupełniające teoretycznie przy dobrej jakości mogą wystarczyć, ale dopóki nie będę widział programu całego, to nie jestem w stanie się wypowiedzieć na ten temat.
0: To my sprawdziliśmy w

0: 120-150 według księdza profesora Mariusza Rosika jest w Polsce księży egzorcystów. Udało się w tym czasie ustalić. Bardzo dziękuję ojcu za rozmowę. Proszę. Ojciec Paweł Górzyński, dominikanin, był z nami. Kłaniam się, dobrego dnia życzę.
1: Kłaniam się również.
0: Jest 11.34. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich na kulturę osobistą zaprosi państwa Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, co dzisiaj w programie?
2: Dzisiaj w kulturze osobistej wsiądziemy na rower, bo w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie jest wystawa Poza szlakiem, rowerowe podróże Marii i Piotra. O tym, gdzie Maria i Piotr jeździli, kiedy mieli wolne i wychodzili z laboratorium, jakie trasy lubili pokonywać i w ogóle, czy byli parą zgraną, nie tylko na rowerach. O tym dzisiaj będę rozmawiała z dyrektorką muzeum i kuratorką wystawy Barbarą Gołębiowską. Zapraszam serdecznie.
0: To nie bez kozery. Lech Janerka śpiewał Flaga na maszt. Irak jest nasz, a rower jest wielce. Okej, rower to jest świat. Informacje.
3: Autopromocja.
4: English Biz o tym, co dzieje się wokół afery Zonda Krypto, jak mówić o takich rzeczach, jak mówić o takich wydarzeniach. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
3: Autopromocja.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025. Już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
14: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
15: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
16: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Dwa niszczyciele marynarki wojennej USA przepłynęły przez cieśninę Ormus i wpłynęły do Zatoki Perskiej mimo irańskiego ostrzału, przekazała CBS News, powołując się na przedstawicieli amerykańskiego resortu obrony. Niszczyciele były wspierane przez lotnictwo, w tym śmigłowce Apache. Mimo intensywnych irańskich ataków, żaden z amerykańskich okrętów nie został trafiony. Tranzyt niszczycieli nastąpił po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone pomogą przeprowadzić statki przez blokowaną przez Iran cieśninę. W rezultacie irańskiej blokady setki statków handlowych utknęły w Zatoce Perskiej. Europejska prokurator generalna Laura Kövesi zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów. Nie ujawniono jednak, o którego dokładnie polityka chodzi. To w związku z podejrzeniem płatnej protekcji w ramach śledztwa związanego z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Inwestycja ta jest finansowana przez Unię Europejską kwotą prawie 2 miliardów złotych. Stołeczni policjanci zatrzymali 9 osób zamieszanych w handel ludźmi. To 7 obywateli Bułgarii, Polka i Polak. Siedmioro z nich po usłyszeniu zarzutów zostało aresztowanych. Werbowali oni bułgarskie kobiety, obiecując pracę w rolnictwie. Po przyjeździe do Polski kobietom były zabierane paszporty, a one same były zmuszane do świadczenia usług seksualnych. Policjanci ustalili również, że grupa ta w latach 2019-2022 działała na terenie Koszalina, gdzie dopuszczała się podobnych przestępstw. Władze Wielkiej Brytanii nałożyły we wtorek sankcje na 35 osób i podmiotów. Według Londynu są one zaangażowane w rekrutację migrantów do walki po stronie Rosji w wojnie przeciw Ukrainie oraz w produkcję dronów wykorzystywanych w tym konflikcie. Brytyjskie MSZ przekazało, że wpisano je na jedną z dwóch list sankcyjnych. Część w ramach systemu sankcji nałożonych na Rosję po jej napaści na Ukrainę, a część w ramach walki z nielegalną imigracją. W informacjach to wszystko. A teraz jeszcze pogoda. Na południowym wschodzie dziś sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Inaczej będzie na północy i zachodzie. Tam znacznie więcej chmur oraz deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 stopni w okolicach Szczecina do nawet 28 na południowym wschodzie.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, przed weekendem w kulturze osobistej, trochę kultury fizycznej, wyjątkowej będzie, bo związanej z naszą noblistką, ale wyjątkowo chodzić będzie o Marię Skłodowską-Curie. W Warszawie, w muzeum jej poświęconym, można już oglądać wystawę zatytułowaną Poza szlakiem, rowerowe podróże Marii i Piotra. Dyrektorka muzeum i kuratorka wystawy Barbara Gołębiowska jest moją i Państwa gościnią. Witam serdecznie.
20: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią.
17: Jak często Maria Skłodowska-Curie wsiadała na rower?
20: Bardzo często. I prawdopodobnie Państwa to zaskakuje, bo ona się głównie kojarzy z laboratorium. Znane są i takie zdjęcia, jak stoi sama w laboratorium. A my tą wystawę zbudowaliśmy wokół zdjęcia, gdzie stoi ze swoim mężem z rowerami. Uśmiechnięta, radosna, w białej bluzce.
17: Co to za zdjęcie jest?
20: To jest zdjęcie, które było uważane za zdjęcie ślubne. Bo faktycznie wiemy z przekazów, z biografii Marii, z jej własnych słów, że oni na prezent ślubny, za pieniądze, które dostali, zdecydowali się kupić sobie dwa rowery, mimo że nie mieli nic. Maria mówiła, że mieli kilka probówek. I uchodziło to zdjęcie za zdjęcie ślubne, wykonane po przyjęciu ślubnym w ogrodzie domu ich teściów w Sceaux. To jest taka przepiękna miejscowość pod Paryżem. Ale jak żeśmy się zaczęli przyglądać temu zdjęciu, okazało się, że no nie mogło być zdjęciem ślubnym. Dlatego, że ślub odbył się 26 lipca, a przepiękne kwiaty, które kwitną na tym zdjęciu, irysy, peonie, maki orientalne, po prostu nie kwitną w lipcu. Więc to zdjęcie niesie zagadkę. Nie wiemy, czy było wykonane przed ślubem, czy było wykonane rok po ślubie, ale na pewno nie w lipcu, raczej na przełomie maja i czerwca.
17: Byli w tym czasie, kiedy te rowery kupili za pieniądze ślubne ubogimi ludźmi?
20: Byli, myślę, że mogę powiedzieć takim młodym małżeństwem
17: na dorobku.
20: Tak. Piotr miał co prawda pracę, ale nie na Sorbonie, bo nigdy nie zabiegał o tytuły. Był bardzo rozpoznawalnym już fizykiem, miał swoje osiągnięcia, natomiast pracował w miejskiej szkole przemysłu i chemii. W związku z tym to jego uposażenie nie było wysokie, a Maria nie miała w tym czasie żadnej płatnej pracy. Wobec tego oni naprawdę nie mieli prawie nic, ale myślę, że właśnie to, że kupili rowery, pokazuje, że to nie byli ludzie, którzy się wpasowywali w ówczesne konwenanse społeczne. Zresztą tytuł naszej wystawy Poza szlakiem też właśnie o tym mówi, że oni nie tylko rowerami jeździli poza szlakiem, ale w życiu się poruszali poza szlakiem.
17: Czyli to jest tak, że rower na wystawie trochę urasta do rangi symbolu.
20: Tak.
17: Emancypacji. Tak. Wyzwolenia.
20: Dokładnie tak, ponieważ my tę opowieść o Marii i Piotrze też osadzamy w takim szerszym kontekście epoki i mówimy o rowerze jako o najważniejszym, niektórzy mówią, narzędziu emancypacji kobiet. Rewolucja rowerowa, tak się to czasami nazywa, czy szaleństwo rowerowe lat 90. XIX wieku, to był też niesamowity czas dla kobiet i niezwykła szansa dla kobiet, ponieważ rower okazał się pierwszym stosunkowo tanim i dostępnym narzędziem transportu, który był był dostępny dla kobiet. I kobiety po prostu mogły zacząć panować nad tym, gdzie są i w jakim czasie są. Mamy taki piękny cytat na wystawie, który właśnie o tym mówi, że rower stał się najważniejszym narzędziem emancypacji kobiet. I faktycznie bardzo wiele kobiet zaczęło na rowerze jeździć, chociaż oczywiście budziło to kontrowersje. Budził też kontrowersje ubiór, ponieważ kobiety właśnie z okazji tego, że wsiadły na rower, po raz pierwszy odważyły się założyć spodnie. Mm-hmm. Takie specjalne spodnie nazywane bloomerkami. I my na wystawie pokazujemy też właśnie model, rekonstrukcję takich bloomerek, których zresztą Maria też pozuje na zdjęciu rowerowym, o którym mówiliśmy.
17: Zanim zapytam jeszcze, jakie szlaki pokonywali na tych rowerach, to muszę się dowiedzieć, jaką byli parą. Myślę, że pani jako dyrektorka Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie trochę wie więcej o jej życiu prywatnym.
20: Myślę, że byli parą niemal doskonałą. W tym sensie,
17: aż
20: że
17: tak.
20: Tak, oni niezwykle się kochali, ale ich połączyło bardzo wiele. Myślę, że to było rzadkie w tamtym czasie przykład małżeństwa, które połączyła no nie kontrakt społeczny, tylko po prostu miłość, ale też wspólna pasja zawodowa. I Piotr był człowiekiem, no Maria była niezwykła, o tym wiemy, ona była nieszablonowa i absolutnie nie wpasowująca się w konwenanse, natomiast Piotr szanował to i on ją szanował jako partnerkę naukową, łącznie z tym, że jak mieli dostać pierwszego Nobla, który pierwotnie miał być przyznany tylko Piotrowi, mimo że to Maria zainicjowała badania, za które ten Nobel miał być przyznany, to Piotr powiedział, że on tego Nobla bez Marii nie odbierze. Więc oni stali za sobą murem, ale też łączyła ich nie tylko pasja do nauki, ale łączyła ich pasja do sportu i do przyrody. O tym się bardzo często zapomina, bo oni faktycznie na tych rowerach nie tylko pojechali w podróż poślubną, ale po prostu przemierzali Francję wszerz i wzdłuż. Małżeństwo świetne, chociaż oczywiście musimy pamiętać, że przy całym partnerstwie to jednak była końcówka XIX wieku, więc Piotr nie gotował i nie przewijał dzieci.
17: Nie, właśnie coś jeszcze zgrzytało, tak jak taki łańcuch, który spada z roweru czasem.
20: Ja myślę, że to nie zgrzytało. Ja myślę, że to w tamtym czasie po prostu w ogóle nie mieściło się w takiej orbicie myślenia, że taki model w ogóle może być. Ja myślę, że Maria po prostu brała to na siebie, ale pamiętajmy też, że ona miała pomoc. Tak? Oni jednak, no szczególnie już po Nagrodzie Nobla, stać ich było na to, żeby zatrudniać opiekunki do dzieci, żeby zatrudniać pomoc w domu. Mimo, że Maria sama dużo robiła, to jednak nie było tak, że ona była z tym sama. Poza Piotrem miała jeszcze swojego fantastycznego teścia, ojca Piotra, Eugena Curie, który opiekował się dziewczynkami, jak oni siedzieli w laboratorium.
17: Jakie trasy w takim razie lubili pokonywać?
20: W zasadzie były takie trzy rejony we Francji, w które oni najczęściej jeździli. No przede wszystkim ten region centralny, Île-de-France. Tam też właśnie wyruszyli w podróż poślubną. Czyli regiony mniej lub bliżej, ale gdzieś wokół Paryża. I zachowały się przepiękne wspomnienia, ich opisy zarówno Piotra, jak i Marii. Miejsc, które odwiedzali, lasów, rzek, pól. Zresztą na wystawie pokazujemy taki piękny film animowany młodej artystki Zofii Brzezińskiej, która właśnie w taki bardzo malarski, impresjonistyczny sposób zilustrowała te miejsca, do których jeździli. Jeździli też po Bretanii. To już nie są takie proste szlaki, no bo Bretania to jednak nie jest całkowicie płaski rejon. Bardzo kochali Bretanię, później tam też jeździli wypoczywać nad morzem. Maria zresztą pojechała tam do Brytanii z Piotrem, będąc w 8 miesiącu ciąży z Ireną, więc to też było pewne szaleństwo, ale też pokazywało, jaką ona była kobietą. Jeździli też po regionie Auvergne, czyli bardziej centralna Francja i też region dosyć górzysty. Wobec tego musieli nasi nobliści mieć dosyć dobrą formę, wbrew temu, że siedzieli w laboratorium. Dbali jednak o ten ruch i bardzo często też na rowery wsiadali i odwiedzali swoich teściów w SO. Czyli poza tymi dużymi wycieczkami, moglibyśmy powiedzieć, że byli takimi pionierami mobilności miejskiej.
17: Mm-hmm. Praktyczne pytanie mam o to, gdzie przewozili ubrania, sprzęty, kosmetyki, mieli coś w rodzaju sakw?
20: O sakwach nic nie wiemy, natomiast mieli faktycznie torbę rowerową i na tym zdjęciu zresztą też widać, że na kierownicy jest taka torba rowerowa. No, musimy pamiętać, że oni jednak w tamtych czasach podróżowano opierając się głównie, jeżdżąc od gospody do gospody i oni też tak jeździli, tak? Więc jedzenie tam w tych gospodach mieli zapewnione, spanie. Myślę, że brali minimum rzeczy ze sobą, ale wiemy, że bardzo dbali o wyposażenie roweru, ponieważ Maria skrupulatnie prowadziła notatki swoich zakupów. Tak. I zobaczycie zresztą Państwo na wystawie produkcję takich notatek, gdzie ona dokładnie odnotowała, że kupili lampy na rowery, bardzo często kupowali zapasowe opony. No wiemy, że opony dzisiaj też, ale w tamtych czasach się bardzo często przebijały. Także to wyposażenie rowerów też mieli niezłe i inwestowali w to, mimo to, że faktycznie nie byli bogatymi ludźmi.
17: A co to za rowery były?
20: To były rowery, prawdopodobnie jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, niemarkowe, tylko tak zwane składaki. Ponieważ na zdjęciu nie zidentyfikowaliśmy żadnej takiej tabliczki. Zwykle rowery markowe miały z przodu taką tabliczkę, która identyfikowała markę. Najlepsze wówczas rowery to były rowery angielskie. Oczywiście między innymi marki Rover, skąd się wzięło nasze polskie słowo na określenie wielocypedu czy bicykla. Natomiast takie tańsze rowery były składane wszędzie. Było mnóstwo warsztatów, także w Paryżu, gdzie po prostu z części kupowanych od różnych producentów składano rowery. I oni prawdopodobnie właśnie tego typu rowery mieli. Najważniejsze jest jednak, że były to tak zwane rowery bezpieczne. My dzisiaj nie wiemy, że my jeździmy na rowerach bezpiecznych, ale przypomnijcie sobie Państwo taki rower, być może widzieliście gdzieś na zdjęciach albo obrazach, z wielkim przednim kołem i z malutkim tylnym i zrozumiecie, dlaczego nazywano rowery bezpieczne, rowery, które miały dwa równe koła i co więcej, miały przekładnię łańcuchową na tylne koło, czyli nie pedałowało się z przodu koła, tak jak to było w tych wielkich bicyklach, tylko był łańcuch na tylne koło, była przekładnia, co oczywiście czyniło to pedałowanie o wiele bardziej efektywnym. I jeszcze trzecia rzecz, która jest bardzo ważna. Opony, właśnie, o których wspomniałam. We wcześniejszych rowerach opony były twarde, gumowe, pełne. Wyobraźcie sobie Państwo, czy na tych drogach nierównych, na bruku, no po prostu straszliwie trzęsło. Miękkie opony wynalezione przez Irlandczyka Johna Dunlopa w latach 80. XIX wieku spowodowało, że jazda na rowerze stała się też po prostu wygodniejsza. Więc każdy z nas, prawdę powiedziawszy, na takim rowerze jak Maria i Piotr jeździli, prawdopodobnie by pojechał. Jedna zasadnicza różnica była taka, że te rowery nie miały tak zwanego wolnobiegu. Czyli innymi słowy, my jak jeździmy z górki, to możemy przestać pedałować, a rower jedzie. Natomiast one nie miały takiej możliwości i stąd też czasami nogi zabierano na bok, a niektórzy nawet chyba mieli pomysły, żeby nogi zakładać na kierownicę, bo mamy na wystawie taką listę zakazów dla rowerzystek i tam między innymi jest taka wskazówka, żeby nie zakładać nóg na kierownicę, jak się zjeżdża.
17: Więc dobra rada.
20: To jest dobra rada. Zresztą zobaczycie też Państwo na naszej wystawie rower. To nie jest ten rower, który miała Maria i Piotr, ale jest to rower z tej epoki, bardzo podobny, wypożyczony z Muzeum Sportu i Turystyki, z lampą karbidową, taką, jaką była w tamtym czasie.
17: Wystawa używana. Będzie czynna do listopada, czyli do zamknięcia sezonu rowerowego.
20: Tak, tak. I co więcej, będą jej towarzyszyć rajdy rowerowe. Także serdecznie też Państwa zapraszam. Pierwszy rajd jest w dzień nocy muzeów, czyli już niedługo, 16 maja. I później regularnie będziemy je powtarzać. Będziemy jeździć po Warszawie też trochę szlakiem Marii Skłodowskiej i miejsc jej poświęconych, ale będzie też tym rajdom towarzyszyć taka warstwa informacyjno-edukacyjna. Więc serdecznie zapraszam i na wystawę, i na rajdy rowerowe.
17: Dyrektorka Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, kuratorka wystawy Barbara Gołębiowska była moją i Państwa gościnią. Zapraszamy razem na wystawę Poza szlakiem rowerowe podróże Marii i Piotra. Bardzo dziękuję.
20: Dziękuję bardzo. Zapraszam.
17: Dziękuję wydawcy programu Jakubowi Paziowi. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia. No i wskakujemy na rower.
0: Tak, to my teraz też trochę popedałujemy. Jeszcze raz przytoczę nazwiska wszystkich, którzy stali za przygotowaniem dzisiejszego programu, a byli to Michał Tobolewski, Wojciech Kowalik, Olga Tanajewska, Krzysztof Chorwat, Marta Perchuć-Burzyńska, którą Państwo słyszeli przed chwilą, Jakub Pasie. Nad jakością dźwięku czuwali Liwia Prądzyńska oraz Szymon Baluta, a już za chwilę TOK 360 w południe i Filip Kekusz. znów przyjemnością jest rozmawiać z tobą.
1: Tak, ja też dorzuciłem cegiełkę do naszych rozmów godzinę temu i do przygotowania tego programu.
0: I chcesz, żebyśmy ci teraz za to zapłacili, tak?
1: Nie, a nie, spokojnie. Ja też mam inne źródło utrzymania. Natomiast rozmawiając o tym, co dzisiaj w TOK 360, bo w takiej roli tu jestem, wiemy już wszystko. Będziemy rozmawiać dużo o tym, nad czym dzisiaj będzie pracował gabinet Donalda Tuska, dlatego że rząd zbiera się o godzinie 12 i będzie dyskusja między innymi na temat ustawy wprowadzającej bony senioralne. To jest pomysł Marzeny Okły-Drewnowicz, już nieco zapomniany i przykurzony pełnomocniczki rządu do spraw polityki senioralnej, który ma wspomóc tych seniorów, których emerytury są najniższe, a którzy jednak potrzebują opieki chociażby, ćwiczeń rehabilitacyjnych. Bardzo wielu kwestii, których nie są w stanie sobie samodzielnie z tych niewielkich emerytur zapewnić. Porozmawiamy o tym właśnie, jakie są koszty życia seniora w tym momencie w Polsce i czy ten bon senioralny, tak jak już mówię, trochę przechodzony pomysł, stanowi coś, co jest rozwiązaniem systemowym, czy może takim bardzo, bardzo doraźnym, i będziemy o tym rozmawiać dwa razy, po godzinie 12.20 i po godzinie 13.20, dlatego że no, polityka senioralna to jest coś, na czym naprawdę polski rząd powinien się skupić w najbliższych latach, biorąc pod uwagę, jak nam się kształtuje demografia, i może kilka wątków do tej dyskusji podsuniemy.
0: A nie sądzisz, że takie inicjatywy są bardzo okej, ale jeśli traktuje się jako temat hot, że robimy od razu, a nie odgrzewamy po jakimś czasie.
1: Wiesz co, znaczy, jeśli ta inicjatywa rzeczywiście przejdzie przez rząd, a potem przez parlament, na pewno będzie to jakaś pomoc dla seniorów. Natomiast też nie mnie oceniać, ponieważ nie mam takich kompetencji, jak na ile jest to skuteczne w dłuższym terminie rozwiązanie dla osób, które tego najbardziej potrzebują.
0: A przy okazji przyszło mi do głowy, szanowni państwo, jutro w przedpołudniu Radia TOK FM porozmawiamy o tym, jak szwajcarscy pracodawcy wpadli na to, by inwestować w zdrowie przyszłych szwajcarskich emerytów, seniorów właśnie. Otóż każdego roku, przynajmniej w czterech dużych zakładach pracy, daje się pracownikowi 8 godzin na to, żeby zadbał o swoje zdrowie, poszedł do specjalisty. Jeszcze mu się za te 8 godzin płaci, wyobraź sobie.
1: O, to jest jedna rzecz, a nie, ja też coś powiem swojego. Mianowicie dzisiaj po 20 mikrofon TOK FM, w którym również będziemy rozmawiać wokół bonu senioralnego i kosztów życia seniorów w Polsce. Już teraz państwa zapraszam, żeby zbierać myśli i dzwonić do nas po godzinie 20 do mikrofonu TOK FM.
0: Jeśli jeszcze 5 sekund przedłużysz, to nie poprowadzisz tej audycji, bo przekroczyliśmy czas, a wówczas
1: ja już wychodzę.
0: Czeka cię dekapitacja. 11.58, czas na informacje.

0: Reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Wtorek, 5 maja, minęło południe. Lewica wraca do pomysłu podatku zdrowotnego w miejsce składki zdrowotnej. To był jeden z tematów poranka TOK FM, do którego za chwilę wrócimy.
11: Pośród złych wieści związanych z wojną na Bliskim Wschodzie znalazła się też jedna dobra. Na razie blokada cieśniny Ormus nie wpływa na ceny żywności.
10: Rząd pracuje dziś nad zapowiadanym od miesięcy projektem przepisów o bonie senioralnym. My w TOK 360 zajmiemy się kosztami życia seniorów w Polsce.
11: Sprawdzimy też, jak w praktyce wygląda zapowiadany przez Wołodymyra Zełenskiego w reakcji na deklarację Władimira Putina reżim ciszy na wojnie w Ukrainie.
10: To jest TOK 360 w południe. Tamara Pawlik-Lipska.
11: Dzień dobry.
10: Filip Kakusz, dzień dobry, zaczynamy. Czas składki zdrowotnej minął i wie to już sama ministra zdrowia. Mówiła w poranku TOK FM posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia. Lewica przekonuje, że składkę zdrowotną trzeba zastąpić podatkiem zdrowotnym, ale na razie nie wiadomo, czy na ten ruch zdecydują się premier i minister finansów.
11: Joanna Wicha w poranku TOK FM mówiła też o jej zdaniem błędnej komunikacji Ministerstwa Zdrowia w sprawie badań diagnostycznych, których finansowanie zostało ostatnio ograniczone.
12: To, w jaki sposób pani ministra tłumaczy jakby te ograniczenia i te limity, no, że jest dużo nadmiarowych badań i tak dalej. Ja się jestem nawet w stanie z tym zgodzić, ale nie można takiej reformy przeprowadzać bez takiego naprawdę porządnego policzenia, ile jest tych nadmiarowych badań. A ja tego nie usłyszałam nigdzie. Ani też perspektywy, czyli że na przykład, słuchajcie, kochani, no dobra, będzie ciężko przez rok, no trzeba trochę tam jakby zmniejszyć tą ilość badań, ale za rok będzie dobrze, bo już się te nadmiarowe badania jakoś tam wyprostują, nie będzie ich i okej, będzie lepiej. Jednym z grzechów tego resortu jest słaba komunikacja.
10: Zdaniem Lewicy nieskuteczny jest też sposób kierowania Ministerstwem Zdrowia, w którym nie ma żadnego przedstawiciela partii tworzących koalicję, a sama ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda także nie jest zawodową polityczką.
11: PSL chce zmiany na stanowisku wiceministra klimatu. Według Władysława Kosiniaka-Kamysza wiceminister Mikołaj Dorożała, tu cytat, narobił dużo głupich rzeczy.
10: Tematem sporu jest m.in. gospodarka leśna, według prezesa PSL-u prowadzona niewłaściwie, a tym tematem zajmuje się reporter TOK FM Maciej Kluczka.
13: Wiceminister Mikołaj Dorożała w poranku TOK FM przekonywał, że jego polityka jest słuszna, a moratorium wprowadzone na wycinkę drzew przemyślane.
14: To moratorium dotyczyło najcenniejszych lasów w Polsce, na przykład lasów łęgowych pod Wrocławiem, które mają funkcję wodochronną i przeciwpowodziową, najcenniejszych lasów na Podkarpaciu, fragmenty Puszczy Karpackiej.
13: Wiceminister klimatu dodaje, że przeprowadza też reformę lasów państwowych, instytucji wcześniej zawłaszczonej przez PiS.
14: W 2022 roku koszty funkcjonowania lasów państwowych wzrosły o 50%. 50% do blisko 15 miliardów złotych z trochę ponad 9 miliardów złotych.
13: A teraz?
14: My żeśmy w 2024 roku obniżyliśmy te koszty 12%. 15%, ponad miliard złotych. Gdybyśmy my o ten ponad miliard nie obniżyli tych kosztów, to mielibyśmy problem z wypornością finansową lasów państwowych.
13: Pytany, czy czuje się zagrożony dymisją, której żądać ma wicepremier Kosiniak-Kamysz, wiceminister Dorożała odpowiada.
14: Ja jestem gotowy ponieść konsekwencje.
13: Ale od razu dodaje.
14: Większość Polaków oczekuje, że ochrona przyrody w Polsce będzie efektywna.
13: Mikołaj Dorożała jeszcze do niedawna był politykiem Polski 2050, ale po rozłamie w ugrupowaniu złożył legitymację partyjną. Maciej Kluczka, TOG FM.
11: Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie jeszcze nie wpływają na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza w nas, w produkcję żywności.
10: Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówił w porannym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem szef bankowości Agro w banku BNP Paribas Bartosz Urbaniak.
0: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje. Masło jest tanie, czyli...
15: I będzie dalej tanie.
0: Będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem.
15: Ale jajka drogie.
0: Ale będą tanieć teraz. Natomiast jeszcze, bo ja trochę tam kanapkę kończyłem, więc jeżeli chodzi o to, że zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. To, co Hiszpanie zwyczajowo eksportowali do Chin, zostało w Europie, więc wieprzowina tanieje w Europie i zapas narasta. No i teraz można by było właśnie jajka, tu już żeśmy omówili.
15: Będą tańsze?
0: Powinny być tańsze. Mleko dosyć tanie. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów. One są między 5 a 20% tańsze. Natomiast jeżeli chodzi o nowy zbiór, czyli nowaliki i owoce, to za dużo nie wiemy, bo to są owoce z importu. Faktycznie, że kwietniowe susze w Polsce, one nie pomagają, ale tu raczej się też nie spodziewam jakichś istotnych wzrostów cen. Może tyle, że tam trochę, parę procent może być popchnięte do góry ze względu na cenę energii, które idą w górę.
11: Bardzo tanie są i takie zostaną. Ziemniaki znów zaczęła drożeć. Cebula, a to najczęściej jedzone warzywo na świecie.
10: Jeśli jednak przestój w transporcie nawozów sztucznych potrwa, a susza będzie się pogłębiać, wtedy tych podwyżek zobaczymy więcej, podkreślał nasz gość.
11: Od czerwca europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną się kończyć jego krajowe zapasy.
10: Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgana najbardziej zagrożone brakami kerozyny, bo tak fachowo nazywa się nafta lotnicza, są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu.
11: Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. A dlaczego? O tym Tomasz Węskę.
16: Według analityków amerykańskiego banku w Europie w szczególnie trudnej sytuacji jest Wielka Brytania, która z Bliskiego Wschodu importuje prawie 60% kerozyny. W przypadku niedoborów paliwa lotniczego utrzymywane będą operacje przede wszystkim na największych lotniskach, takich jak podlondyńskie Heathrow. Pewne obawy dotyczą też zaopatrzenia w paliwo lotnicze lotniska we Frankfurcie w Niemczech. Posunięcia Lufthansa, która ograniczyła część krótkodystansowych połączeń z tego lotniska, w tym z Polską, zdają się wskazywać na to, że przewoźnik stara się zawczasu złagodzić potencjalne problemy. W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Jak tłumaczył mi wiceprezes Itaki Piotr Henicz, problemem mogą być rejsy pomiędzy kontynentami, na które nie sposób zatankować na zapas.
17: Latając w różne miejsca na całym świecie, linie lotnicze, z których korzystamy, muszą mieć dostępność tego paliwa właśnie w portach, dokąd latamy. Nas jako operatorów interesują rezerwy i dostępność tego paliwa na całym świecie, tam gdzie wysyłamy turystów.
16: Także według rzecznika lotu Krzysztofa Moczulskiego dotychczas sygnały o możliwych problemach z dostępnością paliwa dotyczyły głównie Azji.
18: Że może być problem z surowcem w takich krajach jak Wietnam czy Tajlandia.
16: Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
18: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin. Mamy w tym celu, podobnie jak w przypadku początku tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, przewidziane specjalne procedury, tak aby zapewnić naszym pasażerom jak największą elastyczność i jak największy komfort.
16: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów. Tomasz Fenske, TOK FM.
10: Tyle o kerozynie. Natomiast jeśli chodzi o paliwa na stacjach, minister energii ogłosił właśnie, że jutro ceny maksymalne paliw będą takie same jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 6,99 zł, oleju napędowego 7,31 zł. Maturzyści mierzą się dziś z matematyką na poziomie podstawowym.
11: Tegoroczne egzaminy są wyjątkowe, bo bierze w nich udział rekordowa liczba osób.
10: A tym tematem zajmuje się Benedykt O'Connor.
19: Po pierwszym dniu stresu na drugi egzamin maturzyści wchodzą z większym spokojem. Do tego dnia, jak mówią, przygotowywali się 4 lata, więc jedyne, na czym im zależy, to podejść do egzaminu i liczyć, że poradzą sobie jak najlepiej.
20: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
19: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
20: Matematyki, jakieś pojęcia statystyczne typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
21: Wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko, a dzisiaj nie, dzisiaj na spokojnie.
19: Dział, którego boisz się najbardziej?
22: Jeżeli będzie to udowodnić, dlaczego tam jest kąt 15 stopni, to ja tego nie napiszę.
19: W tym roku liczba maturzystów jest rekordowo duża. To ponad 400 tysięcy osób, bo maturę piszą dwa roczniki. W 2014 roku do szkoły zaczęły chodzić sześciolatki i mimo, że z pomysłu później zrezygnowano, znacznie zwiększyło to liczebność w klasach. Dziś widać to także na maturach. Benedykt O'Connor, TOK FM.
11: Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych.
10: Jego uczestnicy twierdzą, że w ten sposób chcą przypomnieć o potrzebach osób z niepełnosprawnościami i wyzwaniach ich opiekunów.
23: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jak jest ich dużo bardzo tutaj. Jaka jest to społeczność miasta.
24: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów. I w tym roku takim jakby tematem, o którym szczególnie chcemy rozmawiać, nad którym się pochylamy, jest opieka wytchnieniowa, jest asystentura osobista i jest mieszkalnictwo. Mieszkalnictwo wspomagane.
25: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa. Więc nigdy dość przypominania i mówienia i nigdy dość humanizmu i wrażliwości na osoby z niepełnosprawnością.
11: O idei marszu i tym, na co miały w tym roku zwracać szczególną uwagę, mówili między innymi szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
10: Czysty cynizm. Tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja.
11: Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystościach propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą. Tomasz Orchowski.
26: Według Zełenskiego cynizmem jest proszenie o rozejm, by móc zorganizować propagandowe uroczystości, a jednocześnie przeprowadzać ataki rakietowe i dronowe przez wszystkie poprzedzające dni. Bo ostatniej nocy Rosjanie znowu uderzyli na cel, wzięli obiekty infrastruktury energetycznej, zastosowali swoją znaną taktykę, uderzyli, zaczekali na akcję ratunkową i zaatakowali ponownie. Zginęły co najmniej 4 osoby. Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja, czy będzie zawieszenie broni, czy nie, ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował, nie przedstawiono nam żadnych oficjalnych propozycji. To wojna Rosji przeciwko Ukrainie, a Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza. Mówił Wołodymyr Zełenski w Erywaniu, gdzie wczoraj wziął udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. To lato będzie momentem, w którym Putin zdecyduje, co robić dalej. Rozszerzyć wojnę, czy przejść do dyplomacji. Musimy skłonić go do dyplomacji. Rosja ogłosiła, że parada 9 maja będzie bez sprzętu wojskowego. Będzie to pierwszy raz od wielu, wielu lat, gdy tak się stanie. Oni się też obawiają, że nad Placem Czerwonym mogą pojawić się drony. To wiele mówi, pokazuje, że nie są silni. Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Zełenski zauważa, że to od Kremla zależą dalsze losy tej wojny. Putin może przecież każdego dnia przerwać ogień, co położy kres konfliktowi, który trwa od ponad 1500 dni. Tomasz Rychowski, TOK FM.
10: Dwoje obywateli Niemiec, 63-letnia kobieta i 77-letni mężczyzna, zginęli w ataku w Lipsku.
11: W centrum miasta mężczyzna wjechał samochodem w grupę ludzi. Według portalu dziennika Die Welt sprawca był bokserem i dzień wcześniej opuścił szpital psychiatryczny.
10: Trzy osoby są ciężko ranne. Wczoraj służby informowały o 25 poszkodowanych, jednak jak podała później policja, łączna liczba rannych wynosi około 80. Nie wiadomo jednak, ile osób odniosło obrażenia fizyczne.
11: Podejrzanym jest 33-letni Niemiec mieszkający w Lipsku. Był już znany policji.
10: W sobotę w Wenecji rusza Międzynarodowa Wystawa Sztuki Biennale. To już 61. edycja.
11: W tym roku odbywa się w atmosferze skandalu, bo organizatorzy do uczestnictwa w Biennale zaprosili Rosjan, nieobecnych w Wenecji od 2022 roku, ze względu na sankcje związane z napaścią na Ukrainę.
10: W proteście do dymisji podało się całe międzynarodowe jury. Organizatorzy są kontrolowani przez włoskie władze, a Unia Europejska zapowiedziała cofnięcie dotacji dla festiwalu.
11: Ale samo Biennale odbędzie się. W tym roku pawilon polski reprezentuje projekt Burskiej i Daniela Kotowskiego Języki z wody.
10: To instalacja audiowizualna, w której spotykają się języki, mówi współkuratorka Ewa Chomicka.
1: Język foniczny, którym my operujemy na co dzień jako osoby słyszące, język migowy, którym operują osoby głuche, ale też sięgamy do języków więcej niż ludzkich, do sposobu komunikacji zwierząt, a naszą szczególną inspiracją są pieśni wielorybów. Nawiązujemy tutaj do historii Rogera Payne'a, który w latach 70. wydał nagranie pieśni wielorybów, przyczyniając się tym gestem do ocalenia ich znad krawędzi wyginięcia. Usłyszenie, ukazanie bogactwa, złożoności kultury komunikacyjnej tych zwierząt sprawiło, że zostały dostrzeżone, upodmiotowione, usłyszane. Jednym z języków w naszym projekcie jest właśnie język migowy. Język na co dzień niedoceniany w świecie fonocentrycznym, czyli w świecie dominowanym przez głos foniczny. Język, który operuje unikalnymi właściwościami, który jest pełnoprawnym językiem.
11: A rozmowy ze współautorką polskiego pawilonu, Bogną Burską, będzie można wysłuchać dziś po 15 w TOK FM.
10: W TOK 360 tej części to wszystko. 12.20 informacje, a po informacjach wrócimy jeszcze do planów rządu związanych z wprowadzeniem bonu senioralnego.
2: Autopromocja.
3: Galicja Felix, Galicja Szczęśliwa, stworzyła sprzyjające warunki dla rozwoju politycznego i kulturalnego nie tylko Polaków, ale także Żydów i Ukraińców.
4: Są stworzone warunki, ale zobacz, Ukraińcy i Żydzi, ordynacja w Galicji w nich bardzo uderza. Żydów posłów jest 2,5%, to jest ponad 4 razy mniej niż ich udział w populacji.
5: Prawdziwa historia Polski.
6: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja.
7: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
27: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
28: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
29: Reklama.
30: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
31: Codziennie niskie ceny.
32: 3, 17, 41...
33: Co tak liczysz?
32: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
33: O, ja też umiem liczyć.
34: 8, 11...
35: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
36: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne. Widoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 12.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Dwa niszczyciele marynarki wojennej USA przepłynęły przez cieśninę Ormus i wpłynęły do Zatoki Perskiej pomimo irańskiego ostrzału, twierdzi stacja CBS News. Niszczyciele były wspierane przez lotnictwo, w tym śmigłowce Apache. Mimo intensywnych irańskich ataków, żaden z amerykańskich okrętów nie został trafiony. Dwóch rosyjskich fizyków badających hiperdźwięki, czyli fale dźwiękowe o bardzo wysokiej częstotliwości, zostało skazanych w Nowosybirsku na karę 12,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze z artykułu o zdradzie stanu, informuje niezależny portal Meduza. Do czasu uprawomocnienia się wyroku naukowcy Walerii Zwiegincew i Władysław Gałkin będą przebywać w areszcie domowym. Stołeczni policjanci zatrzymali 9 osób zamieszanych w handel ludźmi. 7 obywateli Bułgarii, Polka i Polaka. 7 z nich zostało aresztowanych. Werbowali oni bułgarskie kobiety, obiecując pracę w rolnictwie. Po przyjeździe do Polski kobietom były zabierane paszporty, a one same były zmuszane do świadczenia usług seksualnych.
10: 12.21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami profesor Paweł Kubicki, Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry, panie
19: Dzień
10: profesorze.
19: Dobry.
10: Rozpoczęło się posiedzenie rządu, na którym gabinet zajmie się m.in. przepisami wprowadzającymi tak zwany bon senioralny. To jest takie świadczenie kierowane dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Prawo do niego będą miały osoby, których średni miesięczny dochód w ostatnich 3 miesiącach nie przekroczy kwoty 3410 zł. Te pieniądze, których emeryci nie zobaczą, zostaną przeznaczone na to, by zaspokojone zostały ich podstawowe, codzienne potrzeby. I bon senioralny to jest temat, o którym wielokrotnie mówiliśmy już na antenie TOK FM, dlatego że on też bardzo długo był dyskutowany, między innymi przez Marzenę Okła-Drewnowicz, która jest pełnomocniczką rządu do spraw polityki senioralnej. Ale bardziej, panie profesorze, chciałbym się zapytać o tę kwotę 3410 zł, brutto dodajmy, poniżej której ten bon senioralny ma przysługi emerytom. No i czy to jest dużo, czy mało, te 3410 zł?
19: To zależy. Po pierwsze, jest to bliskie znacznej części emerytury kobiet, które zarabiają mniej i tym samym mają niższe emerytury. Mediana, z tego co kojarzę, w 25 była trochę większa, czyli 3500, ale to nadal nie jest zabójcza różnica. No i emerytura minimalna, która będzie coraz częstsza, to jest 2000 brutto. Czyli jak, dla porównania mówimy plus minus o połowie kobiet, które się na to złapią, trochę mniejszej liczbie mężczyzn. I jeżeli chodzi o to, czy to dużo na przeżycie, zakładając optymalną sytuację, dwoje emerytów mających własne mieszkanie, w sensie własnościowo i płacących czynsz, całkiem zdrowych, no to ja nie powiem, że to jest źle i tak naprawdę jest to porównywalnie do sytuacji dużej części Polaków. Problem oczywiście się pojawia, no, zwłaszcza, że mówimy o osobach starszych, w sytuacji, kiedy coś jest nie tak. Mamy ubóstwo energetyczne, które jest słabo wspierane, czyli wszystkie budynki stare, kiedy przyjdzie zima, wymagające bardzo kosztownego ogrzewania. Mamy ubóstwo związane z sytuacją zdrowotną i potrzebami opieki, no i tutaj właśnie ma wchodzić bon senioralny, ale mówimy o tak dużych kosztach, że oczywiście nie jest tak, że osoby, które zarabiają 4000 czy 5000 i tak będą sobie w stanie tę opiekę, zwłaszcza intensywną opiekę, sfinansować. Czyli jest to pewien wybór, poddyktowany sytuacją budżetową i pewnymi decyzjami politycznymi, to znaczy na coś wydajemy bon senioralny spadł z KPO. Zakładam, że jeszcze i tak może być limit w danym roku wydatków, czyli nawet ci, którzy by spełniali kryterium, tylko trzeba poczekać na ustawę, się załapią, brzydko mówiąc. Więc moje mieszane uczucia są takie, że pewnie warto by było więcej, ale nie źle, ale problem bym widział w tym, że to jest jedna łatka, a całość tego parasola ochronnego czy sieci ochronnej na seniorów w sytuacji kryzysowej powinna być szersza.
10: No to panie profesorze, jak pan mówi, że jest to łatka, to oznacza, że jest to, nie jest to rozwiązanie systemowe, to jest coś, co ma chwilowo pomóc osobom, które tego potrzebują, a jaki jest ten szerszy parasol, w którym znaczy, Polska zawodzi teraz?
19: Znaczy, żeby nie było, to, tak doprecyzowując, żeby pani minister się na mnie obraziła, jest to rozwiązanie systemowe, na dodatek wpięte w system, no bo nie będzie gotówki, tylko będzie podpięcie pod ośrodki pomocy społecznej, czyli rozwiązania lokalne, które są i są elementem systemu. Tym szerszym problemem, jeżeli mówimy o bonie senioralnym, to są no, bardzo lubiane przeze mnie kwestie opieki długoterminowej. To znaczy, po pierwsze, bon senioralny nie rozwiąże wszystkich problemów opiekuńczych, no bo też ma limity godzinowe, nawet jeżeli ktoś się załapie. Po drugie, no właśnie dla tych, którzy się nie załapią troszkę więcej, no to pozostanie problem. Po trzecie, w ogóle mamy całą dyskusję o placówkach dziennego pobytu, o zmianach dementywnych, o miejscach, w których po prostu nie będzie specjalnie opiekunów, zwłaszcza opiekunów, którzy będą chcieli się podjąć opieki za daną stawkę, która będzie oferowana. I wracamy do dyskusji. 7 maja rozstrzygniemy konkurs na kierowniki opieki długoterminowej, czyli konkurs na pamiętniki opiekunów, opiekunek i osób wspieranych. Mamy cały przegląd, jak dużo rzeczy zawodzi. No i bo senioralny...
10: historie to muszą być.
19: Tak, aczkolwiek w dużej dawce troszkę takie... No, można się bardzo źle i smutno poczuć, w związku z tym... No, ale jeżeli mówimy o bonie senioralnym, fajny element systemu, nie mówimy, że poza systemem, ale daleko do rozwiązania wyzwań związanych z opieką długoterminową, nie mówiąc o innych wyzwaniach, które mogą napotkać seniorów w ich życiu.
10: Panie profesorze, to jeszcze się spytam. Ten bon senioralny to jest kwota 2150 zł, która ma być skierowana tam, gdzie tej, przede wszystkim tam, gdzie tej opieki i tych działań opiekuńczych nie ma. I to prowadzi mnie do pytania, na które już pan częściowo odpowiedział, ale doprecyzujmy. Czy są osoby, które będą w stanie pomóc?
19: Tutaj doprecyzuję, że to jest do tej kwoty, żeby nie było, że wszyscy uzyskają. Tak. No i część, zwłaszcza jeżeli mówimy o tej prostej opiece, faktycznie jest na miejscu, bo to są osoby, które już mają doświadczenie opiekuńcze, zostały na przykład w mniejszej miejscowości, są blisko wieku emerytalnego, albo nawet zakładam na wczesnym, po przekroczeniu wieku emerytalnego i chciałyby sobie dorobić, lub chciałyby wykorzystać zdobytą wiedzę, wieloletnią praktykę, wprawdzie nieco certyfikowaną, więc tu jest jeszcze kwestia tejże certyfikacji, czy
1: potwierdzenia
19: umiejętności, że taką opiekę mogą świadczyć. Jednak pewnie pozostaną rejony, gdzie te kilka osób, czy kilkanaście wyczerpie się i będzie pewien problem, no i pozostaną takie kwestie praktyczne, to znaczy osoby, które wymagają trochę bardziej specjalistycznego wsparcia, no i tu by się przydało mieć wyższe kwalifikacje i za tą stawkę, i w danym rejonie prawdopodobnie nich nie będzie. Czyli znowu poprawiamy coś, ale tu dołączamy do całego świata prawie, który ma gigantyczny problem z kadrami, z opieką długoterminową i my i tutaj i tak jesteśmy w cudzysłowie lepszej sytuacji, ponieważ w ramach międzynarodowego łańcucha opieki pogarszamy sytuację Ukrainy i Białorusi w tym zakresie. Hmm.
1: Jest jakiś program pomocowy dla seniorów, który dobrze działa w Polsce?
19: Który działa bardzo dobrze, czy który ma...
1: Jak jest takie rozgraniczenie, to pan profesor ma jakąś myśl.
19: Znaczy, bardziej mi chodzi o to, że już od wielu lat dyskutujemy, że kolejne nakładki, no tak jak świadczenie wspierające, które ma swoje plusy, ale ma i minusy, które w dużej części jest przeznaczone dla seniorów, tak jak i różne formy wsparcia i dofinansowania.

0: także z mojego otoczenia, którzy nagle się zderzają z takim problemem i są w pełni uświadomieni co do możliwości systemowych, dotykają tak zwanej biurokracji pierwszego kontaktu, czyli rzeczywistości, w której jeżeli nie jesteś politykiem albo bardzo wysoko postawioną osobą, to nawet jeżeli doskonale znasz system, to pewnych ograniczeń dnia codziennego i biurka, gdzie siedzi pani, mówi, no nie da się, no nie mamy już pieniędzy, nie przeskoczymy. Więc mamy ogólnopolskie duże wyzwanie, tutaj patrzę, bo tak na oko jesteśmy równolatkami, więc wszyscy siedzimy na jednym wózku i trzymamy kciuki za naszych starzejących się rodziców.
1: I ta dyskusja dlatego będzie się jeszcze toczyć, a tymczasem bardzo dziękuję. Profesor Paweł Kubicki, Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie był z nami.
0: Dziękuję.
1: Karolina Wysota, Money.pl jest z nami. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry państwu.
1: To teraz sprawdzamy, co dzieje się wokół Zonda Krypto. Prokuratura prowadzi śledztwo związane z ogromnymi stratami użytkowników tej giełdy kryptowalut. Poszkodowanych jest ponad 700 osób. Mowa jest o stracie 350 milionów złotych. Dziś dużo nowych informacji dotyczących funkcjonowania tej giełdy pojawia się w polskich mediach, ale pani w swoim tekście w Money.pl zajmuje się najważniejszą dla poszkodowanych kwestią, jak te pieniądze odzyskać. Czy jest szansa, żeby te środki jeszcze odzyskać, ale tutaj wszystko zależy od działania służb, tak więc czym teraz służby powinny się zająć i jak szybko?
2: Tak, tak, to jest w ostatnim tekście, poruszamy akurat ten wątek, dlatego też, że o to pytają najczęściej osoby, które z tej giełdy korzystały. Co można zrobić? No oczywiście czas jest na wagę złota. Chodzi o to, żeby służby już po pierwszych publikacjach albo od momentu, kiedy powiedziały informację o tym, że coś jest nie tak, mogły zająć kryptowaluty, które zostały przelane na inne giełdy. No i wiemy tyle, że część kryptowalut Zondy była przelewana na przykład na giełdę Kraken. I należałoby, służby powinny, nie wiem czy to robią, być może to robią, tylko tym się jeszcze nie chwalą, ale powinny zgłosić się do tej giełdy, czy też może być może innych giełd, na które zostały przelewane kryptowaluty i z wnioskiem o zabezpieczenie tych środków.
1: A giełda Kraken ma lepszą renomę niż Zonda Krypto? Bo już teraz wydaje mi się, że część Polaków sparzyło się na kryptowalutach i myśli sobie kolejna giełda, kolejni oszuści.
2: Giełda Kraken stara się o debiut na nowojorskiej giełdzie. Żeby zostać dopuszczonym do giełdy, w szczególności nowojorskiej, to zapewne trzeba mieć nieposzlakowaną reputację. I to jest jedna z największych giełd na świecie, która ma swoją siedzibę w Kalifornii, w San Francisco. Więc jest jest regulowana i jest pod ścisłym nadzorem tamtejszych organów nadzoru finansowego, więc zakładam, że jest kontrolowana, tak? Więc tyle mogę powiedzieć na temat giełdy Kraken.
1: Ale też jest tak, że te pieniądze, które trafią na giełdę Kraken, też mogły zostać albo mogą za chwilę zostać wyprowadzone gdzieś dalej, gdzie jeszcze trudniej będzie je znaleźć.
2: Mówimy o pieniądzach z Zondy.
1: Tak.
2: Tak, no bo tak działają giełdy. No bo jeżeli ktoś wyprowadził pieniądze na giełdę Kraken, no to z tamtej giełdy może przeleć dalej na inną giełdę, a tych giełd wiadomo jest dużo, zdecentralizowaną, czy też scentralizowaną, czyli nadzorowaną przez konkretne zarządy i rady nadzorcze. Nie będę już wdawała się w szczegóły. Tak, ale te pieniądze mogą zostać wypłacone dalej, mogą w ogóle zostać wypłacone na ledgery, na takie portfele, które są w ogóle odłączone od internetu i wtedy ślad po takich środkach oczywiście może zaginąć. No i co można zrobić dalej w tej sytuacji? No w tej sytuacji można, są specjalistyczne firmy analityczne, które śledzą, trakują dokładnie, w które miejsca w sieci te kryptowaluty są przesyłane i można takie środki oflagować odpowiednio. Taka informacja jest wpuszczona w taki globalny system AML-owy, czyli system o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, gdzie ruszenie takich środków oznaczonych jako na przykład pochodzące prawdopodobnie z przestępstwa będzie wykorzystanie z tych pieniędzy przez osoby, które docelowo mogą chcieć z nich skorzystać, będzie po prostu o wiele, wiele trudniejsze, tak? Mhm. Albo przynajmniej będzie łatwiej takie osoby też namierzyć. Więc systemy są do tego, aby to kontrolować, aby te środki zabezpieczyć. Kluczowe jest jedno, czas działania.
1: Obserwuje pani działania służb od kilku tygodni. Śledztwo wszczęto 17 kwietnia. Prokuratura, właśnie teraz jest pytanie, czy prokuratura porusza się w sprawie Zonda Krypto po znajomym terenie i wydaje się, że działa skutecznie, biorąc pod uwagę, że ten czas jest istotny, czy może jednak jest to poruszanie się po zupełnie nowym terytorium i dopiero trzeba jakieś ścieżki w działaniach wydeptać?
2: Ten rynek nie jest nowy. Ten rynek rozwija się od co najmniej 2008 roku, tak? Więc służby miały sporo czasu na to, aby się wyspecjalizować

0: w tym obszarze. Czy to zrobiły? No to jest pytanie do służb. Można przeczytać na przykład chociażby w Rzeczpospolitej, że Zonda również szkoliła służby. Tak, prokuratorów. Czy są odpowiednio wyszkoleni? Trudno mi powiedzieć, ponieważ nie jestem tam wewnątrz u prokuratorów. Natomiast jak obserwuję to, jak są prowadzone te działania, w jakim tempie, jakie decyzje są podejmowane, no to mam wiele pytań, na które nie mam niestety odpowiedzi.
1: Bardzo dziękuję. Karolina Wysota, Money.pl była z nami, a w studiu teraz Wojciech Kowalik. Dzień dobry.
2: Tak jest. Po 12.40 EKG, tak jest. A my w nim porozmawiamy o sporych zmianach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, co jest kluczowe dla całego mnóstwa branż w Polsce. To są zmiany w prawie, to są zmiany w procedurach. No i pracodawcy już alarmują, że część z tych zmian może sparaliżować procesy rekrutacyjne i opóźnić poszukiwania rąk do pracy. A zatem, na czym te zmiany polegają? No i co powinni zrobić pracodawcy i sami obcokrajowcy, żeby ten negatywny wpływ minimalizować? Powiemy w EKG.
1: Wojciech Kowalik czeka na Państwa po 12.40 po informacjach.
3: Reklama. Yeah.

0: Macie blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 12.40, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Takich danych jak teraz, gdy 74% rzek w Polsce ma stan wody niskiej i można by się spodziewać pod koniec lata, a nie na początku wiosny, twierdzą hydrolodzy. Według specjalistów obecna sytuacja jest alarmująca. Rano IMGW poinformował, że 74% stacji hydrologicznych w Polsce znajduje się w strefie wody niskiej. 1/4 rzek ma stan wody średniej, a tylko 1% wody wysokiej. Jutro maksymalne ceny paliw będą takie same jak dziś. Jak podał minister energii, jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, 98, 6,99, a oleju napędowego 7,31. Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut, zapowiada premier Donald Tusk. Jedną zmianą ma być w nim zaostrzenie kar dla tych, którzy oszukują ludzi i narażają bezpieczeństwo państwa na szwank. Polska będzie pierwszym krajem, z którym zostanie podpisana umowa pożyczkowa SAFE, podaje Polska Agencja Prasowa. Według źródeł ma to nastąpić w piątek w Warszawie.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Partner strategiczny wydarzenia Impact 26.
22: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl.
0: 12.41, Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a naszym gościem jest Michał Wysłocki z EY Polska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: A porozmawiamy o nowych przepisach i nowych procedurach dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Sprawa kluczowa dla polskiego rynku pracy. No i tak, od kilku dni obowiązuje system MOS 2.0, nowy model elektronicznego składania wniosków pobytowych. No to wyjaśnijmy na początek, na czym on polega.
9: Polega to na tym, że od tego właśnie tygodnia cudzoziemiec chcący zostać w Polsce na dłużej, jak mu się kończy wiza, ruch bezwizowy i chciałby wystąpić z wnioskiem o kartę pobytu, o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, taki, który nawet do 3 lat uprawnia do pobytu, no to ten wniosek teraz może już złożyć do urzędu wyłącznie online, właśnie przez wspomniany przez pana ten system MOS 2.0 i to jest jedyna dopuszczalna forma. Przy czym urząd, o ile odbiera taki wniosek elektronicznie, no o tyle niestety resztę postępowania w sprawie cudzoziemca w dalszym ciągu prowadzi jeszcze w starej papierowej formie.
0: A no właśnie, no i zapowiadało się tak dobrze, a nie jest dobrze.
9: To znaczy, no brakuje tych rozwiązań dalszej elektronizacji tych postępowań. Są pewne wyzwania tu przy składaniu wniosków. To jest dopiero tydzień działania, więc na pewno pewne zmiany techniczne jeszcze będą wprowadzane do systemu i udoskonalenia. No, największym wyzwaniem póki co, myślę, dla cudzoziemców jest to, że żeby założyć konto, złożyć wniosek w tym systemie, no to muszą posiadać profil zaufany. To z kolei oznacza, że skoro trzeba się profilem zaufanym zalogować do systemu, a później wypełnić w nim wniosek, no to mocno ograniczona albo problematyczna jest też rola pełnomocników i pomocników takich cudzoziemców. Czasem to jest członek rodziny, ktoś, kto, nie wiem, lepiej mówi po polsku, czy w ogóle mówi po polsku i może trochę lepiej rozumie, co trzeba we wniosku wpisać. No to zrobiło się problematyczne. Tak jak dotychczas mogliśmy wnioski wypełnić za cudzoziemca, on mógł się tylko pod nim podpisać i wysłać do urzędu, no tak teraz musi sobie w pewnym sensie radzić sam lub siadać przy komputerze przy swoim profilu zaufanym z jakąś osobą do pomocy. Wyzwaniem też są załączniki. Wszystkie muszą być elektronicznie dołączone do wniosku i jeżeli cudzoziemiec chce, żeby jakiś z tych załączników miał formę dowodu w jego sprawie, no to nie wystarczy sam skan jakiegoś dokumentu, pisma, zaświadczenia. To musi być skan uwierzytelniony, czyli opatrzony takim uwierzytelnieniem albo przez notariusza, no albo jak cudzoziemiec ma pełnomocnika, to przez profesjonalnego pełnomocnika. Więc tych problemów tutaj przy składaniu wniosków się mnoży. Natomiast jak urząd odbierze wniosek, przeanalizuje te dokumenty i miałby jakieś wezwanie do cudzoziemca, chciałby zażądać dołączenia czegoś do wniosku, no to niestety wezwanie w takiej sprawie musi już wysłać do cudzoziemca zwykłą, tradycyjną pocztą papierową.
0: Czyli załatwianie tych formalności i tak potrwa, a firmy będą czekać na ręce do pracy?
9: Tak. I przed nami chyba też trochę dodatkowych wyzwań co do tego, ile te postępowania potrwają. Zaczął pan redaktor od MOS 2.0, bo działa od tygodnia, a jednocześnie od wczoraj działa możliwość ubiegania się przez obywateli Ukrainy, którzy mieli czy mają jeszcze w Polsce ochronę czasową, czyli dla tych uciekających przed wojną do Polski od 2022 roku, pojawiła się możliwość też przez ten MOS 2.0 wystąpić o specjalną kartę pobytu, przeznaczoną stricte dla osób, które korzystają z takiej ochrony czasowej. Więc od wczoraj potencjalnie nawet 900 czy ponad 900 tysięcy osób, w praktyce myślę, że no znacznie mniej, bo nie wszyscy spełniają przesłanki do uzyskania tej karty, ale jednak można przyjąć, że setki tysięcy osób rozpoczęło wnioskowanie o takie karty. Czyli do urzędu od wczoraj będzie trafiało jeszcze więcej wniosków o legalizację pobytu niż dotychczas, a jednocześnie wiemy, że urzędy nie otrzymały za bardzo wsparcia na rozpoznanie większej liczby spraw. I teraz pojawi się pytanie, jeżeli urzędy skupią się na rozpoznawaniu wniosków Ukraińców, bo tam mają termin 180 dni na rozpoznanie sprawy, to czy jeszcze dłużej nie zajmie rozpoznawanie spraw pozostałych cudzoziemców, na których także pracodawcy czekają, żeby ten pobyt mieli legalny, już zabezpieczony, z kartą pobytu uprawniającą do podróżowania też po świecie.
0: Do tych wniosków o cukr jeszcze za chwilę wrócimy, ale mówił pan, że ten system MOS 2.0 działa od tygodnia i coś już wiadomo, są pierwsze informacje, jak to działa?
9: Nie odnotowaliśmy jakichś takich większych problemów technicznych typu całkowite, nie wiem, zablokowanie systemu. Aż takich problemów nie mieliśmy. Natomiast zwracamy uwagę na pewne problemy. Ja powiem o tych problemach z punktu widzenia pracodawców, bo jednak tu zakładam, że wśród słuchaczy przede wszystkim mówimy o firmach. Rola pracodawcy jest w takim postępowaniu elektronicznym. Mianowicie cudzoziemiec, jak wypełnia wniosek, musi wskazać adres e-mail pracodawcy i na ten e-mail pracodawca dostaje swoje dokumenty do wypełnienia. Ma na to sporo czasu, bo 30 dni, ale dopóki tych dokumentów nie wypełni i nie podpisze prawidłowo elektronicznie osoba uprawniona do reprezentacji tego pracodawcy, dopóty cudzoziemiec wniosku swojego formalnie nie wyśle. Więc tutaj jest ryzyko, że, no, że może przegapić cudzoziemiec jakiś swój termin na złożenie wniosku. I są trochę tu wyzwania z tym załącznikiem numer jeden. Są firmy, w których no, zatrudniacie setki, tysiące cudzoziemców i ta legalizacja jest na dużą skalę. Natomiast nawet maile przychodzące z systemu nie zawierają nawet informacji o tym, jakiego cudzoziemca dotyczą. Dopiero jak pracodawca wejdzie w link, to dowie się na stronie systemu, w jakiej sprawie ta wiadomość przyszła. To może nastręczać problemów, może powodować, że jakieś maile czy załączniki numer jeden się pogubią i nie zostaną przez pracodawcę właściwie podpisane. No i w samym formularzu tego załącznika numer jeden, który musi wypełniać i podpisywać pracodawca, też zauważamy pewne jeszcze nieścisłości, jak na przykład dotycząca tego, że formularz nakłada konieczność wskazania PKD pracodawcy. Według najnowszych norm klasyfikacji z 2025 roku, podczas gdy firmy mogą jeszcze korzystać z klasyfikacji 2007 roku. Więc to są takie rzeczy, które pewnie będą musiały być w przyszłości jeszcze zmodyfikowane w tym systemie.
0: Takie diabły, które tkwią w szczegółach, no i które trzeba będzie naprawić. Tak jak mówiliśmy, od wczoraj ruszyły wnioski o cukr i to dotyczy Ukraińców, którym, rozumiem, wygasa na podstawie tej ustawy, która weszła w życie w marcu, ochrona wynikająca z tych specjalnych przepisów wprowadzonych po rosyjskiej agresji na Ukrainę, tak?
9: Dokładnie tak. Osoby korzystające z ochrony czasowo mają ją zapewnioną do 4 marca przyszłego roku, więc może się wydawać, że to jeszcze trochę czasu. Rozmawialiśmy też o tym jakiś czas temu na antenie, że niby jest sporo czasu, ale z drugiej strony to już jest bardzo dobry moment, żeby zawczasu uzyskać dokument, który pozwoli na pobyt po 4 marca przyszłego roku. No i tu ta karta cukr wydaje się najwygodniejszym, najlepszym sposobem legalizacji pobytu, a dla pracodawcy jest o tyle jeszcze dobra, że taka karta uprawnia Ukraińca do pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę na rzecz dowolnej firmy. Daje swobodny dostęp do rynku pracy. To da też sporą wygodę pracodawcom, którzy już nie będą musieli dodatkowo legalizować pracy takich osób. Natomiast nie jest tak, że każdy Ukrainiec z ochroną czasową może uzyskać taką kartę. Tam jest kilka przesłanek, które trzeba zbadać. One dotyczą chociażby tego, że trzeba sprawdzić, czy ten status ochrony czasowej, tak zwany PESEL UKR, Ukrainiec posiadał w odpowiednim momencie, odpowiednio długo, no i przede wszystkim, czy ma go aktywny na czas składania wniosku. Więc to trzeba zweryfikować i dopiero ubiegać się o kartę pobytu cukr.
0: Czyli taka osoba, która będzie miała taką kartę, no to już nie będzie dla niej potrzebne dodatkowe zezwolenie na pracę.
9: Dokładnie tak. Nie będzie żadnych dodatkowych dokumentów, ma pełny, zapewniony, swobodny dostęp do rynku pracy w czasie posiadania tej karty pobytu. Taką kartę uzyskuje się co prawda jednorazowo, póki co tak przewidują przepisy, no ale to już na dłuższy czas zapewni takiej osobie swobodny dostęp do rynku pracy i taką też swobodę ze strony pracodawców.
0: No i z tego co widzę, również swobodę w prowadzeniu chociażby w Polsce działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. No i co? Załatwiać to jak najszybciej? Taka rada dla Ukraińców, którzy są u nas w Polsce?
9: Zdecydowanie tak. No tutaj nie ma na co czekać. Te przepisy już się bardziej nie zmienią w zakresie ubiegania się o cukr. Cały czas wisi nad nami ta data 4 marca przyszłego roku jako koniec legalnego pobytu wynikającego z ochrony czasowej. myślę, że nie warto liczyć, że to zostanie przedłużone w jakiś sposób jeszcze odgórnie z punktu widzenia przepisów europejskich. Raczej skupiłbym się na tym, żeby jak najszybciej te wnioski wysyłać, tym bardziej, też tak jak rozmawiamy, tych wniosków w urzędach i bez cukru jest taka liczba, że postępowania potrafią trwać latami. Sprawy o cukr są łatwiejsze do rozpoznania przez urząd, ale i tak można się liczyć w niektórych województwach z tym, że zajmie to miesiącami. Może nawet być ryzyko, że do 4 marca taka karta nie zostanie w jakimś województwie wydana. Na szczęście samo złożenie wniosku o cukr zapewnia legalny pobyt, nawet jeśli do 4 marca urząd nie zdąży tej karty wydać.
0: Jednocześnie rządzący planują zmiany w przepisach dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Mają one zwiększyć kontrolę nad migracją, no i ograniczyć nadużycia. Jakie to zmiany?
9: To myślę, że pan redaktor mówi o założeniach do ustawy nowelizującej, ustawę z czerwca zeszłego roku, w której, no, którą od nowa ustalono zasady zatrudniania cudzoziemców. Te zmiany, które są proponowane, są z jednej strony dobre, a z drugiej strony dla pracodawców, z drugiej strony dokładają im obowiązków. Ta dobra zmiana proponowana to umożliwienie obywatelom kilku wysoko rozwiniętych państw, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Korea Południowa. Obywatele tych państw mieliby pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę. No i to jest dobra wiadomość. Dzisiaj mówimy o grupie około 10 tysięcy osób. Zwykle to są osoby posiadające wysokie kwalifikacje, dobrze w Polsce wynagradzane i pożądane na polskim rynku pracy. Ten nowy obowiązek z kolei, o którym wspomniałem, dotyczy tego, że zarówno obywatele tych wymienionych państw pracujący bez zezwolenia w przyszłości, daj Boże, jak i wszyscy inni cudzoziemcy, którzy nie muszą mieć w Polsce zezwolenia na pracę, bo korzystają z jakiegoś zwolnienia z innego tytułu, tu ustawodawca, ministerstwo przewiduje, że każdy taki przypadek będzie pracodawca musiał zgłosić do Urzędu Pracy, składając powiadomienie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Dzisiaj takie powiadomienie stosowane jest tylko do zatrudniania Ukraińców, natomiast plan jest taki, żeby rozszerzyć to na wszystkich. No i chodzi tutaj o większą kontrolę nad tym, ilu cudzoziemców faktycznie pracuje. Bez takiej kontroli, niedawno pojawił się raport Ministerstwa Pracy na temat dokumentów wydanych w Polsce legalizujących pracę, no i on dotyczy ograniczony, on nie daje pełnego obrazu, ile faktycznie jest osób pracujących w Polsce, ponieważ mówi tylko o dokumentach, o które się pracodawcy ubiegają do zatrudniania cudzoziemców, a pomija właśnie tą grupę, która może pracować bez zezwolenia na pracę. Jak zostanie wprowadzony obowiązek składania powiadomień, wtedy no, państwo będzie miało większą kontrolę i więcej informacji o tym, ile tak naprawdę cudzoziemców pracuje w jakiej firmie.
0: No to już tak zmierzając do podsumowania naszej rozmowy, sporo tych zmian dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Pracodawcy i sami pracownicy sobie z tym poradzą?
9: To oczywiście, że nie mają wyjścia, to jest pierwszy wniosek. Natomiast rzeczywiście prawo imigracyjne od kilku lat, ja mówię, że w zasadzie nie ma półrocza przez ostatnie lata, do którym nie dochodziłoby do jakiejś bardzo dużej zmiany, wpływającej na to, jakie prawa i obowiązki mają i cudzoziemcy, i pracodawcy. To, co pozostaje dziś robić pracodawcom, no to dokładnie śledzić te zmiany, szukać pomocy w ich zastosowaniu, często swoje procedury wewnętrzne zawczasu dostosować do tych nowych obowiązków, które się wciąż pojawiają, żeby nie dać się przyłapać w kontroli Inspekcji Pracy czy Straży Granicznej na niedopełnieniu któregoś z tych nowych obowiązków. Więc tutaj poszukiwanie formalnego wsparcia czy profesjonalnego wsparcia no często jest najlepszym rozwiązaniem, plus korzystanie ze szkoleń. No i myślę, że słuchanie takich audycji jak ta, w których państwo też tematy po potencjalnych zmianach.
0: Tak, i wyjaśniamy to wszystko, co z tymi przepisami się dzieje, a wyjaśnia je nam bezkonkurencyjnie Michał Wysłocki z EY Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Ja również dziękuję.
0: W południowym EKG spójrzmy jeszcze, co dzieje się na rynkach, na warszawskiej giełdzie. Dzisiaj do góry WIG i WIG20 w tej chwili rosną o mniej więcej 0,7%, a na rynku walutowym euro po 4,25, frank po 4,64, dolar po 3,63, na brytyjski funt 4,92. I spójrzmy jeszcze, co na rynku ropy naftowej. Ona ciągle niestety droga. Dzisiaj baryłka ropy Brent kosztuje $113. To było południowe EKG. Za chwilę w TOK FM informacje. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
21: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Partner strategiczny wydarzenia Impact 26.
3: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
4: Reklama.
10: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
23: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
26: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
28: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
29: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
30: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
31: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
32: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Matura z matematyki zakończona. Jutro przed maturzystami jeszcze jeden obowiązkowy przedmiot. Pierwsze wrażenia z dziś w informacjach. Na początek. Wirus z holenderskiego statku nam nie grozi, uspokaja sanepid i dodaje, że nie ma potrzeby ograniczać podróży. Polskie siatkarki przygotowują się do sezonu. Więcej o tym za chwilę. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
34: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
35: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
36: Ale w sumie widzę, że humory macie.
37: No, a co mam płakać?
35: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
20: Jutro pisemny egzamin z języka obcego. Unia Europejska jest gotowa na każdy scenariusz w sporze handlowym ze Stanami Zjednoczonymi, gwarantuje szefowa komisji Ursula von der Leyen. W zeszłym tygodniu prezydent USA Donald Trump ogłosił podwyższenie ceł na samochody. Więcej o tym Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
1: Trump ogłosił podwyższenie ceł na samochody z 15 do 25%, bo Unia rzekomo nie wywiązuje się z umowy handlowej zawartej w zeszłym roku. Umowa to umowa, jesteśmy na końcowym etapie wdrażania zobowiązań, podkreśla Ursula von der Leyen. Zależy nam, aby działania przyniosły obopólne korzyści, współpracę i wiarygodność. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Amerykański przywódca decyzję o podwyższeniu ceł przekazał po krytyce jego bliskowschodniej wojny przez Europejczyków, przede wszystkim Friedricha Merca. Kanclerz Niemiec, dla których branża motoryzacyjna to perła w koronie, stwierdził, że Teheran ogrywa Waszyngton w czasie negocjacji. Oprócz podwyższenia ceł, Trump ogłosił wycofanie z Niemiec co najmniej 5 000 amerykańskich żołnierzy. Tomasz Surchowski, TOK FM.
20: Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu kolejnych 3 na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczeń w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy czują się dobrze. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski potwierdza, że pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
2: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
20: Wirus najczęściej przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się z człowieka na człowieka. Dziś jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce dużym problemem cały czas jest usamodzielnianie. To ten moment, gdy dzieci z niepełnosprawnością dorastają. Brakuje mieszkań treningowych i miejsca wspomagania. Dlatego coraz częściej to rodzice biorą na siebie ciężar budowy takich miejsc. Taki ośrodek powstaje właśnie w Lublinie. Mówią mamy ponad 30-letnich dzieci. Jadwiga Szumielewicz, Barbara Siekierzyńska i Danuta Obara.
5: Stąd pomysł budowy ośrodka rozwiązujący największy nasz życiowy problem, czyli zapewnienie naszym dzieciom bezpiecznego i godnego życia.
6: Systemowo nie ma żadnej gwarancji systemowego zabezpieczenia naszych dzieci. Kiedy my utracimy zdolność, możliwość dalszego sprawowania opieki, pozostaje tylko DPS, przed którym bardzo chcielibyśmy uchronić nasze dzieci, jako że to są instytucje, molochy.
7: My jesteśmy też coraz starsi. Nasze dzieci też już są dobrze dorosłe, tak, więc tych rozwiązań systemowych tutaj państwa nie ma, więc musimy jakby sami sobie pomagać. Jak będzie miał swoje miejsce na świecie, z którego nikt go nie będzie mógł wyrzucić, to ja też będę spokojniejsza.
20: By ośrodek mógł powstać, rodzice z własnych środków kupili działkę i stworzyli projekt. Pieniądze na samą budowę zdobyli ze środków unijnych. Budowa mieszkań wspomaganych ma się zakończyć w przyszłym roku. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Informuje Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
8: Na razie pod okiem Stefano Lawariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek. A najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która 2 dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Rozowski z Polsatu Sport.
11: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
8: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
11: Dla tej reprezentacji każda impreza jest bardzo ważna. Dla tej reprezentacji, która przechodzi przemeblowanie ogromne.
8: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
20: W informacjach TOK FM ponownie słyszymy się o 13.20. Zapraszam. W Małopolsce dziś nawet 28 stopni na termometrach. Równie wysokie wartości odczuwamy chociażby na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Łódzkiem. Zdecydowanie chłodniej na Pomorzu Zachodnim. Tam tylko 15 i deszcz.
12: 13.06, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
12: Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, wprowadził tak zwany reżim ciszy od północy z poniedziałku na wtorek. To jest reakcja Kijowa na ogłoszenie Moskwy, że 8 i 9 ma w wojnie z Ukrainą obowiązywać zawieszenie broni. 8 i 9 maja. Zełenski zapowiedział, że Ukraina wstrzyma się od ataków właśnie od minionej nocy i będzie potencjalnie reagować symetrycznie. Czy jest rozejm, czego nie ma?
0: Tutaj mamy różne stanowiska stron. Zełenski zaproponował dłuższe zawieszenie ognia, jak pan wspomniał, czyli od dzisiejszej nocy, natomiast Kreml mówił tylko o 8 i 9 maja, czyli na czas Dnia Zwycięstwa obchodzonego hucznie tradycyjnie w Moskwie. I tu bez wątpienia władze rosyjskie na czele z samą wierchuszką, samym Putinem, boją się działań ukraińskich, które mogłyby zakłócić przeprowadzenie tego kluczowego z punktu widzenia pewnej takiej swoistej celebracji zakończenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, jak Rosjanie nazywają II Wojnę Światową. Więc z drugiej strony mamy też dzisiaj w nocy uderzenia rosyjskie na liczne cele na samej Ukrainie, ale też ukraińskie z kolei. Tutaj dalekobieżna ukraińska rakieta, która doleciała do miasta Czeboksary, które jest odległo prawie 1000 kilometrów od granic Ukrainy.
12: A realnie udało się do tej pory Ukraińcom zakłócać przebieg obchodów 9 maja w Rosji podczas ostatnich
0: Nie, lat? Nie. Natomiast ukraińskie możliwości czy zdolności do tego, żeby coraz śmielej sobie podczyniać, jeśli chodzi o rażenie celów w głębi Federacji Rosyjskiej, to już nie tylko Moskwa, bo Moskwa jest miastem relatywnie blisko położonym od granicy Ukrainy, to jest kilkaset kilometrów, ale Ukraińcy są w stanie też razić cele, które są odległe, no, nawet 1500 czy więcej kilometrów w głębi Rosji. Ewidentnie tutaj zdolności Ukraina jest w stanie narastać, czego Rosjanie się ewidentnie przestraszyli i prawdopodobnie ta pewna taka, no wręcz można powiedzieć, strach Kremla przed tym, że 9 maja coś może spaść na głowę samego Putina, przy tym na Placu Czerwonym, no to byłoby bardzo bolesne, wręcz takie symboliczne uderzenie. I ewidentnie z tego też wynikało poruszenie tej sprawy przez Putina w rozmowie telefonicznej z samym Trumpem w końcu kwietnia. Próba, aby to sprawienia, aby to prezydent Stanów Zjednoczonych nacisnął na Kijów, aby jednak zmusić stronę ukraińską do tego przestrzegania tego ogłoszonego jednostronnie przez stronę rosyjską zawieszenia ognia.
12: Ale to jeszcze się dopytam o historię, bo Władimir Putin, no właśnie, nie pierwszy raz ogłasza rozejm przy okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja, ale też chyba nigdy, z tego co pamiętam, to nie był taki pełny rozejm. Była mowa o zmniejszeniu liczby ataków, ale nie było i tak 100% wstrzymania działań zbrojnych ze strony Moskwy.
0: Dokładnie tak. Tego typu zawieszenia ognia, one miały miejsce nie tylko na 9 maja, ale również choćby na święta, też niedawne święta wielkanocne prawosławne. Jak się okazywało, one były dziurawe, to znaczy ani strona rosyjska nie przestrzegała zawieszenia ognia, a strona ukraińska, kiedy widziała, że Rosjanie za nic mają ustalenia, no to odpowiadała tym samym. Więc myślę, że żadna ze stron nie przywiązywała się do przestrzegania zawieszenia ognia. Rosjanie to ewidentny sposób naruszali.
12: 9 maja, Dzień Zwycięstwa, zakończenie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, dzień zakończenia II Wojny Światowej po stronie ZSRR, wielka parada w Moskwie z prezentowaniem najnowszych zdobyczy rosyjskiej myśli technicznej. Wydarzenie o tożsamościowym charakterze dla, no nie wiem, czy dla Rosjan i czy dla władz rosyjskich jednocześnie. I jak ono będzie przebiegać w cieniu 5. roku trzydniowej wojny?
0: No tutaj myślę, że władze rosyjskie będą unikały trudnych pytań związanych z tym, dlaczego ta wojna trwa więcej niż wojna rosyjsko- czy sowiecko-niemiecka. Oczywiście to są kwestie, które dzisiaj nie są poruszane w tych mainstreamowych mediach. Tak być nie może. Natomiast dlatego też Rosjanie czy władze rosyjskie próbują przejąć kontrolę nad dostępem do sieci społecznościowych, bo tam tego typu niebezpieczne dyskusje z punktu widzenia władz rosyjskich, one się cały czas odbywają. Trzeba też pamiętać, że wielu Rosjan, 40% mniej więcej użytkowników internetu w Rosji, posiada VPN, który pomaga obchodzić różne blokady stron internetowych niewygodnych z punktu widzenia Kremla. Więc władze rosyjskie będą robić dobrą minę do złej gry, jak powiedziałem, unikając pokazywania tego, że ta wojna miała się z Ukrainą, miała się zakończyć zupełnie inaczej, trwa już znacznie dłużej niż miała trwać. Natomiast pan redaktor słusznie powiedział, że to jest wyjątkowe święto w całym tym systemie polityki historycznej i władzy Władimira Putina, bo to jest nie tylko sposób cały czas legitymizowania jego władzy przez odwoływanie się do tego wielkiego zwycięstwa sprzed kilkudziesięciu lat, ale też takiej swoistej świeckiej religii, zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami, tak, to pokazywanie tego, że to głównie dzięki wysiłkowi sowieckiemu, rosyjskiemu, to jest utożsamiane właściwie dzisiaj, to jedno z największych w historii konfliktów zbrojnych na świecie, zwycięstwo, pobieda, jak mówią Rosjanie, zostało odniesione. To się nie zmieni tutaj, ten ceremoniał coroczny, on jest, był i dopóki rządzi Putin, on pozostanie.
12: Ale ten ceremoniał wymaga też pokazywania tego, jak silna jest rosyjska armia i teraz pytanie, czy wiadomo coś na temat sprzętu, który ma zostać pokazany na demonstracji na Placu Czerwonym i czy są jakieś nowe osiągnięcia rosyjskiej myśli technicznej, myśli wojennej, które mogłyby przynajmniej z punktu widzenia rosyjskiej propagandy zastraszyć Zachód?
0: To 9 maja był zwykle takim momentem wykorzystywanym przez Kreml do tego, żeby chwalić się swoją techniką. Także jakoś taki swoisty straszak na Zachód. Także jeśli chodzi o broń nuklearną. Zobaczymy, co w tym roku zostanie pokazane i w jakim stopniu jednak Rosjanie stwierdzą, że sytuacja jest na tyle bezpieczna, żeby jednak do tego doszło. Więc pamiętajmy też, że poza wojną rosyjsko-ukraińską Rosjanie mówią i uważają, że są też w trakcie konfliktu czy wojny wręcz z systemem zachodnim, że to Zachód jakoby jest tym krajem, który cały konflikt rozpoczął i on się toczy na terytorium Ukrainy rękami ukraińskimi, bo taka jest percepcja tego dzisiaj w mediach kremlowskich i w dyplomacji rosyjskiej. Więc myślę, że jak tylko będzie sprzyjająca okoliczność, to Kreml z całą pewnością wykorzysta 9 maja, żeby się pochwalić, ale też pochwalić się w oczach własnego społeczeństwa, ale też po to, żeby postraszyć Zachód.
12: Skupiamy się na tym, co się dzieje na Placu Czerwonym, skupiamy się na tym, co się dzieje w Moskwie, ale biorąc pod uwagę, jak bardzo w tej świeckiej religii istotne jest święto 9 maja, czy te, rozumiem, że te obchody mają też charakter lokalny, nie w samej Moskwie tylko?
0: Tak, to jest ogólnonarodowa wręcz celebracja w różnych miastach. Oczywiście parada jest najważniejsza, transmitowana przez wszystkie stacje telewizyjne, natomiast lokalne obchody na szczeblu poszczególnych miast i regionów, one się odbywają właściwie w całej Federacji Rosyjskiej. No i to jest oczywiście dzień wyjątkowy nie tylko dla elit centralnych, które Rosją rządzą, ale również dla tych prowincjonalnych, specjalne parady, akademie szkolne, różne celebracje, również, nie wiem, w przedszkolach na przykład. Tutaj mamy do czynienia już od dłuższego czasu z rosnącą militaryzacją także dzieci i młodzieży, więc to jest dobry, to będzie dla Kremla dobry pretekst do tego, żeby pokazać z jednej strony, mamy cały czas bardzo silną armię, bo taki przekaz ma płynąć do Rosjan. Jesteśmy mimo różnych naszych, o tym rzecz jasna Putin nie będzie mówił, ale mimo różnych naszych problemów z Ukrainą i Zachodem, to Rosja pozostaje silna i Rosja nie może sobie pozwolić na to, żeby na jakimkolwiek froncie przegrywać, bo przecież tu mamy znowu odwołanie do całej tradycji tego wielkiego, jak mówią Rosjanie, zwycięstwa nad hitlerowską Rzeszą.
12: Dopytam jeszcze o to, 4 dni zostały do parady w Moskwie. Reprezentacja zagraniczna już się kształtuje. W zeszłym roku to byli przedstawiciele około 20 państw i to też w osobach chociażby Xi Jinpinga czy Roberta Fice.
0: Tak, my będziemy mieć, czy Putin będzie mieć kilku liderów państw byłego Związku Sowieckiego. Zobaczymy, kto dokładnie się tam pojawi. Zwykle to był między innymi prezydent Kazachstanu. Zobaczymy, czy doleci premier Słowacji, który zapowiada, że jak najbardziej się stawi. Ta reprezentacja jest pewnie będzie mniejsza niż w ubiegłym roku, także ze względów bezpieczeństwa, o których już mówiliśmy, ale no przed rokiem 22, czyli przed pełnoskalową rosyjską agresją na Ukrainie, zwykle tych liderów, także liderów w większej liczbie ze świata zachodniego było znacznie więcej niż to będzie miało miejsce w tym roku, czy w latach ostatnich 3-4.
12: Bardzo dziękuję. Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był z nami, a w studiu teraz Anna Piekutowska. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
12: No, o Ukrainie ty na pewno w swoim programie Zapytam Inaczej będziesz mówić o sytuacji na Bliskim Wschodzie.
3: Tak, będziemy mówić o Iranie i o sytuacji wewnętrznej w Iranie. Trochę zajmiemy się tymi bieżącymi sprawami, mianowicie eskalacją zarówno w cieśninie Ormus, jak i też wczoraj spadły rakiety na Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale zajmiemy się również prawami człowieka, dlatego że są takie przesłuchy, że w więzieniu, a właściwie już teraz w szpitalu, umierająca jest zdobywczyni Nagrody Nobla Pokojowego Nagres Mohammadi. Rozmawiamy o tym, jakie ona ma znaczenie dla Irańczyków, co to jest za postać i czy to, że no nie została jej udzielona pomoc, jakoś świadczy o zaostrzeniu się reżimu.
12: To jest jeden z tematów. Zapytam inaczej po godzinie 14. Już teraz zapraszamy. O 13.20 z kolei informacja. Po informacjach porozmawiamy jeszcze o pracy rządu nad nowelizacją standardów świadczenia usług opiekuńczych i o przyszłości polskich DPS-ów.
33: Autopromocja.
4: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
33: Autopromocja.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skiteam.pl. Skidim.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 13:20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt ustawy w sprawie kryptowalut, zapowiada premier Donald Tusk. Od dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie różnił się tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie. Zapowiedziany projekt będzie kolejnym dotyczącym rynku kryptowalut, który zostanie skierowany przez rząd do Sejmu. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Polska będzie pierwszym krajem, z którym Komisja Europejska podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Umowę w piątek rano w Warszawie mają podpisać dwaj unijni komisarze, Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz polscy ministrowie. Z polskiej strony umowę podpiszą wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Brytyjskie służby prowadzą dochodzenie w sprawie podpalenia dawnej synagogi we wschodnim Londynie. Na Downing Street trwa z kolei zwołane przez brytyjskiego premiera spotkanie na temat walki z antysemityzmem. Policja przekazała, że zgłoszenie o pożarze na terenie dawnej synagogi w dzielnicy Tower Hamlets otrzymała krótko po 5 rano. Ogień spowodował niewielkie uszkodzenia bramy. Nikt nie odniósł obrażeń. Nikt też nie został na razie zatrzymany w związku z tą sprawą, a pożar traktowany jest jako podpalenie. Jest to kolejne tego typu zdarzenie wymierzone w społeczność żydowską w Londynie w ciągu ostatnich kilku tygodni. Prawo i Sprawiedliwość przymierza się do złożenia projektu ustawy rozszerzającej program 800+. Program wsparcia rodzin wszedł w życie 10 lat temu, gdy premierem była Beata Szydło. Z kolei w styczniu 2024 roku, gdy premierem był już Donald Tusk, wysokość świadczenia wzrosła z 500 do 800 zł. Poseł Przemysław Czarnek, kandydat PiS-u na premiera, proponuje, by świadczenie wzrosło po raz kolejny, tym razem wraz z kolejnym dzieckiem w rodzinie. To dobry pomysł, mówiła w TOK FM Agnieszka Ścigaj, posłanka PiS-u.
11: Jeżeli mówimy o tym, żeby rzeczywiście zabezpieczyć polskie rodziny i żeby one myślały o dzieciach, bo to jest dla nas wyzwanie numer jeden, to jest priorytet i to wszyscy się z tym zgadzamy, no to warto pomyśleć o tym.
10: Jednak zamiast pomysłu o 800+, szerokim echem odbiła się inna wypowiedź Przemysława Czarnka, wygłoszona podczas spotkania z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego.
12: Chcemy zakładać rodziny. Czy ma pan jakiś plan na rozwiązanie obecnej polityki mieszkaniowej?
13: To nie mieszkania o tym decydują, kochani. To nie mieszkania. Tłumaczmy naszym dzieciom, naszej młodzieży. Zakładajcie rodziny. Nie czekajcie na to, co będzie, tylko zakładajcie rodziny. Bez rodzin nie przeżyjecie, choćbyście mieli 6 mieszkań. Naprawdę.
10: Przemysław Czarnek kontynuuje objazd po kraju. Bardzo ciepło dziś w większości regionów w Polsce, choć są i takie miejsca, gdzie nie jest zbyt przyjemnie. To chociażby północny zachód. Tam i zimno, bo tylko 15 stopni maksymalnie, i deszczowo. Jutro więcej deszczu w większej części kraju.
8: Ogłoszenie płatne. Rosnąca skala inwestycji infrastrukturalnych stawia przed rynkiem wykonawców nowe wyzwania. Local content, waloryzacja kontraktów, certyfikacja firm oraz zmieniające się przepisy zamówień publicznych to dziś kluczowe tematy debaty. W rozmowie z Wojciechem Trojanowskim, członkiem zarządu Strabag, sprawdzamy, czy nowe wytyczne realnie wspierają polski sektor budowlany i jak mogą wpłynąć na tempo realizacji strategicznych inwestycji.
14: Od wielu lat mówimy o tym, że to nie referencje zagraniczne budują nasze drogi, to nie referencje zagraniczne budują nasze koleje, nasze porty. Teraz jesteśmy już w trakcie organizacji, od, tak bym powiedział, pewnego boomu inwestycyjnego obejmującego port Polska czy elektrownię jądrową. Tylko polscy inżynierowie, lokalni pracownicy, lokalne firmy, i zwracajmy na to uwagę.
8: Do wysłuchania całej rozmowy zapraszamy do specjalnej sekcji Europejskiego Kongresu Gospodarczego na tok.fm.pl.
15: To było ogłoszenie płatne.
16: 13.24, TOK 360, Filip Kakusz. Jędrzej Dutkiewicz, dziennikarz, freelancer do spraw społecznych, autor książki Inny dom, ludzie, system i granice wsparcia w polskich DPS, jest z nami. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o pomocy społecznej. To jest jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia gabinetu premiera Donalda Tuska. To pierwsza duża zmiana tej ustawy, która liczy już 20 lat, i autorzy mówią, że chodzi o uporządkowanie systemu pomocy społecznej i wskazanie kierunku zmian. Jakie to są kierunki?
17: Takim głównym kierunkiem jest wskazanie samorządom, że konieczny jest rozwój usług środowiskowych, które zapewniają wsparcie w miejscu zamieszkania przed skierowaniem człowieka do domu pomocy społecznej. Co jest generalnie słusznym kierunkiem, to mamy w tym duże zaległości wieloletnie, więc ten kierunek jest jak najbardziej słuszny. Inne, jakby z tym idą kolejne rzeczy, bo w nowelizacji jest na przykład sporo o mieszkalnictwie wspomaganym, które jest właśnie częścią tych usług środowiskowych. Pojawiają się doprecyzowania różnych rzeczy, czy nowe definicje. Pojawiają się na przykład kręgi wsparcia, streetworking, inne tego typu rzeczy, które jeśli by zaczęły działać, no to rzeczywiście mogą doprowadzić do tego, że mniej osób będzie musiało korzystać z instytucjonalnej formy pomocy, czyli w placówce takiej jak DPS.
16: Jeśli by zaczęły działać, to oznacza, że mogą nie zacząć działać, ponieważ zabraknie narzędzi do realizacji tego projektu, czy może ten projekt budzi na tyle dużo na przykład sprzeciwów wśród sejmowej większości, że będzie sporo poprawek do niego?
17: I to tak naprawdę. To znaczy nie wiem do końca, jak to wygląda, jeśli chodzi o większość sejmową. Mhm. Wiem natomiast, że w samym środowisku, czy to NGO-sów, czy ludzi pracujących w pomocy społecznej, projekt ten budzi bardzo dużo emocji. Taką największą kontrowersją jest zmiana związana z kierowaniem dzieci do domów pomocy społecznej. Nowelizacja zakłada, że od momentu, kiedy wejdzie w życie, już żadne nowe dzieci nie powinny być kierowane do DPS-ów.
16: Tylko do pieczy zastępczej.
17: Tylko do pieczy zastępczej. Zresztą to idzie komplementarnie z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to jak najbardziej słuszny kierunek, ale on budzi ogromne emocje. Z jednej strony ludzie z DPS-ów boją się chyba, że to jest też jakieś oskarżenie względem nich, że do tej pory zapewniali niewłaściwą pomoc, plus trochę nie wiedzą, jak będzie wyglądać ich przyszłość, chociaż tam ludzie z ministerstwa mówią, że nikt nie chce też zabierać dzieci, które mieszkają obecnie w DPS-ach, z tamtych DPS-ów, a kiedy te dzieci osiągną pełnoletność, te DPS-y będą mogły się przekształcić również w instytucje w systemie pieczy zastępczej. Inni mówią, że to jest za mało, że już, że powinniśmy tak naprawdę zainteresować się również tymi dziećmi, które są w DPS-ach, więc jakby są różne skrajności, które i przeciąganie liny trwa. To, co jest w nowelizacji, wydaje się jakimś kompromisem w tym w tym zakresie. Jednocześnie trzeba podkreślić, że nowelizacja przynajmniej w tym momencie zakłada, że ma być bezkosztowa. Co i wiele
16: to nie brzmi
17: rzeczy,
16: dobrze. Znaczy, wiele to brzmi niewiarygodnie.
17: Tak, no to jakby, ja się z tym zgadzam i wiele rzeczy jest tam zapisanych też dla samorządu fakultatywnie, no co oznacza, że jest bardzo duża szansa, że one po prostu, jak nie ma obowiązku, no to nie będą realizowane. Jakby, rozumiem w związku z tym właśnie ten zarzut do nowelizacji, no bo na usługi wsparcia w środowisku potrzebne są pieniądze po prostu. I mam nadzieję, że one prędzej czy później się znajdą, to znaczy one będą musiały się w końcu znaleźć, bo po prostu mamy taką sytuację demograficzną, która generuje tyle wyzwań, które będą wyłącznie narastać, no że będzie trzeba znaleźć na to jakąś sensowną odpowiedź. Z tego co wiem, to teraz jeszcze są analizowane uwagi do tej nowelizacji. Będzie w ogóle przygotowywany chyba nowy projekt. Na bazie tych uwag jakby no, cały czas dyskusja trwa. Więc zobaczymy, jakby jaki będzie ostateczny kształt nowych proponowanych przepisów.
16: A jest większy problem z środkami finansowymi, czy jest większy problem z ludźmi?
17: Bardzo trudne pytanie. No to chyba pewnie i z tym. To znaczy, paradoksalnie myślę, że łatwiej byłoby jednak znaleźć pieniądze niż ludzi. To jest też trochę wniosek z mojej książki Inny Dom, że po prostu nie ma w tym momencie aż tylu osób, które mogłyby świadczyć różnego rodzaju usługi. Tym bardziej trzeba zrobić wszystko, żeby tego typu prace były bardziej prestiżowe, lepiej wynagradzane, no bo to po prostu też mogłoby przyciągnąć nowe osoby do tych zawodów. Jednocześnie uważam, że warto się skierować do osób, które już pracują w pomocy społecznej. Znaczy masa tych osób ma naprawdę świetne kompetencje i one mogą również pełnić różnego rodzaju

0: I trochę niekiedy dyskusja jest za bardzo taka o naruszaniu różnych, powiedzmy, interesów.
1: Interesów, a mniej o ludziach, którzy potrzebują pomocy właściwie już w tym momencie. Bardzo dziękuję. Jędrzej Dutkiewicz, dziennikarz, freelancer do spraw społecznych, autor książki Inny dom, ludzie, system i granice wsparcia w polskich DPS-y był z nami. Dziękuję.

0: Marek Józefiak, Greenpeace, jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: W stolicy Holandii, w Amsterdamie, wprowadzono od 1 maja zmianę, jeśli chodzi o to, co można, czego nie można reklamować na billboardach, między innymi. Nie można na przykład reklamować mięsa, paliw kopalnych, biletów lotniczych, wakacji z przelotem, kontraktów gazowych, energii z nieodnawialnych źródeł czy rejsów wycieczkowych, a także samochodów z silnikiem spalinowym oraz mięsa i produktów mięsnych. Dlaczego?
1: Bo to jest dla nas bardzo niedobre, jako dla ludzkości, a z drugiej strony my jako zwykli odbiorcy takich reklam jesteśmy trochę bezbronni wobec tego przekazu. Znaczy marketingowcy to są jedni z najzdolniejszych ludzi w tym, jak docierać do nas i gdzieś tam zaspokajać nasze potrzeby, albo bardziej nawet kreować te potrzeby. I teraz, jeśli chcemy rzeczywiście stworzyć świat, zachować świat taki, w którym po prostu da się żyć, który nie jest światem po prostu jakiejś katastrofy klimatycznej, no to rzeczywiście to musi po prostu wszystko ze sobą współgrać, więc nie możemy próbować dążyć do jednego, a z drugiej strony świat reklamy i marketingu wmawia nam, że po prostu czarne jest zielone i tak po prostu się nie da, więc jest to jak najbardziej racjonalny krok. Zrobiliśmy tak choćby z tytoniem. No, nie mamy reklam koncernów tytoniowych od X lat i widać wieloletni trend, że to jednak wpływa na modę, wpływa na postrzeganie palenia. Zauważalnie mniej ludzi pali, jest to naprawdę długofalowy trend. Więc tak, jeśli chcemy tworzyć pewne postawy, no to również świat reklamy musi tutaj być temu odpowiadać. My przeanalizowaliśmy reklamy przykładowo koncernów mięsnych. Wydaliśmy kilka lat temu taki raport o nazwie Przereklamowane mięso i pokazaliśmy, że one naprawdę używają pewnych kalek, pewnych mitów, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W tych reklamach często gospodarstwa są przedstawiane jako idylliczne miejsce, prawda, gdzie szczęśliwe zwierzęta pasą się na łące. Jest jakiś taki po prostu idylliczna wieś. Natomiast fakty są takie, że idziemy w kierunku masowego rolnictwa i takie, gdzie po prostu zwierzęta żyją w tysiącach pod jednym dachem. Chów klatkowy jest powszechny. To jest rzeczywistość, której nie zobaczymy w reklamach i też jeśli po prostu jako zwykli konsumenci nie jesteśmy w stanie się przed tym bronić, więc taki zakaz ma na pewno sens i skłoni koncerny do realnej zmiany.
0: Bo, skłoni, tak?
1: No jeśli nie będą mogły reklamować tego, czego nie robią, to po prostu nie będą mogły się reklamować, będą musiały się realnie zmieniać. Więc tutaj myślę, że to też będzie narzędzie do walki z greenwashingiem, bo też znamy to z Polski. Mamy duży koncern energetyczny, który mówi, że jest liderem zielonej zmiany, a jednocześnie mniej niż 5% prądu produkowanego przez niego pochodzi z odnawialnych źródeł. Więc jakby kto to wie? Tak? Który konsument reklamy wie, że ten koncern tak naprawdę w 95% polega na węglu i gazie? Więc to są takie smaczki, które niestety nie wyłapiemy po prostu słuchając i oglądając reklamy, więc rzeczywiście tutaj państwo musi wkraczać i działać na tym poziomie.
0: Wydaje mi się, że jednakże o wiele łatwiej jest wytłumaczyć szkodliwość tytoniu, ponieważ jest to szkodliwość taka jednostkowa, która dotyczy przede wszystkim naszego zdrowia, niż na przykład wakacji z przelotem czy rejsów wycieczkowych, które wydają się na pierwszy rzut oka zupełnie nieszkodliwe, ponieważ nam bezpośrednio nie szkodzą.
1: No tak, tutaj dotykamy akurat kwestii, które mają jakby takich lifestyle'owych trochę wyborów, które oczywiście na pierwszy rzut oka wyglądają

0: że są... No, nikomu
1: co złego szkoda. Jest w wakacjach?
0: No właśnie, właśnie. No, chodzi o pewne kreowanie pewnej mody i trendów, więc na pewno jeśli nie będziemy bombardowani pewnymi przekazami reklamowymi, to być może będziemy zamiast na przykład marzyć o tym, żeby na tydzień znaleźć się na Barbados, pomyśleć o tym, że być może na Dolnym Śląsku na przykład, gdzie ja spędziłem moje wakacje, też jest pięknie. Więc to są tego typu kwestie. I oczywiście, no, jeśli pomyślimy o tym, że mięso ma na przykład przetworzone mięso ma udowodnione, no jakby wiemy to, że jest niedobre dla naszego zdrowia i potencjalnie jest czynnikiem rakotwórczym, więc oczywiście możemy tego szukać. Znowu spalanie paliw kopalnych na wielu poziomach grozi nam jako ludzkości. Dzisiaj rano patrzyłem na mapę zagrożenia pożarowego polskich lasów. Cała Polska świeci na czerwono. Rolnicy narzekają na to, że po prostu grunty orne przypominają po prostu piaskownice. Więc to jest rok 2026. Naukowcy nas ostrzegają, jakby same koncerny, które się tak reklamują, wiedzą o tym od lat 50. XX wieku. Pierwszy raz naukowcy przyszli do prezydenta Stanów Zjednoczonych w latach 70. ostrzegając go przed kryzysem klimatycznym.
1: No, oczywiście jesteśmy, gdzie jesteśmy.
0: Jesteśmy, gdzie jesteśmy, więc po prostu trzeba podejmować bardziej zdecydowane działania i to jest na pewno jedno z nich.
1: Bardzo dziękuję. Marek Józefiak, Greenpeace, był z nami. Dołączam się do pochwał Dolnego Śląska i jego niezwykłych walorów turystycznych, a z nami teraz Szymon Kępka. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Plan działania za chwilę po godzinie 13.40.
2: Plan działania dzisiaj o miejscach bezpiecznych, o schronach i o tym, że tej bazy w Polsce nadal nie mamy. No ale jeśli nadejdzie godzina próby i jednak trzeba będzie się gdzieś ukryć, to pytanie gdzie? Na to pytanie spróbuję odpowiedzieć, ale też w kontekście tego, jak myśleć o bezpiecznym miejscu dla siebie i swojej rodziny, o tym jak zauważyć także w przestrzeni publicznej miejsca mniej i bardziej bezpieczne. Wreszcie także liczę na to konkluzja, ile jeszcze minie czasu do tego, aż system schronów w Polsce w ogóle będzie działał. Serdecznie Państwa zapraszam i dołączam się do słów dotyczących Dolnego Śląska.
1: Szymon Kępka zostaje z Państwem po godzinie 13.40.
3: Reklama.
4: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
5: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę, a kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: dołączysz do Carrefoura?
17: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 13.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Obywatel Polski znajdujący się na pokładzie płynącego przez Atlantyk wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia handawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazał rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, powołując się na informacje armatora. Armator wycieczkowca poinformował, że mamy jednego obywatela Polski na pokładzie, jest to członek załogi, stwierdził rzecznik MSZ-u. Dodał, że nie potrzebuje on żadnego wsparcia medycznego. Handawirus to choroba, która występuje także w Europie, w tym w Polsce. MSZ jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi. Rumuński parlament przegłosował wotum nieufności wobec proeuropejskiego rządu Ilie Bolojana. Do głosowania doszło po utracie przez koalicję większości w parlamencie, po odejściu z niej Rumuńskiej Partii Socjaldemokratycznej. Za wotum nieufności zagłosowało 281 deputowanych. Do obalenia rządu potrzeba było 233 głosów. Ukraińskie pociski manewrujące dalekiego zasięgu Flamingo zaatakowały obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego w Czeboksarach w europejskiej części Rosji, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińskie rakiety pokonały odległość ponad 1500 kilometrów. Według prezydenta w zniszczonym zakładzie zbrojeniowym produkowano systemy zabezpieczeń przekaźnikowych, automatyki oraz aparaturę niskonapięciową. Zakład dostarczał elementy nawigacyjne dla rosyjskiej marynarki wojennej, przemysłu rakietowego, lotnictwa i broni pancernej. Mają dość i liczą na nowe przepisy. Mowa o mieszkańcach warszawskiego Śródmieścia i ulicy Chmielnej, których najem krótkoterminowy zamienił życie w koszmar. Chodzi o hałas, zniszczenia na klatkach schodowych i brak poczucia bezpieczeństwa, mówi mieszkaniec budynku przy Chmielnej, który sąsiaduje z mikroapartamentami na wynajem. Piotr Bełczowski.
21: Zameldowali się, czy stali się zameldować, wykupili sobie pobyt 3 osoby w kryzysie bezdomności. I ponieważ nie mogli wejść, bo jeszcze nie mieli kodu, to zrobili awanturę na cały blok. Domagali się, żeby im pomóc. Wszyscy byli bardzo pijani, bo oni chodzili albo po korytarzu u mnie, domagając się pomocy krzycząc, albo stali na podwórku, zaczepiając mieszkańców.
20: Rządzący chcą wprowadzić centralny rejestr obiektów, który zwiększy kontrolę państwa nad rynkiem najmu. Mieszkańcy liczą również na wprowadzenie tzw. stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Nawet niewielka porcja chipsów ziemniaczanych dziennie może zwiększyć ryzyko demencji, wynika z najnowszych badań. To kolejne obserwacje wskazujące na szkodliwe działanie żywności wysoko przetworzonej. Wcześniej wykazano, że zwiększa ona ryzyko otyłości, cukrzycy, a nawet depresji i zaburzeń snu. W ciągu roku przeanalizowano zwyczaje żywieniowe 2100 Australijczyków w wieku od 40 do 70 lat. Okazało się, że wystarczy zaledwie o 10% dziennie zwiększyć spożycie żywności wysoko przetworzonej, by wzrosło ryzyko demencji. Oznacza to, że wystarczy codziennie sięgać po niewielką torebkę chipsów. Nawet 28 stopni w okolicach Krakowa to dzisiejsza maksymalna temperatura w Polsce. Równie upalnie na Mazowszu. Znacznie chłodniej dziś na Pomorzu Zachodnim. Tam około 14-15, do tego deszcz.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Szymon Kępka, Plan Działania. Dzień dobry Państwu. W Polsce powszechne jest przekonanie, że w sytuacji zagrożenia wystarczy zejść do piwnicy albo schować się w jakimś garażu podziemnym. Tymczasem większość takich miejsc nie spełnia przecież podstawowych wymogów ochronnych. Daje jedynie pozorne poczucie bezpieczeństwa. No i problem polega nie tylko na braku infrastruktury, ale też na pewnego rodzaju chaosie informacyjnym, na jakichś niejasnych definicjach. Chociaż przepisy w pewien sposób zaczęły to porządkować, ale mitów na ten temat nie brakuje. Franciszek Wołoch, Stowarzyszenie Instytut Budownictwa Ochronnego. To jakie minimalne warunki musi spełnić miejsce bezpieczne, żeby uznać je realnie za takie, które takie bezpieczeństwo nam zapewni?
23: I takim minimalnym wymogiem jest ochrona przed działaniem odłamków oraz skutkami zagruzowania.
22: Mamy blok, apartamentowiec, dom jednorodzinny. Czasem tam się znajduje piwnica, do której da się zejść, a to jest miejsce, w którym realnie bezpiecznie możemy się schronić?
23: Żadna z piwnic czy kondygnacji podziemnych, jeżeli nie była projektowana jako budowla ochronna, to dzisiaj w Polsce nie można przesądzić, czy spełnia te wymagania. Żaden garaż podziemny, żadna piwnica tych funkcji ochronnych z góry spełniać nie będzie.
22: I teraz praktycznie co nas bardziej ochroni? to musi być głęboka piwnica, wysoki blok, wysoki budynek, stare budownictwo?
23: Warto powiedzieć, co wpływa po pierwsze na wielkość obciążenia od zagruzowania i na tą strefę prognozowanego zagruzowania, czyli ten obszar, który może być przez ten gruz zasypany. I to jest przede wszystkim wysokość. Czyli im wyższy budynek, tym te obciążenia od potencjalnego zagruzowania będą większe i zasięg tego gruzu będzie większy. Czyli im większy budynek, to tym większe zagrożenie od zagruzowania. W przypadku domu jednorodzinnego czy obiektu parterowego, to zagruzowanie będzie minimalne i rząd obciążeń będzie podobny do obciążeń normalnie funkcjonujących. Czyli to będą te obiekty, powiedzmy, najbezpieczniejsze z punktu widzenia ochrony przed zagruzowaniem.
22: Znajdujemy się w centrum Warszawy. Ja realnie, rozglądając się tutaj dookoła, nie widzę jakiegokolwiek sygnału albo miejsca, albo znaku, które mówi mi, tutaj jest schron, tutaj się możesz schować.
23: Znaków dotyczących schronów pan nie znajdzie. Te znaki będą się pojawiały dopiero w ciągu kolejnych. Pierwsze pojawiły się w ciągu kolejnych miesięcy, a w większej liczbie w ciągu kilku lat. To jest na pewno specyfika i problem miast z wysoką zabudową, czy takich jak tu jesteśmy, gdzie to potencjalne zagrożenie od zagruzowania będzie istotne. Stąd też tak ważna jest właśnie weryfikacja tych kondygnacji podziemnych.
22: Wyobraźmy sobie, że jednak wybieramy automatycznie, instynktownie piwnicę jako miejsce schronienia się. I czy to jest tak, że w momencie jakiegokolwiek uszkodzenia budynku, nad którym ta piwnica się znajduje, jesteśmy w pułapce? Tak można o tym powiedzieć?
23: Powiedziałbym, że jesteśmy w potencjalnej pułapce. To nie jest sytuacja jakby zero-jedynkowa. To nie jest tak, że budynki zawalają się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. One mają swoją nośność resztkową. Aktualnie są projektowane na przeciwdziałanie skutkom katastrofy postępującej, więc to nie jest tak, że te budynki mogą runąć jak domek z kart.
22: Czyli nawet rakieta nie zniszczy takiego budynku potencjalnie, czy tak?
23: Tak, ale może na przykład doprowadzić do częściowego zawalenia, może doprowadzić do zasypania wyjść ewakuacyjnych. I to są te aspekty, które są brane pod uwagę przy projektowaniu. To są te czynniki, które decydują o tym, czy dana kondygnacja podziemna, ona może właśnie służyć za miejsce schronienia, czyli czy po pierwsze zabezpiecza nas przed skutkami tego zagruzowania, a po drugie, czy umożliwia ewakuację lub przeczekanie do momentu przeprowadzenia akcji ratowniczej i dotarcia służb.
22: Co my jako obywatele musimy ewentualnie w takim miejscu schronienia koniecznie mieć?
23: No, podstawą jest woda. Finlandia, która ma bardzo rozbudowany system obrony cywilnej, wychodzi z jednego założenia. Podstawą do przetrwania jest powietrze i woda. I na tym jest skupiony cały system budowy obiektów zbiorowej ochrony, które mają tam formę schronów. Założenie fińskiej obrony cywilnej jest takie, że żywność nie jest nam potrzebna, żeby przetrwać pierwszy dzień czy dwa. Żywność na pierwszy dzień czy dwa możemy sobie wziąć w plecaku. Warto o tym pamiętać, chociażby w kontekście plecaków ewakuacyjnych. Podczas jednej z wizyt studyjnych któryś z samorządowców zadał pytanie, gdzie wy tu macie zmagazynowaną żywność. Odpowiedź była taka, że nigdzie, bo zakładamy, że ludzie z żywnością na 1, 2, 3 dni są w stanie do takiego miejsca dotrzeć. Taka powinna być na przykład funkcja plecaka ewakuacyjnego. Niekoniecznie może, żeby się przedzierać przez lasy i pola w nieznanym kierunku, ale chociażby po to, żeby w przypadku nagłej ewakuacji być samowystarczalnym w tym pierwszym okresie, który no, z natury rzeczy będzie okresem chaosu.
22: Bardzo często przez właściwie media, fora internetowe przewija się taki wątek, że nawet jeżeli gdzieś jeszcze z poprzedniej epoki w domu, budynku, miejscu użyteczności publicznej jest schron albo miejsce bezpieczne, to nawet jeżeli on jest, to nie ma do niego dostępu. Czy tutaj nie wylewamy dziecka z kąpielą trochę, no bo po co mi schron, skoro nie mogę do niego wejść?
23: Te wszelkie obiekty nie są jeszcze elementem systemu, tak? Są na etapie weryfikacji, są częściowo zapomniane. One nawet jeżeli są w złym stanie technicznym, to z reguły mają podwyższoną odporność właśnie mechaniczną na skutki zagruzowania. Często mają może uszkodzone, może zniszczone, ale mają wyjścia zapasowe. No, cały system powinien dążyć do tego, żeby móc te obiekty udostępniać ludności.
22: Kto ma najczęściej klucz do schronów, jeżeli taki schron znajduje się w naszym bloku na przykład?
23: Z reguły jest to prawdopodobnie ktoś odpowiedzialny za konserwację, utrzymanie. Były historie na początku wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy to ta osoba, która się przez lata opiekowała schronem, była lekceważona i trochę traktowana niepoważnie. Ona była dość szybko namierzana przez lokalną społeczność i akcje społeczne dość szybko rosły.
22: Garaż jako schron to jest właściwie częsty sposób samorządowców w Polsce, by o schronach w ogóle mówić i dalej je projektować. A to jest właściwa droga, żeby w garażu podziemnym szukać schronienia?
23: Jeżeli jest to garaż zaprojektowany jako schron lub ukrycie, to z pewnością tak. To musi być obiekt zaprojektowany z tą podwójną funkcją, czyli z funkcją ochronną.
22: Czyli taki garaż podziemny da nam schronienie tylko wtedy, jeśli wiemy, że jest tak zaprojektowany. A czy my możemy to jakoś poznać? Jakoś to widać?
23: Oczywiście obiekty, które będą zaprojektowane jako budowle ochronne, będą miały Międzynarodowy Znak Obrony Cywilnej oraz oznaczenie schron lub ukrycie. Będzie to opisane, wynika to z przepisów prawa. Będzie to podwójne oznakowanie. Podobnie z miejscami doraźnego schronienia, czyli każdy taki obiekt nie będzie tylko oznaczony na mapie, ale będzie obowiązkowo oznakowany, tak żebyśmy wiedzieli, która piwnica spełnia te wymagania, a która nie. Jeżeli będzie garaż podziemny, który będzie częściowo wzmocniony, bo prawo dopuszcza takie rozwiązania w przypadku ukryć najniższej kategorii, również to miejsce bezpieczne będzie obowiązkowo oznakowane na posadzce liniami zielonymi i pomarańczowymi, wskazując, na jakim obszarze można się schronić.
22: Jeżeli nie ma garażu, piwnicy, to o jakich miejscach w kontekście miejsc bezpiecznych my możemy myśleć? To może być tunel kolejowy, to może być warszawskie metro, niżej położone miejsce, może przejście podziemne. Czy to jest filozofia właśnie schronów, funkcjonowania ich i tego, że to musi być jednak dostępne dla ludzi?
23: Wszelkie miejsca osłonięte przed działaniem odłamków, miejsca zagłębione, to są miejsca, które są potencjalnie bezpieczne. Tylko zawsze trzeba pamiętać o tym, że nie są to miejsca oznakowane, no to jesteśmy jakby w pewien sposób zdani na siebie, powinniśmy mieć podwyższoną czujność, czyli zawsze myśleć o czymś, co powinno być generalną zasadą, czyli o naszej drodze ewakuacji, o możliwościach ewakuacji. Tak samo jak wchodzimy do każdego budynku, powinniśmy wiedzieć, jak z tego budynku wyjść. I tu jest podobnie, z tą różnicą, że powinniśmy myśleć właśnie o charakterze tych zagrożeń.
22: Po prostu z widzenia, z widokówek, które realnie takie schrony, miejsca bezpieczne mają, przychodzi mi na myśl Nowa Huta, może budynki ministerialne. To realnie jest?
23: Na pewno jest jakiś zasób obiektów niejawnych i o tym, że tak powiem,
22: wiadomo, że nie mówimy, ale...
23: Po pierwsze nie mówimy, tak, po drugie ale... dla nas jako społeczeństwa w takim ochronie nas fizycznie nie ma to większego znaczenia, bo i tak do takich obiektów nie zostaniemy wpuszczeni. Są z pewnością miasta, w których tych obiektów istniejących jest o wiele więcej niż w innych.
22: Czyli w Sejmie i Senacie nie moglibyśmy się skryć, schować?
23: Nie mam wiedzy na ten temat. Myślę, że nawet...
22: Technicznie rzecz biorąc, przecież są podziemia Sejmu, które mogłyby być takim miejscem bezpiecznym.
23: Nie mam wiedzy na ten temat.
22: No dobrze, to jeszcze jedna rzecz już teraz na koniec. Wojna w Ukrainie, właściwie pełnoskalowa, trwa już od prawie 5 lat. Czy my realnie zdążymy, patrząc na techniczny proces, zbudować sobie taką sieć albo takie miejsca, które będą bezpieczne, których zdążymy użyć trochę w ten sposób?
23: O tym, czy zdążymy, to będzie zależało przede wszystkim od determinacji i intencji włodarzy poszczególnych miast, poszczególnych prezydentów, burmistrzów czy wójtów.
22: Ile mamy tego czasu?
23: To jest pytanie do osób zajmujących się geopolityką i przewidywaniem przyszłości. Ja się tego nie podejmuję. Ja tylko widzę bardzo wyraźną tendencję, która się rysuje od początku. To znaczy, to będzie budowanie systemu obiektów zbiorowej ochrony różnych prędkości i różnej jakości. W zależności od świadomości i determinacji poszczególnych samorządów, albo będzie to budowany spójny, przemyślany, dobry jakościowo system, albo będą to działania chaotyczne, miejscowe, często bez uzasadnienia technicznego.
22: Gdyby samorząd dzisiaj od zera startował, to jak najszybciej jest w stanie coś takiego zbudować, co realnie zapewni ochronę dla 1000, 2000, 3000 ludzi?
23: Cykl procesu inwestycyjnego, czyli od projektu do oddania, do użytkowania, niezależnie od klasy. To mówimy o latach, tak? Mówimy rok, dwa lata minimum, żeby taki obiekt powstał. Szybciej te zasoby mogą być budowane tam, gdzie jest dużo obiektów istniejących. Modernizacja obiektów istniejących jest żmudna i pracochłonna. Te obiekty mają niskie pojemności, czyli żeby zapewnić to 1000 miejsc w budowlach ochronnych, samorząd będzie musiał zrealizować około 5 do 10 inwestycji, czyli 5-10 obiektów zmodernizować, żeby osiągnąć 1000 osób, versus jeden garaż podziemny, który zapewni też to 1000 osób przysłowiowe. Na początku będzie to przyspieszy to działania w samorządach, które mają takie obiekty, ale długoterminowo to też jakby nie przesądza o tym, kto w perspektywie powiedzmy 5-letniej będzie miał, dajmy na to, lepszy wskaźnik.
22: Gościem planu działania był Franciszek Wołoch, Stowarzyszenie Instytut Budownictwa Ochronnego. Bardzo dziękuję.
23: Dziękuję bardzo.
22: A wszystkie programy i audycje Plan Działania do odsłuchania na tok.fm.pl i w zakładce podcasty. Serdecznie dziękuję. Szymon Kępka, do usłyszenia.
1: Plan Działania w kolejny wtorek, a TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowali Maria Andrzejewska, Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
0: Autopromocja. Czy wiedzieliście, że działanie leku nie zależy tylko od jego stężenia, ale też od tego, kiedy się rozpuści, gdzie się wchłonie i jak długo utrzyma we krwi? Dlatego form leków mamy tak wiele. Zastrzyki, inhalacje, maści, plastry, no i tabletki. Więcej o lekach i ich działaniu opowiem w najbliższej audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Będzie też o bólu i o tym, skąd tabletka wie, gdzie boli. Do usłyszenia. Adam Mira.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
24: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
25: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
27: Co za dzień.
28: Co się stało?
27: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
28: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
27: Meliski?
28: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
27: Czyli to takie pastylki antystresowe?
28: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
27: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
28: Na mnie i na Meliski.
29: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
30: Nie
4: niemożliwe, to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Już jutro w Senacie wróci temat afery Zonda Krypto. Od tego zaczynamy informację. Kraków skupia się na kampanii przed referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. To coraz bliżej. A do Ziemi zbliża się ogromna planetoida. Będzie ją widać już dzisiejszej nocy. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jutro w Senacie najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
7: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
8: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
7: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
8: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
7: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca. Maciej Kluczka, TOK FM.
20: Polska wciąż nie złożyła apelacji od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Sąd w Brukseli w kwietniu zdecydował, żeby Polska odebrała ponad 60 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 i zapłaciła firmie Pfizer około 5 miliardów 600 milionów złotych za nieodebrane zamówienia z 2022 roku. Nieprawomocny wyrok dotyczy unijnej umowy, od której Polska odstąpiła. Resort zdrowia wciąż analizuje możliwości prawne, komentuje wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
9: Prowadzone są działania i na tym etapie nie mogę się wypowiadać oficjalnie.
10: A czy Polska otrzymała jakiekolwiek dokumenty z Belgii, z Brukseli?
9: Tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego w tym zakresie, więc na tym etapie musimy poczekać, szanowni państwo. I jeszcze trochę czasu nam proszę dać.
10: Czyli nie mamy tych dokumentów na to.
9: Nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego.
10: I jeszcze raz, pani minister, nie mamy tych dokumentów, one nie dotarły.
9: Tak, to, że nic się nie zmieniło od naszego ostatniego komunikatu. Proszę dać nam trochę czasu.
20: Rozmawiał reporter TOK FM Szymon Kępka. Kampania referendalna w Krakowie w sprawie odwołania prezydenta nabiera tempa. Aleksander Miszalski apeluje do mieszkańców, żeby nie brali w referendum udziału. Jednocześnie zarzuca swoim przeciwnikom nieuczciwe praktyki i wykorzystywanie w tej kampanii sztucznej inteligencji. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
11: Na przykład do tworzenia filmików, które zdaniem prezydenta mają go zdyskredytować.
14: Ja naprawdę wolałbym się w to nie mieszać. Wszyscy widzimy, że jest tam, oprócz argumentów merytorycznych, na które odpowiadam, odnoszenie się do filmików tworzonych przez sztuczną inteligencję, do manipulacji danymi.
11: Dlatego prezydent zachęca mieszkańców, żeby ten dzień spędzili miło, ale nie idąc głosować.
14: W Krakowie mamy mnóstwo różnych atrakcji, zakrzówek, mamy Wesołą, mamy Lasek Wolski, mamy Kopce, mamy mnóstwo zabytków, muzeów.
11: O ważności referendum, które odbędzie się 24 maja, decydować będzie odpowiednia frekwencja. Musi wziąć w nim udział 3/5 liczby osób, które prezydenta wybierały. Katarzyna Młynarczyk. TOK FM.
20: Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne spustoszenia, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych, mówił w TOK FM Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL-u.
29: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych związków młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, a są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.
20: Poseł wyjaśniał, że sadownicy w tym roku już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowaniem plantacji, cięciem prześwietlającym czy ochroną przed chorobami i szkodnikami.
29: Ogromne pieniądze, ogromny kapitał już został w te gospodarstwa zainwestowany i przy braku wpływu z tytułu sprzedaży produktów, na przykład jabłek, to będzie około półtora roku, oznacza to, że te gospodarstwa są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, będzie bardzo trudno złapać tak zwaną płynność finansową, czyli dotrwać do kolejnych zbiorów, żeby móc coś sprzedać.
20: Mamy już trzeci rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są duże i dotkliwe, jednak w tym roku ucierpiały przez nie gospodarstwa w całej Polsce. Stumetrowa planetoida przeleci dziś w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do nawet właśnie 100 metrów. Jej uderzenie nam jednak nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
5: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu. Monitorujemy sytuację i na co dzień po prostu przeliczamy orbity wszystkiego, co się zbliża.
20: Zbliżenie nastąpi około 2:55 polskiego czasu. -28 stopni to dziś maksymalna temperatura, zdecydowanie niższa, bo tylko około 14-15 jest w okolicach Szczecina. Jutro więcej deszczu w większej części kraju.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Dzień dobry Państwu, jest 14.06 i zaczynamy audycję od filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Do kin właśnie trafiła kontynuacja kultowej ekranizacji powieści. Od premiery pierwszego filmu minęło 20 lat i ten film był taką lekką komedią, filmem dla kobiet, ale miał coś w sobie z obnażania mechanizmów świata wielkiej mody i porozmawiamy o tej kontynuacji z Zuzanną Piechowicz, dziennikarką zajmującą się tematyką pracy, prowadzącą audycję Dobra Praca. Dobra Terapia i Praca od Podstaw. Dzień dobry, witaj.
13: Dzień dobry.
12: Aż by się chciało powiedzieć, szkoda czasu na złe seriale.
13: Tak jest, taki mały powrót.
12: Tak. O czym była pierwsza część? Śledziliśmy losy młodej dziennikarki Andrei Sachs, która wpadła pod skrzydła, a może wpadła bardziej w szpony swojej dominującej i toksycznej szefowej wielkiej gazety, wielkiego czasopisma modowego Mirandy Priestley. Jej postać podobno była, nawet nie podobno, tylko na pewno inspirowana postacią Anny Wintour, czyli wieloletniej szefowej magazynu Vogue. No i nowa odsłona wraca do tego świata i ma ambicje, żeby pokazać nam nie tylko zmianę losów prywatnych tych bohaterów, których dobrze znamy i których zdążyliśmy 20 lat temu polubić, ale też, żeby opowiedzieć o zmianach w branży. A ja otwieram dyskusję na temat tego, na ile w ogóle ta opowieść o tej czarownicy szefowej i tej księżniczce w branży mody się zestarzała i z jakimi ty nastrojami wróciłaś do tej historii, jak ci się podobało?
13: Wiesz, przede wszystkim dla mnie ta historia straciła trochę z tego pierwowzoru, dlatego że już nie mamy tej opowieści jakoś prawdziwej, bo przecież to była ekranizacja książki napisanej przez byłą asystentkę Anny Wintour. Zresztą postać pracowniczka Vogue'a, która prawdopodobnie była pierwowzorem Emily, granej przez Emily Blunt w obu tych filmach, też nawet wypowiada się medialnie, więc ja mam takie poczucie, że to straciło trochę tego rysu. No i też Miranda jest, czyli ta szefowa, ten tytułowy diabeł jest zupełnie inną szefową i już wydaje się, że ta historia o najgorszej szefowej świata trochę się zmieniła w tej drugiej części.
12: No tak, minęło 20 lat. To czego przez te 20 lat w kulturze pracy się nauczyliśmy od momentu, w którym Miranda Priestley rzucała płaszczem w swoje podwładne, kazała im schudnąć i nie pamiętała ich imion?
13: Myślę, że wciąż ta symboliczna umniejszanie przez niepamiętanie kogoś to zostało, bo kiedy wraca nasza bohaterka po 20 latach, czyli ta postać grana przez Anne Hathaway, no to przecież Miranda udaje, że jej nie pamięta i dopiero w toku tego filmu dowiadujemy się, że możliwe, że było jednak inaczej. No są te żarty. Pamiętasz tę scenę, w której Miranda wiesza własny płaszcz?
12: Bardzo nieudolnie.
13: Bardzo nieudolnie i bardzo się przy tym męczy, jakby to było jakieś bardzo duże wyzwanie. Myślę, że tutaj szkolenie z tego, jak wieszać własny płaszcz, mogłoby się przydać. I pada hasło, ponieważ były skargi do HR-ów, dlatego ona teraz już wiesza własne płaszcze. I pojawia się też postać Amari, grana przez Simone Ashley, która miała taki wielki przełom, prawdopodobnie jednak w Bridgertonach. Wcześniej znaliśmy ją między innymi z Sex Education.
0: Ale to stąd znam jej twarz, co, że się zastanawiałam.
13: No właśnie. I ona jest taką osobą, która jest cały czas w stylu tych asystentek Mirandy, ale jednocześnie na spotkaniach cały czas mówi, że no tak nie mówimy. Nie.
0: Tak,
13: nie,
0: jest tak. Reprezentantką takiego Gen Z, które wie, co jest politycznie poprawne i tak kopie w kostkę pod stołem, jak tutaj Miranda przesadza.
13: Tak, i właśnie ona się jakoś zatrzymuje i zdaje sobie sprawę, że to się zmieniło, ale też zmieniło się inaczej. Myślę, że zdaje sobie sprawę, że konsekwencje mogą być większe tego, że nadużywa się tej władzy, że pewne rzeczy, które się wydarzyły w pierwszej części, już tej drugiej, gdyby się wydarzały, jednak ten dział HR no, musiałby wkroczyć, bo po prostu 20 lat później te działy HR już wkraczają w takich sytuacjach.
0: A nie masz poczucia, że właśnie przemocowe zachowania w pracy tutaj zostały sprowadzone do żartu? Nie potępione?
13: W pierwszej czy w drugiej części?
0: W drugiej części.
13: W drugiej części myślę, że tak, i myślę, że to, że dorosła 20 lat starsza kobieta, uznana dziennikarka, nagradzana, którą stała się główna bohaterka, pozwalająca sobie na pewnego rodzaju zachowania, pewnego rodzaju umniejszanie, zostawianie na przykład, że część osób jedzie autem, a ona dostaje informację, że ma sobie jechać metrem. I to właściwie po niej spływa i cały czas ona staje się, jest taką fanką tej Mirandy, cały czas jest pod jej jakimś czarem, pod wrażeniem jej postaci, jest wobec niej lojalna, jest jakimś niepokojącym mechanizmem.
0: Ja też nie rozumiem w ogóle fundamentów tego filmu tak naprawdę i zachowania Andrei na samym początku. To nie jest żaden spoiler, nic tutaj nie zdradzamy, bo mówimy o dosłownie pierwszych 10 minutach z tego filmu. Mianowicie mamy Andreę, która 20 lat temu właśnie była tą asystentką pomiataną przez
13: drugą asystentką.
0: Mirandę, tak, ale odeszła wtedy, tak? Skończyliśmy pierwszą część tego filmu na tym, że odeszła i postanowiła robić tak zwane ambitne dziennikarstwo. Dzisiaj ją spotykamy w momencie, w którym ona przestaje robić to ambitne dziennikarstwo, dlatego, że po prostu zostaje zwolniona i tutaj mamy opis tego kryzysu w mediach, który właśnie teraz powstał. Zostaje zwolniona w bardzo ważnym momencie, w momencie, w którym dostaje nagrodę i wygłasza takie płomienne przemówienie o tym, że dziennikarstwo jest takie ważne, że to jest istotna rzecz i pełni tutaj jakąś dziejową misję, po czym, kiedy zostaje zwolniona, przyjmuje ofertę od swojej, szefowej, od firmy swojej szefowej,
13: właśnie,
0: Mobberki, która 20 lat temu ją zrównała z ziemią i jeszcze do tego przyjmuje ją z taką motywacją, że teraz oto będzie ten magazyn wyprowadzała z dużego kryzysu wizerunkowego związanego z tym, że po prostu popełnili błąd.
13: A jaką miała alternatywę?
0: Mogła zachować wartości i nie mieć na czynsz.
13: Dokładnie tak, to jest ta opowieść. To jest opowieść o tym, że przychodzi do niej prezes tej wielkiej korporacji medialnej, który jest dużo bardziej obecny niż był obecny w pierwszej części i w ogóle ci właściciele wielkich firm medialnych i kwestia finansów jest dużo bardziej obecna w drugiej części, co jest też zrozumiałe, bo w 2026 roku też to jest większy temat niż był w 2006 i mówi, dostajesz wolną rękę. Dostaniesz budżet na autorów. Ufam ci, że...
0: Ale najpierw musisz się dogadać z Diorem, żeby nie zabrali nam swoich reklam z gazety.
13: To już mówi Miranda. I zobacz, zobacz jaka tutaj jest sytuacja. Mamy sytuację, w której to nie Miranda, redaktorka naczelna wielkiego magazynu, bardzo wpływowa osoba, zatrudnia dziennikarkę, tylko zatrudnia prezes tej firmy, oświadczając, nawet właściwie nie za bardzo oświadczając to tej naczelnej, w tej pierwszej części to nie byłoby możliwe.
0: Tak, tak. I tutaj też pokazuje się, jak się przeniosły te siły. Ale tak, kiedy kręcono jedynkę, była też taka historia, w ogóle związana z książką i pierwowzorem literackim tej całej opowieści, że Anna Wintour, na której bezpośrednio była wzorowana postać tej demonicznej szefowej, chciała to zablokować. To jest taka stugębna plotka, która się rozrosła w opowieść o tym, że była bardzo niezadowolona z tego powodu, że ten film ma wyjść. Branża, różni modelki, różne osoby z branży modowej też stwierdziły, że nie chcą wchodzić w tę pierwszą część, dlatego, że po prostu bali się gniewu szefowej Vogue'a.
13: No były osoby, no Gisele Bündchen wystąpiła w tej pierwszej części i bodajże Valentino wystąpił jako jedyny z tej branży w tym filmie.
0: I był to jakiegoś rodzaju wyraz odwagi. Natomiast ta druga część jest właściwie jednym wielkim peanem pochwalnym na cześć Vogue'a, jego szefowej, a od różnych marek modowych, które tam się zabijały, żeby pojawić się w tym filmie, aż po celebrytów, no to się aż roi.
13: Tak, no mamy Donatelle Versace, mamy rodzinę Cucinellich, no mamy bardzo dużo tych nazwisk właśnie ze świata mody, które pojawiały się w pierwszej części. Na przykład pamiętam taką scenę, gdzie ta Miranda mówi, że no Donatelle Versace trzeba usadzić w tym konkretnym miejscu, bo z nikim innym nie rozmawia. A w drugiej części właściwie widzimy ją w dość długiej scenie, kiedy występuje jako jedna z bohaterek grającą u siebie. Bardzo dużo tych osób
0: i
13: gra samą
0: siebie. Kłóci się z Emily Blunt. Lady Gaga gra samą siebie na przykład. I też tak widać, że ma do siebie dystans w tym filmie.
13: Tak, i to jest też, myślę, coś, no, Diabeł ubiera się u Prady, stał się, no właśnie nie stał się jakimś takim paszkwilem na Annę Wintour, tylko stał się jakimś właściwie fundamentem pod jej pomnik, a ta dwójka tylko to jeszcze wzmacnia. Z jakiegoś dziwnego powodu, ponieważ mamy, no nie jest to historia o dobrej szefowej, o odpowiedzialnej osobie. Jest to w pierwszej części jest to bardzo wyraźnie historia o osobie, która upokarza innych, która jest bardzo skupiona na sobie, która nawet lojalnych pracowników traktuje w bardzo trudny sposób. Chociaż w tej dwójce mam wrażenie, dostajemy dużo twistu, dużo też takiej autorefleksji, no i ona jest inną osobą.
0: I dla mnie to jest tak historyczne, bo jednak minęło te 20 lat i może właśnie zamiast apoteozy moglibyśmy dostać jakiś krytyczny namysł na tym, co się wydarzyło w świecie mody, w świecie popkultury, w świecie właśnie kultury, pracy, a dostajemy właściwie rzecz, która jest przede wszystkim dla mnie pokazem, miejscem, takim lokowaniem produktów, w którym mogą się pokazać kolejne firmy, kolejne marki, kolejne osoby i trochę uszczknąć no, z tego ogromnego sentymentu i tego wielkiego tortu, którym jest Diabeł ubiera się u Prady, dlatego że to jest kultowy film. Pamiętamy go. On 20 lat temu naprawdę zdobył ogromną popularność. Był wielkim hitem kasowym. Bardzo mocno wpłynął również na popularność, no może niekoniecznie Meryl Streep, która już była wtedy bardzo popularną osobą, ale chociażby Anne Hathaway czy Emily Blunt, dokładnie.
13: Myślę, że też
0: Stanley Tucci.
13: No, Stanley Tucci też już miał sporo na koncie w tym momencie, ale wiesz, myślę, że to jest tak, że oczekujesz po czymś, co nie ma jakie być. To, że to założenia nie miało, to miało być, to jest trochę jak Emily w Paryżu, wiesz? Diabeł ubiera się u Prady 2.
0: No jest odrobinę lepszy.
13: No jest dużo lepszy, jest mądrzejszy, jest zabawniejszy, ale to w ogóle nie jest z tej kategorii w ogóle popkultury, mam wrażenie. To nie miało być nigdy krytyczna ocena. To miała być, no nawet to, jak jest pokazane w pierwszej części Meryl Streep, znaczy ta Miranda, która grana jest przez Meryl Streep, to ma być jednak dość zabawne. Tego cierpienia związanego z nadużyciem władzy w miejscu pracy, tam nie ma. No tam główna bohaterka ma jakieś problemy z przyjaciółką czy z partnerem, ale wiesz, no nie ma tego, że ona na przykład przeżywa kryzys zdrowia psychicznego, bo ją codziennie, regularnie upokarza szefowa.
0: Bardzo mnie zastanawia na przykład, jak młode pokolenie odbierze tę postać i w ogóle jak będzie im się podobał ten film, czy jedynka, czy właśnie dwójka, która ma premierę i którą można zobaczyć również w polskich kinach. Bardzo ci dziękuję za rozmowę z Anna Piechowicz, Radio Tok FM. Była moją i państwa gościnią, a po informacjach porozmawiamy, po informacjach o 14.20 porozmawiamy o Iranie i wewnętrznej sytuacji tamże.
1: Autopromocja. Czy w Polsce łatwiej będzie projektować i budować trasy rowerowe? Ministerstwo Infrastruktury zapowiada przygotowanie ustawy o trasach rowerowych. Co to oznacza w praktyce i czy realnie może przyspieszyć rozwój ruchu rowerowego? O tym porozmawiam w najbliższych Skołowanych. W środę o 13.40. Zapraszam, Krzysztof Woźniak.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Kanter spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 14.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Matury dopiero co się zaczęły, a niektórzy już wiedzą, że będą musieli ją pisać ponownie za rok. Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu, a kilku za niesamodzielne rozwiązywanie zadań. Dzisiaj drugi dzień matur, zdający mierzyli się z matematyką na poziomie podstawowym. Kolejne miasto z nocną prohibicją w Ełku. Od 14 maja będzie obowiązywał zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6. W sklepach i na stacjach paliw. Ograniczenia wprowadzone uchwałą radnych nie dotyczą lokali gastronomicznych. W województwie warmińsko-mazurskim nocną prohibicję wprowadziły wcześniej Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Kętrzyn i Ornet. Światowe linie lotnicze zlikwidowały 2 miliony miejsc w majowych rozkładach lotów, informuje dziennik Financial Times. Przewoźnicy obawiają się, że wojna z Iranem może doprowadzić do spadku dostaw paliwa lotniczego do krytycznie niskiego poziomu. Cięcia wprowadziły takie linie jak Lufthansa, Air France, KLM i SAS, a amerykańskie linie lotnicze Spirit zbankrutowały po zamknięciu przez Teheran cieśniny Ormus. Czas na kulturę w toku.
8: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
10: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Wystawa Języki z Wody zostanie zaprezentowana w pawilonie polskim na 61. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji. Otwarcie 9 maja, czyli już w najbliższą sobotę. To projekt, który łączy społeczności, grupy i osoby słyszące z głuchymi. Wykracza poza język foniczny, odwołuje się do pozaludzkiej komunikacji, pieśni wielorybów. Wielbicieli Mozarta czekają wyjątkowe 2 miesiące. W czwartek w Warszawie rozpoczyna się 35. jubileuszowy festiwal mozartowski. Otworzy je premiera opery Così fan tutte. To dzieło, do którego trzeba dojrzeć, mówi prowadzący orkiestrę dyrygent Adam Banaszak.
11: Niełatwo jest zrozumieć taką niezwykłą, melancholijną nutę tego wyjątkowego dzieła. Pod płaszczykiem zabawy, ferii barw, przebieranek, dowcipów. Znaleźć tam możemy jakąś bardzo niepokojącą prawdę o relacjach damsko-męskich, o miłości, o tym, co jest losem, przeznaczeniem i tęsknotą.
10: W Noc Muzeów, czyli 16 maja, rozpocznie się 7. Mozart Junior Festival, czyli klasyka dla najmłodszych. W przyszłym tygodniu w Lublinie kolejna edycja festiwalu Miasto Poezji. Wydarzenia będą odbywać się m.in. w Domu Słów, Ośrodka Brama Grodzka, Teatre NEN, lubelskich szkołach, ale także w Areszcie Śledczym. Po raz kolejny poezja zagości również w prywatnych mieszkaniach, mówi Alina Januszczyk, koordynatorka festiwalu.
12: To też okazja do tego, żeby z jednej strony zaprosić kogoś, kogo się lubi czytać, a z drugiej strony kogoś, kogo można poznać dopiero. Jest to też okazja na to, żeby zaprosić znajomych i zorganizować inną formę spotkania z bliskimi. Mnie się wydaje, że to jest bardzo cenne.
10: Festiwal Miasto Poezji w Lublinie od 14 do 17 maja. W paryskim Muzeum d'Orsay pojawiła się sala poświęcona dziełom odnalezionym w Niemczech po II wojnie światowej, z których część została zrabowana właścicielom. Ekspozycja zatytułowana Do kogo należą te dzieła pokazuje m.in. prace sławnych impresjonistów, takich jak Degas czy Renoir, ale również prace mniej znanych malarzy. Muzeum d'Orsay przechowuje wciąż około 225 prac uznanych za pochodzące z grabieży, których właściciele nie zgłosili się.
8: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
9: Kolejny gorący dzień. Termometry pokazują od 14 stopni na północy, około 20 na zachodzie, do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem, tam od 10 do 12. Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują na południowo-zachodnich krańcach Dolnego Śląska.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: To jest audycja Zapytam Inaczej. Anna Piekutowska i połączyliśmy się teraz z doktorem Mateuszem Kłagiszem. Dzień dobry.
14: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
13: Kierownikiem Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Euroazjatyckich, Zakład Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie doktorze, zacznijmy naszą rozmowę od sytuacji wewnętrznej w Iranie, takiej prawno-człowieczej sytuacji, bo widzimy, obserwujemy, że wraz z napięciami zewnętrznymi, czyli wojną, rosną też wewnętrzne represje. Wczoraj kolejna egzekucja, albo właściwie dowiedzieliśmy się o kolejnej egzekucji, która była w weekend, osób powiązanych z protestami z początku tego roku. Czy takie egzekucje to jest próba zastraszenia społeczeństwa? To jest sygnał wysyłany na zewnątrz? No bo widać, że Iran wznowił te egzekucje właśnie w momencie eskalacji konfliktu z Izraelem i Stanami.
14: No, przede wszystkim to jest bardzo dobry przykład tego, że w samym Iranie mamy ogromne napięcia wewnętrzne i tak naprawdę rywalizacje między bardzo twardogłowymi zwolennikami eskalacji konfliktu i ludźmi, którzy jednak do tego konfliktu i relacji ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem podchodzą w nieco bardziej pragmatyczny sposób. Owszem, jest to również sygnał wysyłany do własnego społeczeństwa, że Republika Islamska jako pewnego rodzaju twór polityczny czuwa i kontroluje sytuację wewnętrzną w kraju. Ja może tylko przypomnę, że na samym początku tego konfliktu, prawie półtora miesiąca temu, wyraźnie wysyłano taki komunikat, sygnał w stronę społeczeństwa, by nie wychodziło na ulicę, nie próbowało wykorzystać sytuacji konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem dla celów politycznych, informując, że będzie to traktowane jako zdrada stanu i karany z należytą surowością. To też jest sygnał pokazujący, czy informujący społeczeństwo, że system jak gdyby nadal funkcjonuje mimo poważnych ciosów, jakie zostały mu zadane przez Stany Zjednoczone. To jest wreszcie kolejny akt w takim wielkim dramacie społeczeństwa irańskiego, które zmaga się od wielu lat z rosnącą ingerencją służb bezpieczeństwa, coraz wyraźniejszą inwigilacją ze strony państwa. No taki dramat, w którym Irańczycy naprawdę wyraźnie widzą, że państwo nie jest po ich stronie. W większości przypadków państwo nie jest po ich stronie i państwo wcale nie zamierza respektować czy przestrzegać jakichkolwiek ich praw. Więc niestety jesteśmy świadkami bardzo takiej zaciskającej się powoli na szyi irańskiego społeczeństwa pętli.
13: Ta zmiana...
14: Tak, ja tylko może dodam tylko, że to jest po prostu jeden z kolejnych przykładów, które do nas docierają, ale tych przykładów jest przecież zdecydowanie więcej, tylko my nie do końca mamy świadomość tego, co się dzieje w kraju ze względu na częściową blokadę komunikacji internetowej, więc to też o tym też należy pamiętać.
13: Ale na przykład wiemy, że do szpitala trafiła uwięziona laureatka pokojowej Nagrody Nobla Narges Mohammadi. Po poważnym pogorszeniu zdrowia tak naprawdę jej życiu może w tym momencie zagrażać ogromne niebezpieczeństwo. Mówi jej rodzina, że ta pomoc została jej udzielona za późno. Może, nie wiem, jej ewentualna śmierć by wywołała nowe protesty i czy rzeczywiście można obwiniać ten nowy system kształtujący się za to, co się wydarzyło tej kobiecie jako taki element systemowej presji?
14: Jestem bardzo daleki od stwierdzenia, że śmierć Narges Mohammadi, ewentualna śmierć Narges Mohammadi, czego jej w ogóle nie życzę, byłaby przyczynkiem oczywiście do tego, by ktoś wyszedł na ulicę. To, że została jej udzielona pomoc ostatecznie, ale z ogromnym opóźnieniem, jak do nas docierają w tym momencie różnymi kanałami takie informacje, jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób system polityczny w Iranie traktuje swoich przeciwników, czy też oponentów, to znaczy w ogóle o nich nie dba i tak naprawdę najchętniej by się ich na różne sposoby pozbył. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze spojrzeli na to w takiej głębszej, szerszej perspektywie też czasowej, bo my bardzo często posługujemy się takim określeniem reżim ajatollahów. Pani redaktor, proszę Państwa, my tak naprawdę to, co obserwujemy od co najmniej początku lat 2000, a już z pewnością od czasów rządów Ahmadinejada, to jest 2005, potem 2009, 2013, tak stopniowo, to jest przekształcanie się tego systemu politycznego w Iranie w taką bardzo surową, bardzo, przepraszam za wrażenie, arogancką względem swojego społeczeństwa dyktaturę wojskową, która wykorzystuje bardzo różne mechanizmy po to, by kontrolować społeczeństwo i w ten sposób tak naprawdę realizować własne cele polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, ideologiczne, jakkolwiek je tutaj określimy. Narges Mohammadi, jak wielu innych opozycjonistów, ludzi, którzy nie zgadzają się z tą linią partyjną, nie zgadzają się z tym systemem, pada jej ofiarą i ten system naprawdę nie ma żadnych skrupułów przed tym, żeby z takich ludzi się pozbywać. No niestety, to jest

0: naprawdę strasznie duża, duża liczba. Więc jeśli mówimy o społeczeństwie, tylko ostatnie zdanie dodam, irańskim współcześnie tak od środka, to widzimy, jak to społeczeństwo jest po prostu pokiereszowane.
1: To zestawmy społeczeństwo, przenieśmy swoją uwagę na to, co się dzieje na arenie wojny, dlatego że wczoraj Iran zaatakował Emiraty rakietami, dronami. Były też strzały w cieśninie Ormuz do statków, które próbowały przepłynąć, które właściwie amerykańska marynarka próbowała tam przetransportować. Czy ta dyktatura wojskowa, o której pan mówi, nie chce rozejmu?
0: To jest dyktatura, znaczy część tej dyktatury wojskowej wyraźnie jest nastawiona agresywnie względem Stanów Zjednoczonych i Izraela, traktując te dwa państwa jako swojego największego wroga. Część tej dyktatury wojskowej podchodzi do tych kwestii bardziej pragmatycznie. My wyraźnie widzimy, że teraz w łonie samego irańskiego establishmentu toczą się ogromne spory i boje o to, jak ma wyglądać ta polityka względem obu państw i w ogóle względem świata, także w najbliższej przyszłości i w dalszej przyszłości. To, z czym mieliśmy do czynienia wczoraj, jest po prostu też reakcją, odpowiedzią na tak naprawdę przeciągający się już konflikt obecny ze Stanami Zjednoczonymi, z którego nie bardzo widać, bardzo wiadomo, jak wyjść. To znaczy i Iran, i Stany Zjednoczone utknęły w pewnym takim, mojej ocenie, martwym punkcie i nie bardzo potrafią wyjść, znaleźć jakąś nić porozumienia, coś, co byłoby satysfakcjonujące dla jednej i dla drugiej strony. Podkreślam, część tego establishmentu, tej dyktatury wojskowej jest naprawdę nastawiona bardzo agresywnie. Natomiast druga część jest bardziej nastawiona pragmatycznie, bo widzi to, w jaką stronę cała ta wojna gospodarkę irańską jeszcze głębiej, w jaką recesję gospodarkę irańską prowadzi. Więc tutaj to trzeba patrzeć w sposób, powiedziałbym, taki dogłębny, powiedzieć, różne siły się mierzą. Proszę mnie nie pytać, która z nich wygra. Nie umiem na to odpowiedzieć.
1: Nie miałam zamiar, zobaczymy, powiedziawszy.
0: Tego się bawiam. Natomiast na razie widzimy, że szala bardziej przechyla się na stronę tej części bardziej nastawionej agresywnie. Natomiast to wcale nie oznacza, że w dłuższej perspektywie czasu ta formacja, ta część irańskiego establishmentu odniesie zwycięstwo. No niestety, ale w tym przypadku to czas będzie tym czynnikiem, który najwięcej nam ujawni.
1: A czy ten konflikt toczy się pomiędzy przywództwem religijnym, a bardziej strukturami bezpieczeństwa, czy po prostu już strukturą bezpieczeństwa?
0: Nie, to raczej idzie w poprzek. To raczej idzie w poprzek, to znaczy mamy i taki element duchowieństwa, i taki element aparatu bezpieczeństwa, który jest nadstawiony, który ma podejście bardziej pragmatyczne, ale równocześnie mamy w tych strukturach duchowieństwa, aparatu bezpieczeństwa, korpusu strażników rewolucji i tak dalej, ludzi, którzy są bardziej nastawieni agresywnie względem świata zachodniego. Więc to nie jest wzdłuż, a raczej w poprzek. W poprzek różnych struktur administracyjnych, różnych pól, płaszczyzn oddziaływania władzy, ośrodków władzy, jakie w Iranie obecnie istnieją. Więc to nie jest coś, co dałoby się w prosty sposób zakwalifikować czy określić religijne, niereligijne, albo religijne, aparat bezpieczeństwa. Nie, nie. W poprzek. To wszystko rozgrywa się w poprzek.
1: A mógłby mi pan króciutko wyjaśnić, dosłownie w dwóch zdaniach, bo już nam się skończył czas właściwie, czy to te niepokoje i ten konflikt i spór działa na korzyść Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych w takim razie w tej sytuacji?
0: W mojej ocenie nie, w mojej ocenie nie, dlatego że to cały czas sprawia, że Donald Trump nie może oficjalnie zakończyć tego konfliktu, a bardzo chciałby ogłosić publicznie, że ten konflikt zakończył. raz i definitywnie, wreszcie, bez konieczności powtarzania co jakiś czas, że zamierza zmieść Iran z powierzchni.

0: Doktor Mateusz Kłagisz z Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Euroazjatyckich, Zakład Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. W studiu pojawił się Rafał Hirsch, który zaprosi Państwa na EKG. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W EKG będziemy rozmawiać. Generalnie na rynkach finansowych są takie dwa tematy wiodące. Jeden to ten, o którym przed chwilą rozmawiałaś, czyli Iran, ciśnienie na Ormus, jak to się wszystko skończy i kiedy. A drugi temat to jest sztuczna inteligencja, AI i te spółki, które je rozwijają, zarabiają coraz więcej pieniędzy. W EKG za chwilę o tym drugim temacie będziemy rozmawiać, bo największe spółki świata podały swoje wyniki finansowe kilka dni temu. Jak to wygląda? Czy ta AI faktycznie już zarabia na siebie? Czy to jest dopiero pieśń przyszłości?
0: Czy dalej jest bańką?
2: No właśnie, czy dalej jest bańką, prawda? Jest tutaj parę rzeczy do wyjaśnienia.
0: To po informacjach o godzinie 14.40, a po tych o 15.00 wracamy do Zapytam Inaczej.
3: Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Najwyższy czas na Obertauern. Świeże górskie powietrze, zielone hale, szczyty i jeziora tworzą idealne miejsce na letnią energię, aktywność i prawdziwy odpoczynek. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: Reklama.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 14.41, Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Waszyngton ostrzega Teheran, jeśli Iran zaatakuje wojska USA lub niewinne statki handlowe. Odpowiemy przeważającą i niszczycielską siłą, powiedział szef Pentagonu Pete Hegseth. Generał Dan Kane ocenił, że dotychczasowe ataki Iranu były poniżej progu wznowienia poważnych operacji bojowych. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Wynika z wypowiedzi rzecznika rządu. Adam Szłapka powiedział, że celem ustawy jest zaoferowanie nowego, dobrowolnego instrumentu finansowego dla osób fizycznych. Zgodnie z projektem każdy pełnoletni Polak będzie mógł zawrzeć co najmniej jedną umowę o prowadzenie osobistego konta inwestycyjnego z instytucją finansową. W ramach OKI inwestycje w obligacje oszczędnościowe i lokaty będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tysięcy złotych. Projektowana ustawa powinna wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt ustawy w sprawie kryptowalut, zapowiedział premier Donald Tusk. Jak przekazał, od dwukrotnie zawetowanej przez prezydenta ustawy, projekt będzie różnił się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie. Obywatel Polski znajdujący się na pokładzie płynącego przez Atlantyk wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, powołując się na informację armatora. Polak jest członkiem załogi. MSZ zapewnia, że jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała w niedzielę o śmierci 3 pasażerów statku. Parlament Rumunii przegłosował wotum nieufności wobec proeuropejskiej koalicji rządowej, podają rumuńskie media. Do głosowania doszło po utracie przez koalicję większości w parlamencie, po odejściu z niej rumuńskiej partii socjaldemokratycznej. Władze Izraela przedłużyły do niedzieli areszt dla 2 aktywistów z flotylli, która płynęła z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy, poinformowała organizacja pozarządowa Adalah. Aresztowani to Hiszpan i Brazylijczyk. Zatrzymani przez wojsko izraelskie aktywiści przebywają w areszcie w Aszkelonie. Obaj mężczyźni prowadzą strajk głodowy. Zostali aresztowani przez izraelską armię w czwartek u wybrzeży Krety wraz ze 170 innymi członkami flotylli. W polskich szkołach rozpocznie się we wrześniu badanie stanu zdrowia dzieci. Program profilaktyczny Ministerstwa Zdrowia oceniający stan zdrowia uczniów w wieku od 7 do 18 lat. Badania przejdzie ponad 3,5 tysiąca dzieci w 180 szkołach. Cel to wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób serca i układu krążenia. Termometry pokazują dzisiaj od 14 stopni na północy, około 20 na zachodzie, do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem, tam widzimy od 10 do 12. Miejscami na północy i zachodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na południowo-zachodnich krańcach Dolnego Śląska może zagrzmieć.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Partner strategiczny wydarzenia Impact 26.
3: Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Czas na kolejną odsłonę magazynu EKG dzisiaj. Tradycyjnie sobie zerkniemy na rynek finansowy na początku. Dzisiaj mamy dobry dzień na warszawskiej giełdzie. Indeksy idą w górę, WIG idzie w górę o 0,5% w tej chwili. I są też dobre wiadomości z rynków surowcowych, bo ropa naftowa dzisiaj też tanieje. Baryłka ropy Brent w tej chwili niecałe $112 i to jest o 2% mniej niż wczoraj. Jeśli chodzi o rynki finansowe, to właściwie można powiedzieć, że są takie dwa główne tematy, którymi one się kierują i sugerują, czyli pierwszy temat, ten związany z wojną w Iranie, a ten drugi związany ze sztuczną inteligencją i z tym, co robią największe spółki najwyżej wyceniane na świecie. Teraz naszym gościem jest pan Daniel Kostecki, analityk CMC Markets. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Jesteśmy świeżo po publikacji wyników kwartalnych, które pokazały i Microsoft, i Google, i Meta Platforms, czyli Facebook i Amazon. I w jakim momencie my w tym momencie teraz jesteśmy? Dalej możemy mówić, że mamy bańkę AI, tak jak niektórzy lubili mówić jeszcze kilka miesięcy temu, czy to jest nieprawda, czy ta sztuczna inteligencja już przynosi zyski, już zarabia na siebie, czy jeszcze trzeba na to poczekać?
4: No, w dużej mierze już inwestorzy oswoili się z tymi wielkimi wydatkami, które firmy ponosiły na rozwój infrastruktury, żeby właśnie AI mogło działać na masową skalę na całym świecie. Taką spółką, która najszybciej monetyzuje wpływ AI, to jest Meta, która od razu praktycznie wykorzystuje te narzędzia do optymalizacji swoich algorytmów związanych z wyświetlaniem reklam, tak żeby jak najlepiej je zmonetyzować, czy też jak najlepiej dopasować treści do użytkownika, podając chociażby to, że ludzie, co oczywiście tak społecznie wiąże się z innymi problemami, więcej czasu na przykład spędzają na przeglądaniu rolek, więc z jednej strony dla spółki to dobrze, dla społeczeństwa różne są opinie na ten temat.
3: Ale to dziwne, bo akurat jest... akcje Mety nie wyglądają dobrze na giełdzie, one raczej idą w dół i szły w dół po publikacji tych wyników.
4: Tak, tutaj akurat spółka kolejne wydatki zapowiedziała, natomiast to jest w zasadzie taka reakcja często obserwowana, kiedy inwestorzy już myślą, już wystarczy tych wydawania tych pieniędzy, niech to już tylko przynosi zyski, a spółki widzą dalej w tym potencjał i dalej są w stanie poświęcać zgromadzone wcześniej środki właśnie na inwestycje, które prędzej czy później, a w zasadzie nawet prędzej się zwrócą. I tutaj na przykład taką spółką, która bardzo długo odstawała w tym wyścigu AI, był Alphabet, czy też właściciel Google, który teraz jest na pierwszym planie, jeżeli chodzi o reakcję powynikową ze świetną reakcją kursu i ceny akcji. I ogólnie można powiedzieć, że ten sezon wyników jest po prostu fantastyczny, bo 84% spółek z tych 63 bodajże, które już publikowały wyniki, zaskoczyło pozytywnie, a skala zaskoczenia, jeżeli mówimy o wskaźnik na przykład zysku na akcję, to jest powyżej 20% od tego, co uważali analitycy na Wall Street. Średnia skala zaskoczeń w tym wskaźniku to jest tylko 7%, więc widać, że nie dość, że dużo spółek bije oczekiwania, to jeszcze jak już je bije, to bije je tak konkretnie dwa razy powyżej średniej, ponad, a w zasadzie blisko trzy razy powyżej średniej. Stąd i taka wielka w ostatnich tygodniach, można powiedzieć, euforia. No i te oczekiwania nie maleją, bo spółki mówią, że to nie jest koniec.
3: Tak, żeby słuchacze mieli orientację, o jakich pieniądzach my mówimy, to ja tylko przytoczę, że zysk netto Google'a, czy też spółki Alphabet, no ale to jest głównie Google i YouTube, w ostatnim kwartale 62 miliardy 600 milionów dolarów, w jeden kwartał 62 miliardy dolarów zysku netto i to jest o 80% więcej niż rok temu. A jak podliczyłem, to łącznie Microsoft, Meta Platforms, Amazon i Google zarobiły w jeden kwartał ponad 150 miliardów dolarów, czyli to jest prawie 600 miliardów złotych. To można by wymieniać tutaj różne kategorie z polskiego budżetu, prawda, które mogłyby być pokryte przez zysk tych czterech spółek i jeszcze pewnie by im zostało dużo pieniędzy.
4: Jak najbardziej tak. No tutaj dodajmy, że koszt obniżania cen paliw w Polsce na skalę całego kraju to jest 2 miliardy złotych, także to w ogóle nijak się ma, moglibyśmy mieć paliwo za darmo.
3: Tak, tak, no właśnie, pieniądzach. No właśnie. Tak.
4: Natomiast to, co właśnie tutaj też pan wspomniał, to jest ta dynamika. Jak te firmy, które są tak gigantyczne, potrafią zwiększać swoje przychody, zwiększać swoje zyski w ujęciu procentowym. To nie mówimy o poprawie biznesu 2, 3, 5%, tylko mówimy o dziesiątkach procent. I to już pamiętam, jak wiele lat temu budziło takie zaskoczenie, że jak tak wielkie podmioty są w stanie tak dynamicznie rosnąć i teraz one dostały taką drugą falę, drugą nogę właśnie takiego dynamicznego wzrostu biznesu w ujęciu po prostu procentowym. I tutaj to przykrywa wszelkie kłopoty, z jakimi w teorii rynek mógłby się borykać. Stopy procentowe już mają nie spadać, rentowności obligacji są wysoko, ropa przez ciśnienie Ormus nie płynie już od 2 miesięcy i nie wiadomo, czy popłynie. Więc w teorii to by mogło rynki niepokoić, ale te wyniki po prostu na razie przykrywają to wszystko.
3: Tak, kolejna jeszcze cyferka, która mi wpadła w oko. Inwestycje zapowiedziane na ten rok, inwestycje w sztuczną inteligencję tylko ze strony tych największych firm, 700 miliardów dolarów w ciągu jednego roku tylko.
4: I ja bym tylko tutaj dodał jeszcze jedną cyferkę, 1,5 biliona dolarów zadeklarowane skupy akcji własnych. To jest też ogromna kwota. Nie dość, że te firmy wydają setki miliardów dolarów na rozwój, to jeszcze są w stanie za 1,5 biliona dolarów w skali roku skupić akcje własne, co oczywiście naturalnie podbija wskaźniki zysku na akcje, bo po prostu tych akcji w obrocie fizycznie jest coraz mniej.
3: Rozumiem, że to jest taki ukłon w stronę akcjonariuszy, żeby się specjalnie nie martwili tymi wydatkami inwestycyjnymi, bo inwestycje to zawsze się wiążą z ryzykiem. Inwestycje mogą się zwrócić albo nie. A jak pieniądze są wydawane na skup akcji, no to wtedy nie ma zagrożenia, że te akcje zaczną tanieć na giełdzie nowojorskiej. Tak rozumiem, że to o to chodzi.
4: Zawsze firma podłoży koszyk, żeby skupić akcje w odpowiednim momencie, to oczywiście amortyzuje z jednej strony korekty na rynku akcji, bo to jest naprawdę ogromna kwota. PKB Stanów Zjednoczonych to jest tam chyba 31 bilionów dolarów, a tu mówimy o skupie akcji własnych na 1,5 biliona dolarów. To w zasadzie można by to, tak jak kiedyś były popularne działania Fedu zwiększające podaż pieniądza, to te 1,5 biliona dolarów to wcale daleko od tego nie odstaje. Także i tutaj prym wiedzie Apple. Apple właśnie chciał troszeczkę ugłaskać inwestorów przy zmianie przywództwa, a Apple ma wydać 100 miliardów dolarów tylko, żeby kupić swoje akcje.
3: No niesamowite są to kwoty. Natomiast wracając do tych inwestycji w AI, ja rozumiem, że to funkcjonuje w ten sposób, że taki Google na przykład w ramach swojej oferty w tak zwanej chmurze, oferty dla przedsiębiorstw, która istnieje od kilku już lat, prawda, i w tej chmurze można wykonywać, znaczy Google oferuje różnego rodzaju usługi wykorzystywane przez przedsiębiorstwa większe, średnie, małe pewnie też mogłyby coś znaleźć dla siebie, że tam dodatkowo będą teraz, czy też już są dodatkowo usługi związane ze sztuczną inteligencją i płaci się za to abonamenty miesięczne. Tak wygląda model biznesowy tych firm. I zastanawiam się, co będzie się dziać, bo tych firm jest kilka i one się ze sobą ścigają. Można liczyć na to, że ta sztuczna inteligencja będzie z biegiem czasu coraz tańsza i z jednej strony dla nas wszystkich to dobrze, bo nie będziemy musieli za to dużo płacić, ale z drugiej strony ze strony tych dostawców tej sztucznej inteligencji to za jakiś czas będzie jakiś problem, który będzie im obniżał rentowność?
4: Myślę, że postęp technologiczny będzie prowadzić nas do tego, że będziemy dostawali coraz lepszą jakość za te same pieniądze, czyli zamiast obniżać nam cenę abonamentów, utrzymując dotychczasową jakość, na przykład odpowiedzi tych modeli czy działań, które one wykonują, to będziemy dostawać coraz to lepszą jakość za te same pieniądze, bo pewnie jakaś tam dolna bariera, dolna półka, tak jak w abonamencie streamingowym, ona będzie istniała. Czy to będzie $20, $30 miesięcznie, dla takiego zwykłego użytkownika, nie mówimy o tych użytkownikach enterprise, przedsiębiorstwach, dla których te stawki są o wiele, wiele, no jednak jakby nie patrzeć, wyższe, to zostanie. Natomiast jakość tych modeli będzie się poprawiać, a z kolei koszty następnie działania tych modeli dla z kolei przedsiębiorstw będą spadać. Czyli ten koszt krańcowy będzie niższy, natomiast jakość będzie wyższa, a użytkownik dalej będzie płacić tyle samo lub stopniowo coraz wyżej, niczym abonament za streaming, który też systematycznie przecież drożeje.
3: Skoro to tak pędzi w takim tempie i te firmy już w tym momencie tak bardzo zwiększają zyski związane między innymi właśnie z AI, zwiększają zyski pomimo tego, że łożą coraz więcej ciągle na inwestycje, to można powiedzieć, że za chwilę coraz bliżej nas będą też widoczne te negatywne czynniki, o których się wspomina w kontekście sztucznej inteligencji, czyli przede wszystkim zwolnienia na rynku pracy, ludzie będą tracić pracę? Bo do tej pory słyszymy o tym głównie jako historię ze Stanów Zjednoczonych, prawda? Że tam koncerny IT pozwalają sobie na coraz większe zwolnienia grupowe i pewnie część osób się tego obawia. W Polsce też to możemy za chwilę zobaczyć.
4: Tutaj, jeżeli chodzi o skalę, bo to myślę, że jest najistotniejsze, tak. No nie chciałbym tego porównywać do wypadków samochodowych, ale jeżeli no, coś się złego dzieje i znana osoba niestety ma taki wypadek, to wszyscy o niej słyszą, ale jeżeli to się dzieje obojętnie komu innemu, to po prostu jest to zwykłą codziennością i nikt o tym się nigdy nie dowie. Tak samo jest z tymi zwolnieniami troszeczkę, czyli tam, gdzie te głośne koncerny zwalniają ludzi, to jest o tym głośno, o tym się mówi. Natomiast cała reszta w zasadzie, patrząc szeroko na badania, które też przeprowadziła chociażby Amerykańska Rezerwa Federalna, to tam oni jeszcze nie dostrzegają masowości tego zjawiska. Czy jest głośno w jakimś konkretnym przypadku, że Amazon albo jakaś inna spółka giełdowa zwalnia, albo Meta też wiodła prym w zwalnianiu ludzi, to jest głośne, no bo musi się nieść. Natomiast szeroko to raczej nie jest jeszcze widoczne, aczkolwiek no, dochodzą już nas pewnego rodzaju również i z Polski informacje, na przykład chociażby graficy czy też projektanci stron internetowych, czyli osoby, które, w których to zadaniem był taki podstawowe przygotowanie danych projektów, no to za takie osoby może to AI zacząć robić. No i tu w zasadzie wygląda na to, że idziemy też takim tokiem postępu. No, kiedyś animator bajki chociażby musiał rysować, byli rysownicy, którzy rysowali, potem zaczęły rysować to komputery, a teraz zaczyna robić to AI. Ewoluuje to w taki sposób. Natomiast o masowości ciężko mówić. Na pewno będą branże, które są silnie narażone na takie zastąpienie. Mnóstwo ludzi się przebranżowi lub wdroży umiejętności korzystania z AI w połączeniu z tym, co do dzisiaj robiło. Czyli tak naprawdę idziemy z takich trochę wykonawców na osoby kreatywne z pomysłami, bo do tego AI też zostało stworzone. Czyli dostajemy narzędzia, ale jeszcze musimy wiedzieć, co z nimi zrobić.
3: Czyli złe czasy dla osób, które nie są kreatywne, nadchodzą, mówiąc w skrócie, tak? Bo nie wszyscy są kreatywni.
4: No to tutaj faktycznie, ale może dzięki temu ta kreatywność się pobudzi.
3: Może tak. Dziękuję bardzo. Pan Daniel Kostecki był naszym gościem, analityk CMC Markets Polska. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
3: Jest już z nami Adam Ozga, TOK 360 już za godzinę.
5: Pobudzam w sobie kreatywność.
3: Warto, prawda?
5: Bardzo konsekwentnie, również przygotowując dzisiejszy TOK 360, ono będzie pod hasłem zawieszenia broni na dwóch frontach, tym rosyjsko-ukraińskim. Mowa jest o zawieszeniu broni na tak zwany Dzień Zwycięstwa, rosyjski Dzień Zwycięstwa 9 maja, jak i tym pomiędzy USA i Iranem. No, Amerykanie twierdzą, że te ataki, które przeprowadził Iran na amerykańskie statki, to za mało, by uznawać to za zerwanie zawieszenia broni. Będzie też o wirusie, z którym walczą pasażerowie jednego ze statków wycieczkowych niedaleko wysp Zielonego Przylądka.
3: O tym wszystkim po 16:00, a teraz już informacje, po nich Anna Piekutowska i rozmowa z Bogną Burską w magazynie EKG. To wszystko. Rafał Hirsch, dziękuję, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, partner strategiczny wydarzenia Impact 26.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Projekt kryptowalut wróci do Sejmu i to jeszcze w tym tygodniu, zapowiada Donald Tusk.
9: Kontrola poselska w Ministerstwie Sportu.
8: Szymon Hołownia czeka na wniosek prokuratury w sprawie uchylenia mu immunitetu.
9: Minęła 15. Marietta Wiśniewska.
8: I Krzysztof Chorwat. To są informacje TOK FM.
9: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut.
8: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
10: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
9: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent.
8: Polska zgodnie z unijnym rozporządzeniem powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
9: Posłowie PiSu weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu.
8: Posłowie chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim.
9: Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i w rozmowie z TOK FM mówi wprost, że to jest cena walki o dobro, czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
8: O politycznej wojnie w polskim sporcie Błażej Kulesza.
11: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
12: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
11: Tym bardziej, że spółki należące do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
12: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek skarbu państwa, to powinno być zgłaszane albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
11: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
13: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
11: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
13: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
11: Piesiewicz to człowiek PiSu. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak. Błażej Kulesza. TOK FM.
9: Szymon Hołownia czeka na wniosek prokuratury w sprawie uchylenia mu immunitetu.
8: Jak się nieoficjalnie mówi, śledczy zajmujący się aferą Kolegium Humanum, uczelnią sprzedającą dyplomy, chcą taki wniosek skierować do Sejmu.
9: Jeżeli wpłynie, to najpierw go przeczytam, a następnie podejmę decyzję, co dalej, mówi wicemarszałek Hołownia i powtarza, że nie ma sobie nic do zarzucenia.
14: Tak, oczywiście, ubiegałem się o to, żeby być studentem Kolegium Humanum po to, żeby skończyć tam studia. A więc złożyłem kwity, podanie, najprawdopodobniej podpisałem być może jakąś immatrykulację, tego typu rzeczy. Natomiast nie studiowałem tam. Nie zapłaciłem żadnych pieniędzy, z nikim się na nic nie umawiałem, nie miałem żadnej obecności na żadnych zajęciach, nikomu za nic nie płaciłem, nie spotkałem nigdy rektora tej uczelni, nie było między nami żadnych dealów.
8: Szymon Hołownia zwraca także uwagę, że śledztwo w sprawie Kolegium Humanum do niedawna prowadził pisowski prokurator, nominat Zbigniewa Ziobry.
14: Mamy z jednej strony prokuraturę pisowską, która prokuruje tego typu historie, która tego typu rzeczy kręci, a z drugiej strony ci, którzy te przecieki najchętniej podłapują, to zwolennicy obecnego rządu Donalda Tuska. To pokazuje idiotyzm tej polaryzacji, w której jesteśmy. Pisowcy coś generują, ale platformersi, jakim to pasuje, mówię o platformerskich mediach, natychmiast to biorą i natychmiast kręcą z tego bicz na nielubianych polityków.
9: Tak się bronił wicemarszałek Sejmu.
8: ważą się losy bliskowschodniego zawieszenia broni.
9: Na razie rozejm się utrzymuje, mimo że USA i Iran przeprowadziły ataki. Tomasz Orchowski.
6: Irańczycy zaatakowali m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie po raz pierwszy, odkąd ogłoszono rozejm prawie miesiąc temu. To dopiero początek, deklaruje Teheran. Tak odpowiada na projekt Wolność, amerykańską operację eskortowania jednostek, które utknęły w cieśninie Ormus. Rozejm wisi na włosku, ale Trump cały czas robi dobrą minę do złej gry. Dają mi fałszywe sondaże. To ciekawe. Twierdzą, że wojnę z Iranem lubi tylko 32% społeczeństwa. Cóż, ja też jej nie lubię. W ogóle nie lubię wojny. Reuters donosi, amerykański wywiad ocenia, że czas potrzebny Iranowi na zbudowanie broni jądrowej mimo wojny nie zmienił się i dalej wynosi około roku. Tym samym trudno powiedzieć, co Amerykanie osiągnęli na Bliskim Wschodzie. Wydali za to miliardy i próbują rozwiązać problem, który sam stworzyli, czyli odblokować cieśninę Ormus. Tomasz Rzkowski, TOK FM.
9: Arsenal czy Atletico Madryt?
8: Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów.
9: Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1.
8: O szczegółach Michał Waszkiewicz.
15: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
9: Dziś na północy i na zachodzie opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury również burze.
8: Maksymalnie na termometrach od 15 stopni na północy, około 20 na zachodzie, do 28 na południowym wschodzie.
9: Chłodniej tylko nad morzem, od 10 do 12 stopni.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Anna Piekutowska, Zapytam Inaczej, jest 15.06 i na chwilę przed otwarciem 61. Międzynarodowej Wystawy Sztuki La Biennale di Venezia właśnie przenosimy się do Wenecji, gdzie jest moja gościni Bogna Burska. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, bardzo mi miło.
16: Bardzo mi miło również. Bogna Burska razem z Danielem Kotowskim przygotowała instalację audio-wideo Języki z wody w pawilonie polskim. Kuratorkami są Ewa Chomicka i Jolanta Woszczenko. Łączymy się właściwie na chwilę przed otwarciem. Jak masz się przed tą godziną zero i czy wszystko już jest gotowe?
17: Wszystko jest gotowe, mamy się dobrze. Trwa pierwszy dzień pierwszego rodzaju preview, więc mamy pierwsze gościnne osoby w naszym pawilonie i jest to też dla nas dzień święta i pierwszego spotkania z publicznością, ale jest nam bardzo przyjemnie, dostajemy miłe komentarze, więc to dobry dzień dla nas.
16: W polskim pawilonie przenosisz widzów i widzki pod wodę. Można będzie zobaczyć chór, który jednocześnie komunikuje się głosem, jednocześnie językiem migowym, a wykonuje utwory inspirowane komunikacją wielorybów. I co w tym takim międzygatunkowym języku chcesz powiedzieć?
17: My zebraliśmy historie, które dotyczą sytuacji odbudowywania strat. Opowiadamy o odbudowywaniu się populacji wielorybów, które prawie zniknęły z naszej planety kilkadziesiąt lat temu w wyniku wielorybnictwa. Ale opowiadamy też historię odzyskiwania utraconych elementów ważnych dla konkretnych społeczności, na przykład dla społeczności głuchej mieszkańców Ameryki Północnej, gdzie istniał język migowy, który był językiem komunikacji międzyplemiennej osób słyszących i głuchych. Ale nie tylko, tych historii jest kilka. Pracujemy w powietrzu i w wodzie, chór w ruchu i w składzie foniczno-migowym, czyli składający się z osób słyszących i głuchych, oraz freediverka Natalia Wilk pracują opowiadają historię przy użyciu języka fonicznego, języka migowego, często symultanicznie. Praca w powietrzu i schodzenie pod wodę pokazuje, że pod wodą osoby foniczne tracą możliwość komunikacji, a osoby migające zachowują sprawność komunikacyjną, co ma pokazać, jak bardzo przewaga jakiejś formy komunikacji jest kwestią przypadku i kwestią miejsca.
16: Czy to jest próba pokazania różnic w komunikacji, czy raczej komunikacji ponad tymi podziałami?
17: Nasza praca chóru społecznego w składzie fonicznym migowym, czyli składającego się z osób głuchych i osób słyszących, jest pracą, która pokazuje, że bariera językowa, choć oczywiście istnieje, jest czymś, co można przekraczać na bardzo wiele sposobów, a także, że przekraczanie tej bariery może być bardzo, bardzo twórcze dla obu stron. My myślimy o tym w ten sposób, że osoby głuche użyczają osobom słyszącym swoich umiejętności, a osoby słyszące wzajemnie. Nasze doświadczenie trochę, tak jak myślałam o tym projekcie, jak już go skończyliśmy, jest takie, że być może to, co na co dzień przyjmują za niemożliwe albo bardzo trudne, nie jest, czasem wystarczy podjąć decyzję, że to zrobimy, żeby się okazało, że to jest nie tylko możliwe, ale też, że jest to niezwykle twórcze doświadczenie, poszerzające horyzonty obu stron.
16: Dla mnie to jest bardzo fascynujące, jako dla osoby, która pracuje w radiu i posługuje się językiem, jak to ujęłaś, fonicznym, tak?
17: Tak, językiem wyrażającym się za pomocą dźwięku, tak sobie to nazwaliśmy w projekcie, żeby wiedzieć, że jest foniczna część chóru i migowa część chóru. Obie części chóru mówią w naszym projekcie w międzynarodowym języku migowym albo po angielsku. I jakby to są nasza wspólna praca. Część tej pracy to jest opowiadanie tych historii, o których już mówiłam, odbudowywania ważnych, straconych spraw lub rzeczy, ale druga część jest inspirowana komunikacją wielorybów, poprawnie mówiąc baleni. Mhm. Inspirujemy się współczesnymi badaniami naukowców, naukowczyń na temat niezwykle, jak się okazuje, złożonej komunikacji. Do pisania partytur i do pisania tekstów też inspirowaliśmy się obecnymi odkryciami naukowymi. To, co nam się, to podejmujemy próby, oczywiście rozumiemy, że są to fantazje na temat prób interpretacji tej komunikacji w czymś, co nazwaliśmy sobie superjęzykiem, mhm. czyli ludzkim językiem, który łączy możliwości tego języka, który się wyraża za pomocą dźwięku i tego, który jest... Języki migowe są nazywane językami wizualno-przestrzennymi, czyli jakby stworzyliśmy taki super ludzki język, który się wyraża dźwiękiem, obrazem i wyraża się w przestrzeni naraz. I pomyśleliśmy, że to byłoby super narzędzie do tego, żeby zacząć fantazjować na temat tego, jak my moglibyśmy się komunikować z światem, który jest więcej niż ludzki, który jest szerszy niż ludzki, który opowiada o komunikacji innych gatunków. Ta komunikacja zdaniem badaczek i badaczy jest równie złożona co ludzka. Wyewoluowała dużo, dużo wcześniej niż w ogóle cała ludzkość w zupełnie innym środowisku i świecie. I to jest nasza fantazja na temat zbudowania nie tylko takiego świata, gdzie na przykład osoby słyszące i głuche mogą pracować razem i mogą razem opowiadać rzeczywistość, ale też na temat lepszego świata, w którym moglibyśmy rozmawiać również z innymi świadomymi stworzeniami na tej planecie.
16: Bardzo wspaniały, taki trochę utopijny projekt. A chciałabym zapytać o tegoroczne Biennale, dlatego że ono już przed otwarciem budzi ogromne emocje polityczne, przede wszystkim ze względu na planowane otwarcie pawilonu Rosji, która była nieobecna po agresji na Ukrainę. Tutaj protestowały państwa, w tym Polska. Komisja Europejska odebrała Biennale finansowanie. Doszło do dymisji międzynarodowego jury. Kontrowersje podobne wzbudza obecność Izraela na imprezie. Jak na to patrzysz, na tę sytuację z perspektywy artystki?
17: No, my mamy jako osoby artystyczne, osoby kuratorskie wspólne stanowisko tutaj. Podpisaliśmy razem z Ministerstwem Kultury i naszym gospodarzem, gospodynią, instytucją Zachęta list sprzeciwu wobec obecności pawilonu, otwarcia pawilonu rosyjskiego w czasie tegorocznej edycji. Jako osoby prywatne podpisaliśmy też list sprzeciwu wobec funkcjonowania pawilonu izraelskiego na terenie Biennale. Natomiast jeżeli chodzi o nasze własne formy protestu, to są jeszcze w trakcie wypracowywania.
16: Aha, no bo nie ma być oficjalnej inauguracji Biennale, zostało odwołane, więc też pytanie rodziło się we mnie takie, czy będzie jakiś taki wizualny sprzeciw widoczny w działaniach artystów? Czy możesz coś na ten temat powiedzieć?
17: Myślę, że nie mogę powiedzieć jeszcze teraz dokładnie, ponieważ jesteśmy w trakcie pracy nad tym, natomiast wierzę, że będzie.
16: A czy cała ta polityczna awantura wokół Biennale jakoś zmienia perspektywę, czy jest czymś, co jakoś tak zaciążyło nad tą edycją?
17: No myślę, że to oczywiście, że dla wszystkich to jest trudna sytuacja. To też jest tak, że wtedy, kiedy my konstruowaliśmy nasze projekty, tej sytuacji jakby jeszcze nie było, bo to było bardzo wiele miesięcy temu, więc obudzenie się nagle w takiej rzeczywistości jest dla nas bardzo trudne. Jest też nieprzyjemne, bo musimy o tym mówić, zamiast mówić o tym, co chcieliśmy powiedzieć światu. Pracowaliśmy nad naszym własnym przesłaniem bardzo długo, bardzo niezwykle intensywnie przez te wszystkie miesiące, ponieważ nasz projekt jest duży i bardzo złożony. Myślę, że to jest niełatwe dla prawdopodobnie zdecydowanej większości osób, które biorą udział w tym wydarzeniu.
16: No i też pokazuje, jak bardzo sztuka potrafi być uwikłana w politykę i jak bardzo się z nią przenikać. Ale na koniec jeszcze mam pytanie o mewę. O co chodzi z mewą, która jest w gnieździe tuż przed polskim pawilonem? Widziałam ją na zdjęciach.
17: Tak, mewa zamieszkała przed polskim pawilonem. To się wydarzyło troszeczkę wcześniej, w tym momencie, kiedy zaczęto konstruować architekturę naszego pawilonu, przygotowywać ją, no oczywiście z pewnym wyprzedzeniem. Okazało się, że przed pawilonem jest gniazdo mewy, są w nim w tej chwili 3 jajka, wcześniej były 2. Jest para mew, które się wymieniają w opiece. No i to teraz dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy przyszło, jest dość dużo osób na terenie Biennale, w tym takim pierwszym, nawet przed pierwszym dniu pokazów dla mediów i dla prasy, więc to, co jest naszą troską, to jeżeli zwiększy się liczba osób w ciągu najbliższych paru dni, no bo potem już będzie łagodniej, no to czy ona to przetrwa? Mamy nadzieję, że tak. Z nas znosiła naszą ciągłą obecność w pawilonie, a także no jakby to, że bardzo wiele rzeczy się w przestrzeni w naszym otoczeniu budowało, bo to nie tylko nasze pawilony, ale inne transporty, dość dużo osób. No dzisiaj osób jest dużo więcej, więc troszkę jesteśmy niespokojne i niespokojni o to, jak o to, czy ona to przetrwa, ale trzymamy kciuki, zbudowaliśmy taki rodzaj płotku naokoło, żeby przypadkiem nikt się nie zagapił i nie podszedł blisko. No i tam znak, że prosimy uważać na ptasie gniazdo. No mewa jest, bardzo się ucieszyliśmy. To jest strasznie miłe, też jakby w kontekście tego naszego projektu.
16: No właśnie, może ona rozumie ten międzyludzki język. Więc
17: Może nauczymy się kiedyś mewiego, nie wiemy, ale to było takie niezwykle, niezwykle wzruszające.
16: To życzymy powodzenia mewie.
17: Mewa jest tam cały czas.
16: Ale przede wszystkim też życzymy powodzenia polskiej ekipie, polskiemu pawilonowi. Moją gościnią była Bogna Burska, profesora Akademii Sztuk Pięknych, artystka wizualna, malarka, fotografka, reżyserka, ale dzisiaj przede wszystkim jako współtwórczyni polskiego pawilonu na Biennale w Wenecji. Wystawa Języki z Wody, Daniel Kotowski, kuratorki Ewa Chomicka, Jolanta Woszczenko. Będzie można zobaczyć wystawę w pawilonie polskim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
17: Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam Państwa.
16: Zapraszam na informacje o 15.20, a po nich wracamy do Zapytam Inaczej.
18: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 15.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Zawieszenie broni nadal jest w mocy mimo irańskich ataków na statki i siły USA, powiedział szef Pentagonu Pete Hegseth. Generał Dan Kane uznał irańskie ataki za drobne. Wcześniej Irańczycy ostrzegali Amerykanów przed ponownym wejściem w bagno wojny. Teheran mimo trwającego rozejmu przeprowadził serię ataków w reakcji na rozpoczęcie wczoraj projektu Wolność. Chodzi o amerykańską misję eskortowania statków z zablokowanej cieśniny Ormus. Unia Europejska jest gotowa na każdy scenariusz w sporze handlowym ze Stanami Zjednoczonymi, gwarantuje szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W zeszłym tygodniu prezydent USA Donald Trump ogłosił podwyższenie ceł na samochody. Trump ogłosił podwyższenie z 15% do 25%, bo Unia rzekomo nie wywiązuje się z umowy handlowej zawartej w zeszłym roku. 190 tysięcy syryjskich uchodźców wróciło z Jordanii do swojego kraju od grudnia 2024 roku, gdy obalono rządy Bashara al-Assada w Damaszku, przekazała państwowa agencja SANA. W tym roku jest już 16 tysięcy powrotów. 58% powracających stanowiły grupy rodzinne, a 42% pojedyncze osoby. Przed zwycięstwem sunnickich rebeliantów i upadkiem Asada w Jordanii zarejestrowanych było 700 tysięcy syryjskich uchodźców. Obecnie w Jordanii przebywa niespełna 400 tysięcy zarejestrowanych syryjskich uchodźców. Maturzyści piszący obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym musieli wykazać się umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych. Dzisiaj drugi dzień matur, jutro pisemny język obcy. Polacy chętnie wybierali pociągi w majówkę. Składy PKP Intercity przewiozły ponad 1 000 000 pasażerów, informuje przewoźnik. Po to, by zapewnić dodatkowe miejsca podróżnym, w długi weekend Intercity doczepiło do swoich pociągów ponad 400 wagonów. Najwięcej pasażerów wsiadło do pociągów 3 maja. Termometry pokazują dzisiaj od 14 stopni na północy, około 20 na zachodzie, do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem, tam od 10 do 12. Miejscami na północy i zachodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy, po Warmii i Mazury również burze.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. I teraz porozmawiamy o pewnym dokumencie, a właściwie o zmianie, którą ten dokument może zapoczątkować, o ile nie zostanie odłożony na półkę. I ten dokument dotyczy jednego z najtrudniejszych chyba doświadczeń, jakie można w życiu przetrwać, mianowicie przemocy seksualnej. Mowa o raporcie zespołu eksperckiego przy Ministerstwie Zdrowia, który po raz pierwszy tak szczegółowo opisuje, jak personel medyczny powinien postępować z osobą po gwałcie, po przemocy seksualnej. To jest bardzo ważne, dlatego że dzisiaj może to być loterią. Wszystko zależy od miejsca, dyżuru, osoby. Jedni będą trafiać na empatię i profesjonalizm, inni na chaos, na brak wiedzy albo na brak empatii również. I ten raport ma to zmienić, ma wprowadzić pewne standardy, które zostaną uwzględnione potem w rozporządzeniu. No ale trzeba jasno powiedzieć, raport to jeszcze nie prawo, ale w jego powstawaniu brała udział Fundacja Feminoteka, której reprezentantka jest w studiu. Dzień dobry, Joanna Gzyra-Iskandar.
14: Dzień dobry.
11: Na nasze potrzeby załóżmy, że Ministerstwo Zdrowia uwzględnia wasze wszystkie rekomendacje zespołu. Jak wtedy w praktyce powinna wyglądać taka procedura postępowania z osobą po przemocy seksualnej?
14: Mamy nadzieję, że ten dokument zapoczątkuje naprawdę epokową zmianę, jeśli chodzi o traktowanie osób, które doświadczyły przemocy seksualnej. Ten dokument, jeszcze tylko powiem, dotyczy postępowania z osobą dorosłą. Prawdopodobnie w kolejnym kroku ministerstwo będzie zajmowało się także stworzeniem analogicznej procedury, jeśli chodzi o postępowanie z osobami niepełnoletnimi, przede wszystkim z dziećmi. Tutaj skupiamy się na osobach dorosłych. No i faktycznie, może ja zacznę też jeszcze od tego, jak to wygląda w tej chwili, bo jest bardzo często dokładnie tak, jak powiedziałaś, ale teraz też jest tak, że szpitale w ogóle nie muszą mieć takiej procedury postępowania z osobą po przemocy seksualnej. Mogą ją mieć i niektóre szpitale ją mają. Ale nie ma tutaj żadnej standaryzacji. To znaczy szpital A może mieć taką procedurę, szpital B może nie mieć żadnej, a szpital C będzie miał swoją procedurę, ale inną niż szpital A. Przykładowo.
11: A jak to najczęściej wygląda po prostu?
14: Najczęściej wygląda to w ten sposób, że trochę nie wiadomo, co z taką osobą zrobić, kto ma się nią zająć, jak wygląda ten pakiet kryminalistyczny, którym trzeba zabezpieczyć te dowody. Szpitale nie mają tych pakietów, w związku z czym od razu dzwonią po policję, a policja wszczyna postępowanie. No i przywozi też ten pakiet, tak? No ale z automatu odbieramy też decyzyjność tej osobie, która doświadczyła przemocy seksualnej. Nie pytamy się jej o zgodę, czy ona chce, żeby policja się dowiedziała, że to jest osoba pokrzywdzona i żeby została wszczęta procedura karna.
11: A to się automatycznie dzieje, kiedy ta osoba przychodzi do, nie wiem, na SOR i mówi: zostałam zgwałcona, tak?
14: Dokładnie tak. Ja znam osoby, które po prostu, kiedy dowiadywały się o tym, że to tak wygląda, po prostu uciekały z SOR-u. Znaczy nie może po prostu to tak wyglądać. Potrzebujemy takiego standardu, żeby zachęcić osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej, do korzystania z opieki medycznej, bo ona bardzo często po prostu jest potrzebna i może to być też taki pierwszy punkt, gdzie w ogóle, taki pierwszy punkt zaczepienia, gdzie też nie będziemy zmuszone do tego, żeby wszczynać tę procedurę karną. Myślę, że to jest w ogóle taka największa zmiana, którą ten dokument ma wprowadzić, no bo teraz jest tak, jak powiedziałam przed chwilą, tak, czyli jak szpital się dowie, że mamy tutaj osobę, która doświadczyła przemocy seksualnej, to z automatu zawiadamia policję, ale polskie prawo karne rozróżnia dwa typy przestępstwa zgwałcenia, tak zwany typ podstawowy i typ kwalifikowany, czyli takie bardziej brutalne, nie będę może wymieniać na wszelki wypadek tych przypadków, można sobie doczytać w kodeksie karnym. I jeżeli chodzi o ten podstawowy typ, to tam mamy społeczny obowiązek zawiadomienia organów ścigania, a jeżeli chodzi o ten typ kwalifikowany, czyli te przestępstwa bardziej brutalne, tam jest obowiązek prawny, czyli jeżeli nie zawiadomimy, to ponosimy konsekwencje karne. I między innymi takim też typem kwalifikowanym jest przemoc seksualna wobec dzieci. W ogóle z tym nie dyskutujemy. Oczywiście, że to trzeba zgłaszać. Nie ma co do tego w ogóle zastrzeżeń.
11: Ale z tego, co mówisz, no to wynika, że można jednak potraktować ten obowiązek zgłoszenia jako nie za bardzo obowiązkowy, tak?
14: Znaczy, tutaj to jest obowiązek społeczny, czyli on istnieje, ale nie wiążą się żadne konsekwencje z tym, jeżeli tego obowiązku nie będziemy przestrzegać, a poza tym mamy tutaj jeszcze tajemnicę lekarską. I to jest kluczowe.
11: Dobrze, ale no? to powiedzmy w takim razie, dlaczego właściwie to jest złe? No bo jeśli się pracownik medyczny, lekarz, pielęgniarka, ktokolwiek dowiaduje o tym, że zostało popełnione przestępstwo, no to powinien je zgłosić, tak? A tutaj w tym przypadku, jak rozumiem, niekoniecznie to działa.
14: No właśnie niekoniecznie, dlatego że zdecydowanie najważniejsza jest decyzja osoby, która doświadczyła tej przemocy seksualnej. Czy chce ścigania sprawcy, czy nie chce tego ścigania. Te decyzje należy oddać jej, bo doświadczenie przemocy to jest takie doświadczenie, kiedy ktoś próbuje przejąć nad nami kontrolę, odbiera nam podmiotowość, odbiera nam decyzyjność. W związku z czym, żeby tej osobie pomóc, musimy jej tę decyzyjność oddać. Więc decyzja powinna być po jej stronie, to musi być jej wola. I co robimy tym dokumentem. Chcemy, żeby wyglądało to teraz w ten sposób, że szpital zabezpieczy te wszystkie dowody i będzie mógł je przechowywać przez rok. I później przekazać je organom ścigania w którymś momencie, jeżeli osoba pokrzywdzona zdecyduje się na to, żeby złożyć to zawiadomienie na policję. Dowody będą gotowe, a nie trzeba się decydować, znaczy nie trzeba po prostu być takim wrzuconym na głęboką wodę. Czasami jesteśmy w stanie szoku, czasami jesteśmy jeszcze pod wpływem jakichś substancji. Być może zostałyśmy wcześniej otrute w celu wykorzystania przez sprawcę. Są bardzo różne sytuacje i naprawdę nie zgadzamy się na to, żeby osobę stawiać w takiej sytuacji, że to ponad jej głową jest podejmowana ta decyzja, bo to tylko może pogłębić jej traumę. Naprawdę.
11: Ale jednocześnie nie zamykać tej możliwości.
14: Dokładnie tak. I wiemy, że tak to wygląda na Zachodzie i to jest naprawdę europejski standard. My zresztą zanim otworzyłyśmy nasz punkt pomocy po gwałcie, który prowadzimy w Warszawie pod utajnionym adresem, kontaktowałyśmy się z różnymi instytucjami, tego rodzaju placówkami w innych krajach. W Hiszpanii, w Irlandii, w Anglii, w Norwegii. I patrzyłyśmy po prostu, jak to funkcjonuje tam, jak ten system tam wygląda. I na przykład w Irlandii tego rodzaju punkty działają od 40 lat i tam jest absolutnym standardem, że po prostu takie dowody się pobiera i się je przechowuje w oczekiwaniu na decyzję osoby pokrzywdzonej, która ma czas, żeby ochłonąć, oswoić się z tą sytuacją, skorzystać z terapii, skorzystać ze wsparcia, po prostu na trzeźwo przemyśleć swoją sytuację i się zastanowić, czy ona chce zgłosić, czy nie. No bo jeszcze, jeżeli zgłosi, no to jest całe postępowanie karne, które, no umówmy się delikatnie mówiąc, nie jest fajne, jest raczej takim po prostu maglem, przez który ta osoba musi potem przejść, więc ona musi sama zdecydować, czy się decyduje na taką ścieżkę, czy nie.
11: Czy te procedury, jeśli zostaną wdrożone, faktycznie mogą zwiększyć wykrywalność i tym samym skazania?
14: Mamy nadzieję, że tak. No bo jeżeli instytucje, jakimi są szpitale, wyślą taki sygnał do osób pokrzywdzonych, że słuchajcie, mamy taką procedurę, wiecie, czego możecie od nas oczekiwać, kiedy przyjdziecie do szpitala, bo każdy będzie mógł sobie taką procedurę przeczytać. To będzie taki standard organizacyjny. Mamy nadzieję, że to zachęci osoby do tego, żeby korzystać z tej pomocy medycznej, także z zabezpieczenia dowodów. No jeżeli te dowody będą zabezpieczone, no to to jest po prostu taka rzecz, przed którą no, nie da się uciec, tak? Organy ścigania mają niezbity dowód na to,

0: wszystkie rekomendacje brzmią świetnie i bardzo słusznie, ale ten raport zakłada trochę, że personel będzie działał empatycznie, że placówki będą super przygotowane, będą chciały współpracować, też cały system, te naczynia połączone, instytucje pomiędzy sobą. No ale umówmy się, no to niekoniecznie dzisiaj jest możliwe, tak jak myślimy sobie na przykład chociażby o współczesnych polskich SOR-ach. Nawet to, o czym powiedziałaś, o tym przechowywaniu przez szpital, przez rok tych dowodów, to się wydaje po prostu w polskich realiach trochę niewykonalne.
1: Ja myślę, że to jest wykonalne. Jestem tutaj raczej optymistką, szczególnie, że nad tymi wytycznymi pracowali oczywiście też lekarze. To nie jest to, że tutaj tylko organizacje pozarządowe usiadły, napisały dokument i bardzo proszę się tym zająć. Co więcej, konsultantka krajowa do spraw ginekologii i położnictwa razem ze swoim zespołem przygotowała już szkolenie dla ginekologów właśnie dotyczące tych wytycznych, a także wytycznych klinicznych, jak postępować z osobą po przemocy seksualnej. Na razie one będą nieobowiązkowe, wejdą obowiązkowe do programu nauczania z jakichś formalnych względów w 2028. Taką informację uzyskałyśmy ostatnio w Ministerstwie Zdrowia. A póki co no, będą po prostu organizowane szkolenia, które będą, to prawda, nieobowiązkowe, ale będą już organizowane. W związku z czym liczymy na to, że ta wiedza już będzie szła tam, będzie trafiała tam, gdzie trafić powinna. Aczkolwiek powiem też jeszcze jedną rzecz, bo rozmawiałam z Joanną Pietrusiewicz, no, legendą Fundacja Rodzić po ludzku, która powiedziała, mówi, no standard opieki okołoporodowej, bo to będzie dokument analogiczny. Mówi, to jest fantastyczne, że myśmy to wtedy wprowadzili. To jest fantastyczne, że ono tylu lat obowiązuje, ale stworzenie tego dokumentu i opublikowanie go to jest tak naprawdę dopiero początek, bo potem jest cała ta praca związana właśnie z wdrożeniem tego, z ewaluacją, ze sprawdzaniem, czy ten standard faktycznie funkcjonuje i czy jest realizowany przez placówki medyczne.
0: No właśnie, i czy na przykład placówki medyczne są zobowiązane do tego, żeby je realizować, czy tylko to jest ich dobra wola, że będą go
1: To będzie
0: realizować?
1: Standard organizacyjny, więc tutaj będą zobowiązane do tego, żeby to faktycznie było wdrożone. Chcemy, żeby to miało rangę rozporządzenia ministra zdrowia, także no to będzie po prostu obowiązujące w Polsce prawo, które szpitale będą miały obowiązek przestrzegać.
0: A czy Ministerstwo Zdrowia zarysowało jakiś horyzont czasowy, kiedy takie rozporządzenie może powstać?
1: Mamy nadzieję, że ono powstanie jeszcze w tym roku. Na razie nie znamy dokładnego terminu, natomiast zespół, który pisał ten dokument, o którym dzisiaj mówimy, nie zostaje rozwiązany. Będzie z tym zespołem jeszcze konsultowana treść rozporządzenia, a także propozycje zmian legislacyjnych, które też muszą, które były zarekomendowane przez ten zespół i teraz wiem, że ministerstwo już nad nimi pracuje, także no, te prace po prostu dzieją się w tej chwili, jak teraz tutaj rozmawiamy.
0: To jeszcze wróćmy do jednej z rekomendacji, dlatego że akurat została nam jeszcze dosłownie chwilka, więc możemy powiedzieć o współpracy pomiędzy instytucjami, tak? Bo mamy tutaj jednak sytuację, gdzie ten standard będzie dotyczył pracowników medycznych, no ale przecież tutaj musi być zaangażowana policja, może też opieka socjalna, może też NGOsy, takie jak Feminoteka. Jak to będzie funkcjonowało?
1: Jednostki medyczne będą musiały mieć aktualizowany raz do roku taki spis najbliższych właśnie placówek, instytucji i organizacji, do których będzie można odsyłać po dalsze wsparcie, po takie kolejne kroki, tę osobę pokrzywdzoną. To jest bardzo ważne, żeby takie wsparcie było dostępne lokalnie i żeby też tej osoby potem no, nie zostawić na lodzie, czyli no, tutaj na SOR-ze obsłużymy panią wspaniale, zgodnie ze wszystkimi standardami, najwyższą empatią i profesjonalizmem, a potem to niech pani sobie radzi. Nie. Myślimy też już o tym, żeby tę osobę też zabezpieczyć na przyszłość, żeby ona została skierowana do odpowiednich organizacji, instytucji, placówek, tam gdzie będzie mogła otrzymać dalszą pomoc, na przykład psychologiczną czy prawną.
0: Dobrze, to będziemy patrzeć Ministerstwu Zdrowia na ręce, czy to wprowadza. Bardzo dziękuję. Joanna Gzyra-Iskander z Fundacji Feminoteka była moją państwa gościnią.
1: Dziękuję bardzo.
0: I to wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy z Katarzyną Murawską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Program realizowany Szymon Baluta i Adam Szura. Już za chwilę informacje TOK FM, a po nich audycja Jeszcze Więcej Sportu, na którą zapraszam w imieniu Przemysława Pozowskiego. Anna Biegutowska. Słyszymy się jutro po 14.
2: Autopromocja.
3: Czy wiedzieliście, że działanie leku nie zależy tylko od jego stężenia, ale też od tego, kiedy się rozpuści, gdzie się wchłonie i jak długo utrzyma we krwi? Dlatego form leków mamy tak wiele. Zastrzyki, inhalacje, maści, plastry, no i tabletki. Więcej o lekach i ich działaniu opowiem w najbliższej audycji Z nauką po imieniu w środę po 10.40.

0: Będzie też o bólu i o tym, skąd tabletka wie, gdzie boli. Do usłyszenia. Adam Amira.
1: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
8: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Polska będzie pierwszym krajem, z którym Komisja Europejska podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Według źródeł Polskiej Agencji Prasowej umowę podpiszą w piątek w Warszawie unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. Później komisarze pojadą do Wilna również na podpisanie umowy. Polska czeka na zaliczkę w wysokości około 6,5 miliarda euro. Powinna otrzymać te pieniądze do końca maja. Uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego odbędą się jutro na warszawskim Wilanowie. Były minister finansów i spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria jest pod kontrolą, ale strażacy wciąż go dogaszają, poinformowały władze. Komendant czeskiej straży pożarnej powiedział, że chciałby do końca tygodnia ogłosić zakończenie akcji. Na miejscu zostaje około 350 strażaków ze sprzętem. Podwyższone ryzyko pożarów obejmuje aktualnie większą część terytorium Czech. Eksperci zwracają uwagę, że głównym czynnikiem doprowadzającym do powstawania pożarów jest ekstremalna susza. Powiązany z ustępującym premierem Węgier Viktorem Orbanem, baron medialny Gyula Balázy zaoferował państwu przekazanie swoich firm po objęciu władzy przez nowy rząd Petera Modziara, informują media. W udzielonym wywiadzie ogłosił, że zrzeknie się udziałów we wszystkich firmach zajmujących się organizacją imprez, komunikacją i mediami na rzecz państwa. Według niektórych portali zdobywał wszystkie państwowe kontrakty komunikacyjne od 2016 roku, zajmując się jednocześnie PR-em dla firm państwowych. Przez jego firmy przepłynęło około 450 miliardów forintów. Humbug wypuszczony w sobotę do Morza Północnego u wybrzeży Danii prawdopodobnie utonął, powiedziała dziennikowi Frankfurter Allgemeine Zeitung rzeczniczka niemieckiego Muzeum Morskiego w Stralsundzie. Dodała, że wobec braku danych o zwierzęciu akcję ratunkową należy uznać za nieudaną. Wieloryb był w stanie skrajnego wyczerpania. Losy ważącego około 12 ton humbaka, któremu nadano imię Timmy, od tygodni śledziła opinia publiczna w całych Niemczech. Termometry pokazują dzisiaj od 14 stopni na północy, około 20 na zachodzie, do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem, od 10 do 12. Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują na południowo-zachodnich krańcach Dolnego Śląska.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Mamy prawie godzinę 15.43 i przed nami kilkanaście minut rozmowy z naszą gościnią. To jest Joanna Jóźwik, medalistka Mistrzostw Europy, nasza była lekkoatletka, także piąta zawodniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Ale jak ja zacząłem się do naszej rozmowy przygotowywać, no to widzę jeden maraton, drugi maraton, trzeci maraton, czwarty maraton, piąty maraton, ten ostatni. To była jeszcze końcówka ubiegłego roku i to była Walencja. A wcześniej też ciekawe miejsce, o których mam nadzieję, że powiesz. I już chciałem mówić, mam to, porozmawiamy sobie, jak to jest zmieniać te 800 metrów na dużo dłuższy dystans jednak i na maratony. Ale teraz krótka przerwa, rozumiem. Ostatnio nie startowałaś.
4: Tak, ostatnio nie startowałam. Zrobiłam sobie krótką przerwę ze względu na małą dolegliwość w biodrze. Mam nadzieję, że małą, bo nie mam jeszcze... nie wiem dokładnie, co tam się dzieje. Przygotowuję się powolutku do maratonu warszawskiego, bo tak jak coś się powie, no to trzeba to zrobić. Więc pierwszy raz pobiegnę na ulicy w Warszawie jesienią, więc mam nadzieję, że też dobrze się do tego przygotuję. Chociaż też nie nastawiam się na jakiś super bieg. No i rzeczywiście mówisz, jak to się przygotować z 800 metrów do maratonu. I szczerze mówiąc, łatwo. Uważam, że naprawdę bardzo łatwo.
3: Aż chcę powiedzieć, że nie wierzę, no przecież to jest coś kompletnie innego, jak dwa różne światy.
4: Tak, tak. Trochę są to dwa różne światy, ale jednak jak się tak przyjrzymy, jak wygląda trening pod 800 metrów, to tych wybiegań jest sporo. Raz lub nawet dwa razy w tygodniu robiłam dłuższe wybiegania pod 15, nawet 20 kilometrów. I teraz, gdy amatorsko przygotowuję się do tych maratonów, to te rozbiegania zostały, a wszystkie inne takie specjalistyczne treningi pod 800 metrów zostały razem z kolcami na półce. Więc uważam, że teraz ten trening jest bardzo przyjemny. Czasem monotonny i nudny, ale wtedy zakładam słuchawki i biegnę przed siebie.
3: Ale powiedz jeszcze, jak to się zaczęło z maratonem akurat, czy maratonami, bo jakby kariera zawodowa na bieżni fajnie, trzeba ją było pewnie zakończyć w takim momencie, w którym jeszcze byś spokojnie mogła dobre wyniki osiągać, ale tutaj różne powody wchodziły w grę i nagle co, zaczyna ci brakować tego biegania i myślisz sobie, no to ja teraz się przestawiam na kompletnie inny dystans. Jak to się zaczęło?
4: Właśnie przypadkiem, bo kończąc swoją przygodę lekkoatletyczną, nigdy nie powiedziałabym, że przebiegnę jakikolwiek maraton. Ja byłam zmęczona bieganiem, chciałam odpocząć, ale rozpoczęłam pracę w bieganie.pl, w naszej redakcji biegowej i tam dostałam propozycję. Asia, czy chciałabyś pojechać na maraton do Nowego Jorku? I oczywiście pierwsze, co usłyszałam, to Nowy Jork. No oczywiście, że chcę.
3: Czyli bardziej cię przekonał Nowy Jork jako miasto niż sam maraton jako...
4: Tak.
3: Wyzwanie, o tak powiedzmy.
4: Dokładnie, dokładnie, ale sam start w maratonie nowojorskim to jest ogromne wyróżnienie i wielka nagroda za to, co myślę, pobiegłam na bieżni, więc wielką chęcią przyjęłam to zaproszenie, pobiegłam, chociaż nie na swojego, nie dałam tam swojego maksa, ponieważ biegłam 5 godzin, jeżeli ktoś biega maratony i tak rzeczywiście się przykłada i
3: słuchaj, biegają, przepraszam, ja ci powiem, tutaj jakbyśmy poszli kilka kroków dalej, to siedzi Tomasz Orchowski, redakcja zagraniczna i on trenuje codziennie, biega, już też tam te tempa, wszystko wylicza. Paweł Sulik, który prowadzi często mikrofon Radia Tok FM, też biega maratony. Ostatnio mi opowiadał o tej walce ze sobą, ale ja ci przerywam, tylko mówię, że to dotykamy tych osób codziennie, które maratony biegają.
4: Kurczę, a wszyscy mówią, że to jest jakiś procent tylko ludzi, którzy biegają maraton, a tu voilà, jest dużo więcej.
3: Wracamy do Nowego Jorku i twojego czasu, który cię też chyba zdopingował, żeby mocniej tam zacząć trenować jeszcze.
4: Właśnie nie tyle czas, co moi kibice lekkoatletyczni, którzy zaczęli mi dawać takie pstryczki w nos, że ty, taka zawodniczka, ty biegniesz 5 godzin w maratonie, to nie przystoi takiej zawodniczce. No to, to pomyślałam sobie, nie no, muszę im utrzeć nosa, to nie może tak być, że ktoś mi tutaj będzie mówił, że ja za wolno biegam. Więc rzeczywiście zaczęłam się przygotowywać tak jak należy. 3-4 razy w tygodniu robić się rozbiegania. Oczywiście już miałam trenera, nie to, że wychodziłam sobie na jakieś swobodne rozbiegania i sama sobie planowałam ten trening, ale on już był ustrukturyzowany, był na to większy plan. Przygotowałam się naprawdę bardzo solidnie i pobiegłam poniżej 3 godzin. 2:55, 14.
3: Ale to już nie Nowy Jork, to już następny maraton, tak, inne miejsce na ziemi.
4: To już w Londynie. Znaczy, właśnie ja tutaj rzucam Nowy Jork, Londyn, ale oczywiście wszystko ze sprawą mojej współpracy z marką New Balance, która po prostu jest partnerem i dostałam taki bilet.
3: A powiedz, to jest trochę tak, że te maratony to jest taki sposób na życie też, że jedziesz do nowego miasta, często dużego, często fajnego, jak Nowy Jork, Londyn, bo było też Sydney, widzę, czyli w ogóle też różne takie miejsca, do których nie jest łatwo dotrzeć, czy ta Walencja ostatnio, czy te motywacje są różne. Nawet teraz nie pytam stricte o ciebie, tak? Bo tu już trochę powiedziałaś, że chyba jednak też ten duch sportowca się odezwał, czy ta dusza sportowca, ale tak w ogóle patrząc na bieganie maratonów, tak jak rozmawiasz z ludźmi, to co bardziej jest motywacją? Przekraczanie własnych granic, czy jako sposób na życie?
4: To jest sposób na życie coraz częściej. Coraz więcej osób wybiera jakieś destynacje po to, żeby zwiedzić dany region. Zabierają swoje rodziny, swoich przyjaciół, czy też jadą po prostu paczką biegaczy i startują, po czym spędzają kilka dni w danym miejscu. I to jest, myślę, bardzo dużą motywacją, żeby razem startować, żeby razem przeżywać te emocje. Chociaż też jest duża część biegaczy, którzy chcą śrubować swoje czasy i swoje życiówki. No i też myślę, dużym celem jest zdobycie tego pięknego medalu. 7 już teraz startów w World Marathon Majors. Mhm. To jest duży medal.
3: A zostając przy maratonie, ale troszkę inny wątek ci wrzucając, bo ile minęło? 2 tygodnie jeszcze nawet nie minęły od przekroczenia takiej no mocnej granicy, tak? Czyli złamanie tego czasu 2 godzin. To nastąpiło 26 kwietnia, dokładnie w Londynie zresztą, przebiegł to Sebastian Safe, tak? Mhm. I czy to zrobiło na tobie wrażenie, że można tego dokonać?
4: Tak, no połamanie 2 godzin w maratonie to jest naprawdę historyczny moment. Już próbował jeden Kenijczyk pobiec taki wynik. Oczywiście pobiegł, ale w specjalnie przygotowanych warunkach.
3: Eliud Kipchoge w Wiedeń.
4: Kipchoge, tak. I tam było wszystko przygotowane pod to, żeby te 2 godziny złamać. Tutaj, uwaga, no 3 zawodników pobiegło. Aktualny, znaczy poprzedni rekord świata. I to jest, uważam, że fenomen. I dodatkowo warto zaznaczyć, że zwycięzca tego maratonu londyńskiego sam poddawał się badaniom antydopingowym bardzo dużo razy. Nawet nie wiem ile, ale i teraz zastanawiam się, czy to ma być podejrzane, czy rzeczywiście to ma pokazać, że on jest czysty, że on rzeczywiście jest tak uzdolniony i jest no niesamowitym biegaczem.
3: No miejmy nadzieję, że ta druga opcja.
4: Że tak na czysto pobiegł poniżej 2 godzin. I widziałam też, jak wyglądał na mecie. Ja wiem, że gdy się bije rekordy świata, to można troszkę inaczej wyglądać, trochę gorzej. No trzymam kciuki, żeby jednak to ten wynik był czysty i żeby ten zawodnik był czysty.
3: No ja też mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Ty mówiłaś, że cię kibice zmotywowali trochę do tego podczas tego twojego pierwszego maratonu i startu w czasie dużo gorszym niż te oczywiście 2 godziny, ale to jest jasna sprawa. Natomiast o czym innym chciałem jeszcze porozmawiać, mianowicie o hejcie. Rozumiem, że ta motywacja kibiców to hejt nie był, ale ty się z hejtem też w internecie często spotykałaś. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że myśmy się kilka dni temu widzieli na rozdaniu nagród na Herosach i tam taki filmik z udziałem między innymi Szymona Marciniaka był pokazany, gdzie ty też się wypowiadałaś. To był dla ciebie duży problem w trakcie kariery? Czy też pociągle jest?
4: Już nie jest. Już patrzę na hejterskie komentarze zupełnie inaczej lub po prostu blokuję takie osoby, bo wiem, że nic konstruktywnego do mojego życia nie wniosą, bo co innego jest, gdy dostanę właśnie taki komentarz od moich kibiców, że no, stać cię na więcej, okej, no pewnie stać mnie na więcej i to jest fakt, ale jeżeli ktoś mi życzy śmierci, to no to już nie zasługuje ten człowiek, żeby być w gronie moich odbiorców. Więc bywały takie momenty, kiedy w trakcie kariery przeżywałam to mocno i brałam do siebie. To oczywiście rzutowało na jakość moich startów. Między innymi jadąc na Mistrzostwa Europy do Pragi. Byłam tam 100% faworytką, powinnam wygrać w Cuglach. Wróciłam z 4. miejscem, bo ta presja, po pierwsze presja, ale też negatywne komentarze w internecie, które zaczęłam czytać. Nie czytajcie żadnych komentarzy w internecie.
3: To jest sposób, tak? I czy da się w ogóle?
4: Da się, ale trzeba mieć też mocne wsparcie obok siebie, ludzi, którzy powiedzą, nie czytaj tego, bo samemu to korci. Chcemy przeczytać, co tam napisali o nas, prawda? Więc no, trzeba być odpornym, trzeba się jednak zastanowić od strony tych, którzy piszą, czy warto takie rzeczy pisać, bo internet to są ludzie, tam naprawdę są ludzie, którzy te komentarze w końcu przeczytają i albo to spłynie po kimś jak po kaczce, albo to ktoś weźmie do siebie, do serca, tak jak ja kiedyś.
3: No ty mówiłaś w tym filmie właśnie, że to po tobie nie spływało, szczególnie na wcześniejszym etapie kariery. Zastanawiam się też jeszcze ten temat już zostawiając, bo ten hejt oczywiście pewnie można powiedzieć był, jest i będzie. Niestety oczywiście warto też o tym mówić, że to jest godne napiętnowania. Natomiast wracając do twojej jakby kariery po karierze, to miałaś pewnie taki odruch, tak, że nie biegać przez jakiś tam moment, tak, przynajmniej zanim te maratony się pojawiły. A jak z śledzeniem lekkiej atletyki? No bo przedstawiłaś się już tutaj sama jako też współpracowniczka magazynu czy portalu poświęconemu bieganiu, natomiast śledzisz impreza po imprezie, wyniki po wynikach, no były teraz Mistrzostwa Świata u nas w Toruniu halowe, dopiero co informacja, że Chorzów ma potwierdzone te Mistrzostwa Europy w 2028 roku. Wydaje się, że to jest taki fajny czas dla lekkiej atletyki, mówienie o niej, pisanie o niej, w Polsce mówię.
4: Tak. Wracając do tego, czy ja śledzę lekką atletykę i czy od początku tak było. Oczywiście nie. Wtedy, kiedy miałam mocną kontuzję i nie wiedziałam, czy wrócę do sportu, to byłam obrażona na wszystko i nie oglądałam.
3: Czyli zero kontaktu z telewizorem.
4: Zero. A teraz śledzę, staram się wszystko. Oczywiście jest tych zawodów mnóstwo na świecie, więc staram się śledzić te najważniejsze, chociażby Mistrzostwa Świata Sztafet teraz w Afryce. Tak. Tak, więc staram się być na bieżąco. Oczywiście, no, lekkoatletyka jest w moim sercu i będzie bardzo blisko do końca moich dni tak naprawdę, więc staram się śledzić i staram się obserwować, jak się ta i światowa, i nasza polska lekkoatletyka rozwija, kto jest młodym talentem i kto może zrobić zamieszanie w przyszłości.
3: I to jest teraz ciekawsze z perspektywy byłej zawodniczki, czy bardziej śledziłaś też na bieżąco, jakby jak rywalizowałaś?
4: Żałuję, że gdy byłam zawodniczką, nie analizowałam tego na bieżąco, bo pewnie teraz miałabym więcej do powiedzenia, a teraz tak z perspektywy oczywiście zawodnika obserwuję, jak ktoś trenuje, jak ktoś planuje na przykład starty, i tak dalej. I staram się wnieść do tego jakieś swoje zdanie, ewentualnie po prostu sobie je wyrobić, ale no żałuję, że tego nie robiłam wcześniej.
3: Ale też na takiej zasadzie, że tobie by to pomogło w karierze zawodniczej, czy nie?
4: Nie, myślę, że nie tyle mi by pomogło, co pomogłoby mi mieć szerszy obraz lekkiej atletyki i może taki bardziej analityczny pogląd w tym momencie. Bo jeżeli zajmuję się lekką atletyką już od strony zawodowej, niekoniecznie od strony zawodniczej, ale bardziej od strony tej dziennikarskiej chociaż.
3: Czy propagatorskiej.
4: Tak? I propagatorskiej, tak. To
3: udało nam się przebrnąć.
4: Tak. No to chciałabym mieć bardziej analityczne podejście, chociaż cały czas się uczę.
3: No dobrze, program nam się kończy, bo on jest szybki i dynamiczny, bardziej chyba jak 800 metrów niż jak maraton. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak nasza gościni, czyli Joanna Jóźwik, po zakończeniu swojej profesjonalnej kariery, czyli po startach na 800 metrów, zamieniła to na maratony, wystartowała w 5 maratonach, teraz planuje wystartować w Warszawie. Trochę też było kampanii przeciwko hejtowi w internecie, hejtowi COVID-owi, który dotyczy sportowców czy sportowczyń. W takiej kampanii brałaś udział. Dziękuję ci serdecznie za wizytę tutaj u nas w studiu.
4: Dziękuję.
3: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, to był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował go Adam Szuraj, a już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Marietty Wiśniewskiej i Adama Ozgi. My się natomiast usłyszymy w Sport 360 po 18.30. Adam Ozga już tu zagląda.
17: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
18: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
19: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Reklama. Co za dzień.
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
24: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
25: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
26: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
27: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
28: Kamper spakowany? Jedziemy?
29: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
28: Znowu? Przecież już brałeś.
29: Ale działała za słabo i za krótko.
30: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
31: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
32: No i jak twój kręgosłup?
33: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
34: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
35: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
36: Wtorek, 5 maja, jest 16.
37: Właściwie taki sam, choć nieco bardziej restrykcyjny.
36: Po dwóch wetach premier zapowiada trzeci projekt w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów.
37: Posłowie PiSu z kontrolą w Ministerstwie Sportu.
36: A na celownik biorą doradcę ministra, wielokrotnego mistrza olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego.
37: Specjaliści mówili, że wypuszczenie osłabionego zwierzęcia na pełne morze to zły pomysł.
36: Humbug Timi, którego losy śledziliśmy w TOK 360, prawdopodobnie nie żyje. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga, zaczynamy.
37: Jeszcze w maju Sejm ma się zająć kolejną, trzecią już wersją rządowej ustawy o kryptowalutach.
36: Trzecie podejście do tego tematu zapowiedział dziś premier, a trzecie podejście jest potrzebne dlatego, że dwa poprzednie projekty ustawy zawetował prezydent. W tym czasie problemy z kryptowalutami zaczęły się piętrzyć.
37: Firma Zonda Krypto jest niewypłacalna, na czym ucierpiały już tysiące Polaków, w tym olimpijczycy, którzy nie mogą przez to zrealizować swoich nagród za sukcesy na zimowych igrzyskach. Maciej Kluczka.
0: rząd nie odpuszcza tematu, mówi premier.
1: Regulacje, które oczywiście nie zbawią świata, nie uratują wszystkich oszczędności ludzi, ale mogą dać narzędzia państwu polskiemu, zanim wkroczy prokuratura, zanim wkroczą służby, ale takie narzędzia, które pozwolą ostrzegać publicznie wszystkich, którzy chcą inwestować w różne tego typu przedsięwzięcia.
0: Donald Tusk uważa, że kolejne odsłony afery kryptowalutowej powinny sprawić, że tym razem prezydent Karol Nawrocki nie będzie mieć wątpliwości i podpisze ustawę.
1: Wszystkie karty są już na stole. Nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
0: Tego jednak nie można być pewnym, bo kancelaria prezydenta cały czas staje na stanowisku, że przepisy przygotowane przez rząd są nadregulacją w stosunku do tego, czego od nas wymaga unijne rozporządzenie. Tak kilkanaście dni temu w TOG FM mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: Oczekujemy dobrze przygotowanej ustawy, która będzie odpowiadała normom zapisanym w rozporządzeniu MiKa, nie będzie nadregulacją.
0: Kompromisu w tej sprawie z prezydentem próbował szukać poseł Polski 2050 Adam Gomoła.
3: Zawarliśmy tam trzy drobne, ale oczekiwane przez prezydenta i przez branżę poprawki. To jest przede wszystkim wprowadzenie takich kroków pośrednich, które KNF byłaby zobligowana, żeby rozważyć przed decyzją o blokowaniu dostępu do domeny.
0: Premier idzie w innym kierunku.
1: Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
0: Priorytet mają więc ostrzejsze przepisy rządowe. Szymon Hołownia deklaruje głosowanie za rządowym projektem, ale dokłada też taki komentarz do tej sprawy.
4: Rozumiem, że premier albo dogadał się z prezydentem na to, żeby jednak to prawo było respektowane, albo po raz trzeci przegramy głosowanie nad prezydenckim weto. I to nie jest dobre dla koalicji, żeby publicznie pokazywać swoją słabość przez to, że nie jesteśmy w stanie odrzucić weta prezydenta.
0: A w środę najnowsze informacje na temat działania prokuratury i służb specjalnych w sprawie kryptowalut przedstawią w Senacie minister Waldemar Żurek i minister Tomasz Siemoniak.
36: Maciej Kluczka, dzięki wielkie.
37: Posłowie PiSu weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu.
36: Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i w rozmowie z TOK FM mówi wprost. To jest cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
37: O politycznej wojnie w polskim sporcie. Błażej Kulesza.
5: Współpraca Roberta Korzeniowskiego z resortem sportu znalazła się pod lupą posłów PiS, którzy wybrali się do Ministerstwa Sportu z kontrolą poselską.
6: Robert Korzeniowski jest urzędnikiem Ministerstwa Sportu na fakturę, pracując w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.
5: Jak tłumaczy poseł PiS Michał Moskal, zachodzi tu bowiem konflikt interesów.
6: Ma również fundację, która jest podległa Ministerstwu Sportu, która powinna raportować do Ministerstwa Sportu, a która z jednostek nadzorowanych przez to ministerstwo bierze pieniądze.
5: Ci, którzy weryfikowali dziś umowy, nie dostali jednak wszystkich odpowiedzi.
6: Będziemy w wyniku tej kontroli poselskiej wnioskować również do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o objęcie tej sytuacji kontrolą doraźną, ponieważ to, co dzisiaj widzimy, to jest po prostu finansowanie kolesi Donalda Tuska z pieniędzy podatników.
7: Pytanie o to, co moja spółka robiła, to są jakieś bzdury kompletne.
5: Korzeniowski, jak przyznaje, dla ministerstwa pracuje na umowie B2B od lutego tego roku. Wcześniej zawierał z resortem inne umowy.
7: Tak samo jak i ja i ministerstwo nie ma nic do ukrycia. Pracuję, jeżeli ktoś chce sprawdzić, co robię, to niech sprawdzi, jak idą postępy prac nad strategią polskiego sportu, która jest budowana do roku 2040.
5: A poselską ofensywę odbiera jako atak za krytykę PKOL-u oraz Radosława Piesiewicza.
7: No. Płacę jakąś cenę za domaganie się fair play wobec Komitetu Olimpijskiego. Nie traktuję siebie jako ofiary walki politycznej, broń Boże. Uważam, że my wszyscy olimpijczycy jesteśmy tutaj w jakimś sporym kłopocie wizerunkowym, który nam zafundował Radosław Piesiewicz i jego ekipa.
5: Polityczny konflikt w polskim sporcie trwa w najlepszej. Jak na razie nikt nie ma pomysłów, jak go załagodzić. Błażej Kulesza, TOK FM.
37: Wszystko wskazuje na to, że w piątek w Warszawie dojdzie do podpisania umowy pożyczkowej w ramach unijnego programu SAFE. Polska będzie pierwszym krajem wspólnoty, z którym Komisja Europejska zawrze taką umowę.
36: W imieniu rządu podpiszą ją wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Brukselę reprezentować mają natomiast dwaj unijni komisarze, Piotr Serafin i Andrius Kubilius. A o tym wszystkim teraz Wawrzyniec Zakrzewski.
8: SAFE to program, w ramach którego Polska ma otrzymać blisko 44 miliardy euro, czyli prawie 190 miliardów złotych nisko oprocentowanego kredytu na zakup uzbrojenia i rozwój polskiego przemysłu obronnego. Będziemy poprawiali swoje bezpieczeństwo i jednocześnie damy impuls gospodarce, przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: Polskie firmy zbrojeniowe muszą otrzymywać zamówienia, a te zamówienia można realizować właśnie z pieniędzy europejskich, z pieniędzy SAFE. No i to jest i szansa na zwiększenie zatrudnienia, na rozwój technologii, na inwestycje, no i na to, żeby polska armia była po prostu dobrze wyposażona.
8: Z kolei pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czernecka zapewniała niedawno, że na pierwsze przelewy z Brukseli nie będziemy długo czekali.
10: Rozmawiałam z panem komisarzem Piotrem Serafinem, odpowiedzialnym w Komisji Europejskiej za budżet, który zapewnił mnie, że nie dni, a godziny po podpisaniu umowy to będzie ten moment, kiedy na polskie konto trafi zaliczka, czyli pierwsza część mechanizmu SAFE, 15% całej kwoty, czyli w naszym przypadku to jest prawie 20 miliardów złotych.
8: Unijne pieniądze trafią na konto Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i będą mogły być wydawane jedynie na projekty wojskowe. Choć rządzący chcieli, aby część z nich dostała Straż Graniczna czy Policja, ale prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która dawałaby taką możliwość. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
37: 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści zakończyli już egzamin z matematyki. Tegoroczna matury okazały się rekordowe z 2 powodów.
36: Po pierwsze, to kumulacja roczników, po drugie, jest coraz więcej uczniów, którzy uczą się w szkole w chmurze. Rozmawiał z nimi Ben O'Connor.
11: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
12: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć i wolałam właśnie takie rozwiązanie.
13: Trzeba się bardziej zmobilizować i uczyć się samemu, bo w szkole to masz nauczycieli, masz wszystko, a tutaj na tobie to wszystko polega.
14: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane, nie było żadnego szumu, nikt nie przeszkadzał.
11: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze szkoły w chmurze.
16: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo ponad około 4,5 tysiąca to są maturzyści szkoły w chmurze, którzy piszą swój egzamin na stadionie Legii Warszawa.
11: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać. Benedykt O'Connor, TOK FM.
37: Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia.
36: Wysiłki koncentrują się obecnie na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak i czuje się dobrze, mówi o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
17: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
37: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
18: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakiś stodołek, obory czy innego jakiegoś magazynu i są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce, w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
36: Pasażerowie wycieczkowca są cały czas na kwarantannie. Choroba rozwija się jak grypa, lęczone są głównie objawy, a więcej o hantawirusie jeszcze przed 17 w TOK 360.
37: Parlament Rumunii przegłosował wotum nieufności wobec proeuropejskiej koalicji rządowej kierowanej przez premiera Ile Bolojana.
36: Do głosowania doszło po utracie przez koalicję większości w parlamencie. Odeszła z koalicji rumuńska partia socjaldemokratyczna.
37: Odwołanie rządu Bolojana otwiera nowy rozdział w burzliwej w ostatnich latach rumuńskiej polityce. Nowe wybory są mało prawdopodobne.
36: No to były historyczne obrady.
37: W Erywaniu odbył się pierwszy szczyt Unia Europejska-Armenia. O szczegółach Tomasz Orchowski.
19: Ten szczyt był okazją do pogłębienia naszych związków i wniesienia partnerstwa na nowy poziom, mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W Erywaniu podjęto decyzje dotyczące zacieśnienia, między innymi współpracy energetycznej oraz tej w zakresie bezpieczeństwa. Armenia zwalcza zagraniczną ingerencję informacyjną i inne zagrożenia hybrydowe. Nasza nowa misja pomoże w ich zwalczaniu. Tylko Armeńczycy mogą decydować o losie swojego kraju. Von der Leyen nie powiedziała Rosja głośno, ale to o nią chodzi, bo Moskwa zrobi wszystko, by uniemożliwić rządowi Nikola Paszyniana proeuropejski zwrot. Armenię, gdzie za miesiąc mają się odbyć wybory, Kreml traktuje jako swoją strefę wpływów. To, co Europa wniosła do świata, bardzo głęboko nas łączy i sprawia, że Europa jest najbardziej naturalnym partnerem Armenii i Kaukazu Południowego. Mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Władze Armenii są rozczarowane Rosją, bo mimo że w teorii jest sojusznikiem Erywania, to nie pomogła mu w czasie wojny z Azerbejdżanem 3 lata temu. Tomas Rychowski, TOK FM.
37: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu.
36: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej pisze w skardze, że zawieszenie miało być na chwilę, obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mecenas Zuzanna Kaciubska mówi o tym tak.
2: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
37: Co oznacza skarga do Komisji Europejskiej?
2: Będzie ona teraz rozpatrywana przez Komisję Europejską. Jeżeli Komisja Europejska uzna naruszenia, może skutkować to wszczęciem przez Komisję formalnego postępowania wobec Polski, które może na przykład wiązać się ze skierowaniem przez Komisję sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
36: A TSUE, jeżeli uznałoby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Migranci nie mogą złożyć takiego wniosku o azyl na ani polsko-białoruskiej granicy, ani nawet w ośrodkach dla cudzoziemców.
37: Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień.
36: W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji.
37: A prezydent zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
15: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
20: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
15: Jak zauważa prezydent, jest on rozliczany przez przeciwników, a nawet nie minęła połowa jego kadencji. Jednocześnie wskazuje na ciekawsze aktywności, którym oddać można się w dniu referendum.
20: Będzie święto rodziny, marsz równości. Z tego co wiem, Wisła gra też ostatni mecz. I chyba będzie feta z okazji awansu, także jest co robić naprawdę.
15: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
36: Katarzyna Młynarczyk, dzięki wielkie.
37: Ministerstwo Zdrowia i resort edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania dzieci i młodzieży w szkołach, które mają pokazać kondycję zdrowotną młodego pokolenia.
36: Ma to pomóc w profilaktyce chorób związanych z niezdrowym trybem życia. Program ma objąć uczniów z całej Polski, a więcej o nim Szymon Kępka.
21: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży, by między innymi sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
22: Założenie programu jest takie, że dzieci, oczywiście te, które uzyskają zgodę rodziców i wsparcie ze strony szkół, zostaną objęte badaniami populacyjnymi. Założenie programu jest takie, że przebadamy ponad 180 szkół podstawowych i ponadpodstawowych i badaniami zostanie objętych około 3,5 tysiąca dzieci.
21: Na udział w badaniu będą musieli zgodzić się rodzice dzieci, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
23: Badanie składa się z ankiety dla rodziców, w której są dane dotyczące dzieci, ich stanu zdrowotnego, stylu życia oraz badania antropometryczne, tak zwane, czyli pomiar masy ciała, wzrostu obwodu talii i badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek i dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego. A więc te również badamy parametry, które są najważniejsze. Częścią badania są również badania genetyczne. Pobierana jest część krwi na badania genetyczne. To jest w tej chwili niezbędny element badań epidemiologicznych.
21: Choroby układu krążenia odpowiadają za 40% wszystkich zgonów wśród dorosłych Polaków. Szymon Kępka, TOK FM.
37: Humbak wypuszczony w sobotę do Morza Północnego u wybrzeży Danii prawdopodobnie utonął.
36: Ani niemieckie Muzeum Morskie, ani Ministerstwo Środowiska Mecklenburg i Pomorza Przedniego nie dysponują danymi z nadajnika, który według organizatorów prywatnej akcji miał zostać zamontowany na zwierzęciu. Rzeczniczka muzeum oceniła, że wobec braku informacji akcję ratunkową należy uznać za nieudaną.
37: Eksperci z Muzeum Morskiego oraz inni biolodzy morscy wielokrotnie ostrzegali przed transportowaniem wieloryba na otwarte morze. Podkreślali, że taka operacja oznacza dla osłabionego i prawdopodobnie chorego zwierzęcia, ogromny stres i prawdopodobnie śmierć.
36: Losy ważącego około 12 ton humbaka, któremu nadano imię Timi, od tygodnia śledziła opinia publiczna w całych Niemczech i nie tylko. Zwierzę po raz pierwszy zauważono pod koniec marca na mieliźnie. Humbak zdołał się wtedy uwolnić, ale potem kilka razy utykał na okolicznych płciznach. Podejmowane próby oswobodzenia Timiego kończyły się niepowodzeniem, podobnie jak należy to przyjąć, próba wypuszczenia go na pełne morze. To jest TOK 360. Informacje TOK FM o 16.20. Marietta Wiśniewska zaprasza już za chwilę.
0: Autopromocja.
1: Czy w Polsce łatwiej będzie projektować i budować trasy rowerowe? Ministerstwo Infrastruktury zapowiada przygotowanie ustawy o trasach rowerowych. Co to oznacza w praktyce i czy realnie może przyspieszyć rozwój ruchu rowerowego? O tym porozmawiam w najbliższych Skołowanych. W środę o 13.40. Zapraszam, Krzysztof Woźniak.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.

0: Karklomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 16:20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Grupa G7 zbierze się w czwartek na obrady. Temat spotkania to surowce krytyczne. Poinformował o tym minister gospodarki Francji. Narada w formacie online poprzedzi szczyt G7. Francja organizuje go w połowie czerwca. Bon senioralny będzie świadczeniem niepieniężnym dla osób 65+, których średni miesięczny dochód w ostatnich 3 miesiącach nie przekroczy 3410 zł. Zakłada projekt ustawy, który przyjął rząd. Bon senioralny będzie przyznawany na usługi doraźne, jak pomoc w ubraniu się czy przygotowaniu posiłków. Projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych ma realizować kamień milowy KPO. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Bytomia. Przynajmniej na razie komisarz wyborczy odrzucił wniosek o przeprowadzenie plebiscytu w sprawie odwołania prezydenta Mariusza Wołosza i Rady Miejskiej, bo inicjatorzy referendum nie zebrali wystarczającej liczby ważnych podpisów poparcia. Część złożonych podpisów nie spełniło po prostu wymogów. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują na południowo-zachodnich krańcach Dolnego Śląska. W nocy będzie około 6 stopni na plusie, miejscami na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat. Około 10 na zachodzie, 12 w centrum i 14 na południu. Jutro tylko 10 stopni na północy, około 23 w centrum do 27 na południowym wschodzie.
15: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Jak mogą zmieniać się w najbliższym czasie ceny jedzenia, o tym w Ekonomii 360. 16:22 przed Państwem, jak zwykle o tej porze, Wojciech Kowalik.
17: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
18: Mm-hmm.
12: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie jeszcze nie wpływają na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówił w porannym EKG Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
18: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania. Masło jest tanie, czyli...
12: I będzie dalej tanie.
18: Będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem.
12: Ale jajka drogie.
18: Ale będą tanieć teraz. Natomiast jeszcze, bo ja trochę tam kanapkę kończyłem, więc jeżeli chodzi o to, że zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. No i teraz można by było właśnie jajka, tu już żeśmy omówili.
12: Będą tańsze?
18: Powinny być tańsze, mleko dosyć tanie, warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów, one są między 5 a 20% tańsze. Natomiast jeżeli chodzi o nowy zbiór, czyli nowaliki i owoce, to za dużo nie wiemy, bo to są owoce z importu. Faktycznie, że kwietniowe susze w Polsce, one nie pomagają, ale tu raczej się też nie spodziewam jakichś istotnych wzrostów cen. Trochę parę procent może być popchnięte do góry ze względu na cenę energii, które idą w górę.
12: A jeżeli przestój w transporcie nawozów sztucznych potrwa, a susza będzie się pogłębiać, wtedy podwyżek zobaczymy więcej, podkreśla nasz gość. Ceny paliw na razie stanęły w miejscu. Na jutro Ministerstwo Energii zarządza maksymalne ceny na takim poziomie jak dziś, czyli benzyna 95 będzie kosztować 6 zł 49 groszy, a diesel 7,31. Rząd przyjmuje projekt o bonie senioralnym. To dodatkowe świadczenie dla osób, które wymagają opieki i których emerytura nie przekracza 3400 zł brutto. Co istotne, nie będzie to wypłata pieniędzy, ale dostęp do konkretnych usług do równowartości 2150 zł. Temu pomysłowi daleko do rozwiązania najważniejszych problemów seniorów, mówił w TOK FM profesor Paweł Kubicki z Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej.
19: Pewnie warto by było więcej, ale nie źle, ale problem bym widział w tym, że to jest jedna łatka, a całość tego parasola ochronnego czy sieci ochronnej na seniorów w sytuacji kryzysowej powinna być szersza. Po pierwsze, bon senioralny nie rozwiąże wszystkich problemów opiekuńczych, no bo też ma limity godzinowe. Nawet jeżeli ktoś się załapie, po drugie, no właśnie dla tych, którzy się nie załapią, no to pozostanie problem. Po trzecie, w ogóle mamy całą dyskusję o miejscach, w których po prostu nie będzie specjalnie opiekunów, zwłaszcza opiekunów, którzy będą chcieli się podjąć opieki za daną stawkę, która będzie oferowana.
12: Jak szacował nasz gość, na bon senioralny tylko pod względem dochodowym może załapać się połowa emerytek i mniej niż połowa emerytów. Rząd przyjął też projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Oszczędności i inwestycje do 100 tysięcy złotych w ramach tego produktu będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, czyli tak zwanego podatku Belki. To rozwiązanie ma wejść w życie od przyszłego roku. Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski po rosyjskiej agresji na Ukrainę, mogą już składać wnioski o wydanie karty CUKR. Umożliwi ona pobyt i legalną pracę po tym, jak w marcu przyszłego roku wygasną specjalne przepisy o pomocy uchodźcom. Czasu wydaje się jeszcze sporo, ale taka osoba nie powinna z tym czekać, mówił w TOK FM Michał Wysłocki z EY.
20: Na dłuższy czas zapewni takiej osobie swobodny dostęp do rynku pracy i taką też swobodę ze strony pracodawców.
12: Załatwiać to jak najszybciej, taka rada dla Ukraińców, którzy są u nas w Polsce?
20: Skupiłbym się na tym, żeby jak najszybciej te wnioski wysyłać. Tych wniosków w urzędach i bez cukru jest taka liczba, że postępowania potrafią trwać latami. Sprawy o cukr są łatwiejsze do rozpoznania przez urząd, ale i tak można się liczyć w niektórych województwach z tym, że zajmie to miesiącami. Może nawet być ryzyko, że do 4 marca taka karta nie zostanie w jakimś województwie wydana.
12: Na szczęście, jak podkreślał nasz gość, samo złożenie wniosku o cukr zapewnia legalny pobyt i możliwość pracy. Hossa na największej giełdzie świata ma się świetnie, a amerykańscy giganci technologiczni są w niezłej formie. Wynika z ich raportów finansowych, które pokazywali w ostatnich dniach. Parkiet na Wall Street zdaje się w ogóle nie przejmować kryzysem paliwowym, wojną na Bliskim Wschodzie i zagrożeniem inflacją. Patrzy za to na firmy, które jedna po drugiej raportują wyniki, mówił w TOK FM Daniel Kostecki, analityk CMC Markets.
0: I ogólnie można powiedzieć, że ten sezon wyników jest po prostu fantastyczny, bo 84% spółek z tych 63 bodajże, które już publikowały wyniki, zaskoczyło pozytywnie, a skala zaskoczenia, jeżeli mówimy o wskaźnik na przykład zysku na akcję, to jest powyżej 20% od tego, co uważali analitycy na Wall Street. Średnia skala zaskoczeń w tym wskaźniku to jest tylko 7%, więc widać, że nie dość, że dużo spółek bije oczekiwania, to jeszcze jak już je bije, to bije je tak konkretnie dwa razy powyżej średniej, ponad, a w zasadzie blisko trzy razy powyżej średniej. Stąd i taka wielka w ostatnich tygodniach, można powiedzieć, euforia. No i te oczekiwania nie maleją, bo spółki mówią, że to nie jest koniec.
12: W efekcie indeks 500 największych amerykańskich spółek bije na nowojorskiej giełdzie rekordy wszechczasów. 4,25 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,63, dolar po 3,63, a funt po 4,92.
17: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
16: Adam Ozga, 16.29, gościem TOK 360 jest Michał Kacewicz, redaktor naczelny Centrum Europy. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
16: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych zapowiedzianych przez Rosję, no bo Władimir Putin mówi, że zawieszenie broni będzie obowiązywać dwa dni, 8 i 9 maja, to w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa, które odbędą się w Moskwie, czyli rocznicy zakończenia II wojny światowej. 9 maja Rosjanie obchodzą te rocznice zakończenia, jak oni mówią, wielkiej wojny ojczyźnianej. Jak odczytywać ten krok Zełenskiego? To jest kolejne sprawdzam pod adresem Putina?
21: No to jest sprawdzam, ale to jest też próba ustawienia pod siebie narracji tak naprawdę, bo Zełenski mówi, no okej, no to wprowadzimy to zawieszenie broni wcześniej, ponieważ Ukraina obchodzi Dzień Zwycięstwa zgodnie z zachodnim kalendarzem 8 maja i dajemy czas na spokojne przygotowanie, niech sobie Rosjanie spokojnie przygotowują defilady i obchody swojego święta, więc będziemy ten czas wcześniej, jeszcze przed, w tym okresie, kiedy oni będą się już przygotowywali, to wprowadzamy zawieszenie ognia. I w ten sposób pokazuje, że tak naprawdę po wcześniejszych przecież padających z ust samego Zełenskiego, ale też innych, powiedzmy, dowódców ukraińskich, ostrzeżeniach, że mogą być przecież ataki dronowe w czasie 9 maja, no to teraz Zełenski ustawia tą dyskusję pod tą debatę w zasadzie, można powiedzieć, wokół 9 maja pod siebie trochę. Pokazuje, że to od niego zależy tak naprawdę i od Ukrainy zależy, czy Rosja będzie w sposób spokojny mogła sobie świętować, czy nie. A te obawy przecież w Rosji są ogromne i ta tegoroczna, podobnie jak poprzednia, defilada z okazji 9 maja będzie znacznie okrojona.

0: rodzaje sprzętu wojskowego, kiedy one były na ogromną skalę organizowane przede wszystkim na Placu Czerwonym w Moskwie, ale w mniejszych, w innych miastach mniejsze defilady również i parady takie morskie i w Petersburgu, i w Królewcu, i na Krymie też okupowanym. Więc tego wszystkiego teraz nie będzie. Jest wielki strach po tym, jak w Rosji, po tym, jak Ukraińcy skutecznie w ostatnich tygodniach atakowali cele bardzo daleko w głębi Rosji. No, i to na Wybrzeżu Czarnomorskim i dalej w kontynentalnej części Rosji głęboko już. Więc ten strach jest i oto tutaj Zełenski mówi, dajemy wam fory, dajemy wam trochę spokoju, możecie sobie przygotować defiladę. No przejmuję w ten sposób tę opowieść o tym, że to Rosja jest stroną agresywną, a Ukraina tutaj jest w stanie zdobyć się na taki gest i jednocześnie rzeczywiście jest to w pewien sposób powiedzenie sprawdzam, no bo zobaczymy, czy Rosjanie do tego się dostosują. Inna sprawa, czy faktycznie to zawieszenie ognia będzie, tak jak wiele poprzednich, respektowane w jakikolwiek sposób na samej linii frontu, bo przecież istota tego frontu obecnie polega na tym, że jest to ciągnąca się wiele set kilometrów martwa strefa, w której dominują drony i one zawieszone są w powietrzu w zasadzie cały czas. Drony obserwacyjne, ale też drony uderzeniowe, które no, po prostu niszczą przesuwające się niewielkie grupki żołnierzy czy ze strony rosyjskiej, czy ukraińskiej i vice versa. I w istocie działań na tej linii frontu, no trudno sobie wyobrazić, że nagle te wszystkie drony i rosyjskie, i ukraińskie przestaną teraz nagle latać nad tą strefą. No byłoby to ogromna pokusa do wykorzystania przez jedną, drugą stronę. Do tego wszystkiego ogień artyleryjski, rakietowy, bombardowania ze strony rosyjskiej za pomocą bomb grawitacyjnych zrzucanych przez samoloty latające po stronie rosyjskiej. Więc no, to wszystko raczej wątpię, że to zawieszenie ognia będzie tak w pełni respektowane, zwłaszcza na linii frontu.
1: Ale skoro Zełenski mówi, od tego momentu będziemy reagować symetrycznie, no to powiedzmy, że na tej linii frontu jest zachowana pewna symetria, ale skoro Ukraińcy pokazali, że są w stanie atakować w głębi Rosji, są w stanie atakować również drony, potrafią dolecieć do Moskwy, no to czy tak naprawdę ewentualny atak z powietrza, taki jakie powtarzają się często na ukraińskie miasta, nie jest zaproszeniem ze strony Rosji do ataku na paradę?
0: Nie sądzę, żeby to miało miejsce. Znaczy, Ukraińcy już wcześniej przecież zdarzały się demonstracje, kiedy te drony, co prawda nic tam nie spowodowały, ale pojawiały się wręcz nad samym Kremlem przecież. Były takie incydenty. No, oczywiście techniczne możliwości tutaj są, ale nie sądzę, by Ukraińcy czegoś takiego dopuścili się, bo to jednak byłoby no, pewnego rodzaju przekroczenie pewnej linii w tym sensie, że byłoby chyba źle odebrane. Myślę, że oni sobie to zbadali, jeśli chodzi o możliwe reakcje opinii publicznej i na świecie. No, ja mam taką nadzieję, że posunęli się do czegoś takiego, bo to wszystko jest w jakiś sposób mierzalne. Znaczy, można ocenić, jakie mogą być tego typu reakcje, jakie mogą być reakcje no, powiedzmy polityków kluczowych na świecie. I myślę, że w tej sytuacji, kiedy Ukraina zaczęła prowadzić bardzo intensywną politykę taką w wymiarze globalnym, bo przecież ostatnio na Bliskim Wschodzie wizyta Zełenskiego i rozmowy z państwami, które no niekoniecznie były jednoznacznie po stronie Ukrainy. Przynajmniej prowadziły aktywną politykę również z Rosją, zwłaszcza gospodarczą. Więc no tutaj myślę, że wysyłanie takich sygnałów, że za wszelką cenę Kijów jest w stanie, powiedzmy, prowadzić jakieś agresywne działania, zwłaszcza po tej propozycji zawieszenia ognia przed obchodami tego majowego święta, no chyba byłaby źle odebrana, więc myślę, że do tego nie dojdzie, ale dojdzie do...
1: To już tytułem
0: już doszło do eskalacji retorycznej różnego rodzaju pogróżek po to, żeby w Rosji jednak ta psychoza strachu była.
1: Michał Kacewicz, redaktor naczelny Centrum Europy, bardzo dziękuję. Był gościem TOK 360, 16.36, informacje TOK FM o 16.40. A po informacjach o tym, ile kosztowałaby benzyna, gdyby nie było programów rządowych i jakie są tych programów rządowych konsekwencje.
2: Autopromocja. Galicja Felix, Galicja Szczęśliwa, stworzyła sprzyjające warunki dla rozwoju politycznego i kulturalnego nie tylko Polaków, ale także Żydów i Ukraińców.
3: Są stworzone warunki, ale zobacz, Ukraińcy

0: i Żydzi. Ordynacja w Galicji w nich bardzo uderza. Żydów posłów jest 2,5%. To jest ponad 4 razy mniej niż ich udział w populacji.
1: Prawdziwa historia Polski.
2: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
14: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Minęła 16.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. Strażacy walczą z pożarem traw, który wybuchł w powiecie gliwickim na Śląsku wzdłuż szlaku kolejowego Katowice-Wrocław. Ogień utrudnia ruch pociągów. Ruch kolejowy został na pewien czas wstrzymany. Teraz prędkość pociągów na tym odcinku jest ograniczona do 20 km na godzinę. Rząd przyjął projekt ustawy deregulacyjnej. Ma ona uprościć funkcjonowanie rynku energii, zwiększenie jego przejrzystości i stabilniejsze warunki inwestycji w niskoemisyjne technologie. Poinformowało o tym Ministerstwo Energii. Resort jest autorem nowych przepisów. Projekt wprowadza również ułatwienia dla przemysłu. Inżynieria w bezpieczeństwie i obronności, sztuczna inteligencja w energetyce, biologia sportu znalazły się wśród nowych kierunków studiów oferowanych przez lubelskie uczelnie w tegorocznym naborze na studia. Na niektórych uniwersytetach ruszyła już elektroniczna rejestracja kandydatów. Trwa już na UMCS-ie, KUL-u i Uniwersytecie Przyrodniczym. 13 maja rejestracja ruszy na Politechnice Lubelskiej, a 1 czerwca na Uniwersytecie Medycznym.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Szesnasta 42, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest profesor Jacek Tomkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, członek Rady Fiskalnej. Dzień dobry.
18: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
17: Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, a diesla 7,31, wynika z obwieszczenia ministra energii. A gdyby nie było tego pakietu obniżającego VAT i akcyzę, tego pakietu nazwanego przez rząd CPN, to ile by to kosztowało?
18: No tak szacuje się, że około złoty 20 na litrze dzięki tym zmianom podatkowym oszczędzamy, czyli mniej nas kosztuje.
17: Czyli podchodzilibyśmy pod 8 zł powoli za benzynę 95.
18: Tak, ale pytanie, czy w związku z tym nie ograniczylibyśmy w konsumpcji, bo generalnie to jest podstawowy problem. Jeśli czegoś na rynku brakuje, to powinniśmy się skupić na tym, żeby tego mniej konsumować, a nie wydawać publiczne pieniądze po to, żebyśmy żyli złudzeniami, że nie dotyczy nas to, co się dzieje na światowej gospodarce i możemy dalej wydawać bez opamiętania, tankować nasze samochody. Także tak, z punktu widzenia poszczególnego konsumenta nie odczuwamy że tego, co się dzieje. Natomiast jako podatnik, jako ten, który korzysta z dóbr i usług publicznych, to jak najbardziej to odczujemy.
17: A skoro żyjemy sobie w tej odrobinę beztroskiej rzeczywistości, to jakie może mieć konsekwencje i kiedy?
18: Konsekwencje będzie mieć takie, że niestety, znając życie, to będzie przedłużane na kolejne miesiące, bo nie ma dobrego momentu na podniesienie w cen paliw, bo zaraz będą wakacje, bo zaraz będą się skończą wakacje, zaraz będą kolejne święta i tak dalej. A co za tym idzie, te koszty tego programu to będą już zaraz miliardy złotych, a nie setki w milionów. A co za tym idzie, o tyle się zwiększy zadłużenie, czyli będziemy musieli pożyczyć, będziemy musieli ten dług potem obsługiwać. Stopy procentowe nie będą spadać, bo inflacja nam nie tylko zahamowała spadek, ale wzrosła. A co za tym idzie, wszyscy za to zapłacimy. Wyższe koszty obsługi długów, niższej jakości dóbr publicznych.
17: A będzie jakiś taki moment, kiedy jako przeciętni konsumenci to odczujemy, czy zrozumiemy, co się wydarzyło, czy będziemy się tak... Użyłem tej analogii ostatnio, więc nie, no boję się jej używać ponownie, no ale tak się gotujemy trochę jak te żaby.
18: Natomiast jeśli sobie zdamy sprawę, że my już obecnie wydajemy na obsługę długu 100 miliardów złotych, tak? A przypominam, że całe 800+ to jest 60, tak? Na zdrowie wydajemy 230, tak? Czyli krótko mówiąc, jakby nie obsługa długu, to są tylko wyłącznie odsetki. My kapitału nie spłacamy, tylko go rolujemy. Czy jakby nie odsetki od długu, to moglibyśmy połowę więcej wydawać na zdrowie. Moglibyśmy skrócić kolejki o połowę do lekarzy. Także to nie jest tak, że dług publiczny to jest jakaś abstrakcyjna wielkość, która nas nie dotyczy. Jak najbardziej nas dotyczy, bo musimy ten dług obsługiwać kosztem innych wydatków.
17: Jaka była inna droga? Oszczędzanie benzyny, jeżdżenie mniej samochodami?
18: Z jednej strony oszczędzanie benzyny, a z drugiej strony taka bardziej celowana pomoc, czyli pomoc temu, tym podmiotom gospodarczym, które są faktycznie bardzo wrażliwe na ceny benzyny. Ja mówię o transporcie takim publicznym albo quasi publicznym, czyli można było próbować wydawać mniej środków publicznych, ale temu, który faktycznie potrzebuje, a nie tak, jak to robimy teraz. Pomagamy najbardziej tym, które mają największe samochody, a tym, którzy jeżdżą tramwajem, nie pomagamy w ogóle.
17: Albo pomagamy tym, którzy muszą dojechać, bo są wykluczeni komunikacyjnie. Taka też jest opcja.
18: Zgadza się. Dlatego jest pytanie, czy nie lepiej inwestować w dobry transport publiczny, czy w dostępność do innych dóbr publicznych, a nie rozsmarowujemy pieniądze w wszystkim równo. Natomiast właśnie chodzi, że nierówno, bo nie skłaniamy do oszczędzania. Wydajemy na ich, dokładamy do każdego litra, czyli im więcej tych litrów spalę, tym więcej dostanę od podatnika dotacji do każdego litra paliwa czy diesla.
17: Nie jesteśmy chyba w tym myśleniu i w tym działaniu w Europie odosobnieni, bo czytam, że państwa europejskie przeznaczyły już ponad 10 miliardów euro ze swoich budżetów na złagodzenie skutków kryzysu energetycznego. Najwięcej Hiszpania i Niemcy. Hiszpania odpowiada za połowę całkowitej kwoty, czyli 5 miliardów. Czyli problem jest w politykach i takim ogólnym myśleniu?
18: Tak, no ja to po ludzku rozumiem. Jak byłbym członkiem rządu, to pewnie inaczej bym myślał i bym przekonywał, że ja nic nie robię, tylko się troszczę o kieszeń podatnika po to, żeby on miał jak dojechać do pracy i jak wydawać na co innego. Więc jesteśmy w tej pułapce populizmu. Natomiast Holandia na przykład pokazuje, że oni mają taki fundusz wsparcia tym, którzy potrzebują i tam gro tych pieniędzy publicznych dosypali, także to się da zrobić. To nie jest tak, że jedyne, co możemy zrobić, to obcinać VAT i akcyzę, tylko to oczywiście wymaga To jest bardziej skomplikowane, to nie jest tak proste polityczne, to nie jest tak spektakularne, bo można mówić, że obniżyliśmy cenę litry za benzynę, a nie mówić, że ta czy inna firma albo fundacja dostała wsparcie, w związku z tym nie musi płacić więcej. Także nie, ja polityków rozumiem, natomiast rolą nas, czyli Rady Fiskalnej między innymi, jest to, żeby wskazywać, że to ma swoje koszty dla jakości dług publicznych, dla innych podatków, dla stabilności naszych finansów publicznych.
17: Bardzo dziękuję. Profesor Jacek Tomkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, członek Rady Fiskalnej, był gościem TOK 360. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, powiedział w poranku TOK FM minister energii Miłosz Motyka. Jak dodawał, jeśli pakiet CPN będzie przedłużony, to zapewne na kolejne 2 tygodnie. A teraz ja już dopowiadam i potem na kolejne, i kolejne, i kolejne. 16:48. Adam Mózga. A gościnią TOK 360 jest profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
6: Gdańskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, nie medycznego, ale okej. Do obu, jeżeli należy, mój wydział. Dzień dobry państwu.
17: To ja już się tego nauczę. Dzień dobry. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Hantawirusa wykryto na pokładzie luksusowego holenderskiego statku MV Hondius, który około 3 tygodnie temu wypłynął z południowej Argentyny ze 150 osobami na pokładzie. Troje pasażerów zmarło. Jeden w stanie krytycznym jest leczony w Republice Południowej Afryki. Pozostałe osoby mają łagodne objawy. Zmarli to holenderskie małżeństwo oraz osoba z niemieckim obywatelstwem. Z drugiej strony czytam, że to nie jest jakiś nowy wirus, to jest wirus, który jak najbardziej jest powszechny. Polskie badania wykazały występowanie przeciwciał przeciw tym wirusom o 1% pracowników leśnych. Rocznie odnotowuje się od kilku do kilkudziesięciu przypadków zakażenia, głównie na Podkarpaciu. I czuję tu jakąś sprzeczność, ale ja się nie znam. Zastanawiam się, to jest jakaś niebezpieczna odmiana, to co się pojawiło na tym statku, jakiś szczep, o co chodzi?
6: Nie. No to jest po prostu taki wirus, który w naszym rejonie raczej w ogóle nie występuje. Jeżeli są te pojedyncze przypadki potwierdzenia poprzez obecność przeciwciał na Podkarpaciu, to jest ta łagodna zupełnie przebieg. Chociaż oczywiście może być tak, że są jakieś przypadki niezdiagnozowane. W wypadku takich rzadkich chorób diagnostyka to jest problem, prawda, rzadki w danym rejonie. Natomiast na tym statku to jest zupełnie inna sytuacja. Przede wszystkim podróż odbywa się w warunkach, po pierwsze w rejonach ciepłych, tropikalnych i suchych, raczej różnych, wilgotnych, suchych, ale w każdym razie na pewno w innym klimacie. Jeżeli to się rzeczywiście zdarzyło, że zakażenie nastąpiło wewnątrz statku, no to jest współczesny statek, na pewno ma wszelkie wymogi higieniczne, nie wyobrażamy sobie żaglowca pełnego szczurów, tak jak sprzed wieków, ale jest to też ogromny obiekt, że tam nie przekradł się jakiś zakażony gryzoń, to tego się wykluczyć nie da, a niewątpliwie wszystkie zakażone osoby były na tym statku. Na drugiej stronie okres inkubacji jest długi. To jest wirus znany od lat. Właśnie sobie przeczytałam, że w czasie wojny koreańskiej był po raz pierwszy wykryty, ale na pewno istnieje od dawna i są w takich odmianach Starego Świata, czyli Azja, Afryka, Europa i Nowego Świata, czyli bardziej Ameryka. No i jest to wirus, który może być bardzo niebezpieczny, ale proszę pamiętać, że nie jest to wirus, który może wywołać wielką epidemię, wielką pandemię, bo taka sytuacja następuje tylko wtedy, kiedy wirus się przenosi drogą powietrzną, tak jak koronawirus, jak grypa. Kiedy oddychamy, wirus znajduje się w powietrzu i nie mamy jak nie oddychać, prawda? Natomiast wszystkie wirusy, które się przenoszą drogą bezpośredniego kontaktu, a w tym wypadku jeszcze głównie kontaktu z materiałem od gryzoni, no to jest zupełnie inna sytuacja. To jest naprawdę ogromnie mało prawdopodobieństwo zarażenia się, także tutaj ja już słyszałam jakichś ludzi zaniepokojonych tą sytuacją. Naprawdę mamy dużo innych zmartwień. Natomiast na takim statku, no to jest trochę tak jak inkubator, prawda? Ludzie są odcięci, zamknięci, kontakt między nimi jest dość ułatwiony, aczkolwiek rozumiem, że przede wszystkim zachorowało małżeństwo, które dzieli kajutę. Natomiast no jest to z całą pewnością wirus, który no dobrze mieć po prostu wszystkie te narzędzia diagnostyczne. Taka diagnostyka opiera się na wykrywaniu przeciwciał, albo znaczy tych narzędzi, które jeżeli mamy, spotkaliśmy się z wirusem, to wytwarzamy narzędzia obronne, czyli przeciwciała i możemy nie mieć żadnych symptomów chorobowych. Natomiast możemy też wykryć wirusa i do tego są potrzebne laboratoria, ale też są metody, które można wykonywać prawie że w warunkach polowych i tego. łatwo zbadać. Natomiast to jest taki typowy dosyć wirus, niezbyt duży. No i jest w nim jedna zagadka taka. Przeważnie wirusy mają ten swój materiał genetyczny w postaci jednej nici. Złośliwy jest wirus grypy, bo ma z 8 kawałków. Ten ma z 3. No też trochę utrudnia badania takie typowo wirusologiczne. No i potencjalnie mogłoby dojść do jakiegoś pomieszania się, dlatego boimy się. Nie, to już nie mówię, że boimy się, tylko po prostu trzeba to sprawdzić, czy nie dochodzi do wymiany tych fragmentów. Na razie nigdy coś takiego nie nastąpiło. No druga sprawa, dla której nie musimy się specjalnie bać, bo oczywiście wirusów egzotycznych, takich o takich nazwach typu, nie wiem, Kongo, Kryman Kongo, Rift Valley, no już nie mówię o Zice, no, Ebola, to są przecież nazwy geograficzne, to one są przeważnie bardzo małe ogniska i wirusy, które no, nie mogą się rozprzestrzeniać drogą powietrzną, nigdy do jakiejś wielkiej epidemii nie doprowadzą. Więc tutaj jest, myślę, wydaje się, że to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że te wirusy są najczęściej roznoszone przez komary. A komary to jest też no, dość trudny do kontrolowania sposób przenoszenia się, bo mogą dopaść nas wszędzie i łatwiej się rozprzestrzeniają. I tutaj bym się tego bała, że komary do nas z ciepłego klimatu stopniowo przybywają. Ale gryzonie to zupełnie inna sprawa.
17: Zupełnie natomiast inna historia. Ja zastanawiam się nad tą specyfiką jeszcze tej sytuacji, w której znaleźli się pasażerowie tego statku, bo ten wirus, jeżeli dobrze rozumiem, ma dość długi czas inkubacji i zastanawiam się, jak to trochę epidemiologicznie teraz należy rozwiązać. Mowa jest o tym, żeby ten statek popłynął na Wyspy Kanaryjskie, żeby tam zająć się sytuacją medycznie, ale rozumiem, że trochę trzeba czekać i ich przetrzymać w tych kajutach. Trudno.
6: Ci ludzie nie unikną kwarantanny. To jest niemożliwe, żeby... Znaczy tak, z jednej strony, tak jak powiedziałam, dość szybko, znacznie szybciej niż samego wirusa można wykleić przeciwciała przeciwko temu wirusowi. Więc oni na pewno będą pod tym względem testowani, ale będą przynajmniej testowani kilkakrotnie w różnych odstępach czasu, prawda? I to jest zupełnie oczywiste, że nie można ich wypuścić, dopóki nie ma pewności, że są, nie są zakażeni. Aczkolwiek to przenoszenie z człowieka na człowieka to jest naprawdę no, pojedyncze przypadki, bardzo minimalne. Przenoszenie, kto jest zagrożony w takich naszych, powiedzmy, bardziej okolicznościach? Też nie w Polsce. Ludzie, którzy handlują na przykład, nie wiem, jakimiś egzotycznymi gryzoniami, nie wiem, jakimiś szczurami, które, jeżeli te zwierzęta są wzięte z lasu, to wtedy w takiej populacji, w takiej grupie ja bym no, troszeczkę była ostrożna, skąd te zwierzęta się bierze. Co się stało na tym statku? Ja myślę, że to właściciele tego statku no, byliby bardzo, bardzo nieszczęśliwi, gdybyśmy imputowali, że to jest jakieś zwierzę, które znalazło się na statku, albo było i zniknęło, zostawiło jakieś odchody, stąd się ludzie pozarażali. Może było w konkretnej kabinie czy dwóch. Ale tego naprawdę, wie pan, jak trudno jest dociec właściwie źródła, skąd się wziął koronawirus SARS-CoV-2, prawda? Tutaj w takim krótkim czasie, no ci ludzie wypłynęli z Argentyny. W Argentynie na pewno tych przypadków tych zakażeń tym hantawirusem było sporo. Są dwa rodzaje wirusa, tego, które bardziej te takie nerkowe daje symptomy, drugi ten gorszy właściwie, który daje bardziej płucne. No, oba mają nieprzyjemny zwyczaj, że w takich skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do takich gorączek krwotocznych, do tego, że atakują, rozmnażają się w naczyniach krwionośnych. Ale mówię, że to jest naprawdę prawdopodobieństwo zetknięcia się z tym wirusem, szczególnie u nas, z taką odmianą, która byłaby wyjątkowo groźna. No, ja myślę, że o wiele niestety bardziej prawdopodobne jest, że nasz potrąci pijany kierowca.
17: I to jest kluczowe w tej rozmowie. Bardzo dziękuję profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, kierowniczka Zakładu Biologii Molekularnej i Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Była gościnią TOK 360. Karolina Lewicka obok mnie. Wywiad polityczny za chwilę. Co w wywiadzie?
14: O Collegium Humanum pierwszy napisał tygodnik Polityka. Śledzono wówczas kariery ludzi, którzy byli związani z Jackiem Sasinem, których to ludzi Jacek Sasin lokował w podległych mu spółkach Skarbu Państwa, a którzy to ludzie mieli dyplom MBA właśnie z Collegium Humanum. I to był rok 2020, kiedy ta publikacja ujrzała światło dzienne. Dwa lata później, w 2022, Newsweek poświęcił tej szemranej uczelni kilkanaście artykułów i było już wiadomo, że posiadanie dyplomu tej uczelni to jest żaden powód do chwały, ale nie było jeszcze jasne, że posiadanie tego dyplomu, zwłaszcza jeżeli weszło się w jego posiadanie w nierzetelny sposób,
17: to są bardzo duże kłopoty.
14: To może być bardzo poważny problem. Wielu polityków polityków i samorządowców dało się złapać na haczyk szybkiej niby edukacji. Pytanie, czy także Szymon Hołownia i kiedyś jego prawa ręka, Michał Kobosko, bo TVN24 informuje, że śledczy szykują się do wniosków o uchylenie im immunitetów w celu postawienia zarzutów. Michał Kobosko będzie moim Państwa gościem tuż po informacjach.
17: A TOK 360 wraca punktualnie o 18:00. Adam Ozga, do usłyszenia. Karolina Lewicka i wywiad polityczny tuż po informacjach, tak jak powiedziałaś.
19: Autopromocja.
20: English Biz o tym, co dzieje się wokół afery Zonda Krypto, jak mówić o takich rzeczach, jak mówić o takich wydarzeniach. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji TOK FM oraz na tokfm.pl.
19: Autopromocja.
20: Reklama.
21: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
22: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
23: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
24: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
25: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
26: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
27: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
26: A, no i merci bardzo.
25: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
28: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
29: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
28: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
29: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
28: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
30: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: Minuta po 17:00. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Stany Zjednoczone grożą Iranowi. Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział, że dalsze ataki Iranu spotkają się z ostrą odpowiedzią. Jednocześnie podkreślił, że zawieszenie broni nadal jest w mocy, mimo irańskich ataków na statki i siły USA. Teheran, mimo trwającego rozejmu, przeprowadził serię ataków w reakcji na rozpoczęcie wczoraj projektu Wolność. Chodzi o amerykańską misję eskortowania statków z zablokowanej cieśniny Ormus. Prezydent Ukrainy zaproponował władzom Bahrajnu umowę o współpracy dronowej, która wzmocniłaby ten kraj w walce z atakami irańskich bezzałogowców. Wołodymyr Zełański spotkał się w Manamie z królem Bahrajnu. Ukraiński przywódca odwiedził w ciągu ostatnich 2 miesięcy kilka państw Bliskiego Wschodu, w tym dwukrotnie Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Syrię. Demi Moore, Chloe Zhao i Stellan Skarsgård zasiądą w jury konkursu głównego 79. Festiwalu w Cannes. Gremium obradować będzie pod przewodnictwem południowo-koreańskiego reżysera Park Chan-wooka. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy. Wśród nich znalazł się 1949 Pawła Pawlikowskiego. Festiwal w Cannes startuje za tydzień. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują na południowo-zachodnich krańcach Dolnego Śląska. W nocy będzie od 6 do 14 stopni, a jutro 10 stopni na północy, około 23 w centrum i nawet 27 na południowym wschodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Michał Kobosko, poseł do Parlamentu Europejskiego, grupa Renew Europe, także oczywiście Centrum. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, panie redaktor, witam Państwa.
14: TVN24 poinformował, że prokuratorzy badający aferę Collegium Humanum zwrócą się o uchylenie immunitetów posła Szymona Hołowni oraz pańskiego. Szymon Hołownia napisał tak: wniosek prokuratury, zakładam, że żadnego nie będzie, bo żaden prokurator nie zaryzykuje jednak pójścia do sądu z czymś, czego nie ma. A co pan zakłada?
3: No, trudno mi coś zakładać, jaki będzie scenariusz, ponieważ zupełnie nie wiem, czy taki wniosek rzeczywiście się pojawi. Prawdę mówiąc, wiem tyle, ile pojawiło się w tych doniesieniach medialnych, bo jak powiedziałem, nie wiem, czy taki wniosek się pojawi i po drugie, co ważniejsze, nie wiem, czego będzie dotyczyć, bo sprawa z mojej perspektywy jest dość jasna i dość oczywista. Nie widzę, czego miano by się tutaj chwytać, jeżeli chodzi o działania prokuratury. Mniej więcej od 1,5 roku co jakiś czas pojawiają się kolejne doniesienia albo dostaję takie sygnały, że miałyby być właśnie jakieś kwestie przeciwko mnie stawiane, ale nie wiem, co to miałoby być. No muszę czekać, czy taki wniosek trafi do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli trafi, o uchylenie immunitetu, to oczywiście będę blisko współpracować, udzielę wszystkich wyjaśnień Komisji Prawnej Juri Parlamentu, która zajmuje się wszystkimi wnioskami immunitetowymi, ale jak powiedziałem, nie wiem, co w takim wniosku prokuratury katowickiej miałoby się pojawić.
14: W pańskim wpisie, komentarzu, oświadczeniu pojawia się taki zarzut, że oto służby stoją za medialnymi przeciekami. Jeśli nie ma sprawy, jak pan twierdzi, a pojawiają się przecieki, mają być ponoć zarzuty, to kto się na panów uwziął? Jeśli to jest kręcenie bicza z G, jak pisze Szymon Hołownia, to prokuratorzy Ziobry was prześladują, to Tusk chce was wykończyć?
3: No ja się niechętnie, pani redaktor, powiem szczerze, wchodzę w tego typu dywagacje,
14: ale
3: bo nie miałbym
14: pan zaczął
3: dowodów. Nie, no, człowiek się oczywiście zastanawia, jeżeli tego rodzaju pojawiają się doniesienia medialne, to skąd te informacje pochodzą? Ja nie wiem, czy one są wiarygodne, różnego rodzaju informacje, bo panie redaktor, pozwolę sobie dać jeden przykład. Dowiedziałem się z doniesień medialnych, jakoby w ramach tych tak zwanych studiów, których jak ja twardo utrzymuję, w ogóle nie podjąłem na Collegium Humanum, ale jakobym studiował w Uzbekistanie. Jest takie państwo, bardzo daleko od Polski.
14: I była tam filia Collegium Humanum.
3: Była tam filia. No tak, ale ja w życiu ani tam nie byłem, ani nie mam żadnych relacji z tym krajem. I tak szczerze mówiąc, wizerunkowo, to nie jestem pewien, czy studiowanie w Uzbekistanie, kraju, który jest jednak w dalszym ciągu mocno infiltrowany przez Federację Rosyjską, czy to w ogóle dla jakiegokolwiek polskiego polityka miałoby jakikolwiek sens. Więc ja się tego typu rzeczy dowiaduję, co oznaczałoby, że różnego rodzaju dokumenty były masowo fałszowane i to trzeba powiedzieć na dużą skalę tej uczelni. W związku z tym oczywiście, że mam prawo się zastanawiać. Teraz tak, jeżeli chodzi o prokuraturę katowicką, to nie tylko w tej sprawie słyszymy, że tam Zbigniew Ziobro, jego otoczenie okopane było bardzo mocno i być może jest nadal mocno okopane. I to jest moja pierwsza myśl, pierwsze ewentualne podejrzenie, gdybym w ogóle chciał wchodzić w teorie spiskowe, że jest to jakaś próba ataku politycznego z tamtej strony. Wiadomo, że Zbigniew Ziobro jest w trudnej sytuacji, nazwijmy to procesowej w tej chwili. Nie wiemy, gdzie on przebywa, czy jeszcze na Węgrzech. Na Węgrzech, jak wiemy, w najbliższą sobotę wielka zmiana polityczna, po której chyba pan Ziobro i pan Romanowski nie mają tam czego szukać. Być może to jego długie ręce i jakiś próba rewanżu na politykach w Polsce, ale jeszcze raz powtórzę, nie wiem tego, dlatego w moim oświadczeniu, dziękuję, że pani je zacytowała, nie ma zastanawiania się nad atakiem politycznym i nad źródłami tego ataku, jeżeli takowy miałby nastąpić.
14: A czy uważa pan, panie pośle, że może być pan ofiarą Collegium Humanum? Bo trochę to wynika z tego, co pan przed chwilką powiedział o tym fałszowaniu dokumentacji na tej uczelni. Ale też w grudniu 24 roku mówił pan, muszę dopuszczać też taki scenariusz, w którym pan rektor fałszował dokumentację studencką, bo jakby miał nas w swoich dłoniach i mógł zrobić wszystko. Tylko ja się zaczęłam zastanawiać, jaki byłby cel takich działań rektora. No przecież nie zbieranie haków, bo chyba rektor nie zakładał, że wpadnie i że posiadanie dyplomu tej uczelni nie będzie powodem do dumy, tylko obciążeniem, problemem, no spowoduje kryzys wizerunkowy danej osoby.
3: No, ja przypomnę pani redaktor, że były rektor był zatrzymany prawie cały 24 rok, był w stanie zatrzymania. I zarzuty, jakie wtedy mu postawiono, dotyczyły kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Ta grupa przestępcza zajmowała się, jak rozumiem, między innymi zbieraniem haków na różne postaci, czy to życia publicznego, politycznego.
14: I po to, jak donoszą media, rektor wpisywał odręcznie Szymonowi Hołowni oceny i zaliczenia kolejnych przedmiotów i utrzymywał jego fikcyjne studiowanie mimo braku tego studiowania?
3: Ja tego nie wiem. Ja po prostu, jeszcze raz powtórzę, nie mam więcej informacji niż te, które widzę w mediach. Nie wiem, czy to są informacje prawdziwe. Nie wiem, czy jakieś stopnie były wstawiane. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli jest taki przykład, że ja miałem gdzieś tysiące kilometrów od Polski studiować, no chyba powinienem coś o tym wiedzieć jako rzekomy student tej uczelni, a nie wiem nic i mówię o tym z wielką powagą, to znaczy czy czuję się ofiarą? Czuję się poszkodowany w tej sprawie, dlatego jestem naprawdę żywo zaciekawiony, zainteresowany tym, jakie zarzuty miałyby mi być postawione w sytuacji, w której mamy pseudo uczelnie, której rektor prowadził zorganizowany proceder przestępczy. No tak to trzeba jasno powiedzieć. Ja nie czuję się ani przestępcą, ani osobą, która w tej sprawie ma cokolwiek sobie do zarzucenia, poza tym, że zbliżyłem się do tej uczelni, w tym sensie, że rozważałem rozpoczęcie na niej studiów, a rozważałem to w momencie, kiedy jeszcze nie było wiadomo nic z tych rzeczy, które wiemy dzisiaj, o tym, jak ta uczelnia realnie funkcjonuje. Gdybym to wtedy wiedział, oczywiście nie zbliżyłbym się w żadnym stopniu do tej uczelni.
14: Mm-hmm. Ale co nieco pan wiedział już na temat tej uczelni. Ja przypominałam, zapowiadając naszą rozmowę, że na początku 2020 roku pojawiła się publikacja w tygodniku Polityka Anny Dąbrowskiej. Dziennikarka badała kariery ludzi związanych z Jackiem Sasinem i tak się akurat składało, że oni mieli dyplom albo Collegium Humanum, albo innej uczelni, której rektorem przez 5 lat, zanim poszedł na swoje w 2018 roku, był właśnie Paweł III. I pan w grudniu 24 roku mówił tak, kiedy był pan pytany, dlaczego panowie ostatecznie nie podjęli tych studiów, a był pan namawiany przez rektora, którego pan znał i spotkał kilka razy, powodem bezpośrednim nie były informacje o przekrętach na uczelni, lecz o jej zbyt bliskich związkach z obozem ówczesnej władzy, z PiS-em, Solidarną Polską i Porozumieniem Jarosława Gowina. Byliśmy na starcie projektu politycznego Polska 2050 i nie chcieliśmy, by zła reputacja uczelni wpłynęła na postrzeganie nas samych i naszego projektu. Czyli miał pan już wtedy wątpliwości?
3: No, miałem wątpliwości. Trudno wracać do tego czasu, ale trzeba sobie przypomnieć, jak gorąca atmosfera polityczna wówczas panowała, jaka była sytuacja w Polsce, w polskiej polityce. dla ugrupowania, które dopiero ruszało, startowało po wyborach prezydenckich roku 2020, gdzie bardzo jasno postawiliśmy sprawę, że nie jesteśmy symetrystami, że wiemy, gdzie są, po której stronie są prawdziwi demokraci w Polsce, a gdzie jest władza pisowska. No, takie skojarzenie, że mogły się nasze nazwiska pojawić w kontekście uczelni, na której, która jest kuźnią kadr, szczególnie tej partii politycznej, no to oczywiście to byłoby dosyć niszczące dla nas osobiście, dla mnie, dla tego projektu politycznego. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, pani redaktor, tego, co też w tej chwili wiemy, że reprezentanci różnych środowisk politycznych studiowali i skończyli i mają dyplomy tej uczelni, że to dopiero zaczęło wychodzić. Okazało się, że to nie tylko PiS i nie tylko Konfederacja.
14: Oczywiście, bardzo ekumenicznie.
3: Także... No więc rektor działał, trzeba przyznać, ekumenicznie, natomiast w tych pierwszych publikacjach, na które pani się słusznie powołuje, była mowa o bliskich związkach ze środowiskiem, czy to PiSu, czy to Jarosława Gowina, który wtedy był, no powiedziałbym, wiernym żołnierzem w koalicji Jarosława Kaczyńskiego.
14: Tomasz Misiak, kiedyś senator Platformy Obywatelskiej, przyznał publicznie, że to on poznał pana z rektorem Kolegium Humanum. I pan też przyznawał także publicznie, że to ów rektor złożył panu propozycję i że kilka razy się pan z nim spotkał. Może rektor naopowiadał śledczym coś, za czym oni poszli, coś o panu w relacjach. Zakłada pan, że rektor mógł coś wymyślić?
3: Ja muszę wszystko zakładać. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś prowadził zorganizowaną grupę przestępczą pod hasłem prowadzenia uczelni wyższej, licencjonowanej uczelni wyższej, jeżeli dochodziło tam do różnego rodzaju przekrętów i setki ludzi, tysiące ludzi w jakiś sposób zostały dotknięte, że tak powiem, przez Kolegium Humanum, to ja muszę zakładać każdy możliwy scenariusz, łącznie z tym, że rektor, który jak wiemy, był rektor, poszedł na współpracę ze służbami, żeby się ratować przed zarzutami, które dostał, mógł najróżniejsze rzeczy wymyślać, konfabulować i próbować obciążać między innymi mnie.
14: Jeszcze wrócę do tego oświadczenia wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni, który sugeruje w swoim wpisie, że służby i prokuratura są upolitycznione, bo jak inaczej wytłumaczyć tę zbieżność, że kolejne odsłony medialne tej sprawy pokrywają się z ważnymi wydarzeniami politycznymi. Taką chronologię pojawiania się kolejnych informacji dotyczących Kolegium Humanum i kolejnych ważnych wydarzeń politycznych Szymon Hołownia zamieścił w swojej odpowiedzi na te informacje medialne. I myślę sobie, że takie sugestie, że służby teraz działają tak jak za PiS, na, nie wiem, polityczne zlecenie rządzącej partii, to jest poważny cios w zaufanie do instytucji. Trochę czy pana sugestia, czy sugestia Szymona Hołowni, no chyba może sprowokować obywateli do pytania, czy coś się zmieniło w prokuraturze i służbach, czy to są po prostu psy gończe aktualnej władzy.
3: A ja uważam, że jeżeli chodzi o służby, to sporo się zmieniło. Jeżeli chodzi zaś o funkcjonowanie prokuratury i szerzej wymiaru sprawiedliwości, no to wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy. Jesteśmy daleko od sytuacji, w której można by powiedzieć, że przywrócone zostało właściwe funkcjonowanie tych jakże kluczowych instytucji państwa. Wiemy, jak silne są wpływy od najniższej instancji sądów do czy to Sądu Najwyższego, czy Trybunału Konstytucyjnego, środowisk związanych z PiS-em i po prostu nie jest możliwe w sposób legalny doprowadzenie do oczyszczenia atmosfery, więc trudno byłoby mi podpisać się pod takim oto hasłem, że fantastycznie teraz funkcjonuje cały wymiar sprawiedliwości i działania prokuratury są oddzielone od jakichkolwiek, powiedziałbym, pobudek politycznych, no bo nie doszło niestety, to w jakiejś części jest winą naszej koalicji, ale w jakiejś części też takiego zabetonowania systemu funkcjonowania czy sądów czy prokuratury przez poprzednią władzę i nie doszło do takiego oczyszczenia, po którym dzisiaj moglibyśmy mówić, że sądy i prokuratury teraz funkcjonują tak, jak powinny, bo widzimy te boje, które odbywają się codziennie o każdą sprawę z ludźmi, którzy jeszcze w sądach czy w prokuraturach pozostali.
14: A bierze pan, panie pośle, za dobrą monetę takie wypowiedzi publicystów sympatyzujących z Prawem i Sprawiedliwością. Mam na myśli takie nazwiska jak Bronisław Wildstein czy Piotr Semka, ale też polityków Prawa i Sprawiedliwości, na przykład Jacek Sasin, które te wypowiedzi sugerują, że po prostu Donald Tusk postanowił sprawą Kolegium Humanum zniszczyć Szymona Hołowni. Na przykład Jacek Sasin to już parę miesięcy temu mówił: sprzeciwiłeś się mafii, mafia cię wykończy po prostu. Tak działa ten układ. Bronisław Wildstein, to świeża wypowiedź dla Radia Wnet. Sprawa Kolegium Humanum wraca jako element dyscyplinowania Szymona Hołowni przez obóz Donalda Tuska. Czy pan to uważa za niedźwiedzią przysługę, takie wypowiedzi?
3: Znaczy, nie wiem, jakiego rodzaju to ma być przysługa. Na pewno żadna przysługa, myślę, dla marszałka Hołowni, ani dla mnie. Mamy sytuację bardzo konkretną, w której osoby, które tego typu komentarze formułują, no chcą coś na tym ugrać i działają, no tak jak pan prezydent Nawrocki, to znaczy działają w tę stronę, żeby zdestabilizować koalicję. Ja gdybym uwierzył w taką teorię, o której pani mówi i którą pani cytuje tutaj za tymi autorami, no to oznaczałoby, że Donald Tusk miałby być samobójcą, który chce zdestabilizować rząd, którym kieruje. A myślę, że my mamy tyle wyzwań i tak trudna jest sytuacja na półtora roku przed wyborami, że taki, ja bym nie sformułował takiej tezy, że Donald Tusk ma jakieś tendencje czy ambicje samobójcze, że chce rozbujać łódkę, która jest i tak na niespokojnym morzu i tak wielu wyborców, widzimy po ostatnich sondażach, jest rozczarowanych tym, jak funkcjonuje nasza koalicja, nie czeka ciągle na realizację wielu punktów programowych, więc ode mnie pani nie usłyszy takiej teorii, że ktoś chce tutaj, ktoś z koalicji chce kogoś z koalicji wykończyć, bo z tego skutki no, nie byłyby właściwe, powiedziałbym, z punktu widzenia koalicji rządzącej, byłyby po prostu wręcz działaniem na własną krzywdę, na własną szkodę. Więc ja pod taką teorią się nie podpiszę.
14: Michał Kobosko, poseł do Parlamentu Europejskiego. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
14: I Anna Sawicka z Polityki Insight będzie moim państwa gościem tuż po informacjach, a porozmawiamy o tym, co dzieje się u ludowców.
4: Reklama.
28: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
29: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
28: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
29: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
28: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
30: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Ceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Nad pięknym, modrym Dunajem koncert altówkowy Tibora Sherlyego i 9. Symfonia Franza Schuberta już 29 i 30 maja w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. Filharmoników poznańskich poprowadzi Oleg Kaetani. Solistką będzie Karolina Lewińska-Bąk.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
4: Reklama.
15: Radio Tok FM.
12: Pierwsze radio informacyjne.
31: 17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Trudno mi zakładać, jaki będzie scenariusz, nie wiem, czego dotyczyć ma taki wniosek, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM europoseł Michał Kobosko z partii Centrum, komentując doniesienia, że prokuratorzy zajmujący się aferą Collegium Humanum, uczelnią sprzedającą dyplomy, zwrócą się o uchylenie immunitetów Szymona Hołowni i Michała Kobosko. Z mojej strony sprawa jest jasna i oczywista, mówił Kobosko, zapewniam, że będę współpracować, jeśli wniosek o uchylenie immunitetu trafi do Europarlamentu, zapewnił, że wyjaśni sprawę odpowiedniej komisji w Parlamencie Europejskim. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, czyli jedna z organizacji, które od lat pomagają migrantom i uchodźcom, wysłało do Komisji Europejskiej skargę na Polskę. Chodzi o przedłużenie od ponad roku zawieszenia prawa do azylu. Wniosku o ochronę międzynarodową nie można złożyć ani na polsko-białoruskiej granicy, ani w ośrodkach dla uchodźców, mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
13: Miał być to instrument czasowy, a to zawieszenie obowiązuje nieprzerwanie od marca 2025 roku. Zauważamy, że tutaj jest brak realnych limitów jego stosowania i dostęp do procedury uchodźczej tak naprawdę w praktyce został wstrzymany na czas nieokreślony.
31: Stowarzyszenie wskazuje też w swojej skardze, że decyzje o odmowie przyjęcia wniosku o azyl podejmowane są przez Straż Graniczną, która nie ma odpowiednich procedur do rzetelnej oceny takich przypadków. Kilkunastu maturzystów już wie, że musi podejść do egzaminu za rok. To osoby, którym unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu. Kilka osób zostało ukaranych w ten sposób również za niesamodzielne rozwiązywanie zadań. Dzisiaj drugi dzień matur, zdający mierzyli się z matematyką na poziomie podstawowym, jutro język obcy. A pierwsze dni matur to także sesje popołudniowe, na których także mniej popularne egzaminy, na przykład język łemkowski jako język mniejszości etnicznej. Do takiego egzaminu przystąpiły dzisiaj na Dolnym Śląsku dwie uczennice w drugim liceum w Głogowie oraz w ósmym liceum we Wrocławiu. Chęć zdawania łemkowskiego na maturze deklarowało również troje innych uczniów w Warszawie, na Śląsku i w Małopolsce. Na północy i zachodzie opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury, również burze. W nocy będzie od 6 do 14 stopni, a jutro 10 na północy, około 23 w centrum i nawet 27 na południowym wschodzie. Za chwilę jeszcze raport smogowy.
16: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
31: Cała południowa część Polski jest jak na tę porę roku z kiepskim powietrzem. Normy pyłów PM2,5 i PM10 są przekroczone w prawie każdym regionie, a powietrze jest ledwie umiarkowanej jakości. Najgorzej jest w Trzebnicy, w Dolnośląskiem i w Oświęcimiu w Małopolsce. Od centrum na północ mapa smogowa jest oznaczona kolorem zielonym, co oznacza brak zanieczyszczeń.
16: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Ogłoszenie płatne.
17: Zamek Królewski na Wawelu zaprasza do odkrywania tajemnic Smoczej Jamy w nowej odsłonie. Po wielomiesięcznej modernizacji legendarne podziemia otwierają się dla zwiedzających z dźwiękiem, światłem i obecnym tam smokiem, mówi kuratorka dr Magdalena Młodawska.
18: Smocza Jama to fascynująca przestrzeń. Nowe oświetlenie wydobywa formy skały, a dźwięk przypomina o charakterze miejsca jaskini. Smok po raz pierwszy w historii muzeum pojawia się tu w tajemniczych okolicznościach. Niedosłownie, jako dźwięk, cień oddziałując na naszą wyobraźnię i mam nadzieję nasze emocje. Na sąsiadującej wystawie Międzymurze poznamy też prehistorycznego gada o nazwie Smok Wawelski. Naukowy ślad legendy sprzed 210 milionów lat. Zapraszamy do zgłębiania opowieści w podziemiach Smoczej Jamy i Międzymurza, gdzie nauka spotyka legendę, a wyobraźnia prowadzi zwiedzających.
17: Smocza Jama w nowej odsłonie. Do zobaczenia w Zamku Królewskim na Wawelu od 24 kwietnia.
12: To było ogłoszenie płatne.
14: W wywiadzie politycznym jest z nami Joanna Sawicka, Polityka Insight. Dzień dobry, pani redaktor.
0: Dzień dobry.
14: A porozmawiamy sobie o tym, co dzieje się u ludowców. Profesor Tomasz Nałęcz w ubiegłotygodniowej Polityce sięgnął po takie porównanie historyczne. W drugiej RP, tak jak i teraz, też rywalizowały dwa obozy, nacjonalistyczno-populistyczny, reprezentowany przez endecję, no i demokratyczno-lewicowy. No i one cieszyły się porównywalnym poparciem, a szale zwycięstwa przechylał ówczesny PSL. Jak w 22 roku, kiedy poparł na kandydata na prezydenta Narutowicza, albo jak w 26 roku, kiedy jednak stworzył rząd z endecją. No i profesor Nałęcz przenosi nas potem z drugiej RP do trzeciej RP i zauważa, że PSL w trzeciej RP nigdy nie wchodził w sojusz z partiami nacjonalistycznymi czy populistycznymi. Dlatego, i tu cytuję już dosłownie, wszystkim partnerom powinno zależeć na dobrym wyniku PSL, bo on zwiększy szansę utrzymania się u władzy. Tymczasem dominujący podmiot Koalicja Obywatelska wyraźnie preferuje zbliżenie z lewicą i jej liderem Włodzimierzem Czarzastym pozwala mu nadawać ton w kolejnych kwestiach. Nałęcz przekonuje, że więcej wyborców dla tej koalicji rządzącej mogą przynieść ludowcy, spychani dzisiaj na drugi plan, pozyskując wyborców o centroprawicowych poglądach, więc nie ma co rzucać Kosiniakowi, Kamyszowi kłód pod nogi. Myślałam o tym tekście, bo po pierwsze zastanawiam się, czy faktycznie to jest tak, że Tusk bardziej stawia na lewicę niż na PSL. Mam wrażenie, że PSL miewa się w tej koalicji jednak dobrze, i że to raczej PSL obawia się jakiegoś bliższego sojuszu z Koalicją Obywatelską, nie dlatego, że Tusk ich perfidnie zje, jak zjadłby ich Jarosław Kaczyński, gdyby połączyli się z PiS-em, tylko że oni po prostu jakoś tak rozmyją się, rozpłyną na tych listach z Koalicją Obywatelską.
0: Tak, ja też nie mam wrażenia, że Tusk daje dużo więcej przestrzeni lewicy niż PSL-owi w rządzie i w ogóle na scenie politycznej. Jeżeli w ogóle patrzymy na rząd, to PSL odgrywa bardzo dużą, istotną rolę w rządzie. Ma 4 ministrów w ważnych resortach, którzy całkiem nieźle się sprawują, mają niezłe oceny i nie, ich działalność nie przynosi większych kryzysów. Patrząc z perspektywy Koalicji Obywatelskiej, rzeczywiście jest tak, że elektorat Koalicji Obywatelskiej jest nieco bardziej podobny do lewicy i myślę, że Donaldowi Tuskowi, jak on patrzy na swoich partnerów koalicyjnych, to już nie mówię o tych walczących ze sobą Polsce 2050 i Centrum, bo myślę, że nie traktuje ich poważnie, ale właśnie na PSL i lewicę, to myślę, że on sobie zdaje sprawę, że obie te partie muszą przekroczyć próg, jeżeli on chce utrzymać władzę. I myślę, że do końca będzie z jednej strony walczył oczywiście o jak najlepszy wynik Koalicji Obywatelskiej, a z drugiej strony dawał czasem więcej przestrzeni lewicy, a czasem więcej PSL-owi. I nie wiem, czy się zgodzę z profesorem Nałęczem, że PSL może tutaj dużo więcej ugrać dla tej strony sceny politycznej. PSL oczywiście jest partią centrokonserwatywną i w Polsce mamy więcej wyborców konserwatywnych i o tyle tutaj może ta przestrzeń jest większa. Mamy też sporą grupę wyborców, którzy głosowali na trzecią drogę w 2023 roku, którzy się zdemobilizowali, co pokazały wyniki i exit pole w wyborach prezydenckich w 2025 roku i tu być może jest coś do ugrania, ale z drugiej strony PSL-owi od dawna nie udało się zmobilizować i przyciągnąć do siebie jakiejś takiej szalenie dużej grupy wyborców. Oczywiście trzecia droga uzyskała jako taka niezły wynik w 2023 roku, ale PSL jako partia, gdy występuje samodzielnie w sondażach, no to zwykle jest właśnie na granicy progu i bardzo rzadko udaje się jej ten próg przekroczyć.
14: No właśnie, od późnej wiosny 2025 roku, czyli wtedy, kiedy rozpadła się trzecia droga i PSL notowany jest oddzielnie, to nie przekroczył progów średniej sondażowej za kolejne miesiące. Były pojedyncze, naprawdę na palcach jednej ręki do policzenia sondaże, które te 5% ludowcom dawały. Ostatnia średnia to jest 3%, ostatnie sondaże pojedyncze od niespełna 2% do troszkę ponad 4% poparcia dla PSL-u. Więc można powiedzieć sobie wprost, że Obecnie sondaże nie dają im szansy na wejście do parlamentu w 2027 roku. Tymczasem PSL się upiera, że pójdzie samodzielnie. Słuchałam Piotra Zgorzelskiego w TVN24, który mówi tak. PSL pójdzie pod własnym szyldem wraz ze swoimi przyjaciółmi, samorządowcami, z przedsiębiorcami, rzemieślnikami, z tymi wszystkimi, z którymi współpracujemy. Ale to nie są takie środowiska, które mogą dodać wiatru w żagle. To znaczy pewnie jest sporo takich drobnych środowisk, które chętnie obsadzą listy wyborcze, ale żeby to dodało wiatru w żagle, to nie.
0: No właśnie, nie ma takiego silnego środowiska politycznego, który mógłby być dobrym, wiarygodnym partnerem dla PSL, który z jednej strony by ich w cudzysłowie właśnie nie zjadł, nie połknął, a z drugiej strony mógłby istotnie wzmocnić, tak jak Polska 2050 w 2023 roku, czy kiedyś inni mniejsi partnerzy.
14: Na przykład Paweł Kukiz.
0: Na przykład Paweł Kukiz w 15. Czy 19.
14: 19 właśnie PSL startował po raz ostatni samodzielnie.
0: I ledwo
14: przekroczył ten próg, to było chyba 5-13. A czy my wiemy, dla kogo jest dzisiaj PSL? No bo chyba nie jest już partią wiejską, czy partią rolników. Wieś często jest przedmieściem, tak? Zmieniła się struktura społeczna wsi. Był przecież ten pomysł na partię klasy średniej ze średnich i małych miast. Była ta podróż do tych małych i średnich miast. To pamiętam, jak jeszcze parę lat temu słyszałam od ludowców, że my idziemy właśnie do tych małych i średnich miast. Była opowieść o współczesnej Chadecji. I mam wrażenie, że żaden z tych pomysłów do końca się nie sprawdził, nie zadziałał.
0: No właśnie, to jest chyba taki główny

0: hegemonem na wsi.
1: No jest hegemonem, ale tę hegemonię właśnie traci, tylko że nie do końca na korzyść PSL, tylko bardziej Konfederacji czy Korony Brauna. I tutaj jest to okienko dostrzeżone przez PSL, które właśnie stara się te konserwatywne wartości zaznaczać teraz coraz mocniej, żeby zawalczyć z PiS-em o tych konserwatywnych wyborców, no tylko że tutaj jest po prostu kilka konserwatywnych partii, które chyba skuteczniej niż PSL zabiegają o tych, ten elektorat.
0: Zastanawiam się, dlaczego popularność Władysława Kosiniaka-Kamysza, on przecież dobrze stoi w rankingach zaufania, ma wspaniały resort na obecne czasy, nie przekłada się na sondaże partyjne. Dlaczego lider nie powoduje, że partii wzrasta poparcie?
1: Tak, ja niestety też nie umiem odpowiedzieć na to pytanie i to jest pytanie, które zadają sobie sami ludowcy i też nie potrafią, oni zachowują w głowę, jak to zrobić, żeby właśnie tę popularność Kosiniaka-Kamysza...
0: Jedno przełożyło się na drugie.
1: Tak, przełożyło się na poparcie wyborców, ale też właśnie ich sukcesy, czy... To, co udaje im się dokonać w rządzie, to, że ich ministrowie zarządzają ważnymi resortami, że mają konkretne osiągnięcia,
0: że są widoczni medialnie.
1: Że są widoczni, że dobrze się dogadują z Donaldem Tuskiem, że nie przynoszą kłopotów. Jak sprawić, żeby to się przekładało na konkretne głosy? I wciąż tego nie widać. Chociaż według naszej średniej sondażowej, liczonej w Polityce Insight na koniec kwietnia, oni mieli 3,7% poparcia, w marcu 3,8% poparcia, no to już jest oczywiście jeszcze kawałek do tego progu, ale ja pamiętam bardzo dobrze ich notowania przed poszczególnymi wyborami i rzeczywiście takie są i zawsze to podkreślają, ale według moich obserwacji to się zgadza, że
0: oni są niedoszacowani. Ostatnio słyszałam, że ludowcy zamówili badania za ostatnich 25 lat. Chcieli sprawdzić, jakie mieli sondaże na miesiąc przed wyborami, a jakie ostatecznie uzyskali w dniu elekcji, kiedy ten głos pojawił się w urnie wyborczej. No i właśnie, że ta średnia niedoszacowania to było i 3,5 punkta procentowego, tak? No to oczywiście jest obiecujące, tylko że w tym nie można pokładać żadnej nadziei, bo oczywiście można liczyć, że będzie tak samo tym razem i jak mamy 4% w sondażach, to potem dostaniemy 6% w wyborach, no ale jest to jednak spore ryzyko. Jeszcze o Sławomira Cenckiewicza chciałabym zapytać, który przypuszcza teraz już... nie będąc szefem BBN-u, taki frontalny atak na Kosiniaka-Kamysza, jak napisał, że większego szkodnika jak Kosiniak-Kamysz w MON nie było. Czy to jest wyraz jego frustracji, czy może zmiana podejścia dużego pałacu do Kosiniaka-Kamysza? Być może najpierw obiecywano sobie przeciągnięcie szefa ludowców na swoją stronę jako ten element będący częścią szerokiego obozu prawicy, nad którym to obozem czapą będzie Karol Nawrocki, czapą i patronem, ale się nie udało i teraz stąd ten atak?
1: Ja myślę, że tu chodzi z jednej strony o to, że Sławomirowi Cenckiewiczowi chyba rzeczywiście puściły nerwy. On został skrytykowany przez Kosiniaka-Kamysza publicznie w mediach i tak się odgryzł Kosiniakowi Kamyszowi. Myślę, że również wynika to z frustracji właśnie związanej z tym, że Kosiniak-Kamysz na początku prezydentury Karola Nawrockiego naprawdę nieźle dogadywał się z zapleczem prezydenta, z Pałacem Prezydenckim. Był na pewno tym ministrem rządu, z którym najłatwiej było się prezydentowi dogadać, ale w ostatnim czasie te relacje się na pewno pogorszyły. W momencie, kiedy Kosiniak-Kamysz zaproponował ustawę Safe Zero, bazującą na projekcie prezydenckim, a tak naprawdę będącą takim sprawdzam dla projektu prezydenckiego i dowodem na to, że za tym projektem prezydenckim nie stoi finansowanie. Myślę, że zostało to źle odebrane przez Pałac Prezydencki i myślę, że tutaj się połączyły i osobiste jakieś emocje związane z krytyką, a z drugiej strony no, pogorszenie relacji w ostatnim czasie.
0: Joanna Sawicka, Polityka Insight. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Tuż po informacjach będzie z nami Michał Danielewski z portalu polityka.pl.
2: Autopromocja.
3: Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Jeszcze nie śpię.

0: Pisz?
1: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Wow, panie burmistrzu, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 17.40. Informacje Tok FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Strażacy opanowali pożar traw, który po południu wybuchł w powiecie gliwickim wzdłuż szlaku kolejowego Katowice-Wrocław. Utrudniony był ruch pociągów na tej trasie. Pożar wywołały prawdopodobnie iskry wydobywające się spod kół pociągu. Dogaszanie może potrwać jeszcze około 2 godzin, informują służby. Prokuratorzy zajmujący się aferą Collegium Humanum, uczelnią sprzedającą dyplomy, zwrócą się o uchylenie immunitetów Szymona Hołowni, Michała Koboski. Nie wiem, czego dotyczyć ma taki wniosek, mówił w wywiadzie politycznym w Tok FM europoseł Kobosko.
11: Sprawa z mojej perspektywy jest dość jasna i dość oczywista. Nie widzę, czego miano by się tutaj chwytać, jeżeli chodzi o działania prokuratury.
10: Kobosko zapewnia, że będzie współpracować, jeśli wniosek o uchylenie immunitetu trafi do Europarlamentu i wyjaśni sprawę odpowiedniej komisji w Parlamencie Europejskim. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a w sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji. Z kolei prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu w dniu głosowania. Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
12: Będzie święto rodziny, marsz równości. Z tego co wiemy, Wisła gra też ostatni mecz i chyba będzie feta. Z okazji awansu także jest co robić naprawdę.
10: Referendum w sprawie odwołania prezydenta 24 maja. Holandia obchodzi Dzień Wyzwolenia, świętując koniec niemieckiej okupacji. Uroczystości rozpoczęły się już po północy w Wageningen, gdzie w maju 1945 roku podpisano kapitulację wojsk niemieckich w Holandii. Główne obchody odbyły się w Utrechcie. Teraz świętowanie trwa w Amsterdamie. Tam tradycyjny koncert nad rzeką Amstel z udziałem rodziny królewskiej. W czasie okupacji Holandia poniosła ogromne straty, a szczególnie tragiczny był los holenderskich Żydów. Około 75% przedwojennej społeczności żydowskiej w kraju. Niemcy zamordowali w zagładzie, co było najwyższym odsetkiem w Europie Zachodniej. Według Fundacji Anny Frank około 22 tysięcy Holendrów zgłosiło się do Waffen-SS, a działalność lokalnego ruchu oporu była utrudniona przez niewielkie rozmiary kraju, płaski teren, dużą gęstość zaludnienia i brak naturalnych kryjówek jak lasy czy góry. Na północy i zachodzie opad deszczu, w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy aż po Warmię i Mazury również możliwe burze. W nocy będzie od 6 do 14 stopni na termometrach. Jutro 10 na północy, około 23 w centrum i nawet 27 na południowym wschodzie.
9: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: W wywiadzie politycznym jest z nami kolejny gość, Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej portalu polityka.pl. Dzień dobry, redaktorze.
8: Dzień dobry, witam.
13: Dzień Gazeta Prawna przyniósł dziś ekscytujące wieści, że Nowogrodzka nie jest szczególnie zachwycona powołaniem Rady Nowej Konstytucji przez Karola Nawrockiego, że ta inicjatywa nie była wcześniej szczegółowo omawiana z kierownictwem partii, że są poważne różnice dotyczące kierunku zmian ustrojowych, bo Jarosław Kaczyński skłania się ku modelowi parlamentarno-gabinetowemu, a nie prezydenckiemu, jak ewidentnie prezydent Karol Nawrocki. To już mój komentarz, że Jarosław Kaczyński chciał modelu prezydenckiego wtedy, kiedy prezydentem był jego brat Lech Kaczyński, ale potem jak się napatrzył na Andrzeja Dudę, to mu przeszło. Dziennik Gazeta Prawna też informuje, że Pałac z kolei chciałby PiS był reprezentowany w Radzie przez Krzysztofa Szczuckiego, człowieka z frakcji Mateusza Morawieckiego, i prezes Kaczyński się na to nie zgodził. Ja dorzucę, że Krzysztof Szczucki już jakiś czas temu zapowiadał, że on rozpoczyna swoje prace nad nową ustawą zasadniczą. I nawet Jarosław Kaczyński był o tę inicjatywę pytany i mówił tak: jeżeli chodzi o inicjatywę pana Szczuckiego, to jest to inicjatywa indywidualna. Będzie inny projekt konstytucji, chyba że Duch Święty zstąpi na pana Szczuckiego i on to tak zrobi, że nie będziemy mieli żadnych zastrzeżeń. Ale sądzę, że tak nie będzie. No to tyle, jeżeli chodzi o te wieści. Czy ta Rada Nowej Konstytucji może generować zatem jakieś napięcie między Nowogrodzką a Karolem Nawrockim? Może to jest tak, że Kaczyński dostrzegł, że tutaj będzie chciał Karol Nawrocki realizować swoje interesy, które niekoniecznie będą zbieżne z interesami partii?
8: Pewnie jakieś napięcia może generować, o ile jeszcze o tej Radzie po wakacjach będziemy pamiętać, co w moim przekonaniu wcale nie jest takie pewne, bo następuje pewna inflacja projektów konstytucyjnych środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Ja się doliczyłem w ostatnich latach, że projekt, znaczy zapowiedź projektu prezydenta Nawrockiego to byłaby już piąta inicjatywa od 2010 roku, którą ludzie związani z PiS proponują. Inicjatywa konstytucyjna, no i z żadnej nic nie wyszło i wszystkie dość szybko, no oprócz tej z 2010 roku, gdzie rzeczywiście projekt powstał, ale został szybko porzucony narracyjnie, że się tak wyrażę. Więc wydaje mi się, że niekoniecznie to, co pisze Gazeta Prawna, że są tu jakieś różnice, jeśli chodzi o koncepcję ustroju i tak dalej, no to jest dosyć szumna nazwa na dość prosty polityczny trik, wydaje mi się, który zastosował pan prezydent Karol Nawrocki, no czyli próbę takiej polaryzacji sporu politycznego już nie tylko wokół PiS i Koalicji Obywatelskiej czy obozu rządowego, ale wokół siebie i obozu rządowego, trochę pomijając Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą robi to regularnie kolejnymi wetami. No, jeśli się przyjrzymy tej Radzie Nowej Konstytucji, którą powołał pan prezydent Nawrocki, no to widać wyraźnie, i nie trzeba się też jakoś szczególnie przyglądać, no że cel tej Rady jest jeden i on się tak dość nieładnie nazywa przejechaniem prętem po kratach. To znaczy, jeśli po to, żeby wywołać jakąś odpowiedź gniewną drugiej strony. No jeśli w tej Radzie jest pani Julia Przyłębska z jednej strony jako główna prawniczka obok profesora Ryszarda Piotrowskiego tej Rady, a za jak rozumiem taką stronę aksjologiczną ma odpowiadać pan Marek Jurek, no to trudno traktować tę inicjatywę Karola Nawrockiego poważnie w sensie konstytucyjnym. To znaczy jest to inicjatywa polityczna, która zresztą ma ten... Mówienie o nowej konstytucji ma ten walor, że można niekoniecznie mówić o czymś konkretnym. To znaczy można mówić dużo o Polsce, o potrzebie porozumienia, o tym, że potrzebujemy silnej władzy, że dość sporów i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast... To jest takie polityczne gadanie, z którego nic nie wynika. Ja naprawdę będę bardzo zdziwiony, jeśli ta inicjatywa przetrwa w dobrym zdrowiu okres wakacyjny, mimo że pan prezydent Nawrocki pokazał taką perspektywę 2030 roku dla swojego projektu.
13: To jest 17. Rada, więc faktycznie może za chwilę powstanie też 18., 19. i 22. i będziemy mieli inne tematy do rozmowy. Ale czy ewentualna dyskusja o nowym modelu ustrojowym może być atrakcyjna dla jakiejś części polskiej opinii publicznej? Czy można tym zainteresować elektorat?
8: No, prezydent Nawrocki w pewnym sensie w swoim przemówieniu 3 maja zajawił takie próby właśnie zainteresowania tej opinii publicznej swoim pomysłem, no w taki dosyć populistyczny sposób, to znaczy dużo mówił o takim partyjniactwie, że właściwie przez suwerena z mandatem demokratycznym jest w zasadzie wybierany tylko prezydent, a cały parlamentaryzm, powoływanie rządów, ministrów, to jest jakaś taka nieprzejrzysta gra właśnie takich politykierów, sił politycznych, którzy tutaj żerują na zwykłych Polakach, więc w tym sensie takiej uwypuklenia potrzeby silnej władzy skupionej w jednym centrum decyzyjnym, która po prostu skończy te spory, jeśli trzeba, to skończy siłą i swoim autorytetem i wreszcie będzie porządek i wreszcie wszyscy będą wiedzieć, kto rządzi, a kto nie rządzi. No to oczywiście ma swoich odbiorców, tylko wydaje mi się, że to są odbiorcy, których już i Prawo i Sprawiedliwość i Karol Nawrocki ma, to znaczy taka publiczność polityczna i tacy wyborcy, którzy jakoś przychylnym okiem patrzą na nawet nie do końca autorytarny, ale nawet taki autorytarny w wersji light sposób sprawowania władzy. No ale siłą rzeczy taki pomysł i taka koncepcja budzi sprzeciw drugiej strony sporu politycznego, która jest takiemu modelowi przeciwna, więc tak naprawdę Karol Nawrocki, udając, że proponuje nam coś nowego, nową dyskusję o nowych sprawach, tak naprawdę no, reprodukuje konflikt polityczny w takich ramach, w jakich obserwujemy go tak naprawdę od 2005 lub 2007 roku.
13: Karol Nawrocki jakoś szczególnie z tą radą się nie spieszył, chociaż już w swoim orędziu po zaprzysiężeniu, czyli 6 sierpnia ubiegłego roku, zapowiedział pracę nad nową konstytucją, która, jak pan redaktor przypomniał, miałaby być gotowa do 2030 roku, obiecując jednocześnie, i tu jest dla mnie niezwykle interesujące przesunięcie akcentów, powołanie Rady do Spraw Naprawy Ustroju Państwa. No już sama nazwa wskazywała, że ustrój jest zepsuty, skoro trzeba go naprawiać. Nawrocki mówił tak, w celu rozwiązania problemu ustroju państwa przy Pałacu Prezydenckim powołam Radę do Spraw Naprawy Ustroju Państwa, no i że pałac stanie się oczywiście miejscem dialogu, miejscem dyskusji o konsekwentnej naprawie ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Ta rada w ogóle miała powstać w ciągu kilku tygodni, nie powstała, rzecz jasna. Po tych kilku tygodniach we wrześniu Zbigniew Bogucki mówił, że powstanie w ciągu kolejnych kilku tygodni. W grudniu Karol Rabenda mówił, że zostanie powołana w styczniu. No i ze stycznia zrobił nam się maj i zmieniła się też nazwa, już nie naprawa ustroju państwa, tylko właśnie nowa konstytucja. Może dlatego, że wcześniej Karol Nawrocki też wetował takie ustawy, które pozwoliłyby właśnie naprawić ustrój państwa zepsuty przez Prawo i Sprawiedliwość w latach 15-23.
8: No właśnie problem z naprawą ustroju jest taki, że żeby zacząć go naprawiać, najpierw należałoby nazwać, co zostało w nim zepsute i kto tego dokonał, czego prawdopodobnie pan prezydent Nawrocki nie zrobi. No, mówiąc bardzo kolokwialnym językiem, jest to ta inicjatywa Nawrockiego, wydaje mi się, naprawdę zawracaniem głowy w tym sensie, no, że koniec końców konstytucja, którą mamy, jest dosyć spójnym dokumentem, którego należałoby po prostu przestrzegać, a jeśli wymaga jakichś drobnych korekt, to powinno się złożyć konkretne propozycje, na czym te korekty miałyby polegać. No, mówienie w takim, na bardzo ogólnym planie właśnie o naprawie ustroju państwa, po prostu nie ma żadnego sensu poza tym, żeby o czymś mówić i jakoś ten spór polityczny nakręcać. Już więcej sensu miałaby taka propozycja, którą dzisiaj w mediach społecznościowych przedstawiła redaktor Dominika Wielowiejska, że jeśli pan prezydent Nawrocki tak bardzo by chciał ten ustrój poprawiać, no to być może po prostu powinna powstać jakaś rada, naprawdę szeroka, niekoniecznie ogłaszana od razu z wielką pompą w przemówieniach, tylko uzgodniona zakulisowo, która dotyczyłaby naprawy systemu wymiaru sprawiedliwości. No tylko problem jest taki, że i Prawo i Sprawiedliwość, i Karol Nawrocki uważają, że tak naprawdę z wymiarem sprawiedliwości wszystko jest w porządku, tylko pewna część środowiska sędziowskiego i obozu rządzącego obecnie uparła się tego nie dostrzegać. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość i Nawrocki w żaden sposób nie chcą się cofnąć z tych zmian, które właściwie siłą i nielegalnie przeprowadzili od 2015 roku. I dopóki oni nie wyjdą z jakąś propozycją porozumienia, być może właśnie najpierw zakulisowo, nie dadzą sygnału, że są gotowi ustąpić, są gotowi się cofnąć i są gotowi pójść na kompromis, no to tak naprawdę nie mamy o czym rozmawiać, mówiąc bardzo prosto.
13: A czy to nie jest tak, że Karol Nawrocki czy Prawo i Sprawiedliwość, które uporczywie wraca do tematu nowej konstytucji, zawłaszczają taki temat, który nawet dobrze nie wybrzmiał po tej stronie demokratycznej? Takie głosy, ale bardzo rachityczne się pojawiały, czy może po rządach Prawa i Sprawiedliwości potrzebna byłaby nowa umowa społeczna, której wyrazem właśnie byłaby nowa konstytucja. No pojawiają się te głosy między innymi ze strony ludowców, że potrzebny byłby reset konstytucyjny dotyczący chociażby Trybunału Konstytucyjnego, tak, i rozwiązania tego problemu. Oczywiście wiemy, że to byłaby taka jałowa dyskusja, bo nie ma obecnie po żadnej ze stron większości do zmiany konstytucji bądź też uchwalenia nowej, ale zastanawiam się, czy nie powinniśmy takiej dyskusji jednak toczyć, bo też na przykład za rządów Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się takie zarzuty pod adresem konstytucji, że ona nie ustała rządów Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego, że jej bezpieczniki nie zadziałały, że PiS z taką zaskakującą łatwością tę ustawę zasadniczą pogwałcił i że to są właśnie argumenty na rzecz nowej konstytucji. Ja zawsze mówię w takich momentach, że demokracja zakłada dobrą wolę jej uczestników. Jeżeli ktoś chce zrobić coś złego, to da radę po prostu. Tak? Pamiętam taką wypowiedź profesora Marka Safiana, który anegdotycznie stwierdził, że można zapisać, że konstytucji nie zmienia się w nocy, tylko jaki efekt ma to przynieść?
8: No dokładnie, to jest to, co powiedział profesor Safian. No, ostatecznie jest to konstytucja, jak każda umowa, to są literki zapisane na papierze. No, jeśli jedna strona nie będzie tego uznawać i podrze ten papier, no to nic i będzie miała ku temu siłę, w tym wypadku polityczną, nic jej przed tym nie powstrzyma. Wracając jeszcze do tematu ewentualnej dyskusji właśnie nowej konstytucji czy nowej umowie społecznej w jakimś odświeżeniu ustroju, no to każde sensowne konsultacje społeczne czy każda sensowna dyskusja, no jednak powinna wyjść od jakiegoś chociaż zrębu projektu, to znaczy powinniśmy wiedzieć, o czym mamy dyskutować. A na razie wszyscy chcą konsultować, tylko chcą konsultować nicość. To znaczy i pan prezydent Nawrocki mówiąc...
13: Nie kładą niczego na stole nam, prawda?
8: Tak jest, no tak samo to robi PSL, no, który mówi o resecie konstytucyjnym, czy też robi to partia Razem. To dobrze brzmi, to znaczy jak obserwujemy wymiar sprawiedliwości, jak obserwujemy jakby właśnie spory kompetencyjne pomiędzy prezydentem i rządem, to oczywiście miło brzmi dla ucha dużej części obywateli. No tylko nie stoi za tym żaden konkret, poza tymi dwoma słowami, reset konstytucyjny. Najpierw należałoby chyba zaproponować, na czym on miałby polegać, a później dopiero możemy rozpocząć debatę i później ewentualnie w jakimś konsensusie spróbować przeprowadzić zmiany. No ale nie da się tego obejść po prostu takimi politycznymi hasłami, wrzutkami pod soundbite telewizyjne czy radiowe.
13: No właśnie, nikt się nie pokusił o takie konkretne propozycje. Może już nawet nie mówię o nowej konstytucji, ale o modyfikacji tej obecnej, bo przecież wiele rzeczy wymaga doprecyzowania, czegoś brakuje, coś lepiej byłoby wykreślić. Sama wynotowałam sobie kilka przykładów. Na przykład pozycja ustrojowa prokuratury, która nie jest zapisana w konstytucji. To oczywiście pozwala kolejnym rządom zmieniać ustrój prokuratury i dostosowywać go do swoich potrzeb, tak? Albo procedura parlamentarna. To jest naprawdę bardzo enigmatycznie określone w konstytucji. Niemal wszystko zostawiono do regulowania regulaminami Sejmu i Senatu. No i to daje bardzo dużą władzę marszałkom. Może trzeba byłoby się zastanowić, czy słusznie, czy należałoby poszerzyć te kwestie w konstytucji. A może nie, tak? No bo tylko, że to właśnie wymaga najpierw sprecyzowania jakichś pomysłów, a potem dyskusji, czy one są dobre i czy należałoby je wdrożyć.
8: No i po drugie, minimalnego zaufania, żeby wierzyć w to, że obie strony chcą rozmawiać w dobrej wierze i z dobrymi intencjami. To znaczy, jeśli tego zaufania nie będzie, jeśli ono nie zostanie chociaż szczątkowo odbudowane, a na to się nie zanosi, no to wszystkie takie inicjatywy są po prostu skazane na porażkę. Więc nie wiem, czy na obecnym etapie konfliktu politycznego w Polsce nie jest sensowniej mówić o potrzebie przestrzegania tej konstytucji, która jest. Ewentualnie z wyjątkiem właśnie jednak próby być może regulacji bardziej szczegółowej dotyczącej systemu wymiaru sprawiedliwości. Ale tutaj też zaufanie jest potrzebne i też go nie ma.
13: Michał Danielewski, zastępca redaktora naczelnej portalu polityka.pl, był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
13: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Szuraj, a już za chwilę podsumowanie dnia w TOK 360 i Adam Ozga. Ja życzę Państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.
14: Reklama.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
17: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
18: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
17: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
19: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
20: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
20: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
21: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
20: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: To tylko przy okazji.
20: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
23: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Wtorek, 5 maja, jest 18.
26: Wszystkich oszczędności nie uratujemy, ale spróbujemy jeszcze raz, mówi Donald Tusk.
25: Były dwa weta, a jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić trzeci już projekt dotyczący kryptowalut.
26: Upada jeden z głównych antywiatrakowych mitów.
25: Mamy raport, z którego wynika, że grunty w sąsiedztwie turbin wcale nie tanieją.
26: Można spokojnie przerzucać się na dietę ziemniaczaną. Czy będzie smacznie?
25: Na pewno będzie tanio. Na polach jest klęska urodzaju, rolnicy nie mają gdzie sprzedać tych warzyw. To jest wciąż TOK 360, wciąż Marietta Wiśniewska, wciąż Adam Mozga. Wciąż dobry wieczór.
26: Nie wiem, czy te informacje są wiarygodne. Skąd te informacje pochodzą? Dopytywał w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Michał Kobosko z Centrum, któremu według TVN24 prokuratura chciałaby postawić zarzuty w sprawie Collegium Humanum.
27: Panie redaktor, pozwolę sobie dać jeden przykład. Dowiedziałem się z doniesień medialnych, jakoby w ramach tych tak zwanych studiów, których jak ja twardo utrzymuję, w ogóle nie podjąłem na Collegium Humanum, ale jakobym studiował w Uzbekistanie. Jest takie państwo, bardzo daleko od Polski.
26: I była tam filia Collegium Humanum.
27: Była tam filia. No tak, ale ja w życiu ani tam nie byłem, ani nie mam żadnych relacji z tym krajem.
25: Jest takie państwo. Cała rozmowa Karoliny Lewickiej z Michałem Koboską jest już w podcastach. W związku z aferą Collegium Humanum wnioski w sprawie uchylenia immunitetów Szymona Hołowni i Michała Koboski na razie nie wpłynęły ani do Parlamentu Polskiego, ani do Europejskiego.
26: Zarówno Szymon Hołownia, jak i Michał Kobosko już jakiś czas temu tłumaczyli się i przekonywali, że na Collegium Humanum nie studiowali. Potwierdzili jedynie, że zapisali się na uczelnię, ale nie podjęli nauki, nie zdawali egzaminów i nie dostali dyplomów. Rząd nie składa broni. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić trzeci już projekt dotyczący kryptowalut.
25: Dwie poprzednie podobne ustawy wetował Karol Nawrocki, ale w międzyczasie wypuchła afera wokół jednej z giełd, Zonda Krypto, której klienci stracili zainwestowane pieniądze i która była powiązana z politykami prawicy.
26: Dlatego premier Donald Tusk liczy, że tym razem prezydent PiS i Konfederacja nie będą utrudniali przyjęcia przepisów o kryptowalutach. Wawrzyniec Zakrzewski.
28: Szef rządu przyznaje, że proponowane regulacje nie zbawią świata. Nie uratują wszystkich oszczędności ludzi, którzy chcą inwestować w kryptowaluty, ale dadzą państwu narzędzia, które pozwolą nadzorować ten rynek. A jedyna różnica między nowym a poprzednimi projektami jest taka, że kary za naciąganie czy oszukiwanie inwestujących w kryptowaluty będą ostrzejsze.
29: Nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent prawicowej partii opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
28: Ale w koalicji słychać głosy zwątpienia, czy taka strategia przyniesie pożądany efekt. Wicemarszałek Sejmu, do niedawna lider Polski 2050, Szymon Hołownia, zauważa, że jego ugrupowanie już jakiś czas temu przedstawiło swój projekt dotyczący kryptowalut, łagodniej traktujące firmy i giełdy działające na tym rynku.
0: Projekt, który zaproponowaliśmy i który, jak słyszymy, mógł być podpisany przez prezydenta, poprawiałby sytuację od już. Natomiast jeżeli będzie kolejny projekt, który przez prezydenta nie zostanie podpisany, nawet jeżeli będzie to projekt rządowy, no to trzeba sobie powiedzieć jasno, jaka jest tutaj korzyść użytkownika tego systemu legislacyjnego. Czy tylko i wyłącznie taka, że po raz kolejny my pokażemy, że prezydent jest jakoś umoczony w kryptowaluty, a prezydent się odwinie w ten sposób, żeby pokazać, że nie jest i że to jest niemiecki rząd Donalda Tuska, który gnębi obywateli. Ten cyrk już był.
28: Jednocześnie Szymon Hołownia zapewnia, że Polska 2050 poprze rządową propozycję. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: Chleb nie powinien w najbliższym czasie drożeć. Drogie jajka mogą stanieć, w dół pójdą ceny wieprzowiny. Na niskich poziomach utrzymają się ceny masła. Warzywa z ubiegłorocznych zbiorów są nawet o 1/5 tańsze.
25: Na razie ani susza, ani problem z nawozami sztucznymi wywołany wojną na Bliskim Wschodzie nie wpływają na ceny podstawowych produktów spożywczych, które kupujemy, a produkt, który najczęściej kupujemy na obiad, gdzieniegdzie na rynkach ma już ceny, uwaga, ujemne.
1: Mowa o ziemniakach, które są tanie jak barszcz i pod ciężarem których ugina się cała Europa. Dlaczego i jakie są perspektywy przed ziemniakami? Wojciech Kowalik pytał o to w porannym EKG Bartosza Urbaniaka, szefa bankowości Agro w banku BNP Paribas.
2: Ziemniaki tanie, bardzo tanie i takie dalej będą?
3: Chyba będą tanie przez jakiś dłuższy czas. Dochodzi do... W Polsce one są tanie, ale to nie jest taki dramat jak na przykład w Holandii. W Holandii trzeba część rolników płacić za utylizację ziemniaków, czyli jak ja pierwszy raz od swojego holenderskiego kolegi usłyszałem, że ceny ziemniaków w Holandii są negatywne, no to myślałem, że negatywne pod względem marży. Ale dowiedziałem się, że tutaj chodzi o jakby pełne rozumienie tego słowa, czyli rolnicy muszą zapłacić za wywóz ziemniaków, czyli płacą za to, że ktoś je od nich odbierze, czyli w ogóle no, ujemna cena ziemniaka. Dlaczego się tak stało? Po prostu klęska urodzaju. Już nie tylko polska, ale ogólnoeuropejska. Wszędzie te ziemniaki się bardzo dobrze udały. Po drugie, ziemniaków żeśmy siali czy sadzili, żeby tutaj purystów zadowolić. Rok w rok więcej i one wypierały buraki cukrowe i tego się po prostu zrobiło bardzo dużo. My oczywiście, przeciętny Europejczyk w badaniach opinii konsumenckich twierdzi, że ziemniaków nie je, albo je mniej, co jest nieprawdą, bo zdaje się, że chipsów i frytek nie bierze do tego pod uwagę, więc frytek i chipsów jemy więcej, a ziemniaków takich, a kartofelki możesz zostawić, to tych jemy mniej akurat.
25: Jeszcze kilka lat temu na głowę Polacy zjadali rocznie 100 kg ziemniaków, teraz 80 kg. Zagadaliśmy się o tych ziemniakach, bo ile można tych ziemniaków jeść?
1: No, ale spróbujmy coś ugotować dobrego.
25: Bez ziemniaków?
1: Obecność turbin wiatrowych nie wpływa negatywnie na ceny ziemi i domów, przy których się znajdują. To najważniejszy wniosek z raportu analityków z energetyki oraz cenatorium.
25: Eksperci wzięli pod lupę obszary zlokalizowane przy 230 turbinach wiatrowych w całej Polsce. Przeanalizowali 46 tysięcy transakcji notarialnych. No i wnioski są jednoznaczne. Negatywny wpływ wiatraków na ceny nieruchomości to po prostu mit. Tym tematem zajmuje się Tomasz Fęskę. Tomku, witaj. Opowiedz więcej o tym, jak wyglądało badanie tej kwestii i czy samorządowcy już się do tego w jakiś sposób odnieśli.
4: Eksperci z Cenatorium i z Inplus Energetyka wzięli na tapet transakcje dokonane w 26 gminach z niemal wszystkich województw rozsianych po całej Polsce. Jak wyjaśnia współautor raportu Dariusz Urbanowicz z Cenatorium, ceny nieruchomości były analizowane na przestrzeni 10 lat.
5: Czyli analizowaliśmy zachowanie cen na 5 lat przed i po budowie turbiny, a w wymiarze przestrzennym porównywaliśmy grupę badawczą bezpośrednio przy turbinach w strefie zakazu zabudowy z grupą kontrolną zlokalizowaną w tych samych gminach ale poza strefą oddziaływania.
4: Wnioski są jednoznaczne. Sam fakt postawienia turbin co do zasady nie obniża wartości nieruchomości. Na tą wartość wpływ mają inne czynniki, mówi wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros, który wylicza wśród nich między innymi rozwój gminy, jakość infrastruktury i atrakcyjność lokalizacji.
6: Analiza potwierdza, że ceny gruntów rolnych i działek budowlanych rosną w identycznym tempie. Odpowiednio o około 7-8% rocznie, niezależnie od sąsiedztwa inwestycji wiatrowych. Jeden z najczęściej powtarzanych argumentów przeciwko energetyce wiatrowej na lądzie, rzekomy spadek wartości gruntów, nie znajduje potwierdzenia w danych rynkowych.
4: Obecność wiatraków w danej gminie nie musi oznaczać, że jej atrakcyjność wzrośnie, ale raport czarno na białym wykazuje, że wartość ziemi nie spada. Tomasz Fęskę, TOK FM.
26: Wojska izraelskie użyły bomb fosforowych w atakach na południu Libanu, przekazały tamtejsze media.
25: Zgodnie z konwencją o broni konwencjonalnej, użycie tej substancji jest nielegalne na obszarach zamieszkanych Izrael stroną konwencji, jednak nie jest i już wcześniej był oskarżany o użycie amunicji z białym fosforem, m.in. w Strefie Gazy i w Libanie.
26: Od 16 kwietnia w walkach Izraela z Hezbollahem w Libanie teoretycznie obowiązuje rozejm. Mimo to w izraelskich atakach od tego czasu zginęło kilkaset osób. Miał być już w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem.
25: O mężczyźnie stało się głośno, bo po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był, cytuję, trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
7: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
8: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
7: Z pytaniami w tej sprawie TOK FM zwróciło się do Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, ale jej rzecznik Kamila Sowińska odpowiada jedynie.
9: Funkcjonariusze prowadzą czynności zmierzające do jego zatrzymania, a następnie doprowadzenia do najbliższego zakładu karnego.
7: Wcześniej poszukiwany adwokat ubiegał się w sądzie o zmianę kary na dozór elektroniczny i o odroczenie więzienia na czas rozpatrzenia wniosku, ale jak mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi Grzegorz Gała,
10: żadnych przeszkód do osadzenia pana skazanego w tej chwili nie ma.
7: Bo sąd nie zgodził się na odroczenie więzienia, a na rozpatrzenie wniosku o zmianę kary na dozór elektroniczny skazany może czekać w więzieniu. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
25: 18.10, Adam Mozga, gościem TOK 360 jest dr Wojciech Włoch z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
11: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
25: I co to nam mówi o takiej tak zwanej sprawiedliwości społecznej, gdy adwokat jest poszukiwany przez policję, a wcześniej opowiada takie bzdury o trumnach na kółkach?
11: Oj, faktycznie, bo to może nam dużo mówić tak naprawdę, bo cała afera jakby zaczęła się nawet nie przez wypadek, co właśnie to aroganckie takie stwierdzenie, że to nie on jest przecież winien, tylko te osoby, które zginęły, ale to jest taki ciekawy splot takich wyobrażeń o demokratycznej równości, która ma być, jeden z jej wymiarów jest, że sprawiedliwa kara czy działanie wymiaru sprawiedliwości dotyka wszystkich równo i tak samo. Nie ma lepszych, nie ma gorszych. I to jest taki raczej idealny punkt odniesienia, do którego sięgamy, gdy myślimy właśnie, czym powinna być demokracja, bo gdy myślimy, już patrzymy, czym jest, no to zawsze, nigdy nie jest tak idealnie. I to był taki dosyć ciekawy przypadek, znaczy ciekawy, to trudno tak mówić, czy ciekawy, bo on był tragiczny, że mieliśmy do czynienia z osobą, która raz, że była nie wiem, czy została wykreślona z listy adwokatów, ale była wtedy adwokatem, jakoś osadzona w lokalnych zapewne elitach i na skutek jazdy nieostrożnej czy brawurowej zginęły dwie osoby. No to wydaje się nam czymś strasznym, natomiast przez ten komentarz, który pan zacytował o tych trumnach na kółkach, właściwie pokazaliśmy, że pokazał taką nierówność materialną. Nie? Bo pan użył słowa sprawiedliwość społeczna. Nie? Tutaj mamy od razu taki podział na tych, co mogą i właściwie się poruszają po drogach, bo jeżdżą tym Mercedesem czy jakąś inną marką, przepraszam, że dałem markę, i ludzie, którzy no, ich na to po prostu nie stać, i jeżeli już zginą, no to jest ich wina, nie? No bo po co wsiadają do czegoś takiego? I to jest taki jeden wymiar, taki społeczno-demokratyczny bym powiedział, a drugi statusowy. Adwokat, no to jest jeden z takich wysokostatusowych zawodów. W ogóle zawody prawnicze są tak raczej wysoko oceniane. Są ludzie najczęściej sukcesu, albo chcą się tak prezentować, bo tak naprawdę jest różnie na tym rynku. Natomiast mogą się kojarzyć jako ludzie sukcesu przez to, że uprawiają taki, a nie inny zawód, który też się wiąże z prawem, z przestrzeganiem prawa. Nawet jeżeli adwokat ma taką w sobie dwuznaczność, że broni czasami złych ludzi, ale to jest sprawiedliwe, że broni złych ludzi, bo tak jest nasza koncepcja, że każdy ma prawo do obrony. A tutaj mamy takie do czynienia jakby z uciekaniem od tego, że jakby ta osoba nie dorasta do takiego społecznego wyobrażenia, kim powinien być ktoś, kto no, jest jakoś wysoko w miarę postawiony w stratyfikacji społecznej, czyli takiej hierarchii wyobrażeń o tym, kim ktoś powinien być.
25: A może, wtedy... powiem to trochę wbrew sobie, bo prawdę mówiąc nie mam ochoty na żadną litość wobec tego człowieka, ale może niesprawiedliwe jest to, że on po prostu palnął coś głupiego i teraz tak się zresztą broni jego otoczenie, spotyka się z niespotykaną nagonką.
11: Ja nie wiem, czy to jest... Bo tu mówimy też o uczuciach. Sprawiedliwość wynika z uczucia, z poczucia, że stało się coś złego. Tu się stało coś złego. Dwie osoby nie żyją, nie? No to dwie egzystencje się skończyły raz na zawsze, już nigdy nie wrócą. I to jest straszne, jak tak się sobie to uświadomimy tak bardzo jednostkowo. I potem ktoś mówi takie słowa, to znaczy, że coś tu poszło bardzo nie tak w umyśle tej osoby. Bo tak najlepiej by było zrobić coś prostego. No powiedzieć, przepraszam, nie? I spróbuję jakoś to naprawić. Sprawiedliwość polega też na wyrównywaniu. Coś się zachwiało, no to trzeba to odchwiać w drugą stronę. No nie wiem, pójdę robić dobre rzeczy w schronisku. No można sobie różne reakcje wyobrazić, natomiast to było w pewnym sensie takie niewyobrażalne. No jak to pierwszy raz usłyszałem, to nie wierzę, nie? W sensie, jak?
25: To może sprawiedliwość. To może sprawiedliwość też powinna polegać na tym, że jeżeli ktoś, kto ma taką pozycję, a nie inną w środowisku, kto uprawia zawód prawniczy, kto reprezentuje siłą rzeczy w jakiś sposób wymiar sprawiedliwości, kto mówi coś takiego, powinien trafić do aresztu bez czekania na to, czy będzie uciekać, czy nie. Może tu jest jakieś zaniechanie po drodze, że pozwoliło się na to, żeby ten człowiek zniknął.
11: No właśnie to jest
25: chociaż,
11: problem,
25: żeby było jasne, tych aresztów jest mnóstwo i jest dużo za dużo w Polsce. Nie. I to jest pozbawienie wolności człowieka bez wyroku. To jest ciężka sprawa.
11: Właśnie teraz możemy szukać, nie? Że to też może być niesprawiedliwe przecież. I nie raz, nie dwa rzecznicy wskazywali, już taka długa linia jest tego wskazywania przez rzeczników praw obywatelskich, że my mamy z tym problem, z nadużywaniem aresztów. No tutaj można było założyć, no, że skoro jest wyrok, no to ta osoba po prostu poniesie konsekwencje. Zwłaszcza, że też jest takie, no, im ktoś jest wyżej, tym więcej od niego wymagamy. Tak powinno być. Tak przynajmniej taka jest etyka demokratyczna w kontekście sprawiedliwości. No, czyli im ktoś ma więcej jakiegoś kapitału społecznego, materialnego, czy po prostu posiada więcej władzy, tym powinniśmy więcej od niego wymagać i on powinien brać więcej na siebie. I tutaj pewnie naturalne było oczekiwanie, że jak skończą się jego wszystkie środki odwoławcze, to on poniesie tą karę, jaka została zasadzona. Zwłaszcza, że to nie są... pozbawienie wolności też pewnie jest straszne dla każdej osoby, natomiast no, nie jest to coś takiego, co by wymagało... nie wydaje nam się, że w praworządnym państwie prawnik po prostu ucieknie. Nie? I czy prewencyjnie by się dało tutaj aresztować? Ja też to byśmy musieli znać chyba naprawdę szczegóły, żeby to tak po prostu z zewnątrz osądzić. Ale już tak jak dzisiaj już z kimś wspominałem Sokratesa, Sokrates został skazany w totalnie politycznym procesie, tak? To była zresztą proxy proces, w sensie zastępczy, bo nie można było skazać wrogów politycznych. No i on został skazany na śmierć. I co on wtedy powiedział? To jest moje państwo. Cały czas z nim żyłem, czerpałem z niego i teraz nie ucieknę, bo to jest, bo ja się czuję obywatelem tego państwa i jakby pozbawienie mnie tej obywatelskości jakby uderza w moją tożsamość. Ja troszkę pozmieniałem te słowa, jakie wypowiedział wtedy, ale faktycznie to przypominało coś takiego jak umowę społeczną. Że ja się umawiałem, że jestem z państwem na dobre i na złe, czyli z tym miastem tak naprawdę wtedy. I tą cykutę wypiję. Mimo, że to uważam z mojej perspektywy za niesprawiedliwe. Teraz zresztą przeniesiemy to do państwa demokratycznego, gdzie nikt cykuty nie każe ludziom pić i procesy są raczej przecież jednak, przynajmniej praworządność formalna jest zagwarantowana, jest prawo do obrony i kara jest, no, połóżmy dwie śmierci, tak, a półtora roku, ja nie chcę bagatelizować półtora roku więzienia.
25: Nie, no ale zginęły dwie kobiety, półtora roku więzienia.
11: No jakby jak to położymy na szali, no to widzimy, że coś tu nie gra, nie? W tym sensie, że nagle uciekł, tak? I to musi nas boleć w jakiś sposób, odczuwać taki, jak teraz gadam, to tak zauważyłem, że się troszkę zdenerwowałem na to wszystko, bo to jest uczucie też takie.
25: I ja się wcale temu nie dziwię, zarówno panu, jak i państwu. Naszym słuchaczkom, naszym słuchaczom. Bardzo dziękuję dr Wojciech Włoch z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był gościem TOK 360. Panie Kozanecki, to jest pana państwo. 18.19. Informacje TOK FM 18.20. Po nich o ciśnienie Ormus i o zawieszeniu broni. Ponoć się utrzymuje, mimo że rakiety latają.
12: Reklama.
13: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
15: Ski-team. Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na skiteam.pl.
16: Ski-team.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: 18.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Irańska laureatka pokojowej Nagrody Nobla Narges Mohammadi jest na granicy życia i śmierci po tym, gdy w piątek z więzienia została przewieziona do szpitala. Poinformowała o tym jej prawniczka, cytowana przez agencję AFP. Mohammadi jest jedną z najbardziej znanych działaczek na rzecz praw człowieka w Iranie. Była wielokrotnie więziona. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu jej nagrody w 2023 roku norweski komitet noblowski napisał, że otrzymała ją m.in. za walkę przeciw opresji kobiet w Iranie oraz propagowanie praw człowieka i wolności jednostki. Co najmniej 5 osób zginęło, 5 kolejnych zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Wojska okupacyjne zrzuciły na tę miejscowość bomby lotnicze. O sprawie powiadomił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Prezydent dodał, że niestety liczba ofiar może się zwiększyć. Holandia obchodzi dziś Dzień Wyzwolenia, świętując koniec niemieckiej okupacji. Główne obchody odbyły się w Utrechcie, a wieczorem świętowanie przeniosło się do Amsterdamu. Zapalono ogień wyzwolenia, który następnie sztafeta biegaczy zaniosła do wielu gmin w całym kraju.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: No, 18.21, Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest dr Joanna Piechowiak z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uniwersytet Mikołaja Kopernika silnie reprezentowany w tej części TOK 360. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
25: Amerykanie prowadzą w cieśninie Ormus projekt Wolność, operację eskortowania jednostek, które utknęły w cieśninie. Iran odpowiada ogniem, zaatakowane zostały m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wczoraj, dzisiaj też alarmy lotnicze w Emiratach. Szef Pentagonu, Pete Hegseth, twierdzi, że zawieszenie broni nadal jest w mocy mimo irańskich ataków na statki i amerykańskie siły. To projekt Wolność, ta operacja eskortowania statków, to jest osobny projekt i spodziewaliśmy się, że na początku nastąpią pewne zawirowania, które rzeczywiście miały miejsce. Czy mi się wydaje, czy to trochę głupie tłumaczenie?
12: No to jest tłumaczenie bardzo w stylu Pita Hegsetha, prawda? Dlatego, że to jest tłumaczenie, które ma na celu pokazanie amerykański sukces. Czyli, że czegokolwiek byśmy nie zrobili, to mamy sukces, a jeżeli go jeszcze nie mamy, to za chwilę czy chwil kilka będziemy ten sukces mieli. I tutaj generał Dan Kane uznał, że te irańskie ataki są niespecjalnie groźne, tak? Ciężko o tym mówić, że to jest niespecjalnie groźne i jakby bagatelizować te irańskie ataki w obliczu trwającego od 7 kwietnia zawieszenia broni w kontekście chociażby amerykańskich strat, które armia poniosła w wyniku tej wojny. I tutaj to tłumaczenie wydaje się, że to brzmi kuriozalnie. Natomiast ono wynika z tego, że według amerykańskiego prawa została zakończona operacja Epicka Furia. No i teraz mamy kolejną operację i tutaj zaczynamy jakby liczyć od nowa, od zera, prawda? Projekt Wolność to jest osobny projekt i rzeczywiście, tak jak on mówi, na początku są pewne zawirowania, musimy dojść do porozumienia, musimy ustalić kwestie, ale jesteśmy na dobrej drodze.
25: Gdy pani mówi o amerykańskich stratach, to jak duże one są?
12: No to zależy, kogo o to zapytamy, prawda?
25: No lepiej nie Hegsetha.
12: Ale gdybyśmy jednak zapytali Hegsetha, no to Hegseth by nam powiedział, że 40-dniowa operacja kosztowała życie 13 amerykańskich żołnierzy i 381 lub 401 zostało rannych. I tutaj nie do końca mamy potwierdzone informacje odnośnie do tego, czy oni zginęli w ramach działań prowadzonych przez wroga, czy w inny sposób, prawda? Część z tych śmierci jest oznaczona jako pending, czyli takie, które jeszcze podlegają wyjaśnieniu, tak? Czyli nie do końca wiemy, czy oni byli ranni lub zabici w akcji. Natomiast tutaj nie ma wielkich kontrowersji, jeżeli chodzi o straty ludzkie. Natomiast są ogromne rozbieżności, jeżeli chodzi o szacowane straty w sprzęcie. I tutaj powiedzmy co do tego, że nie ma żadnego dużego amerykańskiego okrętu wojennego, który zostałby jakoś bardzo poważnie uszkodzony, no tak poważnie, żeby wykluczyć go z dalszych działań i na przykład skierować do stoczni remontowej, albo wręcz tak, żeby on został stracony, no to rzeczywiście wydaje się, że nie ma.
25: Ale to też nie jest proste uszkodzić taki okręt.
12: No nie, to prawda. To jest trudne. Natomiast były one wielokrotnie atakowane za pomocą dronów i za pomocą irańskich łodzi bojowych. I tutaj nie wiemy, jakie są te straty sprzętowe. Natomiast chociażby telewizja Al Jazeera podaje, że amerykańskie straty sprzętu lotniczego i radarowego to są straty rzędu powyżej 2,5 miliarda dolarów do powiedzmy 2,8 miliarda dolarów. To są, mówimy tutaj o ogromnych kwotach i mówimy o ogromnym sprzęcie, który zastąpić, szczególnie jeżeli mówimy o sprzęcie rozpoznania elektronicznego, sprzęcie SIGINT-owym, który dosyć trudno jest zastąpić. To nie jest tak, że my ten sprzęt, czy te Amerykanie w tym przypadku, będą w stanie wyprodukować just like that, od stryknięcia palcem, prawda? To nie jest amunicja, chociaż i te nie do końca łatwo jest tak na biegu uzupełnić, prawda? Także te straty są, wydaje się, większe niż Amerykanie mówią. Wydaje się, że są w bardziej wrażliwych obszarach niż Amerykanie chcą to przyznać, no ale to zaburzyłoby to, o czym pan mówił, czyli tę heksetowską politykę przekazywania dobrych informacji, sukcesu, zwycięstwa i tego efektu spektakularnego, który wojska amerykańskie osiągnęły na Bliskim Wschodzie.
25: Mam wrażenie, że Donald Trump ma coraz większy problem z ciśniną Ormus, sądząc po tym, jak się wobec niej zachowuje, sądząc chociażby po tej operacji Projekt Wolność. Jakiś czas temu jeszcze mówił, to jest sprawa Europejczyków, to nie jest nasz problem. Chyba jednak jest amerykański.
12: No zdecydowanie się to staje coraz bardziej amerykańskim problemem i w Stanach zbliżają się wybory połówkowe. Będą one miały miejsce w listopadzie. No i to, co jest najistotniejsze w czasie tych wyborów, no to są ceny w sklepach i ceny na stacjach benzynowych. Jeżeli te ceny będą rosły, będzie spadało poparcie dla republikanów. Także ta wojna, im dłużej ona będzie trwała, im dłużej ona nie będzie rozstrzygnięta, im większe straty będzie przynosiła, no tym trudniej będzie Donaldowi Trumpowi znajdować logiczne uzasadnienie dla jej trwania. Zwłaszcza, że amerykański wywiad podał, że tak naprawdę ten główny cel amerykański, czyli zniszczenie irańskiego programu atomowego, irańskiego programu jądrowego, nie został zrealizowany, o tyle, że tak jak szacunkowo rok temu uważało się, że Iran jest w stanie zbudować bombę atomową w przeciągu jednego roku, tak dzisiaj te szacunki nie uległy zmianie. Uważa się, że Iran zdołał ukryć swoje zasoby wzbogaconego uranu, zdołał ukryć głęboko pod ziemią, poza zasięgiem amerykańskich bomb i rakiet, instalacje, które są potrzebne do realizacji tego programu, no i też zdołał ukryć najważniejszych, najbardziej kluczowych naukowców, którzy są w stanie ten proces przeprowadzić. Także tutaj amerykański wywiad ocenia, to Reuters podaje, amerykański wywiad ocenia, że sukcesu nie ma. Także nie ma sukcesu, jeżeli chodzi o negocjacje pomiędzy Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Wydaje się, że tutaj obie strony okopały się, gdzieś zatrzymały się na tych swoich czerwonych liniach negocjacyjnych, czyli tych liniach, których nie chcą przekroczyć, i mamy do czynienia z impasem. I to troszkę wygląda, właściwie nawet bardzo wygląda tak, że Irańczycy, zamiast czuć się dociśnięci i czuć się stłamszeni przez Amerykanów, no zyskują coraz więcej pewności siebie. I oczywiście my możemy mówić o tym, że ta nowa amerykańska operacja, Projekt Wolność, która ma na celu wznowienie pływalności cieśniny Ormus, No tutaj będzie sukcesem, natomiast to, co zostało ogłoszone, no to jest przeeskortowanie przez cieśninę Ormus dwóch statków pod banderą amerykańską. A przed wojną przez cieśninę Ormus dziennie przepływało 40 do 60 statków. Także te dwa statki, no to proszę wybaczyć, ale to jest
25: taka ograniczona wolność. Bardzo dziękuję. Doktor Joanna Piechowiak z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była gościnią TOK 360. No to jeszcze, skoro mamy już ten kontekst, to spójrzmy na to, co mówi w gabinecie owalnym prezydent USA Donald Trump. Wzywa Iran, by zrobił rozsądną rzecz i zawarł porozumienie. Powiedział, że nawet w czasie chwiejnego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie nie chce zabijać kolejnych Irańczyków. Powinni zrobić rozsądną rzecz, bo nie chcemy wchodzić i zabijać ludzi. Naprawdę nie chcemy, powiedział Trump dziennikarzom w gabinecie owalnym, zapytany o Iran. Nie chce tego, to zbyt trudne. 18.31, TOK 360. Właściwie Sport 360, Przemysław Pozowski naprzeciwko mnie.
14: Jestem.
25: Tenisiści zarabiają za mało?
14: No, zależy z którego miejsca listy ATP bądź WTA. I pytanie, czy tenisiści zawodowi, czy tenisiści w ogóle. Ale generalnie no, w tenisie zarabia się ogromne pieniądze, jeżeli jesteś w topie. Jeżeli jesteś, no tak w okolicach, nie wiem, 120 albo 170 miejsca, to w połączeniu z tym, co musisz wydać, żeby latać po turniejach, to to już tak dużo nie jest.
25: A ci liderzy, domagając się większych pieniędzy od organizatorów turnieju, myślą o tych ze 170 miejsca, czy myślą bardziej o sobie?
14: Myślę, że myślą też o tych ze 170 miejsca i myślę, że mają swoje argumenty mówiące o tej dysproporcji pomiędzy wielkimi zarobkami największych turniejów wielkoszlemowych, w tym tego tak bliskiego naszemu sercu, czyli mówimy o wielkoszlemowym turnieju w Paryżu, o Rolandzie Garrosie czy French Open, jak brzmi ta oficjalna nazwa, która niekoniecznie w samym Paryżu się przyjęła. No bo chcą, mówię tutaj, czy Aryna Sabalenka, czy Iga Świątek, czy Jannik Sinner, żeby to było 22%, tak, z tych przychodów, a jest to poniżej 15%, chociaż jak...
25: Mówimy o Polinie Grud, tak, w tych łącznej. Turniejach.
14: Chociaż jak sam uczestniczył

0: tego wynika, natomiast nie jest on ciągle ich satysfakcjonujący.
1: Bo tenisiści twierdzą, że skoro organizatorzy zarabiają więcej, to i tenisiści powinni więcej zarabiać.
0: Z tego mieć, tak. Bo to oni tworzą ten show. To jest cytat, to jest zresztą cytat Saryny Sabalenki. To my tworzymy show. Bez nas nie byłoby turniejów, bez nas nie byłoby rozrywki. Uważam, że zasługujemy na lepsze wynagrodzenie.
1: To mówi Sabalenka przed turniejem WTA 1000 w Rzymie, ale...
0: To nie jest turniej wielkoszlemowy.
1: No właśnie, bo grozi opcją atomową, czyli że może zbojkotować wielkiego szlema. Liderka rankingu.
0: Tak, znaczy ona nie mówi konkretnie nie zagram teraz w Paryżu, tak? Tylko mówi w pewnym momencie trzeba będzie zbojkotować turniej, jeśli to jedyne rozwiązanie, aby bronić naszych praw. Tak mówi Sabalenka i to się bardzo dobrze wpisuje w charakter Sabalenki, w wizerunek Sabalenki.
1: Ale też to, o czym mówisz, no bo jak zabraknie najlepszych tenisistów, no to sobie nie będą zarabiać organizatorzy turniejów.
0: No oczywiście, no jakby Sabalenka, Sinner, także Iga Świątek, wielu innych tych tenisistów czy tenisistek z czołówki, oni mają narzędzia, żeby tę presję wytwarzać. No to jak w negocjacjach biznesowych troszeczkę, tak? Okej, za mało, no to w takim razie no to beze mnie, tak? I teraz pytanie, czy firma, w tym przypadku turniej wielkoszlemowy, stawia na Sabalenkę Sinnera, czy szuka
1: nowego? Mam 1000 innych na twoje miejsce.
0: Dokładnie. No i jakby...
1: Nikt nie będzie po tobie płakać.
0: Nie będzie Sabalenki? Będzie następna. Nie będzie Sinnera? Będzie następny. No nie będzie Alcaraza, bo Alcaraz nie zagra w turnieju w Paryżu wielkoszlemowym, bo po prostu już to ogłosił, że ma kontuzję i nie obroni tytułu. Ja ciągle żałuję, mówię to już drugi raz na tej antenie. Natomiast tak, Alcaraza nie będzie, będzie Sinner, będzie Sabalenka, będzie Świątek, a Iga Świątek też była o to pytana, bo też była konferencja prasowa i też wpisująca się w ten wizerunek, powiedzmy, medialny Igi Świątek, czyli taki dużo bardziej spokojny, wyważony, grzeczny niż Sabalenki, mniej kontrowersyjny. No i Iga Świątek mówi, no mamy nadzieję, że się takie spotkanie negocjacyjne, czy spotkanie, które by troszkę pozwoliło jeszcze zawodnikom wypowiedzieć swoje zdanie na temat tychże zarobków, uda zorganizować przed Roland Garros. I dużo tam też było podczas tego spotkania medialnego z udziałem Igi Świątek o współpracy z Francisco Roigem, ale to też były takie zdania, które już słyszeliśmy, że się poznają, że dobrze im się pracuje, że idzie w to dobrą stronę, a czas idzie do końca, bo Adam Szuraj miga na zielono.
1: No to Przemysław Pozowski, dzięki wielkie. A ja jeszcze wrócę za chwilę na chwilę. Wcześniej informacje TOK FM. Adam Szuraj czujny, bo ja tu już 5 kropek postawiłem w tym zdaniu, a jemu ręka nie drgnie.
2: Reklama. Yeah.

0: Cyklomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Najwyższy czas na Obertauern. Świeże górskie powietrze, zielone hale, szczyty i jeziora tworzą idealne miejsce na letnią energię, aktywność i prawdziwy odpoczynek. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato. O, masz wiadomość.
7: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
6: Super, tylko co im damy w prezencie?
7: Nie mam pojęcia. Kopertę?
6: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
7: Brzmi trochę filmowo.
6: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
7: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
6: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
8: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam te.

0: Problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wiosna, słońce. Czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Minęła 18.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował władzom Bahrajnu umowę o współpracy dronowej. To wzmocniłoby ten kraj w walce z atakami irańskich bezzałogowców. Szef państwa ukraińskiego spotkał się w Manamie z królem Bahrajnu. Teraz eksperci mają opracować szczegóły. Wojsko ukraińskie uchodzi za światowego lidera w walce z dronami. Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało największe w Polsce badania dotyczące zdrowia dzieci. Nazywają się one wieloośrodkowe ogólnopolskie badania stanu zdrowia ludności skierowane do dzieci i młodzieży. Celem projektu jest kompleksowa ocena stanu zdrowia dzieci i młodzieży, a chodzi głównie o wczesne rozpoznawanie ryzyka chorób układu krążenia i budowanie skutecznej profilaktyki od najmłodszych lat. Weźmie w tym badaniu udział około 3,5 tysiąca uczniów szkół podstawowych i średnich ze 107 gmin ze wszystkich województw. Dwie uczennice w Dolnośląskiem zdawały dziś egzamin z języka łemkowskiego. W drugim LO w Głogowie oraz w ósmym LO we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku niemal co roku zdarza się maturzysta, który wybiera ten język na egzaminie dojrzałości. Łemkowie osiedlili się na Dolnym Śląsku pod koniec lat 40. XX wieku na skutek akcji Wisła. Język ten należy do słowiańskiej rodziny językowej. Posługują się nim Rusini, zamieszkująca Karpaty grupa etniczna Słowian Wschodnich.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Chwila minęła. Adam Ozga. Po godzinie 19 zaglądamy do, nieskromnie powiem, przepastnych, ale taka jest prawda, archiwów TOK FM. Interluda i Cezary Łasiczka, archiwalna interluda. O scenografii na wodzie Cezary rozmawiał z Markiem Waszewskim, scenografem. I tę rozmowę przypomnimy po godzinie 19. Po godzinie 20 na mikrofon TOK FM zaprasza Filip Kekusz. Rząd przyjął projekt o bonie senioralnym. To jest dodatkowe świadczenie dla osób, które wymagają opieki i których emerytura nie przekracza 3400 zł brutto. To nie będzie wypłata pieniędzy. To będzie dostęp do konkretnych usług o równowartości 2150 zł. Jak może to wpłynąć na państwa życie, na życie państwa bliskich? Oto Filip Kekusz zapyta w programie Mikrofon TOK FM po godzinie 20, a jego gościnią będzie Joanna Mielczarek, dyrektorka Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. TOK 360 dobiega tymczasem końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Adam Szura i Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o 16, choć TOK 360 rzecz jasna też w samo południe. A już teraz o klamkach, tych wystających i tych płaskich, codzienny magazyn motoryzacyjny.

0: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Dzień dobry, wtorkowa edycja codziennego magazynu motoryzacyjnego, czyli omawiamy wrażenia z jazd testowych samochodami, do których mamy dostęp. My, czyli Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
3: Dzień dobry.
2: No i dzisiaj ciekawe samochody, zupełnie inne. Czasami zupełnie niecelowo trafiają się nam dwa SUV-y albo dwa sedany, a dzisiaj zaczniemy od samochodu elektrycznego. Mini, czyli niewielkiego, i to tego klasycznego,
3: którego... Od niego chcesz zacząć?
2: Którego lubię najbardziej.
3: No więc...
2: Nie ma znaczenia. To... No przede wszystkim Mini, ja się z nim spotkałem już 2 lata temu na jazdach premierowych elektrykiem. To jest 3. generacja tego samochodu, tego modelu, czyli Mini, który jest wykupiony od 20 paru lat, należy do BMW. Przez wiele ostatnich lat mówiliśmy, narzekaliśmy albo cieszyliśmy się, raczej narzekaliśmy, no, że nie ma już Roadstera od kilku lat, nie ma Pacemana, Clubmana chyba
3: od dwóch lat nie ma. Wiesz co, narzekali, to jest za dużo powiedziane.
2: No dobra, no ale oferta się zmniejszyła. Jedyny model, który nowy doszedł, to jest Aceman, to jest Electric. Też jest w wersji John Cooper Works, ale dziś jest Countryman, prawda? Też jest elektryczny. Dziś się skoncentrujmy, Jacku, pozwolisz mi się skoncentrować na tym, co znamy już całkiem nieźle, bo elektrykiem przecież i ty, i ja jeździłem, ja już 2 lata temu, i nawet tą słabszą wersją i 170, chyba nie, 184 i 218 koni, a teraz mamy coś, co wydawałoby się powinno wzbudzić żywsze bicie serca, bo John Cooper Works, jeśli chodzi o samochody spalinowe, to zawsze były najmocniejsze wersje. Pamiętasz, chyba ostatnio mieliśmy 2 litry 230 koni? Takie były?
3: Tak.
2: Tak mogło być, prawda? Jeśli chodzi o samochody benzynowe, i chyba nadal tak zresztą jest, że ten John Cooper Works to właśnie tyle ma. Natomiast Electric ma 256 koni. Wiesz co, tak się siliłem na porównania i ostatnio mieliśmy dość podobny samochód, ale 40 koni mniej, elektryczny, zbliżone rozmiary, nie identyczne, i on się nazywał Alpine A290. Tak. 90. Słabszy trochę, mniejszy, czy słabszy silnik, gorsze przyspieszenie. Dobrze, powiedz mi, jak to Mini dla ciebie w ogóle wygląda? Czy to Mini nowe w środku i na zewnątrz to jest coś, co akceptujesz, podoba ci się, bardzo ci się podoba, nie podoba?
3: Sławku, nie zacznę w ten sposób. Zacznę od tego, że jakiś rok temu, czy półtora roku temu, mieliśmy na testach Miniaka Coopera S. Czyli to najbardziej klasyczne Mini, 3-drzwiowe, małe, ciasne. Natomiast w dalszym ciągu super.
2: Czy to
3: super
2: było 204 konie 2.0, tak? Czy...
3: To był 2-litrowy silnik benzynowy, 200 koni, i na to 2 lata temu była super cena, bo to kosztowało 120 tysięcy złotych i w głowę zachodziłem, jak to jest możliwe, że jest tak niewielka różnica pomiędzy, wiesz, podstawową wersją Golfa. Teraz 127 tysięcy złotych kosztuje najtańszy Mini Cooper S i to jest cena bez żadnych rabatów, bez żadnej łaski. 127 tysięcy złotych dostajesz 200-konnego, 2-litrowego potwora, który... Od... Nie, słuchaj, to się zwija. To się zwija.
2: 7 do setki, pewnie tak. Ile to tam?
3: 6 do setki.
2: O, 6,5, ładnie, no.
3: Skrzynia dwusprzęgłowa, niestety, to już nie jest automat, ale ona dobrze działa.
2: 7-stopniowa.
3: I to był bardzo przyjemny samochód, upierdliwy w obsłudze strasznie. Okropnie. Bardzo fajnie się tym jeździło, natomiast ten ogromny ekran po środku, ja pamiętam, jak ja wysiadałem z tego zmęczony wieczorem, jak bardzo przeszkadzało mi to, że ten ekran w tym samochodzie jest. Naprawdę, jak zresztą widziałem, jak ktoś takim samochodem jedzie, to czasem to wygląda tak, jakby ktoś telewizję w środku oglądał. Mały samochód, siedzisz bardzo blisko tego centralnie umieszczonego, okrągłego, wielkiego ekranu. To jest straszne.
2: No dobrze,
3: nie możemy mieć telefonu w ręku, a możemy mieć po prostu taki
2: telewizor. To było,
3: telewizor.
2: Omawialiśmy to, ale wróćmy do elektryków,
3: tak,
2: dobrze?
3: Bo ale przejdźmy do elektryka tak po prostu.
2: No to właśnie.
3: Więc ten Mini Cooper jest też dostępny w odmianie
2: elektryka. Ale poczekaj, zignorowałeś moje pytanie, więc ja się czuję odpowiedzialny, żeby powiedzieć, co to jest. To jest samochód o długości 3,85, z małym bagażnikiem, 210 litrów, naprawdę małym, z niewielkim prześwitem 12-13 cm. Jak to wygląda? To ja powiem, jak to wygląda.
3: Wszyscy
2: mi się ten samochód całkiem podoba. Nic na to nie poradzę, że każdy Mini 3-drzwiowy mi się podobał, jedne mniej, drugie więcej. Natomiast wygląd mając w środku, to tu przynajmniej do tego się odniosłeś, że nie akceptujesz albo nie, to ja przez 2 lata się nauczyłem. 2 lata temu na premierze rzeczywiście byłem zagubiony. Ten ekran faktycznie wydawał mi się niewiarygodnie trudny w obsłudze, jeśli chodzi o dojście do programowania radia, na przykład, co zawsze robię.
3: Tak,
2: natomiast
3: zmiana temperatury.
2: Jeśli chodzi, Jacku, na przykład o rzeczy z wnętrza, co chciałbym podkreślić, mnie się podobają te miękkie materiały. Ktoś powie, że dobra, no ta najdroższa wersja, tak, 258 koni, ale takie rację. Szorstkie, ale nie miękkie. A ja uważam, jak jest, jakie jest. To szorstkie, nie szorstkie. Ciekawe materiały. Obsługa nie jest wzorcowa, to prawda, ale jest jakiś pomysł. Są tam, pamiętasz, tryby jazdy, zauważyłeś. I kolory się zmieniają na wyświetlaczu. Ja już nie jestem młodzieńcem, ale wciąż mi się to podoba. W Mini zawsze było trochę krzykliwe w środku. Pamiętam, często wyłączaliśmy te kolory, prawda, jaskrawe. Jak to zrobić, żeby był tylko biały? Tutaj można wyłączyć całkiem prosto.
3: Dobrze. Dobra, Sławku, i mamy Mini Cooper E, najprostsza, właśnie, najtańsza wersja. Ceny zaczynają się od 130 tysięcy złotych. Tutaj jest 16 tysięcy rabatu w tym. I ten samochód ma malutki akumulator, bo to jest 37 kWh. Robi setkę w 7 sekund z hakiem i ma 184 konie. To jest najtańszy Mini Cooper elektryczny. Tak. Natomiast są jeszcze mocniejsze. SE oraz John Cooper Works,
2: którego właśnie mieliśmy.
3: Cena od 205 tysięcy złotych, akumulator 50 kWh, 258 koni, 5,9 do setki i zasięg 370 km. I jest to najgorszy samochód elektryczny, po prostu, którym jeździłem.
2: Dobra, to ja ci powiem co innego. Przede wszystkim przyjemniej mi się jeździło Alpine A290. Ten samochód trochę się różni od Mini 218-konnego z zewnątrz. Ma inne zderzaki, no tam ma parę szczegółów, którymi się różni. Jest bardzo twardy. Mnie się to specjalnie nie podobało. I rzeczywiście to jest samochód, który jest to tak niszowy samochód, że zastanawiam się, ile osób go kupi. Ale oczywiście nie powiedziałbym, bo samochodów elektrycznych pewnie już 150 testowałem, więc na pewno on nie jest najgorszy. Znalazłbym chociażby pick-upa Maxusa już sprzed paru lat.
3: Pierwszego.
2: Ale jest to samochód, który jednak liczyłem na coś innego. I powiem ci, że ja bym wziął, i to mi się bardzo podobało, tą wersję pośrednią. 218 koni, 49 kWh, masz niecałe 7 do setki, wcale nie jest twardy, wcale nie jest trudny w obsłudze. Ten John Cooper Works, nie wiem, no nie jest to rzeczywiście też samochód z mojej bajki. Poza tym jest 40 tysięcy droższy od tego 218-konnego, natomiast...
3: No tak, ale wiesz, no, to jest Works, więc to jest samochód ze smaczkami i no trzeba to zrozumieć i jakby zaakceptować. Natomiast wiesz co, dla mnie... Mieliśmy kilka przypadków samochodów elektrycznych, które dawały frajdę z tego, jak zostały zrobione, i ten samochód do nich nie należy. Ja miałem na początku pierwszego, drugiego dnia miałem problem z tą Alpiną A290, bo ona była za ciężka, za sztywna. Dość szybko mi się błędnik jednak do tego przyzwyczaił. Pierwszy dzień to był dramat i ja, moja córka, niemal do nudności nas to auto doprowadzało, ale bardzo negatywnie wpływało na samopoczucie. Do Mini, tego elektrycznego, mój błędnik nie był się w stanie dostosować. Ten samochód jest za ciężki, za krótki, ma rozstaw osi i jednocześnie jest tak ultra podskakującym samochodem, że z tym się nie da żyć. To nie jest tylko twarde. To jest źle zrobione.
2: Tak, powiem ci tak. I to jest wniosek, który mi się nasuwa. Wtedy byłem pełen wątpliwości przy tej Alpinie. Może warto było 180, a nie 220 kupić, bo jest taka opcja, że konstruowanie bardzo małych, krótkich samochodów z bardzo dużymi silnikami, mówię poniżej 4 metrów.
3: Elektryków.
2: Rzeczywiście to jest chyba niepotrzebne wyzwanie, żeby się z kimś ścigać, dlatego że tak jak ty mówisz, one po prostu są za krótkie, podskakują. Niepotrzebny jest ten moment obrotowy od zera, który zresztą jest chyba tłumiony jednak przez elektronikę w jakiś sposób i może i dobrze, bo jest napęd na jedną oś. No cóż, bardzo lubię Mini i w związku z tym, żeby za bardzo go nie skrzywdzić, to polecam wersję 218 koni z podobnym akumulatorem, która paliła mniej prądu, bo on też zużywa sporo prądu. Jak ja go odbierałem, miałem zasięg 250 km, ale on dość dramatycznie spadał. Co prawda Alpiny jeszcze więcej prądu zużywa i to jest kolejny argument za tym, że mocne, małe samochody elektryczne, no to już jest nisza niż, tak bym powiedział. No i tyle.
3: Słuchaj, to przede wszystkim to nie jest przyjemne auto, kurczę.
2: No trudno, tak. To ja jeździłem, wiesz, najpierw
3: ciężkie,
2: jeździłem sam, potem jeździłem w dwie osoby i tak mówię, słuchaj, dobrze, że nie pojechałaś wczoraj, bo byś kleła, bo za twarde i szarpanie i tak. No i na drugi dzień na szczęście jeździliśmy na krótkich dystansach i w związku z tym nie było narzekania, ale ja sam po prostu może bym się tym pobawił, ale 218 koni elektryk jak najbardziej, 256 jazda próbna i raczej specjalnie bym nie optował za tą wersją, ale pewnie parę osób kupi. No dobra, przechodzimy...
3: Przejdź do Cherry.
2: Przechodzimy do Cherry. To jest marka nam znana od jesieni ubiegłego roku. Pierwsze dwa modele, które mieliśmy chyba październik, listopad, to było Cherry 7 pod Cherry 8, a potem pojawiła się czwórka i dziewiątka. Mieliśmy
3: Cherry Tiggo.
2: Tak, Cherry Tiggo, właśnie. Dobrze, że jeszcze dodałeś, bo one wszystkie są Tiggo. Czwórka ma 4,30, dziewiątka ma 4,90, a ten ma 4,80. To jest duży samochód i z silnikiem benzynowym tym razem, a nie z hybrydą, z gniazdka, która chyba 280 koni ma, a ten ma 147,16. I powiem ci, jeździłem, ta hybryda była całkiem niezła, mimo że ona tylko w 9 sekund przyspiesza. Niewiarygodne, ja teraz sprawdzałem. Wiesz, jak one są ociężałe na papierze. Już ostatnio pamiętasz o MG, też jakimś rozmawialiśmy, że przyspieszają bardzo wolno, ale słuchaj, ten przyspiesza w 11 prawie. To jest samochód spory, z wielkim bagażnikiem, nieźle wykończony, z chińskim wnętrzem, to znaczy duży ekran na konsoli środkowej, mały przed kierowcą, one są wszystkie tak podobne, że nie będę mówił, w jakim to już widziałem, bo widziałem to w wielu.
3: Wielu, no, bo to jest, prawda? Tak, trzeba by było wymieniać.
2: Pewnie Leap Motor też, różne BYD, no naprawdę, cała lista. I tym razem miałem okazję jeździć naprawdę długo, kilkaset kilometrów, to jest chyba najdłuższa moja jazda kilkudniowa Cherry z wszystkich modeli i sobie pomyślałem, no dobra, mamy sporo bagaży, 2-3 osoby, damy radę, bo to jest 11 sekund, no jakoś dotrzemy, prześwit 22 centymetry, trochę piachu było. Słuchaj, ten samochód, ja nie wiem jak to jest możliwe, ale mi się wydają te Cherry, wszystkie, że one przyspieszają czy MG, albo prawie wszystkie, lepiej niż jest w papierach. No jeżeli tak ma przyspieszać samochód 11 sekund i mieć tylko 1,6 i być załadowany bagażami prawie po dach, no to wiesz co, to mi to 11 sekund nie przeszkadza. Nie wiem, jakie ty miałeś wrażenia, bo
3: słuchaj,
2: dość dawno...
3: może się okazać za jakiś czas... No. Że trafiają do nas samochody, które mają chipa, nie?
2: Wiesz, tak, na hamownię go nie wrzucałem, ale faktycznie... No. I słuchaj, byłem też zaskoczony po raz kolejny, bo ostatnio chyba Jake'u, też jeździłem dużo gdzieś w górach, nawet byłem piątką, że one kiedyś, pamiętasz, najwięcej paliły i do tej pory uważam palą MG, elektryczne, spalinowe. Natomiast słuchaj, ja nawet dziś do radia pomyślałem, jadę normalnie, są światła, co prawda Wisłostrada, w miarę dobre warunki. 7 litrów na 100 mi spalił. Oczywiście temperatura już taka optymalna, ale one nie muszą być paliwożerne, wiesz? One nie są super oszczędne, to nie jest 1,5 Volkswagenowski, 1,6, ale nikt się z nas na tych trasach nie zmęczył. Wygodne fotele, duży bagażnik. Wiesz co?
3: Słuchaj, Cherry to jest akurat, prawda? Taka marka, która daje radę.
2: No nie rozczarowuje. No. Żaden z tych modeli, każdy jest innym. W najmniejszym masz hybrydę zwykłą, w największym masz tylko plug-ina w dziewiątce. I zresztą wyniki sprzedaży mówią za siebie. Ty wiesz, że oni sprzedali w pierwszym kwartale tyle samochodów, co przez cały ubiegły rok? Czyli ponad 2000 w jednym kwartale. I ja uważam, że to Cherry to jest jedno z kilku marek, tylko przypomnę, które uważam, że mają szansę utrzymania się przez parę lat z sukcesem. MG, Cherry, Omoda, Jayku, no, Leap Motor. Forcing może nie, ale Forcing ma niezłe auta. I takie są też niszowe, które mi się podobają. Droższe, tańsze, czyli Xpeng, Xlantix, zobaczymy, co będzie dalej. Więc chyba ty też, jak usłyszałem przed chwilą, masz raczej pozytywne wrażenia z jazdami wieloma Cherry, prawda? Czterema modelami.
3: Tak, jeździliśmy tym, co było i to dawało radę, nie? I to był taki, wiesz, tak, nie jest to wolne od wad i nie jest to za każdym razem
2: ale
3: super, ale to jest dobra robota.
2: Słuchaj, to jest skrzynia, żadnych zszarpnięć. Naprawdę trudno mi teraz znaleźć wady po tych kilku dniach, aż jestem zadziwiony, bo w wielu samochodach znajduję. Może niezbyt wygodna obsługa taka intuicyjna, no ona nie jest.
3: No tak. Lusterka. Nie jest ergonomiczna.
2: No i tyle chyba.
3: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Kolejne jutro.
0: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
5: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. konsumentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
6: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
7: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama.
10: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Susza dziesiątkuje lasy. Kolejny pożar. Tym razem w Lubelskiem. To dziecko zawiedli wszyscy bliscy dorośli. Jutro wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Rekordowa matura, jeśli chodzi o liczbę zdających, także tych ze szkół w chmurze. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Około 200 strażaków gasi pożar lasu w powiecie biłgorajskim w Lubelskiem. W akcji uczestniczą m.in. cysterny z wodą i śmigłowce. Płonie las w miejscowości Kozaki w gminie Łukowa. Działania utrudnia wiatr. Aktualnie nie jest znany rozmiar pożaru. Policja informuje, że nieprzejezdna jest droga wojewódzka nr 849 na wysokości miejscowości Kozaki. W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jutro ma być ogłoszony wyrok w sprawie znęcania się nad dziećmi w rodzinie Magdaleny i Dawida B. oraz doprowadzenia do śmierci 8-letniego Kamilka. Tak zapowiedział Sąd Okręgowy w Częstochowie. W zeszłym tygodniu prokurator i obrońcy wygłosili mowy końcowe. Grzegorz Kozioł.
17: Na ławie oskarżonych zasiadają matka chłopca, jej partner oraz wujostwo dziecka. Dawid B., ojczym Kamilka, miał regularnie stosować przemoc wobec szóstki dzieci swojej żony. Szczególną agresję mężczyzna kierował wobec 8-latka. Chłopiec musiał spać na podłodze, był rzucany o ściany, przepalany papierosami. 29 marca 2023 roku w Częstochowie, gdzie mieszkała rodzina, Dawid B. polewał Kamilka wrzącą wodą, uderzał pięściami, a następnie rzucił dziecko na rozżarzony piec węglowy. Chłopiec miał złamaną rękę i poparzone 25% powierzchni ciała. Zmarł w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka po 35 dniach walki o życie. Alarm wszczął biologiczny ojciec Kamilka, gdy przyszedł go odwiedzić. Dawid B. odpowiada za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem popełnione w warunkach recydywy. Prokuratura oskarża go także o molestowanie nieletniej. Natomiast Magdalena B., matka Kamilka, odpowiada za pomocnictwo w zabójstwie oraz brak reakcji na krzywdę swoich dzieci. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
16: Oprawcą grozi od 25 lat więzienia do dożywocia. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie. W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
18: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć i wolałam właśnie takie rozwiązanie.
19: Trzeba się bardziej zmobilizować i uczyć się samemu, bo w szkole to masz nauczycieli, masz wszystko, a tutaj na tobie to wszystko polega.
20: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane, nie było żadnego szumu, nikt nie przeszkadzał.
16: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. W TOG FM teraz czas na informacje sportowe.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam. Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która wygrała w weekend prestiżowy turniej w Madrycie, zrezygnowała ze startu w stolicy Włoch przez kłopoty ze zdrowiem. W swoich mediach społecznościowych napisała: to boli, po najlepszym okresie w karierze nie mogłam doczekać się występu w Rzymie. Ciało czasami ma jednak inne plany. I wyjaśniła, że przez ostatnich kilka dni zmagała się z problemami z biodrem i z kostką i uznała, że nie ma sensu się forsować. Podczas turnieju w Rzymie, który tradycyjnie jest także dla tenisistów i tenisistek ostatnim sprawdzianym sprawdzianem formy przed wielkoszymowym Rolandem Garrosem zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Iga Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Ale w stolicy Włoch przy okazji rywalizacji na Foro Italico dużo mówi się o pieniądzach, o czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
2: Turniej w Rzymie rozpoczyna się w cieniu apelu największych gwiazd o jeszcze większe pieniądze. Liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszymowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów. Zatem ponad 61 milionów euro, które czeka na tenisistów w Paryżu, to za mało. To poniżej 15% przychodów, a gwiazdy domagają się 22. Gwiazdy, które nie licząc Carlosa Alcaraza, zagrają w Rzymie w komplecie. Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena de zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
21: To jeszcze piłka nożna. Edin Terzic zostanie od nowego sezonu trenerem Athletic Bilbao. Niemiecki szkoleniowiec zastąpi Ernesto Valverde. Umowa z 43-letnim trenerem ma obowiązywać przez dwa sezony. Terzic prowadził wcześniej dwukrotnie piłkarzy Borussii Dortmund, zdobył z tym klubem Puchar Niemiec w 2021 roku. W tabeli hiszpańskiej La Liga Athletic Bilbao na 4 kolejki przed zakończeniem sezonu zajmuje 8 miejsce. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
16: Jutro zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, w wielu miejscach może popadać. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również spodziewane są burze. Duże ochłodzenie na północy, tylko 10 stopni, około 23 w centrum do 27 na południowym wschodzie.
3: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Zwykle o tej porze słuchają Państwo dłuższej rozmowy Kuby Janiszewskiego i to się nie zmienia. Dłuższa rozmowa powraca już niedługo, ale wyjątkowo w tym tygodniu pod nieobecność Kuby proponuję wybrane archiwalne rozmowy audycji Interluda, która na razie przebywa na urlopie. Żeby więc o Interludzie nie zapomnieć, przez kilka dni będę Państwa zapraszał do wysłuchania wybranych archiwalnych odcinków. A wszystkie odcinki znajdą Państwo w aplikacji TOK FM oraz na stronie tokfm.pl w zakładce podcasty. Dzisiaj zapraszam do świata magii, czyli scenografii filmowej. Moim gościem będzie pan Marek Warszewski, legendarny scenograf, który stworzył m.in. zapierającą dech w piersiach scenografię do serialu Wielka Woda, a ostatnio zachwycił nas, kreując niesamowicie realistyczny świat serialu Heweliusz. Jakie zdolności trzeba mieć, żeby tak czarować? Ile czasu, jaki budżet i jaki zasób wiedzy? Czy to tylko ciężka praca? A może czasem potrzebny jest łód szczęścia? Już za chwilę zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
15: Autopromocja.
23: Czy wiedzieliście, że działanie leku nie zależy tylko od jego stężenia, ale też od tego, kiedy się rozpuści, gdzie się wchłonie i jak długo utrzyma we krwi? Dlatego form leków mamy tak wiele. Zastrzyki, inhalacje, maści, plastry, no i tabletki. Więcej o lekach i ich działaniu opowiem w najbliższej audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Będzie też o bólu i o tym, skąd tabletka wie, gdzie boli. Do usłyszenia. Adam Mirek.
15: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
24: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej masz.
0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
25: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
26: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym programie i zapraszam na fascynującą rozmowę. A rozmowa musi być fascynująca, albowiem gościem jest pan Marek Warszewski, legendarny scenograf planu zdjęciowego, autor scenografii do serialu Wielka Woda na przykład, który rzucił na kolana widzów na całym świecie, ale to był tylko wstęp, albowiem pan Marek Warszewski pomyślał sobie, to była tylko jakaś przekąska, a ja teraz pokażę, czym kaczka wodę pije w serialu Heweliusz. I teraz ci z Państwa, którzy serial Heweliusz na Netflixie widzieli, wiedzą, o czym mówię. Ci z Państwa, którzy serialu nie widzieli, to mogą zobaczyć i zobaczyć, na czym polega kunszt, talent i kreatywność pana Marka Warszewskiego. Dzień dobry.
27: Dzień dobry, witam Państwa. Nie widzicie Państwo, ja zrobiłem się już czerwony od tego wstępu. Jestem gotowy na odpowiedzi.
26: Kiedy pojawił się pierwszy scenariusz serialu Heweliusz, ponoć operator pomyślał, tego się nie da zrobić. A pan co pomyślał?
27: Myślę, że podobnie, bo to tak w zasadzie wspólnie o tym tak pomyśleliśmy trochę. Wszyscy zrobili wielkie oczy, ale poczuli jednak, że to jest ten moment, że można spróbować zacząć o tym myśleć, ale głównie ze względu na to, że już byliśmy po Wielkiej Wodzie i tam była dość podobna sytuacja na początku, że w momencie, kiedy się do tego zabieraliśmy, i to pewnie dotyczy większości projektów, stajesz przed wielką górą i zaczynasz ją kruszyć powoli i tak z dnia na dzień, no, wymaga to cierpliwości, której ja na przykład nie mam, no ale ta praca mnie tego uczy. Kruszysz powoli i to zaczyna się jakoś układać i przede wszystkim musisz się skupić na tym, żeby to robić systematycznie, powoli, nie stresować się i czekać na to, jak zacznie się samo to gdzieś tam układać. No i tu była podobna historia. No, początek był jakiś taki przerażający, ale strasznie jarający, przynajmniej dla mnie, bo to jest coś, co gdzieś w kinie mnie strasznie kręciło i nie podejrzewałem, że nigdy w życiu, że kiedykolwiek w życiu będę mógł coś takiego robić samemu.
26: Czyli staje pan przed tą wielką górą, którą trzeba skruszyć, ale pewnie zanim się ją skruszy, to trzeba ją podzielić na różne strefy. Łatwiejsze, trudniejsze, w końcu niemożliwe. Które potem staną się możliwe oczywiście. To które były w tej kategorii niemożliwych, najtrudniejszych, takich, gdzie trzeba naprawdę...
27: No to akurat, wiesz, tu było, co było świetne, że ja miałem kupę czasu na to, bo akurat się tak poukładało, że miałem gdzieś koło roku na development, którym sam mogłem kierować w tym sensie, że tyle, ile pracowałem miesięcznie i przeznaczałem na ten projekt, tyle mogłem mieć, więc wiesz, na przestrzeni roku musiałem się po prostu z tym ogarnąć jakoś. No i wiadomo, no człowiek zaczyna się za to zabierać i odpycha te najtrudniejsze rzeczy gdzieś na koniec, ale cały czas ma poczucie, że się robi, bo tam powoli coś dłubie, no i zająłem się tymi wszystkimi rzeczami, zacząłem pływać promami przede wszystkim, bo dla mnie to było w ogóle absolutnie jakby rzecz, która była dla mnie wielką, nie wiadomo o co w tym chodzi, jak ci ludzie tam, no w ogóle atmosfera, więc popłynąłem promem do Szwecji z powrotem, pogadałem z marynarzami, zacząłem się rozglądać po Szczecinie, patrzeć, gdzie te rzeczy się działy, pojechałem do Sasnic zobaczyć, jak tam wyglądało to, no żeby po prostu zbudować sobie ten świat realny, od którego będziemy mogli się odbić i na którym się opierać. No i to była ta część prostsza. Wiadomo, że wszystkie rzeczy związane z katastrofą, bo o ile można obejrzeć jakieś making-offy filmów, które dotyczyły podobnych rzeczy, no to coś z tego można zaczerpnąć. Wiadomo, że też pewnie nie będziemy mieli tych, już wiadomo wówczas, że nie będziemy mieli takich technologicznych możliwości, więc trzeba, jak to u nas w Polsce, gdzieś wymyślić taką sprytną metodę, że w warunkach, powiedzmy, rzemieślniczych, coś zaczniemy tam kombinować z jakimś szwagrem, z kimś tam coś powoli składać, żeby to było jakimś takim, takim powiedzmy, substytutem tego, jakby było to zrealizowane w normalnych warunkach, gdzie takich filmów zrobiono już kilka, że idziesz do ludzi i mówisz im, że temat wygląda tak, a oni zaczynają ci proponować rozwiązania. Więc tu jest zupełnie inna historia i to było najtrudniejsze. No ale to było takie wyzwanie pod kątem najfajniejsze tego, że jednak to jest taki pomysłowy dobromir gdzieś się w tobie uruchamia, nie? Że zaczynasz tam knuć z kimś wieczorami i w ogóle oglądać coś i rozglądać się i szukać po prostu czegoś, odkrywać na nowo. To jest w ogóle fajne, że tak naprawdę nikt tego w Polsce nie robił na tą skalę, więc nie masz tak naprawdę nikogo doświadczonego, kto jest w stanie ci powiedzieć z całą pewnością i z przekonaniem, że to powinno wyglądać tak, możesz to zrobić tak albo tak, nie? No w zasadzie jesteś sam z tym trochę. Każdy radzi, ale wiadomo jak to jest. Potem każda próba weryfikacji to, na ile się myliliśmy.
26: Co jeszcze wydaje się trudne, to jest to, że zdjęcia do tego serialu to jest chyba ponad 100 dni w kilkudziesięciu miejscach. No ale widz ma mieć wrażenie pewnej spójności. To jak się tym zarządza, żeby mieć wizualną spójność, a mamy do skręcenia kilkadziesiąt lokacji.
27: No to jest, wiesz, to jest w ogóle mój konik. Ja to uwielbiam. Po prostu uważam, że to jest magia kina. Jak kleisz to z, powiedzmy, 10 miast, jedno miasto, no to jest w jakiś sposób kreacja. Potem po montażu, po wszystkim chłop wchodzi do chaty w Zgorzelcu, wychodzi w Warszawie, w międzyczasie jest studio, no i to te zlepki, to jest, uważam, że to jest w ogóle genialne. Jeżeli potem nikt nie wie, gdzie to jest, no to uważam, że to są jakby takie największe, małe mikrosukcesy, które są w ogóle paradoksalnie przez to, że są niezauważalne, są jakby moim zdaniem najlepsze.
26: To w tym serialu, mówimy konkretnie o Heweliuszu, jakie były największe odległości pomiędzy właśnie na przykład wejściem do mieszkania, przebywaniem w mieszkaniu i wyjściem z mieszkania?
27: No wiesz, no masz na przykład, masz Zgorzelec, gdzie jest Ursynów, potem ten Ursynów w środku jest gdzieś mieszkaniem w Warszawie, potem znowu, no tam też na przykład jest fajna rzecz, to o tym mogę opowiedzieć, bo w ogóle muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że czasami jestem upiorny dla produkcji pod tym kątem, bo jakby dla mnie to jest bardzo ważne, żeby jakość tych obiektów była dobra, a żeby je znaleźć w kraju, już to są bezwzględnie obiekty historyczne, trzeba się po nim całym przemieszczać i no i to akurat było to dobre, że budżet nas nie cisnął na tyle, że musieliśmy to ograniczać, powiedzmy, do Warszawy czy tam do jakiegoś rejonu, tylko mogliśmy sobie pozwolić na to, co było z pewnego względu szaleństwem i potem też przekleństwem dla mnie, no bo musiałem na przykład w miesiącu jeździć, pokonać 5000 kilometrów, żeby jechać z Warszawy przez Trójmiasto do Świnoujścia i potem pojechać do Zgorzelca, no i tak się kręcić po kraju i też zrobić coś we Wrocławiu, no. I tu akurat miałem szansę na to, jakby nikt absolutnie gdzieś mnie w tym nie limitował. Być może mnie przeklinał, ale jakby oficjalnie się o tym nie dowiedziałem, że już muszę bastować, więc tu była szansa, żeby to zrobić. Ale jest jeszcze jedna fajna rzecz a propos właśnie tego klejenia, bo tutaj te klejenia w pewnym sensie gdzieś są na ekranie niewidoczne, a i przez co uważam, że są jakimś sukcesem, bo na przykład osiedle w Ursynowie jest w ogóle, wykorzystaliśmy bloki i kościół, który stał chyba z pół kilometra czy kilometr od tego miejsca, tych bloków, i w postprodukcji te obrazy ze sobą połączyliśmy, więc stworzyliśmy osiedle, wykorzystując ze Zgorzelca bloki, dokładając kościół, który był ileś przecznicy nic dalej, więc no te zlepki gdzieś też takie może już nie tak odległe od siebie, natomiast jakby no stworzone poniekąd wirtualnie, no bo z żywych obiektów, natomiast sklejonych tak, że stworzyły świat, który absolutnie nie istnieje, co jest fajne, bo potem ludzie pytają, gdzie jest to osiedle, myśląc o tym, że jest rzeczywiście gdzieś ten układ bloków i tego kościoła i na przykład szpitala, który jest w Sasnic, czyli to jest tak naprawdę budynek chemii, który znajduje się we Wrocławiu, wklejony do portu we Władysławowie, co no, tworzy, powiedzmy, gdzieś ten atmosferę tego miasteczka i tego szpitala przyklejonego do brzegu, do linii brzegowej, i w rzeczywistości tego nie ma. No i to uważam, że no, to są rzeczy, które gdzieś tam są bezcenne i jak jest szansa w ogóle na mieć czas i mieć możliwości współpracowania z dobrą postprodukcją i kleić takie rzeczy, no to jest w robocie mojej jakby gdzieś tam bardzo fajne.
26: A która scena, czy które ujęcie wymagało największej liczby prób, testów, zanim się okazało, że osiągnęliście taki efekt, jak planowaliście?
27: No to wiesz, to też... fajna była rzecz, że my gdzieś tam pół roku jeszcze przed początkiem realizacji zdjęć wpadliśmy na pomysł, że zrobimy sobie próby poruszenia, ożywienia naszych dekoracji, które miałyby w jakiś sposób nawiązywać do ruchu wody. I to był też właśnie, to jest jedna z tych rzeczy, którą gdzieś tam odpychaliśmy, nie do końca wiedzieliśmy, w jaki sposób to zrobić, jak wywołać sztuczne fale. Gdzieś tam mieliśmy jakąś wiedzę, patrząc na jakieś making-offy z innych filmów. I ktoś tam wynalazł, była taka maszyna pneumatyczna, która poruszała, chyba wolle to było wykorzystane do tego, żeby ożywić i tam wszystkie te przechyły tej dekoracji, można było na planie w jakiś sposób to sterować. Natomiast okazało się, że ta maszyna absolutnie nie będzie w stanie na przykład naszego 17-metrowego mostka promu poruszyć, a poza tym poruszała się w taki sposób... No dość mechaniczny. No i to uważam, że woda akurat jest taką substancją organiczną, która ma tą swoją miękkość i ciężko to naśladować maszyną, więc tutaj zrobiłem taką próbę z moją budową dekoracji. Przy okazji zdjęć też to nakręciliśmy i zrobiliśmy taki rodzaj łóżka wodnego, czyli zbudowaliśmy pomost, na którym wybudowaliśmy dekorację, postawiliśmy go na basenie wybudowanym i zaczęliśmy tym bujać, żeby zobaczyć, czy w kamerze rzeczywiście... No i to skala jakby nie miała tu znaczenia. Okazało się, że to jest na tyle organiczne i na tyle miękkie i na tyle przyjemne, że to działa. Natomiast to był mały model. I nasz kierownik budowy dekoracji wpadł na pomysł, żebyśmy przy okazji tej próby zrobili coś takiego, że zawiesili tą samą dekorację na dźwigu, na takim oczku w jednym punkcie mocowania i zobaczyli, czy to bujanie wiszącej baryły w jakiś sposób, może na żywca nie wydaje się to identyczne, bo w inny sposób się to porusza, ale czy w kamerze w jakiś sposób to przypomina rzeczywiście ruch wody. No i to był jakiś taki moment przełomowy, bo poczuliśmy, że jakby mamy jakieś dwa rozwiązania, no bo budowanie gigantycznych basenów i jakichś pływających pomostów to jest jedna rzecz, no ale wieszanie czegoś być może będzie rzeczą prostszą, bo nie wymaga tych hektolitrów wody gdzieś zamkniętych w jakimś basenie.
26: I co się okazało lepszym?
27: Okazało się, woda oczywiście super, wszystko okej, okay, natomiast problem pojawił się taki, że w momencie, kiedy ten mostek był na płasko, czy tam jakieś 17 stopni przechyłu, no to wówczas jeszcze można było to na jakieś basenie robić, czy tam zbudować basen, bo to głównie chodziło o to, żeby zbudować basen w hali, bo wówczas jeszcze nie wiedzieliśmy, że będziemy robili to w Belgii. Poza tym w Belgii też chcieliśmy robić zupełnie inne rzeczy. No i okazało się, że ten cały mostek 17-metrowy, bo tyle on miał, ważący ileś ton, jak go ustawić pod kątem 30 stopni, żeby on dalej się nie wywalił w tym basenie, na tych pływakach. A potem mieliśmy jeszcze scenę, gdzie on miał mieć przechył 80 stopni, kiedy kapitan już stoi w pionowo ustawionym mostku. No więc potem kolejna próba, już dziś prywatna, znaleźliśmy takiego człowieka, który super się w ogóle zaangażował i był bardzo zajarany facet, który ma jakieś potężne dźwigi i pozwolił nam zrobić próbę z kontenerem morskim, taką 40, która już gdzieś w gabarycie zaczęła przypominać ten mostek. No i pojechaliśmy do niego i on w ogóle na tym swoim placu ciasnym podpiął nam taki kontener, no i zaczęliśmy tym bujać i zobaczyliśmy, że to rzeczywiście ma jakąś taką dynamikę. Nie widzieliśmy jeszcze, jak tym bujać, jakie zawiesie zrobić, bo największy problem był taki, że no jeżeli były dwa punkty zaczepienia na górze szeroko rozstawione, no to by nie miało tej miękkości bujania, więc chodziło o to, żeby wymyśleć jakiś rodzaj zaczepu, który by powodował, że to się będzie bujało we wszystkich stronach, a no jednak tam waży ileś ton, no gdzieś ludzie w środku, ludzie z boku, no ale wówczas już wiedzieliśmy, że no to jest jakaś metoda, nie? Więc z tym dźwigiem, no to jest jak początek historii, bo to jeszcze wygenerowało masę innych problemów i jakiegoś wariactwa, ale w ten sposób to gdzieś nam się udało zrobić.
26: Wspomniałeś o bujaniu, wspomniałeś o przechyłach. Na tych przechyłach pojawiają się aktorzy i muszą się nauczyć specyficznego chodzenia, ale muszą też być bezpieczni. No to jak teraz to wszystko zbudować, żeby połączyć bezpieczeństwo aktorów, naukę chodzenia, a jednocześnie też efekt przerażenia, bo to wszystko musi przecież widza przerażać.
27: No to tu jest bardzo ciekawa historia tego w ogóle. I to właśnie było tak, że z racji braku doświadczenia wpadaliśmy w wilcze doły takich naszych właśnie niekompetencji w tych dziedzinach, bo na przykład jak wybudowaliśmy 20-metrowy pokład promu, który no... Dużo było różnych kombinacji, żeby on, bo on musiał się precyzyjnie najpierw z 17 stopni przechylić na 30, potem zdaje się, że na 70 i to musieliśmy zrobić w ujęciu, więc pracowaliśmy też z super firmą, która zajmowała się wszystkimi konstrukcjami stenicznymi i wyciągarkami, więc w efekcie, co było zupełnie innym planem, bo też oczywiście chcieliśmy robić to dźwigiem po prostu, jak na budowie, jak już mostek poszedł dźwigiem, to też. A teraz tutaj się pojawili goście, którzy zsynchronizowali ileś wyciągarek i byliśmy w stanie precyzyjnie określić ten kąt, ustawialiśmy kątomierze mniej więcej, jak to powinno, jaki przechył powinniśmy osiągnąć i w jakim czasie go zrobić. No i to było już parę prób na żywej dekoracji, natomiast co było ciekawe, że my jakby w jakiś sposób odtworzyliśmy ten pokład tego Heweliusza, oczywiście po jakichś zmianach, bo inscenizacyjnie musieliśmy go tam trochę dopasować do naszych scen. Natomiast co się okazało, że jak zaczęliśmy na próbach lać wodę na ten pokład i przechylać go tam do 30 stopni, to okazało się, że dzieje się to, co się działo na statku, czyli wszyscy zaczęli się ześlizgiwać i spadać w ogóle i nikt nie mógł chodzić po tym, więc...
26: Czyli zbyt realistycznie.
27: Wtedy pojawił się problem, no i wszyscy zaczęli wpadać na szalone pomysły, że no może przykleimy papier ścierny, jakiś taki grip tape do podłogi, żeby można było po tym chodzić, no ale jak się ktoś przewróci, to się zedrze i będzie krwawił, no i tu się pojawiły problemy dopiero techniczne. Dla nas to było wszystko okej, no świetnie, to działa, przechyla się, wygląda realistycznie, no jest dokładnie tak jak na statku. No to jest jak zrobić teraz, żeby aktorzy się przewracali, czy kaskaderzy, ale żeby w tym samym czasie operator z kamerą i człowiek od gripu, który go zabezpiecza, żeby oni w ogóle mogli się poruszać tam w tym. No i wówczas pojawiły się jakby konieczności o zorganizowanie jakichś zabezpieczeń przez kaskaderów, jakichś lin, innych rzeczy. Więc to były takie bardzo zaskakujące historie, gdzie wiesz, wydaje się, że to wszystko jest, że to wszystko już działa, jest gotowe, a nagle pojawia się problem ze zrealizowaniem zdjęć. Podobnie jak mieliśmy korytarz, którym wychodzą ludzie do góry, postawiliśmy go tam 30 stopni i okazało się, że praktycznie no, to też nie da się po tym chodzić. To w zasadzie trzeba było, też inscenizacyjnie było to o tyle fajne, że można było wykorzystać jakieś węże strażackie czy inne rzeczy, żeby ta scena miała też więcej dramaturgii, żeby tych ludzi wyciągano. No, natomiast tu się pojawiały absolutnie takie problemy.
26: Scenografia, to rozumiem, też są pojazdy, samochody, tiry?
27: Tak, tak, tak.
26: To też nie jest tak, że jest jakiś parking, na którym stoją stare Scanie, stare Volvo i inne samochody.
27: To dobra uwaga, bo to też mało ludzi do gdzieś tam pewnie zauważyło. Natomiast pracował z nami Adam Kornafel, to jest człowiek, którego znam od lat z Wrocławia, jest kustoszem w muzeum w Topaczu i on jest, ma straszną zajawkę na motoryzację, zresztą podobnie jak ja, co dlatego ja na to przywiązuję bardzo dużą wagę do tego, żeby nie było baboli w tej kwestii. I o ile samochody osobowe gdzieś tam w Polsce są i PRL-owskie, powiedzmy te zachodnie, peweksowskie tak zwane, bo wówczas to było jedyne, co u nas jeździło. I poza jedynym problemem, który jest absolutnie największą zmorą polskiego kina i wynika z tego, że jednak ludzie, którzy zbierają te samochody, mają je w jak najlepszym stanie, zawsze nawoskowane. No i to jest po prostu brak realizmu, więc tutaj też zorganizowałem taką brygadę ludzi, którzy nauczyli się patynować te samochody i nie patynować ich solą, bo przecież by nas zabili. Więc stworzyliśmy jakieś mieszanki po to, żeby te samochody wszystkie naprawdę były brudne, bo one nie są w postprodukcji ubrudzone, więc każdy dzień przed dniem, jak mieliśmy na przykład tam na Łysynowej koło 50 samochodów, to mieliśmy taką mikrobazę plenerową, gdzie stali goście, mieli swój cały sprzęt i brudzili każdy samochód jeden po drugim. No i to była jedna rzecz, która dotyczyła gdzieś tam i była czymś, powiedzmy, nowym, co udało nam się gdzieś w jakiś sposób sprytnie ogarnąć. Natomiast właśnie tiry, no, bo tych ciężarówek praktycznie nikt nie zbiera. No, tam jedna ciekawostka była taka, że przyjechał facet, który zrobił kopię takiego Volvo, który płynął w ogóle na Heweliszu. Przyjechał ze Szwecji na zdjęcia i zostawił w ogóle ten samochód i Adam gdzieś go tam znalazł i to był facet, który był po prostu jakimś właścicielem firmy transportowej, majętnym i on po prostu zrobił to dla zajawki. A na przykład nasz główny samochód tą Scanię to znaleźliśmy gdzieś na Eliksie po prostu, szukając starych trupów i kupiliśmy ją, trochę ją tam Adam podreperował, żeby ona zaczęła jeździć i nauczyli kierowcę też tym jeździć, był dubler. No i jeszcze ktoś tam się znalazł, kto znowu te stare samochody gdzieś miał jakiś odjazd, nie wiem, bo ojciec, dziadek jeździł takim samochodem w latach 80. Miał coś takiego, ale tak naprawdę no to z tymi tirami to było największe wyzwanie, no bo tego nikt nie chce zbierać. To nie ma jakiejś takiej, jedynie wartość może sentymentalną.
26: Czyli tak jak czasami są minie samochodowe, to była odwrotność tego, tak. Czyli brudnie samochodowe.
27: Tak, brudnia i to brudnia tirów takich wielkich, gdzie trzeba było przy jakiejś rampie w ogóle imś na zimnie, bo przeznaczyliśmy zdjęcia gdzieś koło 4 stycznia, te wszystkie samochody ubrudzić, no i doprowadzić do takiego stanu, jak one rzeczywiście na tych zdjęciach archiwalnych wyglądały.
26: Wspominałeś, że pływałeś promami, że rozmawiałeś z załogą, a co z osobami, czy z rodzinami osób, które zginęły w tej katastrofie, czy też spotykałeś się?
27: Nie, nie miałem takich spotkań. Jedyne, co było bardzo ciekawe i było jakimś dziełem absolutnie przypadku, bo wracałem ze Szwecji promem, na którym pływał na jednej ze zmian, bo oni pracują na dwóch wachtach takich po 2 tygodnie. Pracował kucharz, który przeżył tragedię Heweliusza i jako drugiej w nocy przypłynęliśmy do Polski z Isztat. To akurat była zmiana w tym momencie ekipy i on się pojawił o 2 w nocy na tej zmianie. Ja się z nim spotkałem jeszcze z 2 godziny, miałem szansę z nim pogadać. Zresztą potem on był zaangażowany w zdjęcia. Natomiast no to było dużo takich jakichś strzałów, niesamowitych faktów, takich zbiegów okoliczności, no bo ja jakby absolutnie nie miałem świadomości. Ktoś tam, kto płynął z nami z tej Szwecji, mówi, że przecież na tej drugiej zmianie jest człowiek, który to przeżył, więc on ci jest w stanie najwięcej powiedzieć.
26: I takie spotkania, takie rozmowy z uczestnikami, to jest duże ułatwienie? Czy w ogóle to jest jakieś coś? No bo rozumiem, że jest, używając starego grepsu, prawda czasu i prawda ekranu, to ty tworzysz jak gdyby tę rzeczywistość, ale jednak ona jest o pewnej rzeczywistości tragicznej, która się wydarzyła.
27: Tak, wiesz, to też jest... Akurat tu się okazało, że jest bardzo mało dokumentacji fotograficznej, na przykład wnętrza promu. Jest jeden jakiś taki projekt, z którego byliśmy w stanie odczytać, jakiej wielkości były te kabiny, jak wyglądały te kabiny armatorskie, więc ja też poznałem trochę ludzi, którzy pływali na bliźniaczej jednostce, bardzo podobnej, czyli na Koperniku. I oni jakby, wiesz, no pamięć też jest, to jest fake, jeżeli spotykasz ludzi, którzy mówią, to wyglądało tak, nie tak, to już w pewnym momencie, już po latach wiesz, że to jest jakaś fantazja, że to nie ma. Pływasz przez 30 lat na promach, to nie jesteś w stanie tego tak zapamiętać, to zawsze ci się miesza. Bardziej chodzi o to, żeby impresyjnie to jakoś w jakiś sposób odtworzyć, takie miałem wrażenie, ale bardzo dużo ci ludzie mi pomogli, żeby przynajmniej tym przekazem ustnym zbudować to wyobrażenie tego i w zasadzie pytać ich, bo no, dla mnie jest to, wiesz, wszystko było wówczas dla laika dość podobne, więc ja zadawałem im pytanie takie, czy to przejdzie na przykład, czy to nawiązuje do tego, czy... No i w ten sposób jakoś to zaczęliśmy konstruować to nasze wyobrażenie tego Heweliusza, bo też część zdjęć zrobiliśmy na promie pływającym z lat 80. i musieliśmy to jakoś sprytnie połączyć. Natomiast jest jedna tutaj ciekawa rzecz, że kajutę kapitańską odtworzyliśmy, tak mam wrażenie, w 95% realistycznie, bo mieliśmy dużo zapisów od żony Łasiewicza. Ona udostępniła filmy wideo, które sam kapitan nakręcał ze sobą w kabinie jakby dla swojej rodziny. No i ta kabina, mieliśmy projekt i mieliśmy filmy z tego, więc jakby tu jest taki tribut dla niego, że tą jego kabinę odtworzyliśmy, myślę, że tak w 95% realistycznie.
26: A to, że powstaje film, który bazuje w jakby sporej swojej materii na tragedii, to jest istotne przy budowaniu scenografii, bo w pewnym sensie odnosimy się do pewnej rzeczywistości, więc być może szacunek kontra fantazja kontra...
27: No ja wiem, o czym mówisz. Ja w ogóle wychodzę z założenia, wiesz, że jednak pewnego rodzaju to jest dla mnie tak zwana chyba rzetelność zawodowa, no, że ty masz jakby pewnego rodzaju obowiązek. No inni ludzie trzeba też wziąć pod uwagę, ja widzę to po sobie, że ja buduję swoje wyobrażenie pewnych czasów, których nie znam, na podstawie filmów. To jest, być może to jest bardzo złe rozwiązanie, bo zakładasz, że jednak ludzie są rzetelni i chcą do tego nawiązać i być tego jak najbliżej. No, wiadomo, że nie jest to film dokumentalny, natomiast tu jakby, wiesz, tragedia tragedią to jest jedna rzecz, ale w zasadzie no, opowiadamy o rzeczy, która historycznej i czy ona byłaby w kontekście tragicznym, czy też nie, no to wydaje mi się, że zawsze trzeba próbować gdzieś stworzyć ten świat dość rzetelnie, przynajmniej impresyjnie. Nie trzeba tego robić restrykcyjnie, natomiast musi to mieć tą aurę, ten klimat i w tym sensie być prawdziwym.
26: Czyli także tworzymy film, który może być w pewnym sensie materiałem historycznym, czy też tekstem historycznym, który pozwoli lepiej zrozumieć czasy, w których wydarzyły się te...
27: Ja bym bardzo chciał, żeby tak było, żeby te filmy, które robię, a gdzieś w zasadzie jestem tylko skupiony na filmach historycznych, bo dla mnie to jest pewien rodzaj magii kinowej, że jednak tworzysz świat, który nie istnieje. No i mam nadzieję, że jakichś takich ekstremalnych baboli nie robimy, które będą wprowadzały jakieś zamieszanie wśród kolejnych pokoleń, więc będą mogły z tego czerpać.
26: W jaki sposób scenograficznie oddać pewne, no jednak sprzeczne idee? Bo z jednej strony mamy morze. Morze kojarzy nam się z bezkresem, z przestrzenią, z wolnością, także z niebezpieczeństwem, ale raczej z otwartą przestrzenią. A z drugiej strony klaustrofobiczne kajuty, wąskie korytarze, czyli mała, zamknięta, przerażająca przestrzeń i wielka, otwarta przestrzeń.
27: No,

0: no, to jest jakiś rodzaj zagubienia. Poniekąd to też wcale to nieokreślenie nie powoduje tego, że ty czujesz bezpieczeństwo. To jest też w jakiś sposób przerażające. I przede wszystkim to, co gdzieś tam poczułem, że najbardziej opresyjne chyba było też to, że działo się to zimą, bo jednak ta temperatura i kontakt z wodą w tym styczniu, no to musiało być coś strasznego i myślę sobie, że no, tak naprawdę trudno jest sobie to wyobrazić. No, gdzieś próbujesz to znaleźć. Ja nawet myślałem o tym, że fajnie by było, gdybym miał szansę przypłynąć się tym promem, kiedy będzie rzeczywiście w styczniu sztorm. Natomiast jakby nie trafiłem na ten moment. No bo wydaje się, ja przynajmniej w moim mniemaniu, Bałtyk nie jest takim morzem, które może być tak groźne. To dla mnie było najbardziej zaskakujące, że na tym małym morzu, gdzie tam te wydawałoby się, że fale no, nie mają jakby żadnego podejścia do tego, co może się dziać na innych dużych, wielkich oceanach, gdzie oglądasz w internecie, jak są miotane te ogromne statki. Natomiast okazuje się, że to też jest bardzo specyficzne morze, które ma krótką falę, nie za wysoką, ale potrafi naprawdę dopiec mocno.
1: Czy istnieje jakaś zasada, czy to jest zawsze indywidualne w zależności od projektu, że powiedzmy część scenografii to jest scenografia polegająca na tym, że odnajdujemy i adaptujemy miejsca, przedmioty. Część scenografii to jest scenografia wytworzona od samego początku, a część scenografii to jest postprodukcja.
0: Podział byłby idealny i tak naprawdę też myślę sobie tak, że w wielu przypadkach pewnie wyglądałby on inaczej, natomiast jego ostateczny kształt jest zależny też od budżetu, bo w wielu kwestiach bardzo dobrze by było te małe, na przykład mieszkania blokowe, wszelakie pomieszczenia ciasne, małe, byłoby dobrze budować na hali po to, żeby mieć komfort pracy. Natomiast to jest oczywiście zupełnie inny koszt. Tutaj byliśmy skazani na to, żeby pewne rzeczy absolutnie budować. Natomiast tak jak ci mówię, to jest bardzo często podyktowane nie komfortem pracy, tylko budżetem, no bo nie jesteśmy w stanie wydać tyle kasy na rzeczy, które no my musimy znaleźć pewnego rodzaju kompromisy.
1: Zdaje się, że zaczynasz się specjalizować w żywiołach. Można powiedzieć, Marek Warszewski, specjalista od wody. To jest coś takiego, że to przykleja się do człowieka?
0: Nie wiem, mam nadzieję nie. No. Ja, żywioły fajnie. Ja w ogóle myślę, że marzyłbym o filmie katastroficznym. No to gdzieś mnie w dzieciństwie strasznie jarało takie filmy jak Nazajutrz, czy właśnie Tragedia Posejdona. To dlatego o tym mówię, że to, że mi się udało taki film zrobić w polskich warunkach, będąc tu scenografem i tworząc zupełnie inne rzeczy, no bo my nie mamy do czynienia z tego typu kinem, więc to była niesamowita możliwość zrealizowania takich dziecięcych jakichś fascynacji. Zrobiłem takiego filmu, który dotyczy materii, która jest fajna i szczerze bardzo bym chciał móc jeszcze zrobić filmy katastroficzne, ale może już nie wiem, co to miało być z wodą, może jakiś nie wiem, co to mogło być już.
1: A jaka jest woda jako materiał scenograficzny?
0: No i trudna, no naprawdę, do pieka, to jest niesamowite. Woda, to jak to się ludzie mówią, woda zawsze znajdzie ujście. No, to już w ogóle, to już przy wielkiej wodzie na tym trochę zjedliśmy zęby, ale i tak polegliśmy w Heweliuszu w paru miejscach. Szczelność dekoracji, no przecież to jest banał, to się wydaje, że to jest banalne, natomiast to jak zaczyna ta woda gdzieś przeciekać, budujesz wielki basen i okazuje się, że nalazł do niego wody, jest jakaś jedna mała dziurka, no to bardzo trudny żywioł rzeczywiście. I ciężki też wydaje się, że to w ogóle, że to jakby banalizuje się ten temat. Jednak masa wody w tych wszystkich konstrukcjach jest po prostu przerażająca.
1: Wszyscy twórcy marzą o tym, żeby powstał film idealny, żeby wszystko wyszło zgodnie z planem, no ale rzeczywistość jest taka, że czasami coś się nie uda. Oczywiście są sposoby maskowania tego. A potem są też ciekawe, myślę, takie wskazywanie może błędów, może zabawnych rzeczy. Czy odkryjesz karty i powiesz, na co zwrócić uwagę, co na przykład nie wyszło, co jest zabawne, co sprawia, że łapisz się za głowę, mówiąc, ojej, jak mogłem do tego dopuścić?
0: A wiesz też, to pewnie jest masa takich rzeczy. Ciężko było mi teraz tak od razu...
1: nie mamy tyle czasu.
0: Nie, to jest wiesz, to tak, ja zawsze uważam, że to, co Chłasko kiedyś napisał, że sukcesy mierzymy rozmiarem klęski, jaki się poniosło w stosunku do zamierzenia. Uważam, że to po prostu definiuje kinematografię i jeżeli nie jesteś w stanie tego zrozumieć, no to będziesz człowiekiem sfrustrowanym. No, ja jestem perfekcjonistą i chciałem, żeby było jak najlepiej, ale absolutnie to trzeba reagować na to i jakby pogodzić się z tym, bo to będzie naprawdę...
1: Trzy rzeczy, na które powinniśmy zwrócić

0: zwrócić uwagę.
1: Jedna rzecz jest, to ja jestem też autorem poniekąd z Wojtkiem Czaplą, z moim drugim scenografem, pewnego historycznego Babola, który zrobiliśmy swoją medytacją, bo jest tam cała ta historia na pokładzie, widzimy na żurawiu zawieszoną kapsułę i ten żuraw w ramię tego żurawia uderza, ten pojemnik z tą kapsułą kogoś tam przygniata. Wcześniej w scenariuszu to była opisana szalupa, która wisi na tym. Natomiast jak sobie pomyślałem o tym, jaki problem wygeneruje zbudowanie takiej szalupy, która nic nie waży, nie zmiażdży ludzi podczas zdjęć, to znaleźliśmy taki system, który chyba wszedł później, bo w tej chwili on już jest na promach i od lat jest używany. Natomiast na Heweliuszu nie było czegoś takiego w ogóle. No, to jest tutaj zupełnie inna bajka. Dużo baboli też jest związanych na przykład z helikopterami, bo tutaj musieliśmy znaleźć pewnego rodzaju kompromis pomiędzy tym, co mieliśmy, na czym realizowaliśmy zdjęcia. No to jest jakby kolejna rzecz. Myślę, że byłaby jeszcze, wiesz, tutaj masa takich rzeczy, które ciężko mi w tej chwili je, wiesz, tak z rękawa i tak na szybko przytoczyć.
0: Mówiliśmy o tym, że film powstawał w kilkudziesięciu miejscach. W jaki sposób sprawić, żeby to, co Amerykanie nazywają continuity, czyli ciągłość, funkcjonowała? Jeżeli chodzi o scenografię, no bo są osoby, które mówią, tak, ten pan w tej scenie miał czerwony garnitur ubrudzony, więc w tej też musi mieć.
1: Tak, tak.
0: A w przypadku scenografii?
1: Wiesz, no to myślę, że to już jest też tak, że tak naprawdę jak zakładasz to od początku, że będziesz łączył te wszystkie rzeczy, bardzo ważny jest ten montaż, ważny jest też rodzaj, też trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że jeżeli film dobrze żyje i historia jest dobra, to ludzie tak naprawdę nie zwracają uwagę na czy tam na przykład na wielkość okien, na klamkę, na jakieś tego typu pierdoły, które, no nie jesteś w stanie tego dopilnować w 100%. I wydaje mi się, że też z czasem widzisz po prostu, jak przykładałeś się, jak to zostało skonstruowane, jak wygląda to na planie, jak wygląda to w filmie i na ile to jest zauważalne. Więc tutaj jest pewien margines taki bezpieczeństwa, że naprawdę jest tak, że jeżeli nawet nie zrobisz tego bardzo restrykcyjnie i film dobrze żyje, jest dobrze to zmontowane, to jak w budynek wygląda z zewnątrz, a jak wewnątrz, bardzo często ludzie tego nie widzą, więc oczywiście nie można przesadzać, ale tutaj można sobie z tym w jakiś sposób poradzić.
0: A co było największym wyzwaniem? Co spędzało ci sen z oczu? Co sprawiało, że kiedy się zdjęcia skończyły, powiedziałeś uff, nareszcie?
1: Najdziwniejsze w tym projekcie jest to, że ja nie przeżyłem tego projektu tak i nie uważam go do tej pory jako ciężki ze względu na to, że byliśmy po prostu dobrze przygotowani, że mogliśmy się długo przygotować. To jest zawsze tak, że nawet jeżeli rzecz jest bardzo duża, a ty jesteś dobrze przygotowany i masz to jakoś tam rozkminione, to i to płynie i nie ma jakichś takich dużych potknięć, to nie traktujesz tego jako coś, co było bardzo trudne. Natomiast jest tu jedna rzecz, która od początku była gdzieś jakąś zmorą, bo gdzieś już o tym opowiadałem. Ten mostek ma całą tą aparaturę z podświetloną, bo tam jest jednak ciemno i ten cały kokpit, i to zawsze w filmach było największym problemem, że tutaj się próbuje w jakiś sposób to uprościć i jedzie się gdzieś, kupuje się jakieś przełączniczki, coś tutaj się świruje, żeby to wyglądało jak kokpit statku. Natomiast wiedzieliśmy o tym, że tutaj będzie bardzo dużo ujęć, kiedy te rzeczy wszystkie zaczynają te systemy szwankować i będziemy to chcieli widzieć. No i tu jest ciekawa historia, bo bardzo długo nie widzieliśmy, jak to ogarnąć, nie widzieliśmy, czy będziemy musieli to zaprojektować i drukować na 3D, ale już bardzo skracając historię, okazało się, dowiedziałem się od jednego marynarza w porcie na zdjęciach przy okazji jakiejś przypadkowej rozmowy, że jest takie złomowisko statków w Grenie w Danii i też drugie jest, potem się dowiedzieliśmy, na Morzu Północnym też w Danii, bo wcześniej słyszeliśmy od wszystkich, że najbliższe złomowisko statków jest w Turcji, co uznaliśmy, że to już jest za daleko, żeby jechać, ale jak usłyszeliśmy o tej Danii, to wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy tam, pisząc do nich maile, no i przyjechaliśmy do ludzi, którzy cieli ogromne statki, mieli takie hale, gdzie mieli takie kosze, właśnie z całą tą aparaturą, no i my zaczęliśmy
0: Mikołaj przyszedł wcześniej.
1: Zaczęliśmy tam buszować i pytać, a ile ile to, a ile to kosztuje, i w ten sposób powstało to, myślę, że to trzeba uznać za sukces, powstało to bardzo rzetelnie, bo potem pod okiem naszego konsultanta, kapitana, zbudowaliśmy cały ten kokpit tak, że on był realistyczny w tym sensie, że no można było naprawdę robić zbliżenia i pokazywać te wajchy, wszystkie guziki, mrugające systemy, no bo to się udało naprawdę skompilować, nie wiem ilu było dawców, ile było tych statków, ale zebraliśmy cały ten śmietnik wyglądający na lata 70. i to skleiliśmy w te nasze budy na kokpitu.
0: A jednocześnie, kiedy rozpoczyna się katastrofa, no to też te elementy się powoli wyłączają, tak, w różnych momentach, więc to też rozumiem, trzeba jakoś rozkminić, co się kiedy wyłącza, co gaśnie, co jeszcze się pali, co mruga.
1: O, to tutaj jest też ciekawa historia, bo jakby jednym z większych baboli jest to, że jednak, wiesz, no, filmu nie zrobisz, kiedy nie ma światła, nie? A jednak my musieliśmy w jakiś sposób ten pokład oświetlić, a jednocześnie mieć wrażenie, że to jest gdzieś to nie w ciemnościach, więc no tu jest coś takiego, że my jednak tego światła trochę więcej używaliśmy. Podobnie na mostku. Na mostku jest tak, co było dla mnie zaskakujące. W ogóle nigdy o tym nie myślałem, że jeżeli statek w nocy już wypłynie z tego promu, to tam jest tak ciemno, że nie wiesz, czy ktokolwiek tam jest. Po prostu świeci to parę guzików i widzisz to ciemne morze. To jest niesamowite. A tu jednak, żeby zrobić film i te sceny dramaturgiczne na mostku, no to musisz wymyślić jakiś rodzaj oświetlenia, który da wrażenie, że tam jest mrocznie, natomiast no, nie jest czarno.
0: To jest fascynujące. To zdaje się była taka książka fascynująca zatytułowana Adventures in Screenwriting bodaj Williama Goldmana, który mówił o tym, że no właśnie z jednej strony jest dramat życia, który się wydarza, a z drugiej strony trzeba ten dramat pokazać na ekranie i to są inne narzędzia i też jak gdyby inne punkty odniesienia. Co z tego, że w rzeczywistości było ciemno, skoro ciemno nie wywołuje emocji, tak? Właśnie trzeba jak gdyby trochę rzeczywistość nagiąć na potrzeby zbudowania dramaturgii.
1: Dokładnie.
0: I co, kolejny projekt też będzie wodny?
1: Nie będzie wodny. No jest teraz parę rzeczy, które nadal robimy z Jankiem i dwie nowe rzeczy, teraz nad nimi pracujemy, jesteśmy w ciągu jednych zdjęć, właśnie jedne skończyliśmy 2 czy 3 dni temu, także zobaczymy, ale to już będzie zupełnie inna bajka.
0: Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że dobre przygotowanie to podstawa, tak zrozumiałem, ale dobre przygotowanie bez odpowiedniej dozy przypadkowości i zbiegów okoliczności.
1: No tak, nie, to we wszystkim chyba tak jest. Zawsze musisz mieć jakiegoś farta, przynajmniej mieć, myśleć, wierzyć w to, że to się uda, bo wtedy ci wydaje mi się, że to wszystko w jakiś sposób sprzyja.
0: Kiedy się kończy taki wielki projekt, to nie wiem, powracasz, oglądasz to, czy już jak zobaczyłeś, zamykasz, już nie chcesz?
1: Nie, chcę jeszcze wrócić, tylko wiesz, to też tu było największym niewiadomą, było to, jaki będzie odbiór tego, czy to jest nasze subiektywne wrażenie, no bo to bardzo ciężko określić i czy rzeczywiście. Naszym zdaniem było to, ja miałem przynajmniej takie poczucie, bo jeszcze co najmniej pół roku, jak nie dłużej, pracowaliśmy nad postem. O, to było to ciekawe, że spotykaliśmy się regularnie z firmą postprodukcyjną, mieliśmy projekcję i każdy efekt omawialiśmy i to jest bardzo żmudny proces i niewdzięczny o tyle, że ileś osób patrzy na to i każdy mówi swoje uwagi, że na przykład coś się nie zgadza, ale co? Zdefiniować to, co się nie zgadza, jest bardzo trudno. I to była rzeczywiście jakaś męczarnia, natomiast jak ja cały czas czułem i już jak mam jakąś perspektywę czasową, to obejrzenie w kinie tych 2 pierwszych odcinków wywołało we mnie taki rodzaj emocji, bo to było bardzo mocne, bardzo silne, coś, czego nie można do końca przeżyć w warunkach domowych, bo i nagłośnienie, i wielkość tego ekranu, ale to było na tyle intensywne i na tyle gdzieś tam przejmujące i wiarygodne, że miałem taki rodzaj uczucia, że nie wierzyłem, że to my zrobiliśmy. Oglądałem to jak film, który no, ktoś tam gdzieś stworzył w trochę innych warunkach, gdzieś w warunkach przemysłu filmowego, na wysokim poziomie, więc to było uczucie, które było naprawdę świetne.
0: Pod nieobecność Kuby Janiszewskiego i dłuższej rozmowy wysłuchaliśmy archiwalnej rozmowy z audycji Interluda. A moim gościem był Marek Warszewski, genialny scenograf, autor m.in. scenografii do serialu Heweliusz. Zapraszam także do wysłuchania mojej rozmowy o tym, jak powstawała scenografia do serialu Wielka Woda. Znajdą ją Państwo w aplikacji Tok FM oraz na stronie tokfm.pl w zakładce podcasty. w tym tygodniu, żeby o Interludzie nie zapomnieć, a na razie Interluda jest na urlopie, będę przez kilka dni zapraszał Państwa do wysłuchania wybranych archiwalnych odcinków. Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 20, a po informacjach mikrofon TOK FM.
2: System energetyczny Ukrainy jest zrujnowany. Nie ma elektrociepłowni, która by nie ucierpiała. Jedyne, co ratuje na dany moment sytuację, to są elektrownie jądrowe, które także są atakowane.
3: Zimno, jest bardzo zimno. Mniej więcej jak 10 stopni w mieszkaniach jest temperatura.
4: To takie punkty ogrzewania mobilne, gdzie ludzie mogą pójść i dostać prąd i podładować swój telefon. Tam jest ciepło.
5: Kremu uwaga Kijowo.
6: Szczególną uwagę poświęcamy Kijowowi, bo tam sytuacja jest najtrudniejsza. Skierujemy dodatkowe ekipy naprawcze do miasta.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: fajne promocje, można fajne rzeczy upatrzeć normalnie w sklepie, gdzie...
1: Można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy, a my akurat z małżonką skorzystaliśmy z tego, że dostaliśmy karty podarunkowe.
2: W takich sytuacjach uruchamia się w nas takie szybkie, intuicyjne, emocjonalne myślenie, które reaguje natychmiast.
3: Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
2: Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody. I kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego. O, tu może być nagroda.
3: Jeśli kupimy coś, co uznajemy za wartościowe, za ułamek ceny nominalnej, czyli takiej, która jest na metce, możemy się lepiej poczuć, jak taki Indiana Jones, który odkrywa skarby Majów.
4: Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Czy wiedzieliście, że działanie leku nie zależy tylko od jego stężenia, ale też od tego, kiedy się rozpuści, gdzie się wchłonie i jak długo utrzyma we krwi? Dlatego form leków mamy tak wiele. Zastrzyki, inhalacje, maści, plastry, no i tabletki. Więcej o lekach i ich działaniu opowiem w najbliższej audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Będzie też o bólu i o tym, skąd tabletka wie, gdzie boli. Do usłyszenia. Adam Mira.
5: Tylko w Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
20: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Są zabici i ranni w dwóch rosyjskich atakach na Ukrainę. O tym na początek. Rodziny osób w spektrum autyzmu założyły fundację i tworzą dla swoich bliskich całodobowy dom wsparcia. Dziś poznamy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów. Więcej o tym w informacjach sportowych. Minęła 20. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 12 osób zginęło, a 16 zostało rannych w rosyjskich atakach na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Rosjanie zaatakowali miasto kierowanymi bombami lotniczymi, uderzając w kilka przedsiębiorstw. Dziś też doszło do ataku na Kramatorsk, w którym zginęło 5 cywili. Ataki nastąpiły po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił jednostronne wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją od północy z wtorku na środę. Strona rosyjska przekazała natomiast, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego w piątek i w sobotę. Pentagon nie potwierdził zapowiedzianych przez Donalda Trumpa planów dalszego wycofywania wojsk USA z Niemiec. W odpowiedzi na pytanie PAP rzecznik resortu powtórzył jedynie, że resort zdecydował o wycofaniu z tego państwa 5000 żołnierzy. Jak argumentował, decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i uwzględnia potrzeby i warunki panujące na miejscu. W sobotę Donald Trump zapowiedział, że znacznie obetnie liczbę żołnierzy stacjonujących w Niemczech i że będzie to dużo więcej niż 5000. Złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwych fałszerstwach przy zbiórce podpisów poparcia dla referendum w sprawie odwołania lokalnych władz zapowiedział prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Poinformował też, że będzie wnioskował do prokuratora o zabezpieczenie kart z podpisami. Komisarz wyborczy poinformował dziś, że na kartach znajdowały się dane 179 osób zmarłych i odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum. Wskazał w postanowieniu, że spośród 12 031 podpisów, które dostarczyła grupa referendalna, 4621 było nieważnych, czyli grupa nie zebrała wymaganej liczby do przeprowadzenia referendum. Grupa referendalna wydała natomiast komunikat, w którym zapowiedziała, że podejmie kolejną próbę przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania lokalnych władz. Na obrzeżach Lublina powstanie pierwszy w tej części Polski całodobowy dom dla dorosłych osób w spektrum autyzmu. Wciąż nie ma systemowego wsparcia dla takich osób, dlatego coraz częściej to rodzice biorą sprawę w swoje ręce. Tak jest też tutaj. Rodzice kilka lat temu założyli fundację, a dziś budowa właśnie ruszyła. Więcej na ten temat Anna Gmiterek-Zabłocka.
22: Inwestycja jest możliwa dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej, choć fundacja najpierw sama zebrała środki na zakup działki i na projekt. Teraz zaczyna budowę. Mówi Barbara Siekierzyńska, prezes fundacji, a jednocześnie mama dorosłego Jarka.
23: Gdybyśmy się poddały, no to byśmy były w punkcie wyjścia, prawda? I dziś patrząc na to, jak ten budynek powstaje, po prostu się cieszymy, że to powstaje, że to się staje realne.
22: Danuta Obara, mama dorosłego Krzysztofa, już powoli zaczyna oddychać z ulgą.
24: Jak już te mury widzę, tak, no to już jestem pełna nadziei, że ten dom jednak powstanie i że moje dziecko będzie bezpieczne, jak my nie będziemy się mogli nim opiekować.
22: W takiej sytuacji są rodzice w całej Polsce, rodzice, którzy cały czas myślą o tym, co będzie, jak ich zabraknie, bo w Polsce wciąż brakuje wspomaganych społeczności mieszkaniowych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
21: W TOK FM czas teraz na informacje sportowe.
25: Przemysław Pozowski, zapraszam. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
26: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
25: A jutro w drugim półfinale mecz Bayern kontra Paris Saint-Germain. Los Angeles Lakers, rywalizację z Oklahoma City Thunder w półfinale konferencji zachodniej koszykarskiej ligi NBA zaczną bez Luki Doncicza. Słoweńska gwiazda wciąż nie wróciła do treningów z pełnym obciążeniem po urazie uda z początku kwietnia. Doncic był najlepszym strzelcem sezonu zasadniczego, średnio notując 33,5 punktu na mecz. Pierwszy mecz rywalizacji Lakers Thunder dziś w nocy. Ekipa oraz Oklahomy broni tytułu. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. edycja po raz ósmy odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie się 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8,5 tysiąca kilometrów, w tym ponad 5300 kilometrów odcinków specjalnych. To rekord w historii rajdów Arabii Saudyjskiej. W sporcie teraz to wszystko, za chwilę pogoda.
21: W nocy na zachodzie i północy oraz miejscami w centrum możliwe opady deszczu, które bardziej intensywne mogą być w zachodnich regionach. Początkowo na zachodzie i północnym wschodzie możliwe też burze. Temperatura minimalna od 6 stopni miejscami na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat, około 10 na zachodzie, do 12 w centrum i 14 na południu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 26, mikrofon Tok FM, czas zacząć. Program wydaje Karolina Kłaczyńska, realizuje Adam Brzeziński. Ja nazywam się Filip Kakusz, wyjątkowo w zastępstwie Pawła Sulika. Kłaniamy się Państwu, będziemy z Państwem do godziny 21.40. No i mamy nadzieję, że Państwo będą z nami, dlatego że oczywiście mikrofon to jest program, który składa się przede wszystkim z Państwa opinii i z rozmowy z Państwem. 22 44 44 044, to jest numer do nas, można też do nas pisać na mikrofon@tok.fm, jeśli wolą Państwo taką formę komunikacji. A dzisiaj będziemy rozmawiać, odbijając się trochę od prac rządu bieżących, a także od tego, co chyba dotyczy coraz większej liczby z nas. Mianowicie Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy zakładający wprowadzenie bonu senioralnego. To jest projekt, który firmowała pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Już dłuższy czas o tym bonie senioralnym rozmawialiśmy i toczyły się dyskusje. Teraz jest szansa na materializację tej idei i takie rzeczywiście systemowe wsparcie dla osób, które mają mniejsze świadczenia emerytalne, a jednocześnie potrzebują pomocy w takich codziennych czynnościach, bo on ma być takim świadczeniem niepieniężnym, które dba o zaspokojenie podstawowych, codziennych potrzeb życiowych seniora właśnie. To jest, wydaje nam się, bardzo ważna inicjatywa, biorąc pod uwagę też, w jaki sposób wygląda teraz struktura demograficzna Polski i jak będzie wyglądała w kolejnych latach. No ale pytanie do Państwa, związane z tym bonem senioralnym, jak Państwo oceniają możliwy wpływ tego programu na życie Państwa i Państwa bliskich? To jest oczywiście pytanie wyjściowe, dlatego że chcielibyśmy Państwa popytać jeszcze bardziej też o potrzeby seniorów, osób starszych, na które być może ten bon i to rozwiązanie systemowe nie odpowie. I o takie kwestie będę też pytał w pierwszej części programu Joannę Mielczarek, dyrektorkę Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. No właśnie, wychodząc od tego tematu, od tego hasła, które będzie nam towarzyszyć, to znaczy bon senioralny, zdajemy sobie sprawę, że przyjęcie tego projektu przez Radę Ministrów nie oznacza, że ten bon senioralny wejdzie w życie. Niemniej jednak jakiś krok na tej drodze został wykonany, krok istotny. I teraz chciałbym panią zapytać o pani doświadczenie i o pani opinię na temat założeń tegoż bonu senioralnego i tego, jak on się wpasowuje w taki system pomocy osobom starszym.
3: Ja przede wszystkim rzeczywiście zauważam tą determinację jednak minister Okła-Drewnowicz do wprowadzenia tego rozwiązania. Oczywiście bon miał być na początku, byłby pomyślany jako ustawa o bonie senioralnym. Teraz bon wraca w takiej wersji programu wpisanego w ustawę o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych i wraca w nieco okrojonej wersji. Natomiast widzę w nim oczywiście plusy, przede wszystkim dlatego, że ma za zadanie dotrzeć z możliwością zorganizowania tak zwanych usług opiekuńczych w gminach, gdzie tych usług nie ma w ogóle, pomimo że przecież istnieje ustawowy obowiązek realizacji takich usług w ponad 200, niemal 300 gminach. gminach w Polsce nie są one w ogóle zupełnie realizowane, a w niemal 800 gminach w Polsce są realizowane w wysokości do 10 osób. Więc w pierwszej kolejności myślę o tych seniorach, którzy mieszkają w takich gminach i którzy nie mają nawet możliwości dowiedzenia się o tym, że takie usługi mogą być realizowane, że taka pomoc zapewnienia wsparcia w tym zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych starszego człowieka jest możliwa. Druga rzecz, to widzę w nim też potencjał do rozmowy o tym bardzo potrzebnym rozwoju rynku usług takich zawodowych i profesjonalizacji po prostu usług opiekuńczych, społecznych dla osób starszych, dla tych naszych najbliższych osób. Ja w mojej codziennej pracy już od ponad 20 lat prowadząc organizację, która wspiera osamotnione starsze osoby, stykam się bardzo często z sytuacjami, w których no niestety usługi, jeżeli są realizowane, to nie są realizowane w taki sposób, w których albo seniorzy byliby zadowoleni, albo one po prostu by w właściwy sposób zaspokajały właśnie te potrzeby. Więc być może jest to jakiś początek tego, żeby ten rynek profesjonalnych usług dla osób starszych po prostu zaczął nam się rodzić, tym bardziej, że wiemy, że on będzie coraz bardziej potrzebny. Jest nas seniorów coraz więcej i będzie coraz więcej. Najnowszy raport, który też całkiem niedawno minister na temat osób starszych, minister Okładek-Drewnowicz prezentowała w Sejmie, no też nie pozostawia tutaj złudzeń i mówi o tym, że no owszem, wszyscy wiemy, społeczeństwo się starzeje, ale największy ten wzrost odsetek liczby osób starszych i najstarszych jest właśnie notowany w tej najstarszej grupie osób starszych, tych, które wymagają największego naszego wsparcia.
2: Mam dużo pytań i mam dużą potrzebę słuchania pani dalej, jeśli chodzi o te potrzeby, o których wspominaliśmy. Natomiast chciałbym też doprecyzować i trochę ubrać w przykłady to, o czym mówimy. To znaczy bon senioralny to ma być, jak powiedziałem, świadczenie niepieniężne, które ma zaspokoić podstawowe codzienne potrzeby życiowe seniora. To teraz powiedzmy, o jakie podstawowe potrzeby chodzi. Mhm.
3: Tak, zakres usług jest taki podzielony na takie obszary, ja bym powiedziała, czyli chodzi o takie, w pierwszym obszarze to jest zaspokojenie tych podstawowych, mówi się, potrzeb życiowych człowieka i to jest pomoc w robieniu takich codziennych zakupów, w czynnościach higienicznych, w przygotowywaniu posiłków, również w towarzyszeniu w ich spożywaniu, bo seniorzy czasami mają pełne lodówki, ale chodzą głodni, bo nie odczuwają łaknienia, na przykład żyjąc w samotności. A 51% osób po 70 roku życia żyje samotnie. To jest utrzymywanie czystości w mieszkaniu i pomoc w załatwieniu takich podstawowych spraw urzędowych. Drugi obszar to są takie czynności, które moglibyśmy nazwać takimi opiekuńczymi, higienicznymi. I to jest dla osób, które mają na przykład też problemy z samodzielnym ubraniem się, umyciem głowy. To też dla osób, które są osobami leżącymi. Mogą to być osoby nietrwale leżące, ale na przykład po jakichś wypadkach, po udarach. To jest też pomoc w tym, żeby tym osobom pomóc przemieszczać się, zmieniać pozycję ciała i też ułatwiać te czynności higieniczne. I jest też cały obszar związany z zapewnieniem dostępu do świadczeń zdrowotnych. I to jest bardzo ważne, bardzo często wspomniane zresztą przez seniorów, którzy też do nas dzwonią. Mówią, że oni tego bardzo potrzebują, żeby ktoś im pomagał umawiać wizyty u lekarza, pomagał docierać też na te wizyty do tego lekarza, towarzyszył im. Czasami to jest taki też monitoring w tym, czy seniorzy przyjmują właściwie leki, ale to też jest odbiór recept z apteki, odbiór, przepraszam, recepty z przychodni, odbiór leków z apteki, no to, co jest takim też taką codziennością starszego człowieka, ale utrudnioną w momencie, kiedy na przykład właśnie ma te problemy z samodzielnym załatwianiem tego rodzaju czynności. I tutaj też jeszcze mieści się taki jeden obszar, który mi jest szczególnie bliski też z uwagi na organizację, którą ja prowadzę.
4: Przejdziemy też do niej, oczywiście.
3: Tak, w nawiązywaniu relacji. I tutaj jest zaznaczony ten kawałek. To jest ukłon też taki, no, mój w stronę tutaj ustawodawców i twórców tego programu, że jednak zauważają, że jednak oprócz tych takich podstawowych czynności, no, podstaw piramidy Maslowa, jednak potrzebujemy jako ludzie zapewnienia nam kontaktu z otoczeniem, zwłaszcza w szczególności w sytuacji, tak jak mówię, kiedy starsza osoba ma już trudności z samodzielnym wychodzeniem z domu, samodzielnym poruszaniem się, to jest chociażby na przykład, jak zapisane w umożliwieniu na przykład wspólnego wyjścia na spacery, czy pomoc w uczestnictwie na przykład w lokalnych, różnych takich wydarzeniach, życiu takim społecznym, lokalnym, w najbliższym klubie seniora. Czasami on jest bardzo blisko, a na przykład senior, seniorka nie może samodzielnie tam dotrzeć, wiedząc, że tam odbywają się jakieś zajęcia i miałby możliwość na przykład właśnie tego kontaktu z innymi seniorami.
4: I jest tak, że seniorzy, którzy zakwalifikowaliby się tego programu, bo to się też wiąże z średnim miesięcznym dochodem i świadczeniami, które pobierają, mogliby, dostaliby bon w postaci właśnie jakiejś kwoty, której sami by nie zobaczyli, ale mogliby przekazać na profesjonalną pomoc w tym zakresie. I tutaj jest moja największa wątpliwość jako laika, tym bardziej, że wspomniała pani, że 300 gmin nie oferuje tego typu pomocy w Polsce. Skoro jej nie oferuje, to skąd wziąć ludzi, ręce do pracy, które mogłyby rzeczywiście operować? Ja rozumiem, że fajnie by było, żeby rozpocząć tę rozmowę o rynku usług opiekuńczych, no ale zanim rozpoczniemy tę rozmowę, to minie dużo czasu.
3: Ale ja myślę, że wiele z tych gmin nie oferuje tej pomocy, tego rodzaju usług, dlatego że przeznacza pieniądze, środki gminy na innego rodzaju wydatki.
4: W ten sposób.
3: A nie, że nie identyfikuje potrzeb na przykład, bądź też nie identyfikuje możliwości realizacji tych usług. I jeżeli zostanie wprowadzone w tej postaci bon, to te gminy mają możliwość, w szczególności właśnie, jeżeli to są gminy, które one mają pierwsze. Te, które nie realizują tych usług, te, które też są najszybciej starzejącymi się gminami, one mają tą możliwość wystąpienia do wojewody, wójtowie tych gmin, do wojewody po to, żeby zabezpieczył te środki, zgłoszenia takiego swojego akcesu. Tak, ja w mojej gminie nie realizuję takich usług, nie mam takich możliwości, ale ten program daje mi te możliwości i widzę szansę nim do skorzystania, do przynajmniej do rozpoczęcia takiego korzystania, rozpoczęcia zainteresowania takiego procesu w mojej gminie, ponieważ ten program przynajmniej w następnych 2026 to w czwartym kwartale, a 27 i 28 ma zabudżetowane środki i mam szansę je otrzymać właśnie dla moich najstarszych mieszkańców na realizację tego rodzaju usług.
4: To jeszcze chciałbym zapytać, nawiązując do działania Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, które zajmuje się budowaniem relacji na dłuższy czas z osobami starszymi, które żyją w samotności, przeciwdziała samotności seniorów poprzez wolontariat towarzyszący, jak piszą państwo na swojej stronie. Osoby, państwa wolontariusze, którzy stykają się z osobami starszymi, często słyszą o ich potrzebach i jak daleko one wykraczają poza ten zakres, w którym jest mowa, kiedy jest mowa o bonie senioralnym.
3: Dziękuję, że pan o to pyta. Faktycznie w pierwszych słowach, które my słyszymy od naszych seniorek i seniorów, to są takie słowa, które nam potwierdzają to, że przede wszystkim oni się poczuli dla kogoś ważni, poczuli się zauważeni. Starość, a szczególnie ta samotna starość, jest niezauważalna. My mówimy, że jest przeźroczysta. Raczej nie zwracamy na nią uwagi, nie dostrzegamy tych ludzi. My zresztą w naszym 1,5% standowym spocie o tym mówimy. To są ludzie, którzy są niewidzialni. Mówimy, najstraszniejsze to jest to, że w tej samotnej starości jesteśmy niewidzialni, niedostrzegani. I czasami ci starsi ludzie nas zagadują, mówimy, albo za dużo czasu zajmują w piekarni, kiedy my stoimy po bułki, biegnąc po prostu.
4: A to jest naturalna potrzeba kontaktu.
3: Naturalna potrzeba zauważenia, bycia docenianym, naturalna potrzeba bycia potrzebnym, że się powtórzę. My realizujemy tą potrzebę tej osoby starszej, uświadamiamy im też, że oni są nam potrzebni, bo my jako wolontariusze tak naprawdę realizujemy naszą potrzebę, potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem, w tym przypadku z człowiekiem od nas sporo starszym, bogatszym w swoje życiowe doświadczenia i mamy taką chęć oddania właśnie trochę swojej atencji, trochę swojego czasu, gdzie ten czas jest najcenniejszym chyba dzisiaj, najcenniejszą walutą, na kontakt właśnie z taką osobą, na nawiązanie relacji, być może nawiązanie właśnie przyjaźni. Więc pierwsze, powiedziałabym, to jest to, żebyśmy właśnie, że oni się czują zauważeni, czują się dostrzeżeni, czują się docenieni, czują się ważni, bo my często też to słyszymy w telefonie zaufania dla osób starszych, które też prowadzimy. Dzwonią tam seniorzy i mówią, że też nie chcą zawracać sobą głowy, schodzą na dalszy plan i po prostu jest im z tym źle i właśnie te usługi nie zaspokoją, tak, tego poczucia właśnie budowania wartości albo odbudowywania wartości tego drugiego człowieka, który jest od nas po prostu pokolenie albo czasami kilka pokoleń od nas starszy.
4: I to jest kwestia samotności, relacji międzyludzkich, ale ponieważ będziemy też mówili o tym, w jaki sposób wprowadzenie bonu senioralnego może wpłynąć na życie naszych najbliższych, którzy są od nas starsi, to chciałbym się jeszcze spytać pani o kwoty. To znaczy, zgodnie z założeniami projektu ustawy o bonie senioralnym, ten on będzie przysługiwał osobom, których średni miesięczny dochód w ostatnich 3 miesiącach nie przekroczy kwoty 3410 zł brutto. I to jest... To mnie prowadzi do pytania o to, na ile to jest wysoka kwota, to znaczy, czy to jest kwota, która pozwoli osobie starszej, być może żyjącej z kimś, być może żyjącej samemu, faktycznie żyć, a nie tylko przeżyć.
3: Czy kwota 3400 wystarczy, brutto, żeby życie nie przeżyć?
4: Tak.
3: Brutto. Średnia emerytura w Polsce to jest 3880 zł. I pewnie, też mówię oczywiście brutto, i pewnie jest to kwota, za którą można żyć, przeżyć, a być może właśnie niekoniecznie żyć pełnią życia. Natomiast badania ostatnio też pokazują i mówią o tym, że my rzeczywiście w tej naszej starości jesteśmy bliżej tej takiej biedy relatywnej, tak, gdzie rzeczywiście jesteśmy gdzieś u jej progu, a nie tej takiej skrajnej i gdzieś ubóstwa. Ono w mniejszym stopniu niż w poprzednich latach dotyczy osób starszych. Więc ja myślę też, oczywiście to nie jest, to jest też długa rozmowa o systemie w ogóle emerytalnym w Polsce i dzisiejsi 45- i 50-latkowie pewnie popatrzą na te emerytury i powiedzą, myślę, że może to być nawet mój szczyt marzeń za niedługo, kiedy ja będę przechodził na emeryturę. Także to jest długa rozmowa w ogóle o systemie po prostu emerytalnym ubezpieczeń w Polsce. Natomiast na szczęście jest coraz więcej takich miejsc i takich organizacji, które pozwalają, dają tym seniorom przestrzeń i bardzo różnym i bardzo różnorodnym seniorom przestrzeń. Ja oczywiście też myślę o takiej organizacji jak nasza, która też i wspiera czasami w różnych sytuacjach trudnych naszych seniorów, nasze seniorki, uczestników naszego programu, ale tworzymy też możliwości do tego, żeby jednak oni mogli bardziej korzystać z tego życia i zarówno my, bo i umożliwiamy właśnie wychodzenie do kina wspólne z tym wolontariuszem, czy do teatru, no to są rzeczywiście rzeczy, szczególnie teatr w dzisiejszych czasach dobra luksusowa, niemalże. ale też i o innych organizacjach. Jest duży program Senior Plus, w ramach którego rzeczywiście blisko też ludzi, bo to był zamysł tego programu, powstały i powstają jeszcze takie centra, prawda, aktywności seniorów, gdzie seniorzy właśnie przychodzą, albo jak wspomniałam, mogliby być przyprowadzeni przez opiekuna i tam w fajny sposób, taki efektywny też sposób, dla siebie dobry, jeszcze rozwijający cały czas, mogliby spędzać czas i mogą spędzać czas. Więc to też jest, ja bym tutaj apelowała, jeżeli słuchają mnie takie osoby, do tego, żeby się odważać do takiego pierwszego telefonu, gdzie co mogę, tak? gdzie mogę jeszcze pouczestniczyć po prostu, bo jak mam porównanie jednak sprzed tych 20 lat, kiedy zaczynaliśmy i dzisiaj, to ja widzę zmiany. I oczywiście nie jest świat idealny i też Polska nie jest idealna, ale to się zmienia i też sami seniorzy zresztą się zmieniają. Sami seniorzy są osobami takimi poszukującymi i szczególnie ci młodsi seniorzy. Nawet przyznam, że trochę mnie zaskoczyło przesunięcie tej granicy wiekowej w programie Bon Senioralny z 75,
4: tak, do 65.
3: Na początku do 65, bo jednak dzisiejszy 65-latek oczywiście generalizuje. Słyszę od nich częściej, że bardziej potrzebne mi hantle niż winda, ale to chodzi o to, że oni są po prostu w większości są dużo bardziej sprawni, aktywni, a czasami oni są jeszcze na rynku pracy. Więc ja myślę, że to jest właśnie, to mowa o tym przesunięciu, nie? I my mówimy o tych osobach starszych i najstarszych, czyli osoby 75-85, co zresztą podlega i jest jednym z elementów oceny do kwalifikacji tego programu, bo tam jeszcze się przyznaje punkty, to pracownicy socjalni właśnie ośrodków pomocy społecznych będą przyznawali te punkty i kwalifikowali do tego programu.
4: No to jest skomplikowane ustawodawstwo.
3: Tak. Jednym z jest właśnie też ta granica, ta wiekowa, gdzie 85 plus ma już trochę więcej od razu tych punktów na starcie, no bo rzeczywiście tym ludziom w większym odsetku coraz bardziej potrzebne jest to wsparcie zewnętrzne.
4: 22 44 44 044, to jest numer do TOK FM. Czekamy na Państwa głosy również pod adresem mailowym mikrofon@tok.fm. Rozmawiamy o bonie senioralnym. Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy zakładający wprowadzenie bonu senioralnego. No i pytanie do Państwa, jak oceniają Państwo możliwy wpływ tego programu na życie państwa i państwa bliskich. Pani Anno, ja jeszcze kończąc naszą rozmowę, za którą bardzo dziękuję, to chciałbym zapytać, wspomniała pani o przesunięciu granicy wieku, takiej aktywności seniorów, wspomniała pani o tym, jak zmienia się podejście polskiego systemu opieki do seniorów, a to jeszcze chciałbym się zapytać, jak się zmienia podejście wolontariuszy do seniorów. Wspomniała pani, że 20 lat prowadzi pani Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich i wydaje mi się, że też te relacje między państwa podopiecznymi, a państwa wolontariuszami też zmieniały się na przestrzeni tych ostatnich 20 lat.
3: Oczywiście, że się zmieniały i zmieniało się podejście w ogóle. Ja pamiętam czasy, kiedy my mówiliśmy o naszym podopiecznym, podopiecznej, co już jakby ustawiało trochę role nasze.
4: Źle powiedziałem.
3: A dzisiaj mówimy... Nie. To ja mówię o tym, jaką my też zmianę przechodzimy. I to też jest rozmowa z naszymi interesariuszami i seniorami, seniorkami i wolontariuszami. A dzisiaj my mówimy i szukamy tak naprawdę dobrej nazwy na to, czy jest to nasz starszy przyjaciel, czy jest to nasz właśnie senior, seniorka. Wcale nie wszyscy seniorzy lubią to określenie, to już wiem, tego doświadczam i już słyszę, że być może będą takie telefony. To po pierwsze, w takiej właśnie ustawieniu takich bardzo równoprawnych pozycji jesteśmy dla siebie partnerami, jesteśmy trochę takimi przyjaciółmi, ale takimi równymi właśnie w tej relacji. To nie jest tak, że ja jako wolontariusz jestem w takiej wyłącznie usłużnej pozie w stosunku do mojego seniora, mojej seniorki. Nie, my sobie nawzajem coś mamy dawać, bo wtedy ta relacja po prostu jest zdrowa i wolontariusze, wolontariuszki, kandydaci na wolontariuszy, wolontariuszki, które do nas przychodzą, mają już tego też właśnie coraz większą świadomość. To są osoby, które przychodzą z bardzo też takimi konkretnymi motywacjami, z bardzo konkretnymi oczekiwaniami do tego, jak będzie wyglądał ten wolontariat, co one chcą dać, ale też co one chcą dostać w tej relacji. To jest też, myślę, duża i bardzo interesująca zmienna. Natomiast nie zmienia się to, że wolontariuszami są u nas są ludzie w każdym wieku, bo bo to jest też odpowiedź na różnorodne potrzeby nasze. I my mamy wolontariuszy również w wieku mocno senioralnym, ponad 80-letnim, bo to też jest jedna z odpowiedzi na to, że człowiek po prostu staje się samotny i szuka relacji z innymi ludźmi i znajduje ją też w takiego rodzaju wolontariacie przyjacielskim z drugim człowiekiem. I nie zmienia się to, że wolontariusze są w każdym wieku, tak jak powiedziałam u nas, i nie zmienia się to, że najważniejszą wartością u nas jest właśnie ten człowiek i jedynym lekarstwem na samotność jest obecność drugiego człowieka.
4: Joanna Mielczarek, dyrektorka Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, była z nami. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
4: Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy zakładający wprowadzenie bonu senioralnego i o ten bon chcielibyśmy dzisiaj Państwa w mikrofonie TOK FM zapytać, jak Państwo oceniają możliwy wpływ tego programu na życie Państwa i Państwa bliskich. 22 44 44 044 czekamy na Państwa głosy. Mikrofon @tok.fm. Czekamy na Państwa wiadomości, na Państwa maile i za chwilę wracamy.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Reklama.
8: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
8: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
27: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: No i jak twój kręgosłup?
29: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
30: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
31: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
32: Reklama.
4: Mikrofon TOK FM, godzina 20.32, 22.44, 44.0, 44, mikrofon @tok.fm. To są kanały, przez które można się z nami dzisiaj kontaktować. Ja pytamy Państwa o bon senioralny. Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy zakładający jego wprowadzenie. Jak oceniasz możliwy wpływ tego programu na życie Twoje i Twoich bliskich? To jest pytanie do Państwa. Na głosy czekamy. Jest z nami pan Krzysztof z Warszawy. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
33: Dzień dobry, właściwie dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, oczywiście.
33: Państwa, więc jest to substytut oczywiście koniecznych rozwiązań dla ludzi niepełnosprawnych, ponieważ w obiegu są w tej chwili w rozważaniach w Sejmie, są trzy projekty ustaw o asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych. To jest ustawa, projekt prezydencki, projekt rządowy i projekt poselski. I wszystkie te trzy projekty eliminują ludzi po 65 roku życia z prawa do uzyskania pomocy asystentów osób niepełnosprawnych. A jak wiadomo, konwencja ONZ-u o prawach osób niepełnosprawnych uznaje ludzi w podeszłym wieku już za niepełnosprawnych z powodu właśnie podeszłego wieku. Więc jest to rozwiązanie, to które dzisiaj rząd przyjął, które stanowi taki unik, powiedziałbym, dlatego że wszystkie te trzy projekty ustaw zawierają element ageizmu, czyli dyskryminacji ludzi niepełnosprawnych w podeszłym wieku, starych ludzi i niepełnosprawnych z tego powodu. To jest, no w ogóle dyskryminacja jest powszechnym ze względu na niepełnosprawność, jest zjawiskiem powszechnym w Polsce. Jest ona od 2012 roku widoczna w świetle konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, dlatego że Polska wtedy, właśnie w 2012 roku, ratyfikowała tę konwencję i przyjęła ją w ten sposób do bezpośredniego stosowania, tak jak to wynika z Konstytucji Rzeczpospolitej.

0: gdyby ta ustawa o bonie senioralnym przeszła przez Sejm, przy wszystkich zarzutach, które pan miał, jakie miałoby przełożenie na pana życie?
1: Proszę pana, więc ludzie niepełnosprawni potrzebują asystencji, właśnie asystencji, a nie bonu senioralnego. Ten bon senioralny nie zaspokoi potrzeb na usługi asystenckie, na pomoc asystentów, ponieważ pomoc asystentów, której potrzebują ludzie niepełnosprawni, zwłaszcza w podeszłym wieku, ponieważ są oni bardziej niedołężni aniżeli młodzi w większości. Oczywiście nie jest to reguła sztywna, że wszyscy ludzie niepełnosprawni w podeszłym wieku są trudniej sobie radzą w życiu. Ale im człowiek starszy, a jeżeli zwłaszcza jeszcze od dzieciństwa niepełnosprawnych, a takich ludzi w Polsce, którzy po kilkadziesiąt lat są niepełnosprawni, jest kilka milionów. Szacunki mówią, że od 5,5 miliona do 7,7 milionów. To są szacunki GUS-owskie i szacunki podawane przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Więc to jest masa ludzi, można powiedzieć. I jeszcze dlaczego ja chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o tym przejawie takiej dyskryminacji systemowej ludzi ze względu na niepełnosprawność. Dlatego, że wszystkie te trzy projekty ustaw o asystencji, o których wspominałem, przewidują, że asystencją osobistą, gdy te projekty zostaną uchwalone, zostanie objętych maksimum 100 tysięcy ludzi. To jest tylko parę procent ludzi niepełnosprawnych, więc to jest po prostu unikanie tematu. To jest szczególnie jest to aktualne, te stwierdzenia moje są aktualne w szczególności dlatego, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, która w Polsce niestety jest zjawiskiem powszechnym i można powiedzieć, że odwiecznym, dlatego że po 1989 roku, po przełomie roku 1989, na krótki czas sytuacja ludzi niepełnosprawnych polepszyła się, gdyż wtedy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadzał rewolucyjne projekty i realizował te projekty porządnie. Później zaczęło się rozkradanie tych pieniędzy z PFRON-u, czyli z Państwowego Funduszu Rehabilitacji.
0: Panie Krzysztofie, jeszcze raz wrócę do pytania.
1: Do tej pory niestety sytuacja nie zmierza, w ogóle nie zmierza do jakiegoś racjonalnego, do pozytywnego stanu.
0: Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, w takim razie za ten głos. Dziękuję za pana opinię dotyczącą bonu senioralnego, nakreśloną w tak szerokiej perspektywie. Jest z nami pan Przemysław z Garwolina. Dzień dobry, panie Przemysławie. Dobry wieczór. Oczywiście dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie. No tak się zastanawiam, rano był ten sam temat i tam tak miałem możliwość też zakomunikowania, że obawiam się o koszty tego. Sprawdziłem sobie, że to może nie są jakieś ogromne koszty, bo to 500 milionów chyba rocznie jest,
0: tak,
2: czyli
0: na razie 5
2: miliardów w skali roku, tak gdzieś tam wygooglałem to.
0: Miliard zakontraktowany do roku 2028, a projekt ma wejść w życie pod koniec 2026.
2: Tak, czyli no chyba trzeba skorzystać z tego i dać szansę na zrealizowanie i rozumiem, że później będzie jakaś ocena po jakimś okresie, czy to faktycznie się sprawdziła. Pani, która była pana gościem tutaj, chyba najlepszym będzie tego przykładem, jak się ją zaprosi na kolejne rozmowy za jakieś, nie wiem, pół roku, 8-9 miesięcy funkcjonowania czegoś takiego. No i wtedy od fachowców się dowiemy, bo tu pan ma ogromną wiedzę, ten, kto przede mną mówił na temat dyskryminacji osób niepełnosprawnych, a tu chyba o co innego chodzi, że nieograniczone jest to do osób niepełnosprawnych, tylko to jakby cenzusem jest wiek. Tak?
0: Wieki i kwoty pobieranego świadczenia.
2: Dokładnie. I no myślę, że no jeśli są takie osoby, ktoś na podstawie czegoś ta ustawa jest sprowadzona, no to gdzieś to zapotrzebowanie jest. Mam nadzieję, że nie jest to zwykła kiełbasa wyborcza i na zasadzie, że i tak prezydent zawetuje, no dobra, ale my chcieliśmy, my się staramy, my o was walczymy, tak? Tylko, że to wypływa z jakichś, no,

0: pobudek takich bardziej empatycznych, a nie czystego wyrachowania. I przyjrzymy się temu, prawda?
1: Przyjrzymy się temu. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Spokojnego wieczoru, panie Przemysławie. Pan Przemysław z Garwolina był z nami. 22 44 44 044. O bon senioralny pytamy dzisiaj w mikrofonie, czy wprowadzenie tego bonu, jeśli rzeczywiście wejdzie w życie, na razie Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający jego wprowadzenie, może zmienić życie państwa i państwa bliskich, biorąc pod uwagę, że wielu z nas opiekuje się osobami starszymi. Jest z nami pani Mariola z Wrocławia. Dzień dobry, pani Mariolo.
2: Dzień dobry. Ja po prostu słucham, bo śledzę takie różne rozwiązania związane z pomocą osobom, które starszym, czy powiedzmy z niepełnosprawnościami różnymi. I ja bym chciała powiedzieć, taką się po prostu mega osobistą refleksją podzielić, że bardzo fajnie, ja się strasznie cieszę, że takie rzeczy wchodzą, że od tego jesteśmy społeczeństwem, żebyśmy się mogli wymieniać i wymieniać usługi, sobie wzajemnie jakoś pomagać na różnych etapach życia, tylko ja mam wrażenie, że one wchodzą po prostu dramatycznie za wolno. Z punktu widzenia mojego życia, to co ja sobie z jakimś problemem poradzę, to łup, państwo radośnie ogłasza, że właśnie ma narzędzie. I czuję się takim po prostu cichym, niedocenionym.
1: Pani po prostu wyprzedza swoją epokę.
2: Tak, tak, wyprzedzam epokę. I to tak w bardzo wielu rzeczach, to jest tak. Ja się zajmowałam przez jakiś czas moją mamą, która była chora, i przecierałam takie wściekłe szlaki, kiedy się po prostu darłam do słuchawki. Czy wy tego nie rozumiecie, że jak ja co 3 dni idę z mamą do lekarza, do każdego innego i na każdy inny koniec miasta, to ja w zasadzie nie mam życia zawodowego. Mhm. Czy nie można tego ułożyć w jeden dzień, nawet gdyby trzeba było trochę poczekać? No i oczywiście na początku mnie już nikt nie rozumiał, a potem już tak trochę lepiej. No a teraz właśnie są takie różne rozwiązania, typu bon senioralny, typu koordynator opieki medycznej, jakieś tam takie różne historie. Także wszystko fajnie, tylko za wolno. Teraz kolejna sprawa. Zajmowałam się mamą, która była chora i no bardzo mocno naruszyłam swoje jakieś zawodowe takie możliwości. I dopiero teraz się mówi o tym pokoleniu kanapka, które jest po prostu ciśnięte w zasadzie z każdej strony. I na tym etapie, kiedy powinni sobie budować jakieś pomysły na dorabianie na emeryturę, bo różowo nie będzie, to mają po prostu tyle różnych jeszcze innych rodzinnych problemów, że szok. Dopiero teraz się o tym mówi. Jak ja się zajmowałam mamą, to była cisza. Byłam pierwszą osobą, która mówiła, jestem zmęczona. Po prostu. A jeszcze mama nie była leżąca. Mama była chodząca i była sprawna na takim poziomie samoobsługi. Ja mówiłam, jestem zmęczona psychicznie, fizycznie. I wszyscy po prostu robili, ale jak to? Przecież po prostu opieka jest powinnością kobiety i córki. A dopiero teraz się o tym mówi, tak, opieka nad seniorem to nie jest robota dla jednej osoby. Także mamy strasznie dużo pracy do, nie wiem, zrobienia, przemyślenia, przewalczenia, zaustawowania. I naprawdę bym chciała, żeby to było szybciej. Bo ja jeszcze mam trochę do emerytury i po prostu obawiam się, że znowu będę przecierać jakieś szlaki.
1: Oby było szybciej, pani Mariolu. Rozumiem pani zgorzknienie, natomiast rzeczywiście no, światełkiem w tej całej wypowiedzi jest to, że jednak te zmiany są podejmowane. Aha. Bardzo dziękuję za ten głos. Spokojnego wieczoru. Pani Mariola z Wrocławia była z nami. Teraz pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Dzień dobry, panie Andrzeju.
3: Witam, panie redaktorze. Bardzo mądre głosy, szczególnie pogłębione pana Krzysztofa z Warszawy. No wszyscy będziemy kiedyś emerytami, seniorami, tak? No może czasami nam się wydaje, że to jest odległa pora, ale tak to jest. Życie niestety biegnie i musimy być empatyczni do naszych seniorów, ponieważ to będzie dotyczyło nas za krótką porę. Zgadzam się?
1: Tak, oczywiście.
3: No to super. No i teraz do tego naszego tematu. Bon senioralny? Absolutna bzdura. To po prostu jest totalny populizm, totalna kiełbasa wyborcza. dajmy ludziom kasę, a nie jakieś bony, jakieś substytuty, na co mam wydać. Czy ja mam wydać na pielęgniarkę, czy mam wydać na pomocniczkę. To już od razu rodzi patologię. Wiem, że to tak działa, że to będzie patologia. A może emeryt chce sobie kupić orzeszki. Niech sobie kupi orzeszki, a nie jakieś tam pomoce restrykcyjne, tam 5 czy 6 zakresów. Drugi temat. Emeryci. Emeryci, panie doktorze, pan wie, ja wiem, wszyscy wiemy, płacą podatki od swoich emerytur, które były wypracowane przez lata ciężkiej pracy. Płacą jeszcze te wszystkie nie tylko emerytalne podatki, ale także na służbę zdrowia, tak? Przecież to jest takie proste. Przecież emeryci nie powinni płacić tych wszystkich obciążeń, bo to są emeryci, to oni nie muszą mieć tego wszystkiego wliczonego do emerytury. Moja mama ma 86 lat. Fajna kobieta, zadowolona z życia. Mówi, że ma fajną emeryturę, jeszcze tam jakiś tam dodatek ten wdowi, jakieś tam pielęgnacyjne i tak dalej. Ona nigdy nie narzeka. Ale wie pan co, jak ona klnie na wszystkie możliwe rządy, że musi płacić
1: swojej
3: emerytury.
1: Proszę nie cytować.
3: Nie, nie będę cytować. Ona jest kulturalną osobą, ale muszę panu powiedzieć, że jak to jest możliwe, żeby emeryt płacił jeszcze od swojej emerytury podatek? No ludzie, to jest emerytura. To jest to, co ludzie przez 40 lat, czy tam ile tam pracowali, wypracowali. No i trzeci, najważniejszy chyba temat emerytalny, bo tak to wszystko to jest tylko opowieści. Nasz system emerytalny jest chory, tak? No to wszyscy wiemy, że jest chory. Tak, mamy KRUS-y emerytalne, rolnicze ubezpieczenie. Dobra, dostaję grosze, niecałe 2000 zł, no ale dostaję 2000 zł, płacąc tam składkę po 100 kilkadziesiąt zł. Mamy emerytury górnicze. Górnicy mają specjalne przywileje. Mamy emerytury mundurowe. No jak to jest możliwe, że jakiś zwykły treb żołnierz dostaje 10 razy więcej
1: Panie
3: niż
1: Andrzeju, do puenty poproszę, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom.
3: No to
1: rozumiem.
3: Jest puenta. To jest
1: sceptycyzm
3: puenta, że ten system jest chory.
1: Bonu senioralnego i całego systemu zdrowotnego.
3: Panie redaktorze, nie cenzurujmy mojej wypowiedzi.
1: Nie cenzuruję, po prostu już usłyszeliśmy też, a wiem też, że inni nasi słuchacze czekają
3: Dobra.
1: W kolejce.
3: Dzięki, pozdrawiam.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Spokojnego wieczoru. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej był z nami, a teraz jest z nami pan Piotr z Katowic. Dzień dobry, panie Piotrze.
4: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
4: Katowice. Właśnie w sprawie tego bonu senioralnego chciałbym się zapytać w pierwszej kolejności, czy będzie on wypłacany każdej osobie?
1: Nie.
4: Czy będzie to w sensie takim, tam jest ograniczenie finansowe, tylko chodzi mi o to, czy to będzie na zasadzie takiej, że ZUS będzie miał listę osób, którym to przysługuje i będą one poinformowane i będą mogły korzystać z tego bonu, z tego koszyczka finansowego, czy to będzie na zasadzie tak jak tym dodatkiem teraz jest taki dodatek specjalny dla osób niepełnosprawnych. Ja akurat mam sąsiadkę i przechodzę z nią po prostu przez Gehennę, ponieważ dlatego pytam, czy to będzie z urzędu, czy to będzie człowiek będzie musiał się ubiegać o to, bo jest to osoba niepełnosprawna, starsza, w podeszłym wieku 96 lat, która ma tylko i wyłącznie telewizor w domu i radio. A w chwili obecnej ubiegaliśmy się o ten dodatek, to jest taki wspomagający. Trzeba było uzyskać jakieś punkty w kwocie, znaczy ona uzyska chyba 76 punktów. No i tam przysługuje ten dodatek w kwocie 1100 chyba 80 zł, czyli wychodzi netto około 970 zł na rękę. Z tym, że tak. Z tą kartą udaliśmy się do ZUS-u. Znaczy udaliśmy się. Ja się udałem, ponieważ ona jest niepełnosprawna. I tam się dowiedziałem, że tak. Tego wniosku nie przyjmie ZUS, tylko przyjmuje elektronicznie. Jak to? Trzeba wysłać to mailem, czyli osoba w podeszłym wieku musi mieć maila, 96-letnia kobieta, która nie miała nigdy ani laptopa, ani tableta. Musi mieć maila, musi to zeskanować, wysłać mailowo, otrzymać i mieć przy sobie telefon komórkowy, żeby zeskanować kod QR później, weryfikujący, a ona ma telefon komórkowy z lat 90. Do tego musi posiadać numer, musi posiadać konto w banku, inaczej tych pieniędzy nie przeleją. I teraz mówię tak, jaki to jest sens, jak ta osoba, która ma 96 lat, nigdy nie miała w ręku tableta, laptopa, nigdy nie miała smartfona, nie miała konta w banku, ponieważ przynosi listonosz i pytam się, czy może listonosz z ZUS-u mógłby... Nie ma takiej możliwości. Musi założyć sobie konto bankowe.
1: Jasne, jakby próg wejścia jest wysoki dla osoby, która jest zaawansowana technicznie nawet i w pełni sprawna. Ale w takiej sytuacji to jest bardzo trudne.
4: To jest ewidentnie, ZUS wyklucza gro. Jeżeli nie 60-70% tych osób, chyba że mają osoby bliskie, które mają konto, które mają laptopa, tableta, mają smartfona i mogą za tą osobę zrobić, to ta osoba otrzymuje, a jest gro ludzi, którzy jest zamkniętych w czterech ścianach, do których przychodzą te pracownicy, urzędnicy samorządowi, gminni, którzy wspomagają tą osobę tylko i wyłącznie sprzątaniem albo przynoszeniem recept, podawaniem leków, zmianą pieluchy, ale nie mają tyle czasu, nie mają tyle siły, jasne, żeby siąść z tą osobą i na swoim tablecie swój numer konta podać. To jest, dla mnie to jest w tym dniu, jest to apel może dzisiaj, w tym dniu osób wykluczonych, niepełnosprawnych, o niewykluczanie ich poprzez zarzucanie im elektronicznych jakichś możliwości, których no nie są w stanie zrobić, nie zrealizować. I taki mój apel może do dyrektorów ZUS-u, żeby może na prośbę takich osób ręcznie pisanych, bo to maszyny też nie mają do pisania, żeby może wyrażali zgodę, taki ukłon w stronę osób niepełnosprawnych, starszych, żeby dawali im możliwość otrzymywania tych dodatków przez listonosza i żeby nie piętrzyć przed nimi problemów.
1: Jasne. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za ten głos. Pan Piotr z Katowic był z nami, a gwoli wyjaśnienia i tego, co jest napisane w uzasadnieniu i w opisie projektu ustawy. Projekt na poziomie powiatu, jeśli chodzi o błąd senioralny, ma funkcjonować koordynator, który będzie informował mieszkańców o dostępnej pomocy i doradzał w wyborze odpowiedniego wsparcia dla nich lub ich bliskich, ale o ten bon będzie się senior musiał ubiegać samodzielnie, chociaż celem oczywiście jest ułatwienie dostępu do świadczeń oraz poprawa organizacji systemu. To tyle, jeśli chodzi o to, biorąc pod uwagę, na jakim etapie prac jest ten projekt ustawy, jak w tym momencie planowane jest wprowadzenie tego rozwiązania. To był pan Piotr z Katowic, a teraz jest z nami pan Krzysztof z Poznania. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
5: Dobry wieczór. Panie redaktorze, ja to oceniam bardzo słabo, to znaczy negatywnie. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ dla mnie to nie będzie miało żadnego wpływu. Mhm. Jeżeli 200 ma uratować miesięcznie dodatek dla emerytury mojej mamy czy taty, no to sprawa jest bardzo dziwna. Ja powiedziałbym, że zaczął się festiwal przekupstwa przed wyborami, bo proszę popatrzeć, nowa lewica załatwiła babciowe, załatwiła dodatek dla wdów, teraz bon senioralny, wszystko się pojawia hasłowo, wszystko to, cała energia idzie w pióra. A gęstego w tym nie ma. Jeżeli to ma dotyczyć tylko 100 tysięcy emerytów czy rencistów, to przecież emerytów, z tego co ja wiem, z dochodem do 3,5 tysiąca, to jest około połowa, czyli 4 miliony. Jeżeli z tego tylko 100 tysięcy ma skorzystać, to jest proszę pana, 2,5%.
1: Panie Krzysztofie, słyszę pana opinię, natomiast chciałbym się przy okazji pana podpytać, czy widzi pan jakiś sposób na to, żeby ten program opieki osób najstarszych poprawić, żeby rzeczywiście on był bardziej efektywny, systemowy bardziej?
5: Tak, ale nie za 200 kilka złotych miesięcznie i nie w ten sposób zorganizowany, jak to jest zorganizowane. Człowiek, obywatel, Polak powinien zarabiać pracując, normalnie zarobić tyle. Jeżeli te podatki, które płacimy, są duże albo są za małe, albo my za mało zarabiamy, to fakt, że na przykład trzeba dokładać jakiejś pani, bo mąż jej umarł i ona już sobie nie radzi z opłatą za energię, za mieszkanie i tak dalej, to jest moim zdaniem porażka. Należałoby raczej umożliwić jej zamianę tego mieszkania albo zamieszkanie w jakimś przyzwoitym bardzo domu, w którym chciałaby zamieszkać, a my dokładamy na górkę kolejne 200. To jest żałosne i przekupstwo przedwyborcze pierwszej wody, moim zdaniem.
1: Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Krzysztof z Poznania był z nami. Sporo głosów krytycznych wobec bonu senioralnego, a jest z nami teraz pan Włodek z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Włodku. Jak pana opinia? I czy rzeczywiście ten bon senioralny miałby szansę wpłynąć na pana życie i życie pana bliskich?
6: Panie redaktorze, właśnie to, co ja się powołam na... Dzisiaj poranek była dyskusja też na ten temat i też zgadzam się z panem Andrzejem i z panem Krzysztofem, który podał fakty, liczby, konkrety merytorycznie i powiem tak. Fajnie, ja mam emeryturę od 2,5 roku. Dostaję za 40 lat pracy, dostaję 3000, no zaokrąglenie, z 13 na rękę. I załóżmy, ja się w tych 3-400, czy nie ten, łapię załóżmy co. I państwo mi daje 200 zł, tak? Ten to, co powiedział pan Krzysztof, a godzina rehabilitanta na mój starany kręgosłup, co dziesiątki, miliony kilometrów przyjechałem po prostu, to jest 300 zł rehabilitant, żebym ja mógł normalnie wsiąść i pracować i jeździć bezpiecznie, dla siebie, dla innych na drodze. To mam pytanie, to jest ochłap normalnie? To jest po prostu ochłap, przepraszam, a jest proszę mi dać, bo wszyscy mi dłużej. Ja fakty konkretnie, jak pan Andrzej, pan Krzysztof. Po prostu to, co powiedzieli poprzednicy, nierówności w systemie emerytalnym są po prostu panu Millerowi powinni być wszyscy mundurowcy wdzięczni, że im za 15 lat pracy płaci po kilkanaście tysięcy emerytury, przykład pani prezydentowa i pani marszałkowa, była marszałkowniowa, a innym daje 4 razy mniej, górnikom 3 razy mniej, 3 razy więcej, za 25 lat pracy czy ten i po prostu, a reszta po prostu się na to składa. Jeszcze, i teraz Wisienka, teraz Kłętek się zatorczy. Powiem tak, to jest taka festiwal wyborczy, kiełbasa wyborcza i żeby jeszcze tak bardziej konkretnie, cały ten program to jest takie rzucenie takiego, że no macie tam taki jakiś tam ochłapik po prostu, że my tacy tu empatyczni jesteśmy. Ja znam osobę w mojej rodzinie, która pracuje.
1: Do puenty bardzo proszę, panie Włodku.
6: No do puenta, mam osobę, kuzyna, to pracuje codziennie na ważnym stanowisku dla państwa, zarabia dobrze, bardzo dobrze. I po prostu, i co z tego, że dostanie 200 zł na chorą mamę, która ma demencję starczą Alzheimera, gdzie wymaga całodobowej opieki 7 dni w tygodniu i 300 dni w roku. I co te 200 zł ma?
1: To nie jest 200, znaczy panie Włodku, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. Doprecyzujmy, że to świadczenie ma sięgnąć 2150 zł miesięcznie. To tak gwoli tych założeń, które dzisiaj przegłosował rząd. Czekamy na państwa głosy w mikrofonie po godzinie 21. 22 44 44 044 to jest numer do nas. Mikrofon mikrofon@tok.fm. Pytamy państwa o bon senioralny. Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy zakładający wprowadzenie takiego rozwiązania. Jak państwo oceniają możliwy wpływ tego programu na życie państwa i państwa bliskich? Za kilka chwil mikrofon TOK FM wróci, a tymczasem o 21 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
8: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
7: Autopromocja.
9: Reklama.
10: W
9: KIK-u znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Umowa pożyczkowa w ramach Safe dla Polski została zatwierdzona. Koalicja rządząca nie składa broni. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny projekt przepisów regulujących rynek kryptoaktywów. W tegorocznych maturach do testów przystąpiła rekordowa liczba uczniów spoza klasycznego systemu nauczania. Minęła 21. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Umowa pożyczkowa z programu Safe dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza i jest gotowa do podpisu, przekazała Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródło zbliżone do rozmów. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić trzeci już projekt dotyczący kryptowalut. Dwie poprzednie podobne ustawy zawetował Karol Nawrocki. W międzyczasie wybuchła afera wokół jednej z giełd, Zonda Krypto, której klienci stracili zainwestowane pieniądze i która była powiązana z politykami prawicy. Dlatego premier Donald Tusk liczy, że tym razem prezydent, PiS i Konfederacja nie będą utrudniali przyjęcia przepisów o kryptowalutach.
13: Nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent prawicowej partii opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
12: Szef rządu przyznaje, że proponowane regulacje nie uratują wszystkich oszczędności ludzi, którzy chcą inwestować w kryptowaluty, ale dadzą państwu narzędzia, które pozwolą nadzorować ten rynek. Nowa propozycja przepisów w porównaniu do poprzednich zakłada ostrzejsze kary za naciąganie czy oszukiwanie inwestujących w kryptowaluty. Demokraci w Senacie Stanów Zjednoczonych zaapelowali do administracji Donalda Trumpa o przywrócenie sankcji na rosyjską ropę. Sankcje zostały zniesione w odpowiedzi na wzrost cen surowca wywołany wojną z Iranem. Jak podał portal The Hill, 14 demokratycznych senatorów podkreśliło, że zwiększone dochody z eksportu surowca finansują rosyjską wojnę z Ukrainą i jak stwierdzili, kontynuowanie zawieszenia tych sankcji jest błędem, który prezydent Trump musi natychmiast naprawić. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się poza klasycznym systemem, zdalnie. Reporter TOK FM Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
14: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
15: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
16: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
14: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze Szkoły w Chmurze.
17: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo ponad około 4,5 tysiąca to są maturzyści Szkoły w Chmurze.
14: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać. Benedykt O'Connor, TOK FM.
12: Za maturzystami są już egzaminy pisemne z języka polskiego i matematyki, przed każdym zdającym jeszcze przynajmniej obowiązkowy test z języka obcego nowożytnego i egzaminy ustne. Kampania referendalna w Krakowie w sprawie odwołania prezydenta nabiera tempa. Aleksander Miszalski apeluje do mieszkańców, żeby nie brali w referendum udziału, jednocześnie zarzuca swoim przeciwnikom nieuczciwe praktyki i wykorzystywanie w tej kampanii sztucznej inteligencji, na przykład do tworzenia filmików, które zdaniem prezydenta mają go zdyskredytować.
18: Ja naprawdę wolałbym się w to nie mieszać. Wszyscy widzimy, że jest tam, oprócz argumentów merytorycznych, na które odpowiadam, odnoszenie się do filmików tworzonych przez sztuczną inteligencję, do manipulacji danymi.
12: Dlatego prezydent zachęca mieszkańców, żeby ten dzień spędzili miło, ale nie idąc głosować.
18: W Krakowie mamy mnóstwo różnych atrakcji, zakrzówek, mamy Wesołą, mamy Lasek Wolski, mamy Kopce, mamy mnóstwo zabytków, muzeów.
12: O ważności referendum, które odbędzie się 24 maja, decydować będzie odpowiednia frekwencja. Musi wziąć w nim udział 3/5 liczby osób, które prezydenta wybierały. W Krośnie na Podkarpaciu można cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak powstawały zegary wieżowe. W dawnym galicyjskim zakładzie otwarto nową fabrykę, a właściwie muzeum. To tu ponad 100 lat temu działała pierwsza krajowa fabryka zegarów Michała Mięsowicza. Dziś obok oryginalnych maszyn z epoki jest też nowoczesny warsztat zegarmistrzowski. Odtworzono nawet całą linię produkcyjną, mówi Marta Rymar z Muzeum Rzemiosła.
10: Staraliśmy się tutaj odtworzyć tą taką jak gdyby linię produkcyjną, żeby pokazać od momentu, kiedy Mięsowicz siadał przy swoim biurku, kreślił projekt danego zegara wieżowego, potem jak ten projekt przekształcał się w poszczególne elementy, tryby, wskazówki, tarcze, ramy.
12: W fabryce powstało ponad 280 zegarów, każdy według osobnego projektu dostosowanego do miejsca, w którym miał odmierzać czas. Wiele z nich nadal działa w kilkunastu krajach Europy. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22. Jutro w wielu regionach mogą wystąpić przelotne opady deszczu intensywnie, może padać zwłaszcza na Pomorzu. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju możliwe również burze. Najchłodniej będzie jutro nad morzem i na Kaszubach około 8 stopni. W północnych regionach termometry pokażą maksymalnie 10 stopni, około 23 będzie w centrum, a najcieplej do 27 na południowym wschodzie.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 21:06, mikrofon TOK FM, przy mikrofonie Filip Kekusz, 22 44 44 044, to jest numer do nas, rozmawiamy dzisiaj o bonie senioralnym. Można do nas także pisać, mikrofon@tok.fm. Na wszystkie głosy czekamy jeszcze przez kilkanaście minut. Bon senioralny, projekt ustawy zakładający wprowadzenie takiegoż bonu, przegłosowała dziś Rada Ministrów. Pytamy Państwa, jak oceniają Państwo możliwy wpływ tego programu na życie Państwa i Państwa bliskich. Jest z nami pan Dariusz z Warszawy. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
19: Dobry wieczór. No, intencja mojego telefonu jest taka, że jadąc samochodem, słuchając sobie prawie jak zwykle toku, usłyszałem, że wszyscy są niezadowoleni. A to, że za mało, a to, że za późno, a niektórzy nasi respondenci próbują w ogóle całą... Ja się zgadzam. Kruz, to niekoniecznie tak powinno wyglądać, ja się zgadzam. Emerytury dla górników, dla służb, dla mundurowych, ja się zgadzam. Ale też to nie o tym jest mowa. Nie możemy się trzymać tematu, a temat jest taki, że jak człowiek starzeje, emerytura w Polsce nie jest szalenie niską rzeczą, ale niektórzy ludzie mają ją nisko. Jest tak skonstruowana waloryzacja emerytur, o czym niektórzy osobnicy, którzy jeszcze jej nie otrzymują, nie wiedzą, że ona topnieje, jeżeli chodzi o jej wartość nabywczą, w czasie. Dlatego, że jak pan, jako młody człowiek, jeszcze zbiera sobie na konto emerytalne, ZUS, znaczy, to waloryzacja polega mniej więcej tam w dużym skrócie na tym, że uwzględnia i wzrost płac, i inflację. Dla emeryta waloryzacja to jest inflacja i 20% wzrostu płac. Mówiąc krótko, ta emerytura maleje w czasie. Jeżeli ktoś zaczyna mieć godną emeryturę, jak idzie na emeryturę, no to po latach może być tak, a zwłaszcza jeżeli stan jego zdrowia się pogorszy, że no, będzie mu nie starczało na niektóre rzeczy. I to chwękanie, że 200 zł to za mało, że co, 20 tysięcy wszystkim mamy wypłacać. To naprawdę jest takie zdenerwowanie po polsku. Jeszcze się nie dotknęło. Bardzo dobrze, że rząd myśli o ludziach starszych. Oczywiście zawsze możemy mówić, że jak nie dał, to zrobił błąd, a jak próbuje wypłacić bon senioralny, to znaczy, to kiełbasa wyborcza. No, piękny kraj.
1: Rozumiem. Bardzo dziękuję panu. Pan Dariusz z Warszawy był z nami. Ja też będę przypominał, bo to te 200 zł, 300 zł nam wpadło w naszej rozmowie w pierwszej godzinie. Wedle założeń, które wyszły z Rady Ministrów, to świadczenie w postaci bonu senioralnego to będzie maksymalnie 2150 zł miesięcznie. Maksymalnie, tak więc nieco więcej niż te 200 zł obiegowe na naszej antenie. Jest z nami pan Maciej z Krakowa. Dzień dobry, panie Macieju.
20: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, oczywiście.
20: Ja mam jedno krótkie pytanie. Z czego będzie finansowane to świadczenie? Kolejne nowe świadczenie socjalne.
1: A to jest kolejne pytanie, na które rząd będzie musiał prawdopodobnie odpowiedzieć, biorąc pod
20: ale
1: uwagę,
20: nie,
1: jak mocno...
20: Proszę pana, zdanie, no, czy my jako państwo mamy nadwyżkę budżetową, czy mamy horrendalny deficyt budżetowy?
1: Rozumiem, że to jest pytanie retoryczne.
20: O ile wiem, mamy horrendalny dług, który z każdym rokiem, jak kula śnieżna, staje się coraz większy. Więc tego typu działania są działaniami nad wyraz populistycznymi, nieodpowiedzialnymi wobec a. następnych pokoleń, które ten dług będą musieli spłacać, plus odsetki, a część tego długu ma zaszyte ryzyko kursowe, bo jest zaciągnięty w obcych walutach. Dwa, nie stać nas na szereg fundamentalnych inwestycji. Wokół Krakowa nie jest realizowany szereg niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych, które by podniosło jakość życia mieszkańców, bo nie ma na to pieniędzy. Na szereg rzeczy nie ma pieniędzy, a tu pojawia się kolejne świadczenie dyskusyjne nad wyraz, bo nigdy ludziom nie będzie, zawsze będzie coś brakowało, bo tak jest świat skonstruowany i to wszystko jest finansowane niestety z długu. I tyle, co mam do powiedzenia. Chciałbym, żeby społeczeństwo się trochę ocknęło. Tak samo nie dyskutujemy. Potrzebne są pieniądze na obronność. To co my robimy? Nie podnosimy podatków, tak jak robiono to w dawnych wiekach. Były podatki ordynaryjne i ekstraordynaryjne. Tylko co? Zaciągamy kolejny dług na koszt kolejnego pokolenia. Dziękuję, to ja tylko tyle miałem. Przepraszam, jeżeli mówiłem trochę emocjonalnie. Po prostu jestem przerażony tą nieodpowiedzialną, populistyczną polityką kolejnego rządu, niestety rządu, na który głosowałem. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję, panie Macieju. Spokojnego wieczoru. I jest z nami pani Małgorzata, również z Krakowa. Dobry wieczór, pani Małgorzato.
0: Dobry wieczór. Ja dzwonię jako wolontariusz, ponieważ jestem wolontariuszką i spotykam się z osobami starszymi, z seniorami powyżej 80 roku życia. To są ludzie bardzo często bardzo samotni, z niskimi emeryturami, bardzo niskimi, dla których ten bon senioralny to będzie poprawa jakości życia, ponieważ oni siedzą często całymi dniami samotni w mieszkaniu, czekają na kogoś, kto do nich przyjdzie, kto pomoże wyjść na spacer, a nie stać ich na to, żeby mieć opiekunkę, która do nich będzie przychodziła na przykład na 8 godzin dziennie, ponieważ jest to zbyt droga usługa. Więc ja uważam, że dla tych osób, a tych osób jest bardzo dużo w Polsce, to naprawdę będzie duża pomoc. Ja też uważam, ponieważ pracowałam długo w korporacji i zauważyłam też różne inne rzeczy niepokojące. Na przykład to, jak często ludzie starsi brali kredyty, by na przykład pomóc swojemu dziecku bądź wnukowi. Mhm. Więc często ci ludzie się zadłużają, później nie mają fizycznie pieniędzy na życie. Ja uważam, że bardzo duża rola też jest rodziny, ponieważ często rodzina zamiast faktycznie wspierać, to więcej wymaga od pań z MOPS-u niż od siebie. Więc na pewno trzeba będzie sprawdzać, no niestety, majątki tych osób starszych, ponieważ mają majątki, są mieszkania, są właśnie kredyty. Też wchodzi nowa ustawa, która ma właśnie sprawdzać, czy emeryt nie przypisał jakiegoś majątku na kogoś, ponieważ ten majątek już jest własnością tej osoby i umywam ręce od opieki nad tą osobą starszą. Także są jakieś rozwiązania, ale przede wszystkim uważam, że więcej rodzina powinna zadbać o tego emeryta niż MOPS, bo panie, które przychodzą z MOPS-u, przychodzą na kilka godzin, to jest niewystarczające. One nie mają czasu, żeby z tym emerytem pójść do lekarza, żeby z nim wyjść na spacer, a to są ludzie, którzy mają problemy zdrowotne bardzo często. Mhm. Więc taki bon na pewno pomoże im nawet w zatrudnieniu kogoś, kto fizycznie im przyjdzie i pomoże im ugotować obiad.
1: Jasne, zrealizować te najprostsze potrzeby codziennego życia.
0: Oczywiście.
1: Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za ten głos i za ten apel do rodzin osób starszych. Pani Małgorzato z Krakowa była z nami. Spokojnego wieczoru. Jest z nami pan Dariusz z Warszawy. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
2: Dobry wieczór. Ja proszę pana, tu wysłucham od początku państwa audycji, temat ciekawy, natomiast powiem tak, tu się zgadzam z przedmówcą, z panem Edwardem, dobrze kojarzę, przed tą panią dzwonił. Znaczy powiem panu tak, że jak najbardziej ja jestem za tym bonem, natomiast w kontekście rzeczywiście tego zadłużenia, chociażby teraz umowy, która ma być podpisana z SAFE, tak, która też nas wiąże na lata, ja bym na razie na miejscu pana premiera Donalda Tuska wstrzymał się z wszelkimi z taką pomocą, ale powiem panu, mam rozwiązanie bardzo ciekawe.
1: Słuchamy.
2: Tak, mianowicie jak się skończy, to tak poważnie powiem, jak się skończy wojna na Ukrainie, to ja bym wprowadził taki bon, który jest w Holandii. Mianowicie wszyscy seniorzy otrzymują bon i z tego bonu mogą chodzić na dancingi, bawić się, że tak powiem, tam są jakieś poczęstunki. No i też Holandia obliczyła, to znaczy w szczególności ministerstwo, tak jakby u nas zdrowia, że to w ogóle zmniejszyło ilość kolejek, ludzie są mniej, że tak powiem, chorzy. Także taki bon bym wprowadził, ale warunek jeden. Dopóki się wojna na Ukrainie nie skończy, ja bym wstrzymał wszelką taką pomoc.
1: Ale biorąc pod uwagę naszą sytuację budżetową i inne zagrożenia, tak?
2: Tak, bo proszę pana, tak, łatwo jest wziąć pożyczkę, chociażby TajSafe. Będziemy związani na, nie wiem, 30, 40, 50 lat, co też uważam, ja wiem, że to nie jest może temat dzisiejszy, ale też uważam, że błędem było. A jako panu ciekawostkę powiem, bo się interesuje stosunkami między Polską a Niemcami, że Niemcy wprowadziły markę w 90 którymś roku, markę na euro w oparciu o złoto. O złoto, o czym się tak za bardzo nie mówi.
1: A już to bardzo daleko odbiegamy od tematu. Dziękuję, panie Dariuszu.
2: Tak. Wszystkiego dobrego. Niech żyją nie tyle seniorzy, ale niech żyją zadowoleni, szczęśliwi, że tak, bo dzisiaj jest dzień, przepraszam, zapomniałem, tych niepełnosprawnych, tak?
1: Dzień osób z niepełnosprawnościami, dzień i opiekunów.
2: Tak, no też nie lubię tej nazwy. Ja bym to zamienił pełnosprawnych i zadowolonych. Wszystkiego dobrego życzę. Niech żyje Radio Tok FM.
1: Bardzo dziękuję, panie Dariuszu. Spokojnej nocy. Pan Dariusz z Warszawy był z nami. I teraz jest z nami na antenie pani Barbara z Poznania. Dobry wieczór, pani Barbaro.
21: Dobry wieczór, słucham radia z wielką przyjemnością. Niech żyją seniorzy, oczywiście jestem w wieku senioralnym już od 2 lat, 3, osiągnąłem wiek senioralny, ale pracuję dalej i oby mogła pracować dalej. Uważam, że każda pomoc państwa, pomoc okazana seniorom jest wskazana. I niemniej jednak zgadzam się z panem, który wcześniej się wypowiadał, że powinno się do tego podejść tematu seniorów w ten sposób, że powinno się odpuścić opodatkowanie naszych emerytur, bo pieniądze są przez nas wypracowane, pieniądze, które były już raz opodatkowane. Uważam, że państwo, 20 gospodarka, nie powinna jechać na grzbiecie seniorów. To tyle. Z wielką przyjemnością słucham radia państwa Tok FM. Pozdrawiam serdecznie i bardzo bym chciała, żeby seniorzy mogli żyć godnie, a ci, którzy mogą, żeby mogli jak najdłużej pracować, bo właściwie tak jest chyba dla nich finansowo najlepiej. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
1: Bardzo dziękuję, pani Barbaro.
21: Oczywiście jest wskazana. Dobranoc, pozdrawiam wszystkich.
1: Dobranoc, pani Barbaro. Jest z nami pan Jerzy z Gdyni. Dzień dobry. Dobry wieczór.
22: Dobry wieczór. Ja właśnie w tej sprawie opodatkowania, bo ja uważam, że to jest bardzo nieuczciwe, że my od emerytury płacimy podatki, bo przecież to nie jest zarobek, to jest świadczenie. My żeśmy od tych pieniędzy, które dzisiaj dostajemy, już podatki zapłacili pracując tam 25 czy 50 lat. I tu się taka sytuacja tworzy, że wszyscy są zadowoleni, jak dostaną 200 zł. I potem jak idą kupić lekarstwo, to mówią, Nawet te 200 zł nie wystarcza. Coś tu trzeba zrobić. To my żeśmy ten kraj budowali i tak dalej, i tak dalej. I nagle pan Glapiński mówi, że mamy tyle złota. To po co on kupuje te złote, te duże złote? Dajcie tym emerytom trochę więcej pieniędzy, żeby po prostu na te stare lata mieli jakąś radę, gdzieś wyjechali, cieszyli się tym, byli lepiej ubrani i tak dalej. A tutaj ja to tak dziwnie nazywam, no bo na emeryturę odszedłem mając 68 lat, człowiek zasuwał od 20 lat, pracowałem na morzu i na stare lata. No nie mogę powiedzieć, mam dobrą emeryturę, ale to jest tak, że wybierzmy tego pana prezydenta, bo on nam obiecał, że będą 3, 4, 13. I potem takiego faceta wybieramy, bo on będzie dawał nam 13, 14, 15, a może 16 emeryturę. Potem nic z tego nie wychodzi i tak dalej. To jest takie nieuczciwe. Uważam, że emerytury powinny być godne, a nie po prostu takie tak słabe, że wszyscy się zastanawiają, co tutaj zrobić, żeby tym emerytom przed wyborami poszli do wyborów trochę chętniej i na nas zagłosowali. To jest nieeleganckie i nieładnie ze strony rządzących.
1: Bardzo dziękuję panu za ten głos, bo z nami pan Jerzy z Gdyni. Było ponownie o podatkach i opodatkowaniu emerytury, ale także o polityce. Te rzeczy nieustannie się wiążą i będą się wiązać. Niemniej jednak my dzisiaj rozmawiamy jeszcze przez kilkanaście minut o bonie senioralnym i o tym, czy ewentualnie, jeśli ten bon senioralny faktycznie zacznie obowiązywać i wejdzie w życie, czy będzie miał wpływ na życie państwa i państwa bliskich. Pan Aleksander z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Aleksandrze.
3: Dobry wieczór państwu. Ja dzwonię z takim pytaniem w zasadzie retorycznym w nawiązaniu do licznych dyskusji o demografii, również na państwa antenie, z których generalnie wynika, że za 20 lat będzie około 32-33 milionów Polaków, czyli 5-6 milionów mniej niż jest dzisiaj. Ja chciałem się zapytać państwa, kto wypracuje te pieniądze na ten socjalizm, na który ściga się dzisiaj Tusk z Kaczyńskim. Bo przypominam, że 10 ja państwa anteny słuchałem dosyć długo i dobrze pamiętam dyskusję sprzed 10 lat, kiedy wchodziło 500+. I pokrewne, i państwo tutaj gremialnie wszyscy, praktycznie wszyscy byli gorącymi przeciwnikami wprowadzania takich świadczeń pod tytułem, że państwo zbankrutuje, że pójdziemy z torbami i tam była cała litania powodów, dla których tego nie należy robić. I no to jest też chyba nie jest tajemnicą, że tutaj większość słuchaczy jest jednak afiliacji lewicowo-liberalnej, o może tak. I dzisiaj ci sami słuchacze dzwonią i jeszcze dolewają tej oliwy do ognia, bo 10 lat temu Tusk był neoliberałem, dzisiaj jest większym socjalistą od Kaczyńskiego. I ja tak państwa chciałem zapytać, kto państwu za 20 lat wypracuje te pieniądze?
1: To jest pytanie retoryczne i zdaję sobie sprawę pan, że nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć.
3: No zostawiam z tym słuchaczy, niech każdy, bo chodzi mi również, może ostatnim zdaniem, nie chcę zabierać za dużo czasu. Dzisiaj się państwu, mówię nam wszystkim, obiecuje różne rzeczy, tylko nikt nie mówi o finansowaniu tego. Niech państwo się zastanowią, kto, ilu będzie pracujących Polaków za 20 lat i kto państwu będzie wypracowywał te 200+, 500+, 800+, czy państwo po prostu nie są robieni dzisiaj w balona. I z taką refleksją, jeżeli można, zostawiam państwa. Dziękuję, że mogłem zabrać głos.
1: Dziękujemy za refleksję. Spokojnej nocy, panie Aleksandrze. Pan Aleksander z Warszawy był z nami. 22 44 44 044. Także mikrofon @tok.fm, ale przede wszystkim telefon 22 44 44 044. To jest numer do nas. Pytamy państwa o bon senioralny. Sporo głosów sceptycznych dzisiaj. A jak będzie w przypadku pani Agnieszki z Krakowa? Dobry wieczór, pani Agnieszko.
4: No powiem szczerze, że ja też jestem dość sceptyczna. No nie chciałabym powtarzać tych argumentów, które padły już właśnie o finansowaniu i jakby też z mojego punktu widzenia to są takie działania doraźne. My nie mamy moim zdaniem rozwiązań systemowych i długofalowych, ponieważ No niestety jest to uwarunkowane gdzieś tam politycznie, a ta perspektywa polityczna jest krótka. Jakby nie myśli się dalej, natomiast właśnie takie perspektywiczne myślenie, o których, no o tym zresztą tutaj państwo wcześniej wspomnieliście, jest istotne, a nie takie działania takie punktowe, czyli nie ogarniające samego całego systemu i takie, no nożne, na pewno nożne i tak jak pan zapytał, czy z tego poszczególne osoby skorzystają, no każdy skorzysta, jeżeli będzie miał jakieś dodatkowe środki, a to jak skorzysta, czy za to tam dzieciom, czy wnukom, czy na swoje potrzeby, to już jest inna kwestia, ale ja chciałam zwrócić też uwagę na to, że to nie jest tylko nasz problem, ponieważ ja miałam okazję pod koniec zeszłego roku we Włoszech spotkać lekarza ze Szwajcarii, który mówił, że podobne problemy mają oni, ale te problemy też chciałam zwrócić na taki czynnik mentalny, tak? Że nie myślimy w ogóle o starości, nie myślimy o tym okresie, kiedy właśnie nie będziemy sprawni. Też nie myślą o tym nasi bliscy, nasze dzieci, wnuki, tylko po prostu jakby ten temat jest trochę tak wytarty, tak? Gumką, myszką, czyli starość, sprawność. Natomiast może też warto by pomyśleć o tym, żeby w jakiś sposób podnosić świadomość ludzi, że fajnie, że będą żyli dłużej, ale niekoniecznie będą żyli dłużej w takiej świetnej sprawności. Mm-hmm. I może to by było, mając lat 40, 50, nawet 60, w jakiś sposób starać sobie też we własnym zakresie, bo nie chcę tego tutaj rozwijać, bo pewnie nie ma na to czasu, ale poprzez różne możliwości, czy oszczędności, czy inwestowanie, czy jakieś fundusze, czy ubezpieczenia, no są różne takie mechanizmy.
1: Trzeba się szykować po prostu na to, co będzie nas czekać za horyzontem, którego teraz jeszcze nie dostrzegamy.
4: Dokładnie tak. I właśnie ten człowiek mi powiedział, to był młody lekarz ze Szwajcarii, że oni mają ogromny problem, bo ludzie myślą, że jak mają 81 i 2 lata i są bardzo sprawni, chodzą w jeansach i w trampkach i jeżdżą po świecie, to tak będzie cały czas, a powiedział nie. Po 80 roku życia w każdej chwili może nas spotkać to, że przytrafi się udar, wylew i już nie wrócimy do domu jako sprawne osoby.
1: Co wpłynie na nasz budżet, rozumiem, pani Agnieszko.
4: Oni nie mają gdzie ludzi wypisywać, tak? Bo ludzie są niesprawni, natomiast ani oni, ani ich bliscy o tym nie myślą, bo każdy myśli, że będzie do końca, do ostatniego swojego dnia super sprawny i tak dalej. To też jest kwestia edukacji i jakiegoś innego sposobu myślenia, który też, skoro my go nie mamy same w sobie, to może inni też nam powinni, są kampanie typu nie jeść za szybko, to może też powinny być kampanie pomyśl o tym, że jak będziesz miał...
1: To jest dobra idea. Rzeczywiście kampania pomyśl o przyszłości. Bardzo dziękuję pani za tę myśl. Pani Agnieszka z Krakowa była z nami. Spokojnej nocy. To jeszcze mail trochę w nawiązaniu do tego, co mówiła pani Agnieszka. Pani Ewa napisała do nas na mikrofon @tok.fm. Proszę obecnie rządzących o zastanowienie się, jak rozwiązać problem opieki nad rodzicami, których dzieci same są już emerytami i zmagają się ze swoimi chorobami, niepełnosprawnościami, niedomaganiami i trudnościami. Po 40 i więcej latach pracy i wychowaniu dzieci też chcemy pożyć, a nie ciągle opiekować się sędziwymi rodzicami na zmianę z wnukami, pisze pani Ewa. I to jest rzeczywiście kolejny problem, z którym Polska będzie miała coraz więcej do czynienia oczywiście. A tymczasem jest z nami pani Anna z Opola. Dobry wieczór, pani Anna.
5: Dobry wieczór. Ja króciutko chciałabym powiedzieć jedną rzecz, która mnie bardzo boli. Od 10 lat jestem ofiarą, jestem pokrzywdzoną reformy emerytalne z 2013 roku. Te emerytury tak zwane wcześniejsze miały być naprawione, miała być jakaś ustawa wyrównująca, może przeliczająca. I ja nie chcę bonu emerytalnego, jakiegoś senioralnego. Ja chcę, żeby mi po prostu państwo oddało moje pieniądze. Jasne. Które mi po prostu zabrali. Ja czekam na to 10 lat. 10 lat. I boję się, że nie to.
6: czekam, bo wiele osób z moich znajomych już nie żyje. To jest tak krzywdzące, to jest taki zawód, rozgoryczenie i jak mam mieć zaufanie do państwa? Jak ja mam powiedzieć, że moje państwo jest uczciwe? Nie czuję się już w tej chwili jakąś pełnoprawną obywatelką. Jestem gorsza. I bardzo mi przykro z tego powodu.
1: Bardzo mi przykro, że tak pani myśli i że coś takiego panią spotkało. Pani Anna Zapola była z nami. Spokojnego wieczoru mimo wszystko, pani Anno. Bardzo wiele wątków pojawiło się przy okazji dyskusji o bonie senioralnym, ale będziemy powoli naszą rozmowę kończyć. Jest z nami pan Arkadiusz z Malborka. Dobry wieczór, panie Arkadiuszu. Pan będzie puentował naszą dyskusję.
7: No raczej tak. Wie pan co? Przede wszystkim tak. Podatek nie powinien być od emerytów, tak jak któryś tam z panów mówiło,
1: tak,
7: całe życie.
1: To jest wątek, który się pojawił już.
7: Ale wystarczy wprowadzić dla naszych rządzących posłów dwukadencyjność. Nie wywiąże się z obietnic, żegnamy. I to by chyba nam wszystko rozwiązało bardzo wiele problemów łącznie z emerytami. To nie zaraz obiecają panu wszystko. Złote góry. Pan Czarnek obiecuje jedno. Państwo z SLD drugie.
1: No ale posłowie też są wybierani. Zawsze w każdej chwili można zagłosować na innego posła. Znaczy w każdej chwili co 4 lata.
7: Na pierwszym miejscu na liście,
1: no tak.
7: To ciężko, żeby pan się nie dostał. Zobaczy pan tych wszystkich dziadków. Pan Kaczyński.
1: To prawda.
7: Pan ma, jak on wypracował swoje świadczenia w wysokości chyba około 8000 zł na rękę, tak on nigdy nie pracował. Jak?
1: Panie Arkadiuszu,
7: tak,
1: ponieważ ja nie chcę...
7: Pan też by tak
1: chciał. Panie Arkadiuszu, ja nie chcę kończyć polityką, więc jeszcze chciałbym spytać mimo wszystko o pana doświadczenie. To znaczy, czy rzeczywiście ten bon senioralny w tym momencie, odnieśmy się do tego projektu.
7: Doświadczenie mam straszne, mam chorą córkę i mam straszne doświadczenie, bo nic mi się nie należy. Płacę podatki uczciwie, córka ma wizytę u lekarza za 4 lata, to mnie rozwaliło. Ja się spytałem, jak wszedł 4 lata, to co państwo powiecie? Może jest za późno. Więc wszystko robię prywatnie i te państwo mi się, powiem panu szczerze, znudziło. To jest straszne państwo, szczególnie ZUS. Komisja, na której córka była, oświadczenia, była jednoosobowa, trud, negatywna, odwołanie negatywnie, teraz do sądu. Ma orzeczenie niepełnosprawności w stopniu znacznym na komisji powiatowej, ale ZUS tego pod uwagę nie bierze, ma swoją komisję. Gdzie jest logika?
1: Dużo siły panu życzę i pana córce.
7: Zdrowia bardziej.
1: Również. Polsce, oczywiście chorować, to nieustająco. Trzeba mieć zdrowie, żeby chorować. Bardzo dziękuję, panie Arkadiuszu. Spokojnej nocy. Pan Arkadiusz z Malborka był z nami. Na tym kończymy to wydanie mikrofonu TOK FM. Bardzo dziękuję państwu za wszystkie głosy, bo rzeczywiście spektrum ich było dosyć szerokie i bardzo wiele rozwiązań i apeli do rządzących. Mam nadzieję, że być może jakoś te apele do naszych rządzących dotrą. Tymczasem jednak Radio TOK FM gra dalej. O godzinie 21.40 książka na głos. Książkę Dolina Czarownic Michała Zgajewskiego czyta Grzegorz Małecki. O 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chleczańska, a po nich wieczorny program Macieja Zakruckiego. Z kolei po 23.00 program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dzisiaj?
8: Dzisiaj jest wtorek, więc oczywiście Zagubiona autostrada. Tuż po informacjach Radia TOK FM o godzinie 23.00. Dzisiaj zapraszam państwa na spotkanie z Jackiem Cyganem. Będziemy rozmawiać o właśnie autostradach. Będziemy rozmawiać o zbaczaniu, a konkretniej o skręcaniu tam, gdzie nie trzeba. Jacek Cygan będzie też państwu opowiadał o ludziach, których spotkał w życiu. I którzy to mieli realny wpływ na to, jak wygląda dzisiaj jego życie. Jacek Cygan zdradzi państwu, jaki jest najpiękniejszy język świata. To wszystko między innymi oczywiście po informacjach TOK FM o godzinie 23.00. Będzie oczywiście o przemijaniu, będzie oczywiście refleksyjnie, jak to w audycji Zagubiona autostrada. Będzie też o baraszkowaniu, będzie o Włoszech, będzie też, proszę państwa, o śmierci. To wszystko tuż po informacjach, przypominam, o 23.00 w audycji Zagubiona autostrada w TOK FM zapraszamy z Jackiem Cyganem.
1: Zapraszał Kamil Wróblewski, a już teraz możemy też zaprosić Państwa na Dotok FM jutro, bo w poranku przywita się z Państwem, środa będzie, Tomasz Sekielski z Michałem Kołodziejczakiem. Tomek porozmawia o pomocy Państwa dla sadowników, dlatego że już ta pomoc szykuje się i wydaje się, że będzie bardzo, bardzo potrzebna, biorąc pod uwagę ich sytuację. Michał Kołodziejczak, był wiceminister rolnictwa i poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Agrounii, na te pytania odpowie po godzinie 7.40. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Nowej Lewicy Sebastian Gajewski. Mowa będzie o Radzie do Spraw Konstytucji, którą 3 maja powołał Karol Nawrocki, o której już nieco mówiliśmy w TOK FM w ostatnich dniach, ale wydaje się, że pytań jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. Po godzinie 8 wicemarszałek Senatu z Polski 2050 Maciej Żywno. No i będzie sprawa polityczna i sprawa sporu w koalicji, podbieranie parlamentarzystów Polski 2050 przez Koalicję Obywatelską. To jest jeden z tematów, który Tomasz Sekielski poruszy z Maciejem Żywno. Po 8.20 komentator Agata Szczęśniak z OKO.press i autorka programu Jest Temat w TOK FM oczywiście i Dominika Długosz z Newsweeka. A tymczasem mikrofon TOK FM wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Adam Brzeziński. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo Państwu dziękujemy jeszcze raz za wszystkie głosy i do usłyszenia. Spokojnego wieczoru.

Zaparkowałem pod zrujnowaną kamienicą. W strugach deszczu wyglądała jeszcze żałośniej. Przez dobrą minutę gapiłem się przez szybę. Czekałem na najlepszy moment, żeby wyskoczyć z auta. Jak na złość, lało coraz mocniej. Przeklinając pod nosem, otworzyłem drzwi. Schowałem głowę w ramionach i pobiegłem w kierunku wejścia. Zaraz po przekroczeniu progu biura włączyłem czajnik. Przez chwilę wpatrywałem się w szumiące urządzenie. Kiedy woda się zagotowała, zadzwoniłem do znajomej z urzędu miasta. Próbowałem zacząć od narzekania na pogodę, ale przejrzała mnie na wylot. Norbert, dzwonisz tylko wtedy, gdy czegoś potrzebujesz. Powiedz, że dziś jest inaczej. Nie powiem. Znów potrzebuję pomocy. No dobra, mów. Wysłuchała mnie bez większego entuzjazmu, uderzając palcami w klawiaturę. Błyskawicznie podała mi nazwisko i adres właściciela mieszkania, które wynajmowała Klaudia. Podziękowałem solennie. Na koniec obiecałem wspólne wyjście do restauracji albo gdzieś. Ta, jasne, skwitowała moje nieudolne zapewnienia i się

rozłączyła. Wypiłem gorącą herbatę i zjadłem pączka, którego kupiłem po drodze. Przez kilka minut przeglądałem lokalne portale i media społecznościowe. Nie znalazłem nic nowego o śmierci Klaudii. Otworzyłem folder z nagraniami z Czarnego Domu, tymi od Jurka Wasiaka. Wybrałem pierwszy film. Oglądałem go już kilka razy, ale ciągle do niego wracałem. Ciemny pokój. Nagi mężczyzna przywiązany do kaloryfera. Trudno powiedzieć, ile ma lat. Nie widać szczegółów. Nagranie jest stabilne, jakby aparat albo telefon zostały osadzone na statywie. Na pewno nie było to kręcone z ręki. Po chwili do pokoju wchodzą dwie osoby. Po sylwetkach wnioskuję, że to kobieta i mężczyzna. On trzyma młotek, ona, ubrana w długą szatę, podpiera się laską. Słyszę błaganie o litość. Mężczyzna uderza, metodycznie, jakby robił to milion razy. Na początku nieszczęśnik przywiązany do krzesła miota się i wydziera w niebogłosy. Po kilku cyklach daje za wygraną i głowa opada mu na ramiona. Kat nie przestaje, wali jak w transie, jest czerwony od krwi. Kobieta w szacie mruczy coś pod nosem. Po łacinie albo po polsku nie słychać wyraźnie. W końcu kobieta przechodzi koło kamery. Mówi, że lubi zapach krwi i że pieskom też się spodoba. Obraz znika. Koniec. Przejechałem suchym językiem po spierzchniętych ustach. Rozbolał mnie kark. Spróbowałem rozmasować go spoconą dłonią. Nie miałem sił na drugie nagranie, nie dziś. Rozsądek podpowiadał, że powinienem z tym pójść do Madejskiej i Raczka. Niech oni się zajmują Czarnym Domem, jeśli w ogóle mogliby ruszyć tę sprawę. Przestępczość zorganizowana to grubszy temat. Do gry mogłyby wkroczyć Bielsko albo Katowice. Nie miałem jednak ochoty na jałowe rozmowy ani z Raczkiem w fikuśnym garniturze, ani z obrażoną Madejską. Sięgnąłem po telefon i wybrałem numer Pauli Błaszyk. Prokuratorkę poznałem przy sprawie Topielicy. Od początku bardzo mi imponowała charakterem i profesjonalizmem. Byłem przekonany, że mnie lubi. Przynajmniej do momentu, gdy dowiedziałem się, że wyszła za mąż. Zabawne. Gdy mi o tym wspomniała, kłóciliśmy się o sprawy zawodowe. Prawie zawsze się o nie sprzeczaliśmy. Odczekałem 6 sygnałów i się rozłączyłem. Zajrzałem do notesu. Patrzyłem na nazwisko, które nic mi nie mówiło. Właściciel dwupokojowego lokum, które wynajmowała Klaudia Piekarz. Gliniarze na pewno już rozmawiali z tym facetem. Czas ruszyć tyłek. Podniosłem się niemrawo z fotela. Zresztą i tak bym nie wysiedział w biurze, gapiąc się na wskazówki zegara.

Janusz Branicki z wrażenia zdjął okulary. Przyznał, że po raz pierwszy w życiu widzi prywatnego detektywa. Do tej pory oglądał ich w telewizji. 70-latek mieszkał w domku w zabudowie szeregowej na południowym krańcu osiedla 700-lecia, największego blokowiska w mieście. Nie wpuścił mnie do środka. Staliśmy na schodach przed wejściem. Balkon na piętrze częściowo osłaniał nas przed zimnym deszczem. Dziękuję za klucze. Wyglądał na poruszonego. Nawet nie wiedziałem, że je dorobiła. Wczoraj rozmawiałem z jakimś młodym policjantem. Niewiele mogłem powiedzieć, choć jestem wujkiem Klaudii. Wujkiem? Uniosłem brew. Moja siostra związała się z Witkiem, piekarzem. Klaudia to ich jedyne dziecko. Ja też ją tak traktowałem. Sam nie mam dzieci. Nie chciałem, gdy byłem młody, a teraz na starość niczego bym nie pragnął bardziej. Pokiwałem głową, jakbym doskonale go rozumiał. Grałem na giełdzie, trochę mi się poszczęściło. To, co wygrałem, zainwestowałem w nieruchomości. To mieszkanie. Chciałem, żeby Klaudia i ten jej chłopak sobie je wyremontowali, żeby było ich. Przyłożył dłoń do ust. Nadal do mnie nie dociera, że ona nie żyje. A jej rodzice? Jak to znoszą? Spojrzał mi w oczy. W ogóle nie znoszą, proszę pana. Posłałem mu pytające spojrzenie. Witek i Julia nie żyją od 6 lat. Pamiętam to jak dziś. Zginęli w straszliwym wypadku samochodowym. Była z nimi Klaudia. No, cudem przeżyła. To było jakoś tydzień po jej 18 urodzinach. Wyobraża pan sobie? Pokręciłem głową. Branicki mówił dalej. Od tamtego czasu jej pomagałem. Moja żona mówi, że to obowiązek, ale dla mnie to żaden obowiązek. No, przyłożył nadgarstek do brody. Kochałem Klaudię jak własne dziecko. To było 6 lat temu? Upewniłem się. Tak. W sierpniu 2018 roku. Postaliśmy przez chwilę, po czym Branicki skinął głową i zniknął w domu. Klaudia miała zbliżyć się do Tymona Rudzińskiego. Facet był powiązany z Czarnym Domem. Dziewczyna studiowała psychologię. Dlatego skorzystałem z jej propozycji. Wbrew powszechnym wyobrażeniom, tester albo testerka wierności nie zaciąga figuranta do łóżka. Wystarczy parę psychologicznych trików, żeby zobaczyć, z kim się ma do czynienia. Teraz to i tak nie jest ważne. Klaudia nie żyła, bo coś przeoczyłem. Nasunąłem kaptur na głowę i ruszyłem w kierunku samochodu.

Siedziałem w restauracji tuż przy rynku i czekając na obiad, przeglądałem TikToka Klaudii Piekarz. Można powiedzieć, że poprawiałem robotę Muffina. Gdy ponad tydzień temu Klaudia przyszła do mojego biura, od razu zauważyłem zawadiacki błysk w jej piwnych oczach. Była ubrana na czarno i wydawała się pewna siebie. W oczy rzucał się jej medalion z nietoperzem. Siedziała na krześle dla interesantów i uśmiechała się tajemniczo. Chodzi o to, żeby nie zdradzić się przed Rudzińskim, tłumaczyłem. Nie wiem, czego możemy się po nim spodziewać, ale jeśli ma jakieś informacje, wydobędę je, powiedziała niskim głosem. Zobaczy pan, jestem profesjonalistką. Skrzywiłem się. Gdy ktoś o sobie tak mówi, to guzik wie o profesjonalnej robocie. Chyba czytała mi w myślach, bo dodała: mam swoje sposoby. Pamiętaj, że nie chodzi o typowe testowanie wierności. To bardziej zniuansowane zadanie. Jestem na trzecim roku psychologii. Owinę sobie go wokół tego paluszka. Uniosła dłoń z wyciągniętym małym palcem. Jest pan bardzo płochliwy, jak na detektywa. Pochyliłem się nad biurkiem. Po prostu trzeba uważać. Czarny dom skupia wokół siebie groźnych ludzi. Są wśród nich handlarze narkotyków, mordercy i szaleni mistycy. Już pan to mówił i będę powtarzał do znudzenia. Czasem lepiej nie odkryć nic, niż odkryć za dużo i zapłacić za to najwyższą cenę, dokończyła poważnym tonem. Wyszła z biura. Orientalny zapach jej perfum unosił się w pomieszczeniu do następnego poranka. Wtedy nie przyszło mi do głowy, że dziewczyna może być wiedźmą, cokolwiek to znaczy. W sieci działała jako Morgana. Publikowała filmiki, w których opowiadała o ochronie przed złym urokiem, objaśniała znaczenie kart Tarota, było też coś o ziołolecznictwie. Czarownictwo jako hobby mogło wzbudzać niepokój. Nic dziwnego, że ukrywała się pod pseudonimem. Na rozmowie kwalifikacyjnej kandydat, który trenuje triatlon, byłby raczej milej widziany niż dobrze zapowiadająca się czarownica. Kelner postawił przede mną talerz z gorącym rosołem. Potrzebowałem czegoś na rozgrzanie. Jeszcze niedawno byłaby to butelka whisky, na szczęście to już przeszłość. Czułem lekką dumę, że potrafię się obejść bez alkoholu, ale też strach. Obawiałem się dnia, w którym się złamię i pójdę w tango. Miałem już taki epizod w zeszłym roku. Straciłem 2,5 miesiąca, snując się w pijackiej mgle. Życie bez stymulantów ma swoje zalety, ale też poważną wadę. O ile na różne rzeczy można spojrzeć trzeźwym okiem, co przydawało się w moim zawodzie, to cała ta cholerna codzienność była nie do zniesienia. Pijąc, zagłuszałem to wrażenie. A teraz żyłem jak zombie, bez ekscytacji, ale też bez porannych spadków serotoniny, które prowadziły mnie na krawędź rozpaczy. Wszystko wydawało się jakieś bezbarwne. Tylko spotkania z Jessiką wnosiły trochę kolorytu do mojego życia. Jednak nie miałem złudzeń. Życie rodzinne to nie moje buty. Gdy próbowałem rozwiązać sprawę czarnego domu, czułem się, jakbym zakładał swoje ulubione, rozchodzone trampki. No właśnie. Czego dowiedziała się Klaudia Piekarz o czarnym domu? I dlaczego została zamordowana w tak pokazowy sposób? Może sekcja zwłok coś wyjaśni? Na razie musiałem pracować na tym, co miałem. Odsunąłem pusty talerz i sięgnąłem po smartfona. Czekając na drugie danie, szukałem informacji o współczesnych czarownicach lub wiedźmach. Zwał jak zwał. Najwięcej było na ten temat oczywiście na cholernym TikToku. Zjawisko miało nawet swoją nazwę – Witch Talk. Trend
skupiał fanatyków czarów z całego świata. Wśród nich były samozwańcze wiedźmy, takie jak Klaudia Piekarz. W filmikach chodziło przede wszystkim o modę, stylizację z pentagramami, czaszkami oraz skąpymi ubraniami wyglądały efektownie. Miałem jednak wrażenie, że to tylko zabawa. W zalewie nagrań zdarzały się bardziej ambitne materiały. Ich autorzy kładli nacisk na duchowość i zastosowanie magii w życiu codziennym. Czy ci ludzie naprawdę w to wierzą? Zabrałem się za schabowego z ziemniakami. W trakcie przeżuwania kolejnych kawałków mięsa zaglądałem do telefonu. Zainteresowało mnie polskie konto Trzy Wiedźmy. Oglądałem materiały z tajemniczymi rytuałami, które odbywały się w ciemnych pomieszczeniach. Widziałem kobiety w kręgu, świece ustawione na podłodze i czaszki zwierząt. Internautom chyba się podobało, bo komentowali jak opętani. Nieliczni goście restauracji co chwilę posyłali mi wrogie spojrzenia. Ściszyłem dźwięk. Przysunąłem ekran bliżej oczu. O mało nie udławiłem się kawałkiem kotleta. Dwie z trzech kobiet, które nazywały się Trzema Wiedźmami, znałem.

0: Autopromocja.
1: Czy w Polsce łatwiej będzie projektować i budować trasy rowerowe? Ministerstwo Infrastruktury zapowiada przygotowanie ustawy o trasach rowerowych. Co to oznacza w praktyce i czy realnie może przyspieszyć rozwój ruchu rowerowego? O tym porozmawiam w najbliższych Skołowanych. W środę o 13.40. Zapraszam, Krzysztof Woźniak.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nad pięknym, modrym Dunajem. Koncert altówkowy Tibora Sherlyego i 9. Symfonia Franza Schuberta już 29 i 30 maja w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. Filharmoników poznańskich poprowadzi Oleg Kaltani. Solistką będzie Karolina Lewińska-Bąk.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Podczas akcji gaszenia pożaru lasu rozbił się samolot. Na początek najświeższe informacje z Lubelszczyzny. Mimo zapowiadanego jeszcze w tym tygodniu zawieszenia broni, Rosja po raz kolejny zaatakowała dziś Ukrainę. Niespokojnie też na Bliskim Wschodzie. Iran grozi statkom, a Zjednoczone Emiraty Arabskie informują o kolejnym ataku. Minęła 22. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rozbił się samolot biorący udział w akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Nie żyje pilot. W walce z pożarem lasu i nieużytków rolnych w powiecie biłgorajskim bierze udział około 300 strażaków, a ogień ciągle nie jest pod kontrolą i objął już około 100 hektarów lasu, przyznaje kapitan Mateusz Małyszek z białgorajskiej straży.
5: Akcję utrudnia wzmożony wiatr, pożar, wierzchołkowy pożar lasu. Strażacy, policja kieruje na objazdy, droga między Józefowem a Osłuchami zablokowana.
4: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Kolejny atak Rosji przed zapowiadanym rozejmem. 4 osoby zginęły, a 16 dostało obrażeń w rosyjskim ataku na Dniepr. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że ataki Rosji były cyniczne i nazwał je pozbawionym sensu wojskowego uderzeniem terrorystycznym. Wcześniej Rosjanie zaatakowali Krematorsk w obwodzie donieckim, gdzie zginęło 5 osób, a podczas ataku na Zaporoże zginęło 12 osób. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił jednostronne wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, które ma obowiązywać od północy. Strona rosyjska przekazała natomiast, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą w piątek i w sobotę. Irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła stanowczymi działaniami wobec statków, które nie będą trzymały irańskich wytycznych dotyczących przechodzenia przez cieśninę Ormus. Irańskie media poinformowały, że Teheran wprowadził nowy system ruchu, a wszystkie statki będą musiały się do niego dostosować. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił wczoraj nową mapę cieśniny leżącej między Iranem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Omanem, zaznaczając na niej poszerzony obszar irańskiej kontroli. Ponowiono też ostrzeżenie, by okręty amerykańskiej marynarki wojennej nie zbliżały się do Ormuzu. Prezydent USA Donald Trump ogłosił natomiast rozpoczęcie operacji Projekt Wolność, służącej obronie statków handlowych przechodzących przez Ormus przed irańskimi uderzeniami. Trump zagroził też Iranowi nowymi uderzeniami, jeśli ten zaatakuje amerykańskie okręty. Emirackie Ministerstwo Obrony poinformowało natomiast o kolejnych atakach rakietowych i dronowych Iranu, które uruchomiły emiracką obronę powietrzną. Nie przekazano jednak bardziej szczegółowych informacji. Nie prowadziliśmy w ostatnich dniach uderzeń na Zjednoczone Emiraty Arabskie, a jeżeli to państwo podejmie jakiekolwiek działania przeciwko Iranowi, spotkają się one z miażdżącą odpowiedzią, oświadczyło wieczorem połączone dowództwo irańskich sił zbrojnych. Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE, potwierdził we wpisie na platformie X minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, to potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance. Szef MON podkreślił też, że Polska jest największym beneficjentem programu, a do armii i polskiego przemysłu obronnego trafi blisko 190 miliardów złotych. Posłowie PiS-u weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Posłowie chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z 4-krotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i w rozmowie z TOK FM mówi wprost, że jest to cena walki o dobro, czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O politycznej wojnie w polskim sporcie. Błażej Kulesza.
6: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
7: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
6: Tym bardziej, że spółki należące do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
7: w sytuacjach konfliktu interesu. Czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
6: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
2: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
6: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
2: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
6: Piesiewicz to człowiek PiSu. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, czyli jedna z organizacji, które od lat pomagają migrantom i uchodźcom, wysłało do Komisji Europejskiej skargę na Polskę. Chodzi o przedłużenie od ponad roku zawieszenia prawa do azylu. Wniosku o ochronę międzynarodową nie można złożyć ani na polsko-białoruskiej granicy, ani w ośrodkach dla uchodźców, mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
8: Miał być to instrument czasowy, a to zawieszenie obowiązuje nieprzerwanie od marca 2025 roku. Zauważamy, że tutaj jest brak realnych limitów jego stosowania i dostęp do procedury uchodźczej tak naprawdę w praktyce został wstrzymany na czas nieokreślony.
4: Stowarzyszenie wskazuje też w swojej skardze, że decyzje o odmowie przyjęcia wniosku o azyl podejmowane są przez Straż Graniczną, która nie ma odpowiednich procedur do rzetelnej oceny takich przypadków. W następnym kroku Komisja Europejska rozstrzygnie, czy wszcząć postępowanie. Teoretycznie może się ono zakończyć nawet skierowaniem sprawy do TSUE i wysoką karą finansową dla Polski. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 23:00. Teraz jeszcze pogoda. W nocy na zachodzie i północy oraz miejscami w centrum możliwe opady deszczu, które bardziej intensywne mogą być w zachodnich regionach. Początkowo na zachodzie i północnym wschodzie możliwe także burze. Temperatura minimalna. Od 6 stopni miejscami na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat, około 10 na zachodzie, do 12 w centrum i 14 na południu kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
9: Dobry wieczór we wtorek, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, która we wtorki poświęcona jest historii Polski. W tej najnowszej mamy kilka zdań, które są symbolem blisko 4 dekad burzliwych przemian. A pewnie najwięcej z nich dostarczył nam Lech Wałęsa, nie tylko z powodu swojej intensywnej obecności w tym czasie, ale też przez specyfikę niektórych sformułowań, żeby wspomnieć choćby słynne plusy dodatnie i plusy ujemne. Pamiętamy też panu to ja mogę nogę podać, skierowane do Aleksandra Kwaśniewskiego w debacie telewizyjnej, czy o takę Polskę zawsze walczyłem. Na pewno, przynajmniej ja, zawsze ze wzruszeniem przypominam sobie początek mowy Lecha Wałęsy w Kongresie Amerykańskim i to mocne my, naród. Nie wyśmiewałem pana prezydenta, gdy mówił niezbyt zgodnie z regułami języka, bo dla mnie najcenniejsze było jego dzieło. Jak sam podkreślał, szłem czy szedłem, ale doszedłem. Są też zdania, które wywołały wielkie kontrowersje, czasem świadomie interpretowane opacznie, by zwalczać politycznego przeciwnika. Tak było ze słynnym zdaniem pana premiera Tadeusza Mazowieckiego, kiedy powiedział: przeszłość odkreślamy grubą linią, odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania. Przeciwnicy obozu politycznego pana premiera dowodzili, że była to deklaracja odejścia od koniecznej polityki rozliczenia czasu komunizmu, w tym za popełnione w tamtym czasie zbrodnie. Waldemar Kuczyński, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, tłumaczył, że słowa premiera nie miały nic wspólnego z rozgrzeszaniem przeszłości, z amnezją czy masową abolicją. Tu chodziło tylko o to, że do tej pory za Polskę odpowiadała komuna, a od tej pory za Polskę odpowiadamy my, tłumaczył. Z pewnością do takich ważnych historycznie zdań należy swego rodzaju komenda. Sztandar wyprowadzić. Powiedział to Mieczysław Rakowski 29 stycznia 90 roku, kończąc w ten sposób dzieje Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Taki był wniosek z obrad 11 zjazdu partii, która niepodzielnie rządziła przez pół wieku Polską Ludową. Oczywiście nie do końca, bo wielu jej działaczy znajdzie przecież miejsce w nowych formacjach szeroko rozumianej lewicy, którą długo przeciwnicy polityczni będą nazywali postkomuną. Co więcej, wyjątkowo szybko, jak na nowe czasy, wrócili do władzy w III RP. A jeden z działaczy tamtej lewicy po transformacji, Aleksander Kwaśniewski, przez 10 lat był prezydentem Polski. Do dzisiaj bardzo wysoko ocenianym przez Polaków w różnych badaniach. Chciałbym dzisiaj wrócić do tych dwóch dni, licząc od 27 stycznia 90 roku, kiedy to w sali kongresowej Pałacu Kultury zebrali się na swój ostatni zjazd delegaci PZPR. Zapraszam do wysłuchania audycji. Pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest Michał Sutowski, politolog, publicysta, dziennikarz, pisarz. Dobry wieczór, Michale.
10: Dobry wieczór.
9: Ciebie chciałbym poprosić jako znakomitego znawcy tej epoki o znalezienie takiego momentu, takiego punktu w historii naszej najnowszej, kiedy to liderzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej mówią, nie tylko nieuchronne są przemiany polityczne w naszym kraju, ale wszystko wskazuje na to, że może nie my, ale ta formacja z tym szyldem też już musi zniknąć z naszych dziejów.
10: To jest proces tak naprawdę, a nie moment rozłożony w czasie, bo różni politycy, różni działacze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na różnych etapach uświadamiali sobie ten fakt. To znaczy, że partia jest już do spisania na straty i że trzeba ją no właśnie przekształcić w coś innego, a w co dokładnie, to o to też się spierali, ale no chyba trzeba powiedzieć, że ci najbardziej przenikliwi no to zrozumieli to 4 czerwca wieczorem, 4 czerwca 1989 roku, kiedy zobaczyli wyniki wyborów kontraktowych. Natomiast no pozostali towarzysze oswajali się z tą myślą dłużej, no niektórzy aż do końca roku 89.
9: Przypomnę tylko słuchaczom, że w tych wyborach mandatu nie zdobywa między innymi Mieczysław Rakowski, który jest przecież wtedy premierem rządu. No właśnie, Aleksander Kwaśniewski, Czesław Kiszczak, Józef Czyrek, Florian Siwicki, takie postaci no właśnie bardzo znane. No ale właśnie chyba za chwilę, tak, mamy sytuację, w której jest wybór generała Jaruzelskiego na prezydenta, no i on przecież zostaje wybrany jednym głosem, tak, przewagą jednego głosu, co też było kolejnym sygnałem, tak, że coś tu się sypie.
10: Tak, i to jest bardzo potężny i wymowny sygnał, także dla generała, który bardzo ciężko przeżył to głosowanie i ten wynik, bo też był świadomy, że prawdopodobnie nie przeszedłby w głosowaniu Zgromadzenia Narodowego, gdyby nie po pierwsze dość brutalne, powiedzmy sobie wprost, naciski prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha, któremu bardzo zależało na tym, żeby Jaruzelski prezydentem został, w formie takiego no, gwaranta czy bezpiecznika tego procesu reform, procesu przemian, bezpiecznika no, z punktu widzenia Moskwy i Gorbaczowa, prawda, o którego los polityczny bardzo drżeli Amerykanie i to był jakby podstawowy powód. No i pośrednio, czy jako, no też mówiąc może mało elegancko, no jako podwykonawca tutaj prezydenta Busha, no to jednak tę funkcję odegrał między innymi Bronisław Geremek, no który, jeszcze mówiąc kolokwialniej, młotkował część posłów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, żeby no na przykład wyszli w czasie głosowania, wtedy się zmniejsza kworum i tym samym ułatwia wybór na jednego senatora. Jeśli dobrze pamiętam, udało się nawet przekonać senatora Solidarności do zagłosowania za panem prezydentem Jaruzelskim.
9: Ale wrócę tu trochę do tego pytania, ale czy to jest właśnie już ten moment, w którym po pierwsze doszło do wyborów, które pokazały brak poparcia dla tej formacji politycznej. Za chwilę powstaje rząd na czele z Tadeuszem Mazowieckim.
10: Dlatego, że nie udało się powołać rządu generała Czesława Kiszczaka. To znaczy, pamiętajmy o tym, że te kolejne wydarzenia, one wynikają z faktu ujawniającej się krok po kroku niemocy tego obozu, prawda? Oni cały czas próbują, że jednak oni stworzą rząd, oni będą mieli premiera, no ale jednak obóz władzy cały czas, przynajmniej jego elita, z generałem Jaruzelskim na czele i z generałem Kiszczakiem, no liczyła na to, że może się jeszcze uda jakoś ten proces przekazywania władzy tak naprawdę bardzo odwlec w czasie, że to może potrwać jeszcze i pełną kadencję, prawda, tego Sejmu kontraktowego. Oczywiście okazuje się, że władza po prostu nie ma już siły sprawczej i to był jeden z powodów, dla których coraz więcej działaczy, także partii PZPR-u, zaczęło myśleć o tym, że te partie trzeba, coś trzeba z nią zrobić i ten proces trwał przez lipiec, sierpień, aż do zimy 90 roku.
9: Tym bardziej, że chyba to też ma jakieś znaczenie na nastroje i na podejmowane działania. Równolegle partia zaczyna mieć coraz większe kłopoty finansowe. Postanawia ograniczać zatrudnienie w aparacie, a przecież to niemal wszędzie była jakaś, prawda, organizacja partyjna z jakimś małym choćby biurem, ale przecież były też i znacznie większe, były gazety partyjne, także lokalne. I dochodzą do, jak rozumiem, wszystkich działaczy informacje, że w tych siedzibach trzeba będzie zacząć zarabiać pieniądze, jakieś kursy językowe organizować, wypożyczalnie kaset wideo zaczęły się chyba pojawiać w biurach partyjnych. No to musiało tworzyć obraz katastrofy, prawda?
10: Znaczy, powiedzmy może, że działalność gospodarcza to się już zaczęło troszeczkę wcześniej, chociaż może bardziej dyskretnie i może nie w siedzibach. Wybory 4 czerwca i potem powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego mamy wtedy już objawy tej katastrofy polegające na tym, że po pierwsze partia wyzbyła się środków finansowych, czy tego, co po prostu miała przydzielone z budżetu za sprawą jednak intensywnej kampanii wyborczej. To nie było typowe w historii, prawda? Ani nie było nawet planowane w momencie, kiedy ustalano budżet w roku poprzednim. No i potem to jest ten bardzo ciekawy moment, kiedy to w obliczu pustek w kasie partia postanawia przeprowadzić ten sam manewr, jaki przeprowadzała wielokrotnie, czyli poprosić prezesa Narodowego Banku Polskiego o umownie przelew dodatkowych środków, które następnie by Sejm przyklepał, tak jak to było wielokrotnie w przeszłości. No i ów prezes odmawia. Tak, to znaczy okazuje się nagle, że urzędnik, który wydawał się dyspozycyjny całkowicie, dochodzi do wniosku prawdopodobnie, że ponieważ zmienia się polityczny układ sił i takie posunięcie, taki przelew na telefon to może zostać uznany za wyraz na przykład niegospodarności, prawda? No to on po prostu nie udziela tego dofinansowania. No i to są dwie rzeczy. No to jest z jednej strony kwestia praktyczna, czyli po prostu brak pieniędzy na przykład na wypłaty dla pracowników aparatu. To zdaje się było ponad 20 tysięcy osób. No ale przede wszystkim to jest symbol, prawda? To znaczy to pokazuje, że bardzo wysoki urzędnik aparatu państwowego przestaje traktować Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą jako siłę rządzącą Polską.
9: No i po wyborach czerwcowych, miesiąc później z kawałkiem, powstaje coś, co się nazywa Ruch 8 lipca. Czy to jest właśnie ten moment, w którym ci ludzie, którzy ten ruch organizują, już przygotowują się do zamiany szyldu czy budowania zupełnie nowej formacji? Jak to było?
10: Znaczy, Ruch 8 lipca to jest taka grupa, środowisko, które się zawiązało na Uniwersytecie Warszawskim, skupiało przede wszystkim działaczy partyjnych związanych z różnymi uczelniami, czy z komitetami uczelnianymi PZPR z całej Polski, ale przede wszystkim z dużych ośrodków akademickich. I oni faktycznie dość wcześnie zaczęli myśleć o tym, że PZPR jest do rozwiązania, że trzeba powołać do życia jakąś nową partię, która będzie miała charakter socjaldemokratyczny, taki w typie partii znanych na Zachodzie, czy takich, które zaczynają gdzieś tam kiełkować, chociażby na Węgrzech. No tylko, że trzeba pamiętać, że to jest środowisko, które było nie było bardzo wpływowe, przynajmniej na samym początku w PZPR, no i nie do końca było reprezentatywne dla tych szeregów czy mas partyjnych. To była elita intelektualna tej partii, tak? No, przede wszystkim pracownicy naukowi, często mówiło się o nich frakcja adiunktów, tam byli tacy ludzie jak Danuta Waniek, jak Tomasz Nałęcz, jak Zbigniew Siemiątkowski. No i oni zaczęli pierwsze spotkanie, no zgodnie z nazwą, to też charakterystyczne, że przyjęto nazwę od daty spotkania, żeby, jak rozumiem, trochę nie przesądzać, jaka będzie platforma polityczna. No ale oni potem zaczynają się spotykać po wakacjach i faktycznie myślą o przekształceniu tej partii w socjaldemokrację, no ale oni sami z siebie nie mają wystarczającego przebicia, żeby móc zadecydować o biegu spraw. Cały czas władza w partii jest w ręku Mieczysława Rakowskiego, który zostaje po Jaruzelskim pierwszym sekretarzem. No i oni początkowo się orientują na niego, tylko że dość szybko zaczynają zauważać jesienią, no że były premier, a teraz pierwszy sekretarz Mieczysław Rakowski ma dość zachowawcze tak naprawdę podejście. To znaczy on sam się czuje na tym nowoczesnym, zorientowanym na zachód socjaldemokratą, no ale jednocześnie ma takie pomysły, jak na przykład przepisanie hurtowe wszystkich członków dotychczasowej PZPR, to jest 1,5 miliona ludzi co najmniej, do tej nowej partii, tak? No i okazuje się, że no to jest taki pomysł, który no jest motywowany no próbą zachowania tej siły, tej bazy społecznej, no ale który jednocześnie spowodowałby, że ten nowy twór, który by powstał, nawet gdyby miał inną nazwę, no to byłby jednak szalenie obciążony, nie tylko wizerunkowo, no ale też, no trzeba powiedzieć, obciążony mentalnością, no, tych mas szeregowych działaczy.
9: No dobrze, to właściwie powoli będziemy się zbliżać do końca. Pytanie jeszcze jest takie, czy twoim zdaniem, no właściwie kiedy już wybierano, a właściwie oni brali udział w wyborach, ci delegaci na zjazd, to od razu im mówiono, słuchajcie, to jest zjazd, podczas którego sztandar zostanie wyprowadzony.
10: Znaczy, w momencie, kiedy zjazd już był przygotowywany, tak, to już było jasne, natomiast nie było jeszcze kilka tygodni wcześniej przesądzone na przykład, kto będzie nowym przewodniczącym, bo znowu chętnych było no, co najmniej dwóch. Jednym był wspomniany Mieczysław Rakowski, który liczył, że jeszcze przez jakiś czas przynajmniej będzie tą partią jej odnową kierował. No i ta druga postać to jest, rzecz jasna, Aleksander Kwaśniewski i skupiający wokół siebie no, współpracowników z tego młodszego pokolenia. Wspomniany ruch 8 lipca zdecydował się być no, częścią jego zaplecza politycznego na tym zjeździe, ale to, że to on zostanie wybrany na przewodniczącego, no, zostało przesądzone, rozstrzygnięte tak naprawdę no, w ostatnich tygodniach, czyli już w styczniu roku 1990, wtedy Mieczysław Rakowski zorientował się, że nie będzie miał szans zostać wybrany. No i dodajmy jeszcze jeden element. Otóż w partii była frakcja związana z postacią Tadeusza Fischbacha. To byli ludzie, którzy myśleli jeszcze inaczej. To znaczy, że to zerwanie z PZPR-owską przeszłością powinno być dużo bardziej radykalne. To znaczy, że jeśli PZPR zostanie rozwiązana, sztandar wyprowadzony, należy zbudować partię no nie w oparciu o zasoby i majątek partii starej, no tylko niejako zaczynać od zera. To było środowisko, które miało pewne, można powiedzieć, symboliczne poparcie ze strony także przeciwników politycznych, czyli ruchu Solidarności i samego Lecha Wałęsy. No co jednakowoż było taką, to poparcie Wałęsy było taką niedźwiedzią przysługą wyrządzoną Fischbachowi i jego otoczeniu, no gdyż Wałęsa z dość zrozumiałych powodów działał na byłych działaczy PZPR jak płachta na byka. Ostatecznie zwyciężył taki pomysł, żeby no dokonać rzeczywiście radykalnej zmiany pokoleniowej w tym znaczeniu, że władzę w tej nowej partii, czyli stworzonej na zjeździe założycielskim Socjaldemokracji Rzeczpospolitej, żeby trzon tej partii tworzyli działacze, byli działacze PZPR, ale już nowego pokolenia, no statystycznie 35-40-letni, no a więc 15-20 lat tak naprawdę młodsi od średnio od poprzedniego kierownictwa.
9: No i właśnie za chwilę kolejnym gościem audycji będzie uczestnik zjazdu, wtedy właśnie mniej więcej, o ile dobrze liczę, 40-latek. A pięknie dziękuję Michałowi Sutowskiemu, publicyście, dziennikarzowi,
10: pisarzowi,
9: za pierwszą część audycji. Dziękuję bardzo. Kolejnym gościem audycji jest pan Krzysztof Janik, politolog, polityk lewicy, były minister spraw wewnętrznych. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.
9: W którym momencie pan, pana koledzy zorientowaliście się, że 11 zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej będzie zjazdem, który zakończy historię tej formacji?
11: Czy wie pan, ja akurat reprezentuję pogląd no, rzadko przez historyków uznawany, że procedura czy proces schodzenia PZPR-u, PRL-u ze sceny dziejowej rozpoczął się dużo wcześniej. To nie jest rok 88-89. Ja akurat pamiętam, bo przesłuchuje pan świadka historii, więc muszę się odwołać do własnej pamięci. Robiliśmy w 87 roku taką konferencję teoretyczno-ideologiczną. To była wtedy taka maniera spotykania się raz na kilka lat i dyskutowania o wielkich ideach, no ale też i o praktyce politycznej. I pamiętam, może nie zdumienie, ale rodzaj zaskoczenia, kiedy od kierownictwa tamtejszej partii wpłynęła taka lista osób, które powinniśmy zaprosić na to wydarzenie. I tam były takie nazwiska, które wtedy no, niewiele mówiły przeciętnemu Polakowi, ale nam trochę tak. Na przykład profesor Trzeciakowski, prawda, bo to wiadomo było, że kryzys ekonomiczny jest wśród nas obecny. Pojawiło się trochę nowych nazwisk, takich, o których słyszeliśmy, czy wiedzieliśmy, że nie są sympatykami PZPR-u. Ja mam, wiążę to z obecnością pana profesora Rejkowskiego w kierownictwie partii, ale mam takie wrażenie, że spora część tego kierownictwa już wtedy zdawała sobie sprawę, że czas się zwijać, czas zakończyć ten etap w dziejach naszego kraju. Zjazd...
9: Tylko wejdę słowo, jeśli pan pozwoli, że to rozumiem, no, wydawało się naturalne, biorąc pod uwagę, że te wszystkie próby uzdrawiania choćby gospodarczego po stanie wojennym, no nie przynosiły wiadomego efektu. Jeszcze w tak zwanym międzyczasie mieliśmy pierestrojkę, prawda, Gorbaczowa i trochę inny powiew z Moskwy.
11: Tak,
9: ale
11: wie pan, nie ludzie
9: wrócę do mojego pytania, że jeśli nawet gdzieś się wyczuwało podskórnie, że PRL jako państwo z tym określonym modelem polityczno-gospodarczym powoli się chyba kończy, to jednak, nawet jak sięgniemy do różnego rodzaju dokumentów, relacji z wyborów czerwcowych w 89 roku, to wielu członków partii uważało, że te wybory partia wygra i że właściwie wcale nie jest przesądzone, że dla niej to musi być koniec, nawet jeżeli dokonują się właśnie wielkie rzeczy w sensie transformacji państwa?
11: Wie pan, no, warto przypomnieć, bo też nie wszyscy o tym pamiętają, że na kandydatów na przykład z listy krajowej, która była listą rządową, partyjną, z udziałem no, innych partii politycznych obecnych w tamtym systemie, padło ponad 6 milionów głosów, więc to nie było tak, że ta formacja i ten ustrój był masowo, że tak powiem, odrzucany. Natomiast przełom, jak sądzę, nastąpił po wyborze Jaruzelskiego na prezydenta, po powołaniu rządu, po pierwszych działaniach tego rządu. No, my, młodzi, skupieni wówczas wokół różnego rodzaju gremiów kierowniczych, uznaliśmy, że czas to skończyć. Wie pan, gdzieś we wrześniu, październiku 89 zrobiono takie badania, to jeszcze wtedy to się tak nazywało ładnie Instytut Badań Problemów Marksizmu-Leninizmu, o ile dobrze tą nazwę pamiętam, kierowany przez profesora Biatra, i zrobiono takie badania, jak członkowie PZPR-u wyobrażają sobie przyszłość tej partii. I proszę sobie wyobrazić, ja dokładnie już nie pamiętam wyników tych badań, ale proszę sobie wyobrazić, że zdecydowana większość opowiedziała się za zmianą, przekształceniem PZPR w formację socjaldemokratyczną. No, mit socjaldemokracji, państwa opiekuńczego, socjalnego był bardzo żywy wtedy, bo przecież kontakty ze Skandynawią i z Niemcami no, pokazywały, że to jest atrakcyjna droga rozwoju. I większość członków partii szła w tą stronę. O ile, nie chciałbym tutaj wprowadzić nikogo w błąd, ale o ile dobrze pamiętam, to za tym, żeby pozostawić PZPR bez zmian, opowiedziało się zaledwie 15% badanych. Większość była za przekształceniem i pewna część za powrotem do Kongresu Zjednoczeniowego z 1948 roku, czyli powołaniem partii socjalistycznej i partii komunistycznej, tak to nazwijmy, chociaż pod pojęciem komunizmu każdy rozumiał co innego. Ale bardziej to było jeszcze widoczne w pytaniu o to, kto powinien stanąć na czele tych przemian. No i wygrał 55%, o ile dobrze pamiętam, Aleksander Kwaśniewski, na drugim miejscu był Leszek Miller, a dopiero na trzecim, kilkunastoprocentowym poparciem Mieczysław Rakowski, który no, jednak uchodził za człowieka reform, człowieka zmian. Wszyscy mu pamiętali, jak się zachował na tym plenum styczniowym, kiedy wspólnie z Jaruzelskim Kiszczakiem no, zaszantażowali to zgromadzenie. Więc tu się nałożył pewien proces polityczny, ale jeśli pan pozwoli, to ja bym zwrócił uwagę na co innego jeszcze. Tu się nałożył pewien proces społeczny. Otóż w drugim szeregu PZPR-u zgromadziło się wtedy młode pokolenie. No to byli ludzie, no przepraszam, ja miałem niecałą 40, prawda? Kwaśniewski był 5 lat czy 4 lata młodszy. Ale to samo było w terenie. Byli młodzi pierwsi sekretarze, Czerniawski, Ciesielski, prawda? Włocławek, Tarnów u mnie, Władek Plewniak. To byli chłopcy starsi od nas o rok albo młodsi o 2 lata. I oni już mieli dość tego kształtu PRL-u postwojennego. Przepraszam, to nie jest naukowy wywód. Ja bym powiedział tak, że sierpień był buntem młodych. Owszem, Gierek zbudował wiele inwestycji, wszyscy mieli pracę, ale nikt z tej pracy nie był zadowolony. Te kanały awansu były zablokowane. I to samo jest 10 lat po sierpniu w partii. Jest mnóstwo młodych ludzi, dla których, nie wiem, czterej pancerni pies to nie jest sentyment do własnej młodości, tylko fajny film przygodowy i traktują go tylko w tych kategoriach. I ci ludzie uznali, że no, trzeba wejść do poważnej polityki. No, no, kiedy jak nie teraz przywołam tutaj Gorbaczowa. I na bazie tego procesu społecznego no, PZPR musiała się zamknąć, tak to nazwijmy.
9: Niech pan... Ja rozumiem, że jak przyjechali delegaci, no, mówi się, że około 1500, do Warszawy na ten zjazd 27 stycznia 90 roku, to właściwie to już było przesądzone, tak? Że PZPR tak, jako formacja pod tą nazwą odchodzi do historii.
11: Tylko, wie pan, zdecydowanie. I to już nie byli delegaci jak na poprzednie zjazdy. Ja jak przyszedłem na tą salę, też zostałem delegatem w bezpośrednich wyborach. Odwiedziłem tam liczne organizacje partyjne, opowiadając o swojej wizji reform. To spotkałem tam kolegów z młodzieżówki, moich rówieśników i to byli ludzie, którzy przyszli rozstać się z PZPR-em, rozstać się z tym pokoleniem, które rządziło Polską i chcieli budować coś nowego. Oni, wie pan, mieli pewne doświadczenie demokratyczne, bo w ruchu młodzieżowym już panowały reguły demokracji bardzo silne. Mieli poparcie swoich rówieśników i dla nich ta uroczystość wyprowadzenia sztandaru, no to podejrzewam, że może co czwarty delegat jakoś to przeżywał jako rozstanie się z pewnym swoim życiorysem, prawda, z dotychczasową sytuacją, a trzy czwarte traktowały jako naturalne zamknięcie pewnego etapu, w którym już nie chcieli uczestniczyć, a chcieli wziąć się za coś nowego. I tak się stało.
9: No tylko wiadomo było, że jest coś w rodzaju takiego naturalnego, no, balastu historycznego. I kiedy Mieczysław Rakowski mówił w swoim przystąpieniu, że rozpoczyna się walka o reputację w historii, to czy to, że tak powiem, trafiało do ludzi, czy raczej panował

0: No wie pan, więc... ale warto dodać o słuszności tamtego kroku. Trzeba powiedzieć, że ja się po dzień dzisiejszy przyjaźnię z wieloma politykami KPN-u i nawet znajdujemy wspólne poglądy, bo to jednak by była partia lekko socjalizująca, tak to bym delikatnie powiedział. W każdym razie niewątpliwie świadomość tego, że trzeba się, no, nie powiem, że bronić, bo to nikt tego nie chciał bronić, ale trzeba będzie wyjaśniać, tłumaczyć przeszłość, była. Bo Mietek Rakowski, o którym mówimy, bardzo wyraźnie wyeksponował ten wątek, co my jako wspólnota narodowa, wspólnota polityczna, chcąc, nie chcąc, zawdzięczamy PRL-owi, a więc masowy awans ludzi, a więc ziemie zachodnie, a więc jednak zachowanie znacznie większego obszaru suwerenności niż inne kraje, więc ten wątek istniał, ale on dotykał, znaczy myśmy uważali, że to nie jest nasz problem, że to jest problem naszych starszych towarzyszek, towarzyszy, problem tych, którzy byli aktywni w latach 60., 70., byli w kierownictwie tej partii, niech oni się z tym uporają. Natomiast my idziemy do przodu, my patrzymy, jak się przygotować do wyborów, jak budować siłę tej partii, jak odzyskać ludzi do lewicowego sposobu myślenia. I ten podział był widoczny, nawet powiedziałbym organizacyjnie, jak pan pamięta, pewna część delegatów zademonstrowała to odcięcie się od przeszłości i utworzyła Polską Unię Socjaldemokratyczną pod kierownictwem Tadeusza Fischbacha. Natomiast większa część tych delegatów, mówię tutaj o tym starszym pokoleniu, zniknęła. Oni wrócili z tego kongresu, wrócili z tego zjazdu i zapadli się pod ziemię. Więc myśmy mieli tego świadomość, że to oznacza radykalne zerwanie z przeszłością. Co nie znaczy, ale to mówię dzisiaj, 30 kilka lat temu po tym wydarzeniu, co nie znaczy, że nie powinniśmy się spierać o tą przeszłość, próbować ją poznać i zrozumieć. Ale wtedy takiej świadomości nie było. I partia, którą utworzyliśmy, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej, ja do dziś mam wyrzuty sumienia, że nie prowadziła żadnej polityki historycznej, nie próbowała ani bronić tej przeszłości, ani jej oceniać. Zachowaliśmy się przyzwoicie, bo na przykład zajęliśmy dość radykalne stanowisko wobec marca 68, wobec grudnia 70. Jedynie czego broniliśmy, to stanu wojennego, ale to był taki element już naszego życiorysu, bo ja stan wojenny miałem 30 lat, to ja już wiedziałem, co się dzieje i trzeba było ówczesnych zachowań swoich bronić. Ale reszta to była przeszłością, która nas nie dotyczyła.
1: Ale jak sobie pan przypomina, bo pewnie przecież właśnie rozmawialiście też i jeszcze w trakcie tego zjazdu, być może również nad słowami Mieczysława Rakowskiego, który mówił, żale i urazy związane z utratą władzy trzeba schować do kieszeni i wejść na drogę uporczywej walki o odzyskanie utraconego zaufania. Nie jest to droga beznadziejna. Czy rzeczywiście w 90 roku w styczniu mieliście przekonanie, że no oczywiście raczej nikt nie przewidywał, jak szybko ludzie związani z tą nową formacją nawet staną u steru władzy, albo że Aleksander Kwaśniewski zostanie już 5 lat później prezydentem.
0: No, ale, wie pan, co to
1: no, ale wtedy w 90 roku, gdyby tak spróbować odciąć tę wiedzę, którą mamy w związku z tym, co się później wydarzyło, wy wierzyliście w możliwość odzyskania utraconego zaufania?
0: Wie pan co, Rakowski jeszcze dalej poszedł, bo żegnając się z tym zjazdem,

0: powiedział, nawet zdaje się do jakiegoś medium, czyli do ówczesnej telewizji publicznej, że lewica w Polsce wróci do władzy za 20 lat i on już tego nie dożyje. No, tu się pomylił, ale tak z ręką na sercu. Była w tej partii grupa ludzi, która no już coś tam wiedziała o sztuce rządzenia i zarządzania państwem. Byli ludzie z pewnym doświadczeniem społecznym. Wie pan, ja robiąc karierę w cudzysłowie, bo cóż to za kariera, w ruchu młodzieżowym musiałem wygrywać wybory, prawda, spotykać się z delegatami, przekonywać ich do siebie. Ba, wybierając się na ten zjazd, tak jak wspomniałem, to był pierwszy zjazd, gdzie delegatów wybierali członkowie partii. No też musiałem wykazać się pewnymi umiejętnościami wyborczymi. Więc ja się nie bałem wyborów jako takich. Ja się nie bałem tego, że trzeba będzie stanąć na wprost ludzi i mówić o tym, jaki mam pomysł na Polskę. Zwłaszcza, że wydawało nam się, że pomysł mamy, że demokracja, że gospodarka wolnorynkowa, ale i że państwo opiekuńcze to będzie coś, co przyciągnie sympatię naszych rodaków. Przy czym, no, też pamiętajmy, Rakowski należał do pokolenia, które było obecne w polskim życiu politycznym od lat 50. Jak popatrzymy na przywódców PZPR-u, to wszyscy oni, od Gomułki poczynając, na Jaruzelskim kończąc, byli w jakiejś tam mierze zdeterminowani przez II wojnę światową. Pan pewnie słabiej, bo różnimy się trochę datą urodzenia, ale ja dobrze pamiętam Gomułkę i jego ciągłe porównywanie PRL-u z II Rzeczpospolitą. Jak to przed wojną mieliśmy tylu i tylu analfabetów, a tu proszę bardzo, wszyscy umieją czytać i pisać, prawda? No tego Gierka, który opowiadał o tym, jak to przed wojną na Śląsku było kiepsko. I moce twórcze tego pokolenia się wyczerpały. Ja nie chciałbym być złośliwy, ale historia, jak pan wie, lubi się powtarzać. Teraz też rządzi nami pokolenie ukształtowane w 89 roku. Też trwa to już 37 lat. Więc i też trzeba powiedzieć, że siły tego pokolenia dobiegają końca. I wtedy znalazła się grupa ludzi młodszych, no ja jestem młodszy od moich starszych kolegów o 20 kilka lat, od Mietka Rakowskiego, od Józefa Teichmy, który był takim moim idolem politycznym. I miałem świadomość, że oni już tego nie pociągną, że trzeba inaczej, z nową energią próbować walczyć o miejsce lewicy w Polsce. Teraz, na ile to się udało? No wie pan, mojemu pokoleniu się udało, ale popełniliśmy zasadniczy błąd, bo nie zadbaliśmy o kolejne pokolenia, nie zadbaliśmy o to, żeby ten nurt był obecny ciągle na przyzwoitym poziomie.
1: Jeszcze nawiązując do tej słynnej sceny z wyprowadzeniem sztandaru, czy jak pan sobie przypomina tę chwilę, no to gdzieś właśnie czuło się w tej sali, no jednak, mimo wszystko, jakiś żal, albo że może się coś schrzaniło, mówiąc już po prostu. A może nawet jeszcze się pojawiali tacy, którzy mówili, a może trzeba było jeszcze poczekać, że jeszcze coś można było uratować, czy nie? Czy rzeczywiście świadomość końca była tak powszechna, że nawet jeśli dla niektórych był to moment, może nawet i wzruszający, to po prostu było to pożegnanie i koniec.
0: Znaczy, wie pan, na pewno byli ludzie, którzy płakali, bo sam takich widziałem. Akurat siedziałem wtedy na sali wśród mojej delegacji i sam widziałem ludzi, którzy no, żegnali coś, co do tej pory stanowiło sens ich życia, nie tylko w sensie pracy zawodowej. Ale wydaje mi się, że większość przyjęła to z ulgą, z taką świadomością, że coś się kończy. To absolutnie taka świadomość była, ale i z nadzieją, że coś się zaczyna. Coś, co będzie inne, lepsze, bardziej odpowiadające na potrzeby współczesności, że użyje takiego komunału. I ci ludzie, no, z nadzieją, ja pamiętam, jak ogłoszono przerwę wtedy i za godzinę miały się wznowić obrady. Ja byłem akurat wybrany do prezydium tego już nowego kongresu i naradzaliśmy się, jak to przeprowadzić, żeby było w miarę sprawniej, żeby nie utonąć w jakichś drugorzędnych dyskusjach. To właściwie nikt się nie odwoływał do tego momentu, który był godzinę temu i który, no, jednak oznaczał przewrót, no bo mieliśmy świadomość, że naprawdę pewien etap w historii Rzeczypospolitej dobiegł końca. I już jest poza naszymi możliwościami. Już się nic nie da poprawić. Wie pan, panie Marku, wtedy nikt nie wiedział, że jest coś takiego jak marketing, jak manipulacja opinią publiczną, jak zakłamywanie rzeczywistości. No, wszyscyśmy wierzyli, że to, co było dobre, to się obroni, a to, co było złe, no to my musimy stanąć na czele potępienia tego, co było złe. I w tym duchu zresztą szły tamte dokumenty. Broniliśmy społeczeństwa, bo PRL był dorobkiem nie PZPR-u, tylko społeczeństwa polskiego, a zarazem potępialiśmy metody działania politycznego, potępialiśmy akty, no, powiedziałbym, niegodne Polaka, polityka, człowieka lewicy.
1: Jak to poszło potem dalej w praktyce? No bo pamiętajmy, znowuż odwołuję się do historycznych faktów, mamy Sejm tak zwany kontraktowy, gdzie był klub Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Odbywa się zjazd, sztandar zostaje wyprowadzony. W wyniku zjazdu, jak pan nam mówił, powstaje Unia Socjaldemokratyczna z panem Fischbachem na czele i socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander Kwaśniewski, szef Rady Naczelnej, sekretarz generalny Leszek Miller. Jeden klub, ten, który zniknie za chwilę ze sceny politycznej, a więc właśnie ci Fischbachowcy, jak na nich mówiono, był nawet większy, bo miał chyba 30 osób, a tak, socjaldemokracja 23 osoby. Tak, chyba szefem klubu został Włodzimierz Cimoszewicz. I jak, żeście współpracowaliście, potem, czy żeście się poobrażali na siebie?
0: Chwila potem Marian Orzechowski, który był przewodniczącym klubu parlamentarnego PZPR, zachował się bardzo rozsądnie i przytomnie, złożył rezygnację, w ogóle całe kierownictwo klubu złożyło rezygnację i postawił problem taki, czy dzielimy się wedle przynależności, że tak powiem, partyjnej, tej nowej, czy też próbujemy działać wspólnie. Bo były też i takie poglądy, już pominę nazwiska, które mówiły, że trzeba powołać klub bezpartyjnej lewicy, prawda? Więc stanęło na tym, że tak większość klubu zdecydowała w głosowaniu, że zostają jednym klubem, zmieniają tylko nazwę na Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej, no i zmieniają kierownictwo tego klubu. Na czele staje Włodek Cimoszewicz. No, wie pan, też człowiek, mój rówieśnik, urodzony w tym samym roku co ja. No i wtedy bezpartyjny. I wtedy bezpartyjny, bo Włodek nie przystąpił do żadnej z formacji, które ukształtowały się w sali kongresowej. No więc wykazuje spore talenty. Wie pan, to jest człowiek niebywałego spokoju i równowagi. No i próbuje ten klub jakoś utrzymać, ale coraz częściej zaczynamy się różnić. To już jesteśmy po zmianie konstytucji, po zmianie nazwy państwa, wdrażamy plan Balcerowicza i już są pewne takie elementy różniące się. I muszę panu powiedzieć, że jeśli ktoś z tego klubu przetrwał w polityce, to tylko ci, którzy wstąpili do SDRP. Reszta uznała, że ta przygoda z polityką i te emocje są wystarczające. No i rozeszli się do domów. Ja z wieloma z nich mam kontakt, wspominają to jako historię swojego życia, ale uznali wtedy, że no, nie ma dla nich miejsca w tej nowej polityce. I pewnie słusznie, bo wie pan, ten klub był trochę tak złożony, był takim miksem dotychczasowej tradycji, kiedy to tam jakaś egzekutywa wyznaczała, Tomaszu Kowalski, będziecie kandydować do Sejmu, no a walką wyborczą, bo jednak trzeba było wygrać z konkurentem na tej liście. I część z tych ludzi uznała, że to jest niekomfortowe rozwiązanie, a poza tym nie miała pomysłu na tą nową Polskę, to też trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Myśmy ten pomysł mieli, on nie był dojrzały, pełny, on był takim przeświadczeniem, że to, co jest za nami, to jest za nami, natomiast to, co trzeba zrobić, to mieć wizję tej Polski. No i Kwaśniewski, jak wybrał to hasło "Wybierzmy przyszłość", no to chyba trafił w sedno sprawy, bo ludzie czekali, no dobrze, no fajnie jest Balcerowicz, doświadczamy uroków kapitalizmu, no ale co dalej? I taka potrzeba w społeczeństwie zawsze jest. To jest, ja uważam, że to jest naturalny taki odruch człowieka. Człowiek no, przejmuje się, niektórzy mają urazy po tym, co za nimi, ale jednak myślą o przyszłości. Chcieliby wiedzieć, dokąd idziemy, no i co chcemy osiągnąć. I SDRP wtedy akurat umiała na to odpowiedzieć. Poza tym, wie pan, jedna uwaga taka drobna. Otóż gdyby ktoś chciał dokonać oceny tamtejszej lewicy i tego, co ona zrobiła w latach 90. i na początku obecnego wieku, to ja bym powiedział w ten sposób. Jej wielką zasługą jest przeprowadzenie milionów Polaków z PRL-u do III RP. Przecież te miliony też nie wiedziały, czym to się skończy. Program Leszka Balcerowicza pokazał z punktu widzenia przeciętnego człowieka tą złą stronę, prawda? Bo nikt nie myślał, co będzie za 5 lat, tylko widział, że tu traci pracę, że inflacja nadal szaleje. I obecność lewicy, tamtejszej lewicy, w świadomości publicznej, na scenie politycznej, była jak gdyby rękojmią, że tutaj no, więcej złego się nie spodziewajmy, że jednak chyba chłopaki rozumieją, że nasze doświadczenie do tej pory było zupełnie inne.
1: To ostatnie 2 minutki, jeszcze proszę o taki osobisty komentarz, a jak pan pamięta, jakie to było, nie wiem, trudne, przykre i kiedy to się skończyło, no bo dobrze pamiętamy, że szczególnie właśnie w pierwszych latach 90., szczególnie ze środowiska KPN-u i innych formacji prawicowych, nieraz słyszeliście postkomuna, a czasami nawet komuna.
0: Wie pan co, no to, ja szczerze powiedziawszy, to ja się za komunistę nie uważałem nigdy, ale nie dlatego, żeby mnie to słowo jakoś raziło, tylko miałem świadomość, że to jest cel, który no, jest, oddala się wraz z horyzontem, tak bym to powiedział. Im bardziej do niego zmierzamy, tym mamy dłuższą drogę. Natomiast no, trochę wiedziałem z racji, proszę pamiętać, że ja z zawodu jestem nauczycielem akademickim, a politykiem to wpadłem na chwilę do polityki. Trochę wiedziałem o socjaldemokracji, o wartościach, ideałach lewicy. Wydaje mi się, że no, była szansa, żeby uczynić taką europejską cywilizowaną lewicę. I było różnie, bo było tak, że trzeba się było no, posłuchać brzydkich słów o sobie, jakichś polemik, do których nie byliśmy przyzwyczajeni, bo wie pan, jak ktoś do mnie mówił postkomunista, to ja protestowałem, bo wydawało mi się to obelgą, a nie analityką, nie określeniem, prawda. Ale jak patrzę na dzisiejszą scenę polityczną i poziom debaty publicznej, to uznaję, że to były bardzo cywilizowane czasy i trzeba wszystkich moich kolegów z tamtych lat i lubić, i szanować, bo im o coś chodziło. I krzyczeli na nas, że jesteśmy postkomuniści, ale jak przychodziło do konkretnej ustawy, to siadałem z Janem Marią Rokitą i mówiłem: Jasiu, trzeba to, jest to potrzebne kraju. Jasiu mówił: jest, będziemy głosować za. No, ale z trybuny powiadał zawsze, że no smutne, że tutaj znowu lewica jakiś tam coś, też, ale potem głosował za. Na tym polega polityka i porozumienie polityczne. Dzisiaj tego nie ma i żałuję.
1: Piękne zdanie to na finał naszej rozmowy. Pięknie za nią dziękuję też. Przypomnę, naszym gościem był Krzysztof Janik, uczestnik 11. zjazdu, politolog, były minister spraw wewnętrznych. Dziękuję pięknie. Dziękuję też Maćkowi Stępurskiemu, wydawcy audycji. Słyszymy się jutro o tej samej porze.
2: To jest powtórka.
3: Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Za chwilę o godzinie 23:00 informacje TOK FM, a po nich rusza pasmo przed północą. Dzisiaj, jak w każdy wtorek, audycja Zagubiona Autostrada. Dzisiaj zapraszam Państwa na spotkanie z Jackiem Cyganem, który będzie rozmawiał o jego zagubionych autostradach, o skręcaniu tam, gdzie nie trzeba. Jacek Cygan opowie Państwu o ludziach, którzy mieli duży wpływ na jego życie. O życiu w ogóle też będzie, jak zawsze w audycji Zagubiona Autostrada, refleksyjnie. Będzie o przemijaniu, będzie o śmierci, będzie też o najpiękniejszym języku świata. Dowiedzą się Państwo, jaki to jest język, ale będzie też o baraszkowaniu. Zapraszamy tuż po informacjach o 23:00, audycja Zagubiona Autostrada. Słyszymy się za kilka minut.
4: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy, że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję, no bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
5: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
6: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
4: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: W akcji gaśniczej lasu na Lubelszczyźnie zginął pilot samolotu, a ogień nadal nie jest opanowany. Statek towarowy przepływający przez cieśninę Ormus został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem. Jutro Senat, a jeszcze w tym tygodniu Sejm, wezmą na tapet kryptowaluty. Minęła 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Tragedia podczas akcji gaśniczej na terenie Nadleśnictwa Józefów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Nie żyje pilot dromadera, samolotu gaśniczego, który rozbił się w czasie akcji. Na miejscu z ogniem walczy ponad 300 strażaków, a płonie około 100 hektarów lasu. Więcej na ten temat Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Komendant wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie, generał Zenon Piesiewicz, mówi, że warunki gaszenia tego pożaru są bardzo trudne. Ogromna powierzchnia, noc, a do tego szybko rozprzestrzeniający się ogień.
9: Wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew i te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej od miejsca pożaru, w miejscach zupełnie wydawałoby się bezpiecznych. Dlatego nasi strażacy monitorują teren z powietrza. Mamy grupę dronową, która monitoruje sytuację.
8: Woda jest zrzucana z samolotów, ale także dowożona z pobliskich zbiorników i ujęć wodnych, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
10: Są to drzewa iglaste, więc bardzo szybko zajmują się ogniem. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. W tej chwili zaangażowanych jest już ponad 300 funkcjonariuszy.
8: Na Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych regionach, Ściółka jest bardzo wysuszona. Od wielu dni nie było deszczu. Ten płonący las znajduje się na styku trzech powiatów: Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
7: Do tego tematu będziemy dziś jeszcze wracać. Statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem w cieśninie Ormus, podała wieczorem brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi. Na razie nie wiadomo, jakie są skutki ataku. Wcześniej irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła stanowczymi działaniami wobec statków, które nie będą się trzymały wytycznych Teheranu dotyczących przechodzenia przez cieśninę Ormus. Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia zaproponowało, aby statek wycieczkowy, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, kontynuował rejsy bez zawijania na Wyspy Kanaryjskie, poinformowała agencja EFE. Resort zasugerował również, aby osoby z objawami lub podejrzeniami zakażenia zostały ewakuowane na Wyspy Zielonego Przylądka, u wybrzeży których statek znajdował się dziś. Dopuszcza jednak przyjęcie statku na archipelagu, jeśli wymagałoby tego powody medyczne. W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o śmierci 3 osób na pokładzie luksusowego holenderskiego statku, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, który jest niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzi, a przenosi się przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO powiadomiła, że wśród pasażerów potwierdzono 2 przypadki zakażenia i podejrzewa się 5 kolejnych. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Webiór.
11: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
7: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Krzysiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
12: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakiś stodołek, obory czy innego jakiegoś magazynu i są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
7: Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że na statku mogło dojść do rzadkiego przypadku przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka. Pasażerowie są cały czas na kwarantannie. Choroba rozwija się tak jak grypa, a leczone są głównie jej objawy. Jutro w Senacie najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Więcej na ten temat Maciej Kluczka.
13: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
14: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
13: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
14: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
13: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca. Maciej Kluczka, TOK FM.
7: W Krośnie otwarto fabrykę zegarów wieżowych. Nowe muzeum powstało w miejscu dawnego zakładu Michała Mięsowicza, jednego z najsłynniejszych polskich zegarmistrzów. W placówce są nie tylko oryginalne maszyny i urządzenia, które ponad 100 lat temu służyły do budowy zegarów, ale też najnowocześniejszy w Europie warsztat zegarmistrzowski, mówi kustoszka Muzeum Rzemiosła w Krośnie Magdalena Czelna-Mikosz.
15: Te ekspozycje są w takim unikalnym klimacie przygotowane. Są nowoczesne, ale mają też to coś, czyli eksponat, czyli duszę. Pamiętajmy, że jesteśmy w domu, że to nie są wielkie hale, wielkie powierzchnie muzealne, to wciąż jest dom. Ten klimat domu tutaj pozostał.
7: W fabryce powstało ponad 280 zegarów, każdy według osobnego projektu dostosowanego do miejsca, w którym miał odmierzać czas. Wiele z nich nadal działa w kilkunastu krajach Europy. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0 i awansowali do finału Ligi Mistrzów. O trofeum zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium, które w drugim półfinale zagrają jutro wieczorem. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Jutro w wielu regionach mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Intensywnie może padać zwłaszcza na Pomorzu. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju możliwe również burze. Najchłodniej będzie jutro nad morzem i na Kaszubach około 8 stopni. W północnych regionach termometry pokażą maksymalnie 10, około 23 będzie w centrum, a najcieplej do 27 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Życie jest jak podróż. Nasze drogi, z reguły proste, z pięknymi widokami, potrafią być czasem kręte i wyboiste. Bywa, że zbaczamy z trasy i błądzimy. Uciekamy przed czymś, a może po prostu się zmieniamy? Czego możemy dowiedzieć się o sobie, będąc na zagubionej autostradzie?
3: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Zagubiona Autostrada w każdy wtorek o godzinie 23 i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM. Dzisiaj wstęp do audycji Zagubiona Autostrada przeczytał Państwu Jacek Cygant. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
3: U nas jest dzień dobry. My się nagrywamy, nie udajemy, że jesteśmy na żywo. Łapiemy się na szybko w środku dnia. Jak pan czytał ten wstęp do audycji Zagubiona Autostrada, to ma pan jakąś refleksję?
16: No wie pan, oprócz tego, że to jest bardzo pięknie napisane, no i prawdziwe, to miałem taką refleksję, że to jest właściwie o każdym z nas i każdy ma w życiu takie zakręty i poczucia, że błądzi, czasami, że ucieka, czasami, że się zmienia. Więc to jest tak jak gdyby z nas wyciągnięte, wyssane, o tak bym powiedział.
3: A miał pan kiedyś takie poczucie, jakieś takie przeżycie albo doznanie, że dobrze było się zagubić?
16: Wie pan, ja to mam ciągle. Ja w ogóle, moje życie polega na tym, że ja staram się trochę błądzić, skręcać tam, gdzie nie trzeba i szukać czegoś, czego inni może nie znaleźli, bo jak się pracuje w słowie, to jest bardzo trudno znaleźć coś na autostradzie.
3: A jak pan jedzie, też tak metaforycznie, to po czym pan jedzie i co pan widzi wokół siebie?
16: Wie pan, jak jadę, to mam wielką ochotę zjechać, zboczyć.
3: Tam, gdzie nie trzeba.
16: Tam, gdzie nie trzeba, tak, tak. I całe moje, wie pan, na przykład pisanie o Włoszech czy o Francji, to polega na tym, że jadąc nagle żeśmy z żoną odczuwali potrzebę, żeby tu skręcić i pojechać tą dróżką wyboistą, nieraz krętą, nieraz niebezpieczną i zobaczyć, jak to się mówi, czy nas tam nie ma. Zobaczyć, co tam jest i coś odkryć innego. Więc to jest rzeczywiście tak, że to najbardziej nas przyciąga.
3: A czego można się dowiedzieć właśnie też o sobie? Jak się właśnie zbaczy, jak się skręca tam, gdzie nie trzeba? Czego można się dowiedzieć o sobie? Albo czego pan się dowiedział?
16: Najwięcej o sobie można się dowiedzieć w momencie, kiedy się spotyka ludzi, których się nie zna, których się poznaje, bo w tych ludziach człowiek jakby się przegląda trochę. To na później, że się tak wyrażę, nie zapamiętuje się siebie tam, w tych miejscach, tylko właśnie zapamiętuje się tych ludzi, wrażenia, które oni dali, to, co w nich było, to, co się razem z nimi odkryło. Także to jest chyba najważniejsze.
3: To jest też swoją drogą pytanie, które chciałem panu zadać. Właśnie ludzie, bo ja sam jestem bardzo refleksyjnym człowiekiem, znając utwory pańskiego autorstwa, wydaje mi się, że pan też jest taką osobą, na pewno też wrażliwą, ale też właśnie myśląc sobie, patrząc na, powiedzmy na to lusterko wsteczne, tak? Patrząc sobie może to, co było za mną, to, co już minąłem, i patrząc też sobie na swoje życie. Są też właśnie też tacy ludzie, których się szczególnie zapamiętuje, którzy mieli jakiś realny wpływ na to, jacy jesteśmy, kim jesteśmy. Jakich ludzi pan spotkał? Kim byli właśnie ci, którzy odegrali w pana życiu szczególną rolę? Którzy być może też przekierowali pana na inny tor, może właśnie skierowali na tę ścieżkę boczną właśnie, czy może tam, gdzie nie trzeba?
16: Wszystko, co się w moim życiu wydarzyło, wydarzyło się dzięki ludziom. I to nie chodzi o jakieś takie odkrycia, że nagle poszedłem na koncert Milesa Davisa i zrozumiałem, że muzyka polega na czymś innym, niż dotychczas myślałem. Tu i sądzę, że chodzi o takie rzeczy bliższe, że na przykład kiedy poznałem ludzi, którzy zamieniali piosenki na giełdzie piosenki, była taka studencka giełda piosenki turystycznej w Szklarskiej Porębie, jest dalej. I słuchałem ich, zaprzyjaźniłem się z nimi, ale sam jeszcze nic nie pisałem. I myślałem sobie tak, Boże, to można tak normalnie usiąść i napisać coś tak pięknego. I potem w rewanżu dla nich zacząłem pisać pierwsze piosenki. I prawda jest taka, że gdybym ich nie spotkał, gdybym nie spotkał tych ludzi, to mój zakręt, moja droga na tę autostradę piosenkową by w ogóle nie nastąpiła. Mówiąc tym naszym językiem. Tak samo miałem kiedyś taką sytuację we Włoszech, że siedzieliśmy gdzieś w salonie po północy, było i jakiś Roberto, pan około 70, bardzo elegancki o urodzie Jean Gabena, zaczął grać na fortepianie utwór, który ja przetłumaczyłem i znałem go. To był utwór Caruso, o największym tenorze świata. Napisał go Lucio Dalla. I wszyscy zebrani, bo to było takie przyjęcie, gdzie było 30-40 osób, zaśpiewali refren i kiedy doszło do zwrotki, on położył palce na fortepianie, ale oni nie znali słów zwrotki. I ja zacząłem śpiewać po polsku. A nigdy tego nie robiłem, żeby z obcymi ludźmi, a czasami sobie coś grałem na gitarze. I zaśpiewałem tę pierwszą zwrotkę i oni wszyscy entuzjastycznie zaśpiewali refren. Ten pianista popatrzył na mnie, szczęśliwy. Był cudownym człowiekiem. I zaczął grać drugą zwrotkę. I widzę w jego oczach, że on mnie pyta wzrokiem, czy ja wiem, że druga zwrotka ma 6 linijek, a nie 4. Potem, czy ja wiem, czy trzecia ma 8. A ja mu kiwam głową, że wiem. I wykonaliśmy ten utwór razem. I ci Włosi, którzy pierwszy raz słuchali po polsku tych zwrotek, byli tak szczęśliwi, że po prostu z tym Roberto się zaprzyjaźniliśmy już do końca jego życia. Niestety już go nie ma. Ale to są właśnie ludzie, którzy zmieniają czyjeś życie.
3: A jaki utwór pan wtedy, o czym pan wtedy zaśpiewał?
17: To wie pan, to jest utwór, który napisał włoski rockowiec, tak jak mówiłem, nazywał się Lucio Dalla. Tak. A ten utwór wykonywali wszyscy najwięksi tenorzy świata. Pavarotti, Bocelli, Placido Domingo, Carreras. To jest utwór o ostatniej nocy życia Caruso. Caruso to był pierwszy Włoch, który podbił Amerykę. Największy tenor wtedy świata, do dzisiaj uznawany za takiego. I nad Zatoką Neapolitańską na tarasie przebiega ostatnia noc jego życia. On jest chory na raka gardła, obok niego stoi jego uczennica, w której się zakochał z wzajemnością. Patrzą, jak w łodzie wracają z połowu i widzą te smugi światła, które wzbudza śruba w łodzi rybackiej. I on patrzy na to i mówi, to jest całe moje życie. I te trzy zwrotki o tej ostatniej nocy Caruso na tym tarasie nad Zatoką Neapolitańską są rzeczywiście magiczne i chyba w każdym języku. No. My to śpiewamy teraz na koncertach, śpiewa to pięknie Jacek Wójcicki, który ma taki głos jak Kiepura trochę, jak Caruso. I to jest piosenka magiczna. Za każdym razem publiczność to odbiera fenomenalnie.
3: A jak pan sobie spojrzy na swoje całe życie, to o czym pan myśli? Co pan sobie myśli o tym, o swoim życiu?
17: Wie pan, ja myślę o swoim życiu, że chyba zrobiłem najważniejszą rzecz, to znaczy nie popełniłem grzechu takiego zaniechania. Wie pan, że ciągle jednak biegłem, odkrywałem, zmagałem się z czymś, co mnie pasjonowało, że w tym sensie byłem jakoś tak wierny sobie. I ta moja droga i te zakręty, o których tutaj na początku czytałem, to one coś dały, prawda? Że szukałem jakiegoś własnego tonu, jakiegoś własnego języka. A potem sądzę, że zostawię jakiś ślad, który jest wynikiem, no co to nie będziemy się oszukiwać, pracy, praca. Praca była ważna i tak jak mówię, nie popełniłem tego grzechu zaniechania, że coś, ten talent zakopałem w ogrodzie, o tak bym powiedział.
3: A jak jest dziś?
17: No dziś jest tak samo jak wczoraj. Dziś jest tak samo, wie pan. Nic się nie zmienia.
3: Pytam się tak pana...
17: Pędzimy.
3: No właśnie. Żyjemy też w szalonych czasach dzisiaj. I myślę też oczywiście tutaj pod kątem muzycznym. Myślę też o rynku muzycznym i jak on dzisiaj wygląda. Myślę o gigantycznej ilości muzyki, jaka nas dzisiaj zalewa. Nie wiem, czy pan ma podobne spostrzeżenia.
17: Ja już wie pan, raczej pozostaję w kręgu swoich upodobań, swoich artystów, swoich mistrzów, swoich klimatów i tutaj to mnie troszeczkę nie dotyczy. Natomiast ja mówię, pędzimy, ponieważ wie pan, jak pisałem książkę taką Śladami Goethego Vitali, to się ukazało w zeszłym roku, nazywa się Ciao Goethe.
3: Tak.
17: To wie pan, odkryłem, że Goethe miał to samo, co ja w Rzymie. Mianowicie po prostu lubił chodzić po Rzymie. Po tych samych miejscach. Naturalnie wiem, że mógłbym jeszcze odkryć coś nowego w tym Rzymie, ale ja już nie chcę. Już te miejsca moje, te moje ścieżki już dają mi tyle dobrego, bym powiedział, tyle przeżyć, tyle wzruszeń, że ja już chodzę sobie po tych samych mostach i po tych samych brukach, gdzie tam te sandały Cezarów dotykały. Ale to jest tak chyba z całym życiem już, że człowiek może odkryć coś nawet chodząc po tej samej drodze, co chodzi. I ten Goethe na przykład miał taką sytuację, dlatego zaraz dojdziemy do mnie, że będąc w Padwie, tam jest taka łąka, na której stoją pomniki sławnych ludzi. Mężów stanu, królów, generałów. I tam są nawet, to jest ogromny teren, tam są nawet dwa Polonika, chyba Jan III Sobieski i Stefan Batory. I myśmy z żoną jakiegoś kwietniowego, już upalnego dnia chodzili po tym, to tandetne dosyć są te pomniki i w ogóle to jest jakoś takie nie bardzo estetycznie udane, no ale szukaliśmy tych poloników, nie znaleźliśmy i żona jeszcze postanowiła pomyszkować, a ja poszedłem, bo widziałem w oddaleniu taki ogromny kościół, ogromną bryłę kościoła. Wszedłem do tego kościoła, on miał chyba wielkość boiska piłkarskiego, świętej Agnieszki chyba. I usiadłem z tyłu w jakiejś ławce, albo byłem jakoś chory, jakoś się gorzej poczułem. I poczułem się nagle tak słaby, tak zagubiony, tak mikry, jak jakiś punkt na mapie świata. I pomyślałem sobie, że gdyby mi się tu coś stało, dobrze, że tam ta żona jest na tym polu, to nikt by mnie to nie szukał. I wie pan, wieczorem wszedłem do hotelu i otworzyłem książkę Goethego Podróż włoska i przeczytałem takie samo zdanie, że on chodząc po tej prato, po tej łące wśród tych pomników, go to zdegustowało, zobaczył ten kościół, tam poszedł, usiadł z tyłu i są dokładnie te same odczucia, które były u mnie. I napisał, że poczuł się tak słaby w tym miejscu i pomyślał, że gdyby coś mu się stało, nikt z przyjaciół by go tam nie szukał. I to jest tak, że my chodzimy swoimi drogami, ale jednocześnie ile nam daje jakiejś satysfakcji czy dotknięcie tego, że ktoś już coś takiego przeżył w tym miejscu, prawda? Ktoś, kto był wrażliwy, kto miał jakiś potencjał, talent, kto coś zrobił ważnego. I sądzę, że to nasze podróżowanie śladami ludzi, bo o ludziach teraz mówimy, właśnie ma też taki sens.
3: Mm-hmm. Tak, myślę też o tym, jak pan powiedział, o tym, że co by było, gdyby panu coś się stało. I wcześniej też pan wspominał o ostatniej nocy. Myśli pan czasami o tych rzeczach ostatecznych? Myśli pan często też w ogóle o końcu?
17: No oczywiście, no sądzę, że każdy już w takim wieku myśli. Teraz stało się tak, że jechałem na koncerty i w tamtą stronę samochodem powiedziano w wiadomościach jakiś w dzienniku radiowym, że umarł Andrzej Olechowski,
3: tak.
17: Z którym się przyjaźniłem i bardzo się lubiliśmy, jak sądzę, a jadąc z powrotem okazało się, że umarł Marek Lipiński, mąż Marysi Szabłowskiej, człowiek radia, więc ci ludzie byli w podobnym wieku jak ja, więc muszę myśleć o tym, że mnie też to może spotkać lada moment, ale generalnie nie burzy to jakoś mojego humoru, bo uważam, że tak musi być. I staram się te lata, które są, jakoś tak wykorzystać, żeby, wie pan, z jednej strony coś zrobić, a z drugiej nie wiem, czy pan zna taki fragment napisał Montaigne, czyli XVI wiek. I on napisał o młodych ludziach, że im, tym młodym, to przypada statek, czyli stateczność, uważność, muszą dbać o siebie, bo oni idą na szczyt, a my już stamtąd wracamy.
3: Aha.
17: I on powiedział tak, a nam to teraz już wypada tylko bawić się i baraszkować. I nie wiem, kto to przetłumaczył, ale słowo baraszkować strasznie mi się podoba, bo stąd baraszka, czyli zabawka, się w ogóle nie używa tego.
3: A pan się bawi i baraszkuje?
17: Ja baraszkuję, widzi pan, no. Kocham tego Montaigne'a i baraszkuję, bo mądry człowiek, jak tak napisał, to znaczy, że trzeba się tego trzymać.
3: Zastanawiał się pan na przykład nad tym, co się dzieje z nami też w ogóle po śmierci. Akurat no tak zahaczyliśmy o ten wątek, ale zawsze mi to też ciekawi, jak ludzie patrzą też na ten temat, czy to jest, jak to rezonuje w nich, jak w co może wierzą, jak to wygląda, czy to jest tak, że pyk, gaśnie światło, jest czarność i po prostu nie ma, czy coś jest dalej?
17: Mnie się podoba, bo wracając jeszcze do Goethego, on był wierzący i był oczywiście protestantem, bo urodził się we Frankfurcie, w takiej rodzinie. Potem właściwie troszeczkę oddalił się od takiego czynnego życia religijnego, ale powiedział na koniec życia coś takiego, że on wierzy, że musi być coś po śmierci, bo przecież natura by nie marnowała tego, w co ty zainwestowała. On myślał o sobie, o swojej duszy, prawda?
3: Mhm.
17: On miał taką logikę. Przecież to byłoby bez sensu, gdyby natura nie przewidziała coś dalej. Tak to nazwał, prawda?
3: Żeby te bogate życiorysy tak po prostu wyrzuciła do kosza?
17: To nawet nie chodzi o życiorys, tylko chodzi o to, co w tym momencie jest w jego duszy.
3: Mhm.
17: Że oczywiście ciało już dobiegło końca, no ale nie po to natura budowała tę jego duszę, żeby to wszystko się zmarnowało. On coś takiego powiedział w tym sensie. Ja myślę, że możemy się tego trzymać.
3: Przypominam państwu, gościem audycji Zagubiona Autostrada jest Jacek Cygan. A jaki jest pańskim zdaniem najpiękniejszy język?
17: Każdy. Każdy język jest chyba najpiękniejszy. Dlatego, że to jest najpiękniejszy język dziecka, jak sądzę. Czyli ten moment, kiedy dziecko zaczyna w ogóle mówić, poznawać słowa, używać. Często to jest bardzo humorystyczne, niesłychanie wdzięczne. Więc tam się wszystko chyba dzieje i ja niedawno sobie przypominałem, jak byłem dzieckiem i przychodziłem do biblioteki. Ja się urodziłem, wychowywałem w takiej górniczej dzielnicy Sosnowca-Niwce. Były dwie kopalnie. I w tej bibliotece była taka bardzo przedwojenna pani z takim koczkiem. Nazywała się pani Koszewska. I ona mi dawała książki. Wybierała na początku. Pamiętam, jak zacząłem czytać i takim się stało to pewnym takim już jakąś pasją, że co kilka dni ja chodziłem z tymi książkami, przynosiłem nowe i to był i dzisiaj uważam, że to był najpiękniejszy język, który poznałem, czyli nasz, bo poznałem to jako dziecko, prawda?
3: Tak się Przepraszam, bo przerwałem pana.
17: Nie, proszę. Nie, to właśnie to tyle. Także na ten temat. Oczywiście potem, jak już słucham piosenek w różnych językach, to widzę, jak to brzmi. Wiele rzeczy przetłumaczyłem. Wie pan, miałem przez prawie 30 lat się przyjaźniłem z panem Leopoldem Kozłowskim. To był ostatni żydowski muzyk, o którym Amerykanie mówili, że potrafi zagrać dobrze miasteczko Bełz na fortepianie. Tak zwany ostatni klezmer Galicji. Ja wymyśliłem mu takie określenie. Mieliśmy koncerty i on mnie poprosił, abym przetłumaczył z języka jidysz ileś tam pieśni żydowskich. Oczywiście ja nie znam jidysz i ta kultura była mi obca, ale on mi to objaśniał, tłumaczył, o czym to jest, bardzo malowniczo, i przetłumaczyłem wiele takich pieśni. I wtedy też dowiedziałem się, że na przykład język jidysz, który jest językiem Żydów aszkenazyjskich, czyli tych, którzy przyszli z Niemiec, i wzorowany jest na języku niemieckim, że tam nie można zrobić błędu. I na przykład to się potem my śmialiśmy, zwłaszcza w czasach przedwojennych, było bardzo wiele takich sketchów żydowskich, gdzie mówiono na przykład: ten herbat ma twarz. Dlatego, że w tym języku jidysz to nie jest błąd, że się nie powiedziało: ta herbata ma twarz, tylko że ten herbat. I wtedy, poznając ten jidysz, tłumacząc z niego, zauważyłem, jaki to jest niesamowity język. Zwinger w nim pisał, prawda? Laureat Nagrody Nobla. Ale też pisali ci autorzy, kompozytorzy, którzy się u nas urodzili. Na przykład ostatnio odkryłem, że słynna piosenka Mein jidische Mame, którą śpiewała tak pięknie Barbara Streisand, Judy Garland, Charles Aznavour i tak dalej, że to napisał pewien człowiek, który się urodził w miejscowości Raczki pod Suwałkami. I w śpiewnikach amerykańskich on występuje jako Jack Jelen przez Y. A to nie był żaden Jack Jelen, tylko nasz Jacuś Jeleń, który się tam urodził na tej wsi i wyemigrował do Stanów, a napisał potem pieśń wyborczą dla prezydenta Roosevelta. A jego piosenkę, jedną z jego piosenek śpiewali Beatlesi. I wie pan, co jest ciekawe, że człowiek, poznając inne kultury, tłumacząc z innych języków, na przykład przetłumaczyłem z francuskiego Notre Dame de Paris, no nie da się tak zrobić, żeby to tak pięknie brzmiało jak po francusku, ale trzeba dążyć, trzeba się starać, że to jak gdyby się otwiera i już pozostając przy naszej nomenklaturze, otwierają się jakieś nowe drogi, jakieś nowe autostrady. Także na pytanie, który język jest najpiękniejszy na świecie, odpowiadam: każdy. No.
18: Każdy. Ja myślałem, że właśnie w kontekście piosenek, że powie pan na przykład, że to jest włoski, tak, który jest bardzo, bardzo melodyjny. Czy może właśnie francuski, który...
17: No oczywiście, no. Ma pan rację. Włoski i francuski, i niemiecki.
18: I polski.
17: I angielski, i rosyjski, i polski. I wie pan, no to jest cała ta skarbnica. A jednocześnie proszę zauważyć, że jak słuchamy czegoś po chińsku czy w jakimś narzeczu hinduskim, to jest też fenomenalne. To jest właśnie cała ta tajemnica. No, jak to się mogło stać? No.
18: Że wtedy już... Wtedy wydaje mi się, że bardziej dociera do nas sam głos, a nie słowa konkretnie. Tak?
17: No, oczywiście, znaczy oczywiście.
18: Więc tutaj myślę, że to się bardziej odbiera ogólnie, tak? Wtedy ten głos wpisuje się jako ten kolejny jeden z instrumentów.
17: Ma pan rację. Ja napisałem nawet taki wiersz o tłumaczach i ten wiersz kończy się takim stwierdzeniem, że tłumacze są ciągle podenerwowani. Nawet można zaobserwować, że mają kropelki potu na górnej wardze, ponieważ tłumacze żyją z wielką tajemnicą. W swoich biurkach, w szufladach przechowują prawdziwe paszporty, gdzie w rubryce państwo wpisana jest wieża Babel. taki pomysł mnie kiedyś naszedł. O.
18: myśląc jeszcze o, też o teraźniejszości i o też spojrzeniu na muzykę, pan już wspomniał o tym, że dzisiaj, tego co się dzisiaj dzieje na scenie, już raczej pan nie obserwuje. I swoją drogą też się zastanawiam, bo ja chyba sam też doszedłem do takiego momentu i podobno u każdego z nas do czegoś takiego dochodzi, że człowiek w pewnym momencie jest, jakby płynie z tym nurtem, ale w pewnym momencie on wysiada i zaczyna się już tak bardziej temu przyglądać, jest bardziej z zewnątrz. Czy pan też czegoś takiego u siebie doświadczył?
17: Oczywiście, że tak.
18: I kiedy to nastąpiło?

0: tę samą płytę. Wie pan, jak rozlegną się pierwsze dźwięki, zabrzmią tej płyty, to wiemy, że już jesteśmy u siebie. I wie pan, jaka to jest płyta? Nigdy by pan nie zgadł.
1: Słyszałem to w innej rozmowie. Tak. To jest bodajże... Tak. Tylko ja... Chodzi o Trymbacza.
0: Tak, tak. To jest Chet Baker.
1: Chet Baker, tak.
0: Chet Baker to jest biały trębacz, o którym Miles Davis mówił, że to jest największy biały trębacz na świecie, który zresztą tragicznie zginął w Amsterdamie, po narkotykach tam wyskoczył z okna. I na tej płycie, on grał zresztą w filmie Bokser i tam jest, są zdjęcia z tego filmu, na tej płycie on gra i śpiewa, ale on śpiewa tak, jakby grał na trąbce. To jest taki rodzaj wokalistyki. No jest to przeurocze, ale nie wiem, jak to się stało. No nikt nie może mi wytłumaczyć, że ja, kochając tylu artystów francuskich, włoskich, tylu genialnych instrumentalistów polskich, że ja wracam do tej płyty i ta płyta jest jakąś wizytówką mojego domu.
1: Tak.
0: Że jestem u siebie. Dlaczego tak się dzieje, nie wiem. Tam na przykład jest taka piosenka, którą potem przetłumaczył Jonasz Kofta, Samba przed rozstaniem, Jobima, i brazylijska, i nie możesz teraz odejść, to pięknie śpiewała Banaszak, a potem wiele artystek, nawet była piosenką roku w polskim radiu, ale to oczywiście jest brazylijska piosenka. I on tak to gra, ten Chet Baker z zespołem, że przez pierwsze takty, przez pierwszą minutę nie można się zorientować, że to jest ta piosenka. I ja nieraz przyjaciołom to puszczam. I oni się bardzo cieszą, jak już wpadną na to, co to jest, bo zadaję im to pytanie. No, magiczna płyta.
1: A jeszcze, będąc w tych dzisiejszych czasach i już też zgodziliśmy się, że jesteśmy w szalonych czasach, myśli pan też o artystach w zestawieniu z AI, czy też o tym, jak może wyglądać przyszłość muzyki i czy w ogóle dzisiaj artyści mają trudniej?
0: Wie pan, ja dostaję codziennie kilka lub kilkanaście utworów od moich przyjaciół, znajomych, nie od najbliższych, bo ci by się nie odważyli tego zrobić, bo mnie znają. I ci ludzie przysyłają mi, wie pan, z jakimś wielkim entuzjazmem i odkryciem, że oto napisali na przykład jakiś tekst, albo oczywiście sztuczna inteligencja, Chad im napisał w 15 sekund tekst, a potem zażądali, żeby Chad im to nagrał, zaaranżował, żeby śpiewała kobieta lub mężczyzna, i znowu w 15 sekund to dostali. I uważają, że to jest wielkie ich osiągnięcie i przysyłają mi to. Ja albo nie reaguję, albo staram się grzecznie wytłumaczyć, że no to jakaś wiocha jest jednak, tak mówiąc delikatnie, ten ich zachwyt. Bo przecież to wszystko, co ta sztuczna inteligencja zgromadziła, to zgromadziła od nas.
1: Tak.
0: Od milionów twórców, milionów dziennikarzy, milionów kompozytorów, autorów na świecie, i teraz to przetwarza i natychmiast może to zrobić. To się nie ma z czego cieszyć. No ale oczywiście dożyliśmy takich czasów. I wie pan, że niektórzy to rozumieją i jak gdyby przyznają się, przepraszam cię, bo ja teraz dopiero to zrozumiałem, że to, że ja mam 10 piosenek nowych, moich, to właściwie nie są za bardzo moje. No, ale no już trudno. Ja myślę, że niech pan zobaczy, że ta sztuczna inteligencja, która może również skomponować rekwiem w stylu Mozarta i za chwilę namalować panu obraz w stylu Picassa, że to doprowadziło, moim zdaniem, do jeszcze większego poszanowania prawdziwych dzieł, prawdziwego rekwiem Mozarta, prawdziwej kompozycji Niemena czy Marka Grechuty, już przechodząc w te światy piosenkowe.

0: czy Grzesia Ciechowskiego. To doprowadziło do tego, że my możemy sobie powiedzieć, jak to pięknie, że była Ewa Demarczyk, że śpiewała takie utwory Zygmunta Koniecznego. Jakimi jesteśmy szczęściarzami, bo za chwilę może być tak, że nie będziemy wiedzieć, co zrobiła sztuczna inteligencja, a co zrobił prawdziwy twórca.
1: No, to jest,
0: czy jest, czy... Tak.
1: To jest z drugiej strony przerażające. Zresztą też coraz częściej zaczynam też zauważyć, że zdarzają się adnotacje, że coś zostało stworzone bez udziału sztucznej inteligencji. Ja nawet sam z ciekawości poprosiłem też jednego z tych modeli sztucznej inteligencji, żeby spróbował napisać piosenkę o zagubionej autostradzie w stylu Jacka Cygana na przykład.
0: Tak, oczywiście.
1: Przeczytać panu?
0: Proszę bardzo.
1: Wycieraczki tną noc na połowę. Deszcz po szybie jak szept cicho ścieka. Zostawiłem za sobą rozmowę, co od lat wciąż na puentę swą czeka. Białe pasy, ten rytm nieustanny, hipnotyzuje jak zegar bez tarcz. Znowu jestem tym gościem starannym, co przed losem zaczyna swój marsz. I refren. To nasza zagubiona autostrada. Pomiędzy jeszcze raz, a nigdy więcej. Gdzie noc z porankiem cichą się układa, oto, co w nas najczystsze i najgorętsze, to droga, która nie zna map i granic, prowadzi tam, gdzie zapełnią nas świat. Możemy ją przeklinać, albo za nic mieć kurz na butach i tych parę lat. To już refren, no tam sobie jeszcze jest druga zwrotka.
0: Tak, oczywiście. No, proszę bardzo.
1: Przeczytać?
0: Nie, już nie. Wystarczy chyba.
1: No, ale...
0: Wiem, jakie to będzie, tak. Mhm.
1: No, ale jest to też przerażające.
0: Nie ma się do czego przyczepić. Nie ma się do czego przyczepić, tak. Wie pan, że ja, taki mój przyjaciel Mietek Jurecki, kompozytor i basista z Budki Suflera, kiedyś zrobił, jak siedzieliśmy razem gdzieś, taki żart i mówi, słuchaj, poproszę, żeby sztuczna inteligencja, czyli ten czat, zrobił z tobą wywiad. No i nacisnął i już za 10 sekund był ze mną wywiad, pytania i odpowiedź. I wie pan, było tam takie pytanie. Co uważa pan za swój największy sukces? Pyta mnie domniemany dziennikarz, prawda? I ja odpowiadam. Uważam, że największym sukcesem jest, kiedy moje piosenki trafiają pod strzechy do normalnych ludzi. I tak jak na przykład... piosenka Przez te oczy zielone.
1: Tak.
0: Napisała wszechwiedząca sztuczna inteligencja. Przypisała mi piosenkę Zenka Martyniuka Przez te oczy zielone. I teraz zacząłem się zastanawiać, dlaczego. Dlaczego tak się stało? Otóż dlatego, że sztuczna inteligencja ma tam gdzieś zapisane, że ja jestem człowiekiem sukcesu, jeśli chodzi o piosenki. A która piosenka odniosła sukces komercyjny największy i ma 200 milionów wejść tam, czy ileś na YouTubie? No, Przez te oczy zielone, więc jej się to ładnie ułożyło. No i tak to, widzi pan, należy wierzyć sztucznej inteligencji. Ale to, co pan przeczytał, to jest tak, że, wie pan, ja... Ostatnio zapytałem ludzi z AIX-u, bo Stowarzyszenie Autorów z AIX przyjmuje pod ochronę utwory. Czy możemy odróżnić, ile utworów napisała sztuczna inteligencja, a ile napisał człowiek? Jest to niemożliwe. Jeżeli pan na przykład jest zainteresowany, żeby złożyć ten utwór pod ochronę, chociaż rzeczywiście pole eksploatacji jest ważne, no na razie nie ma pola eksploatacji, no to pan go może spokojnie złożyć jako swój. Naturalnie, że jest tam w rubryce możliwość napisania, jaki jest procent udziału sztucznej inteligencji i jaki jest procent udziału autora. Ale ktoś, kto jest pazerny, to powie, ja napisałem 100%, tak. Nikt mi tego nie udowodni. No dobrze, ale o tym już nie mówmy, wróćmy do tej pięknej pana metafory z autostradą zagubioną. Ja mogę panu coś przeczytać? Teraz ja?
1: Musimy zbliżać się do końca, bo tutaj zaraz będą się dobijać u mnie w studiu z kolejnej rezerwacji, ale zamieniam się w słuch.
0: Tak. Wie pan, są takie książki do pisania i o mnie wyszła książka do pisania, Jacek Cygan, książka do pisania, wybór tekstu i Tadeusz Nyczek. I na obwolucie jest taki tekst. Podróż przez kraj, czy przez krainę umysłu, co to ma za znaczenie? Notuj rzeczy, które widzisz i których nie widzisz. Puste miejsca wypełniaj możliwościami. Szukaj natchnienia w najdoskonalszym świecie wyobraźni. Podejmuj pełną głębię grę wędrowca, filozofa i artysty, który żyje w każdym z nas. Ciesz się wyobrażeniem własnego, wymyślonego miejsca. Naszkicuj krajobraz, florę i faunę, deklarację własnego najintymniejszego domowego ogniska. Wyczaruj przygody, załóż dziennik snów. To napisał Michel Ruth Bernstein, ale to jest jak gdyby chyba dobra puenta do naszej rozmowy, że cała podróż jest w nas i wyobrażenie tej podróży i czasem jest ważniejsze niż fakty, które są wokół.
1: Pięknie powiedziane. Panie Jacku, a na koniec, a czego panu życzyć?
0: No, żebym się jakoś trzymał w pionie.
1: No, to
0: no
1: tego...
0: i tego baraszkowania.
1: No.
0: Tego, żebym nie zapomniał baraszkować.
1: No to chyba tego La Dolce Vita chyba panu powinienem życzyć. Bardzo panu tak, dziękuję.
0: Ale wie pan, Dolce Vita nieraz może być secco, jak prosecco. Ja panu życzę tego samego, co pan mnie.
1: Bardzo dziękuję i też tego życzymy naszym słuchaczom i słuchaczkom. Jacek Cygan był gościem audycji Zagubiona Autostrada. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
0: Ja bardzo dziękuję.
1: To o tych odmiennych smakach być może sobie porozmawiamy już przy innej okazji, jak się może uda nam spotkać w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Pozdrawiam słuchaczy i pana.
1: Dziękuję serdecznie. Ja również, Kamil Wróblewski, bardzo państwu dziękuję. O godzinie 23:00 informacje TOK FM, a po nich powtórka poranka, a audycja Zagubiona Autostrada w każdy wtorek o godzinie 23:00 w TOK FM i o dowolnej porze w naszych podcastach. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: Galicja Felix, Galicja Szczęśliwa, stworzyła sprzyjające warunki dla rozwoju politycznego i kulturalnego nie tylko Polaków, ale także Żydów i Ukraińców.
2: Są stworzone warunki, ale zobacz, Ukraińcy i Żydzi, ordynacja w Galicji w nich bardzo uderza. Żydów posłów jest 2,5%, to jest ponad 4 razy mniej niż ich udział w populacji.
1: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Zginął pilot biorący udział w akcji gaśniczej. Ogień wciąż się rozprzestrzenia. Na początek najświeższe informacje z Lubelszczyzny. Dziś ma zapaść wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. To koniec epickiej furii, twierdzi sekretarz stanu USA i ogłasza projekt wolność. Minęła północ, jest środa, 6 maja. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie żyje pilot samolotu biorącego udział w akcji gaśniczej pożaru lasu na lubelskim Roztoczu. Zgłoszenia o rozległym pożarze w miejscowości Kozaki, gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim strażacy otrzymali po godzinie 15. Do nocy ogień rozprzestrzenił się na około 150 hektarów, a w jego gaszenie zaangażowanych zostało ponad 300 strażaków z Lubelszczyzny i Podkarpacia, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z komendy stołecznej policji, ale ma dotrzeć we wczesnych godzinach porannych.
4: Jak przyznaje generał Zenon Piesiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie, sytuacja na miejscu jest poważna i trudna.
6: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
4: Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna. Płoną lasy prywatne i państwowe, a ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. Jak przyznają strażacy, gaszenie pożaru potrwa nawet kilkanaście godzin. Dziś ma być ogłoszony wyrok w sprawie znęcania się nad dziećmi w rodzinie Magdaleny i Dawida B. oraz doprowadzenia do śmierci 8-letniego Kamilka, zapowiedział Sąd Okręgowy w Częstochowie. W zeszłym tygodniu prokurator i obrońcy wygłosili mowy końcowe. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
7: Na ławie oskarżonych zasiadają matka chłopca, jej partner oraz wujostwo dziecka. Dawid B., ojczym Kamilka, miał regularnie stosować przemoc wobec szóstki dzieci swojej żony. Szczególną agresję mężczyzna kierował wobec 8-latka. 29 marca 2023 roku w Częstochowie, gdzie mieszkała rodzina, Dawid B. polewał Kamilka wrzącą wodą, uderzał pięściami, a następnie rzucił dziecko na rozżarzony piec węglowy. Chłopiec miał złamaną rękę i poparzone 25% powierzchni ciała. Zmarł w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka po 35 dniach walki o życie. Alarm wszczął biologiczny ojciec Kamilka, gdy przyszedł go odwiedzić. Dawid B. odpowiada za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem popełnione w warunkach recydywy. Prokuratura oskarża go także o molestowanie nieletniej. Natomiast Magdalena B., matka Kamilka, odpowiada za pomocnictwo w zabójstwie oraz brak reakcji na krzywdę swoich dzieci. Grozi im kara więzienia nie krótsza niż 12 lat, 25 lat pozbawienia wolności albo dożywocie. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
4: Sekretarz stanu USA Marco Rubio oznajmił, że operacja Epicka Furia się zakończyła, a jej miejsce zajął projekt Wolność, który jest całkowicie defensywną operacją. O zakończeniu tej fazy działań w Iranie prezydent miał już poinformować Kongres. Jak podkreślił Rubio podczas briefingu prasowego w Białym Domu, Stany Zjednoczone osiągnęły wszystkie cele, a nowa operacja mająca otworzyć cieśniny Ormuz dla żeglugi statków handlowych jest ściśle obronna. Nie ma strzelania, chyba że zostaniemy ostrzelani. Nie atakujemy, ale jeśli atakują nas, statek, to musimy na to odpowiedzieć. Ogłoszenie końca operacji ofensywnych przeciwko Iranowi pozwala na uniknięcie wydania przez Kongres formalnej zgody na użycie siły, o co Biały Dom musi się zwrócić po 60 dniach trwania wojny. Umowa pożyczkowa z programu Safe dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza i jest gotowa do podpisu. Informację tę potwierdził we wpisie na X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, to potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance. Jak dodał, jesteśmy największym beneficjentem programu, a Safe to blisko 190 miliardów złotych dla naszej armii i naszego przemysłu zbrojeniowego. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne straty, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych. Mówił w TOK FM Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL. Poseł wyjaśnił, że w niektórych sadach straty są stuprocentowe, a sadownicy już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowaniem plantacji czy ochroną przed chorobami i szkodnikami.
8: Ogromne pieniądze, ogromny kapitał już został w te gospodarstwa zainwestowany i przy braku wpływu z tytułu sprzedaży produktów, na przykład jabłek, to będzie około półtora roku, oznacza to, że te gospodarstwa są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, będzie bardzo trudno złapać tak zwaną płynność finansową, czyli dotrwać do kolejnych zbiorów, żeby móc coś sprzedać.
4: To już trzeci rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są dotkliwe. W tym roku ucierpiały przez nie gospodarstwa w całej Polsce. Piłkarze Arsenalu Londyn pierwszymi finalistami Ligi Mistrzów. Arsenal pokonał u siebie Atletico Madrid 1-0, a pierwsze spotkanie tydzień temu w stolicy Hiszpanii zakończyło się remisem 1-1. O trofeum Londyńczycy zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium. Początek dzisiejszego półfinału o 21:00, a finał Ligi Mistrzów będzie rozegrany 30 maja w Budapeszcie. Kolejne informacje to KFM o 1:00. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka, a teraz jeszcze pogoda. Najchłodniej będzie dziś nad morzem i na Kaszubach, około 8 stopni. W północnych regionach termometry pokażą maksymalnie 10, około 23 będzie w centrum, a najcieplej do 27 na południowym wschodzie. W dzień przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na północy kraju duże i całkowite. W wielu regionach mogą wystąpić przelotne opady deszczu, bardziej intensywnie może padać na Pomorzu, na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju możliwe dzisiaj burze.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
9: Maciej Kluczka, zapraszam na wtorkowy poranek TOK FM. Piąty dzień maja. Sztuczna inteligencja coraz śmielej podszywa się pod znane osoby, dlatego amerykańska gwiazda Taylor Swift postanowiła sięgnąć po nietypowe narzędzie prawne. Artystka złożyła wnioski o rejestrację znaków towarowych obejmujących jej głos i wizerunek, a to ruch, który ma zabezpieczyć ją przed nieautoryzowanym wykorzystaniem ich m.in. przez polityków w czasie kampanii wyborczej, która przecież w Stanach Zjednoczonych trwa. Taylor chroni swój głos przed politykami. Za to coraz więcej głosów, i to często wzajemnie się zwalczające, są i można je usłyszeć w Prawie i Sprawiedliwość. Jak też zresztą przed chwilą Państwo słyszeli w informacjach TOK FM, Przemysław Czarnek zakłada stowarzyszenie konkurencyjne do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Ale ta mnogość bytów i nurtów w PiSie nie martwi jednego, przynajmniej jednego posła tej partii, Pawła Jabłońskiego.
10: Słyszałem, że powstaje drugie stowarzyszenie. Niech zakwita tysiąc kwiatów. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby było jak najwięcej inicjatyw.
9: Hasło niech rozkwita 100 kwiatów, często parafrazowane jako 1000, pochodzi z Chin z lat 50. ubiegłego wieku i oznaczało okres chwilowej odwilży politycznej, zachęcającej do pluralizmu opinii, ale ostatecznie, i to przestroga dla posła Jabłońskiego, kampania została stłumiona. A na tym kampanijnym, można powiedzieć prekampanijnym szlaku jest Przemysław Czarnek, kandydat na kandydata na premiera PiSu, który w Piotrkowie Trybunalskim został ostatnio zapytany o plany rozwiązania problemów mieszkaniowych młodych ludzi.
11: Chcemy zakładać rodziny. Czy ma pan jakiś plan na rozwiązanie obecnej polityki mieszkaniowej?
12: To nie mieszkania o tym decydują, kochani. To nie mieszkania. Tłumaczmy naszym dzieciom, naszej młodzieży. Zakładajcie rodziny. Nie czekajcie na to, co będzie, tylko zakładajcie rodziny. Bez rodzin nie przeżyjecie, choćbyście mieli 6 mieszkań. Naprawdę.
9: Czyli nieważne mieszkanie, ważna rodzina. Czyżby Przemysław Czarnek chciał nam powiedzieć, nie pytaj, co może państwo zrobić dla ciebie, nie pytaj, czy państwo może zaoferować dobrą politykę mieszkaniową, zapytaj, co ty możesz dać państwu. Odpowiedź pomocnicza, najlepiej kilkoro dzieci. No ale pytanie, czy Przemysław Czarnek na pewno będzie mógł marzyć o tym, by być premierem w razie ewentualnej wygranej Prawa i Sprawiedliwości, bo coraz więcej dochodzi głosów z Prawa i Sprawiedliwości, że dosyć duże szanse na to ma ktoś inny, a dokładnie Zbigniew Bogucki. Można było o tym przeczytać w weekendowym, majówkowym wydaniu Gazety Wyborczej. Ponoć jest taki scenariusz, że Przemysław Czarnek mógłby się zgodzić na tekę wicepremiera i ministra sprawiedliwości, a przecież jest konstytucjonalistą wykładającym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. No a właśnie prezydent Nawrocki mógłby w razie ewentualnej wygranej PiSu forsować scenariusz, w którym to właśnie jego zaufany współpracownik, szef kancelarii prezydenta obecny, czyli Zbigniew Boguski, byłby tym premierem. I pisała o tym Gazeta Wyborcza w weekend po części, prezentując szeroko sylwetkę ministra Boguckiego, ale pisze też o tym Newsweek z tego tygodnia. No i według informacji Dominiki Długosz uzasadnione są te informacje, te takie przecieki z kancelarii prezydenta, że za dymisją szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza właśnie stał Zbigniew Bogucki. Tak Donald Tusk też skomentował to odejście, no więc wykończyli go. Ja chyba nawet domyślam się kto, ale nie powiem. Tak wtedy kilkanaście dni temu premier skomentował dymisję szefa BBN-u, ale Dominika Długosz w Newsweeku z tego tygodnia przypomina, że przecież to jest poważna dymisja, bo Cęckiewicz to przede wszystkim bardzo bliski przyjaciel polityczny Karola Nawrockiego, uchodzi za ojca kariery obecnego prezydenta. Najpierw promował gdańskiego historyka na stołek dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, potem do Instytutu Pamięci Narodowej, a w końcu właśnie do pałacu. Prezydent liczył się z jego zdaniem bardzo, a moi rozmówcy, pisze Dominika Długosz z rządu, śmieją się, że Nawrocki nawet mówi Cęckiewiczem. Zaskoczony jestem, jak bardzo Zbyszek się wyostrzył w ostatnich miesiącach. Tak o Zbigniewie Boguckim mówi polityk PiSu. Może to wpływ prezydenta, a może w końcu zrozumiał, o co chodzi w tej zabawie. Kiedy w 23 roku dostał się do Sejmu, wyglądał raczej na pracowitego gościa z tylnego rzędu i do głowy by mi nie przyszło, że będzie gwiazdą, wspomina inny doświadczony poseł partii Kaczyńskiego. Dobrze ubrany, wygadany, chciał być zauważony, więc chodził do mediów, a te go polubiły, ale dziesiątki takich widziałem, a tu nagle bum, pierwsza liga i podejrzewam, że to nie szczyt jego ambicji. Koniec cytatu. Pytanie kolejne dotyczące Prawa i Sprawiedliwości. Czy faktycznie zarówno i minister Bogucki, i poseł Czarnek będą mieli szansę na realizację marzeń ewentualnych swoich o premierostwie? Bo dzisiejsza Wirtualna Polska przynosi sondaż United Surveys właśnie dla WP. I wynika z niego, a to jest o tyle ciekawe, że to się potwierdza też może taki już mini trend z ostatnim sondażem CBOS-u, sondażem Ibrisu, przepraszam, ale tutaj właśnie w tym dzisiejszym, najnowszym jest podobna sytuacja. Koalicja Obywatelska i Lewica, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, zdobyłyby razem 228 mandatów, a to o tylko 3 za mało, by rządzić samodzielnie. Czyli właśnie do stworzenia koalicji rządowej wystarczyłyby te dwie partie. Oczywiście w takich większych marzeniach polityków koalicji rządzącej pojawia się pomysł na stworzenie większości konstytucyjnej, by poradzić sobie z wetami prezydenta Nawrockiego, bo przecież przynajmniej do 30 roku Karol Nawrocki prezydentem będzie, no ale na to raczej z tych sondaży się nie zanosi, to jest w ogóle bardzo trudny scenariusz do zrealizowania w polskiej rzeczywistości. No ale jeszcze kończąc te wyniki sondażu, koalicja wygrałaby wybory z wynikiem niemal 32%, a drugie jest Prawo i Sprawiedliwość, które ma 24,5% poparcia. Ale z kolei PSL i Polska 2050 nie przekraczają progu wyborczego. Wraca, proszę Państwa, temat, znaczy on cały czas istnieje z różnym natężeniem, ale temat afery dotyczącej kryptowalut i firmy Zonda Krypto. Jutro rozpoczyna się posiedzenie Senatu i senatorowie w jego trakcie tego dwudniowego posiedzenia zapoznają się, tu cytat ze strony Senatu, z kompleksową informacją ministra ministra sprawiedliwości oraz ministra koordynatora służb specjalnych, czyli ministrów Żurka i Siemoniaka, na temat działań organów i służb w zakresie giełdy kryptowalut. I z takich nieoficjalnych informacji na razie sejmowych wynika, że ta część obrad Senatu może być utajniona. Będziemy zapewne dzisiaj o to dopytywać, bo Senat rozpoczyna swoje posiedzenie jutro. A jeśli chodzi o temat zonda krypto i skoro przy nim jesteśmy, to drodzy Państwo, zaglądam na portal OKO.press, bo tam do znalezienia bardzo ciekawy artykuł Agaty Kołodziej na temat tego, kiedy zaczynał się pojawiać problem z kryptowalutami już wiele, wiele lat temu i może gdyby wtedy instytucje państwa, a dokładnie prokuratura nadzorowana przez ówczesnego ministra i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry działały sprawnie i rzetelnie, no to może byśmy nie doszli i do tej historii. Bo jak ujawnia OKO.press, zaufani prokuratorzy Ziobry przez 4 lata ukręcali łeb śledztwu w sprawie zonda krypto, bo Komisja Nadzoru Finansowego już w 2018 roku złożyła zawiadomienie w sprawie spółki BitBay, to jest obecnie zonda krypto, to były początki tej firmy. Katowicka Prokuratura Regionalna, zresztą kierowana przez zaufanego wtedy człowieka Zbigniewa Ziobry, umorzyła śledztwo z absurdalnego powodu. Można tutaj doczytać o szczegółach. Ale krótka chronologia. Prokuratura regionalna w Katowicach podzieliła stanowisko KNF właśnie w 2018 roku i przyznała, że spółka BitBay naruszyła artykuł 150 ustawy o usługach płatniczych, bo spółka świadczyła usługę płatniczą i powinna uzyskać zezwolenie KNF właśnie na świadczenie tych usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Nie zrobiła tego. I kara za naruszenie tych przepisów, jaka groziła wówczas prezesowi firmy, to 5 milionów złotych grzywny i do 2 lat pozbawienia wolności. Kary mogłyby zostać orzeczone przez sąd rozdzielnie lub łącznie. BitBay jednak kary nie poniósł. A prokuratura regionalna w Katowicach już w marcu 2019 roku umorzyła to postępowanie. Dlaczego? No i tu jest ten absurdalny powód. Z uwagi na brak znamion czynu zabronionego strony, a dokładnie umyślności działania. Innymi słowy, prokuratura uznała, że BitBay złamał prawo, ale nie wiedział, że je łamie. Więcej szczegółów w tym artykule polecam na portalu okopress.pl. I jeszcze zajrzę do Dziennika Gazety Prawnej dzisiejszej, bo bardzo są też ciekawe, mówiliśmy o sondażach dotyczących Polski, polskich partii politycznych, ale też bardzo złe są sondaże dla Donalda Trumpa. One może też mogą tłumaczyć niektóre jego kontrowersyjne decyzje, zachowania, też wypowiedzi kierowane chociażby w kierunku europejskich przywódców, czy wobec kanclerza Niemiec, czy wobec premiera Hiszpanii. Ale jak zobaczymy i przeczytamy na ostatniej stronie dzisiejszej Dziennika Gazety Prawnej, dowiemy się, że opinie Amerykanów na temat sytuacji w kraju są bardzo niekorzystne dla republikanów i prezydenta Trumpa, a też w amerykańskiej polityce jest tak, że przede wszystkim w wyborach decyduje portfel, kwestie ekonomiczne. A więc, jeśli chodzi o to, czy sytuacja w kraju zmierza w dobrym, w złym kierunku, jeśli chodzi o krajową gospodarkę, to 61% Amerykanów uważa, że w złym, a tylko 22%, że w dobrym. Jeśli chodzi o koszty życia, wynik jest jeszcze gorszy, bo 70% Amerykanów uważa, że sytuacja zmierza w złym kierunku. A jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, podejście do interwencji w Iranie, która trwa przecież od końca lutego, ostatniego dnia lutego do tej interwencji doszło, popieram, tylko 34% ogółu Amerykanów, 61% jest przeciwnych. No, lepiej to wygląda, jeśli chodzi o rozkład głosów wśród wyborców republikanów, bo aż 75% popiera tę interwencję, ale jeśli chodzi o wyborców demokratów, 93% jest przeciwnych. I przypomnijmy, za pół roku wybory środka kadencji, tak zwane połówkowe, które zdecydują o kontroli nad amerykańskim kongresem i znaczną częścią Stanów. Minorowe nastroje Amerykanów działają na niekorzyść partii republikańskiej i w samej partii, wywołują coraz większą i coraz bardziej gorącą dyskusję na temat zasadności strategii Donalda Trumpa w wielu obszarach działania państwa, zarówno w kraju, jak i za granicą. Gościem poranka TOK FM jest Agnieszka Ścigaj, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam słuchaczy.
9: Przemysław Czarnek w rozmowie z Wirtualną Polską rzucił taki pomysł, że każdy powinien dostawać 800 zł, każda rodzina, na pierwsze dziecko, ale kwota powinna wzrastać na każde kolejne. Jego zdaniem byłaby to wręcz idealna recepta na kryzys demograficzny. Zaraz zapytam o sam pomysł i ewentualną jego realizację, ale także program 500+, wdrożony w czasach rządów PiS, nie pomógł na zwalczyć kryzysu demograficznego. To dlaczego i 800+, i jeszcze więcej plusów miałoby pomóc?
13: No, nie zgodzę się do końca z tym, że program 500+ w niczym nie pomógł, jeśli chodzi o sytuację demograficzną.
9: Ewentualnie
13: dlatego, że
9: zatamował
13: być może
9: spadek.
13: Zatamował,
9: urodzeń.
13: Tak. No, to jest tak, że proszę sobie przypomnieć sytuację rodzin. Ja pracowałam w pomocy społecznej, wiem więc, w jakiej sytuacji było wiele polskich dzieci i jak trudna była sytuacja finansowa. Na pewno program 500+ zatrzymał biedę.
9: Ale co innego, pani poseł,
13: zgodzimy
9: się, sytuacja. Właśnie, zatrzymał biedę, co innego sytuacja finansowa, a co innego sytuacja demograficzna.
13: Jeśli chodzi o sytuację demograficzną, to ja osobiście zgadzam się z tym, że to musi być polityka wielofrontowa. To nie tylko samo wsparcie rodziny w takim bezpośrednim wychowaniu, czyli świadczenia rodzinne, ale ono jest bardzo ważne, dlatego że też w jakiś sposób rozwiewa różnego typu lęki i obawy przed rodzicielstwem. Ale to też polityka mieszkaniowa, to też rozwiązania związane z godzeniem ról. To też zmiana kulturowa i też wsparcie różnych środowisk z promocją rodziny, promocją rodzicielstwa. I to musi iść wielotorowo. Ja osobiście jestem teraz w takim zespole, w którym przygotowujemy program w zakresie polityki społecznej, ale polityki również prorodzinnej
9: zespole
13: na nadchodzące wybory. Tak. To jest...
9: A myśli pani, że ten pomysł 800+ i więcej dla rodzin z większą liczbą dzieci będzie złożony jeszcze teraz, w czasie tej kadencji parlamentu? Czy to będzie pomysł zgłoszony, ale zrealizowany ewentualnie po wygranych przez PiS wyborach?
13: Nie umiem na to odpowiedzieć, bo ja jakby nie pracuję bezpośrednio w sztabie natomiast wyborczym. Natomiast z całą pewnością jest to dobry program, dlatego że to jest bardzo logiczne, no bo jeżeli sytuacja polskich rodzin znowu się pogarsza i mamy też wzrost i inflacji, ale też i kosztów życia bezpośrednio, no to jest program, który powinien być ewaluowany i dostosowywać się do obecnej sytuacji życiowej, więc to
9: tak,
13: na pewno,
9: ale wzrost programów socjalnych też może być czynnikiem proinflacyjnym w jakiejś części.
13: No, wie pan, może być proinflacyjnym, ale w tym momencie, jeżeli mówimy o tym, żeby rzeczywiście zabezpieczyć polskie rodziny i żeby one w jakiś sposób myślały o dzieciach, bo to jest dla nas wyzwanie numer jeden, to jest priorytet i to wszyscy się z tym zgadzamy, od prawa do lewa, no to warto pomyśleć o tym, jak wesprzeć te rodziny, czyli te osoby, które chcą się zdecydować na macierzyństwo, a szczególnie mówimy tu o rodzinach z większą liczbą dzieci, więc ja ode mnie pan nie usłyszy krytyki żadnej formuły wsparcia rodzin, ponieważ one cały czas nadal wymagają różnego form wsparcia. Ewentualnie jestem zwolennikiem rozszerzania tej formuły o innego typu, rozbudowywanie usług społecznych, które
9: właśnie
13: są potrzebne również.
9: Pani poseł mówi bardziej kompleksowo, a ja jeszcze w przeglądzie prasy zacytowałem Przemysława Czarnka z Piotrkowa Trybunalskiego, który zapytany o problemy mieszkaniowe młodych ludzi mówi: przede wszystkim zakładajcie rodziny i nie czekajcie na to, co będzie. Bez rodzin nie przeżyjecie, chociażbyście mieli 6 mieszkań. takie troszeczkę, bez urazy, ale łopatologiczne podejście do sytuacji.
13: Panie redaktorze, program Prawa i Sprawiedliwości na wybory, on będzie kompleksowy, ja pana zapewniam, dlatego że nad tym pracuję. To jest też tak, że trudno w trakcie trasy i półgodzinnych spotkań z mieszkańcami omówić cały szereg kompleksowych rozwiązań. Ta wypowiedź na pewno pasuje w cel, który przyświeca temu, żeby takie programy dla rodzin wdrożyć. To jest takie trochę wyrwane z kontekstu. Oczywiście, że tego typu cel powinien być obudowany konkretnymi rozwiązaniami. Nie może pan zarzucić, bo jednak Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich latach to, co obiecało w kampanii wyborczej, a były to konkrety, w większości zrealizowało. Więc jeśli chodzi o politykę mieszkaniową, to też jest tak, że często się gdzieś tam pokazuje, że konkretne mieszkania nie zostały oddane, ale w tej chwili są oddawane mieszkania z programu społecznych inicjatyw mieszkaniowych czy społecznych agencji najmu. To są programy, które zostały rozpoczęte przez Prawo i Sprawiedliwość. One są w tej chwili tylko na etapie przecinania wstęgi i w tej chwili pani minister Nałęcz opowiada, że to są super innowacyjne programy, że naprawdę mnóstwo mieszkań udaje się zrobić, więc żeby być uczciwym, to są programy, których budowa, konstrukcja, projekt i wszystko, co się wiąże z legislacją, zostało rozpoczęte kilka lat temu i wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
9: A czy, żeby być uczciwym, powie też pani, że dobrze, że rząd wprowadza nowe programy, chociażby dzisiaj ma się zająć bonem senioralnym, ma być to uproszczenie rachunków za energię w gospodarstwach domowych dla seniorów, oczywiście z o określonym dochodem, o określonym poziomie, możliwość wsparcia seniorów. Czy to jest program, który mógłby także wprowadzić rząd PiS-u, gdyby rządził? Coś, co pani powie, tak, głosuję za tym w Sejmie.
13: Nie znam szczegółów, a powiem szczerze, że śledzę tą inicjatywę od samego początku. Ona się wielokrotnie przeobrażała z samych obietnic. I tu gdyby pan zacytował obietnicę na samym początku, na przykład pani minister Okła-Drewnowicz, to były wprost, że każdy senior otrzyma ponad 2500 złotych i że będzie mógł je wykorzystać zgodnie ze swoimi potrzebami. W tej chwili pan już przytacza elementy, że będzie to uproszczenie, jeśli chodzi o rachunki. Wprowadzono kryteria dochodowe w tym momencie i tak naprawdę ustawy jeszcze nie ma. Ustawa, która się pokazała w zakresie pracy rządowych, to jest ustawa o polityce senioralnej, w którym o bonie senioralnym jest po prostu tylko muśnięte. Nie ma tam żadnych konkretów. Natomiast czekamy już ponad 2,5 roku na konkretną propozycję i konkretne rozwiązanie. Więc samo hasło w sobie i ta prezentacja przed wyborami było okej. Okay. I mogę panu powiedzieć z całą pewnością, na pewno bym zagłosowała za takim programem. Natomiast realizacja wygląda bardzo, bardzo marnie. Natomiast teraz mamy do czynienia i pracujemy 2,5 roku już nad ustawą o asystencji osobistej i proszę sobie wyobrazić, że ten bon senioralny miał trochę zrekompensować seniorom to, że na przykład ich się wyrzuca z tego programu. Powyżej 65 roku życia, jak się jest osobą
9: z niepełnosprawnością, po prostu... Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie pani namawiać klub do głosowania za bonem senioralnym, nawet jeżeli jego wersja nie będzie dla państwa w 100% satysfakcjonująca. Czy jednak PiS może być przeciwko takiemu rozwiązaniu?
13: Ja już namawiam rząd Prawa i Sprawiedliwości, namawiam cały klub Prawa i Sprawiedliwości, żebyśmy motywowali i mocno upominali się o ten bon senioralny, chociaż jakiś minimalny projekt, bo na razie jest to wszystko w sferze obietnic, a ostatnia informacja, jaka była, to że ten bon senioralny, który był wpisany w kamień milowy, został wyrzucony 10 marca na posiedzeniu rządu uchwałą, zmieniono plan KPO, zmieniono plan kamień milowy i wyrzucono ten bon senioralny właśnie po to, żeby zrealizować asystencję, ale również pomijając osoby powyżej 65 roku życia.
9: Też gwoli ścisłości. Z realizacją programów rządowych zawsze bywa trudno, bo pani przed chwilą mówiła o sukcesie projektu mieszkaniowego PiS-u. No chociażby Beata Szydło w 16 roku mówiła o 3 milionach mieszkań, które będą zbudowane w ramach Mieszkania Plus. Potem Mateusz Morawiecki mówił mniej więcej o 100 tysiącach mieszkań. To już mówił w 2019 roku, a stan na maj 2023, czyli tuż przed oddaniem przez państwa władzy, to jest jakieś 20 tysięcy lokali mieszkalnych w ramach tego programu, więc jak widać, każda ekipa rządowa miała problemy z takimi.
13: Ale rozpoczęta budowa jest ponad 270 tysięcy. Wiadomo, że proces inwestycyjny trochę trwa i one właśnie teraz są oddawane, jeśli chodzi o społeczne
9: ale
13: inicjatywy
9: mieszkaniowe. Ale Mateusz Morawiecki obiecywał do końca kadencji.
13: W 700 gminach.
9: No dobrze. A skoro już dotknęliśmy osoby byłego premiera Mateusza Morawieckiego, myśli pani, że te dwa płuca, dwa stowarzyszenia, bo jedno już właśnie powstało, Stowarzyszenie Rozwój Plus, do którego pani też chce należeć, należy już, już jest zarejestrowany, czy jeszcze czekacie państwo?
13: Ogólnie za powstanie stowarzyszenia ujmuje się pierwsze posiedzenie i uchwałę po powołaniu, natomiast drugi etap to jest rejestracja w sądzie i na tym etapie teraz jesteśmy, no trwa rejestracja.
9: Ale ma też powstać drugie stowarzyszenie, po pierwsze Polska Przemysłowa Czarnka. Czy te dwa stowarzyszenia, dwa płuce, jak to mówi prezes PiS-u, nie doprowadzą jednak do zadyszki partii?
13: Ja, panie redaktorze, wiem, że politycy Prawa i Sprawiedliwości zaangażowani są w wiele stowarzyszeń. Na tej prawej stronie nie jest tylko jedno stowarzyszenie czy drugie, bo jest kilka stowarzyszeń.
9: Ale te akurat
13: mamy
9: teraz powstają
13: nawet
9: i wzbudzają emocje.
13: No tak, powstają, inne powstawały na innym etapie. Są to grupy polityków czy ludzi, którzy mają też określony cel w ramach tego szerokiego obozu Zjednoczonej Prawicy. Ja powiem panu, przecież nie jestem w Prawie i Sprawiedliwości jako partii. Powiem szczerze, że nie byłam nigdy w żadnej partii politycznej, a formuła stowarzyszenia bardzo mi odpowiada, ponieważ wywodzę się z organizacji pozarządowych i tam jest taka formuła, która jest nacelowana na pewien cel, na pewne rozwiązania, z dużą elastycznością, jeśli chodzi o forum działania, nie dla wszystkich, którzy chcą być stricte w rygorach partii. I też dlatego jestem w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, bo jest ta swoboda w tym zakresie, jeśli chodzi o pewną przynależność.
9: Ale to właśnie w czasach rządów PiS-u współpracowała pani blisko z Mateuszem Morawieckim. Uważa pani, że lepszym byłby kandydatem PiS-u na premiera po ewentualnych wygranych wyborach niż Przemysław Czarnek? Czy zgadza się pani na kandydaturę Czarnka w pełni?
13: Ja miałam możliwość i zaszczyt współpracować z rządem Mateusza Morawieckiego i naprawdę uważam go za premiera, który chyba w Polsce nam się do tej pory nie wydarzył, a dalsza kierunkowa polityka przez niego,
9: która była
13: realizowana. Wie pan, ja miałam możliwość przyglądania się pracy i bezpośredniego takiego kontaktu w codziennej pracy Mateusza Morawieckiego i udziału w posiedzeniach rządu i naprawdę, jeśli chodzi o realizację pewnych, szczególnie w sytuacjach kryzysu, w których Polska doświadczała ostatnio, to naprawdę nie poznałam sprawniej działającej osoby zarządzającej.
9: Czyli mając takie doświadczenie, to wyczuwam, wolałaby pani Morawieckiego w fotelu premiera niż Czarnka. Ostatnie zdanie.
13: Panie redaktorze, że na przyszłość jakby działają różne kwestie. Tutaj jest decyzja Zjednoczonej Prawicy, decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ja oczywiście ją bardzo szanuję i nie uważam, żeby pan profesor Czarnek nie był dobrym kandydatem. Uważam, że jest dobrym kandydatem, ale moje doświadczenia współpracy z Mateuszem Morawieckim, akurat osobiste, wskazują, że dla mnie był bardzo dobrym premierem i byłby również dobrym premierem.
9: Agnieszka Ścigaj, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję, dobrego dnia.
9: Z naszym gościem jest teraz Joanna Wicha, posłanka Lewicy. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
9: Chciałaby pani zostać ministrą zdrowia?
14: Pewnie.
9: O, mamy kandydatkę.
14: Od początku to mówię.
9: Okej, okay, to zupełnie gdyby serio. Jednak doszło do dymisji w Ministerstwie Zdrowia, to pani jest gotowa.
14: Ja jestem chętna, jasne.
9: Okej, okay. No bo dochodzą do nas takie informacje, że oczywiście w ubiegłym tygodniu doszło do obrony pani minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy przed wnioskiem opozycji o odwołanie, ale niewykluczone, że dojdzie do tej dymisji w przeciągu najbliższych miesięcy i ma w tej sprawie napierać szef Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, na spotkaniach Rady Koalicjantów.
14: Ojej.
9: Mówi o tym ponoć coraz
14: częściej.
9: To
14: teraz wyszło, że to jest jakieś moje tutaj.
9: Łączymy kropki.
14: Nie, dobrze, to ja tak chciałam powiedzieć, że to tylko takie moje było, że chciałabym zostać, natomiast
9: ale
14: oczywiście
9: narasta w Lewicy z niecierpliwieniem,
14: oczywiście, że tak, no bo jednak, znaczy tak, żeby była jasność. Ja stoję na stanowisku i mówię to od początku, że nie chodzi o to, o osobę personalnie tak naprawdę, tylko ogólnie o cały system finansowania ochrony zdrowia i tego się trzymajmy. Znaczy ja uważam, że czy to byłaby osoba X, czy osoba Y, jeśli w budżecie brakuje pieniędzy i minister finansów tych pieniędzy nie chce dać, to po prostu lepiej nie będzie. Bo no, czego, jak czego pewnie pani ministra Kęckiej nie można odmówić, to tego, że jednak doświadczenie w zarządzaniu w ochronie zdrowia ma, bo 20 lat pracowała. Natomiast no, faktycznie ja uważam, że dwie rzeczy się źle stały. Po pierwsze, odpolitycznienie resortu to nie jest dobry pomysł, dlatego że jednak, no, żeby decyzje zapadały właściwie, to jakieś takie połączenie z polityką, z Sejmem i lepszy dialog powinien być.
9: Ale to wtedy ministrem powinien być polityk, czy chociaż wiceministrowie powinni być delegowani
14: ja
9: przez
14: uważam,
9: partie koalicyjne?
14: Ja uważam, że tak jak było, jak mieliśmy wiceministra Wojtka Koniecznego, to było okej. Okay. No bo teraz to jest tak, no my mamy się dostosowywać do pewnych rzeczy, popierać jakieś reformy, ale my nie mamy żadnego jakby takiego wpływu bezpośredniego na to, więc trudno brać odpowiedzialność za coś, w czym się nie uczestniczy. Jak pani Leszczyna próbowała przeprowadzić swoją reformę dotyczącą sieci szpitali i nam się to nie spodobało, bo myśmy uważali jako lewica, że to jest prosta droga do prywatyzacji ochrony zdrowia, no to Wojtek Konieczny powiedział nie. No i nie. I
9: no bo nie da się organizować nowych spotkań. Doba jest określona, jeśli chodzi o zakres czasowy. Nie da się organizować jakichś regularnych spotkań z ministerstwem, z kierownictwem. Po prostu na to nie ma czasu. Tam powinni być ludzie, politycy z partii. Czyli dojdzie do takiej zmiany, myśli pani, w najbliższych miesiącach?
14: Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Czy...
9: A tu lewica może powinna bardziej właśnie wybierać presję na premiera, żeby
14: was posłuchał. To jeszcze raz mówię, nie o to chodzi. Znaczy Wicha może sobie tam opowiadać rzeczy, że chciałaby być. Ja uważam, że trzeba brać odpowiedzialność za rzeczy. Ja uważam, że...
9: No ale to Czarzasty już nie będzie tak sobie opowiadał, że panią zacytuje, tylko powie premierowi, domagamy się zmian.
14: Nie.
9: Ale to co, Włodzimierz Czarzasty nie ma przebicia?
14: Nie, to nie o to chodzi, czy nie ma przebicia, czy ma przebicie. Chodzi o to, że, ale teraz mnie pan zakręcił, że już nie wiem. Chodzi o to, że my cały czas mówimy od początku, że sprawa nie jest personalna, tylko dotyczy rozwiązań systemowych. Mhm. Takim rozwiązaniem systemowym jest według nas, według lewicy, podatek inny sposób zdrowotny. Finansowania ochrony zdrowia. Składka zdrowotna się nie sprawdziła. Mało tego, pani ministra ostatnio, jak była na Komisji Zdrowia, kiedy była debata na temat wotum, właśnie nieufności, to powiedziała, właściwie prawie w pierwszym zdaniu, że składka zdrowotna przestała być wydolna.
9: No tak. Wczoraj też Krzysztof Gawkowski w TVN24 powiedział, czas składki zdrowotnej minął, ale czy nadszedł czas podatku zdrowotnego? Bo ja pamiętam wasze, lewicy, spotkanie z ministrą zdrowia i ministrem finansów. Dwa miesiące temu.
14: No to
9: trzy
14: nie
9: miesiące.
14: Tak dużo.
9: No dobrze, ale czy coś się w sprawie ruszyło?
14: 24 chyba dokładnie lutego to było, jeśli dobrze pamiętam. Pan minister Domański. Pan minister Domański miał zadać różne pytania, dużo tych pytań. Powiedział, że no nie zrobi tego na komisji. Zresztą śpieszy.

0: sojusznika, tak, nie będzie w Koalicji Obywatelskiej sojusznika, to możecie ten projekt schować, powiem delikatnie, do szuflady, żeby nie powiedzieć
1: gorzej.
0: Dobra,
1: no to może ja nadinterpretuję, ale jak pani ministra słuchała tego wszystkiego, co my mówimy na temat tego podatku zdrowotnego, to nie było tak, że zamykała oczy i mówiła nie chcę tego w ogóle
0: otwierała oczy
1: mhm. szeroko i słuchała z zainteresowaniem.
0: Okay. To jeśli teraz jeszcze zostaje chciała. Andrzej jeśli... Domański i Donald Tusk.
1: Głównie Andrzej Domański, ale jeśli pani ministra będzie chciała naprawdę zreformować ochronę zdrowia, to bez zmiany finansowania ochrony zdrowia tu się nic nie zadzieje, bo to nie chodzi jakby tylko o też pieniądze, ale o to, gdzie te pieniądze jak idą, są, że część musi...
0: I skąd idą źródła, tak? Bo tutaj byłyby dołączone też...
1: Że nie wpadają do jakiegoś worka, prawda, nie wiadomo
0: duże
1: gdzie...
0: Duże firmy, tak?
1: Tak, no,
0: bogatsi płaciliby
1: płatnicy CIT przede
0: więcej.
1: Wszystkim płaciliby więcej. Okay. I że one nie idą, te pieniądze, do ogólnego budżetu, tylko my tam mamy na przykład ten podatek na tłuszczowy, który no, idzie w 100% do Narodowego Funduszu Zdrowia. I z tych pieniędzy no, można mnóstwo rzeczy fajnych zrobić dla ludzi, na przykład jeśli chodzi o profilaktykę.
0: Czyli w kolejnych latach, na przykład, nie wiem, za 2-3 lata, nie słyszelibyśmy o dziurze budżetowej NFZ-u powyżej 20 miliardów złotych?
1: No, przy takim rozwiązaniu? Z naszych obliczeń wynika, że nie, no bo to jest zysk około 32 miliardów złotych.
0: Ale czy myśli pani, albo nie wiem, Lewica daje sobie taki jakiś termin, powiedzmy tuż po wakacjach, wrzesień.
1: Że jeszcze poczekamy trochę.
0: Że, tak? Że wtedy wracacie i stawiacie sprawę na ostrzu
1: tak.
0: noża.
1: Myślę, że tak, że to jest, znaczy tak, teraz mamy jeszcze tą ustawę Stop Alkolobby, tak, pracujemy nad tym, dla mnie to jest bardzo ważne i ja mam nadzieję, że my to przeprocedujemy do wakacji. I to też jest ogromna zmiana jednak, jeśli
0: tak,
1: chodzi o zdrowie Polek i Polaków.
0: Tak, właśnie zaraz jeszcze o tym porozmawiamy. A to jeszcze wracając do tej obrony ministry zdrowia. Mhm.
1: Ale proszę zauważyć, że myśmy jej... Znaczy inaczej.
0: Tak.
1: Uważamy, że opozycja nie jest od meblowania rządu, ale to też nie jest tak, że my się całkowicie jakby zgadzamy z tym, co robi pani ministra, tak? I to wybrzmiało w wypowiedzi naszej przewodniczącej klubu.
0: A no właśnie, mamy ten dźwięk, to przypomnijmy sobie, bo to jest znaczący głos w ramach koalicyjnych dyskusji.
2: Jeżeli pan, panie premierze, nie zmieni swojego podejścia do finansowania ochrony zdrowia, będziemy mieli problem, żeby wspólnie wygrać kolejne wybory. Dlatego, że ten temat ochrony zdrowia jest naprawdę najważniejszy dla wszystkich.
0: No właśnie.
1: Dokładnie tak. Zgoda całkowita.
0: Czy pani w czasie tej debaty usłyszała od ministra zdrowia informację o tym dla nas, wszystkich obywateli, jak będzie wyglądać system diagnostyki po tej rewizji? Bo rozumiem, że przechodzi rewizję, niektórzy uważają w rządzie, że może tej diagnostyki jest wykonywanej czasami za dużo, no ale słyszeliśmy też w kampanii wyborczej, że limitów na diagnostykę nie będzie, a teraz niektóre nadwykonania nie są płacone w 100%. Czy my usłyszeliśmy jakiś, bo może być trudny czas, myślę, że nawet obywatele po części mogliby się zgodzić, okej, jest jakaś rewizja, ale widzimy, że pani ministra ma plan, mówi, kiedy to się skończy, że pacjenci nie będą zagrożeni jakąś sytuacją, no ale chyba takiego horyzontu, takiego kalendarza nie usłyszeliśmy.
1: No i to jest właśnie coś, czego mi zabrakło w tej wypowiedzi. To znaczy jakby to, w jaki sposób pani ministra tłumaczy jakby to, te ograniczenia i te limity, no, że jest dużo nadmiarowych badań i tak dalej. Ja się jestem nawet w stanie z tym zgodzić, ale nie można takiej reformy przeprowadzać bez takiego naprawdę porządnego policzenia, ile jest tych nadmiarowych badań. A ja tego nie usłyszałam nigdzie. To znaczy nie usłyszałam,
0: i też
1: że...
0: nie wiemy, czy to już się skończyło liczenie, czy,
1: tak, czy już się skończyło,
0: skończy?
1: Czy nie, ani też perspektywy. Czyli, że na przykład, słuchajcie, kochani, no dobra, będzie ciężko przez rok, będzie, no trzeba trochę tam jakby zmniejszyć tą ilość badań, ale za rok będzie dobrze, bo już się te nadmiarowe badania jakoś tam wyprostują, nie będzie ich i okej, będzie lepiej, ale no to proszę to powiedzieć komuś, kto czeka, nie wiem, na diagnostykę raka jelita grubego i to jest akurat taki nowotwór, który no naprawdę trzeba bardzo szybko działać, czyli nowotwór piersi i po prostu, jeżeli nie ma żadnej perspektywy i nie ma na przykład czegoś takiego, że jest jakieś szybsza ścieżka dojścia w sytuacjach kryzysowych, no to
0: niepokój rośnie.
1: Każdy może się niepokoić.
0: Czyli oczekiwalibyśmy, rozumiem, że Lewica też oczekuje, żeby może na jakiejś konferencji prasowej dokładnie plan tak wyjścia jest z tej sytuacji, nomen omen jednak chyba kryzysowej,
1: znaczy ja uważam,
0: wyjście, żebyśmy usłyszeli to.
1: Jednym z grzechów tego resortu jest słaba komunikacja, bo ani nie potrafi... Ja to też zresztą powiedziałam ostatnio pani rzeczniczce na jakiejś tam konferencji Ministerstwa Zdrowia, że ani się nie chwalą tym, co dobrze zrobili, bo na przykład

0: te pieniądze z KPO, które poszły na naprawdę na dużo fajnych, modernizację szpitali i tak
1: czyli
0: dalej.
1: Albo się nie chwalą, albo nie tłumaczą problemów.
0: Ani nie tłumaczą, tak.
1: To teraz pani poseł, się wytłumaczy ze swoich słów. Posłuchamy pani wypowiedzi tutaj z TOG FM z trzech miesięcy. No proszę, w TOG FM takie rzeczy.
0: Narobiło się, no dobra.
1: Kiedy komisja wyda opinię o projekcie i projekt trafi pod głosowanie wszystkich posłów?
0: Myślę, że przełom kwietnia i maja, albo wejdzie jeszcze przed majówką, to by było cudownie, jeżeli by był to kwiecień, a jeśli nie wejdzie przed majówką, to wakacje to już na 100%.
1: To oczywiście o ustawie zakazującej sprzedaży alkoholu w nocy w całym kraju. Tam są jeszcze inne zapisy.
0: Połykam język, zapijam kawą.
1: No właśnie, mamy maj, czerwiec się zbliża, chyba się nie uda.
0: No nie uda się, ale to jest tak, że troszkę dlatego, znaczy ja nie
1: ale prace trwają zespołu?
0: Tak, ja nie żałuję, że się tak nie do końca uda, dlatego, że jak rozmawialiśmy, to jeszcze nie wiedziałam, jak będą przebiegały. Tak, jak będą te prace przebiegały i my postanowiliśmy, że podzielimy to na prośbę pana posła Cieszyńskiego i w ogóle strony PiS, żeby podzielić procedowanie tej ustawy na takie obszary. Znaczy główne punkty, które są w ustawie, żeby wszyscy ze strony społecznej, którzy chcą o tym porozmawiać, na spokojnie sobie podyskutowali. Czyli nie rozmawiamy w tej chwili konkretnie o zapisach ustawy, tylko przerabiamy po kolei te obszary. Na przykład reklama, promocja, zakaz alkoholu, tak, na stacjach sprzedaży alkoholu.
1: Czy to jest taki polityczny plan, żeby zyskać poparcie PiS-u, gdyby niektórzy z koalicji, a są tacy w koalicji obywatelskiej, nie chcieli poprzeć tych projektów?
0: Nie, aż tak, to nie jest aż takie.
1: Nie aż takie,
0: głębokie.
1: Ale taki mały plan B, znaczy, chyba tak.
0: Inaczej, jeżeli jesteśmy w komisji, no różne są, prawda, strony politycznej, no to fajnie jest pójść na jakiś kompromis, jeżeli komuś na czymś zależy.
1: Tak, bo akurat w koalicji obywatelskiej jest głos, że to samorządy powinny decydować, czy ta sprzedaż, zakaz nocnej sprzedaży jest, czy
0: jest.
1: Nie.
0: I dlatego, fajnie, że wysłuchaliśmy tej strony społecznej. I muszę panu powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o ten zakaz sprzedaży nocnej, czyli ograniczenie raczej sprzedaży nocnej, to wcale nie było takiego awantu wielkiego.
1: No to teraz proszę nowy termin, który zapiszemy sobie w archiwum.
0: O nie.
1: Jesień? Kiedy mogłoby... Ja mówię o głosowaniu sejmowym. Zobaczymy, co zrobi potem jeszcze Senat, czy poprawi, co zrobi prezydent.
0: Na następnym posiedzeniu, czyli w przyszłym tygodniu, idzie połówka ostatniego obszaru, czyli na już kolejnym posiedzeniu. I tutaj się do pana przewodniczącego, pana Napieralskiego uśmiecham. Liczę na to, że zaczniemy już procedować, no bo to jednak przewodniczący decyduje, procedować ustawę. I ja na to liczę, że zaczniemy to robić. Czyli to by było koniec maja, początek czerwca. Okay. Już po kolei. I to, czy jakby ta dyskusja, że będą najpierw obszary, znaczy ten pomysł dotyczył tego, że potem już jak będziemy procedować ustawę, żeby trzeba było mniej czasu poświęcać na taką dyskusję ze stroną społeczną, bo naprawdę
1: już
0: daliśmy mnóstwo czasu, tak, żeby...
1: Ostatnia minuta naszej rozmowy, ale zapytam, czy pani uważa, że faktycznie jest problem? Jest taki list otwarty do minister zdrowia, między innymi od Fundacji W Drodze po Pomoc. Chodzi o opiekę psychiatryczną i centra zdrowia psychicznego. W tej sprawie jest pilotaż.
0: Tak,
1: nie wiadomo, czy on się już kończy, czy nie. Po prostu chodzi o to, czy te centra będą miały stabilne finansowanie, czy będą miały, czy są zagrożone, bo to jest często pierwsza pomoc dla osób, także młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego.
0: Pani ministra powiedziała ostatnio, że do 13 maja zbiera się ta rada, która tam pracuje przy Ministerstwie Zdrowia i mają wtedy już ogłosić jakby w jaki sposób będzie finansowane, w jaki sposób będą te centra finansowane. 13 maja, więc trzymamy panią ministrę za słowo, bo to jest prawdopodobnie kolejny termin. Ta rada powstała pod koniec 2024 roku, 2 lata pracy. I to się ma zadziać.
1: Ale centra zdrowia psychicznego powinny istnieć dalej, tak?
0: Absolutnie.
1: W naszym systemie.
0: Mało tego, że zostaną, to jeszcze ministerstwo proponuje, bo to będzie pierwszy stopień referencyjności, te centra, potem jeszcze będą 2 pozostałe. Czyli
1: I to będzie coś nowego.
0: Tak, to będzie chyba, chodzi o to, żeby podzielić jakby te zdrowie psychiczne, jeśli tak mogę powiedzieć, na takie właśnie obszary, czyli przesiewowe badanie, potem na przykład jak są jakieś problemy związane z lekoodpornością, to jest ten drugi stopień, a trzeci stopień to już są takie choroby, które wymagają naprawdę hospitalizacji i jakiegoś głębszego leczenia. I według tego, co ja słyszałam, to ten ryczałt, bo to o to głównie chodzi, pozostanie, ale zostaną jeszcze 2 różne punkty dodatkowe. Jakość będzie oceniana i liczba osób przyjmowanych. I w zależności od tego i od tego, jak będą centra raportowały, też będą dostawały mniej lub więcej pieniędzy. pieniędzy. No,
1: i 13 maja tak. Będziemy się temu spotkaniu oczywiście przysłuchiwać i o efektach informować. Joanna Wicha, Lewica, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: program, który ma wzmacniać obronność Unii. My z tego programu dostaniemy największą pulę pieniędzy. Ile to jest dokładnie?
1: 43,7 miliarda euro. Większość pieniędzy ma trafić do polskiego przemysłu.
2: Amunicja produkowana w Polsce, 155, ma być projektem całkowicie suwerennym. Takim, w którym mamy kontrolę nad każdym etapem procesu. Nad tym, żeby każdy element był wyprodukowany w Polsce. Żeby ta amunicja 155 dawała tutaj pracę, tutaj kompetencje, tutaj płacone podatki.
1: Dla mnie przemysł polski zbrojeniowy to jest przemysł państwowy i prywatny, tak samo ważny. Wstępne szacunki mówią, że te pieniądze mniej więcej 50 na 50 będą wydawane w prywatnym i w państwowym przemyśle zbrojeniowym.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Rozbił się samolot, który uczestniczył w gaszeniu ogromnego pożaru lasu w powiecie biłgorajskim. Nie żyje pilot samolotu. Kilkadziesiąt tysięcy osób demonstrowało w Pradze w obronie mediów publicznych. Arsenal Londyn w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś poznamy drugiego finalistę. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie żyje pilot samolotu, z którego była zrzucana woda na las płonący na lubelskim Roztoczu. W trakcie akcji rozbił się samolot typu dromader, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z komendy stołecznej policji, ale ma dotrzeć we wczesnych godzinach porannych.
4: Lasy Państwowe informują, że okoliczności tragedii będą wyjaśniać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. W akcji gaszenia pożaru uczestniczy około 300 strażaków. Jak mówi komendant Straży Pożarnej w Lublinie, generał Zenon Piesiewicz, sytuacja na miejscu jest bardzo poważna.
6: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
4: Ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. Płonie ponad 200 hektarów lasów. Jak podkreślają służby, gaszenie ognia może potrwać jeszcze około kilkunastu godzin. Biłgorajska policja poinformowała, że z uwagi na pożar droga wojewódzka nr 849 na wysokości miejscowości Kozaki jest całkowicie zablokowana. Mundurowi kierują ruch objazdami. Na miejsce akcji gaśniczej udają się przedstawiciele rządu, minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
7: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
4: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Polska zgodnie z unijnym rozporządzeniem powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł dwa miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na półtora roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był, jak stwierdził, trumną na kółkach. O szczegółach opowie Bartosz Kądziołka.
8: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
9: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
8: Z pytaniami w tej sprawie TOK FM zwróciło się do Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, ale jej rzecznik Kamila Sowińska odpowiada jedynie.
10: Funkcjonariusze prowadzą czynności zmierzające do jego zatrzymania, a następnie doprowadzenia do najbliższego zakładu karnego.
8: Wcześniej poszukiwany adwokat ubiegał się w sądzie o zmianę kary na dozór elektroniczny i o odroczenie więzienia na czas rozpatrzenia wniosku, ale jak mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi Grzegorz Gała,
11: żadnych przeszkód do osadzenia pana skazanego w tej chwili nie ma.
8: Bo sąd nie zgodził się na odroczenie więzienia, a na rozpatrzenie wniosku o zmianę kary na dozór elektroniczny skazany może czekać w więzieniu. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: Kilkadziesiąt tysięcy osób, jak podają organizatorzy, demonstrowało w pracy w obronie mediów publicznych. Uczestnicy marszu z rynku staromiejskiego pod siedzibę czeskiego radia zażądali wycofania się rządu Andreja Babisza z projektu zmian przepisów o mediach publicznych i odejścia od abonamentu. Akcję Ręce Precz od Mediów Publicznych zorganizowała inicjatywa Milion Chwil dla Demokracji, która pod koniec marca zgromadziła w Pradze w proteście przeciwko rządowi Babisza ćwierć miliona osób. Projekt przedstawiony przez ministra kultury Otto Klempisza nie tylko przenosi finansowanie z abonamentu na środki z budżetu, ale przewiduje, że media publiczne będą miały mniej pieniędzy do dyspozycji. W Czechach ściągalność opłaty abonamentowej jest bardzo wysoka i stanowi istotną część przychodów mediów publicznych. I na koniec informacji jeszcze sport. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0, a pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1 i awansowali do finału Ligi Mistrzów. Dziś wyłoniony zostanie drugi finalista, Paris Saint-Germain lub Bayern Monachium. Bayern i PSG to kluby, które w przeciwieństwie do Arsenalu i Atletico odniosły już triumfy w Lidze Mistrzów. Paryżanie dokonali tego w ubiegłym roku i mogą jako drudzy w historii obronić trofeum. Wcześniej udało się to tylko Realowi Madryt, za to dwukrotnie. Finał zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie. Kolejne informacje w TOK FM o 2:00. Dzień na ogół pochmurny, z największym zachmurzeniem na północy. W niemal całej Polsce można spodziewać się przelotnego deszczu. Najmocniejsze opady prognozowane są na Pomorzu, a na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie pojawią się też burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 10 stopni na północy do 23 w centrum i 27 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i na Kaszubach, w okolicach 8 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
0: Ja naszym gościem poranka TOK FM jest teraz Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Naszą rozmowę można też śledzić w transmisji na YouTubie i na profilu facebookowym TOK FM. Ponoć jest zgoda premiera, by klub Centrum, ja wiem, że pan w klubie Centrum nie jest, ale jest pan blisko klubu Centrum po odejściu z Polski 2050, a szefowa resortu klimatu przecież jest szefową też właśnie Centrum, pani Paulina Henning-Kloska. Ponoć jest zgoda i plan premiera, by klub dostał może 2-3 teki wiceministrów. Coś jest na rzeczy? Słychać to w pana otoczeniu?
12: Nie znam szczegółów. Wiem to z doniesień prasowych. To już zostawiam mojej szefowej sprawy polityczne.
0: Okej.
12: Okay. Ale widziałem jakąś wypowiedź premiera widziałem wczoraj, że to chyba jest jakiś dobry kierunek pod kątem równowagi, prawda? No, jakby nie patrzeć, dzisiaj klub Centrum to jest 15 posłów. Tyle samo, co klub Polski 2050.
0: Więc należy się.
12: No, nie wiem, czy się należy, ale to raczej kwestia jakiejś politycznej równowagi. W polityce bardzo ważna jest ta tak zwana sprawczość. To Francuzi mówią na to la pouvoir politique, Niemcy mówią politische Macht, prawda? No i to jest ważne. Czyli no,
0: Przyszło do Polski z zachodu.
12: I przyszło do Polski z zachodu, prawda? Ale zupełnie serio, no jakaś równowaga jest potrzebna, więc tutaj myślę, że pan premier w tej swojej wypowiedzi też jakby dostrzega taką potrzebę. Zresztą pani minister Henning-Kloska też gdzieś na ten temat się wypowiadała. Nie znam szczegółów, nie uczestniczę w tych rozmowach.
0: Ponoć toczą też się rozmowy w sprawie pana stanowiska i to nawet publicznie powiedział, chyba pierwszy raz w Radiu Z, wicepremier i prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który powiedział, że ma duże zastrzeżenia do pana pracy i że nawet będzie domagać się pana dymisji. Tu cytat, Mikołaj Dorożała nie rozumie leśników, nie rozumie gospodarki leśnej. To zaraz o tej gospodarce leśnej, ale skoro ma pan takiego przeciwnika w osobie wicepremiera i prezesa PSL-u, który ma też dobry kontakt z Donaldem Tuskiem, to może pana dni są policzone. Na tym stanowisku oczywiście.
12: Ja przede wszystkim bardzo lubię leśników i to jest fantastyczna grupa ludzi, z którymi pracuję od 2,5 roku. I jeździłem po całej Polsce, zrobiłem sobie taką trasę, nazwałem to dialog z leśnikami. Spotykałem się w różnych miejscach, tam naprawdę spotkałem fantastycznych ludzi. Wie pan, ludzi, którzy nawet w czasach PiSu organizowali specjalne konsultacje społeczne przy planach urządzania lasu. Nie musieli tego robić, a robili to, narażając się tak naprawdę tej wierchuszce politycznej. Natomiast zawsze mówiłem o tym, że problemem nie są leśnicy, problemem jest system zarządzania w lasach państwowych, w instytucji, która jako instytucja padała łupem politycznym różnych okresów, różnych rządów. I to, co się wydarzyło po 2015 roku, a zwłaszcza po 2019 roku, kiedy ludzie Ziobry weszli do lasów państwowych, tacy ludzie jak pan Matecki, prawda, i tego typu postaci. Mamy dzisiaj ponad 60 spraw w prokuraturze. Mamy, wie pan, że w 2022 roku koszty funkcjonowania lasów państwowych wzrosły o 50%. 50% do blisko 15 miliardów złotych, z trochę ponad 9 miliardów złotych.
0: A teraz?
12: My żeśmy w 2024 roku obniżyliśmy te koszty o 12%, ponad miliard złotych. Około
0: czyli tak
12: półtora
0: szybko
12: miliarda.
0: Obniżyć się nie da, tak?
12: Jeżeli no, oczywiście, że szybko się nie da, ale mimo gdybyśmy...
0: A cel jest jaki?
12: Gdybyśmy my...
0: Do końca kadencji?
12: Gdybyśmy my o ten ponad miliard nie obniżyli tych kosztów, to mielibyśmy problem z wypornością finansową lasów państwowych. No cel jest taki, żeby przede wszystkim obniżać koszty tam, gdzie te koszty były no, rozdęte do granic możliwości, zarządzać w sposób odpowiedzialny. No chociażby w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie my żeśmy koszty ogólnego zarządu obniżyli o około 250 milionów złotych. To są historie typu billboardy, prawda, które się gdzieś tam pojawiały, różne wydatki na kampanię, wspieranie polityków bezpośrednio.
0: Czyli jest co wycinać. Nie, może nie w lasach samych, ale w lasach państwowych, ale pan zgrabnie tutaj za drzewo wszedł, jeśli chodzi
12: ja,
0: o odpowiedź.
12: Trochę rozwinąłem ten wątek, ale chciałem... Ja wykorzystałem ten moment, kiedy ta krytyka, że tak powiem, nieuzasadniona i dlatego chciałem pokazać, że jest nieuzasadniona, kiedy na mnie
0: spłynęła. No dobrze,
12: spłynęła.
0: Ale tak politycznie. Obawia się pan prezesa PSL-u czy nie i jego wpływów w rządzie i...
12: Wie pan, ja przyszedłem do tego rządu, dzisiaj jestem osobą bezpartyjną, przyszedłem do tego rządu, podpisaliśmy się wspólnie wszyscy w ramach tej koalicji pod tymi deklaracjami, które realizujemy. Tu nie ma jakichś nowych rzeczy, w sensie ja nie robię niczego,
0: ale
12: co
0: pewnie
12: byłoby...
0: chodzi o sposób realizacji, tak? Bo pewnie hasłowo się zgadzacie, a tutaj diabeł tkwi w szczegółach.
12: Wie pan, my byśmy skupieni w ramach tej koalicji na tym, żeby współpracować.
0: Ale jest pan spokojny o swoje stanowisko, czy nie?
12: Przeciwnik jest dosyć jasno zdefiniowany, wiemy gdzie jest. Musimy walczyć i z konfederacjami, prawda, i z PiS-em, i z tym populizmem w polskiej polityce, z tym nacjonalizmem, prawda, który się rozkręca. Więc szkoda marnować energii na rzeczy, które są w ramach koalicji, pod którymi się podpisaliśmy wszyscy. Bo jeśli ja dzisiaj pokazuję, że polityka leśna, my na przykład, wie pan co my zrobiliśmy z moim zespołem, mamy świetny zespół ludzi, również takich, którzy pracowali kiedyś w lasach państwowych, jeszcze 20 lat temu, czy 15 lat temu. Ci ludzie przyszli, zalogowali się do systemu, bo chcą zmieniać tą rzeczywistość. Wpisaliśmy leśnictwo do dokumentów strategicznych, na przykład rozwój krótkoterminowy Polski 2035, Krajowy Plan na rzecz odbudowy, na rzecz energii i klimatu. To są dokumenty strategiczne, gdzie pracujemy nad Narodowym Programem Leśnym.
0: No, ale jak może to nie przekonało prezesa PSL-u. Wrócę do tego pytania.
12: Nie mamy
0: obawia się pan
12: dokumentu.
0: Czy może skoro Paulina Henning-Kloska spotkała się z Klubem Polski 2050 ostatecznie, wcześniej też z PSL-em, przed swoją debatą na temat wniosku opozycji o jej odwołanie, to może i pan powinien się spotkać i wytłumaczyć PSL-owi swoje działania.
12: Wielokrotnie rozmawialiśmy, natomiast powiem panu tak, ja się nie obawiam, dlatego że ja jestem gotowy ponieść konsekwencje. Jeśli to, na co się umówiliśmy, ja realizuję to, na coś umówiliśmy. Większość Polaków oczekuje, że ochrona przyrody w Polsce będzie efektywna, że lasy będą systemowo chronione. Dlatego przygotowaliśmy koncepcję tak zwanych lasów społecznych. W przyszłym miesiącu, pod koniec czerwca, pierwsze lasy społeczne powstaną we Wrocławiu. Jesteśmy w procesie kolejne w Szczecinie, w Kielcach, w Bydgoszczy, w Toruniu, w Bielsko-Białej i również pod Warszawą czy pod Poznaniem. To jest projekt, nad którym pracowałem przez ostatnie prawie 2 lata razem z moim zespołem.
0: I ludowcy powinni to zrozumieć.
12: Oczywiście, że tak. To, że mamy Puszczę Białowieską, dzisiaj projekt zarządzania dla UNESCO, który przygotował ten rząd, gdzie oddajemy 96% Puszczy Białowieskiej procesom naturalnym, na to UNESCO czekało, jak ja byłem w UNESCO, pojechałem rozmawiać w tej sprawie, UNESCO czekało na to od 2014 roku. Więc ja realizuję to, na co się umówiliśmy. Nie jestem jakby klasycznym politykiem, więc nie będę jakiejś mowy trawy tutaj uprawiał. Jeśli jest jakaś kontrreformacja, że tak powiem, zamiast reformacji, to ja jestem gotowy ponieść tego konsekwencje. Ja nie jestem przyspawany do stołka, natomiast uważam, że zrobiliśmy mnóstwo dobrych rzeczy dla polskiej przyrody i moglibyśmy zrobić więcej.
0: Zarzutem prezesa PSL-u, ale też szerzej ludowców, ale też środowiska, chociażby branży drzewnej, jest to, że to moratorium przedłużone przez ministerstwo na wycinkę drzew, nie dość, że niepotrzebnie według niektórych przedłużone, to zbyt szeroko, bo są dane, że tracimy miliardy złotych na tym, że eksportujemy drzewa drewna mniej.
12: Nie, to jest nieprawda.
0: Z powodu tej
12: to
0: wycinki, jest nieprawda. Z powodu tego moratorium.
12: To są fake newsy. My przede wszystkim eksportujemy o 50% mniej nieprzetworzonego drewna do Chin niż eksportowaliśmy za PiS-u. I to jest sukces tego rządu. Po drugie, to moratorium dotyczyło najcenniejszych lasów w Polsce. Na przykład lasów łęgowych pod Wrocławiem, które mają funkcję wodochronną i przeciwpowodziową. Najcenniejszych lasów na Podkarpaciu, fragmenty Puszczy Karpackiej, gdzie toczy się od wielu lat dyskusja o powołaniu, tam od lat 80. o powołaniu tam Turnickiego Parku Narodowego. Tak.
0: I dopóki Mikołaj Dorożała będzie wiceministrem klimatu i głównym konserwatorem przyrody, to moratorium w tych miejscach zostanie.
12: No, to moratorium jest, bo to są najcenniejsze lasy. To moratorium to jest na przykład fragment Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Powiem panu tak, nikt nie stracił w związku z tym moratorium pracy. Kryzys w branży drzewnej, czy spowolnienie w branży drzewnej wynika zupełnie z czegoś innego. No na przykład z tego, że zamknął się rynek białoruski i rosyjski, gdzie był tani dostęp do surowca na skutek wojny w Ukrainie, na skutek wysokich cen energii, które mamy w Europie.
0: Czyli pan mówi branży drzewnej niewinne Dorożała, tylko
12: nie, to
0: Putin,
12: wie pan, to jest,
0: Łukaszenko.
12: Nie, to jest tak, że Dorożała i zespół podejmuje decyzję. Jak podejmujesz decyzję, zawsze musisz mieć jakieś konsekwencje tych decyzji. Albo będziemy trwać w bezruchu, nie robić nic, albo będziemy to obiecaliśmy ludziom, że gospodarka leśna się zmieni, że będziemy mieli lasy o wiodącej funkcji społecznej i przyrodniczej, że ograniczymy eksport do Chin. Ja z moim zespołem wprowadziliśmy przede wszystkim rozporządzenie w sprawie zakazu spalania drewna pełnowartościowego w energetyce zawodowej. To jest ogromne wsparcie dla całej branży drzewnej w Polsce. My wolimy, żeby to drewno jechało do produkcji mebli czy płyt drewnopochodnych, a nie było spalane w piecach energetycznych. Tak? Zrobiliśmy moratorium na najcenniejszym obszarze, gdzie fragmenty tych lasów, to są drzewa, które mają 140-160 lat i więcej, które mają funkcje wodochronne, które mają funkcję retencji wody. Wie pan, że marzec był trzecim miesiącem od 51 roku, w którym było najmniej opadów w Polsce. Musimy retencjonować wodę w lasach i to robimy.
0: I to jeszcze dwie kwestie z tej listy zarzutów. Według opozycji, ale także niektórych środowisk pozaparlamentarnych, że tak je nazwę, podczas tworzenia rezerwatów przyrody nie preferuje pan tylko opinię aktywistów klimatycznych zaangażowanych w tworzenie rezerwatów, ani innych ekspertów. W ostatnich 2 latach stworzył pan 150 dodatkowych rezerwatów, a brakuje środków na już obecnie funkcjonujące. Za dużo, za szeroko.
12: To są tak zwane fakty facebookowe czy tiktokowe. Podam przykład. Stworzyliśmy największy od 30 lat rezerwat przyrody, Bliżyńskie Lasy Naturalne w województwie świętokrzyskim, który ma prawie 3000 hektarów. To jest przepiękny teren leśny, gdzie występują stare jodły, prawda? Stary teren, który może dzisiaj na przykład gromadzić wodę. Zachowany ręką leśników, tak? Piękna praca wielu pokoleń. Ten rezerwat powstawał tam przez ponad rok. W pełnym procesie konsultacji. Każdy rezerwat w Polsce, który powstaje, jest konsultowany społecznie, wypowiada się lokalna społeczność, wypowiadają się samorządowcy,
0: gminy,
12: wypowiada
0: tak?
12: się Regionalna Rada Ochrony Przyrody.
0: No ale aż 150 to faktycznie dużo.
12: No to bardzo dużo, ale wie pan...
0: Nie za dużo? Ja nie mówię, że nie lubię rezerwatów przyrody, więc kocham, no, ale 150 na terenie całego kraju?
12: Ostatnio tyle rezerwatów powstało bodajże w 93 roku, za czasów rządów bodajże lewicy. I to był jeden rok, gdzie powstało ponad 100 rezerwatów. Teraz przez 2 lata powstało ponad 160 już, w tym jeden największy od 30 lat. Wie pan, ile rezerwatów było przez te ostatnie lata na liście? Około 1000, ponad 1000.
0: Rezerwaty, chce pan które po nie sobie powstawały. Rezerwaty.
12: Nie, wie pan, no w Polsce nie powstawały rezerwaty. My mówimy o w tym kraju. Tereny, które są chronione, to jest 1% tego kraju. 1%. Parki narodowe to jest 1%, z czego ochrona ścisła to jest poniżej 0,5%.
0: To jeszcze jedna kwestia.
12: To wie pan, versus 99%, gdzie w jakiś sposób żeśmy przetworzyli ten teren. My musimy zostawić jakąś część tej przyrody, żeby obserwować te naturalne procesy. Ale uwaga, ten rząd przy okazji tej polityki środowiskowej wprowadził mechanizm w postaci subwencji ekologicznej, o czym trzeba powtarzać. Przykładów jest wiele. Gminy Puszczy Białowieskiej w zeszłym roku otrzymały ponad 14 milionów złotych z tytułu subwencji ekologicznej, czyli specjalnej premii za to, że chronią przyrodę.
0: Mówiliśmy.
12: Województwo Podlaskie dostało ponad 135 milionów złotych, Zachodniopomorskie prawie 100 milionów złotych. To są konkretne pieniądze.
0: Mówiliśmy o florze,
12: tych pieniędzy
0: to
12: by
0: jeszcze
12: nie było, gdyby nie rezerwaty.
0: O florze to teraz o faunie. Mamy 8 tysięcy wilków. Jest taka populacja w Polsce?
12: Nie, nieprawda. Nie ma tyle wilków.
0: Ile jest?
12: Różne szacunki podają około 3 tysięcy, coś między 3 a 5 tysięcy.
0: Okej. Okay. A we Francji
12: dokładnie.
0: Jest 1000, takie są dane. I tam się myśli o odstrzale wilków, a my przy tych 3-5 tysiącach nie, pan blokuje Tak, odstrzał. I w ogóle jeszcze taka no, parlamentarna kwestia. Pytała Konfederacja pana o to, klub Konfederacji, o to, dlaczego tak się dzieje i ponownie napisał pan odpowiedzi. Czy już pan napisał? Czy napisze pan?
12: Wiele odpowiedzi w sprawie wilków napisałem, natomiast w kontekście wilka przede wszystkim trzeba zważyć pewne emocje, które się pojawiają i zderzyć to z faktami. We Francji trwa w ogóle proces odbudowy populacji wilka. Po II wojnie światowej, czy chwilę przed II wojną światową, tam w ogóle nie było wilka. Później trochę tam w Alpach przy granicy ze Szwajcarią, z Włochami ten wilk się pojawiał. Teraz się pojawia trochę szerzej.
0: A ten poziom u nas 3-4 tysięcy jest bezpieczny?
12: On jest bezpieczny. Wilki mają ogromnie istotną rolę w kontekście równowagi populacji, na przykład dzika, z którym mamy problem dzisiaj w miastach. Wilki są, one się w jakiś sposób zasłużyły się, widzieliśmy to w badaniach, które zrobiliśmy w Parku Narodowym Ujście Warty, wsparciu rolnictwa, bo wilki żywią się głównie tymi zwierzętami, jak na przykład sarny czy dziki, które powodują szkody w rolnictwie, więc to jest jakaś kwestia równowagi.
0: Czyli tutaj zmiany nie będzie w podejściu znaczy, ministerstwa
12: nie ma potrzeby, wie pan o co chodzi?
0: Zarządzania populacją
12: wilka. Wie pan o co chodzi z tym wilkiem? Rzeczywiście jest jakaś wyporność, ale no nie grozi nam, na to, że, nie grozi nam to, żebyśmy mieli teraz więcej wilka niż ludzi w Polsce. Natomiast problem jest taki, że określone grupy chciałyby czerpać z tego korzyści. O to się toczy gra dzisiaj. Dzisiaj gra się toczy o to, żeby spowodować, że polowania dewizowe, które na przykład odbywają się w Polsce na ptaki, na którym ktoś zarabia pieniądze,
0: były również
12: na wilki. I z takiego polowania wilków. Dewizowego na wilka ile można skasować?
0: Zaczęliśmy od polityki
12: euro?
0: I polityką zakończymy. I zaczynał pan w Polsce 2050. Szymon Hołownia, założyciel tej partii, może mieć wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu, jeśli oczywiście on trafi do Sejmu, jeśli prokuratura uzna, że te zarzuty w sprawie Collegium Humanum są zasadne. Ale jeżeli by tak się stało, załóżmy, to według pana poseł Hołownia powinien sam zrzec się immunitetu, skoro uważa, że nie ma w tej sprawie nic sobie do zarzucenia?
12: Wie pan, to będzie decyzja Szymona Hołowni w tej sprawie. Ja trochę tak jak w starym dobrym małżeństwie chciałbym mówić tylko dobrze albo wcale, więc nie będę tej sprawy politycznie jakoś
0: komentował. No ale Polska 2050 szła tak z hasłami na ustach transparentności w polityce, przejrzystości, nie zasłaniania się za urzędami.
12: Nie jestem w Polsce 2050.
0: A to wygodna odpowiedź. No obecnie. No tak bywa. Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i ewentualnie centrum, jeśli powstanie partia?
12: Ja nie jestem posłem, więc nie jestem
0: centrum. No ale do partii można się zapisać.
12: Będziemy się zastanawiać, jak powstanie. Na razie chyba nie powstała jeszcze. Ja się dobrze czuję jako niezależny człowiek, który walczy o polską przyrodę.
0: Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu. Dziękuję za rozmowę. Poranek TOK FM trwa, a teraz czas na komentarze, analizy. Jest z nami profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: I profesor Krzysztof Podemski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
14: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: Zapytam o Radę do Spraw Konstytucji Prezydenta, chociaż nie chciałbym skupiać się głównie na tym, kto tam zasiada i jakie mogą być pomysły, chociaż pewnie to się w naszej rozmowie, panowie, zapewne pojawi, ale chciałbym zacząć od tego, czy ta inicjatywa mówi nam coś o prezydencie i jego podejściu do państwa, bo mnie najbardziej zafrapował ten fragment wypowiedzi Karola Nawrockiego, który mówił, że no nie może być tak, że władze jest w różnych ośrodkach, musimy się w końcu zdecydować. Był wtedy aplauz publiki. No nie podoba się ewidentnie prezydentowi trójpodział władzy, balansowanie się władzy, ten system check and balance. Chciałby władzy w jednym ośrodku. Co to nam może mówić o podejściu prezydenta do państwa, do systemu państwowego? Profesor Słomka, może najpierw.
13: Panie redaktorze, mam wrażenie, że pan prezydent chce być trochę Charlesem de Gaulle'em naszych czasów. Tak jak tamten krytykował zwyrodnienia III, a później IV Republiki Francuskiej, no taki głęboki, można powiedzieć, mocny system parlamentarny. Tak dzisiaj prezydent próbuje znaleźć jakiś problem z konstytucją z 97 roku. Ja mówię znaleźć jakiś problem, bo w istocie go nie ma. Prezydent podważył w tej wypowiedzi, którą bardzo się cieszę, że pan redaktor przywołał ten fragment. Pan prezydent widzi problem, gdzie go nie ma. To znaczy ta konstytucja w preambule mówi wyraźnie, że tworzy model współdziałania władzy.
0: I to powinien być wręcz nasz atut, a nie problem.
13: To jest cecha tego systemu. ta sama preambuła mówi o tym, że jesteśmy pomni gorzkich czasów, gdy prawa były łamane człowieka w naszej ojczyźnie, gdy władza była autorytarna, gdy nie było demokracji i suwerenności. I to współdziałanie władzy założone konstytucyjnie ma być swoistym remedium na te problemy. Władza ma być bliska, ma współdziałać tak długo, aż podejmie racjonalne i ważne decyzje, a nie kto kogo swoistym takim przysłowiowym kapeluszem politycznym przykryje. Tak, i mam wrażenie, panie redaktorze, szanowni państwo, że pan prezydent szuka pretekstu do tego, aby przeformułować system, aby go skierować w stronę czegoś, co ja nazywam neocezaryzmem, czyli taka władza silnej jednostki przy bardzo ograniczonej kontroli.
0: Profesor Krzysztof Podemski, myśli pan, panie profesorze, że rzucone takie propozycje, taka idea może znaleźć posłuch w społeczeństwie, że ludzie, część może społeczeństwa, część naszych współobywateli, współobywatelek stwierdzi, okej, ta polaryzacja jest taka już trochę irytująca, męcząca, może ona właśnie wynika ze złego uregulowania przepisów konstytucji, może prezydent ma rację.
14: Tak, to znaczy na pewno znaczna część społeczeństwa uważa, że jest pewne napięcie między powszechnym wyborem prezydenta a jego ograniczoną rolą w systemie politycznym, co powoduje, że prezydent, tak jak no zwłaszcza obecny, bardzo próbuje się w tej roli jednoznacznie konstytucyjnie określonej rozpychać. I rzeczywiście dobrze byłoby coś z tym zrobić. Moim zdaniem jednak zdecydowanie byłoby dobrze, żeby wrócić do idei wyborów prezydenta przez parlament, co zdaje się, że ze względów no także konstytucyjnych żadna zmiana konstytucji przy tak spolaryzowanym społeczeństwie nie będzie możliwa w najbliższych, nie wiem, możemy najwyżej gdybać o kilku latach. Pewna część społeczeństwa, to jest tak około 20%, bywało kiedyś więcej, chce rządów silnej ręki. Wierzy w takiego dobrego cara, który pochyli się nad biednym, prostym ludem, któremu i zmieni świat na lepsze, a ci różni urzędnicy w Unii Europejskiej czy w ministerstwach sypią mu piach w tryby. No więc jest ten mit takiej silnej władzy, która może pomóc prostemu człowiekowi w pewnej części elektoratu, ale to jest zdecydowanie mniejsza część elektoratu. Poparcie dla demokracji rośnie i gdy Cebos zadawał takie pytanie, czy raczej wolisz, uważasz, że przewagę mają rządy demokratyczne czy rządy silnej ręki, to o ile jeszcze w latach 90. zdarzało się, że te rządy silnej ręki były postrzegane przez nie mniejszą część społeczeństwa jako pozytywne niż rządy demokratyczne, to no zwłaszcza rok 2015 z wiadomymi wydarzeniami uświadomił znacznej większości Polaków, że demokracja parlamentarna ma przewagę. Ja bym tylko dodał, że moim zdaniem prezydent Nawrocki nie tyle marzy o byciu de Gaulle'em, bo przecież jest taki patriotyczny, taki narodowy, raczej chciałby być Piłsudskim. No wiemy, że nastąpiła zmiana konstytucji demokratycznej z marcowej na kwietniową autorytarną i jak wiemy, nie zapobiegła ona klęsce wrześniowej 4 lata później, a też odwoływano się do podobnych argumentów jak obecnie prezydent, że istnieją rozmaite zagrożenia zewnętrzne i potrzeba konsolidacji silnej władzy, a obcy też nie będą nam mówić, jak mamy urządzać swój dom.
0: To jeszcze w tym temacie, pozostając na chwilę, pytanie, czy gdyby została stworzona taka przestrzeń do jednak spokojnej dyskusji nad konstytucją, to co panowie profesorowie chcieliby ewentualnie może zmienić w naszej ustawie zasadniczej, bo że ona wymaga może jakichś zmian. Niektórzy eksperci podkreślają to, chociażby wczoraj w poranku TOG FM profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich, mówił, że ten system jest w pewnych elementach niekonsekwentny, bo właśnie tak jak pan profesor Podemski powiedział, bardzo silny mandat prezydenta, ale bardziej też już potem realizacja tego mandatu jest blokująca, no chociażby przez weta. Ja tylko dopowiem, że oczywiście wtedy powinna powstać konstytuanta w parlamencie, a nie Rada do Spraw Konstytucji przy prezydencie, no ale to już jakieś tam kolejne elementy tej historii. Czy trzeba by było coś doprecyzować, szczególnie w relacjach prezydent-rząd? Profesor Słomka może teraz jeszcze.
13: Panie redaktorze, ja tutaj idąc sukurs trochę wypowiedzi pana profesora, chciałem stwierdzić, że już od ładnych paru lat piszę o tym, że trzeba by zmienić system wyboru prezydenta w Polsce, odejść od tak naprawdę dysfunkcyjnych w naszych realiach wyborów powszechnych. Ja myślałem bardziej o takim poszerzonym modelu, jak poszerzonego parlamentu, jak we Włoszech, natomiast ani nastawienie społeczne temu nie sprzyja, ani też to, że społeczeństwo chętnie chodzi na te wybory, pokazując, że im się podoba, ani też siły polityczne nie są chętne tej zmianie. Więc jeżeli pan redaktor pyta, jakie zmiany, to tak, rzeczywiście widziałbym taką zmianę, widziałbym refleksję nad pewną korektą uprawnień prezydenta, to znaczy inicjatywa ustawodawcza, być może trzeba by się nad nią zastanowić, czy ona jest sensowna, czy nie należałoby zmienić w większości do tego, aby weto obalać. Może trzeba byłoby się zastanowić, jeżeli pozostawiamy powszechne wybory prezydenckie, czy nie zmienić wieku, czy nie wydłużyć kadencji, ale zamknąć możliwość urzędowania tylko do jednej kadencji. Może jeszcze mocniej rzeczywiście zaakcentować rolę rządu jako podmiotu prowadzącego jako jedyny politykę państwa, ale też myślę, że bardzo ważnym elementem tej refleksji, gdyby ona była rzeczywiście spokojna i rozumna, to byłoby zastanowienie się nad tym, jak powinni odpowiadać urzędnicy państwowi, bo ten system w oparciu o obecny model Trybunału Stanu no po prostu okazał się niewydolny i niezdatny do tego, aby taką kontrolę i potencjalną odpowiedzialność przeprowadzić. Więc ja myślę, że pewne korekty byłyby ważne, ale nie potrzebujemy żadnej rewolucji konstytucyjnej.
0: Tak, korekta, nie rewolucja. Jeszcze profesor Podemski na koniec króciutko.
14: Ja bym dodał jedną rzecz, która wydaje mi się niesłychanie istotna. Mianowicie rok 2015, 16 i następne pokazały nam, że nasza konstytucja nie posiada wystarczających bezpieczników, które uniemożliwiają destrukcję państwa prawa. Ja oczywiście nie jestem prawnikiem, nie potrafię doradzić, co by to miało być, ale nie mam wątpliwości, że takie zmiany by się bardzo przydały.
0: Tak, bo dość łatwo było można prezydentowi skutecznie, nieprawnie może, ale faktycznie nie przyjąć ślubowania, przyjąć od tych sędziów tak zwanych dublerów, tak zbyt łatwo można było rozmontować TK.
14: Tak, bo to jest też kwestia pewnych sformułowań niezbyt szczęśliwych, które mogą być rozmaicie rozumiane. No tutaj klasyczny przykład z ostatnich tygodni to, co to znaczy, że w obecności prezydenta i tak dalej, tak, i tak, tak dalej. Już nie ma czasu, nie kontynuujemy tego wątku.
0: Ale listę ewentualnych poprawek sobie zapisaliśmy i w archiwum też radiowym zapiszemy, ewentualnie wrócimy do tej rozmowy. I jeśli faktycznie rozmowa na temat zmiany konstytucji będzie poważna i będzie wchodzić w fazę realizacji. Profesor Tomasz Słomka i profesor Krzysztof Podemski nadal są z nami. Panowie, za chwilę zapytałbym o koalicję rządzącą i o jej stan obecnie, bo mieliśmy też emocjonujące debaty w sprawie wniosków opozycji o odwołanie dwóch pani minister, ale krótko jeszcze o Prawie i Sprawiedliwości, bo rozmawialiśmy przed chwilą o prezydencie i oczywiście to, co robi prezydent, ma znaczenie dla Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówi dzisiaj Wyborczej profesor Antoni Dudek, te olbrzymie spory w partii Kaczyńskiego wynikają z tego, że nie było efektu Nawrockiego i jednocześnie, zdaniem profesora UKSW, ten efekt Nawrockiego, tę falę takiego, no falę prawicowego populizmu, jak to niektórzy określają, skonsumował nie Kaczyński, ale Grzegorz Braun. No i zaczęły się walki frakcji Przemysława Czarnka, dlatego on został wybrany na tego kandydata na premiera. No ale też Mateusz Morawiecki nie chciał odstawić nogi. Jak ta sytuacja może ewoluować według panów? Bo oczywiście mamy dwa stowarzyszenia powstające, ale czy to załagodzi sytuację? To chyba jest duży znak zapytania. Profesor Krzysztof Podemski, poproszę.
14: Tak, siłą PiSu było wodzostwo w tej partii. Jeden wódz, jeden przekaz. To generalnie dobrze funkcjonuje w polityce, a zwłaszcza w przypadku elektoratu takiego, do jakiego odwoływał się PiS. To się w tej chwili załamało. Trochę jest oczywiście racji w tym, co pan redaktor mówił, ale to jest też tak, że jest efekt prezydenta Nawrockiego polegający na tym, że to on stał się liderem w tej chwili ideologicznym i politycznym tego prawicowego obozu. Odebrał przywództwo nieformalne, ale nazwijmy je ideowe czy moralne, chociaż ja bym tutaj wolał moralności do tego nie mieszać, Kaczyńskiemu, co spowodowało, że pojawiły się odruchy ruchy wewnętrzne. I oczywiście, jeżeli się pojawia konflikt w tej monolitycznej z pozoru tylko partii, ten konflikt jest widoczny na zewnątrz, artykułowany publicznie, no to on będzie prowadzić do dalszego osłabiania. Rzeczywiście do tego się okazuje, że chyba decyzja o wyborze Czarnka nie była dobra, bo Kaczyński wybrał skrajnego polityka, przynajmniej mówiącego skrajnym językiem, na co zareagowała druga strona. No i mamy rzeczywiście ten kontekst dwóch konfederacji. PiS musi teraz grać między centrum a skrajną prawicą. Kaczyński zawsze bał się jak ognia tego, że powstanie jakieś ugrupowanie jeszcze bardziej na prawo. No i ten jego czarny sen się spełnił, a do centrum, bo kiedyś próbował być partią centrową na samym początku, powrotu do centrum nie ma. Morawiecki próbuje wracać do centrum, no ale przecież ciąży na nim odium jego rządu i wszystkich złych rzeczy, które wtedy się działy. Niemniej jak spojrzymy na popularność postaci politycznych, to no, Morawiecki ma tych 10 punktów, cieszy się o 10 punktów większym zaufaniem niż Czarnek, więc wydaje się, że ten kierunek, który jest bardziej owocny, ale wydaje mi się, że PiS-owi będzie bardzo trudno grać na dwóch fortepianach i że to wszystko doprowadzi do być może kolejnych podziałów. Podważenie mandatu wodza powoduje autodestrukcję.
0: No i też widać, słychać to w wypowiedziach polityków PiSu, że desygnowanie Przemysława Czarnka na tego kandydata na premiera, no nie dało stuprocentowej jedności w partii, a przecież taki pewnie był cel Kaczyńskiego, żeby przynajmniej na zewnątrz ta jedność była widoczna, bo politycy pytani o to, czy to jest najlepszy kandydat, stwierdzają, jest dobry, niektórzy oczywiście politycy PiSu, ale dobry również jest Mateusz Morawiecki, chociażby mówiła to dzisiaj w poranku do KFM Agnieszka Ścigaj z Prawa i Sprawiedliwości. Więc są dwaj równorzędni kandydaci.

0: w opozycji, poza jednym chwilowym elementem, można powiedzieć, zwycięstwa prezydenckiego. Ale to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest efekt prezydenta, a właściwie brak tego efektu Nawrockiego, jeśli chodzi o przełożenie na poparcie dla PiS-u. Mogę powiedzieć, PiS zasklepiło się po 25 roku mniej więcej na poziomie poparcia około 20-kilku% i nie może tego szklanego sufitu przebić. Rzeczywiście, tak jak pan profesor mówi, trochę przechodzi to na prezydenta, który staje się swoistym ośrodkiem kreowania być może nowej sytuacji na prawicy, ale z drugiej strony być może za chwilę sam prezydent będzie miał problemy, ponieważ poparcie dla niego w ciągu kilku miesięcy spadło o kilka punktów procentowych, nawet, to chyba CBOS pokazuje, nawet do 10 punktów procentowych, więc nie wiadomo, jak z tą pozycją polityczną prezydenta będzie dalej. Potem jest efekt Przemysława Czarnka, a właściwie brak efektu Przemysława Czarnka, bo on właściwie nie jest tak naprawdę kandydatem na premiera, tylko jest kimś, kto ma odłowić ten elektorat skrajnie prawicowy z Konfederacji.
1: Na razie rzeczywiście w wirtualnej to Polsce zatamował odpływ krwi, czyli PiS krwawił.
0: Tak zatamował, że właściwie niewiele to ta sytuacja zmieniła i sumując, Konfederację zbliżają się do poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. No i czwarty w końcu efekt, to jest rzeczywiście efekt słabnącego przywódcy, który w czasach, kiedy PiS rządziło, bardzo dobrze, można powiedzieć, sterował tym nurtem. On nawet lubił różne wspierające się frakcje, bo mógł być arbitrem, mógł być tym przywódcą, do którego wszyscy przychodzą i od którego zdania tak naprawdę wszystko ostatecznie zależy. Ale to się nie sprawdza w opozycji, a Kaczyński w opozycji tym razem pokazuje naprawdę ogromną słabość. A więc mamy spór, ani silną opozycję, ale to nie oznacza oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość nagle nam wyparuje z tego drugiego biegu na sceny politycznej, bo taka śmierć jest absolutnie przedwczesnym obwieszczeniem.
1: To na koniec jeszcze, szanowni panowie, poproszę o diagnozę sytuacji koalicji rządzącej, bo z jednej strony Koalicja Obywatelska ma dobre sondaże, silne miejsce pierwsze, mocną pozycję pierwszą. Też ma dobre sondaże Lewica, już jest drugi sondaż, który pokazuje, że nawet mogłyby rządzić samodzielnie, nawet gdyby PSL i Polska 2050 spadły pod próg wyborczy. No ale oczywiście sytuacja koalicji rządzącej różowa też nie jest. Są tarcia w koalicji, szczególnie między tymi mniejszymi koalicjantami. Sytuacja w ochronie zdrowia i problemy będą wracać mimo obrony przed wnioskiem opozycji o odwołanie pani minister, więc lista wyzwań jest też długa. Co może spędzać sen z powiek premiera Tuska? Profesor Podemski.
2: Tak, no na pewno sytuacja w ochronie zdrowia jest bardzo groźna, dlatego chociażby, że jest to kwestia, która znajduje się na czołowym, czy na najczęściej chyba na czołowym miejscu wśród agendy spraw politycznych, które rząd powinien rozwiązać. I oczywiście bardzo już z innego powodu, z wyborczego powodu, niebezpiecznym powodem jest zanik PSL-u, no może bardzo poważne osłabienie PSL-u i całkowity zanik Polski 2050. Te dwie partie będą musiały podjąć, zwłaszcza PSL, decyzję, czy dołączają do Koalicji Obywatelskiej, powiększając jej stan posiadania, nie wiem, może o 1 czy 2% wyborcze, czy iść samodzielnie z groźbą utraty. No i z drugiej strony mamy tą samą sytuację z partią Razem, która będzie miała ciężki orzech do zgryzienia, ideowy dla niej bardzo, czy pójść razem z nową Lewicą, czy nie. Do tych konfliktów na poziomie ministerialnym bym takiej wagi nie przywiązywał. Oczywiście one przyciągają uwagę mediów, ale to nie zagraża spójności koalicji, bo ona ma większość.
1: Mm-hmm. No właśnie, te przedwyborcze przymiarki będą pewnie zajmować polityków może pod koniec tego roku, na początku przyszłego. PSL na razie zarzeka się, chociażby słyszę

0: Słyszałem wczoraj w TVN24 Piotra Zgorzelskiego, który mówi, nie, idziemy sami, samodzielnie, ewentualnie będziemy zapraszać różne środowiska na te nasze listy wyborcze. Czy to może zdać egzamin, panie profesorze? Zwracam się do Tomasza Słomki.
1: Panie redaktorze, mówiąc przewrotnie, być może PSL zaprosi środowisko Mateusza Morawieckiego do tego, aby tworzyć ten nowy ośrodek. I ja mówię to trochę pół żartem, ale też mówię i bardzo na serio, bo ja wcale nie wykluczam takiego scenariusza jednak wyjścia środowiska Morawieckiego po oczywiście bardzo dokładnym przeanalizowaniu sytuacji, czy takie ugrupowanie w ewentualnej jakiejś szerszej koalicji miałoby sens i powodzenie na scenie politycznej, a szczególnie w wyborach 27 roku, bo takie chadecko-konserwatywno-centrowe ugrupowanie Morawiecki, resztówka po Polsce 2050 i PSL, to wcale nie jest polityczna mrzonka, ale największy problem ma tak naprawdę Koalicja Obywatelska, bo prawdopodobnie to ona będzie, patrząc na stan dzisiejszy oczywiście, tym ośrodkiem tworzenia nowego rządu, ale ona może stworzyć tak naprawdę dwa modele. Jeden model z lewicą, czyli rząd, który przesuwa się zdecydowanie w kierunku lewej strony sceny politycznej i to rozwiązuje sytuację, bo nie ma tego, można powiedzieć, konserwatywnego nawisu PSL-u, ale może być też druga strona medalu. Koalicja Obywatelska z Konfederacją i być może z tym ośrodkiem chadecko-konserwatywnym PSL-u i Morawieckiego, gdyby się wytworzyć. Pytanie, dwa modele z jednym ośrodkiem centralnym.
0: Pytanie, czy to byłoby do przełknięcia dla wyborców Koalicji Obywatelskiej, czy w ogóle Konfederacja by chciała wejść w taką koalicję? Będziemy się nad tym zastanawiać.
1: Moim zdaniem mamy przygotowania takie mentalne do tego, aby wyborcy zaczęli myśleć w różnych konfiguracjach.
0: Profesor Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski, profesor Krzysztof Podemski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie.
2: To jest powtórka.

0: System energetyczny Ukrainy jest zrujnowany. Nie ma elektrociepłowni, która by nie ucierpiała. Jedyne, co ratuje na dany moment sytuację, to są elektrownie jądrowe, które także są atakowane.
1: Zimno, jest bardzo zimno. Mniej więcej jak 10 stopni w mieszkaniach jest temperatura.
2: To takie punkty ogrzewania mobilne, gdzie ludzie mogą pójść i dostać prąd i podładować swój telefon. Tam jest ciepło.
3: Kremu uwaga Kijowo.
4: Szczególną uwagę poświęcamy Kijowowi, bo tam sytuacja jest najtrudniejsza. Skierujemy dodatkowe ekipy naprawcze do miasta.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Strażacy walczą z ogromnym ogniem w powiecie biłgorajskim. Na miejscu akcji gaśniczej doszło do tragedii. Rozbił się samolot Lasów Państwowych. Zginął pilot samolotu. Szykuje się kolejne podejście rządzących do przyjęcia ustawy o kryptowalutach, a dziś w Senacie mowa będzie o aferze Zonda Krypto. Na prośbę Berlina przekażemy paliwo lotnicze, informuje izraelskie MSZ. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Tragedia podczas akcji gaśniczej na terenie nadleśnictwa Józefów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Nie żyje pilot samolotu Dromader, samolotu gaśniczego, który rozbił się w czasie akcji. Okoliczności tragedii, jak przekazują Lasy Państwowe, badać będą prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Na miejscu pożaru pracuje ponad 300 strażaków i 70 pojazdów, a ogień objął już ponad 200 hektarów lasów. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie, generał Zenon Piesiewicz, mówi, że warunki gaszenia tego pożaru są bardzo trudne. Ogromna powierzchnia, noc, a do tego szybko rozprzestrzeniający się ogień.
8: Wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew i te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej od miejsca pożaru, w miejscach zupełnie wydawałoby się bezpiecznych. Dlatego nasi strażacy monitorują teren z powietrza. Mamy grupę dronową, która monitoruje sytuację.
7: Woda jest zrzucana z samolotów, ale także dowożona z pobliskich zbiorników i ujęć wodnych. Mówi wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski.
9: Są to drzewa iglaste, więc bardzo szybko zajmują się ogniem. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. W tej chwili zaangażowanych jest już ponad 300 funkcjonariuszy.
7: Na Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych regionach, Ściółka jest bardzo wysuszona. Od wielu dni nie było deszczu. Ten płonący las znajduje się na styku trzech powiatów. Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
6: Biłgorajska policja zakomunikowała, że droga wojewódzka numer 849 na wysokości miejscowości Kozaki jest całkowicie zablokowana, a mundurowi kierują ruch objazdami. Na miejsce akcji gaśniczej udali się przedstawiciele rządu, minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Dziś w Senacie najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci.